0: pracy i związki zawodowe. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
1: Władimir Putin odrzucił propozycję Ukrainy. Powiedział, że Rosja będzie kontynuować realizację swojego celu, jakim jest całkowite zajęcie 4 regionów Ukrainy. Rosyjski dyktator nie ugina się, choć zauważył, że uderzenia ze strony Kijowa wywołały niedobory paliw w Rosji. Ukraińskie siły w ostatnim czasie atakują rosyjskie obiekty energetyczne. Aby zniwelować skutki kryzysu, Moskwa opracowuje różne plany awaryjne, mówił TOG FM Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich.
2: Są dyskusje na temat tego, aby zwiększyć import z zagranicy. Ale to tak naprawdę również staje pod takim zapytaniem, bowiem nie wiadomo tak naprawdę, czy rafinerie białoruskie chociażby, z których już Rosjanie importują, będą w stanie znacznie zwiększyć swoją produkcję.
1: Rosyjski przywódca zadeklarował, że Rosja spodziewa się wznowienia rozmów pokojowych pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych. Władze Monako poinformowały, że 3 osoby zostały ranne w wyniku eksplozji torby pozostawionej w holu budynku mieszkalnego. Szef rządu Monako, Christophe Mirmont, powiedział agencji AFP, że prawdopodobnie to atak terrorystyczny. Mirmont dodał, że ofiary wybuchu to mężczyzna i kobieta w średnim wieku. Ich stan lekarze określają jako krytyczny. Trzecia poszkodowana osoba to 13-letni chłopiec. O ile wiem, to pierwszy raz w historii, kiedy w księstwie doszło do takiego czynu, podkreślił szef monakijskiego rządu. Polska marynarka wojenna za kilka lat będzie miała 3 nowoczesne okręty podwodne. Umowy na ich zakup od szwedzkiego producenta podpisano w Gdyni podczas międzyrządowych konsultacji Polski i Szwecji. Paweł Radzewicz.
3: Okręty A26 kupowane w ramach programu Orka są zaprojektowane specjalnie na Bałtyk, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest prawie niewidzialny okręt. Można porównać go do F-35 pod wodą właśnie A26. Są takimi F-ami o niezwykłych zdolnościach, precyzji działania i niewidocznych dla naszego adwersarza, dla naszego wroga i przeciwnika.
3: To, że Polska kupuje szwedzkie okręty podwodne, a Szwecja zamówi polski okręt ratownik, jest dobre dla wszystkich, podkreślał minister obrony Szwecji Pål Jonson.
5: This is good for Poland, this is good for Sweden, but it's also good for NATO.
3: Pierwszy okręt z programu Orka ma trafić do polskiej marynarki wojennej za 4 lata. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOG FM.
1: Kolejne informacje w TOG FM o 3:00. Dziś wciąż bardzo upalnie, przede wszystkim na wschodzie i południu, od 33 do 36 stopni. Od 26 do 30 stopni pokażą termometry na północy i zachodzie, chłodniej na wybrzeżu, tam w okolicach 22 stopni. Miejscami dziś przelotny opad deszczu, a na wschodzie, południu i w centrum kraju również burze, lokalnie z gradem.
6: TOG FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Rozpoczynamy w TOG FM pierwsze dzisiaj wydanie magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Jeśli chodzi o rynki finansowe, WIG20 w tej chwili idzie w górę o 0,2%. Na rynku walutowym spokojnie, euro 4,28 groszy, dolar 3,76 groszy, ropa naftowa niecałe 73 dolary za baryłkę, więc minimalnie w górę, ale naprawdę niewielki ruch. Zdecydowanie więcej ciekawych rzeczy dzieje się w pogodzie, bo padają rekordy, a jeśli chodzi o rekordy pogodowe latem, to niektórzy zaczynają obawiać się o to, czy nasza energetyka to wytrzyma. W studiu gość pani dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii, profesorka na Uniwersytecie we Florencji. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: To się tak kojarzy, że jak jest taka ekstremalna pogoda, to mogą być jakieś blackouty, jakieś awarie. Powinniśmy się tego obawiać, czy raczej jesteśmy bezpieczni?
8: Rzeczywiście, ja nie lubię takiego straszenia. Co do zasady, blackout to jest awaria techniczna. Oczywiście mogą się zdarzyć ograniczenia dostaw energii elektrycznej. Tak na przykład było w 2015 roku, kiedy rzeczywiście nasz system energetyczny nie dawał rady. My mieliśmy wtedy 200 MW fotowoltaiki i latem 2015 roku, przy czym to było w sierpniu, elektrownie węglowe miały duży problem z dostarczeniem mocy, też część z nich była w remoncie, no bo lato to jest też zawsze ten okres, kiedy remontuje się elektrownie i wtedy mieliśmy ograniczenia dostaw energii elektrycznej do większych podmiotów, tych przemysłowych.
7: Bo zapotrzebowanie było większe niż byliśmy w stanie wyprodukować,
8: tak,
7: po prostu.
8: Właśnie, czyli to były ograniczenia w dostawach, ale blackout, taki jak na przykład się zdarzył w Hiszpanii bodajże 2 lata temu, to jest awaria techniczna, to znaczy rzeczywiście następuje jakaś kaskada zdarzeń, z którą osoby, które zarządzają dostawami energii, sobie nie mogą poradzić.
7: Czyli to są dwie osobne historie. Jak rozumiem, ta pierwsza, czyli to, że nie będziemy w stanie wyprodukować tyle prądu, ile trzeba, nam nie grozi.
8: Ja bym się tego na razie nie obawiała. Sprawdzałam, jakie są w tej chwili maksymalne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ono wynosi około 23 gigawatów. W tej chwili ono rośnie. Rzeczywiście w ostatnim tygodniu widać trend wzrostowy, ale my dalej mamy zasoby do tego, żeby pokryć to zapotrzebowanie. Oczywiście w dużym stopniu są to elektrownie słoneczne, gdzie ta korelacja jest bardzo duża. Mamy 27 gigawatów fotowoltaiki, więc to jest potężna zmiana w stosunku do tego, co było w 2015, gdzie mieliśmy tylko właściwie 0,2 gigawata. Teraz mamy 27 gigawatów z fotowoltaiki.
7: Potencjalnie, pobór nie jest aż tak duży.
8: Oczywiście, produkcja nie jest aż tak wysoka. Z tych 27 gigawatów to jest oczywiście relatywnie mniej, ale bo elektrownie słoneczne nie pracują w sposób ciągły. No ale na pewno problemem jest rzeczywiście to, że kiedy elektrownie słoneczne produkują, to trzeba im zrobić miejsce i wtedy wyłącza się te elektrownie konwencjonalne, gazowe, węglowe i wieczorem, kiedy kończy się produkcja ze słońca, te elektrownie trzeba gwałtownie poderwać do góry, za szmaty je wyciągnąć z tych kazamatów, które siedzą. No i z tym jest problem, bo większość z nich jest stara i rzeczywiście ten czas rozruchu tych elektrowni, albo je trzeba trzymać w takim stanie gotowości, no albo trzeba po prostu je ewentualnie odstawić całkowicie, ale wtedy na przykład elektrownie węglowe dłużej się wprowadza w ruch, elektrownie gazowe relatywnie szybko, w 10 minut, na przykład elektrownie węglowe w zależności od trybu od godziny do kilku godzin, więc to się zaczyna robić rzeczywiście dosyć skomplikowana sprawa.
7: No tak, a klimatyzatory dalej chodzą jeszcze wieczorem, prawda? Po całym dniu jednak mieszkania cały czas są nagrzane, więc to zapotrzebowanie na moc po zachodzie słońca dalej jest wysokie. Natomiast no, faktycznie wtedy tej fotowoltaiki było bardzo mało. Dzisiaj w szczycie, w okolicach południa będzie około 14-15 gigawatów z fotowoltaiki i jak rozumiem, to robi zasadniczą różnicę, tak? Że to od tej strony jesteśmy bezpieczni. Ale jeśli chodzi, może nie straszmy blackoutami, natomiast jeśli chodzi generalnie o wytrzymałość sieci, o te wszystkie transformatory, sieci lokalne i tak dalej, tutaj jesteśmy zabezpieczeni w przypadku tak ekstremalnych temperatur?
8: No, myślę, że to jest na pewno sytuacja bez precedensu, bo mamy absolutne rekordy. W ogóle trzeba pamiętać, że Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na świecie. Rocznie około 0,5 stopnia średnio podnosi się temperatura, czyli przez ostatnie 30 lat o 1,5 stopnia zwiększyły się temperatury. I to jest naprawdę duże wyzwanie, które powoduje też, że system energetyczny, nie tylko ludzi trzeba przygotowywać na zmianę klimatu, ale też system energetyczny, bo gdyby spojrzeć na to, co się dzieje w systemie energetycznym, no to oczywiście jest to duży problem z chłodzeniem i elektrownie trzeba przystosować do chłodzenia zamkniętego raczej, dlatego, że od strony chłodzenia to jest kwestia tego, że my nie możemy po prostu gotować rzek, to raz, a dwa, że jeżeli jest bardzo gorąco i woda staje się coraz cieplejsza, to ona w ogóle przestaje spełniać swoje funkcje. I to są też koszty. W ostatnich latach część elektrowni w Polsce rzeczywiście takie dostosowania przeszła. No ale też nawet po stronie sieci dystrybucyjnej trzeba mieć świadomość, że jak są bardzo wysokie temperatury, to te sieci energetyczne się rozciągają i one znacząco mniej przesyłają energii elektrycznej.
7: Bo są większe straty po drodze, tak?
8: Tak, bo są większe, znaczy one się po prostu rozszerzają. To jest tak, jak metal się kurczy, jak jest zimno, jak jest ciepło, to się rozszerza. Często to się tak nazywa w języku energetycznym zwisy następują, takie zwisające spaghetti ze słupów
7: czyli
8: energetycznych.
7: Trzeba dalej dostarczyć ten prąd tak naprawdę, tak? Bo,
8: tak, wydłuża się droga dojścia, ale też w wielu przypadkach wręcz trzeba je wyłączyć, bo na przykład stanowią zagrożenie przez te zwisy, na przykład dotykają jakichś drzew albo, nie wiem, po prostu trzeba je wyłączyć, no ale relatywnie po prostu mniej energii dostarcza się. Więc to ma oczywiście bardzo duży wpływ. No i to jest naprawdę duży temat. Jakie będą koszty i czy mamy strategię adaptacji do zmiany klimatu i co będzie w przyszłości, dlatego że ten trend jest w tej chwili tylko wzrostowy.
7: No ale mamy...

0: nowych inwestycji w związku z tym, nawet takich, które nie są ujęte w tym planie?
1: Ja myślę, że tak. No, kwestia wody i nawet w kontekście elektrowni jądrowej to jest naprawdę duży temat. To znaczy Polska jest w tej chwili naprawdę
0: żeby było czym chłodzić elektrownię
1: suchym,
0: atomową, tak?
1: Według statystyk tak, Eurostatu, to my jesteśmy krajem z ogromnym deficytem wody, jednym z największych w całej Unii Europejskiej. To są lata w ogóle polityki melioracyjnej, osuszania wszystkiego, co się dało, ze względu na to też, że jesteśmy krajem rolniczym. No i teraz ponosimy tego też konsekwencje, więc na pewno to będzie miało wpływ na funkcjonowanie elektrowni jądrowych w przyszłości. Widzimy też, co się dzieje we Francji. Po raz kolejny Francuzi zmagają się właśnie z tym, że po prostu muszą odstawiać elektrownie jądrowe ze względu na temperatury. To wywołuje jakby taki stres energetyczny w Europie w ogóle, bo to nie jest tylko kwestia, w 22 już było takie bardzo duże ograniczenia właśnie we Francji, które nałożyły się na kryzys energetyczny i w związku z tym właśnie ceny energii elektrycznej w całej Unii Europejskiej wyskoczyły do góry.
0: To jak Francuzi ograniczają produkcję z energii z elektrowni atomowej, to na rynku hurtowym, bo oczywiście ceny detaliczne dla odbiorców są ustalone w taryfach, ale na rynku hurtowym u nas w Polsce też drożeje prąd wtedy?
1: Też może tak być. Oczywiście to są na pewno dużo mniejsze wzrosty niż te, które widać w regionie, w regionach bliżej położonych od Francji, ale ta zmienność cen to tak naprawdę jest bardzo pozytywny mechanizm, bo właśnie odpowiadając na to pytanie, myślę, że jakbyśmy 30 lat temu mieli sytuację, że nie ma zasobów energetycznych, w sensie, że przekraczamy pewien Rubikon, jeśli chodzi o zapotrzebowanie energii elektrycznej, to wtedy rzeczywiście mogłoby dojść do blackoutu, bo nie ma tej mocy i nie będzie. W tej chwili my mamy tak zmienne ceny, w sensie jak jest bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną, no to rosną ceny na rynku hurtowym i wtedy różni kreatywni gracze pojawiają się ze swoimi jednostkami wytwórczymi albo na przykład z ograniczeniem zapotrzebowania na energię elektryczną. Jest taki mechanizm w przemyśle, gdzie przemysł za opłatą może ograniczyć swój pobór energii elektrycznej. I to jest mechanizm, który działa od kilku lat, więc to, że ceny na rynku hurtowym rosną, to całe szczęście, bo dlatego właśnie sytuacja, w której nie dojdzie, znaczy w której mogłoby dojść do wyłączenia masowego energii elektrycznej w całym kraju, jest mało prawdopodobna, bo po prostu będzie najwyżej przez jakiś czas drożej.
0: Co jest potrzebne najbardziej w kontekście tej zmieniającej się sytuacji za oknem w polskim systemie energetycznym? Powinniśmy bardziej rozbudowywać interkonektory z zagranicą, więcej pieniędzy ładować w magazyny energii, nie wiem, przystosować przepisy do tego, że można było, nie wiem, odzyskiwać energię z baterii w samochodach elektrycznych. Też słyszałem, że są takie pomysły. Co tutaj jest w miarę najłatwiejszego do zrobienia na pierwszym miejscu?
1: Myślę, że najważniejsza to jest elastyczność taka szeroko rozumiana, bo kiedyś to było tak, że elektrownie, te wielkie elektrownie konwencjonalne pracowały pod sznurek i właściwie odbiorca miał wtedy wręcz obowiązek odbioru energii elektrycznej. A w tej chwili ta sytuacja radykalnie się zmieniła. System co do zasady energetyczny jest bardzo zmienny, bo są i zmienne źródła odnawialne i nasz model konsumpcji energii elektrycznej się zmienia. Jedni instalują pompy ciepła, drudzy klimatyzatory i to przesuwa to szczytowe zapotrzebowanie do okresów, w których ich wcześniej nie było, więc wszystko to, co wiąże się z elastycznością, czyli magazyny energii, ale też rozwój sieci, właśnie zmiany rynkowe, tak, żebyśmy my jako prosumenci, czyli gospodarstwa domowe, ale też przemysł, firmy, mogli aktywnie w tym rynku brać udział, to jest ogromna szansa dla nas. Oczywiście jest to duże wyzwanie, bo to jest wtedy pytanie też o to, w jaki sposób, czy my w ogóle mamy ochotę jako gospodarstwo domowe uczestniczyć w rynku energii.
0: Ja myślę, poprzez dynamiczną taryfę.
1: Mimo, że tym tematem się zajmuję, nie jest moją pasją śledzić w cyklu dziennym, czy ja teraz mogę pralkę włączyć, czy samochód elektryczny. To nie jest do końca coś takiego, co ludzi fascynuje, ale ja myślę też, że wraz z postępem digitalizacji, aplikacji, takich mądrych, to to po prostu będzie postępować.
0: Sztuczna inteligencja będzie nam włączać i wyłączać, widząc, co się dzieje na rynku, tak? Jak może rozumiem, nie za pomocą aplikacji.
1: Ja bym jej nie dała tak włączać i wyłączać, bo mogłaby się
0: znaczy niektóre rzeczy
1: wyłączyć. Ja mam ograniczone

0: zaufanie, ale przynajmniej optymalizować zużycie, bo my tak naprawdę bardzo przepłacamy na tym, że właściwie nie korzystamy z tych wszystkich dobrodziejstw, jak taryfy dynamiczne, które się teraz bardzo szybko rozwijają w Polsce, gdzie są okresy, że na przykład w weekend można załadować samochód elektryczny za darmo, bo jest taka sytuacja, że jest nadmiar energii elektrycznej.
1: No tak, tylko że to trzeba uważać, bo na przykład dzisiaj sprawdziłem na tak zwanym rynku dnia następnego, czyli na tym rynku hurtowym, dzisiaj o 21 1885 zł za megawattogodzinę. No. Jak ktoś się zagapi, to może zatankować, naładować samochód elektryczny po rekordowej cenie.
0: Tak, no to wtedy trzeba, ale to te aplikacje raczej informują o tym, jaka jest cena, no to wtedy rzeczywiście trzeba raczej odpuścić sobie. Ale to są też naprawdę na razie krótkie momenty. Trzeba naprawdę to wziąć pod uwagę, że to są krótkie chwile.
1: Pani doktor Joanna Pandera, szefowa Forum Energii, profesorka na Uniwersytecie we Florencji, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Południowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz z tej strony. Będziemy dziś sprawdzać, czy da się policzyć, ile takie piekielnie gorące lato kosztuje gospodarkę. Łączyliśmy się z panią doktor Anną Czarczyńską z Akademii Leona Koźmińskiego i Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani doktor, minister infrastruktury poinformował właśnie przed chwilą, że ruch pociągów towarowych zostanie dzisiaj wstrzymany między godziną 13 a 19. No to jest taki ewidentny przykład tego, w jaki sposób wysoka temperatura może się przekładać na gospodarkę, na działalność poszczególnych firm. Jak bardzo to jest coś, co wykracza poza jednorazowe zdarzenia? Trzeba to uwzględniać w takich normalnych analizach.
3: To znaczy coraz częściej już trzeba uwzględniać. Oczywiście mamy taką całą rzeszę sceptyków klimatycznych, którzy twierdzą, że przecież to się zdarza, zdarzało i będzie zdarzać zawsze. Tylko kłopot polega na tym, że się zdarza coraz częściej i ta zmienność temperatur i również częstotliwość i jakby poziom występowania tych zjawisk po prostu musi być już wliczona w również przepływy finansowe firm, bo to jest zakłócenie produkcji, zakłócenie logistyki, to jest spadek wydajności w przemyśle, to jest... wszystko, co jest powiązane z transportem w tym momencie, będzie częściej doświadczać zakłóceń. A to wiadomo, że na poziomie firmy musimy przewidzieć mitygację takich zjawisk, musimy przewidzieć sobie plan B i zostawić jakby większą rezerwę na pokrycie kosztów związanych właśnie z wydarzeniami klimatycznymi, to znaczy z częstotliwością występowania skrajnych temperatur. Więc to jest taka rzecz, do której się musimy po prostu zacząć przyzwyczajać, nie jako incydentalnej, która co ileś tam lat może się pojawić, tylko będzie nam się pojawiać prawdopodobnie kilka razy w roku i to w większej skali, to znaczy prawdopodobnie te temperatury mogą osiągać jeszcze kolejne swoje maksima wyższe niż to, co notujemy teraz.
2: W jaki sposób firmy dokładają się do tego zjawiska? To znaczy muszą być przygotowane na to, że na przykład transport kosztuje więcej albo jest nieprzewidywalny, dostawy się opóźniają. W obszarach działalności konkretnych firm się te koszty mogą objawiać.
3: Ja bym zaczęła od trochę nawet innej strony, dlatego że pierwszym kosztem, który dotyczy firm, to są ludzie. Po prostu my nie wytrzymujemy takich temperatur i oczywiście możemy powiedzieć, no dobrze, są rozwiązania, przecież mamy klimatyzację w samochodach, mamy możliwość zainstalowania klimatyzacji w mieszkaniach czy w miejscach, gdzie wykonujemy pracę, ale tutaj również rosną koszty i też nie wszystkie rodzaje prac mogą być w ten sposób jakby ochronione, jeżeli chodzi o pracowników. I my jako ludzie doświadczamy po prostu przeciążenia. Fizycznie nie jesteśmy tak wydolni w sensie organizmu, tak? W związku z tym rośnie nam również w ten sposób koszt po stronie firmy. Częstsze są absencje, bo ludzie również po prostu fizycznie nie wytrzymują. Większe prawdopodobieństwo hospitalizacji i różnych chorób przewlekłych, które się w tym momencie ujawniają. No a poza tymi związanymi z czynnikiem ludzkim, no to po prostu to, co dotyczy nie tylko produkcji i logistyki, o której już wspomniałam, ale również na przykład rosnących kosztów odbudowy aktywów, ponieważ każda taka nawałnica czy inny huragan, który którego częstotliwość występowania rośnie również w Polsce, no doprowadza do zniszczenia jakiejś części infrastruktury. Najczęściej ta infrastruktura, no w przypadku firm jeszcze mamy jakieś ubezpieczenia, natomiast w przypadku gospodarstw domowych to jest bodajże tylko chyba 7% w skali Polski gospodarstw, które ucierpiały w wyniku różnych tego typu zjawisk i miały ubezpieczenie. W związku z tym cała reszta to jest bezpośrednie obciążenie zarówno firm, szczególnie tych małych, które nie są przygotowane na dodatkowe wydatki, jak i gospodarstw domowych, które też po prostu mogą utracić majątek życia.
2: Czy takie kilka dni rekordowych temperatur może być w jakiś sposób widoczne w liczbach takich, które obserwujemy, które znamy z obserwacji gospodarczych?
3: Kłopot polega na tym, że my w tej chwili możemy szacować generalnie na poziomie ogólnym, to znaczy na przykład możemy sobie zerknąć do kwot, jakie musieliśmy wydać z budżetu państwa i ile kosztowało utrata na przykład majątku w trakcie powodzi, bo to jest rzecz konkretna, powódź, którą pamiętamy z września 2024, to jest mniej więcej 13 miliardów złotych strat i to było tylko jednorazowe wydarzenie, natomiast nie mamy takich statystyk bardzo precyzyjnych, które by nam pokazywały dokładnie, jaka część różnego rodzaju strat, która powstaje w firmach, jest spowodowana generalnie właśnie takim nasileniem różnych zjawisk atmosferycznych, które są po prostu niekorzystne. Natomiast patrząc na wartości makro, czyli takie właśnie szacunki, które pokazujemy w ramach różnych modeli, jak to może wyglądać w przypadku Polski, no to mamy właściwie dwie trajektorie, to znaczy albo zostajemy na tak zwanym poziomie business as usual, czyli po prostu coś tam robimy, co ewentualnie co Unia na nas wymusi, natomiast niekoniecznie jesteśmy jakoś zaangażowani bardzo mocno strategicznie w te działania. I tutaj możemy się spodziewać rocznie około nawet 124 miliardów złotych strat w skali całej Polski, a to jest ponad 2% PKB średnio, zależy oczywiście jak to PKB się będzie kształtowało, to jest mniej więcej do 2050 roku w takim scenariuszu, powiedziałabym średnio pesymistycznym, dlatego że oczywiście może być jeszcze gorzej. Natomiast drugą opcją jest po prostu utrzymanie tej tranzycji, czyli po prostu nowej polityki, która się dostosowuje do zmian klimatu, ale nie tylko w kategoriach usuwania skutków, bo to jest praktycznie niemożliwe, żebyśmy nadążali z tym usuwaniem skutków, natomiast mitygacji zagrożeń, czyli próbujemy ograniczyć występowanie tych zjawisk i wtedy też ponosimy koszty, bo o tym również w poprzedniej części, w poprzedniej audycji była mowa, ale te koszty są znacznie mniejsze, bo w granicach 80 miliardów złotych rocznie do 2050 roku jesteśmy w stanie zmitygować, to znaczy przygotować tak nasz kraj, żeby te zjawiska nie były aż tak ekstremalne i aż tak dotkliwe dla poszczególnych podmiotów, również gospodarczych, tak? Więc to jest nasza alternatywa. No i oczywiście możemy w ramach tego, co robimy do tej pory, dalej dopłacać do górnictwa, dalej walczyć w cudzysłowie z wiatrakami, co nie było takim cudzysłowem, bo mieliśmy przez wiele lat taką sytuację właśnie ograniczania tej rozwoju tej części energetyki, która była oparta na OZE. I teraz mamy konsekwencje. Te zaniechania z przeszłości w tej chwili nam prawdopodobnie będą prowadziły do częstszego występowania takich zjawisk ekstremalnych i średnio dla Polski się szacuje, że te ekstremalne zjawiska w tym okresie do 2050 roku mniej więcej 2,5-3 razy częściej mogą występować niż to było w latach poprzednich, wtedy kiedy to były rzeczywiście incydentalne wydarzenia.
2: Bo właśnie te ekstremalne zjawiska, dzisiaj rozmawiamy o temperaturach, ale oczywiście już za rogiem mamy nawałnice, mamy wichury, mamy też ujemne temperatury, które tej zimy się zdarzały i to są o częstotliwości i skali nienotowanej do tej pory, ale proszę powiedzieć, co w takim razie takie konkretne firmy mogą zrobić, bo rozumiem, że pani mówiła o inwestycjach, o tym, żeby przygotować się na występowanie albo też zapobiegać występowaniu tych zjawisk, to jest sprawa kraju, sprawa systemowa. Natomiast co mogą zrobić właściciele firm, by przygotować się bądź ograniczyć skutki funkcjonowania w takiej zmiennej rzeczywistości?
3: Znaczy, myślę, że firmy i tak są najbardziej rezylientne, bo nam brakuje rzeczywiście strategii w dłuższej perspektywie na poziomie całego kraju, natomiast jak obserwujemy poszczególne działania firm, no to tam jednak nie ma problemu z tym, że fotowoltaika jest alternatywą i po prostu nam obniża koszty. Do tego dochodzi kwestia konstrukcji budynków, która też w tej chwili już jest zaczyna być wymuszana przez Unię Europejską, żeby one były bardziej budownictwem pasywnym, również jeśli chodzi o ten sektor przedsiębiorstw, tak żeby po prostu łatwiej można, znaczy żeby ułatwić pracę pracownikom, również funkcjonowanie w ramach tych budynków, bo mamy jednak pewne ograniczenia, w jakiej temperaturze można pracować, zarówno tej dodatniej, jak i ujemnej, więc tutaj się tego nie obawiam. Natomiast trochę mały, powiedziałabym, jest w Polsce taki przepływ chociażby informacji dotyczącej zielonego finansowania, czyli kredytów przeznaczonych właśnie na takie adaptacje zarówno budynków, jak i źródeł energii, które są niżej oprocentowane i które są bardziej, powiedziałabym, takie przystępne, tak, a które dokładnie są dedykowane tego typu działaniom. I polskie firmy jeszcze chyba aż tak masowo nie inwestują w tego typu zabezpieczenia, no dlatego też, że wiadomo, że próbujemy cały czas konkurować kosztami pracy. Tutaj te koszty pracy w tym momencie rosną, jeśli musimy stwarzać lepsze warunki naszym pracownikom. Tym niemniej jest to nieuniknione. To, co słyszymy o południu Europy, że trudno się pracuje albo wręcz nie można pracować w pewnych godzinach w ciągu dnia, no powoli również zacznie dochodzić do nas i po prostu musimy trochę zmienić swój styl życia, ale nie tylko życia takiego indywidualnego, bo również planowanie godzin pracy, adaptacja do tych nowych wymagań jest absolutnie konieczna, dlatego że organizmy ludzkie zwyczajnie są bardzo mocno przeciążone. Więc włączenie tych kosztów dodatkowo na poziomie małych i średnich firm, myślę, że już stopniowo, powoli jakby dochodzi do świadomości, tak, że musimy mieć też zapas nie tylko na to, co się może wydarzyć, jeżeli chodzi o takie skrajne, ekstremalne sytuacje, jakich doświadczamy, ale również jak się przygotować systemowo do po prostu stworzenia dobrych warunków pracy i funkcjonowania w ramach takich małych organizacji.
2: Powiedziała pani o zmianach w organizacji pracy, to oznacza chyba, że powinniśmy zacząć myśleć o sieście?
3: Tak, oczywiście ona została wymyślona, nie w cudzysłowie wymyślona, dlatego że po prostu w takich wysokich temperaturach się nie dało pracować. Wszystko uległo zmianie w momencie, kiedy wymyślono klimatyzację, ale tutaj nie mamy niestety w Polsce przypadku tego krajów południa, które jednak mają, co prawda, mają klimatyzację w większości budynków, natomiast też te koszty klimatyzacji nie są tak wysokie jak w przypadku Polski, bo tutaj dochodzimy do znowu takiego wąskiego gardła. Ceny energii są wysokie. Dodatkowo zwiększenie kosztów organizacji pracy przez używanie klimatyzacji, no często też jest trudne do udźwignięcia przez małe firmy, a ceny będą jeszcze wyższe, jeżeli mówimy o energii, dlatego że energia zależy od wody, a wody mamy bardzo mało w Polsce. Więc również prawdopodobnie właśnie w takich okresach letnich, tak jak już to raz miało miejsce kilka lat temu w sierpniu, może dojść po prostu w Polsce do blackoutów, czyli do wyłączenia sieci energetycznej z powodu przeciążenia wykorzystania klimatyzacji. Nasza sieć nie jest przygotowana do tego, a szczególnie latem, kiedy część bloków energetycznych jest wyłączona, bo przechodzi remonty, no i wtedy dodatkowo, a w rzekach jeszcze jest sucho, czyli po prostu mamy mało wody, więc może się okazać, że również po prostu tego prądu na klimatyzację może zabraknąć.
2: Już miałam się dziwić, że słowo na B, czyli blackout, nie padło w tej rozmowie i miałam się o to dopytać. A pani zdaniem jesteśmy w tym roku narażeni na to? To znaczy, czy to jest takie zjawisko, które po prostu może się zdarzyć w tych takich ekstremalnych, najbardziej gorących dniach, ale trudno je przewidzieć, czy też jesteśmy w stanie to jakoś zarysować jakieś prawdopodobieństwo?
3: Znaczy tutaj trzeba by klimatologów połączyć z energetykami. Myślę, że tutaj jest pewien przepływ informacji i jak należy planować dostęp, po prostu zasilanie energetyczne w momencie, kiedy są bardzo wysokie temperatury. Oczywiście wtedy potrzebujemy więcej tej energii, aczkolwiek o to pytamy właśnie tych, którzy przewidują pogodę. Pogoda staje się dla nas czynnikiem absolutnie kluczowym, zarówno zimą, jak i latem. I no, nie da się robić planów, to znaczy nie da się zaplanować logistyki, nie da się zaplanować działań na zewnątrz w momencie, kiedy nie mamy informacji o pogodzie. Więc zupełnie słusznie w tej chwili w każdym praktycznie serwisie mamy podstawowa informacja, to jest informacja o tym, jakie będą temperatury, podobnie jak zimą, jeżeli mamy skrajnie niskie temperatury, no bo do tego dostosowuje możliwości swojego działania. Więc ja mogę tylko powiedzieć, że na pewno koszty będą wyższe, bo taka jest średnia na wszystkich danych, które znaczy w przypadku Polski są od 90 roku mierzone. Widać wyraźnie, że te koszty rosną, straty rosną z roku na rok. Aczkolwiek, tak jak powiedziałam, nie mamy takich danych na poziomie małych firm czy mikrofirm, no, czy ewentualnie w przypadku większych można by takie rzeczy szacować. Nie mamy jakby nawyku takiej statystyki, a to jest kolejna rzecz, którą trzeba będzie po prostu, podejrzewam, zacząć liczyć na poziomie każdej firmy i wtedy dopiero będziemy wiedzieli, ile jako całość, jako kraj, ile nas kosztuje taka zmiana klimatyczna. Ale jeszcze raz chcę powiedzieć, że zdecydowanie taniej jest mitygować, czyli działać z wyprzedzeniem, utrzymując bioróżnorodność i to, co słyszymy nawet w reklamach, w otoczeniu pięknej zieleni. Każdy chce pracować w otoczeniu pięknej zieleni, żyć w otoczeniu pięknej zieleni, ale najpierw musimy te naturalne mechanizmy mitygacji zmian klimatycznych po prostu zatrzymać u siebie i ochronić, żebyśmy zwyczajnie mogli łatwiej funkcjonować i żeby też to było dla nas po prostu tańsze.
2: Dużo wniosków na przyszłość, nie tylko siesta. Dziękuję serdecznie. Pani Anna Czarczyńska, Akademia Leona Koźmińskiego i Towarzystwo Ekonomistów Polskich była naszą gościnią.
3: Dziękuję bardzo.
4: 14.43 to jest ostatnie dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. Krótki przegląd rynkowy, tak by rynkowe informacje nam nie umknęły. Euro 4 zł 29 groszy, dolar 3,76 i frank 4 zł 65 groszy. A kto lubi śledzić relacje złotego i funta i złotego, to 4,97 za tegoż jednego funta na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Ja sobie wybrałem dla Państwa indeks WIG20. On w tej chwili jest na minusie, traci 34 setne, ma 3560. Patrzę na trójkę, czytam jedynkę, kompletnie nie wiem dlaczego. 3560 punktów, to powtórzę jeszcze raz, by się utrwaliło. Był powyżej poziomu zamknięcia minionej sesji z zeszłego tygodnia, ale tylko gdzieś w okolicach pierwszej godziny. Podpowiadają mi tutaj, że pomylenie jedynki z trójką to przez wysokie temperatury. Zapewne tak. W rynkowej części, bardzo krótkiej dzisiaj, raportu magazynu EKG to wszystko. Gościem EKG jest pan Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
4: Już jest czas i na refleksję, i na podsumowanie, i może trochę dystansu. Konferencja ta, która miała miejsce w minionym tygodniu, ta o odbudowie Ukrainy, już zabieram polsko-ukraińską, tylko o odbudowie Ukrainy, zakończyła się... Proszę dokończyć zdanie.
5: Zakończyła się w piątek
4: dobrymi
5: efektami.
4: O, właśnie, efekty, sukces, porażka, stabilizacja, stabilność. Proszę wybierać, panie ministrze, co tam?
5: Przede wszystkim, panie redaktorze, fantastyczna promocja dla Polski i dla Gdańska, to trzeba powiedzieć. To była, jak sam pan się poprawił, nie polsko-ukraińska bilateralna konferencja, ale to była konferencja Ukraina, reszta świata, której organizatorem byliśmy my, Polska. Jako organizator, jako gospodarz stanęliśmy na wysokości zadania i to nie jest tylko opinia moja w naszej Izby, ale naprawdę wielu uczestników tej konferencji. Ja też dużo większa przecież liczba uczestniczyła. Szacowano, że będzie 4,5 tysiąca gości, było ponad 6 tysięcy. Ludzie z całego świata porównywali tę konferencję, biznesmeni porównywali tę konferencję z Rzymem i z Berlinem, Londynem, bo tam były te poprzednie konferencje co roku. Wszyscy podnosili niesamowicie wysoką ocenę, jeżeli chodzi o nasze umiejętności, zdolności organizacyjne. Więc od tej strony bezsprzecznie sukces, ale i fantastyczna promocja dla Gdańska. No panie redaktorze, jeśli mi bizneswoman z Włoch, Włoszka rodowita z Florencji mówi, że Gdańsk jej się tak spodobał, że w ogóle jest ładniejszy od Florencji, no może trochę sympatii opowiedziała, ale to naprawdę fantastyczna promocja dla miasta.
4: Martwię się, wie pan, bo pan w pierwszych słowach tej opowieści powiedział o fantastycznym Gdańsku, Trójmieście i polskim wybrzeżu, to już daje od siebie. Nie ma lepszego miejsca na świecie. Pełna zgoda. Ale jeśli to pan uznaje za jeden z głównych efektów akurat tej konferencji, to znaczy, że te moje obawy, podejrzenia, że klimat polityczny potrafił zepsuć część klimatu
5: nie,
4: tego...
5: Nie, panie redaktorze, no, zaczęliśmy od tej oceny, no przepraszam, zacząłem od strony organizacyjnej, ale to jakby przebijało się na każdym kroku. Natomiast od strony merytorycznej, programowej, konferencja spełniła, uważamy, absolutnie swoje zadanie. Skłamałbym, gdybym powiedział, że też nie obawiałem się, nie obawialiśmy się w Izbie, że ten konflikt polityczny zarzutuje na atmosferę, na pracę konferencji. Niczego takiego naprawdę się nie odczuwało. Wszystkie panele, debaty, rozmowy bilateralne, to wszystko miało naprawdę ogromny ładunek merytoryczny. Polska dołożyła do konferencji, do tego schematu konferencyjnego dwa ważne elementy, bo po raz pierwszy jednym z wymiarów tej konferencji było bezpieczeństwo i obrona. To przecież no, strategicznie dziś ważny obszar. Też i ze względu na doświadczenia Ukrainy i też spotkanie think tanków, a więc tych elit intelektualnych prowadzących debaty w swoich krajach. To dwa jakby elementy, które wzbogaciły tę konferencję w stosunku do Rzymu czy Berlina.
4: Jest pan?
5: Jestem.
4: Dobrze.
5: Coś się urwało?
4: Może to była taka pauza, której ja się nie spodziewałem i nie wyczułem. Czy są jakieś już na dziś takie, które uważa pan, że warto by nasze słuchaczki i słuchacze poznali? Realne korzyści? Ma pan w głowie umowę, firm, porozumienia, zapowiedzi, które będziemy mogli dołożyć do tej opowieści i tej organizacyjnej, i tej promującej Polskę czy Gdańsk, i tej, która pokazywałaby obawy albo sceptycyzm tych, którzy twierdzili, Polska nie będzie miała swojego miejsca w odbudowie. To idzie w złą stronę. Tak byśmy mogli ich przekonać, nie, to tak nie wygląda, albo nie musi wyglądać.
5: Zdecydowanie tak nie musi, tylko jedno zastrzeżenie. Państwa tworzą warunki dla biznesu, budują instrumenty wspierające biznes, zasilające go również poprzez system gwarancyjny, grantowy, ale na końcu tego procesu zawsze jest przedsiębiorca, firma, która musi wypełnić ten przysławiowy kupon, jak to w totolotku, aby wygrać, czyli wynegocjować konkretny projekt, konkretne rozwiązania. Czyli to wszystko, co działo się na tej konferencji, w zdecydowanej mierze poprawiało warunki dla polskiego biznesu. Ale doszło też do konkretów. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała bardzo ważne, co prawda intencyjne porozumienie, ale zmierzające do produkcji w Polsce dronów. To w tym wymiarze bezpieczeństwo i obrona. KUKE podpisała porozumienie, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, porozumienie o współpracy z siostrzaną budowaną, z ich odpowiednikiem po stronie ukraińskiej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo inwestycji w Ukrainie. Bank Gospodarstwa Krajowego z Komisją Europejską o dodatkowych gwarancjach. Dzisiaj nie doszło do, w czasie konferencji w Gdańsku, no, trzeba uczciwie powiedzieć, z powodu opieszałości Komisji Europejskiej nie doszło do podpisania porozumienia między BGK-iem a Komisją Europejską w sprawie uruchomienia drugiej części tego filara Ukraine Facility, wsparcia finansowego dla samorządów ukraińskich, ale już mamy informację, że w ciągu tygodnia elektronicznie ma być ta umowa podpisana i program ruszy. W czasie tej konferencji Credo Bank, nasz polski bank w Ukrainie, podpisał umowę na 100 milionów gwarancyjnych gwarancji w ich akcji kredytowej dla firm. Polimex, Mostostal, Budimex, Synevia, firma Monoska podpisały porozumienie w sprawie działania w Ukrainie.
4: Tu od razu dodam, przepraszam, wejdę w słowo, panie ministrze, panie prezesie, różne spółki pan wymieniał, ale te, od których zaczęliśmy tę wyliczankę, czyli KUKE czy BGK, to oczywiście są we władztwie Skarbu Państwa, zbrojeniówka. Tak samo teraz te budowlane, to już z kolei prywatne.
5: Dokładnie. O wielu jeszcze podpisanych porozumieniach, listach intencyjnych w czasie tej konferencji jeszcze nie wiemy. To dopiero de facto jest zbierane. Ale chciałem powiedzieć, to nie była konferencja bilateralna poświęcona podpisywaniu, dogrywaniu kontraktów. Wiele tam rozpoczętych rozmów rodziło się na gorąco w czasie poznawania się przedsiębiorców. Nie do przeszacowania jest wartość networkingu, który przy okazji takich konferencji, takich spotkań się dzieje. A to się naprawdę działo, można powiedzieć, od rana do późnego wieczora. Wystarczyło zajrzeć wieczorem na wyspę Spichrzów, ile rozmów odbywało się w gdańskich lokalach w tym czasie. Przedsiębiorcy, i to jest najważniejsze, wyjechali naprawdę z Gdańska z bardzo pozytywnymi ocenami, bardzo pozytywnymi doświadczeniami, no i z planami na przyszłość. Teraz, tu klimat jest dobry.
4: To teraz wy, przedsiębiorcy, jak rozumiem, czy przedstawiciele organizacji skupiających przedsiębiorców, czy takich organizacji jak Izba, które pomagają, jak rozumiem, kojarzyć biznesy po dwóch naszych stronach, po stronach naszej granicy, rozumiem, że wy teraz potrzebujecie tego dobrego klimatu od polityków.
5: No, apelowaliśmy w naszym stanowisku do polityków, aby po pierwsze nie przeszkadzali, to tak jak w służbie zdrowia, po pierwsze nie szkodzić, bo ten klimat polityczny jakby nie przekłada się wprost na kontrakty, bo tutaj rachunek ekonomiczny jest kluczowy dla przedsiębiorcy, zarobię, nie zarobię, będzie zysk, to się opłaca, to się nie opłaca, no ale klimat polityczny rzutuje na ostateczne decyzje, a może z Polakami ostrożniej, a może z Polakami niekoniecznie, a może z innym partnerem. I oczywiście to nie jest dzisiaj, to się dzisiaj nie przekłada na te relacje bezpośrednio przedsiębiorców, dlatego tym bardziej apelujemy do klasy politycznej, do elit politycznych, komunikujmy się w zaciszy gabinetów, szukajmy rozwiązań tych trudnych sporów historycznych poprzez rozmowy, a nie poprzez media. Przepraszam, bo tutaj się oddaję honor TOK FM i redakcji, ale wiele mediów podgrzewa te nastroje. Niektórzy naprawdę potrafią to robić perfekcyjnie, kiedy wyrywają z kontekstu wystąpienia polityków i czynią z tego daleko idące uogólnienia.
4: To oczywiście ten apel o podgrzewanie czy jego brak to jest jedno. Drugie, to pytanie towarzyszy mi przy okazji wielu rozmów w ostatnim czasie, które tutaj także na antenie prowadzę i rozmawiam na temat polsko-ukraińskich i ukraińsko-polskich relacji, bo wydaje mi się, że jest to w tej chwili jedna z kluczowych spraw podlegająca dyskusji, ale właśnie takiej, która pozbawiona będzie takiej prostej oceny i zatrzymaniu wszystkiego, co nas dzieli, a raczej szukaniu tego, co nas oprócz trudnej i bolesnej historii może łączyć. A to wydaje mi się oczywiste. Mamy Rosję, która graniczy i z Ukrainą, i z Polską, przeciwko Ukrainie prowadzi wojnę i ma agresywne nastawienie, co nie jest żadnym odkryciem. Tylko zastanawiam się za każdym razem, od czego się zaczynają te nastroje. Od polityków, którzy je w społeczeństwie kreują, czy od społeczeństwa, które pcha polityków w tę stronę? Ma pan jakąś swoją intuicyjną, także jako były polityk, odpowiedź?
5: Wie pan co?
4: Tuż poza gospodarczym ja naszym niestety, wątkiem.
5: Tak. Ja mam niestety takie wrażenie, że kiedy ja byłem w polityce do 2007 roku, jednak elity polityczne zgadzały się co do pewnych strategicznych kierunków, co do naszego polskiego interesu. Naszą strategią było wejście do Unii Europejskiej, obecność w NATO, budowanie rynku, konkurencyjnego rynku w gospodarce. Spieraliśmy się co do rozwiązań, co do sposobów, a przede wszystkim, co najważniejsze, szanowaliśmy się nawzajem. Nikt wtedy nikomu nie zarzucał, że ktoś jest zdrajcą, że ktoś reprezentuje jakieś zagraniczne interesy, że ktoś jest złodziejem i tak dalej.
4: Panie ministrze, wystarczy sięgnąć do naszej
5: pojedyncze
4: historii.
5: Pojedyncze wystąpienia.
4: To już wszystko było. Dwudziestolecie międzywojenne usłane takimi przykładami.
5: To już było. Niestety tak, ale mówię o tym okresie, kiedy byłem w polskiej polityce. Dzisiaj brakuje decyzji merytorycznej, znaczy rozmowy merytorycznej o meritum, o gospodarce przede wszystkim. No, to jeden z prezydentów amerykańskich Stanów powiedział, po pierwsze gospodarka głupcze i tego dzisiaj dramatycznie brakuje. Jeżeli ktoś dzisiaj potrafi wzywać do tego, żeby migranci ukraińscy wracali do Ukrainy, nie zwracając uwagi na to, że co piąta firma w Polsce deklaruje, że będzie miała ogromne problemy w prowadzeniu działalności, jeżeli Ukraińcy wyjadą, to się ociera o zdradę narodową, tego rodzaju apele. Więc
4: może niech to wybrzmi jako ostatnie słowa, bardzo dobre podsumowanie tej naszej rozmowy. Bardzo panu dziękuję za czas.
5: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
4: Pan Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, były polityk. Chyba nie tęskniąc za polityką. Kończymy EKG.
6: To jest powtórka.

0: Potrzebujemy, związków potrzebujemy, oczywiście.
1: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
2: To też jest związane z tym, że wie pan, wszystko dookoła mamy. Kupię dzisiaj, a jak coś, to wyrzucę i tyle. I to samo jest z partnerem.
3: Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
4: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie?
5: A jaki?
4: Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku, jest się szczęśliwym.
6: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 100 FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
8: Właściwie czym jest dzisiaj aktywizm? Do czego służy? Jakie ma osiągać cele? W przypadku spraw wewnętrznych, krajowych, sprawa wydaje się względnie prosta. Aktywiści próbują mobilizować grupy społeczne w celu wytworzenia presji na rządzących. Tak by się jakimiś sprawami zajęli, albo wprost przeciwnie, przestali się zajmować. Czy to się uda, czy nie? Rzecz drugorzędna. Bierzemy udział w demokratycznej grze o podmiotowość, o wpływ na rzeczywistość. A przy okazji wytwarzamy całą masę uproszczeń, spłaszczamy zjawiska, ale taka już uroda społecznego zaangażowania. Nie da się uruchomić ludzi bez silnych emocji, a silne emocje nie znoszą niuansów. Ale przecież aktywizm nie ogranicza się do spraw wewnętrznych, przeciwnie. Aktywizm w sprawach globalnych ma się świetnie. Chcemy zmieniać świat, więc protestujemy przeciwko globalnemu ociepleniu, przeciwko napaści Rosji na Ukrainę, przeciwko polityce Izraela, przeciwko polityce Donalda Trumpa. Protestujemy i liczymy na to, że to coś zmieni, że zrobi jakieś wrażenie gdzieś tam, daleko, albo zmusi naszych rządzących do bardziej zdecydowanych działań dyplomatycznych, albo do zerwania dyplomacji. Nie musimy rozumieć szerokich konsekwencji, jakie przyniosłoby takie zerwanie. W ogóle nie myślimy o konsekwencjach innych niż te punktowo odnoszące się do naszych haseł, naszych wartości, naszych ideałów. Pozwalamy sobie na bycie prostymi, acz dobrymi ludźmi. I o to w dużej mierze toczy się gra. Bycie dobrym człowiekiem, tożsamość zaangażowanego obywatela, świadomego uczestnika gry politycznej, lidera opinii, autorytetu moralnego, ale już niekoniecznie przewodnika intelektualnego. Wewnętrzne narcyzmy każą nam biec na ulicę z transparentem, nawet tam, gdzie widzimy polaryzację jako źródło zła. Bo widzimy, ale receptę na zakończenie sporu utożsamiamy ze zwycięstwem naszej opcji. Kompromisy są przecież zgniłe i z gruntu podważają słuszność oburzenia. W tym sensie zaangażowanie obywatelskie w problemy świata zwykle jest zaangażowaniem świata we własne problemy. Translacja złożonych konfliktów na własne intuicje i potrzeby emocjonalne prowadzi do wizji pokracznych i płaskich, ale realnie kształtujących debatę publiczną. Nie sposób bowiem mówić na przykład o korupcji w armii ukraińskiej, jeśli czujemy, że jedyną słuszną rzeczą jest wspierać ukraińską sprawę. Rozmowa o tej kwestii prowadziłaby nas nieuchronnie do refleksji nad tym, jak po obu stronach tej wojny zachodzą zjawiska w jakimś stopniu podobne. Ale to oznaczałoby, że wsparcie którejkolwiek jest moralnie podejrzane, nawet jeśli ma sens polityczny i jest po prostu mniejszym złem. Nad tym wszystkim zaś unosi się duch sprawiedliwego, tego, który widział i protestował, gdy świat milczał i stał odwrócony albo obojętny. To dość specyficzny koncept. Jakby zaangażowanie nie było pochodną obecności mediów, decyzji o relacjonowaniu danego konfliktu, czy istnienia całego dyskursu prezentującego jego strony w danym kraju na użytek danej opinii publicznej. Bez tego nikt nie może zająć stanowiska. A jednak w świecie aktywizmu wszyscy są Kopernikami, którzy właśnie odkryli sens wyparty lub nieznany reszcie świata. Ludzie nie wiedzą, media nie mówią, powtarzają aktywiści, pomijając, że ich wiedza niemal zawsze jest zapośredniczona, a postawa ukształtowana przez wcześniej istniejące sieci, przepływy i społeczności. Czy więc aktywizm jest złem? Na pewno nie jest czystym dobrem, jakim chciałby być i jakie próbuje przywrócić lub wytworzyć. Ale złem też może się stać, kiedy indukując oburzenie uniemożliwia i utrudnia refleksję. Refleksja bywa trudna do zniesienia, bo kojarzy się z nieróbstwem, z brakiem działania, zaś działanie współcześnie, nawet najbardziej pochopne, wydaje się zawsze lepsze. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest profesor Klaus Bachmann z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
8: A będziemy rozmawiali o takich, powiedziałbym, kontekstach i rozmaitych sensach Twojego tekstu, który ukazał się niedawno w Gazecie Wyborczej. On uzyskał taki dość opisowy tytuł: za sprawą rządu Izraela już nie można ustalić, co jest antysemityzmem. A rzecz dotyczy właściwie, ty wychodzisz od sytuacji dwóch listów, które trafiły na biurko Marty Cienkowskiej, minister kultury. Które to listy dotyczyły z jednej strony polityki sankcyjnej dotyczącej sfery kultury, którą postulowała część postulowali sygnatariusze pierwszego listu, którzy twierdzą, że Izrael należy ukarać w ten sam sposób, który karzemy Rosję. A kontrlist pojawił się wkrótce później i argumentował, że nie da się porównać tych sytuacji, sytuacja jakby rosyjskiej kultury wciągniętej w pewien imperialny model funkcjonowania tego państwa, to nie jest to samo, co sytuacja artystów izraelskich, którzy bardzo często się wojnie sprzeciwiają, wojnie w Gazie, wojnie z Iranem i tej polityce Netanyahu, i że musimy pamiętać o tym, że nawet jeśli Izrael nie jest demokracją doskonałą, no to jeszcze dalej tą demokracją jest i toczy się tam w środku wewnętrzna debata. Ale ty mówisz właściwie o tym, że jakby te listy nie łapią istoty rzeczy, bo tak na dobrą sprawę ci, którzy zainicjowali cały protest, tak samo nie są zainteresowani ludobójstwem, czy może są zainteresowani pewnym hasłem, a nie zrozumieniem pewnych znaczeń, które za słowem ludobójstwo się kryją. Ja bym tak interpretował to otwarcie tego twojego tekstu.
5: Tak, ja się nie zajmuję w ogóle tym wyzwaniem do bojkotu, ponieważ uważam bojkoty kulturalne w ogóle za bezsensowne. Widzę to prawie na co dzień, można powiedzieć, w Niemczech, gdzie za każdym razem, kiedy jakiś rosyjski artysta, obojętny czy z Rosji, czy z emigracji, występuje, albo nawet to dotyczy opozycjonistów, którzy uciekli do Niemiec na przykład, czy on wystarczająco dystansował się od Putina, czy się w ogóle dystansował od Putina, czy on może być apolityczny w takiej sytuacji, kiedy każdy musi tam sobie wybrać stronę i tak dalej. I szczególnie śmieszne to jest wtedy, kiedy ci sami ludzie twierdzą, że wcale nie jesteśmy w wojnie z Rosją, tak? No ale w okopach musimy się znaleźć, tak? I każdy musi tam do swojego okopu, nawet jak, nie wiem, gra skrzypce albo gitarę, albo nie wiem, na pianinie, albo coś takiego. Więc tym się w ogóle nie zajmuję, bo uważam to za bez sensu. Natomiast interesuje mnie to, jak zaczęło funkcjonować to słowo ludobójstwo w kontekście zarówno Rosji, jak i Izraela, i że on jest na bardzo dobrej drodze, żeby stać się podobnym zjawiskiem jak, nie wiem, na przykład populizm, albo trauma, albo antysemityzm, prawda, że po prostu jest to słowo, które kiedyś dało się zdefiniować, a teraz jest kompletnie nie wiadomo, co się za tym w ogóle kryje. I to trochę też pojawia się w tych listach, bo jedna strona tutaj macha czy wymiata tym słowem, prawda? Ale widać, tak jak oni to używają, to widać, że oni za bardzo nie wiedzą w ogóle, co to jest takie ludobójstwo. Nie jest to w każdym razie znaczenie prawne tego, a to jest właściwie jedyne, które mamy, jedyne, które da się precyzyjnie zdefiniować. A druga strona to kompletnie unika. To jest oczywiście, tak przypuszczam, prawda, to jest jakieś echo tego, co się dzieje w mediach społecznościowych, gdzie dokładnie to samo się pojawia, albo też na ulicach, może trochę mniej w Polsce niż w Niemczech, albo no, nie wiem, we Francji, albo ostatnio we Włoszech, gdzie po prostu ludzie no, tam noszą plakaty, że precz z ludobójstwem, i to automatycznie oznacza, że nie wiem, Izrael jest uważany za państwo winne ludobójstwa. Albo dwa lata temu ta trochę karykaturalna sytuacja, kiedy jeden z artystów na Berlinale wystąpił, to była taka para akurat nagrodzona, która jeden jest Izraelczykiem, a drugi jest Palestyńczykiem. I jeden z nich, nawet nie pamiętam, który powiedział, i chciałem powiedzieć, że jestem przeciwko ludobójstwu. I to uznano w Niemczech, i to politycy mówili, za wypryk antysemicki. On nawet nie powiedział, że chodzi o Izrael. Wszyscy to tak zrozumieli i tak pewnie miał na myśli, tak? Ale samo zdanie, jestem przeciwko ludobójstwu, już jest antysemickie, no to widzimy, do czego to prowadzi, prawda? To kompletnie nie ma już żadnego znaczenia.
8: No tutaj rzeczywiście do tego drugiego elementu to jeszcze wrócimy, ale zastanówmy się przez chwilę, jak przebiegała ta, no źle to brzmi, ale tak jest, kariera tego słowa. To znaczy, w którym momencie to hasło ludobójstwo nabrało właśnie tak mocnych znaczeń, twoim zdaniem, że de facto w pewnym sensie już zbliżenie się do tego pojęcia, bo to jest jeszcze kwestia jakby zbadania sytuacji prawnej, ale akurat w przypadku Izraela i tego, co działo się w Gazie, był taki moment, kiedy pojawiły się raporty ONZ-owskie, gdzie rzeczywiście mówiono o działaniach Izraela w kontekście tych sensów ludobójstwa. One były jakby dość wstępne, te analizy, ale no, trzeba powiedzieć, że coś takiego się pojawiło. Ja mam wrażenie, że to był ten moment, który bardzo dowartościował ten dyskurs prasowy i taki w ogóle, powiedziałbym, szeroko rozumiany, gdzie hasło ludobójstwo się zaczęło pojawiać w kontekście polityki izraelskiej.
5: Tak, i to można nawet prześledzić czysto empirycznie przy różnych ludobójstwach, powiedzmy sobie, tak, czy różnych masakrach, na przykład Ruanda, wschodnie Kongo, czy Jugosławia, tak, jak jakiś bardzo ważny autorytet zaczyna mówić o ludobójstwie, no to wtedy staje się to takim hasłem, którym można, że tak powiem, wymachiwać na zebraniach. To jest prawdopodobnie nieuniknione, ale to też świadczy o tym, że ludzie, którzy to robią, no to pewnego stopnia są autorytarni, no bo sami nie myślą, tylko po prostu, no jak papież mówi o ludobójstwie, albo jak, nie wiem, sekretarz generalny ONZ mówi o ludobójstwie, no to oni też zaczynają mówić o ludobójstwie.
8: Ale czy to nie jest trochę naturalne, że trudno, żeby wszyscy mieli jakby jakąś wiedzę prawniczą, która pozwoli im ocenić sytuację ich własnym rozumem?
5: Nie, no oczywiście, tylko tak jak trochę naturalne jest, że w pewnych sytuacjach wszyscy jesteśmy autorytarni, bo nie jesteśmy w stanie sobie wyrobić zdania o każdym na każdy temat, prawda? Więc również tutaj, natomiast no jak to już się toczy i to naprawdę się toczy od paru lat już ta debata, prawda, no to można oczekiwać, żeby ludzie no, tam zaglądali. Do dzisiaj to nie jest problem, prawda, jest sztuczna inteligencja, jest Google, jest Wikipedia i tak dalej, no żeby tam klikać 5 sekund i zobaczyć, jaka jest definicja ludobójstwa. No i wtedy można ewentualnie no, trochę inaczej o tym dyskutować, a nie po prostu uważać, że każda większa masakra, gdzie ginie dużo ludzi, a strona sprawców albo rzekomych sprawców nam się nie podoba, no to będzie ludobójstwo. No,
8: no to wróćmy do tego.
5: Problem polega na tym, że w takiej sytuacji to po prostu przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Jak wszystko jest ludobójstwem, no to nic nie jest ludobójstwem, tak? I to ma bardzo konkretne, jakby to powiedzieć, konsekwencje tutaj na naszym podwórku. Bo jeżeli przyjmiemy taką definicję dla użytku publicznego, że każda większa masakra to jest ludobójstwo, i to przestaje cokolwiek znaczyć potem, bo wszyscy tym, no, się, jakby to powiedzieć, używają to w stosunku w różnych kategoriach. No to na przykład te ludobójstwo, które są dla nas ważne, a są na przykład uznane przez Trybunały Międzynarodowe, prawda, no to przestają być tym wyjątkowym wydarzeniem i stają się po prostu zwykłą masakrą, jak się zdarza, no, tam co parę dziesiąt lat na świecie.
8: A to może spróbujmy jeszcze raz wrócić do tego pytania, kiedy to się zaczęło. To znaczy, kiedy hasło ludobójstwo zaczęło się właśnie zmieniać w, nie wiem, w obelgę, bo rozumiem, że tak to należy odczytywać tę sytuację.
5: I znaczy, to jest, tak, to jest społeczny proces, który moim, znaczy tak jak ja to obserwuję, no to w Europie to się zaczęło od wojny w byłej Jugosławii i od uznania Srebrenicy za ludobójstwo przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii. Od tego momentu to jest atut w rękach Bośniaków, którzy stali się ofiarami, zbiorowymi ofiarami ludobójstwa, nie jakiegoś tam, jakiś tam...

0: była taka gazetka i na pierwszej stronie było napisane: nie jesteśmy państwem ludobójców. Myślałem, aha, a kto tak twierdzi? No i wtedy powoli, powoli, prawda, to jeszcze nie były czasy internetu, to doszedłem do tego, dlaczego ja u fryzjera znajduję taką gazetkę, która się zajmuje ludobójstwem i dlaczego my nie jesteśmy ludobójcami. Więc to trochę pokazuje, co się dzieje, tak? A potem czytałem na różnych stronach, na przykład bośniackich, że to nie tylko Srebrenica jest, bo ten trybunał to był trochę ograniczony, a tak naprawdę, gdyby był mniej ograniczony, to by uznał wszystko, co się stało w Bośni wtedy, za ludobójstwo. No i to pokazuje ten, jakby to powiedzieć, ten społeczny proces, który się za tym kryje. Jak jestem następcą, czy tam spadkobiercą grupy, która jest zbiorową ofiarą ludobójstwa, no to daje mi to pewne uprawnienia. To znaczy, że automatycznie mam rację, nikt mi nie zaprzecza, mam pewne uprawnienia, prawda, na przykład respekt, szacunek, ewentualnie nawet odszkodowanie. Można skarżyć przed różnymi trybunałami, że ja mam konkretnie niekorzyści z tego, że na przykład zabito mojego ojca albo zabito mojego brata i tak dalej. A z drugiej strony kompletnie dezawuuje drugą stronę i w sytuacji, kiedy na przykład mamy do czynienia z jakimś konfliktem, który jest w miarę symetryczny, jeśli chodzi tak o kategorie wojskowe, no to zazwyczaj mówimy, że to jest wojna domowa albo to jest wojna między dwoma państwami i to nie nasza wojna, więc my tutaj nie będziemy rozstrzygać, kto jest dobry, a kto jest zły. Natomiast w momencie, kiedy wchodzi ten dyskurs na temat ludobójstwa, no to mamy ludobójców i ofiary ludobójstwa. I to ci pierwsi to są ci źli, a ci drudzy to są automatycznie ci dobrzy.
1: No ale z drugiej strony...
0: I to jest dokładnie to, co widzimy teraz w bardzo jaskrawej formie, prawie na całym świecie, jeśli chodzi o Bliski Wschód.
1: No tak, ale z drugiej strony ja się zastanawiam, czy to przekonanie o tym, że ludobójstwo ma właśnie bardzo szczególny charakter, czy ono nie jest uzasadnione. No, że jakby zbrodnia ludobójstwa, tak jak właśnie przywołując tą definicję, o której wspomniałeś, no to jest zbrodnia mająca na celu wyniszczenie jakby całej grupy etnicznej, prawda? To jakby ta totalność tego zamierzenia no sprawia, że to robi takie kolosalne wrażenie, że to nie jest tylko jakby wojna o jakieś, nie wiem, partykularne interesy. To ma taki właśnie charakter, można powiedzieć, wręcz kosmiczny.
0: Tak to funkcjonuje w odbiorze publicznym. Natomiast jeśli patrzymy na definicję prawną, no to jest kompletnie coś innego. Tak? To jest, nie ma w ogóle żadnego powodu, żeby uważać, że ludobójstwo to jest taką, nie wiem, koroną, czy takim, nie wiem, królową wszystkich zbrodni, czy czegoś takiego, tak? Ale to się nawet pojawia w niektórych wyrokach, tak? Że to nie było tylko, to nie była tylko zbrodnia wojenna, to było ludobójstwo. No to automatycznie oznacza, że no, jest jakaś hierarchia, tak? I to ludobójstwo to jest gdzieś tam na samej górze. Czegoś gorszego nie można, że tak powiem, popełnić, tak? To jest szczyt wszystkiego, że tak powiem. Ale to wcale tak nie jest, bo jak patrzymy na to, jak to jest zdefiniowane w prawie, no to teoretycznie rzecz biorąc, nie ma takiego przypadku, ale był taki przypadek, ale nie był sądzony, powiedzmy sobie, zaraz dojdę do tego, to można dokonać ludobójstwo nawet nie używając w ogóle przemocy i bez żadnych ofiar śmiertelnych. Tak to jest zdefiniowane. Nie wiem, czy jest taka potrzeba, ale ewentualnie mogę to odczytać, bo mam tutaj polskie tłumaczenie. Ja głównie się tym posługuję po angielsku, więc mam zawsze trochę problemy z tym, żeby to przełożyć tak na bieżąco na polski, ale mam to tutaj obok, więc ewentualnie mogę to dokładnie, że tak powiem, tłumaczyć, dlaczego ta jest.
1: No dobrze, no to spróbujmy.
0: No, ludobójstwo składa się właściwie z pięciu czynów, które, że tak powiem, są karalne. To jest zabójstwo członków grupy, to jest to, o czym wszyscy wiedzą. Jest jakaś grupa, zabijam członków tej grupy, okej, no to zabójstwo jest, to ludzie giną. Ale to proszę zobaczyć, członków grupy, tak, to może być dwóch członków grupy, to jest tylko liczba mnoga. To nie mówi o wielkiej masakrze, wielkiej grupie, wielkiej części tej grupy i tak dalej, tylko zabójstwo członków grupy. Spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy. No tu w ogóle nie ma ofiar śmiertelnych, tak? Mogę spowodować poważne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia psychicznego członka innej grupy i to jest ludobójstwo. C, to jest trzecie wtedy, rozmyślne stworzenie dla grupy warunków życia obliczonych, i to jest bardzo ciekawe, obliczonych na spowodowanie jej całkowitego lub częściowego niszczenia fizycznego. To nie wymaga aby oni

0: faktycznie zginęli. Warunkiem jest, znaczy warunkiem, żeby zostać skazanym za ten punkt, prawda, to jest tworzenie warunków życia obliczonych. Więc ja siedzę w domu i obliczam coś, tak? Nawet jeśli to nie ma żadnych skutków na miejscu. To jest zakazane. Stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy. No i tu jest ten słynny przypadek, o którym chciałem mówić. W latach 70. jeszcze w Danii przeprowadzono tajny program, który miał powstrzymać Inuitów od rodzenia dzieci. To absolutnie przypada pod ten czwarty punkt. No i piąty punkt, przymusowe przekazywanie dzieci, członków grupy do innej grupy. To jest to, co teraz obserwujemy w kilku tysięcy, w przypadku kilku tysięcy dzieci, na przykład ukraińskich w Rosji. Prawda? To wszyscy o tym mówią, to nie muszę tutaj wchodzić w szczegóły. Okej. To wszystko staje się ludobójstwem, jeśli ktoś robi jedno z tych rzeczy, nie wszystkie razem, jedno z tych rzeczy, zamiarem zniszczenia w całości lub części grupy, uwaga, narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej. Ten zamiar decyduje o tym, czy to jest normalne morderstwo, czy to jest czyn podpadający pod definicję ludobójstwa, na przykład. Albo czy to, co robili Duńczycy, tak, musimy udowodnić, musimy znaleźć dokumenty, świadków i tak dalej, że celem tego było zniszczenie Inuitów jako grupę, no raczej chyba etniczne, ja się tak dobrze na tym nie znam, ale to jest w tej chwili też mało istotne, ponieważ to nie jest już ograniczone do tych pięciu, do tych czterech zdefiniowanych grup, to znaczy grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej, ale na przykład Międzynarodowy Trybunał Karny dla Ruandy ustalił również, że to może być każda grupa, która jest, nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie, permanentna i stabilna. Więc teoretycznie rzecz biorąc, ona wcale nie musi być etniczna, tylko może być na przykład kulturowa. Albo może być teoretycznie nawet polityczna, wtedy to jest bardziej zbrodnia przeciwko ludzkości, ale i to było wykluczone jeszcze, kiedy sformułowano konwencję przeciwko ludobójstwu, znaczy przeciwko, jak to się nazywa, za unikanie i karanie ludobójstwa, tak się nazywa to dokładnie po polsku. Wtedy to te grupy polityczne były wyłączone, bo to Związek Radziecki się obawiał, że wtedy można jego oskarżyć o to. Ale na podstawie na przykład tej definicji z Trybunału Ruandyjskiego, no to właściwie no, każda grupa, która jest jakąś stabilną grupą, która istnieje przez jakiś czas, tak? No to dotyczy. I tutaj też od razu taki argument, bardzo często się pojawia w mediach społecznościowych, że Palestyńczycy to w ogóle nie są narodem, to są jacyś Arabowie, którzy tam mieszkają przypadkowo i tak dalej. To nie jest w ogóle istotne, ponieważ na mocy innych wyroków też wiemy, że grupa to może być grupa subiektywna, którą tylko sprawca uważa za grupę. Podam przykład, Niemcy w swoich koloniach uważali bardzo często dzisiaj i Tanzanii na przykład, że oni nie mają do czynienia z jakimiś określonymi grupami etnicznymi, tylko po prostu z czarnymi, tak? No czarni jako grupa rasowa, narodowa, etniczna albo religijna nie istnieje. Na tej podstawie można by też stwierdzić, oni nie mogli dokonać ludobójstwa na nich, ponieważ taka grupa jak czarni nie istnieje.
1: No tak, ale teraz jak cię słucham, to zaczynam się zastanawiać, czy ty masz jakby zastrzeżenia do samego pojęcia ludobójstwa, czy jednak do tego, jak ono przeszło do dyskursu powszechnego i do takiego życia ulicznego. No właśnie.
0: No to drugie, tak. To drugie kompletnie oderwane od tego, jakie to ma znaczenie prawne, tak. A przy czym, to jest to, co mnie jakby to najbardziej porusza, no, ja uważam, że można oczywiście krytykować tą definicję prawną. Sam to przed chwilą trochę robiłem, no bo to znaczy też że rzeczy, które w ogóle byśmy nie uważali za jakieś tam straszliwe i tak dalej, no w świetle prawa są ludobójstwem, no tak jak ten przykład z Danii, prawda? Nikt o tym nie mówi, nikt nie oskarżał o to nigdy z różnych powodów, bo to nie jest, wcale nie jest łatwe. Nie ma żadnego wyroku na ten temat, ale niewątpliwie podpada to pod definicję ludobójstwa. Więc Tak, chodzi oczywiście o ten sposób, w jaki to jest dyskutowane, bo to po pierwsze to nie jest najokrutniejsza czy najgorsza zbrodnia, która może być. Ja, mój ulubiony przykład jest zawsze, że Srebrenica to jest 7000, 8000 ludzi w ciągu paru dni, a na przykład wojna w Syrii to jest no, kilkanaście lat chyba już i kilkaset tysięcy ofiar. Tak. Tylko, że to jest, ponieważ nie ma żadnego dowodu na to, na ten zamiar ludobójczy. Nie można tutaj stosować te definicje tych chronionych grup z konwencji. No to się uważa to powszechnie, prawda, i też prawnie za po części za zbrodnie wojenne i za zbrodnie przeciwko ludzkości. No ale co tutaj jest, prawda, co tutaj jest gorsze, jeśli to można w ogóle taką gradację czy taką hierarchię stworzyć. No, kilkaset tysięcy w ciągu kilku lat czy kilku tysięcy w ciągu paru dni.
1: No to jest, znaczy ja tu rozumiem oczywiście to rozróżnienie, które zastosowałeś i ono w tym sensie działa, że uświadamia, jak różne skale mogą mieć pewne zbrodnie. Natomiast sama skala zbrodni też jakby nie wszystko zmienia, prawda? Że jakby Srebrenica ma ten wyjątkowy charakter, no właśnie dlatego, że tam była cała ideologia do tego dorobiona, prawda? Do tego, dlaczego tych ludzi trzeba w Srebrenicy zabić. I ta ideologia była też rozbudowana, była obecna właściwie wszędzie wokół i poprzedzała samą wojnę. Więc ja rozumiem, że w tym znaczeniu ludobójstwo jest takim ciężkim zarzutem dla wszystkich, bo to jest jakby budowanie nienawiści stopniowo, budowanie niechęci, budowanie pewnych negatywnych skojarzeń, utrwalanie stereotypów i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, chociaż znam parę wydarzeń, które uważamy za ludobójstwo, tak dość powszechne, chociaż wyroków na ten temat nie ma, jak na przykład przeciwko Ormianom, prawda, albo muszę się zastanawiać. No w Darfurze też nie znam takiej ideologii, która by to uzasadniała tak na, że tak powiem, long durée, czy jak to się nazywa. Tak jak w przypadku na przykład Holokaustu, który tam sięga XIX, czy nawet no, właściwie średniowiecza, tak, stosunek do Żydów, religijny antysemityzm i tak dalej, to wszystko kulminuje potem, albo wydaje nam się, że kulminuje w Holokauście. No powiedziałbym, że to jest raczej dość wyjątkowa sytuacja, natomiast no, jest parę takich ludobójstw, które no, tej ideologicznej obudowy nie potrzebują, więc to też, zresztą też nawet można powiedzieć sama definicja tego nie wymaga.
1: No to jest prawda, ale ja właśnie zastanawiam się, czy to społeczna, ta społeczna intuicja, że ludobójstwo jest zbrodnią szczególną i być może właśnie wyjątkową i w jakimś sensie, no już użyjmy tego, tej gradacji, tak wysoko traktowaną jako rzecz ohydna, czy to nie jest intuicja słuszna? To znaczy budowanie jednak pewnego klimatu wokół określonej grupy, a następnie przystąpienie do jej zabijania, no słusznie powinno budzić, nie wiem, od razu powiedzmy takie pojęcie tutaj zastosuję.
0: Ja bym powiedział, że to każda z tych większych zbrodni, międzynarodowych zbrodni, powiedzmy sobie tak, powinna budzić taką od razu. Ponieważ no właściwie jedyne co, jeżeli mamy przed sobą określoną sytuację, tak, i to właściwie jedyny element, który decyduje o tym, czy zbrodnia przeciwko ludzkości, albo w pewnych warunkach też zbrodnia wojenna staje się ludobójstwem, to jest to, czy znajdziemy dokumenty albo świadków, którzy potwierdzają, że sprawcy mieli taką intencję. Tak? Więc to jest coś, co siedzi w głowie sprawców. To się nie dzieje, tak? To się nie dzieje tak. Z ofiarami. Tak. Tylko to się dzieje w głowie sprawców. To jest jedyna różnica. Mamy taką sytuację, że ktoś na przykład, nie wiem, deportuje masowo ludzi do innego kraju w warunkach, które no, są okropne dla nich i tak dalej. No to takich przypadków mamy mnóstwo na świecie, tak? No to jest, jeżeli to są cywile, no to jest zbrodnia przeciwko ludzkości, deportacji, ewentualnie co tam jeszcze może być, no ograniczenie wolności i tak dalej, i tak dalej. Tak? I to podpada pod zbrodnie przeciwko ludzkości. Natomiast w momencie, kiedy znajdziemy ten dokument, co się rzadko zdarza, bo sprawcy zazwyczaj dbają o to, żeby tego nie zrobić na piśmie, że znajdziemy ten dokument albo znajdziemy jakiegoś tam świadka koronnego, który ucieka ze strony sprawców i jest gotów zeznawać, no to wtedy mamy dowód na to, że oni deportowali tych ludzi, ponieważ chcieli zniszczyć część tej grupy. Tak? No i wtedy mamy to ludobójstwo, ale właściwie to w niczym nie zmienia to, co faktycznie stało się z ofiarami, ani nie zmienia to, co sprawdzę na miejscu, na przykład oficerowie, żołnierze i tak dalej, im robili. Tak? To jest dokładnie to samo. Obojętnie, czy to nazywamy to zbrodnią przeciwko ludzkości, czy ludobójstwem. Tylko to, że mamy ten dokument, który mówi, że sprawcy mieli jakąś określoną intencję, to czyni z takiej zbrodni, no powiedzmy sobie, mniej okrutną, zbrodnię bardziej okrutną, tak?
1: Mm-hmm. Znaczy, no dobrze, ale jeszcze wracając może do tego wątku, który nam gdzieś tutaj, żeby to nam nie uciekło, to znaczy ten moment, w którym jakby zaczynają się do hasła ludobójstwa doklejać wątki antysemickie i właściwie nie można trochę jednego od drugiego odróżnić. Użycie słowa ludobójstwa od razu kieruje nasze skojarzenie w stronę Izraela, prawda? I pojawiają się wtedy takie myśli, że to jest właśnie już nie antysyjonizm, jak to się kiedyś mówiło, tylko to jest po prostu antysemityzm wprost. Że jakby tu następuje takie totalne połączenie przeróżnych rzeczy. I to już nie jest jakby kwestia dyskursu prawnego, jakby rzeczywistości, liczby ofiar, tylko to zaczyna być taka sklejka, która robi się autentycznie, myślę, niebezpieczna w ogóle w debacie.
0: Tak, no to są te hasła na ulicy, powiedzmy sobie. No jak się to wszystko sprowadza do hasła, no to służy wyłącznie do tego, żeby ustalić, kto jest nasz, a kto jest ich, tak. No to ten, który mówi o ludobójstwie, jeśli chodzi o Izrael na przykład, ten jest nasz na przykład, tak. A ten, który nie mówi, no to jest właściwie już, to też jest takie zjawisko, które występuje tylko w stosunku do ludobójstwa, to jest taki negacjonista, tak. To jest coś szczególnie obrzydliwego, to jest ktoś, który temu zaprzecza. Przy czym to bardzo często tak jest, no tutaj prawo jest trochę bardziej precyzyjne, ale w tym dyskursie publicznym to bardzo często nie sposób powiedzieć, czy ten zarzut dotyczy tego, że on zaprzecza, że ta masakra miała miejsce, no to jest, że tak powiem, to bym uznał za no bardziej problematyczne, tak? Bo to znaczy, że wszyscy, którzy stali się jej ofiarami albo są, potomkami tych ofiar, no to kłamią, tak? Mm-hmm. To jest jedna, ale drugi wątek to jest taki, że nie bardzo wiadomo, czy ten zarzut dotyczy tych, którzy uważają, że ta masakra miała miejsce, potępiają ją, ale uważają, że nie w 100% spełnia warunki definicji ludobójstwa na przykład. No tak, znaczy ludzie, którzy argumentują jak ja, tak, niektórzy prawnicy i wobec tego są na przykład bardziej wstrzemięźliwi w niektórych przypadkach, no to nagle stają się negacjonistami. Mm-hmm. Nie ma czegoś takiego jak negacjonizm w stosunku do zbrodni przeciwko ludzkości albo do zbrodni wojennej, prawda? To, mimo że w prawie to istnieje, ale to w dyskursie publicznym kompletnie nie funkcjonuje.
1: A jak ty sądzisz, dlaczego tak się stało, że ta sprawa, bo przywołujesz także inne jakby sytuacje, w których kwestia ludobójstwa może zostać podniesiona, ten zarzut może się pojawiać. One w zasadzie nikogo nie obchodzą. To znaczy to, co się dzieje w innych częściach globu, nie wzbudza ani takich emocji, ani takich debat, ani takich dyskusji. Więc pojawia się pytanie, dlaczego to, co dzieje się w tej chwili w Izraelu, takie jest? I dlaczego na przykład te listy, które się w Polsce pojawiły, one też stają się no jakiegoś rodzaju, jak rozumiem, taką odsłoną naszych napięć i naszych podziałów wewnętrznych. Jak
0: tak, no to jest... To w ogóle nie jest, ja w pewnym momencie jak czytałem te listy, to mi olśniło, że to w ogóle nie jest dyskusja o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, tylko to jest dyskusja o tym, jak Polacy obchodzą się albo obchodzili się z innymi Polakami w przeszłości. Tak? No to nawet tutaj widać jak na dłoni te odwołania do 68 roku i tak dalej. Prawda? To widać. No to jest kompletny kontekst Polski. Tu chodzi tylko o to, kto miał rację w Polsce, a nie kto jest ludobójcą tam i tak dalej. To zresztą w Niemczech funkcjonuje to tak samo, tak? To jest taka ta chęć stania po tej dobrej stronie barykady funkcjonuje w ten sposób, że ludzie, którzy dla których to było naturalnie po wojnie, tak, że my musimy popierać Żydów, to my musimy popierać Izrael, to my musimy popierać, co izraelskie rządy robią, więc jesteśmy też przeciwko Palestyńczykami. Tak? I to nas stawia po tej dobrej stronie i pokazuje, że myśmy się czegoś nauczyli z przeszłości, z Holokaustu, z III Rzeszy i tak dalej. I nagle okazuje się, że to już właściwie nie funkcjonuje z dwóch powodów. Znaczy z jednego powodu, że jesteśmy społeczeństwem multikulturowym, gdzie nie tylko Żydzi są tym miernikiem czy tym papierem lakmusowym naszej tolerancji, ale też na przykład Palestyńczycy, Arabowie, którzy mają jakieś otwarte rachunki z Żydami i tak dalej, więc to nawet demograficznie już się nie zgadza. W latach 50., 60., 70. to się jak najbardziej zgadzało, prawda? A po drugie dlatego, że nagle bardzo dużo czynników na świecie od ONZ-u, Międzynarodowej Organizacji Praw Człowieka, różnych autorytetów, polityków i tak dalej, nagle zaczyna krytykować Izrael. No i same, ja bym do tego jeszcze dodał, bo to mnie to zawsze najbardziej przekonuje, że tak powiem, krytyki obecnego rządu Izraela, to jest sam rząd, tak? To co on wypuszcza. Ja nie muszę w ogóle słuchać, co, nie wiem, Palestyńczycy albo propalestyńscy demonstranci, albo Hamas, albo jakaś, nie wiem, arabska, muzułmańska propaganda mówi. Mi wystarczy patrzeć na to, co, nie wiem, płynie z ust na przykład Netanyahu i jego ministrów. To mi absolutnie wystarczy. W większości przypadków to mi dostarcza te dowody na intencje ludobójcze, że tak powiem, bez sięgnięcia do żadnych innych dokumentów. To jest jakby, nie wiem, przyznanie się do winy. No,
1: no tak, ale no właśnie, bo tutaj dotykamy takiej istotnego elementu całej tej historii, to znaczy na jakiego rodzaju zaangażowanie nas stać? Znaczy, co my właściwie rozumiemy przez zaangażowanie, kiedy słyszymy o tej historii, która się dzieje w Gazie? I kiedy właśnie docierają do nas strzępki tych wypowiedzi Netanyahu, czy Ben-Gwira, czy Smotricha, prawda? No to są takie momenty, kiedy wydaje się, że powinniśmy coś zrobić, ale właściwie co? Więc piszemy takie listy, w których no, odwołujemy się właśnie do tego argumentu ludobójstwa, które działa także i tak mocno na wyobraźnię, dlatego że mamy do czynienia, robimy to w kraju, w którym trwa cały czas dyskusja o jakby w ogóle o tym, czym był Holokaust, jaki był polski udział w Holokauście, kim byli Polacy wobec tej zbrodni, w trakcie, kiedy ona się tu działa. No jest to strasznie złożone, prawda? Więc tym bardziej nas to tożsamościowo jakoś tak związuje, plącze, wydaje nam się, że powinniśmy właśnie zabrać mocno głos, że tu jakiś szantaż moralny się odbywa, kiedy milczymy i jesteśmy jakby w samym środku jakiegoś ogromnego kłopotu i napięcia. Ale...
0: No tak, to jest... Holendrzy to sprowadzili do bardzo prostego podziału przy ich, że tak powiem, dyskusji na temat przeszłości, znaczy okupacji niemieckiej, bo to można mówić o III Rzeszy, ale po okupacji niemieckiej. Kto był dobry, a kto był zły za okupacją.
1: No.
0: I to jest to, o czym cały czas dyskutujemy w Polsce. Kiedy dyskutujemy o Bliskim Wschodzie, no bo to jest dyskusja o naszym, że tak powiem, Polaków w stosunku do Żydów, tak? I on się po prostu ciągnie teraz dalej, no. A w Niemczech to jest trochę inaczej, bo to jest stosunek do III Rzeszy i do Holokaustu i do tego, no, ale też kto był dobry, a kto był zły, prawda, w przeszłości. To jest czasami, no, to mnie zawsze podziwiam w Holandii, że oni są w stanie sprowadzić tak skomplikowanych rzeczy do tak prostych podziałów.
1: No tak, ale oni mają dość specyficzną kulturę, specyficzne mniemanie o tym, czym jest, nie wiem, słuszność, i czasem stykają się z zarzutem, że są, przepraszam za brzydkie sformułowanie, hamowaci, a oni uważają, że są bardzo wprost i mówią wprost. I to jest trochę tak w kulturze holenderskiej.
0: Tak, no ale też trzeba przyznać, że na przykład jak się, nie wiem, jak się jest, nie wiem, dziennikarzem w Polsce, znaczy obcym dziennikarzem w Polsce, z korespondentem zagranicznym albo dyplomatą, albo nie wiem, kimś, kto się interesuje krajem, a nie tylko biznesem, i jest w Polsce, prawda, no to bez historii się nie da.
1: Tak.
0: W Polsce się tego nie da. Nawet normalnej rozmowy, nie wiem, czasami w sklepie można prowadzić, nie znając polskiej historii, tak, bo tam ciągle są jakieś, no, to co Adam Krzemiński kiedyś mówił, ten kod kulturalny, no, to on w 90% składa się z historii w Polsce. A w Holandii na przykład, podobnie w Belgii trochę mniej, ale w Holandii to jest skrajne, no on się składa głównie z, ja bym powiedział, z nauk społecznych i z psychologii, tak. To historia tam nie odgrywa większej roli w tym kodzie. To też ma swoje skutki potem, to można to sprowadzić do takich prostych podziałów.
1: Ale wróćmy właśnie do tego pytania o to, jakby, no bo ja rozumiem, że tutaj gdzieś jest to pytanie właśnie, do którego cały czas wracamy, czyli w jaki sposób należy jakby reagować, czy w ogóle należy reagować, czy w ogóle, jak należy się w ogóle zachować w sytuacji, kiedy wiemy o tym, co się dzieje w Gazie. To jest trochę ten problem, prawda? I ja się nie dziwię, że ludzie posługują się uproszczeniami, fantazjują, mieszają pojęcia prawne. To nie jest nic zaskakującego. No, czują, że powinni jakoś zaprotestować, więc piszą takie listy.
0: No, większość ludzi nie pisze takich listów.
1: No nie większość, ale niektórzy tak. No, to nigdy nie jest tak, że większość wyjdzie protestować kwestiach związanych z Bliskim Wschodem.
0: Nie, ale ten Bliski Wschód jest znacznie bardziej obecny niż inne konflikty, gdzie okrucieństwa są większe, liczba ofiar jest większa. Nawet bym powiedział, prawnie rzecz biorąc, to jest o wiele prostsze, żeby orzec o tym, że tam jest ludobójstwo, ale to nikogo nie interesuje. Właśnie dlatego, że to nie dotyczy nas, tak? To znaczy, to nie decyduje o naszym stosunku do przeszłości. No, co mówi, nie wiem, konflikt w Darfurze albo w Sudanie, wojna w Sudanie w tej chwili, o tym, kim są Polacy. Natomiast Bliski Wschód, jak najbardziej, tak? Bo ci, którzy teraz krytykują Izraela, to są antysemici, którzy byli antysemitami gdzieś tam po jednej stronie z kolaborantami, z hitlerowcami podczas okupacji i tak dalej. No to takiej analogii do Sudanu nie da się ciągnąć, tak?
1: No tak, no oczywiście.
0: I w Niemczech jest podobnie, bo tam też nikt się nie interesuje Sudanem albo wschodnim Kongo. To znam 3-4 osoby, które na ten temat piszą w internecie ewentualnie, czasami w gazecie, ale to zazwyczaj to są jakieś doniesienia tylko, bez komentarzy, bez wartościowania.
1: No ale to nie jest też w żaden sposób zaskakujące, prawda? No chodzi o to, że tutaj są jakieś więzi kulturowe i jakieś poczucie winy, z którym nie wiadomo, co zrobić, prawda?
0: Nie. Nie ma. Nie ma. Być może nie ma faktycznie nic zaskakującego, więc przyznaję ci rację w tym, co próbujesz udowodnić od pół godziny.
1: Nie, ja niczego nie udowadniam, po prostu się zastanawiam nad tym, jakby na ile te... Czy, może to pytanie, które mnie tutaj jakoś nurtuje, to jest pytanie, czy jest cokolwiek... jakby, nie wiem, niewłaściwego w tym, że się tego rodzaju takie wezwania formułuje. Ja się nie podpisałem pod żadnym z tych listów i jakby nie miałem zamiaru tego robić, natomiast zastanawiam się nad tym, jakby to jest trochę taka pułapka współczesnego aktywizmu i zaangażowania, prawda, że mamy być zaangażowani, ale nie wiemy, jak mamy być zaangażowani, co właściwie.
0: Nie, to jest bardzo ogólny problem, że angażować można się i innych zaciągnąć do tego zaangażowania, znaczy mobilizować innych można tylko, jeżeli to jest sytuacja czarno-biała.
1: Mhm, no właśnie.
0: Sytuacja na Bliskim Wschodzie dla mnie nie jest czarno-biała. Ja w ogóle muszę długo szukać, żeby znaleźć sytuację, która jest czarno-białą na świecie w tej chwili, tak? Więc jak ona nie jest czarno-biała, no to trzeba ją zrobić czarno-białą i żeby była czarno-biała, no to wprowadzimy ten podział między ludobójcami a ofiarami ludobójstwa. Wtedy mamy pewność, że jak to krzyczymy na ulicę, no to ludzie będą oczywiście za tym, którzy są ofiarami, a nie za tym, którzy są sprawcami.
1: No to teraz zaryzykowałeś naprawdę, bo jakby zadać ci pytanie, czy sytuacja między Rosją a Ukrainą jest czarno-biała, no to co byś odpowiedział?
0: Nie, nie jest czarno-biała. Ja bym powiedział tak, że jeżeli patrzeć na to z punktu widzenia prawa albo nawet polityki, no to mamy przewinienia czy zbrodnie po obu stronach. One są nierównomierne, tak? No, a to wynika też z tego, że po pierwsze Ukraina jest pod silnym wpływem państw, u których po prostu zbrodnie by dyskredytowało pomoc dla Ukrainy, ale też, i to myślę, że to jest główny powód, że wojna faktycznie toczy się w Ukrainie, więc trudno jest popełnić na przykład zbrodnie wojenne przeciwko ludności cywilnej w Rosji. Można, ale jest to o wiele trudniejsze, niż jeśli się jest na tym terenie i ma się tych ludzi pod butem, prawda? Tak jak w krajach okupowanych, znaczy w tych terenach okupowanych, które zostały zaanektowane przez Rosję. To jest jedna rzecz. Druga część, no jest coś takiego jak nasz interes, tak? Mamy jakiś konkretny interes, żeby Ukraina się ubroniła, ponieważ broniąc się, ona broni nas przed Rosjanami. To jest nasz interes i to jest coś, co każdy polityk powinien uwzględnić, to zresztą wynika też z jego przysięgi, prawda? Niezależnie od tego, czy to jest moralne, czy niemoralne, czy to jest prawnie dopuszczalne, czy zakazane, powiedzmy sobie, tak? Natomiast jeśli patrzymy na to prawnie, tak, oczywiście są też przypadki zbrodni wojennych dokonanych przez Ukrainę. Nawet były na ten temat wiadomości w gazetach, chociaż akurat ani w polskich, ani w niemieckich, to sprawdziłem w swoim czasie. No i jest oczywiście też mnóstwo po stronie rosyjskiej, więc to, jakby to powiedzieć, czarno-białe to też nie jest. Jest kwestia, dlaczego musimy koniecznie wprowadzić ten podział na czarno-białe, na Bliski Wschód, gdzie właściwie bezpośrednich interesów też nie mamy. No to jest kwestia, prawda, tej zbiorowej tożsamości i tej dyskusji na temat przeszłości.
1: To ja na koniec jeszcze zadam ci takie pytanie. Jak pisałeś ten tekst, jak wysyłałeś go do publikacji, jaki był twój cel? Na co chciałeś zwrócić uwagę? Żeby co ludzie w tym wszystkim zrozumieli?
0: Nie, ja chciałem, pewnie to mi się kompletnie nie udało, ale no próbować zawsze trzeba, bo zawsze można, prawda? Tym wszystkim, którzy na przykład ostatnie miesiące siedzieli przed komputerem i z kalkulatorem w ręku i obliczyli tam, ile Palestyńczyków Izraelczycy zabili i czy to było większość cywilów, czy to były większość kobiet i dzieci, albo czy na przykład Palestyńczycy naprawdę głodowali, czy tylko mieli już jakieś wcześniejsze choroby, które spowodowały, że oni wyglądają na wycieńczonych i tak dalej, że mogą sobie to darować, bo zgodnie z definicją ludobójstwa to wcale w ogóle nie jest potrzebne do tego, żeby uznać, że dane działanie jakiegoś państwa jest ludobójstwem, tak? Nikt nie musi głodować. Wystarczy, że sprawca miał intencję spowodowania głodu i wstrzymał żywność i ludzie nie głodowali, bo mieli zapasy na przykład. Nie ma większego znaczenia, tak? Ale to jest karalne. Ja przywołuję taki przypadek z wojny przeciwko Iranowi na przykład, gdzie Hekset, ten, jak to się nazywa teraz, minister wojny, nie obrony, tylko minister wojny Stanów Zjednoczonych powiedział, że nie będzie brać żadnych jeńców. To samo sobie jest karalne, to jest zbrodnia wojenna, nawet jeżeli faktycznie armia bierze jeńców i nikogo nie w sposób, że tak powiem, nieuzasadniony zastrzeliwuje, tak? Mhm. Nie ma znaczenia. Pewne rzeczy są zakazane, nawet jak się ich nie, jak oni nie mają żadnych skutków na miejscu. Tylko przez to, że ktoś ma taką intencję i chce osiągnąć taki cel, to już staje się zbrodniarzem. Więc w świetle tego ta cała dyskusja, to całe liczenie, nie wiem, cherry picking i tak dalej na kalkulatorze jest kompletnie bez sensu, bo Netanyahu można skazać za ludobójstwo, nawet bez dowodu na to, że większość ofiar, albo 90% ofiar, albo nie wiem, 30% ofiar to byli cywile. To nie ma żadnego znaczenia. To znaczy ma jakieś znaczenie ewentualnie jako okoliczność łagodząca, ale okoliczności łagodzące to, przepraszam, ale stosuje się wtedy, kiedy ktoś jest winny, tak? Niewinni nie potrzebują okoliczni...
1: Okoliczności łagodzących.
0: Nie potrzebują okoliczności łagodzących, prawda?
1: Ale wiesz co, bo takie moje pytanie na koniec. Czy ty na przykład napisałbyś ten list, gdyby inicjatorzy tej wymiany listów, czyli ta strona, która mówiła właśnie o ludobójstwie, cztery razy tam się pojawia w tym pierwszym liście sformułowanie ludobójstwo jakby przypisane Izraelowi. Czy gdyby oni nie używali tego pojęcia, czy próbowałbyś
0: nie, to był tylko taki, nie, to był tylko taki pretekst, bo tak naprawdę to obserwuję to od wielu miesięcy i po niemiecku na przykład pisałem o tym już chyba rok temu, o tym dziwnym rozkojarzeniu, czy tam rozdwojeniu jaźni, że stosujemy, próbujemy stosować definicje prawne, ale i z nich nam wychodzi, że Rosja jest zła, a Izrael jest dobry, tak? Nie, znaczy jak stosujemy te kategorie, to musi nam wyjść prędzej czy później, że Rosja jest zła, Ukraina jest troszeczkę zła, tak? Izrael jest zły, ale Hamas też jest zły. Bo to, co Hamas zrobił 7 października, bez żadnych większych kłopotów, i to też próbowałem opisać, prawda, spełnia wymogi ludobójstwa.
1: Tak jest.
0: Więc to... Jak już, to, że tak powiem, szerokim frontem. No.
1: Klaus Bachmann, profesor z Uniwersytetu SWPS, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: fajne rzeczy patrzeć normalnie w sklepie, gdzie
1: można dużo rzeczy kupić taniej niż sprzed 2-3 miesięcy.
2: Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem oczekiwania nagrody. I kiedy widzimy wielkie obniżki, czerwone ceny, czarne napisy, no to mózg od razu czyta coś takiego. O, tu może być nagroda.
3: Kupujemy także po to, żeby zapewnić sobie wyrzut endorfinowy, żeby się cieszyć z tych zakupów, cieszyć się z posiadania.
4: Za każdym razem, kiedy stoimy przed witryną sklepową, coś się do nas uśmiecha, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy ja tylko chcę to mieć.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Ukraiński oligarcha ranny w wybuchu bomby w Monako. Trwają poszukiwania osoby, która podłożyła ładunek wybuchowy. Rośnie tragiczny bilans utonięć w Polsce. Ratownicy po raz kolejny przypominają o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Paragwaj sensacyjnie wyeliminował Niemcy z piłkarskich mistrzostw świata. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Ukraiński oligarcha Władimir Mołajew jest jedną z ofiar wybuchu w Monako, informuje agencja AFP. W sumie w eksplozji pozostawionego na ulicy placaka z ładunkiem wybuchowym rannych zostało troje ludzi, którzy pozostają w stanie krytycznym. Lokalne media przekazują, że wszystkie osoby, które ucierpiały w zamachu, to obywatele Ukrainy. Władimir Mołajew to ukraiński oligarcha działający m.in. w branży rolno-spożywczej. W grudniu 2023 roku ukraińskie władze objęły go sankcjami reakcji na to, że kontynuował działalność handlową na okupowanym przez Rosję Krymie. Reuters cytuje komunikat resortu spraw wewnętrznych Francji, który przekazuje, że francuska policja wspólnie z monakijską poszukuje osoby podejrzanej o pozostawienie plecaka z ładunkiem wybuchowym. Prokuratura wyjaśnia przyczyny tragedii, do jakiej doszło na Mazowszu w Markach podczas maratonu rowerowego. Nie żyje dwóch zawodników, którzy nie dotarli do mety. To 30 i 71-latek. Prokuratorzy zlecili sekcję zwłok mężczyzn. Ta odpowie na pytanie, co było przyczyną zgonu. Śledztwo będzie prowadzone najprawdopodobniej w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, o czym więcej Błażej Kulesza.
7: Poszukiwania trwały od niedzielnego popołudnia, gdy organizatorzy powiadomili, że dwóch zawodników nie dojechało do mety, mówi aspirant sztabowa Aneta Nasiłowska z policji w Wołominie.
8: O 16.40 został znaleziony pierwszy z tych mężczyzn, 30-latek, a później już, prawda, wszystkie siły zostały skoncentrowane na poszukiwanie tego drugiego uczestnika maratonu.
7: Poszukiwania było zaangażowanych ponad 150 osób. Ciało starszego z zawodników odnaleziono dziś około 10.
9: Jestem bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją.
7: Jak mówi Grzegorz Weiss, organizator Poland Bike Marathon, trasa prowadziła przez las i była odpowiednio zabezpieczona.
9: Przede wszystkim zrobiliśmy tak, żeby zawodnicy mieli ten sam komfort ścigania się po wyznaczonej trasie, jak zawsze robiliśmy.
7: Na końcu peletonu jechał ratownik medyczny na kładzie, ale nie zauważył, by ktokolwiek z zawodników potrzebował pomocy. Błażej Kulesza, TOK FM.
6: 17 utonięć w jeden dzień to tragiczny bilans niedzieli w Polsce. Toną dorośli i dzieci. Ratownik Piotr Synowiec mówi, że powodem najczęściej są brawura, alkohol i niedopilnowanie dzieci.
10: Żelazna zasada, nie kąpiemy się w miejscach, których nie znamy. Zawsze kąpiemy się w większych grupach, żeby wzajemnie się wspierać. Ale przede wszystkim tutaj niestety apel od wielu, wielu lat, żeby jeśli spożywamy alkohol, nie wchodzić do wody.
6: Do zimnej wody trzeba wchodzić ostrożnie, dodaje inny z ratowników, Andrzej Klaudę.
11: Jeżeli opalamy się i musimy wejść do wody, czy chcemy wejść do wody, powinniśmy to robić przyzwyczajając organizm, rozgrzany organizm do wody, więc wchodzimy delikatnie po kolana, opryskujemy i wtedy po przyzwyczajeniu organizmu do wody możemy wejść.
6: Od początku czerwca utonęło już 56 osób. W Bieszczady będzie można szybciej dojechać. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na dokumentację nowego przebiegu drogi krajowej nr 28 między Długiem a Sanokiem. Ma łączyć się bezpośrednio z powstającą S19, przez co trasa na przykład z Rzeszowa do Leska może skrócić się nawet o pół godziny. Projektanci mają nieco ponad 2 lata, by przygotować studium oraz materiały do decyzji środowiskowej dla nowego odcinka. Połączą Sanok z miejscem piastowym i ominie wąski i często korkujący się fragment drogi krajowej, mówi Joanna Rarus, rzeczniczka rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Budowa skróci czas dojazdu w Bieszczady, a Sanok i cały subregion bieszczadzki zyskają bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S19.
6: Po zakończeniu prac cała krajówka od zjazdu z S19 aż do Sanoka będzie zbudowana w standardzie drogi głównej przyspieszonego ruchu. I na koniec informacje jeszcze sport. Niemcy odpadły z piłkarskich mistrzostw świata. To po przegranej w Bostonie z Paragwajem 4-3 w rzutach karnych. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce był remis 1-1. W kolejnej rundzie Paragwaj zagra ze zwycięzcą meczu Francja-Szwecja. Dziś wciąż bardzo upalnie, przede wszystkim na wschodzie i południu, od 33 do 36 stopni. Od 26 do 30 pokażą termometry na północy i zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu, tam w okolicach 22 stopni. Miejscami dziś przelotny opad deszczu, a na wschodzie, południu i w centrum kraju również burze, lokalnie z gradem.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
13: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszy program. Całkiem niedawno pan prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o szczególnych środkach ochrony w postępowaniu cywilnym osób uczestniczących w debacie publicznej. To popularnie mówi się o tym, że to jest taka ustawa antyslapowa. Czy działa, albo czy będzie działała? Bo mamy też jeden szczególny przypadek, o którym trochę więcej wie pan Jerzy Jurecki z Tygodnika Podhalańskiego. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, kłaniam się pięknie państwu.
13: Rozumiem, że zastanawiamy się, czy to będzie działało, czy nie, dlatego że jesteśmy trochę w szarej strefie i też można by powiedzieć na granicy legislacyjnej. To jest tak zwana sprawa parku Smurfów. Rozumiem, że Tygodnik Podhalański dostał wezwanie do zapłaty 500 000 euro za tekst o parku Smurfów pod Krokwią. Od czego to się zaczęło i czy można o wezwaniu do zapłaty myśleć w kontekście tej ustawy, bo jest to przecież wezwanie do zapłaty, a nie pozew?
14: Tak, to jest taki dokument, który zazwyczaj dostajemy wtedy, kiedy druga strona nosi się z zamiarem wystąpienia do sądu przeciwko nam o jakąś zapłatę albo przeproszenie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj...
13: O co chodzi ze Smurfami? Dotyczy... Przypomnijmy dla tych z Państwa, którzy Smurfów nie pamiętają.
14: I trochę szkoda i przykre, że tu za tą całą historią stoją sympatyczne Smurfy, ale sytuacja i sprawa nie jest zbyt sympatyczna. Zaczęło się od mieszkańca ulicy Zamojskiego. Ulica Zamojskiego, bardzo ładna, szeroka, taka aleja, która idzie od Krupówek aż pod na rondo Kuźnickie. No i sąsiad zbudził się któregoś pięknego dnia w pięknej góralskiej chałupie i za płotem zobaczył, że ma koparkę, że ma zrzucone jakieś duże, spore urządzenia na swój teren. Zaniepokoił się. Próbował się dowiedzieć, co się u niego za płotem dzieje, no zwłaszcza, że nie dostał żadnej informacji, ani urzędowej, ani nikt mu nie powiedział, że szykuje się jakaś inwestycja. No i ruszył w trasę, pobiegł do starostwa. W starostwie powiedzieli, że o niczym nie wiedzą. Pobiegł do Urzędu Miasta, też powiedzieli, że nic nie wiedzą. Pobiegł do powiatowego nadzoru budowlanego, też powiedzieli, że nie wiedzą, ale wszędzie mu obiecywali, że będą sprawdzać. No ale wiadomo, jak to u nas bywa z tym czasem sprawdzania. W związku z tym w finale pojawił się u nas. Ja tam się zaraz zjawiłem na dole i okazało się, że rzeczywiście coś się tam dzieje. Próbowaliśmy odnaleźć właściciela. Pracownicy nabrali wody w usta, też nie bardzo chcieli mówić, kto jest właścicielem i tym inwestorem. No fakt jest faktem, że po tekście, który napisałem o tym, że szykuje się nam coś, co raczej przypomina jakiś park rozrywki, bo rozszyfrowaliśmy, że w takim ogromnym urządzeniu, które zostało tam położone na tej działce między innymi, to jest fragment karuzeli. Po tej notatce zaczęła się burza, krótko mówiąc, i wyraźnie pan Marcin, który miał już i ma park Smurfów w galerii na Krupówkach, odezwał się. Najpierw rozmawialiśmy przez telefon, tłumaczył mi, że to będzie kolejny park Smurfów i że absolutnie on ma prawo do tego, żeby budować tam cokolwiek chce, ponieważ to jest taki teren, że nie ma potrzeby, żeby gdziekolwiek zgłaszać ani dostawać na to zgodę. No i wtedy padła pierwsza informacja, że to będzie kolejny park Smurfów, tylko że teraz zewnętrzny. No i skończyło się tym, że dotarło do nas kilka dni później wezwanie do zapłaty.
15: pół miliona euro.
13: No właśnie, no i teraz takie wezwanie do zapłaty. Co to powoduje i o co chodzi? No bo ktoś może powiedzieć, no tutaj zostałem może pomówiony, oczerniony i domagam się zadośćuczynienia z tego tytułu, a ktoś inny powie, no nie chodzi o jakieś pieniądze, czy należności, czy zadośćuczynienie. Chodzi o to, żeby zamknąć usta prasie, w tym lokalnej. Co się dzieje? Czy to jest, czy dużo dostajecie takich wezwań na pół miliona euro lub więcej?
14: Nie, nie, to absolutnie jest, to jest akurat no, pierwsze miejsce, krótko mówiąc, jeśli chodzi o wysokość kary, która nam tutaj została zafundowana. My jesteśmy dość mocno doświadczeni w sprawy sądowe, bo od tych 36 lat, kiedy wydajemy gazetę, no mieliśmy tych rozpraw sądowych dziesiątki. Nigdy nie było kwoty wyższej niż, nie wiem, 20-30 tysięcy złotych, które wisiały nad nami. Sąd też oczywiście weryfikuje to natychmiast w sprawach cywilnych, weryfikuje pod kątem możliwości takiego klienta, który jest oskarżony o cokolwiek, na przykład o pomówienie. I te kwoty, no krótko mówiąc, tak je formułuje, żeby ktoś, kto je miał zapłacić, no nie zbankrutował, krótko mówiąc. No tutaj jest ewidentnie, nie, tutaj nie chodzi o to, żeby wygrać sprawę. Pan Marcin, który tutaj nas tymi wezwaniami atakuje, bo to już kolejne dostaliśmy ostatnio, ale zaraz o nim powiem, no to zdecydowanie chce nas sparaliżować. To znaczy sparaliżować na tyle, żebyśmy już nie przyglądali się tej działce, to, co się tam dzieje. Przyszło drugie wezwanie, ponieważ opublikowaliśmy na naszej stronie oświadczenie tatrzańskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, i wygrzebał, że okazuje się, że ta działka jest objęta ochroną konserwatorską. Wydał oświadczenie, że absolutnie należy skontrolować tą działkę i oni protestują przeciwko jakiejkolwiek tutaj zabudowie typu kolejny nielegalny park rozrywki, bo przecież jak wiemy, no Zakopane niestety nie jest tu mistrzem świata, jeśli chodzi o prawo budowlane, o przestrzeganie prawa budowlanego. No w każdym razie po oświadczeniu dostaliśmy kolejne wezwanie. Tym razem mamy wezwanie do absolutnie mamy natychmiast usunąć oświadczenie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. No tak tutaj się z nami pan biznesmen bawi.
13: No i teraz pytanie, jak to zadziała? No bo mamy podpisano przez prezydenta ustawę antyslap, czyli właśnie taką, która by miała zamykać usta pozwami, ale tutaj mamy kilka wątków, dlatego że dostaliście wezwanie, a nie pozew. Sama ustawa dopiero wchodzi w życie, więc pytanie, czy te nowe narzędzia w ogóle tę sprawę obejmą. No i też kwestia jest taka, że tam zdaje się te kary, które są przewidziane za takie frywolne pozwy, mają płacić firmy i instytucje, a nie osoby.
14: No to jest też firma oczywiście. Człowiek, który występuje, jest właścicielem firmy, prowadzi działalność gospodarczą. No liczymy na to, że jeśli rzeczywiście zadziała ten antyslap, ta ustawa, która została podpisana dokładnie w dniu, kiedy my dostaliśmy to wezwanie, no to rzeczywiście będzie skutkowało tym, że to raczej nasz tutaj uzurpator, czy też nasza firma, która tutaj nas oskarża, raczej będzie miała problemy. My na szczęście, i to jest naprawdę świetna wiadomość dla nas, zaopiekowała się nami Helsińska Fundacja Praw Człowieka i nas tutaj wspiera od strony prawnej. Szykują taką odpowiedź dla pani adwokat, która prowadzi sprawę pana od Parku Smerfów. Także czekamy i zresztą tyle, co udało mi się dowiedzieć, no to będzie właśnie powołanie się między innymi na tą ustawę i groźba jednak mimo wszystko konsekwencji wynikających z skierowania przeciwko nam wezwania, które tak naprawdę służy temu, żeby nas przestraszyć.

0: uzyskania efektu mrożącego, czy to jest rzeczywista sprawa, która potem może być dalej procedowana?
1: Tak, tutaj trzeba jeszcze dodać jedną rzecz, że gdyby nie było tej ustawy, a takie wezwanie zamieniłoby się rzeczywiście w pozew sądowy, no to człowiek, który składa taki pozew, musi zapłacić w sądzie dość znaczną kwotę, tak, ponieważ to jest 5000 euro, no to od tego to myślę, że gdzieś koło 200 tysięcy złotych musiałby zapłacić.
0: W procesie cywilnym o ochronę dóbr powód musi ponieść opłatę. I to jest, zdaje się, stały wpis, kwota, stała kwota, niezależnie od wysokości.
1: Tak, być może, ale no, my nigdy przeciwko nikomu nie występowaliśmy, więc proszę się nie gniewać, że ja tego dokładnie nie wiem.
0: No więc myślę, że wtedy lepiej, mówię z punktu widzenia osoby, która składa taki pozew o zabezpieczenie, żeby od razu po prostu wzbić się na wyżyny, czyli 500 000, aniż tam się bawić w jakieś nędzne 20 czy 30 tysięcy. To jest pewnie dniówka tego pana na koparce wynosi. Dobrze.
1: No ale oczywiście tutaj zresztą nie chodzi przecież o wygraną sprawę w sądzie.
0: Wrócimy. Wrócimy do naszej rozmowy. Gościem jest Jerzy Jurecki z Tygodnika Podhalańskiego. Państwa i moim gościem jest pan Jerzy Jurecki z Tygodnika Podhalańskiego. Rozmawiamy o ustawie antyslapowej, czyli tak zwane uciszanie po polsku, chociaż to jest zjawisko, które występuje w całej Unii Europejskiej, ale jednak należy podkreślić, że chyba Polska jest tutaj liderem, jeżeli chodzi o takie pozwy uciszające. No i teraz co? Rozumiem, że reprezentant prawny Tygodnika Podhalańskiego będzie próbował z dobrodziejstw, jeśli tak można powiedzieć, tej ustawy skorzystać w tym kontekście, czyli żeby jeżeli ten podmiot gospodarczy, tak powiem brzydko, który wysłał przedsądowe wezwanie do zapłaty 500 000 euro za tekst o Parku Smurfów, faktycznie zdecyduje się pozwać Tygodnik Podhalański, to żeby wpłacił kaucję i też żeby sąd w ciągu 3 miesięcy rozstrzygnął, czy jest to bezzasadny pozew.
1: No jeśli oczywiście ten slap zadziała, to znaczy jeśli my udowodnimy, że to jest slap i jeśli sąd, w tym przypadku sąd okręgowy prawdopodobnie w Nowym Sączu przyzna, że jest to slap, mam nadzieję, że się dopatrzy. No i oczywiście też kwestia tych terminów, o której mówiłeś, że to tutaj może być jeszcze problem, czy podpisana ustawa już działa. Natomiast jeśli chodzi dokładnie tak. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie bardzo fajny zapis i to, co na końcu mówiłem o tej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która się za nami tutaj wstawiła i za to bardzo serdecznie dziękujemy, jesteśmy wdzięczni, to też wynika z tej ustawy, bo rzeczywiście tam jest dokładnie zapisana większa rola organizacji społecznych i te organizacje pozarządowe będą mogły wspierać pozwanego, przystępować do sprawy, przedstawiać sądowi też różne informacje, swoje stanowiska i tak dalej, czego nie było dotychczas jednak w sprawach cywilnych, na przykład właśnie o pomówienie. Znaczy one mogły być, ale to była już jakaś procedura. To będzie wynikało z tej ustawy i to też jest naprawdę fajne, bo to przecież często organizacje pozarządowe wspierają tych obywateli, bo tu nie chodzi tylko o dziennikarzy, prawda, tylko o tych, którzy sygnalistów na przykład, którzy wskazują jakąś nieprawidłowość i w ten sposób się im zamyka usta, że się ich
0: karze. Warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, bo ja powiedziałem, że sąd w ciągu 3 miesięcy powinien zdecydować, czy mamy do czynienia z bezzasadnym pozwem. Jednakże, jeżeli się wgryziemy i wczytamy w tę ustawę, to ten termin oznacza tyle, że to jest pożądane tempo działania sądu. Więc jest to taki termin, można powiedzieć, oczekiwany, najlepszy, ale nie ma żadnych sankcji dla sądu za niedochowanie przez sąd tego terminu. Także te 3 miesiące są na papierze. Pewnie ustawodawca liczy na to, że to się w ciągu 3 miesięcy powinno wydarzyć, ale jeżeli się nie wydarzy, to nic się nie stanie. Także jeżeli to potrwa 6, 9, 12 i więcej,

0: więcej miesięcy, to sąd z tego tytułu żadnych konsekwencji, żadnych sankcji nie, konsekwencji nie poniesie i żadnych sankcji nie będzie.
1: Tak, natomiast są sankcje za nadużywanie sądu, to znaczy są sankcje dla kogoś, kto występuje i okazuje się, że jest to objęte slapem, no i tutaj płaci. Między innymi właśnie wyczytuję tutaj do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadkach do 100-krotności. Możliwa jest też publikacja sentencji wyroków na koszt powoda i tak dalej. Czyli nawet taka osoba czy taka firma, która występuje o taką właśnie z takim roszczeniem, które ma zamknąć usta i jest to ten slab właśnie, no to należałoby się trzy razy zastanowić, czy to jest dobry pomysł, prawda? Bo tutaj zobaczymy. Rzeczywiście ustawodawca, tak, bo ustawodawca tu wymyślił no spore kary dla kogoś, kto nadużywa sądu.
0: Mamy, można by rzec, inną stronę tego medalu, bo slapy, czyli takie bezzasadne pozwy, one mają dziennikarzy uciszyć, ale dziennikarzy można równie dobrze zagłuszyć, na przykład dezinformacją. Upały, wszyscy wiemy, nad Morskim Okiem fiakrzy z powodu upałów zawiesili wożenie turystów. Ta informacja była przekazywana przez różne podmioty, którym zależało na tym, aby to dotarło do ludzi, ale w sieci ruszyła fala fałszywych informacji. Zdjęcia koni wygenerowane przez sztuczną inteligencję. No i teraz jak ktoś ma zdecydować, co się dzieje, komu wierzyć, jaka jest sytuacja?
1: No, to jest no, nie tylko kwestia Morskiego Oka, ale to jest kwestia w ogóle w tej chwili tego, co się dzieje w sieci. No, to jest, krótko mówiąc, najwyższy czas na to, żeby użytkownicy internetu, użytkownicy mediów społecznościowych no, brali jednak poprawki na to, co jak wygląda współczesność. No, przy sztucznej inteligencji dzisiaj bardzo coraz ciężej jest dojść prawdy. W związku z tym zdecydowanie trzeba szukać informacji w sprawdzonych źródłach. No, przede wszystkim w mediach, które biorą odpowiedzialność za to, co piszą, robią. Chociaż no, też nie wszystkie, jak wiemy. Ale zdecydowanie tak. Czyli jeśli ja chcę wiedzieć, czy rzeczywiście mogę koniem do tego Morskiego Oka podjechać, a tu widzę konia, który wiezie turystów, a czytam gdzieś, że droga jest zamknięta i że nie mam przejazdu, bo tak kiedyś też było przy remoncie drogi, no to sprawdzam to w takim na przykład tygodniku podhalańskim, prawda? No, jeśli mam...
0: No, nie reklamujemy się.
1: Ale to jest
0: bezczelnie.
1: Ale to jest źródło prawdziwe, które my zanim coś napiszemy, trzy razy to sprawdzimy, prawda? Więc no, trzeba, krótko mówiąc, dziś przy tym, jak wygląda życie w mediach społecznościowych. Jasne. Wszystko sprawdzać w źródłach, które zatrudniają prawdziwych dziennikarzy, a nie pseudodziennikarzy, nie streamerów i tak dalej, i tak dalej.
0: A z czym się trudniej walczy? Pytam z perspektywy małej redakcji. Właśnie z taką próbą uciszenia, czy też z próbą zagłuszenia? Czyli czy właśnie pozwy typu slap, bezzasadne, czy fałszywe informacje, fake newsy, kłamstwo wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji, które zdobywa duże zainteresowanie. Z czym się trudniej walczy z punktu widzenia lokalnej redakcji?
1: Jednak mimo wszystko trudniej się walczy z takim właśnie fake, z tymi wszystkimi fejkami. To jest absolutna zaraza. I no problem jest w tym, że mamy coraz więcej informacji nieprawdziwych wytworzonych przez sztuczną inteligencję albo wytworzonych przez ludzi, którzy chcą jakiegoś zamieszania. I tutaj często jest tak, że my mamy pełne ręce roboty, żeby coś udowodnić, że nie jest tak, jak zostało wygenerowane przez między innymi sztuczną inteligencję. No to jest taka walka, no troszkę z wiatrakami, no ale którą trzeba podejmować i ona jest, ona się nie kończy. No tutaj, jeśli chodzi o taki pozew, no to to raczej nas rozśmieszył, prawda, aniżeli wystraszył, no bo trudno brać pod, trudno uważać za coś poważnego pozew, który, na którym ktoś się domaga 500 000 euro. No mógłby wpisać 10 milionów euro, dokładnie mielibyśmy taką samą reakcję.
0: No dobrze, będziecie się śmiać, aż sąd nie zdecyduje i wtedy pójdziecie dorabiać tam na tych konikach, żeby 2 miliony złotych zarobić.
1: Nie, no to wtedy poprosimy naszych czytelników o to, żeby nas wspierali, jak to robią niektórzy. No ale nie, tak na poważnie to jest taka niekończąca się walka. Natomiast liczę na to, że ta walka tutaj z tym akurat czy powodem, który nas tutaj próbuje uciszyć, jest jednak walką, która się kiedyś skończy. Natomiast w przypadku właśnie tego typu problemów związanych z tym zagłuszaniem, jak to ładnie nazwałeś, no to jest niekończąca się walka i podejrzewam, że ona się nigdy nie skończy. No i jeszcze jest jeden problem. No, problem jest w tym, że coraz więcej ludzi uważa się za dziennikarzy, prawda, że coraz więcej ludzi wpisuje przeróżne rzeczy na tych swoich różnych stronach internetowych, coraz bardziej często popularnych i uważa się za dziennikarzy, prawda? A to nie jest tak, że jak ktoś ma kielnię w ręce, no to staje się natychmiast murarzem, prawda? No to jest, no, żeby być dziennikarzem, no trzeba spełniać pewne, trzeba być, krótko mówiąc, osobą, która zdaje sobie z tego sprawę, jakie są obowiązki i no przede wszystkim obowiązki dziennikarskie, choćby sprawdzanie u źródeł swoich informacji, które się przelewa na papier. No druga rzecz, która też mnie zawsze denerwuje, ale już przepraszam, bo chyba troszeczkę spoczyłem z tego głównego wątku, ale jak już mówimy o dziennikarstwie, no to też jest to przechodzenie z polityki do dziennikarstwa, prawda? To znaczy, to jest coś, co absolutnie, ja mówię już tu opierając się na własne doświadczenie wieloletnie, no nie może być tak, że facet, który jest na przykład, tak biorę z chmury, prawda? Kandydatem na prezydenta nagle się ogłasza, że jest dziennikarzem i wszyscy mówią do niego, panie redaktorze, no come on, no nie. To nie jest żaden dziennikarz, to jest zwykły polityk. Nie ma przejścia. Jesteśmy po dwóch stronach barykady. Po jednej stronie są dziennikarze, po drugiej są politycy. Ktoś chce być politykiem, proszę bardzo, oczywiście, chwała mu za to, ale już nie ma powrotu do dziennikarstwa. On się już pochwalił swoimi poglądami, w związku z tym nie ma prawa być dziennikarzem i my nie mamy obowiązku ani prawa nazywać go dziennikarzem. Przepraszam bardzo za ten wybór.
0: Czy nie każdy, kto się nazywa dziennikarzem jest, nie każdy, kto trzyma kielnię, jest murarzem.
1: Dokładnie tak.
0: Stachurski chyba nawet śpiewał jakąś taką piosenkę. Zostań murarzem. Czy coś takiego?
1: No, nie wiem, czy akurat murarzem, ale śpiewał.
0: No dobrze, trzymam kciuki, żeby się ta sprawa wyjaśniła, także w kontekście tego, żebyśmy zobaczyli, czy ta ustawa, jak ona działa, tak? Czy ona pozostaje na papierze i dobrze wygląda i wszyscy się ucieszyli, czy też zadziała i jak zadziała? Więc być może...
1: No i chwała wszystkim, tak. I chwała wszystkim, którzy doprowadzili do tego, że ta ustawa została przegłosowana. Także naprawdę szapoba.
0: I wszystkim organizacjom...
1: Tak, i organizacjom pozarządowym.
0: Redaktor Jerzy Jurecki chwali prezydenta Nawrockiego, tak zrozumiałem.
1: Ja mówię o wszystkich tych, którzy doprowadzili do tego, że ten slap został podpisany, czy antyslap bardziej.
0: Slap poczeka w skrzynce pocztowej.
1: Tak, a my będziemy tym wzorcem, który trafi do Sevres pod Paryżem, gdzie będzie napisane, że oto tygodnik podhalański był pierwszą ofiarą antyslapa w Polsce.
0: Zobaczymy, jak się potoczy. Redaktor Jerzy Jurecki z Tygodnika Podhalańskiego był gościem. Bardzo dziękuję. To jest program Owczarek. Nie tylko pociągi w Polsce mają problemy z klimatyzacją. Właśnie chyba nawaliła ta w studio, więc dobrze, że nie ma podglądu, bo no wiadomo, są różne sposoby na walkę z wysoką temperaturą. Ale może ptaki też mają podobne wyzwania jak ludzie w takie upały. Gościem jest pan Jacek Karczewski, przyrodnik ze Stowarzyszenia Jestem na Ptak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry bardzo.
0: Ptaki lubią upały, czy nie? W końcu zwiewają, jak w Polsce się robi zimno do ciepłych krajów, więc może teraz się radują.
2: Z tym radowaniem to bym chyba nie przesadzał. Te, które zwiewają do ciepłych krajów, to bardziej zwiewają dlatego, że trudno im znaleźć coś do jedzenia, niż dlatego, że jest im zimno, tudzież bardzo zimno. No bo wiadomo, one na co dzień biegają, chodzą i latają w puchówkach, więc chłód nie jest im aż taki straszny. One też mają parę sposobów na to, żeby poradzić sobie w czasie takich upałów. Ptaki niestety się nie pocą. Trudno sobie wyobrazić spoconego ptaka lecącego gdzieś tam na długich dystansach kilkaset metrów nad ziemią albo 2 kilometry, to byłoby trudne. Więc one nie mają gruczołów potowych. Cały nadmiar upału, który im się gdzieś tam odkłada, przepraszam, w ciele, wydychają, ziejąc trochę tak jak psy. Mogą też oczywiście zawsze się zamoczyć w jakiejś kałuży albo innym strumieniu, co przyspieszy chłodzenie. Mogą też rozłożyć się gdzieś w głębokim cieniu jakiegoś lasu na chłodnym mchu czy kamieniach. Dosłownie rozłożyć się tak płasko, jak się da, co też może je trochę ochłodzić. No i robią to, co my powinniśmy robić, czyli za bardzo się nie ruszać w szczycie upału. Ale są takie ptaki, jak jeżyki, które właśnie śmigają nad naszymi głowami w naszych rozpalonych miastach, którym chyba upał wydaje się nie przeszkadzać.
0: Kończy się Pride Month, czyli miesiąc dumy, i pomyślałem, żeby zobaczyć, jak kwestia par jednopłciowych, czy też wychowania dzieci przez par jednopłciowe wygląda w świecie ptaków.
2: W świecie ptaków, w świecie zwierząt w ogóle wygląda trochę tak jak w naszym świecie. To znaczy, wbrew temu, co będą mówić różni ludzie, królestwo zwierząt absolutnie nie jest heteroseksualne. I mówię to z całą odpowiedzialnością za te słowa. My zbyt często sięgamy po naturę albo tłumaczymy zjawiska naturą, nazywając je nienaturalnymi, wtedy, kiedy jest to nam na rękę, a poza tym to mamy tę naturę w wiadomo jakim poważaniu. Z drugiej strony, kiedy ktoś coś takiego robi, to też znaczy, to też świadczy o tym, że on niewiele o tej naturze wie, bo Noe, który na swoją arkę miał zapakować po parze, no najpewniej mało wie o tym, jak się kochają zwierzęta, no bo na przykład gdybyśmy na chwilę, abstrahując od tych ptaków, gdybyśmy pomyśleli o bonobo, czyli naszych razem z szympansami najbliższych krewnych, no to ta para bonobo na tej arce nudziłaby się strasznie. I może dzieci rzeczywiście jakieś bez tego były, nawet podejrzewam, że na pewno, ale samice, dziewczyny bonobo są, jakby to powiedzieć, zapalonymi lesbijkami. I tych miłości dziewczyńskich jest u nich bardzo dużo. Wydaje się, że są bardziej zainteresowane dziewczyny seksem z innymi dziewczynami niż z chłopakami. Ale bonobo to jest w ogóle szczególny przypadek w świecie zwierząt, dlatego że z tego, co wiemy, to jest chyba najbardziej rozseksualizowany zwierz. Tego seksu jest tam bardzo dużo i seks jest dla nich ważnym takim spoiwem społecznym. My, kiedy my się kłócimy, wyciągamy za przeproszeniem spluwy i strzelamy do siebie, my, homo sapiens, tymczasem bonobo, kiedy się kłócą, wyciągają zupełnie coś innego, sięgają w inne miejsca swoich ciał i po prostu zaczynają się bawić mniej lub bardziej erotycznie. Wkurzyłam cię? No to ja nie chcę być wkurzona, bo to są bardzo pacyfistyczne zwierzęta.
0: Czyli rozumiem, że
2: napięć unikają, więc się kochają zamiast wojować.
0: Czyli ten nadmiar, jeśli tak można powiedzieć, seksu wynika z tego, że się ciągle kłócą i godzą.
2: Nie, ja myślę, że ten nadmiar seksu bierze się stąd, że one właśnie, lubią seks. Ja bym chyba tak powiedział. Z tym, że seks jest tam rzeczywiście pełni trochę inne funkcje niż w wielu innych zwierzęcych kulturach, ale jeśli chcielibyśmy powiedzieć, czy założyć, przyjąć założenie, że seks u zwierząt jest tylko aktem reprodukcyjnym, no to tutaj będziemy w ogromnym, ogromnym błędzie. Zwierzęta, zdecydowana większość zwierząt, to nie oznacza, że wszystkie, ale zdecydowana większość zwierząt lubi seks, jest bardzo bezpruderyjna i ten seks uprawia na najróżniejsze sposoby. Mówiliśmy o bonobo, ale gdybyśmy do tego dodali inne człekokształtne, orangutany, szympansy, czy goryle, ale w ogóle małpy, to okaże się, że ich pomysłowość, jeśli chodzi o, jakby to powiedzieć, narzędzia stymulujące ich doznania i życie seksualne, jest naprawdę całkiem fantastyczna. Orangutany, nie tylko zresztą orangutany, używają w celach takich około masturbacyjnych nawet owoce. Tak, to takie rzeczy się dzieją właśnie w dżunglach. Dzisiaj nawet antropolodzy wysuwają taką fajną tezę, że seks niereprodukcyjny, bardzo często też ten seks związany, jednopłciowy mogły mieć bardzo duży wpływ na rozwój kultur i rozwój języka w szczególności, no bo seks reprodukcyjny jest mocno jednak podbity hormonami. Natomiast ten seks niereprodukcyjny, seks dla przyjemności, seks właśnie taki społeczny, powiedziałbym, to jest zupełnie inna sprawa. I tutaj trzeba dużo rzeczy ustalić. Same bonobo mają póki co, doliczyliśmy się 25 gestów. Gestów i takich różnych zachowań niewerbalnych, które służą właśnie dogadywaniu się w temacie, jak chcę, żebyś się z tobą kochać, co mi się podoba, co mi się nie podoba, jaką pozycję chcę przyjąć ja, albo jaką pozycję chcę, żebyś ty przyjął, czy przyjęła.
0: Czyli zastanawiam się, czy ta liczba gestów, gdybyśmy porównali też do sposobu komunikowania się werbalnego człowieka, czy wypada lepiej, czy gorzej?
2: Tak, to jest bardzo ciekawy temat. Warto go rozwinąć, być może przy innej okazji.
0: To może pozostańmy przy ptakach.
2: Przy ptakach.
0: Albatrosy ciemnolice z Hawajów.
2: Tak. Całkiem niedawno okazało się, że tam jest bardzo dużo par dziewczyńskich, bardzo dużo par lesbijskich. U albatrosów, u ptaków w ogóle, tak jak u wszystkich ssaków, tych związków jednopłciowych jest bardzo dużo. I to nie oznacza, że u każdego gatunku homoseksualizm będzie tak samo powszechny. No bo wspomniane bonobo, delfiny, żyrafy, orki. No, należy w ogóle uważać, i tak się już dzisiaj ci bardziej progresywni badacze tematu do tego podchodzą, że to są gatunki biseksualne, a u wielu z nich zachowania homoseksualne przeważają. niektórych ptaków, typu kakadu różowa, typu typu łabędzie czarne, nawet nasze krzyżówki. No, kaczory wiadomo, że mają niespożyte ilości seksualnej energii, ale no, nawet tam w niektórych regionach jakaś jedna czwarta par, to mogą być pary jednopłciowe, szczególnie męskie. U tych albatrosów, od których wątek zaczęliśmy, no, okazało się, że ptaki, które uważaliśmy za regularne pary chłopaka z dziewczyną, wiele z nich okazało się parami dziewczyny z dziewczyną. I o ile pary dziewczyńskie mają większą łatwość w tym, żeby się rozmnożyć, żeby w ich gnieździe pojawiło się dziecko, o tyle pary męskie mają z tym trochę większy kłopot, co jest to całkiem logiczne. Zostało to dobrze przebadane między innymi w przypadku łabędzi czarnych, gdzie ten odsetek par męskich jest całkiem spory i to, co oni robią, taka para męska, wiąże się z jakąś surogatką, czyli pojawia się ta trzecia, która zwykle jest odprawiana, jak tylko w gnieździe pojawią się jaja, albo czasami gniazdo jest odbijane już z gotowymi jajami, czyli one odbijają innej tradycyjnej parze. Czasami ta adopcja odbywa się nie na etapie złożonych jaj, ale już na etapie wodzonych piskląt. I okazuje się, że te pary męskie mają lepszy statystycznie tak zwany sukces rozrodczy, te, które postanowiły mieć dzieci, czyli wyprowadzają więcej piskląt niż pary tradycyjne. U nas takimi... Tak, tak, jest to akurat da się dość logicznie wyjaśnić, bo dwóch facetów to jest trochę większa siła niż dziewczyna z facetem. No i tych dwóch facetów może zapewnić swoim pisklętom trochę lepsze miejsca, w których mogą odpocząć, lepsze jedzenie, większe terytorium, budzą większy respekt na stawie, że się tak wyrażę.
0: To tutaj na chwilkę zawieśmy. Gościem jest pan Jacek Karczewski, przyrodnik ze Stowarzyszenia Jestem na Ptak. I teraz jak ptaki celebrują, świętują Pride Month, rozmawiamy, no ale używamy tutaj kategorii ludzkich, tym bardziej, że trzeba pewnie odróżnić, bo czym innym jest zachowanie homoseksualne, a czym innym orientacja. I czy w ogóle można używać w rozmowach o ptakach ludzkich kategorii?
2: Myślę, że można. Zaryzykowałbym, że trzeba. Znaczy, ptaki w rozmowach o sobie niech używają ptasich kategorii, a my jedyne kategorie, jakie znamy, to są nasze ludzkie kategorie. Jak bardzo byśmy się wzbraniali przed tak zwaną antropomorfizacją, to jednak to jest jedyny nasz filtr na świat wokół nas. Zresztą to poruszył pan bardzo ważny wątek, który jest obecny w takim dyskursie naukowym od bardzo dawna i z mojego doświadczenia, albo z tego, co wiem, z tego, co wiem o doświadczeniu innych przyrodników, szczególnie renomowanych naukowców, którym wiele zawdzięczamy, między innymi John Goodall, ale wielu innych zwraca uwagę na to, że dopóki za przeproszeniem nie wyluzujemy się trochę, jeśli chodzi o tę naszą tę antropomorfizację, której której tak bardzo się boimy, to trudno nam tak naprawdę zobaczyć, czy zrozumieć, czy opisać wręcz to, co się dzieje u zwierząt. Oczywiście ja jestem daleki od tego, żeby zakładać, że ptaki czy inne zwierzaki czują, widzą i myślą tak jak my, bo oczywiście nie. Każdy z nas czuje, widzi i myśli trochę inaczej, a co dopiero zwierzę z kompletnie innego uniwersum. Ale raz jeszcze, jeśli my chcemy w jakiś sposób ten świat zrozumieć, to i tak musimy go opowiadać i opisywać właśnie przy użyciu języków, symboli, które są dla nas czytelne. Pan też podjął tutaj ważną kwestię zachowania, odróżnienie zachowań seksualnych od orientacji. I to u zwierząt zdecydowanie da się zobaczyć, bo są na przykład nasze mewy śmieszki. Więc są tam takie chłopaki, które będą wiązały się zawsze przez całe życie, dość długie, tylko z chłopakami. Tak samo jak będą dziewczyny, samice, które będą wiązały się tylko i wyłącznie zawsze z samicami. Będą wreszcie tacy, którzy będą wiązały się, i tych będzie większość, bo tych pierwszych to będzie około do 20%, ale większość będzie, samice będą wiązały się tylko z samcami, a samce tylko z samicami. No i wreszcie są ptaki, które będą swingowały, że się tak wyrażę. Czyli jeden albo trzy sezony będę w parze z chłopakiem, będę z chłopakiem, a na kolejny sezon lub kilka sezonów zwiąże się z dziewczyną. Wszystko też będzie zależało od tego, jaki jest obyczaj w danym gatunku. No bo w przypadku śmieszek to są ptaki, które wiele z nich będzie się łączyło na pary, no może nie na całe życie, ale na wiele, wiele lat, wiele, wiele sezonów. Są wreszcie ptaki, które rzeczywiście co do swojego obyczaju, w ich kulturze, i nie waham się używać tego słowa, ten obowiązujący, tradycyjny model to jest para na życie. W przypadku wspomnianych albatrosów na przykład. No i tutaj też mamy taką sytuację, że te pary dziewczyńskie to będą pary na życie. A u gatunków, gdzie te pary są tylko sezonowe, tutaj również ten obyczaj będzie zachowany.
0: No dobrze, ale to jest też ciekawe z punktu widzenia ewolucyjnego. No bo mamy taką sytuację, że pary nie pozostawiają wspólnego potomstwa, więc dlaczego dobór naturalny tego nie wyeliminował? Jakie są dzisiaj hipotezy najpoważniejsze dotyczące takich zachowań?
2: To jest bardzo dobre pytanie. To jest pytanie, na którym zastanawiamy się od bardzo niedawna, tylko i wyłącznie dlatego, że do bardzo niedawna zachowania seksualne u zwierząt w ogóle były marginalizowane. Nie badano tych zachowań, badano je tylko i wyłącznie w odniesieniu do zwierząt domowych. No bo za tym stał biznes, więc w to się inwestowało. Natomiast seksualność zwierząt była traktowana w sposób bardzo, dominowało myślenie i podejście bardzo, ale to bardzo patriarchalne. Po prostu silna płeć to jest ta męska płeć. Ci faceci zdobywają te babki. Te babki są po to, żeby się rozmnażać. Wszystko zachodzi w sposób bardzo łatwy. Jest prowadzone jak po sznurku takim czy innym hormonem. Zwierzęta nie myślą, zwierzęta są bioautomatami. Więc zachowania seksualne zwierząt to jest bardzo, bardzo nowa część biologii, nowa część nauk przyrodniczych. Badania są dopiero prowadzone. Tak jak powiedziałem, to zautomatyzowane podejście do seksualności czy rozmnażane, właściwie seksualności zwierząt, właściwie, no bo mówiliśmy tutaj z założenia, seks służył reprodukcji tylko i wyłącznie, a tymczasem okazuje się, że tego seksu jest dużo więcej. Tam jest to wszystko, co u nas łącznie z prostytucją, czyli zwierzęta uprawiają seks z innymi zwierzętami za pewne konkretne, oczywiście nie za pieniądze, ale za pewne konkretne przywileje albo dobra. To może być jedzenie, to może być ochrona, to może być seks tylko i wyłącznie manipulacyjny. To wszystko u zwierząt jest tak samo jak zachowania seksualne w pełnym wymiarze. Jest biseksualizm, jest homoseksualizm, homoseksualne pary będą miały dzieci lub nie będą miały dzieci. To wszystko jest kwestia ich decyzji. I te pary będą sobie wierne lub niewierne, i te pary będą wiązane na jeden sezon, kilka sezonów lub całe życie. Dlaczego? Różni naukowcy, różni ewolucjoniści starają się znaleźć odpowiedzi. Te odpowiedzi czasami są niezwykle zabawne, moim zdaniem, bo na przykład są takie odpowiedzi jak: zwierzęta uprawiają seks homoseksualny, bo szczególnie dużo jest go u zwierząt młodych, ale nie tylko. I czasami jest to niemalże obyczajem, że na przykład u bizonów, prawdopodobnie też u żubrów, większość zachowań seksualnych u młodych zwierząt to są zachowania homoseksualne. I to u tak, jakby to powiedzieć, charyzmatycznych, wielkich, ważnych symbolicznie zwierząt jak potężne bizony i prawdopodobnie żubry. Ale o żubrach właśnie bardzo mało w tym aspekcie wiemy. Więc dlaczego? Ano dlatego, że w ten sposób zwierzęta trenują już ten seks tradycyjny, albo
0: szkoła uwodzenia?
2: Albo jest to właśnie szkoła
0: uwodzenia.
2: Dosłownie tak się to tłumaczyło, co jest moim zdaniem bardzo zabawne, bo dlaczego trzeba byłoby ten seks heteroseksualny ćwiczyć w parach, czy w układach, że się tak wyrażę, homoseksualnych. Naprawdę jest to bardzo zabawne. Niektórzy stawiali tezę, że jest to swego rodzaju trening wytrwałości. Inni, że jest to swego rodzaju właśnie barter, czyli za jedzenie lub inne korzyści. Niektórzy tłumaczą to tylko rytuałem powitalnym lub zabawą. No, tych wytłumaczeń jest bardzo
0: Każdy ma swoje wytłumaczenie, ale oczywiście na razie nie wiemy, bo nie potrafimy się komunikować.
2: Ja uważam, że one to robią, bo mogą. Po prostu.
0: Mówi pan Jacek Karczewski, przyrodnik ze stowarzyszenia Jestem na Ptak. Dziękuję bardzo.
2: Dodałbym jeszcze, że lubią. Dziękuję bardzo.
3: To jest powtórka.

0: jest ogromna produkcja. Z zachodu bardzo dużo do nas przyjeżdża ziemniaka i cebuli. Bardzo taniego ziemniaka, bardzo taniej cebuli, dlatego że na umór wypychają, bo chcą się pozbyć problemu.
1: Mówił pan o tym, że po ziemniaki jadalne ktoś mógłby przyjechać w workach zapakowane 23 grosze za kilogram. Ja dzisiaj zapłaciłam w sklepie za kilogram polskiego ziemniaka 4 zł. Gdzie jest ta różnica?
0: Nie wiemy. Tak sama sytuacja jest w cebuli. Cebula jest około 30-35 groszy. Mam wielu znajomych, gdzie nie zbierano po prostu cebuli. Zaorywano celem wzbogacenia ziemi, bo nie było warto tego zbierać.
2: Niskie ceny papryki na skupach. Może nadprodukcja, może import. Ja ogłosiłem cenę 2 zł za kilogram.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Po aferze w warszawskim szpitalu południowym rząd ma niebawem przedstawić pakiet ustaw reformujących system ochrony zdrowia. Po rekordowych upałach w krajach zachodniej Europy przyszły gwałtowne burze. Ostrzeżenia obowiązują również w Polsce. Jest oficjalne potwierdzenie. Robert Lewandowski przenosi się do USA. Klub Chicago Fire potwierdził podpisanie kontraktu. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Rząd jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. To pogłosie afery w warszawskim szpitalu południowym, ale dla rządzących to także okazja do powiedzenia stop corocznym podwyżkom wynagrodzeń lekarzy. Maciej Kluczka.
5: Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. W grę wchodzą różne warianty. Limit na stawkę godzinową lub na całość wynagrodzenia. To konieczne, bo pieniądze, które idą na wynagrodzenia lekarzy, potrafią niekiedy skonsumować większość budżetu szpitala. Mówi Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
6: Kibicuję tutaj determinacji rządowi i pani minister, żeby udało się to zrobić, bo ludzie też oczekują, że tutaj faktycznie się w tej sprawie coś zrobi.
5: Opozycja, w tym Waldemar Buda z PiS, potrzebę zmian widzi.
6: Bo jedno to jest wysokie, to są wysokie zarobki. I o tym możemy naprawdę dyskutować.
5: Ale jednocześnie politycy opozycji wracają do źródła tematu, czyli młodego lekarza, byłego działacza KO, który pracował w warszawskim szpitalu.
6: Ale jak ktoś będzie chciał ukraść, to i tak ukradnie.
5: Ale tę historię bada już prokuratura. Maciej Kluczka, TOK FM.
4: A dziś z szefową resortu zdrowia i prezesem NFZ ma spotkać się premier Donald Tusk. A przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejowskiego trwało 9 godzin. Jak mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiła, w obecności adwokata świadek dostarczył prokuratorze dowody, które znacznie poszerzą prowadzone dotąd sprawy wokół nieprawidłowości w szpitalu.
7: Biorąc pod uwagę te dodatkowe informacje, które dziś zostały przekazane prokuratorom, widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i dokumentacji organizacyjnej ze Szpitala Południowego. Lista świadków wydłuża się. Chodzi tu głównie o osoby zatrudnione w Szpitalu Południowym w Warszawie. Te przesłuchania będą się odbywały w sposób zaplanowany, cykliczny, zarówno, tak jak już wspomniałem, w prokuraturze, jak i w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
4: Z informacji prokuratury wynika, że dostarczone przez Jędrzejowskiego dowody nie dotyczą sprawy śmierci na SOR-ze Szpitala Południowego zarządzanego przez Dawida Kacprzyka. Do przesłuchań części personelu medycznego ma dojść jeszcze w tym tygodniu. Fala upałów w Europie powoli dobiega końca. Przez Niemcy przeszły gwałtowne burze i nawałnice. Zalane były ulice i powalone były drzewa. To efekt 40-stopniowych upałów, między innymi w Berlinie.
8: Dla części z nas to pierwsza wizyta w Berlinie i zupełnie nie spodziewaliśmy się, że może być tutaj aż tak gorąco. Mamy naprawdę dużo szczęścia, że możemy spędzać czas właśnie w tym miejscu przy takiej pogodzie. Piłam już 3 litry wody, a mimo to zemdlałam. Jeżdżę też na rowerze. Jeśli będzie odrobinę cieplej niż dziś, a ja zemdleję podczas jazdy, to naprawdę nie byłoby to nic dobrego. Mam wrażenie, że to jeszcze nie koniec. W końcu mamy dopiero czerwiec, więc wyobrażam sobie, że temperatury mogą wzrosnąć jeszcze bardziej.
4: A w Polsce oprócz ostrzeżeń przed wciąż trwającymi upałami również obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają, że miejscami spadnie dużo deszczu do 55 mm, a wiatr może wiać z prędkością do 115 km na godzinę. Lokalnie może spaść również grad. Dziś wciąż gorąco, miejscami do 36 stopni. I teraz czas na sport. Podpisaliśmy kontrakt z Robertem Lewandowskim, ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski. Napisano w komunikacie amerykańskiego klubu Chicago Fire. Nie możemy się doczekać współpracy z nimi, tego by Chicago przekonało się na własne oczy, dlaczego jest jedną z najbardziej szanowanych ikon sportu na świecie, dodał szkoleniowiec występującej w lidze Major League Soccer drużyny Greg Berhalter. Robert Lewandowski przez ostatnie 4 sezony grał w Barcelonie. W maju rozegrał swoje ostatnie mecze dla Dumy Katalonii. Magdalinet przegrała z rozstawioną z numerem 5 rosyjską tenisistką Mirą Andrijewą 5-7, 4-6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Andrijewa to mistrzyni niedawnego French Open. W poniedziałek w pierwszej rundzie grały jeszcze dwie Polki i również doznały porażek. Maja Chwalińska przegrała z Manansają Sabankaev z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6, a Magdalena Fręch z Rosjanką Anną Kalińską 6-7, 4-6. Dziś obronę wywalczonego rok temu tytułu rozpocznie Iga Świątek, która zagra z Amerykanką Taylor Townsend. W Katowicach obowiązuje już strefa czystego transportu. Objęła ona ścisłe centrum miasta, gdzie ruch i tak jest ograniczony, ponieważ znajdują się tam m.in. rynek oraz deptaki. Wprowadzenie strefy wynika z wymogów Komisji Europejskiej, o czym więcej teraz Grzegorz Koziem.
9: Wjazd do strefy nie wymaga uzyskiwania zezwoleń czy umieszczania specjalnych naklejek. Nie ma też opłat. Jak tłumaczy prezydent Katowic Marcin Krupa, zakaz wjazdu do niej nie dotyczy samochodów mieszkańców całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii.
10: Pod warunkiem, że został zakupiony przed wprowadzeniem terminu usunowienia tej strefy, a właśnie dzisiaj ten termin zaistniał.
9: Strefa jest oznakowana i będzie kontrolowana.
10: Do tego służy nas system monitoringu, który mamy już zainstalowany, ale poza tym oczywiście będą wyrywkowe kontrole policji, która będzie sprawdzała, czy dany pojazd spełnia wymogi odpowiedniej normy czystości spalin, czy nie.
9: Kierowcy spoza metropolii nie mogą wjechać do strefy samochodami z silnikami benzynowymi starszymi niż 27 lat i z silnikami diesla starszymi niż 18 lat. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
4: Kolejne informacje w TOK FM o 6. Dziś wciąż bardzo upalnie, przede wszystkim na wschodzie i południu, od 33 do 36 stopni. Od 26 do 30 pokażą termometry na północy i zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu, tam w okolicach 22 stopni. Miejscami dziś przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i w centrum kraju również burze, lokalnie z gradem.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Zaczynamy pierwszy program TOK FM, 6 minut po godzinie 5, teraz na naszym zegarze. 30 czerwca 1980 roku zespół Queen wydał 9 album studyjny zatytułowany The Game. Już mamy 46. rocznicę tego wydarzenia. Utwór, którego posłuchamy, zatytułowany jest Crazy Little Thing Called Love. Na dzień dobry od nas dla Państwa. Róża Rumińska jest wydawczynią tego programu. Naszym realizatorem jest nasz tutaj miły kolega, którego w tej chwili widzę za szybą. Ja nazywam się Wojciech Muzal i zapraszamy Państwa na ten program.

0: Mamy wtorek, 30 czerwca. To jest 181 dzień roku. Słońce wzeszło o 4.17, a zajdzie o 21.01. Imieniny obchodzą dzisiaj Emilia, Jan, Leon, Lucyna, Milena i Władysław. Najlepsze życzenia dla wszystkich Państwa. 86 lat temu naczelny wódz generał Władysław Sikorski mianował generała Stefana Roweckiego Grota komendantem głównym Związku Walki Zbrojnej. W 1911 roku natomiast urodził się Czesław Miłosz, poeta, prozaik, eseista i laureat literackiej Nagrody Nobla w roku 1980. Dokładnie 80 lat temu odbyło się referendum ludowe, którego wyniki zostały sfałszowane przez władze. 43 lata temu, to był rok 1983, Krystyna Palmowska jako pierwsza kobieta zdobyła Broad Peak w Karakorum. A w roku 2000 Władysław Bartoszewski zastąpił na stanowisku ministra spraw zagranicznych Bronisława Geremka. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. A na początek dzisiejsze spotkanie premiera z ministrą zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem tych rozmów mają być zarobki i czas pracy lekarzy. Wielu polityków i część mediów będzie zainteresowanych podgrzewaniem afery w Szpitalu Południowym. Tak oceniła w poranku TOK FM dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego.
1: To nie jest tak, że coś powinno być wyciszone, ale jak nie rozliczasz i nie pociągasz do odpowiedzialności zarówno przeciwników, to i twoi zwolennicy potem czują się za daleko rozpasani.
0: Politycy obozu rządowego chcą, by z tego kryzysu wyszedł plan na reformę systemu. Sekcja zwłok wyjaśni przyczyny tragedii, do jakiej doszło podczas rowerowego maratonu w Markach pod Warszawą. Gdy okazało się, że 30 i 71-latek nie dotarli do mety, organizatorzy wraz z policją i wojskiem rozpoczęli poszukiwania. Młodszego z zawodników znaleźli po 2 godzinach, starszego dopiero przed południem. Prokuratura w Wołominie prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. O szczegółach Błażej Kulesza.
2: Mimo że temperatura oscylowała w granicach 40 stopni Celsjusza, tragedii, do jakiej doszło, nikt się nie spodziewał.
3: Jestem bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją.
2: Mówi Grzegorz Weiss, organizator Poland Bike Maratonu.
3: No, stała się wielka tragedia, no i tyle mogę powiedzieć. W tej chwili są ustalane fakty, wszystkie rzeczy i liczyliśmy, że się znajdzie, wszystko będzie okej, a się stało, jak się stało.
2: W maratonie wzięło udział około 350 kolarzy na różnych dystansach i w różnych grupach wiekowych. Gdy na mecie okazało się, że brakuje dwójki z nich, ruszyła akcja poszukiwawcza, mówi aspirant sztabowa Aneta Nasiłowska z policji w Wołominie.
4: Został znaleziony pierwszy z tych mężczyzn, 30-latek, a później już, prawda, wszystkie siły zostały skoncentrowane na poszukiwanie tego drugiego uczestnika maratonu.
2: W akcję zaangażowanych było nawet 150 osób, policjantów, strażaków, ratowników medycznych. Wykorzystano psy tropiące oraz drony. Poszukiwania przerwano o 2 w nocy, wznowiono je rano.
4: Żołnierze, którzy tutaj byli zaangażowani też w działania poszukiwawcze, odnaleźli tego człowieka. Mówimy tutaj o dużym obszarze leśnym. Samo to, że no 150 osób go szukało, no i ileś czasu, prawda, to zajęło, zanim tego człowieka udało się odnaleźć.
2: Zarówno policja, jak i prokuratura nie podają, gdzie dokładnie odnaleziono ciała kolarzy. Jasne jest, że trasa prowadziła przez las. Na końcu peletonu jechał na kładzie ratownik medyczny. Nikogo, kto miałby problemy, nie zauważył. Organizatorzy przyznają, że trasa była odpowiednio zabezpieczona. Odwołanie imprezy czy jej przełożenie nie było jednak brane pod uwagę.
3: No to są sportowcy. Warunki różne tego typu nie są im straszne i decydują się ci, którzy uważają, że chcą ten wyścig przejechać.
2: Teraz czynności prowadzi prokuratura w Wołominie, mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.
5: Prokuratura rejonowa w Wołominie wszczyna śledztwo w sprawie czynu z artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci. I kluczowym elementem w tym momencie będzie opinia po przeprowadzonej sekcji zwłok. Ona, miejmy nadzieję, wykaże przyczynę zgonu, no i też wskaże na kierunki tego śledztwa.
2: Prokurator nie przesłuchał jeszcze ani świadków, ani organizatora. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Szefowie dyplomacji USA i

0: określono w ramach sojuszu. Szczyt NATO w stolicy Turcji odbędzie się od 7 do 8 lipca. Rosja przygotowuje strefę buforową w obwodzie kurskim graniczącym z Ukrainą. Resort obrony zapowiada też skuteczniejszą obronę przed ukraińskimi atakami dalekiego zasięgu i dronami. Z oświadczeń urzędników wynika, że pierwsze efekty mają być widoczne w listopadzie. Cezary Jaszczyk.
1: Z takim uspokajającym komunikatem do Rosjan zwrócił się szef tamtejszego resortu obrony, Andriej Białousow. Podkreślił, że do walki z ukraińskimi dronami będzie wykorzystywana m.in. sztuczna inteligencja. O strefie buforowej przy granicy z Ukrainą mówi rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Tworzymy strefę buforową w miejscu, gdzie wcześniej doszło do inwazji bandyckich formacji reżimu kijowskiego. Reżim będzie musiał zapłacić za tę inwazję swoim terytorium, które włączymy do tej strefy. To tyle, jeśli chodzi o groźby. Kreml zaczyna wysyłać takie komunikaty, bo w kraju rośnie niezadowolenie i niepokoje w związku z kolejnymi ukraińskimi uderzeniami. O tym, że ukraińskie ataki stają się dla Rosji coraz większym problemem, w wywiadzie dla państwowej telewizji mówił nawet sam Putin. Oczywiście ataki na naszą infrastrukturę stwarzają pewne problemy. Obserwujemy pewne niedobory, ale sytuacja nie jest krytyczna. Jeśli za krytyczną sytuację nie uznawać na przykład paliwowego paraliżu na okupowanym Krymie. W związku z takimi scenami coraz więcej rosyjskich turystów decyduje się na odwoływanie urlopów na półwyspie. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Fala upałów w Europie powoli dobiega końca. Ostatniej nocy przez Niemcy przeszły gwałtowne burze i nawałnice. To była jeszcze ta poprzednia noc. Zalane były ulice i powalone drzewa. To jest efekt 40-stopniowych upałów, między innymi w Berlinie.
2: Dla części z nas to pierwsza wizyta w Berlinie i zupełnie nie spodziewaliśmy się, że może być tutaj aż tak gorąco. Mamy naprawdę dużo szczęścia, że możemy spędzać czas właśnie w tym miejscu przy takiej pogodzie. Wypiłam już 3 litry wody, a mimo to zemdlałam. Jeżdżę też na rowerze. Jeśli będzie odrobinę cieplej niż dziś, a ja zemdleję podczas jazdy, to naprawdę nie byłoby to nic dobrego. Mam wrażenie, że to jeszcze nie koniec. W końcu mamy dopiero czerwiec, więc wyobrażam sobie, że temperatury mogą wzrosnąć jeszcze bardziej.
0: Tak właśnie mówili mieszkańcy Europy. W Polsce natomiast pojawiają się burze, co jest taką kolejną oznaką tego, że mamy w tej chwili niespokojną pogodę, co jest konsekwencją zmian klimatu. Więcej o pogodzie będzie za kilka minut w pierwszym programie TOK FM. A teraz zaglądamy jak zwykle o tej porze do kalendarza i sprawdzamy, co się dzisiaj ma wydarzyć. Otóż w południe zbierze się rząd. Ministrowie zajmą się m.in. projektem rozporządzenia znoszącym stanowisko pełnomocnika rządu do spraw programu SAFE. A to ma związek z osiągnięciem celów, dla których ten program powołano. Tak to określono. Rada Ministrów rozpatrzy także projekt rozporządzenia ustanawiający nowego pełnomocnika do spraw wzmocnienia odporności państwa. Natomiast wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski będzie z wizytą w Nambii w celu rozwijania współpracy dyplomatycznej obu państw. I ta wizyta potrwa do 1 lipca. Mamy w tej chwili 19 minut po godzinie 5 i to jest ten czas, kiedy już możemy zadać Państwu pytanie, jak zwykle o tej porze. Mianowicie, tym razem będzie ono dotyczyło konsekwencji upałów i Państwa praw. Wygięte szyny, odwołane składy i kilkugodzinne opóźnienia. Czy doświadczyli Państwo w ostatnich dniach w trakcie podróżowania takich piekielnych temperatur i czego oczekują Państwo od przewoźników, gdy pociąg stanie bez klimatyzacji w środku pola? Czy są to sytuacje, które są Państwu znane albo zupełnie nieznane? Tutaj oczywiście jak zwykle dowolność. Prosimy o Państwa doświadczenia z podróży. Czekamy na nie pod numerem 2244044.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Trwa najbardziej niepokorny festiwal filmowy w Polsce, czyli Bellatofifest w Toruniu. Na kinomanów czeka mnóstwo atrakcji.
4: Ponad 130 tytułów, prawie 200 gości. Myślę, że możemy być

0: dumni jako zespół, że udało nam się zgromadzić tak szerokie spektrum zarówno produkcji filmowych, jak i gości.
1: Mówiła Kawka Jaworska, dyrektorka Bellato FiFest. Festiwal potrwa do 3 lipca. W trakcie imprezy nagrody odbiorą m.in. Bogusław Linda, Łukasz Simla, Agata Kulesza czy Anastazja Chiński. A za miesiąc w Kazimierzu Dolnym rozpocznie się 20. edycja Dwóch Brzegów. W programie festiwalu m.in. koncerty Arkadiusza Jakubika, Wojtka Mazurewskiego i Marcina Dorocińskiego, projekcje najnowszych filmów nagradzanych na światowych festiwalach w Berlinie i Cannes, a także retrospektywa filmów Jana Komasy, mówi Grażyna Trubicka, dyrektorka artystyczna wydarzenia.
2: To jest reżyser, który pokazuje, że dla tych młodych twórców, którzy weszli w swoje dorosłe artystyczne życie w XXI wieku, nie ma granic. Granice dla nich nie istnieją. I również w sensie dosłownym, jak i metaforycznym.
1: Dwa Brzegi w Kazimierzu od 1 do 9 sierpnia. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. O jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą się zmierzyć z egzaminami, które są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
3: No, marzę o tym od dziecka. I w ogóle, jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
1: Kandydaci muszą zmierzyć się z różnymi zadaniami, m.in. zaprezentować kilka utworów, dodaje dziekan Wydziału Aktorskiego Piotr Seweryński.
4: Mówią fragmenty prozy współczesnej, klasycznej, wiersza klasycznego, współczesnego, monologi, więc taki też dosyć szeroki repertuar, który daje im szansę pokazania swoich predyspozycji, umiejętności, możliwości.
1: Indeks Łódzkiej Filmówki dostanie jedynie 18 szczęśliwców.
5: Dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane i duże na południowym wschodzie Polski oraz na północnym zachodzie. Okresami także tych chmur może być trochę mniej. Natomiast w prognozie też widzimy przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i w centrum Polski możliwe są także burze. Jeśli chodzi o wskazania termometrów, to wciąż takie wysokie temperatury nam będą towarzyszyły, bo od 26-30 stopni na północy i na zachodzie do 30, maksymalnie 36 stopni w Polsce wschodniej i południowej. Trochę chłodniej będzie na wybrzeżu, tam około 22 stopni.
6: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: 23 minuty po godzinie 5. Dzisiaj Państwa pytamy o doświadczenia z podróży, o to, czy mieli Państwo jakąś taką sytuację, na przykład, że pociąg bez klimatyzacji stanął w upale w środku pola. No i co wtedy później nam przysługuje? Warto skorzystać ze swoich praw, gdzie wnosi się reklamacje. To są rzeczy, które dzisiaj będziemy między innymi omawiali w pierwszym programie Tok FM w drugiej godzinie, a na razie Państwu oddajemy głos po to, aby posłuchać Państwa doświadczeń w tym zakresie. Nasz numer to 22 44 i 044. Dodzwonił się do nas pan Bernard z północnej Bawarii. Dzień dobry, słuchamy.
7: Dzień dobry, kłaniam się, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. To nie budzik, tylko znowu herbatę sobie parzę. Wstałem i parzę herbatę. Podaję meldunek temperaturowy w północnej Bawarii w okolicach Norymbergi. 18,9 stopnia. Teraz o 5.22. Także temperatury troszkę spadają, na szczęście. No niestety, czy na szczęście, może nie musiałem podróżować w ostatnim czasie, ale też słyszałem, że niemieckie szybkie pociągi ICE miały problemy. Wczoraj spotkałem znajomą, która była w Berlinie na koncercie i wracając z Berlina pociągiem tym szybkiej kolei ICE Intercity Express, też były jakieś tam problemy z klimatyzacją. Przyszedł konduktor i zmienił nastawienie klimatyzacji na niższą temperaturę, twierdząc czy informując pasażerów, że inaczej po prostu klimatyzacja czy technika pociągu nie będzie w stanie go schłodzić. Natomiast wydaje mi się, że jakieś są możliwości reklamowania i możliwości rekompensat. Chociaż nie chciałbym się sam znaleźć w takiej sytuacji, żeby gdzieś w pociągu się zatrzymać wśród pola albo nie daj Boże w tunelu. Z Francji słyszałem, że TGV gdzieś bez klimatyzacji zatrzymał się w tunelu i prawie 40 stopni było w tym pociągu. Także trudna sprawa. Wydaje mi się, że koleje czy tam przewoźnicy powinni jakiś rekompensat udzielać. Natomiast nie wiem, jak to jest tutaj u nas uregulowane.
8: na niemieckich kolejach, też nie słyszałem we Francji, jak tam potraktowano tych pasażerów, ale no wiadomo, że są problemy, takie upały to niecodzienność i trzeba jakoś sobie z tym radzić. Mhm. Tyle z mojej strony, pozdrawiam.
5: To pan Bernard z północnej Bawarii, teraz pan Andrzej z ziemi lubuskiej zabierze głos, ale jeszcze przypomnę państwu nasz adres mailowy. pierwszy@tok.fm. Pytamy państwa o państwa doświadczenia w podróży, o oczekiwania także wobec przewoźników. Panie Andrzeju, słuchamy.
9: Witam, panie redaktorze, ambasador ziemi lubuskiej. Idziemy z zachodu, z Bawarii. Jesteśmy w naszej pięknej ziemi lubuskiej, najpiękniejszym rejonie Europy. I muszę panu powiedzieć, że takie temperatury dają się niestety tutaj nam wszystkim ekstremalne. I muszę panu powiedzieć, że Lubuszanin to jest taki pociąg Warszawa. To jest taki Intercity, który jeździ do Zielonej Góry. No niestety znajomych odbierałem z autobusu, bo ten Lubuszanin został odwołany po prostu. No trudno. Jak koleje nie są w stanie wytrzymać takich temperatur, to co będzie, jak będzie minus 30 albo 40, no to też będą odwołane. Plus 40 i minus 40. No tutaj mamy na naszej antenie wielu przyjaciół, hejterów. Mamy pana Roberta z Poznania, który zawsze dokucza, ale no tak musimy być, wiesz, tak jak w każdej społeczności są różni ludzie. Natomiast muszę panu powiedzieć, ten pociągi i te kolejny na trasach, nawet na trójce, ograniczono ruch właśnie ciężki, żeby po prostu nie niszczył naszej wspaniałej Estrójki, z której jesteśmy dumni tutaj na ziemi lubuskiej. Kierowcy po prostu w tej temperaturze, mimo tego, że mają, nie wiem, czy wszyscy mają klimę w samochodzie, może niektórzy nie lubią jeździć w klimatyzowanych samochodach, jadą fatalnie. Fatalnie. Muszę panu powiedzieć, że wielokrotnie teraz przemieszczając się samochodem miałem do czynienia z sytuacjami, które normalnie chyba na drogach by nie dochodziły. Tutaj właśnie to ciepło powoduje otępienie kierowców. Zresztą tutaj chcę namówić wszystkich słuchaczy, którzy dzwonią. Nie dzwońcie z telefonów. Stańcie przy drodze, na kawkę, w siku. Zrobić coś takiego i zadzwonić do Radia Tok FM, a nie z tych zestawów głośno mówiących. One wprawdzie są legalne. Ustawodawca pozwolił na dzwonienie z tego zestawu, ale one 40% ograniczają możliwość reakcji. I te zestawy w wielu krajach są zakazane. Miejmy nadzieję, że my tutaj na naszej antenie Radia Tok FM wprowadzimy taką modę zero dzwonienia z głośno mówiących, a zresztą nic nie słychać. Ludzie, chcecie coś powiedzieć, to dzwońcie normalnie z telefonu, który ma jakiś zasięg.
5: Bardzo zgadza dziękuję.
9: Się pan, panie redaktorze?
5: Musiałbym przemyśleć całość tego pańskiego, jak to mówią, statementu. No bo pan tak patrzy na sprawę, panie Andrzeju, za co dziękujemy, za podzielenie się opinią, chociaż tutaj namawiam do tego, żebyśmy się trzymali głównego tematu naszej dyskusji, a dla kogoś taki zestaw to może być jedyna okazja, żeby się do nas odzwonić i tak pan powiedział, no korzystanie z niego jest legalne, ostrożność trzeba zawsze zachować. Niekiedy trasa jest nużąca, bo prowadzi autostradą, gdzie nic się nie zmienia po drodze, więc to są bardzo różne kwestie, które należałoby wziąć pod uwagę. Pan Marek z Warszawy, słuchamy.
10: No witam serdecznie, na początek krótka piłka. Tak bardzo się z panami obydwoma zgadzam, z panem Andrzejem zgadzam się w tym, że warto byłoby tego nie robić, ale ja to robię, a z panem redaktorem zgadzam się, że dokładnie są takie sytuacje, jak choćby moja, że jadąc samochodem mogę zadzwonić do radia, kiedy mam taką możliwość. No cóż, no wracając do tematu właściwego, prawda jest taka, że to są skomplikowane sprawy. No wczoraj o tym rozmawialiśmy w jakimś innym kontekście, ale rzeczywiście, jeżeli to jest wina przewoźnika, na przykład kolei państwowych, że z winy przewoźnika dojdzie do sytuacji bardzo dużego opóźnienia, są takie upały, albo zepsuje się klimatyzacja, oczywiście takie odszkodowanie powinno się należeć podróżnym, ale są sytuacje losowe. Tak samo te skrajne, o czym pan Bernard mówił, te skrajne sytuacje ekstremalne w pogodzie, zbyt ciepło, zbyt zimno, które się zdarzą, one nie zawsze po prostu mają odzwierciedlenie w tym, że coś się musi popsuć, coś musi nie zadziałać, ale kiedy to się dzieje, to wtedy rzeczywiście jest wina przewoźnika. Ja się przyznam, że ja rzadko jeżdżę pociągami, niezwykle rzadko. Pamiętam te czasy nie tylko w Polsce, gdzie właśnie podróże pociągami były upiorną przygodą, bo takie trasy wielogodzinne zdarzały się, gdzie rzeczywiście jakość tego taboru nie była dobra. Dzisiaj wydaje mi się, że generalnie, że tak nie jest. Oczywiście poza incydentami na trasach lokalnych, gdzie zdarzają się takie sytuacje i tutaj one powinny być rozpatrywane indywidualnie. No wydaje mi się, że jednak czas się zmienia i też te koleje się zmieniają. Ale żeby nie było tak optymistycznie i różowo, ostatnio ze znajomymi rozmawiałem, jechali na daleką trasę taką przez 3/4 Polski. I rzeczywiście była taka sytuacja, że było bardzo, bardzo ciepło. To nie były te rekordowe teraz upały, ale było bardzo, bardzo ciepło. I zepsuła się klimatyzacja, tylko była ciekawa historia, bo ona się zepsuła w drugą stronę. Znaczy było bardzo ciepło w pociągu i ta klimatyzacja nie działała. Albo jak działała, to działała, bo był ten nawiew, było takie ciepłe powietrze. Ja nie pamiętam szczegółów tej historii, pamiętam tylko, że oni się gotowali, chociaż pogody aż takie rekordowe jak teraz, objawy pogody takie rekordowe jak teraz nie były. Wydaje mi się, że każdy z nas, kiedy porusza się pociągiem, jedzie w daleką trasę, ale również samochodem, również samolotem i tak dalej, to musi być przygotowany na taką ewentualność, musi mieć ze sobą wodę. Niestety trzeba brać własną, bo różne sytuacje się zdarzają. I tutaj chcę zwrócić uwagę, że to czy dojdziemy jakiegoś odszkodowania, czy nie, będzie sprawą wtórną, jeśli nie będziemy mieli dostępu do wody i nie będziemy mogli się zabezpieczyć w upale albo jakiejś możliwości ogrzania się bez termosu, kiedy jest bardzo, bardzo zimno. To jest jedyna chyba rzecz, albo jedna z niewielu rzeczy, które nie podlegają polityce. Jezus, mam nadzieję, że nie wywołałem wilka z lasu teraz. Tutaj nie wywołałem go. Naprawdę nie chciałem tego zrobić, ale tutaj politycy mają ograniczony wpływ. Mogą postępować w sposób mniej lub bardziej właściwy. Możemy tutaj mówić o tym, jak bardzo istotny jest wpływ lub nie pewnych zachowań, no, które no, mają wiele albo niewiele wspólnego z ekologią, ale prawda jest taka, że tutaj akurat trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem. Oczekiwałbym zawsze wody w pociągu, kiedy jest upał. Oczekiwałbym możliwości kupowania gorącej herbaty, kiedy są skrajne niskie temperatury. Mhm. I właściwie tylko tyle.
5: To był pan Marek z Warszawy. Przypominam numer telefonu do naszego studia 22 44 044. Pod ten numer dzwonimy. Adres mailowy pierwszy małpatok.fm. Teraz głos zabierze pan Włodek z Wrocławia. Słuchamy.
11: Witam, panie słuchaczy. Ja też się dołączam się do zdania wszystkich słuchaczy. Dzisiaj wyjątkowo w 100%, ale znaczy nie 10%. Tam musi być łyżeczka tam gdzie do tej beczki miodu lukru. I powiem tak, no z komunikacją kolejową to jest, czy też wetam, czy inne, to po prostu ja się już najeździłem za PRL-u, aczkolwiek jako mogłem komunikację kolejową. Ale powiem tak, ja porównałem sobie, że ja robię konkret, nie? Jaki jest najbezpieczniejszy transport zbiorowy. Ja nie mówię o samochodach, które mają 100 systemów bezpieczeństwa, że auto samohamuje, strefy bezpiecznego tam pol martwego pola, pomiaru prędkości przed samochodem, trzy samochody przed, trzy samochody za, dwa z boku, cztery z góry, dwa z dołu. Ja nie mówię, są takie samochody, ale wracamy do transportu zbiorowego. Więc najbezpieczniejszy, stwierdzono i policjono, jest transport lotniczy. Na 1000 tam wypadków, tam, czy na 1000 osób zabitych, to najmniej jest w samolotach. I to jest stwierdzone, ponieważ ja to sprawdziłem, może pan to sprawdzić. I powiem tak, i nie słyszałem, a latałem wszystkimi liniami polskimi, niemieckimi, austriackimi, szwajcarskimi. Włącznie tak narzekają na te arabskie linie, Emiraty, Katar. Nigdy nie było, że a w pociągu ja nie doświadczyłem, ale słyszałem, że zdarzało. Także ja polecam wszystkim, którzy korzystają z transport publiczny. Ja nie lubię po prostu, bo mam super rakietę własną po prostu, niestety konną po prostu i mam ten, który za mnie myśli po prostu. Polecam samolot.
5: Bardzo dziękuję, pan Wodek z Wrocławia. Otóż ta główna zaleta, czy też jedna z głównych zalet pociągów jest taka, że są one na prąd, więc mogą być zasilane ze źródeł, które nie zanieczyszczają środowiska, czego nie można powiedzieć o samolocie. Natomiast co do własnego bolidu, no to Oczywiście, tak jest najwygodniej, ale gdyby wszyscy takimi po naszych ulicach jeździli, to byśmy się zapchali. Po prostu. 22 44 044 to jest nasz numer telefonu. Pan Zdzisław z Warszawy dołącza do nas. Słuchamy.
12: Dzień dobry. Wejdę słowo, panie redaktorze. Tak, pociągi są na prąd. I co się dzieje, jak tego prądu zabraknie, jak jest awaria w sieci energetycznej i pociąg sobie stoi pomiędzy stacjami w tak zwanym polu. Przeżyłem coś takiego kilka lat temu w Polsce. Kiedy jechałem sobie pociągiem na dworze, bo nagle mi odbiło, że pojadę sobie ekologicznie pociągiem, żeby z własnym samochodem. No i los mnie ukarał, bo akurat ten pociąg sobie stał i stał przez prawie 4 godziny. Klimatyzacja oczywiście nie działała, no bo nie było zasilania. Było piekielnie gorąco, chociaż nie było takich upałów jak dziś, ale upały też były. Ludzie ledwo wyrabiali. Było to czyste pole, najbliższa osada była nie wiadomo gdzie. Wszystkie napoje z warsu zostały już sprzedane. Wody w zbiornikach nie było i zaczęła się robić tragedia. W tym momencie podjechały jakieś autokary, jakieś autobusy zorganizowane chyba przez PKP, które odwiozły raz na najbliższą stację kolejową i stamtąd dopiero jakimiś etapami, pociągami nas rozwieziono nad morze. Ale to trwało, no bo zamiast być, opamiętam, o godzinie pierwszej w Ustce, to byliśmy w tej Ustce grubo, grubo po północy. Więc takie mam wspomnienia.
5: Bardzo dziękuję za podzielenie się tymi wspomnieniami. A panie Zdzisławie, jeszcze dopytam, skoro mam nadzieję, że pana jeszcze mam na linii.
12: Słucham.
5: Panie Zdzisławie, czy pan korzystał kiedyś ze swoich praw konsumenckich w korzystaniu z komunikacji zbiorowej?
12: Tak, w tym przypadku właśnie tej sytuacji, o której mówię, zacząłem badać, co mi się należy. Otóż należała mi się rekompensata za bilet. Woziłem się z PKP tak mniej więcej pół roku i pół roku faktycznie odzyskałem pieniądze, to znaczy wartość tego biletu. Ale trwało to pół roku.
5: No to jest... To można zapomnieć o tej podróży w ogóle.
12: No zapomniałem, ale pan mi przypomniał dzisiejszy temat.
5: Bardzo dziękuję. Pan Zdzisław z Warszawy, teraz pan Robert z Poznania. Słuchamy.
13: Dzień dobry, panie redaktorze. Witamy słuchaczy. No nie ukrywam, że dzwonię z zestawu głośno mówiącego. Myślę, że jakość rozmowy jest dobra. To urządzenie pozwala mi bezpiecznie z państwem porozmawiać. Myślę, że to jest rozwiązanie, tak jak dla wielu z nas, zwojących dobre. Ja chciałbym się odnieść na wstępie jeszcze do jakości naszej jazdy, bo tak jak kolega z Podzielonej Góry, czyli historycznie z Dolnego Śląska, zauważył, że bywa różnie z jakością naszej jazdy. Uważam, że kultura jazdy naprawdę się Polaków bardzo poprawia, czy to na ziemi lubuskiej, czy w Gorzowie, czy chociażby tak jak u mnie w Poznaniu, czy w północnej Wielkopolsce. Myślę, że z tą jazdą u nas nie wygląda najgorzej. Jest okej. Okay. Natomiast co do tematu, panie redaktorze i szanowni słuchacze, myślę, że tak jak powiedział pan Zdzisław, że miał doświadczenia związane z takim problemem awaryjnym, z jakąś, powiedzmy, kwestią temperatur, czy może to teoretycznie być kwestią mrozów. Myślę, że przewoźnicy powinni nam zagwarantować, i pewno tak się dzieje w wielu przypadkach, właśnie te transporty zastępcze, czy dostęp w takich upałach do wody. Natomiast nie potrafię zdefiniować tego, ponieważ takich już przypadków nie miałem. Słyszałem teoretycznie, że to co pan Zdzisław potwierdza. Nic pewno innego zrobić nie mogą, no bo cóż może innego zrobić, jak nie podstawić jakichś autobusów, czy zapewnić wodę w czasie upału, czy kwestię jakiegoś ogrzewania dodatkowego w czasie mrozów. Tak teoretycznie uważam. Natomiast co do kwestii pewnej reklamacji, nie miałem takiego przypadku. Chętnie wysłucham tej audycji, co będzie po tej obecnej, ponieważ jest to temat dosyć ciekawy. Warto poznać swoje prawa. Ja z takowych nie mogłem skorzystać do tej pory. Natomiast uważam, że w sytuacjach awaryjnych, związanych z takimi sytuacjami, o których mówimy, zapewne tak to się dzieje, jak mówią słuchacze. Dziękuję bardzo.
5: Bardzo dziękuję. To był pan Robert z Poznania. A z pozostałymi słuchaczami połączymy się już za chwilę. To będzie już druga część naszej dyskusji, do udziału w której bardzo państwa zachęcam. 22 44 044 to jest nasz numer telefonu i pierwszy@małpatok.fm to adres mailowy.
14: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
15: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
16: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie, na południu i w centrum Polski również burze, lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy od 26-30 stopni na północy i na zachodzie do 33-36 stopni w Polsce wschodniej i południowej.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: To jest pierwszy program TOK FM. Mamy 19 minut do 6 w tej chwili. Dzisiaj pytamy Państwa o doświadczenia z podróży. Czy mieli Państwo do czynienia z sytuacją, kiedy to pojazd szynowy stanął w polu, klimatyzacja nie działała, no i w związku z tym było gorąco, nieprzyjemnie, składali Państwo reklamacje. No i jak to wszystko się skończyło? To jest pytanie. Czy szybko można było spodziewać się jej rozpatrzenia? 22 44 044, jeszcze raz numer telefonu do Radia TOK FM. Państwu przypominamy. Pan Karol telefonuje z Katowic. Słuchamy.
17: Witam serdecznie, panie redaktorze. Mnie nie trafiła się tego typu przygoda, jaka jest kluczem do dzisiejszej rozmowy. Natomiast bardzo często korzystam z kolei, szczególnie na odcinku Katowice-Częstochowa i mogę powiedzieć, że sama jakość podróżowania bardzo na kolejach się poprawiła. Mogę powiedzieć również, że bardzo bym zachęcał do podróżowania, bo naprawdę fajnie się podróżuje. Natomiast jeden problem, jaki ja tam spotykam, to kiedyś, jak jeździłem na danej stacji, nie można było wystawić biletu, to była stosowana taka forma jazda z pieczątką dalej. Czyli dojeżdżało się na przykład do Częstochowy, w Częstochowie się przesiadało, i personel pociągu, którym się jechało do Katowic, wypisywał bilet bez konsekwencji dodatkowej opłaty. Natomiast teraz pomimo że jest taka cyfryzacja, jest jakiś problem, że bo ostatnio właśnie podróżowałem i wsiadałem też do pociągu na takiej małej stacji Ważne Młyny i tam podróżowałem. Chodziło głównie o to, że będę musiał się, bo nie chcę wymieniać raz, czy tam to jest kolej małopolska, czy mazowiecka, czy śląska, bo dokładnie tego wszystko nie pamiętam. Spotkałem się z takim problemem, że pan konduktor nie mógł mi wypisać biletu do Katowic, tylko dlatego, że przesiadałem się w Częstochowie do innej kolei. I w związku z tym był to jakiś tam dodatkowy problem i zachęcam byłbym koleje, bo w sumie koleje polskie, obojętnie czy to mazowieckie, czy śląskie, to mi się wydaje, że są to koleje polskie, żeby konduktorzy w pociągach mogli wypisywać bilety, nawet jeżeli to dotyczy innej kolei, bo to chyba nie jest problem, żeby to wszystko, tu nam chodziło o zniżki, o promocje. No tu trafiłem na taki problem, że ta kolej ma taką promocję, tamta kolej ma inną promocję. Nie wiem, czy to jest do zgrania, ale w momencie, kiedy mamy wspólną europejską
5: monetę... Mówimy o bilecie, w ogóle o europejskim bilecie na kolej, czy też, nie wiem, autobusów być może to też dotyczy. Coś takiego się pojawiło, a w kraju nie potrafimy... No właśnie, jednego systemu połączyć.
17: To tak samo jak było na Śląsku, że był wielki problem jakiś, żeby zrobić wspólny bilet tu na aglomerację śląską, bo tam na przykład Tychy chciały mieć inny bilet i bardzo długo to trwało, zanim to wszystko zintegrowano. zachęcam, żeby to zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o taką przygodę, to nie doleciła ona pociągu, tylko samolotu. Czekałem tam 20 godzin, żeśmy czekali na samolot do Szwecji. No i okazało się, jakieś biura adwokackie chodziło i zbierało dane, że złoży reklamację, a myśmy jako żądali z małżonką, że my złożymy sami reklamację, co nie będziemy umieli złożyć reklamacji. I się finał jest taki, że ci, co wtedy się poddali temu biuru, dostali wypłacone odszkodowanie, a my do tej pory już jest 2 lata, chyba jesteśmy u progu rezygnacji z tej reklamacji. Tutaj konkludując, w kupie siła. Nie chcielibyśmy być w kupie, no to nic nie będziemy mogli otrzymać.
5: Bardzo dziękuję. To był pan Karol z Katowic. I tutaj powtarza się w państwa telefonach wątek dotyczący czasu oczekiwania na rozpatrzenie takiej reklamacji właśnie, który jest bardzo długi. Chociaż trzeba przyznać, że tutaj zarówno słyszymy takie historie, które dotyczą linii lotniczych, jak i przewoźników kolejowych. Pan Robert telefonuje z Prądnika. Słuchamy.
18: Dzień dobry, witam uprzejmie. Dzisiejszy temat tak trochę związany jest z rozmową o hejterach. To nie jest oczywiście pojęcie, które teraz będę rozbijał na części, ale tak jak go używamy, tam się gdzieś pojawiło tam taki pan Andrzej mówił o tym, jak to hejterzy są wśród słuchaczy, no ale też bardzo hejtował na kierowców, że oni tak bardzo kiepsko jeżdżą. Ja nie jestem zawodową kierowcą, ale jeżdżę dużo, więc przejechałem w życiu ponad 2000 i rzeczywiście też każdy może mieć opinię i oni źle jeżdżą dlatego, że rozmawiają przez zestawy głośno mówiące. No i było też o samolotach, w których piloci też rozmawiają cały czas i nie mają zestawu głośno mówiących. No, ja też jestem zdania, że właściwie bardzo rozpraszające rozmawianie jest z pasażerami. No i też można byłoby trochę pohejtować i zabrać możliwość rozmowy z pasażerami. Na pewno byłoby bezpieczniej, też tak uważam. No i nasz dzisiejszy temat w ogóle to jest trochę takie hejtowanie na tych dostawców usług kolejowych czy różnych innych przewozowych, którzy w przypadku takich ekstremalnych temperatur nieprzetrenowanych mogli nie być w stanie przewidzieć, że nam się ten sposób transportu w jakiś sposób nie uda, bo na przykład szyny będą miały pewne flery. No i właśnie dlatego zastanawiam się, czy w takiej sytuacji my powinniśmy podchodzić w ten sposób właśnie rygorystycznie i hejtersko, czy na przykład zrozumieć, że to, co nam się pojawia jako pewne zmiany klimatyczne, nie było czymś, co było w pełni do przewidzenia i oczywiście bolejąc nad tym, że to się wydarza, nie myśleć tylko i wyłącznie o tym, jakby tu z naszych dostawców coś zedrzeć. To tyle a propos dzisiejszego tematu i hejterów, którzy są widziani głównie u innych, a jak się samemu hejtuje, to niekoniecznie to się zauważa i tak bym to podsumował. Dziękuję bardzo.
5: Bardzo dziękuję. To był pan Robert z Prądnika. Ja jednak będę bronił takiej postawy, która każe w sposób bezkompromisowy występować o to, co nam się po prostu należy. Na przykład zwrot za część biletu. I tutaj nie żałowałbym przewoźników, bo w każdym cywilizowanym państwie jest taki powiedzmy bat nad przewoźnikami. Określony urząd nakłada kary w sytuacji, gdy dana firma się nie wywiązuje z obowiązków wobec konsumentów i to jakoś tutaj funkcjonuje. Tylko że rozpatrywanie tego trwa bardzo, bardzo długo, o czym będziemy jeszcze mówili. Pan Jarek z Ziemi Świętokrzyskiej telefonuje. Słuchamy.
19: Witam redaktora, witam wszystkich słuchaczy. Na początku chciałbym bardzo powiedzieć, że wdzięczny jestem panu Bernardowi, który zadzwonił jako pierwszy i dowiedzieliśmy się, że nie tylko w Polsce takie są problemy z torami, z infrastrukturą i właśnie z kłopoty z tego tytułu, że są wysokie temperatury. Natomiast padło tutaj kilka takich błędnych stwierdzeń. To znaczy, pan Marek mówił, że przewoźnik Polskie Linie Kolejowe. Otóż Polskie Linie Kolejowe nie są przewoźnikiem w Polsce. Są zarządcą
5: infrastruktury. Tak.
19: Infrastruktury,
5: przepraszam,
19: tak.
5: Przepraszam, wchodzę panu w słowo, ale... Mhm. To chyba jest tak, że ja słuchając pana Marka, po prostu no, potraktowałem to jako pewien skrót.
19: Natomiast dla wszystkich pozostałych jeszcze chciałbym wytłumaczyć, że jeżeli dochodzi do czegoś takiego jak opóźnienie, zatrzymał się pociąg, awaria, to w Polsce, że tak powiem, mamy do czynienia z taką koincydencją. Mianowicie może to być przyczyna, czy też błąd, awaria po stronie 4 bądź też nawet 5 różnych podmiotów. Co to znaczy? Może być wina zarządcy infrastruktury, może być zarządca infrastruktury energetycznej, czyli sieci nad torami, może być właściciela lokomotywy, może być też właśnie samego przewoźnika wina i dlatego być może te wszystkie reklamacje trwają tak długo.
5: Ktoś tu chyba pracuje w szeroko pojętej kolei.
19: Nie, absolutnie, ale ktoś mi bliski pracuje, ja się trochę tym interesowałem i tak dalej. Co dalej jeszcze bym chciał powiedzieć? Otóż podróżowałem koleją w początkach lat 2000 i nie wiem czemu w obecnych latach takie właśnie w tym momencie, po tych paru dniach, mamy nagłośnienie. Otóż ja sobie nie wyobrażam, że wsiadając do pociągu, gdzie mając przed sobą podróż kilkugodzinną, nie jestem w stanie, to znaczy mam obowiązek zabezpieczyć sobie zarówno jedzenie, jak i picie na okoliczność takiej podróży. Ja, że tak powiem, podróżowałem, jak i myślę, że też dużo innych słuchaczy we wcześniejszych latach. Ja jestem niemalże zdziwiony, że w obecnej dobie mamy na polskiej kolei pociągi, które posiadają, proszę państwa, klimatyzację. Tak, otóż kiedyś nie było, nie było też ogrzewania w niektórych wagonach, jak się podróżowało zimą i jakoś
5: no, albo było takie, że nic tylko zdjąć koszulkę.
19: No, ja podróżowałem też nad Polskie Morze i też było różnie. To pozdrawiam wszystkich słuchaczy, życzę udanych podróży. Dziękuję. Pozdrawiam.
5: Bardzo dziękuję. Już prawie kończymy naszą dyskusję, ale jeszcze zdąży się pojawić głos naszego słuchacza, a może słuchaczy. Teraz pan Stanisław z Torunia będzie mówił. Słuchamy.
20: Dzień dobry. Proszę państwa, ja chciałem też również o mojej pewnej mimowsko przygodzie kolejowej, ale już to naprawdę bardzo starej. I dzisiaj, ponieważ dzisiaj cierpimy na temperaturę, ja wtedy jechałem w styczniu, to było na początku lat 70. Jechałem z moją mamą, z moją siostrą na przysiędze mojego brata. Kiedy weszliśmy do pociągu, pociąg był jeszcze oczywiście ciągniony przez parowóz. Kiedy weszliśmy do pociągu w Bydgoszczy, pociąg ruszył, w wagonie było bardzo, bardzo zimno. No, czekaliśmy, kiedy zaczną grzać. I kiedy przyszedł konduktor, no ja go pytam, proszę pana, kiedy będą grzać? A mówię, nie będą grzać, bo wagon jest już gotowy. No i zrobiła się straszna awantura. Ja w rypoście postanowiłem, że mu nie pokażę biletu. No trwała to niesamowita awantura, przyszedł kierownik pociągu i w Gorzowie Wielkopolskim zawołali ówczesną milicję i chcieli mnie z pociągu wysadzić. No stwierdzając mimo wszystko, że wagon jest ogrzewany, a tłok był również CB7 i nie było się gdzie przenieść. Skończyło się tym, że w Gorzowie Wielkopolskim milicjant mnie uprosił, żebym w końcu ten bilet pokazał. No już przede wszystkim również namówiony przez mamę i siostrę, wreszcie ten bilet pokazałem. Niemniej do Szczecina pojechaliśmy bardzo zrzebnięci. To tak może na tę wysoką temperaturę dla ochłody.
5: Dziękujemy. Pan Stanisław z Torunia i puenta w wykonaniu pani Anny z Warszawy. Słuchamy.
21: Halo?
5: Dzień dobry, jest pani na antenie.
21: Chciałam powiedzieć, jakie są moje doświadczenia z korzystania z kolei francuskich. To już było wiele lat temu wtedy. Jechałam do TZ. Jechałam najpierw szybkim pociągiem z Lyonu, tym TGV, i potem musiałam się przesiąść na pociąg lokalny, żeby do tego TZ się dostać. No i o co chodziło? Musiałam zdążyć na ten pociąg lokalny, dlatego że to był ostatni pociąg tego dnia. No i kiedy dojeżdżaliśmy już do tej stacyjki, gdzie miałam się przesiąść, no to okazało się, że mamy parę minut opóźnienia. Już nie zdążę na ten. I strasznie zdenerwowana poleciałam do informacji, żeby się dowiedzieć, co mam robić. Ja byłam wtedy studentką, nie miałam pieniędzy na hotel ani na żadne tam taksówki. No i po prostu byłam strasznie zdenerwowana, no bo czekała mnie noc na dworcu, tak? No i pobiegłam tam ze swoim niezbyt biegłym francuskim, no i zaczęłam tłumaczyć. Bez słowa ta urzędniczka powiedziała, niech pani wyjdzie przed dworzec, tam czeka taksówka. Ja mówię, proszę pani, nie ma pieniędzy, niech pani tam idzie. No to myślę sobie, nie mam wyjścia, poszłam. Tam kierowca od razu zabrał ode mnie plecak, podwiózł mnie na następną stację, gdzie ten pociąg lokalny się zatrzymał, wpakował mnie do tego pociągu i pojechałam. I tak wygląda obsługa we Francji, to wiele lat temu wstecz, a jak wygląda w Polsce, no to wszyscy wiemy. Aha.
5: Bardzo dziękuję. To była pani Anna z Warszawy. I jeszcze na koniec dodam, że w Polsce też są takie miejsca, gdzie samorządy na przykład decydują się na wynajęcie taksówki, gdzie no jedna osoba potrzebuje skorzystać z usługi, więc to jest po prostu bardziej racjonalne. Dziękujemy państwu i pierwszy przegląd prasy teraz mamy dla państwa. Gazeta Wyborcza i na początek artykuł z pierwszej strony po aferze w Szpitalu Południowym. Prezes NIL oskarża, rząd jest tym złym. Grupa lekarzy chciała, aby Naczelna Izba Lekarska zaprotestowała przeciwko fali nienawiści w mediach i ze strony polityków. Prezes NIL Łukasz Jankowski odmówił, gdyż jego zdaniem winę za hejt ponosi rząd. Jestem przerażony tym, co się dzieje. Z przykrością obserwuję hejt, jaki wylał się w nieprawdopodobnym wymiarze tutaj na pracowników ochrony zdrowia. Tu należy się sprawiedliwy proces, a nie medialna szubienica, napisał na forum porozumienia rezydentów OCZL, jeden z lekarzy. Po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym niektóre media, a przede wszystkim Kanał Zero i Telewizja Republika oraz politycy PiSu rozpoczęli nagonkę na środowisko lekarzy. Ogromny hejt pojawił się po wystąpieniu Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora oddziału chirurgii szpitala, właśnie tego szpitala, o którym jest mowa w tej ostatniej aferze. W Kanale Zero stwierdził, że na skutek błędów popełnianych na SOR-ze umierali pacjenci. Winą za to obarczył 28-letniego koordynatora Dawida Kasprzyka. W innej części tekstu czytamy, w złym w tej historii jest rząd, który nie radzi sobie z ochroną zdrowia. Pacjenci muszą się ruszyć, zobaczyć, kto naprawdę jest winien, napisał Łukasz Jankowski. Pobrali bezprawnie ponad 2 miliony. To jest historia o tym, jak prokuratorzy Ziobry dorabiali na ryczałtach mieszkaniowych. Z naszych ustaleń, czytamy w Wyborczej, wynika, że prokuratura rozważa wystąpienie o zwrot dodatków mieszkaniowych pobranych w czasach Ziobry przez prokuratorów Prokuratury Krajowej. Państwo może odzyskać 2 miliony 300 tysięcy złotych. 38 prominentnych prokuratorów, czy też 38 prominentnych prokuratorów Prokuratury Krajowej pobierało od 2016 do 2018 roku ryczałty mieszkaniowe przeznaczone dla tych, którzy byli oddelegowani do pracy poza macierzyste jednostki. Problem w tym, że żaden z 38 prokuratorów nie był w tym czasie w delegacji. Pracowali na stałe w miejscu powołania, czyli w Warszawie, gdzie mieści się siedziba Prokuratury Krajowej. Można... Widzimy, że tak. Dziennik Gazeta Prawna jeszcze i artykuł z pierwszej strony, który mówi o trudnym starcie busów z tachografami. Od 1 lipca kierowcy busów, czyli pojazdów od 2,5 i do 3,5 tony w przewozach międzynarodowych towarów będą musieli używać tachografów. Do tej pory obowiązek posiadania urządzeń do rejestrowania czasu jazdy, przerw i odpoczynków mieli wyłącznie kierowcy pojazdów ciężkich, ciężarówek powyżej 3,5 tony oraz autokarów przewożących więcej niż 9 osób, donosi dziennik Gazeta Prawna. Informacje o 6 przed nami.
0: mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
2: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Zarobki i czas pracy lekarzy mają być tematem dzisiejszego spotkania premiera z ministrą zdrowia i prezesem NFZ-u. Związki zawodowe alarmują. Podczas trwającej fali upałów wielu pracowników nie ma zapewnionych odpowiednich warunków. Dziś jest wtorek, 30 czerwca. Zaczynamy informacje Tok FM. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje. Premier ma się dziś spotkać z szefową resortu zdrowia i prezesem NFZ-u. Tematem rozmowy mają być zarobki i czas pracy lekarzy. Wielu polityków i część mediów będzie zainteresowanych podgrzewaniem afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Oceniła w Tok FM dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego.
23: To nie jest tak, że coś powinno być wyciszone, ale jak nie rozliczasz i nie pociągasz do odpowiedzialności zarówno przeciwników, to i twoi zwolennicy potem czują się za daleko rozpasani.
22: Politycy obozu rządowego chcą, by z tego kryzysu wyszedł plan na reformę systemu. Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu rząd zaprezentuje pakiet odpowiednich ustaw. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że w Katarze odbędzie się spotkanie na temat Iranu. Nie zdradził jednak, kto ze strony amerykańskiej udaje się na to spotkanie. Strona irańska zaprzecza jednak, by Iran planował rozmowy z USA w najbliższych dniach na jakimkolwiek szczeblu. Rzecznik tamtejszego MSZ-u potwierdził, że do stolicy Kataru w tym tygodniu uda się delegacja irańskich ekspertów. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron, a prezydent Trump zagroził w sobotę Teheranowi, że jeśli nie zmieni swoich działań, to USA wznowią działania militarne i Iran przestanie istnieć. Podczas trwającej fali upałów nie wszyscy pracownicy sklepów mają zapewnione odpowiednie warunki pracy. Alarmują o tym związki zawodowe, bo docierają do nich niepokojące informacje w tej kwestii. A szczegóły zna Grzegorz Kozioł.
24: Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara pojawił się w sobotę z termometrem w namiocie wyprzedażowym Biedronki w Tarnowskich Górach. Jak relacjonuje, temperatura była skandaliczna.
25: 40 stopni, niebywała rzecz, a to są namioty bez klimy, gdzie no nie ma tej wentylacji. Jakiś tam jeden tylko wentylatorek ledwo chodzący.
24: Skrajne warunki pracy, zagrożenie zdrowia i życia ludzi, to skłoniło związkowca do zawiadomienia policji.
25: Ale policja twierdziła, że nie będzie interweniowała. Mam nadzieję, że będzie z tego spisana notatka. My składamy zawiadomienie o działanie na szkodę pracownika.
24: Po interwencji namiot po południu został zamknięty. W handlową niedzielę również był nieczynny. To tylko jeden z przykładów, bo podobnych spraw w całej Polsce było więcej. Bujara w takich sytuacjach radzi zawiadamiać Państwową Inspekcję Pracy i związki zawodowe. Grzegorz Kozieł, Tok FM.
22: A upalna pogoda w Polsce nie odpuszcza. Dziś miejscami wciąż około 36 stopni. Dziś jest ostatni dzień, w którym minister finansów może zdecydować o przedłużeniu obniżonej stawki VAT na niektóre paliwa silnikowe wprowadzonej w ramach pakietu ceny paliw niżej. Jeśli nie będzie decyzji o przedłużeniu, od 1 lipca przestaną obowiązywać się też ceny maksymalne na stacjach. A dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, 98 6,68, a oleju napędowego 6,19. Polska marynarka wojenna za kilka lat będzie miała 3 nowoczesne okręty podwodne. Umowa na ich zakup od szwedzkiego producenta podpisana została w Gdyni podczas międzyrządowych konsultacji Polski i Szwecji. Paweł Radzewicz.
26: Okręty A26 kupowane w ramach programu Orka są zaprojektowane specjalnie na Bałtyk, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
27: To jest prawie niewidzialny okręt. Można porównać go do F-35 pod wodą właśnie A26. Są takimi F-ami o niezwykłych zdolnościach. poczucia precyzji działania i niewidocznych dla naszego adwersarza, dla naszego wroga i przeciwnika.
26: To, że Polska kupuje szwedzkie okręty podwodne, a Szwecja zamówi polski okręt ratownik, jest dobre dla wszystkich, podkreślał minister obrony Szwecji Pål Jonson.
1: This is good for Poland, this is good for Sweden, but it's also good for NATO.
26: Pierwszy okręt z programu Orka ma trafić do polskiej marynarki wojennej za 4 lata. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
22: I na koniec jeszcze sport. Niemieckie media określiły jako nowy koszmar występ reprezentacji na piłkarskim mundialu w Ameryce Północnej i stawiają pod znakiem zapytania przyszłość selekcjonera Juliana Nagelsmana. Jego drużyna została wyeliminowana po rzutach karnych przez Paragwaj. W meczu z Paragwajem Niemcy przeżyli koszmarny koniec turnieju, w którym tak naprawdę nigdy nie nabrali rozpętu, zauważa Frankfurter Allgemeine Zeitung, również kwestionując przyszłość selekcjonera niemieckiej reprezentacji. W kolejnej rundzie Paragwaj zagra ze zwycięzcą meczu Francja-Szwecja. A kolejne informacje w TOK FM o 6.20. Wciąż bardzo upalnie, przede wszystkim na wschodzie i południu, od 33 do 36 stopni. Od 26 do 30 pokażą termometry na północy i zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu, tam około 22. Miejscami dziś przelotne opady deszczu. A na wschodzie, południu i w centrum kraju również burze, lokalnie z gradem.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 7 minut po 6. To jest pierwszy program TOK FM. Internet, proszę Państwa, znów obiegły różne filmiki i zdjęcia, które pokazują udane ukraińskie ataki na terytorium Rosji. Wewnątrz, w głębi Rosji, gdzie znajdują się rafinerie, to są ataki na obiekty infrastruktury energetycznej. Tutaj Ukraińcy pokazują dużą skuteczność. Skoro Rosja sobie nie może poradzić z tym, nie może zapobiec kolejnym takim atakom, tylko one są nadal tak spektakularne. Kłęby czarnego dymu unoszące się nad miastami Rosji. I na ten temat będę rozmawiał teraz z profesorem Walentym Balukiem, dyrektorem Centrum Europy Wschodniej, reprezentującym Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Co to są za ataki, znaczy co możemy o nich powiedzieć, o ich wielkości, na ile to jest coś imponującego, że Ukraińcom udało się znów skutecznie zaatakować?
3: Panie redaktorze, trzeba wyraźnie powiedzieć, że Ukraina swoje zdolności w zakresie dronów budowała przez lata. Mniej więcej począwszy od 2022-2023 roku, Ukraina wdrożyła szereg programów rozwoju na styku sektora cywilnego i wojskowego. Wdrożenie produkcji dronów zarówno krótkiego zasięgu, jak i średniego oraz dalekiego zasięgu. Wystarczy powiedzieć, że jeżeli w 2024 roku Ukraina wyprodukowała 2 miliony dronów, to w 2025 to już było 4 miliony dronów, a w 2026 plany Ukrainy wynoszą nawet ponad 7 milionów dronów. Tylko dronów dalekiego zasięgu FPV-1 luty Ukraina produkuje około 3000 miesięcznie. A zatem jeżeli na przykład 26 czerwca Rosja podała, że strąciła, oczywiście tutaj trzeba też wziąć pod uwagę, że te informacje mogą być nieprawdziwe co do strąconych dronów, ale właśnie 660 dronów, a zatem Ukraina osiągnęła naprawdę wysokie pułapy dzienne nawet w zakresie wysyłania i atakowania obiektów infrastruktury krytycznej czy naftowej na terytorium Federacji Rosyjskiej. I rzeczywiście ta skuteczność jest imponująca. Należy nadmienić,
5: że... przykład. Pozwoli pan, że tutaj przytoczę od razu przykład. Tak. Otóż rafineria w Sławiańsku nad Kubaniem. To jest ten obiekt, który ostatnio państwo przeglądający sieć mogli zobaczyć. Jakby czarny dym, wielkie płomienie i obrazki z filmu katastroficznego rodem.
3: Oczywiście, panie redaktorze, trzeba wziąć pod uwagę, że od początku pełnoskalowej inwazji Ukraina około 160 razy zaatakowała rafinerię. I te właśnie ostatnie ataki, o którym właśnie pan wspomniał, czy chociażby Stuapse, czy właśnie spektakularne zaatakowanie rafinerii w obwodzie moskiewskim, w tym właśnie rafinerii znajdującej się 15 kilometrów od samego Kremla, no właśnie robi wrażenie, ponieważ Ukraina zaatakowała i w ten sposób uszkodziła 24 z 33 dużych rafinerii w Federacji Rosyjskiej, produkujących ponad milion ton ropy, przetwarzających ponad milion ton ropy rocznie. A zatem to właśnie te zdolności, które Ukraina budowała i które teraz wykorzystuje i nazywa właśnie je sankcjami dalekiego zasięgu. A zatem ma to oddziaływać nie tylko realnie, niszcząc przemysł naftowy Rosji, który wiadomo, że dostarcza Rosji pieniędzy na finansowanie tej wojny, to po pierwsze, a po drugie też osłabia to zaopatrzenie w samej Federacji Rosyjskiej, wywołując kryzys paliwowy. Jeżeli Putin nawet publicznie się przyznał do tego, to oznacza, że rzeczywiście Rosja ma poważne problemy w tym zakresie, jeżeli brakuje paliwa, nie tylko na Krymie okupowanym przez Federację Rosyjską, ale w obwodach rosyjskich i są coraz częstsze komunikaty, że brakuje paliwa. Również oczywiście na samym końcu tego łańcucha są jednostki bojowe znajdujące się rosyjskie na linii frontu, ale i one już odczuwają brak paliwa. Jeżeli 58. Armia znajdująca się na linii frontu, jej jednostki dostają, otrzymują paliwo z odległego Dagestanu, to pokazuje właśnie, że Ukrainie udało się, jeżeli nie przerwać w 100%, to przynajmniej zdestabilizować dostawy przy pomocy uderzeń dronowych, dostawy paliwa, ale także zaopatrzenia, w tym i amunicji. I to jest oczywiście cel Ukrainy, z jednej strony zakłócić logistykę, ale z drugiej strony też pokazać obywatelom Rosji, że wojna dociera również nie tylko jest prowadzona przez Rosję na terytorium Ukrainy, ale dociera także na terytorium Rosji. I przeniesienie wojny na terytorium wroga, no ma też uświadomić obywatelom Rosji, że wojna jest czymś złym. I wymusić zawarcie pokoju.
5: No tak, nawet jeden z tych filmików krążących po sieci przedstawiał chyba Moskwiankę, o ile to nie był fake jakiś oczywiście, która była zdziwiona, że wojna przyszła do w samej Moskwy nawet. No przecież Moskwa stoi za tym konfliktem, który obserwujemy, a Rosja w tej chwili ma bardzo takie dotkliwe ciosy zadawane przez Ukraińców. W jaki sposób to świadczy o Rosjanach, że mimo tego upływu czasu i tych kolejnych ataków oni no nie umieli przygotować się na ten atak ukraiński kolejny?
3: Panie redaktorze, wojna zmienia swój charakter. Widzimy właśnie, że na początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę mieliśmy do czynienia bardziej z wojną manewrową. Później po nieudanej ukraińskiej ofensywie z 2023 roku i nieudanych próbach ze strony Rosji przełamania linii frontu i przejęcia w pełni inicjatywy strategicznej, sprowadziło tę wojnę do takiego formatu wojny pozycyjnej. Natomiast co najmniej już od 2024, a na pewno 2025, mamy właśnie nową odsłonę tej wojny rosyjsko-ukraińskiej, która przekształca się w wojnę dronową. I tutaj Ukraina, która oczywiście jest wspierana przez Zachód, ale potencjalnie jest słabszym słabszą stroną w tej wojnie potrafiła dzięki wdrożeniu różnego rodzaju programów dronowych wyrównać swoje szanse, a w niektórych aspektach nawet widzimy właśnie, że Ukraina przewyższa Rosję, jeżeli

0: swoją produkcję dronów. A zatem te liczby, możemy powiedzieć, są porównywalne. I te ataki rakietowe i dronowe, bo Rosja łączy swoje zdolności do atakowania Ukrainy przy pomocy rakiet, w tym właśnie rakiet balistycznych, a także ataków dronowych. I te ataki Rosji również są niestety dla Ukrainy niekorzystne. Natomiast Ukraina, mając oczywiście problemy, jeżeli mówimy o sile ognia, artylerii zwykłej czy właśnie rakietowej, tutaj statystyki są wyraźne na korzyść Rosji, ale właśnie dzięki rozwoju technologii dronowych i uderzeniom dronowym na krótkie odległości, średnie odległości, wiemy właśnie, że Ukraina potrafiła odeprzeć albo spowodować to, że Rosja musiała wycofać sprzęt, na przykład od bezpośrednio linii frontu na odległość 60, 80, a w niektórych sytuacjach musiała wycofać swoją logistykę w głąb ponad 100 kilometrów od linii frontu. I to oczywiście utrudnia Rosji prowadzenie tak zwanej specjalnej operacji wojskowej. Także mówimy o możliwości Ukrainy w zakresie powstrzymywania agresora i żeby wykorzystać tą sytuację na swoją korzyść, Ukraina potrzebuje więcej siły żywej, potrzebuje piechoty, żeby przełamać sytuację na polu walki na swoją korzyść. Ta piechota jest wręcz, bym powiedział, niezbędna, żeby odzyskiwać większe obszary swojego terytorium. Natomiast do powstrzymania Rosjan ta przewaga Ukrainy w zakresie produkcji i wykorzystania dronu na razie zdaje egzamin. I ukraiński generał Bielecki mówi o takim oknie możliwości od 6 do 9 miesięcy, żeby zmusić wroga do właśnie zawarcia czy pokoju, czy zawieszenia broni. Stąd decyzja Zełenskiego o 40-dniowej operacji sił dronowych, które mają zmusić Putina do właśnie podpisania tego porozumienia.
1: Profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Dziękuję bardzo. A po informacjach o 6.20 będziemy Państwu opowiadali, co zrobić, jak tak się sprawa potoczy, że podróż upłynie nam w rozgrzanym wagonie.
2: Autopromocja.
3: Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Opowiemy w nim o ponurych tajemnicach Watykanu.
4: W grę wchodził utopiony depozyt brudnych pieniędzy pochodzących z handlu bronią, narkotykami, prostytucją, które mafia włoska deponowała u ekscelencji Paula Marcinkusa, szefa Banku Watykańskiego.
3: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM czwartki. Marta Stanowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 6.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Władze Demokratycznej Republiki Konga informują, że od wybuchu obecnej epidemii wirusa Ebola w tym kraju potwierdzono 1307 przypadków zakażenia. Według danych rządu w Kinszasie z powodu zakażenia zmarło jak dotąd 377 osób. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 50 lat z powodu eboli w Afryce w sumie zmarło ponad 15 tysięcy osób. Toprowcy ewakuowali śmigłowcem 8 młodych, którzy utknęli na jednym z najtrudniejszych szlaków w Tatrach. To sportowcy z Bydgoszczy. Uczestnicy obozu sportowego byli kompletnie nieprzygotowani na górską wyprawę. Trener prawdopodobnie zostawił ich w górach. Sprawę wyjaśnia zakopiańska policja. NASA ogłosiła wybór ponad 40 ofert od 37 firm dotyczących rozwoju technologii potrzebnych do długoterminowej obecności na Księżycu i załogowej eksploracji Marsa. Projekty będą trwać od 12 miesięcy do 24 miesięcy. Kwota wsparcia to łącznie około 30 milionów dolarów, a dodatkowy wkład od przemysłu stanowi około 32 milionów dolarów. W Tok FM czas teraz na sport.
1: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
3: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Niemcy i Holandia odpadły z Mistrzostw Świata. Dalej gra za to Brazylia. Za nami 3 mecze, z których 2 rozstrzygnęły się po rzutach karnych, a 1 po golu w doliczonym czasie. To po kolei. Brazylia wygrała z Japonią 2-1, choć do przerwy przegrywała. Ale po zmianie stron najpierw wyrównał Casemiro, a w 95. minucie do siatki trafił Gabriel Martinelli. Było ciężko, mówi trener Brazylijczyków Carlo Ancelotti. To był dotąd nasz najbardziej kompletny występ. W pierwszej połowie mieliśmy więcej trudności. Ciężko nam się tworzyło sytuację, ponieważ Japonia była bardzo dobrze zorganizowana w defensywie, ale w drugiej połowie znaleźliśmy rozwiązania, posyłając więcej dośrodkowań i zwiększając naszą obecność w polu karnym. To właśnie pokazuje nasz progres. Sensację sprawił Paragwaj. Przez niemal cały mecz z Niemcami się bronił, ale po jednej z niewielu akcji wyszedł na prowadzenie po golu Julio Enciso. Po przerwie wyrównał Kai Havertz i więcej goli już nie padło. Wszystko rozstrzygnęło się w nerwowej serii jedenastek, którą Paragwaj wygrał 4-3. Karne rozstrzygnęły także mecz między Holandią a Marokiem. Pomarańczowi prowadzili po bramce Kodiego Hakpo z 72 minuty, ale w 91 wyrównał Issa Diop. W karnych Maroko wygrało 3-2. Robert Lewandowski już oficjalnie ma nowy klub. Kapitan reprezentacji Polski podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. Podpisaliśmy umowę z ikoną światowej piłki i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski, pochwalił się wczoraj wieczorem amerykański klub. Ogromny pech Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu, choć z Mananchayą Savankiau z Tajlandii prowadziła już 6-2, 5-2 i miała piłkę meczową. Wtedy jednak skręciła kostkę. Mecz dograła, ale przegrała potem 5-7 i 2-6. Odpadły także nasze Magdy. Linet przegrała z Mirą Andrzejewą 4-6, 5-7, a Fręch z Anną Kalińską 6-7, 4-6. Dalej gra za to Hubert Hurkacz po wygranej z Norwegiem Kasperem Rudem 6-4, 6-2, 7-6.
4: Kasper jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem na każdej nawierzchni. Oczywiście trawa to nie jest jego ulubiona nawierzchnia, gdzie się czuje najlepiej, natomiast jest on zawodnikiem z czołówki przez wiele, wiele lat. Nie gra się z nim łatwo, więc tym bardziej to zwycięstwo cieszy.
3: Kolejnym rywalem Hurkacza będzie jutro Sebastian Offner, a dziś mecze Igi Świątek i Kamila Majchrzaka. A już za chwilę w Tok FM prognoza pogody.
1: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
2: Dziś znowu bardzo upalnie, najcieplej będzie na Podkarpaciu. Dużo słońca w prognozach, pojawią się także burze, przede wszystkim w centrum i na południowym wschodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: To jest pierwszy program Tok FM. Mamy 25 minut po godzinie 6. Naszym gościem jest teraz Tomasz Frankowski, rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Mamy za sobą, no jeszcze jesteśmy w trakcie, właściwie tak, to jest taka końcówka, powiedzmy, o upałów. Na razie, bo one oczywiście, no pewnie one wrócą jeszcze w ciągu wakacji. Natomiast z tymi upałami związane były paraliże kolejowe. I tutaj pojawia się pole do popisu też dla państwa, a mam tutaj konkretnie na myśli reklamacje od użytkowników, od pasażerów, którzy kupili bilet. Okazuje się, że stoją gdzieś w polu w rozgrzanym pociągu, mimo że to jest pociąg na przykład z klimatyzacją. Jak wygląda sytuacja na dzisiaj? Znaczy, czy państwo otrzymują takie roszczenia?
0: Okej, okay. I to jest to pytanie tak naprawdę, to już jest pierwszy błąd. Bo z reklamacją udajemy się do przewoźnika, z którym zawarliśmy umowę, czyli kupiliśmy bilet. Mhm. Kupno biletu to zawarcie umowy na przewóz, więc z reklamacją pierwsze kroki kierujemy do przewoźnika. Właściwie chyba wszyscy przewoźnicy umożliwiają już złożenie reklamacji online. Jeżeli nie chcemy online, to w kasie. Tym drugim krokiem dopiero jest Urząd Transportu Kolejowego. Do prezesa UTK możemy złożyć skargę na funkcjonowanie systemu kolei, ale też przy prezesie Urzędu Transportu Kolejowego działa Rzecznik Praw Pasażera Kolei. I to jest taka instytucja, która pozwala nam zaoszczędzić na pewno czas i nerwy, ponieważ pozasądowo możemy rozwiązać spór z przewoźnikiem, czy zarządcą dworca, zarządcą infrastruktury. Nie są to typowe mediacje, ale jest to postępowanie polubowne, czyli jeżeli w sądzie pewnie trwałoby to około 2 lat, tutaj to jest, myślę, że maksymalnie do 1,5 roku możemy taki spór rozwiązać, ale oczywiście pierwszym krokiem jest reklamacja do przewoźnika, bez tego nie da się zrobić nic więcej.
5: No tak, bo to wie pan, to tak w skrócie, to i tak jak sprawa jest trudniejsza, to i tak to trafia do państwa. I chciałem pana zapytać teraz o nie wiem, skalę tych spraw, którymi się państwo zajmują. Nie wiem, czy tutaj ma pan pod ręką liczbę tych spraw, ale jak, na ile sprawnie ten proces idzie? Bo jak słyszę 1,5 roku, bo pan powiedział 1,5 roku w stosunku, no tak, to jest szybciej niż przed sądem.
0: W stosunku do kilku lat no, w sądzie nawet, jest to tak, dużo
5: ale,
0: szybciej.
5: Wie pan, gdybym nie wiem, składał reklamację dotyczącą biletu za 50 zł gdzieś na trasie, dajmy na to gdzieś w kierunku Łodzi na przykład i po 1,5 roku bym się dowiadywał, że jaki jest skutek tej reklamacji, no to byłbym ale niezadowolony.
0: Panie bardzo. Redaktorze, wracamy do błędu z pierwszego pytania, ponieważ przewoźnik ma 30 dni na to, żeby odpowiedzieć na reklamację, a do urzędu nie trafiają reklamacje. To jest podstawowa zasada. Reklamacje składamy do przewoźnika. Urząd jest tą drugą instancją, powiedzmy, bądź no tak, rzecznik ja praw mówię, pasażera nie. kolei.
5: Panie rzeczniku, ja powiedziałem o takich trudniejszych przypadkach, więc tu, tam, gdzie to się może rozstrzygnąć na etapie przewoźnika, to
0: przewoźnik
5: to jest
0: ma 30 dni.
5: Ja
0: i,
5: mówię o,
0: i z reguły
5: ja mówię
0: to
5: o sprawach,
0: się rozstrzyga.
5: Ja mówię o sprawach, gdzie państwo odgrywają jakąś
0: do nas,
5: rolę, gdzie
0: do
5: jest
0: nas,
5: ta druga instancja. Właśnie.
0: Do nas rocznie trafia około 2000 skarg. Po tym weekendzie mieliśmy 50 skarg, z czego większość no, była bezzasadna, bo właśnie pasażerowie zamiast złożyć reklamację do przewoźnika napisali skargę do nas. My jesteśmy tym drugim etapem. No i to nie jest wcale tak, że przewoźnicy wszystkie te skargi rozpatrują negatywnie i to później trafia do Rzecznika Praw Pasażera no właśnie, Kolei, czy,
5: ile
0: czy
5: z tego,
0: do nas.
5: Ile z tego trafia później do was? Jak, na ile sprawnie wam idzie rozpatrywanie tego, co trafia do was?
0: Jeżeli do nas rocznie trafia około 2000 skarg, a jeden z przewoźników w ten weekend miał ponad 5000 reklamacji, no to pokazuje skalę tego, ile z tego trafia do nas. To nie jest taka skala, jak chodzi o przewoźników. Oczywiście widzimy, że i w 2025 już wzrosła liczba tych skarg, no ale też rośnie liczba pasażerów, więc stosunkowo do wzrostu liczby pasażerów ta liczba skarg też rośnie. Tylko proszę też zrozumieć, że to nie jest tak, że te skargi dotyczą tylko i wyłącznie tego, że czyjaś reklamacja była źle rozpatrzona. Rzeczywiście to jest zadanie Rzecznika Praw Pasażera Kolei, ale te skargi, które są kierowane do prezesa UTK, dotyczą też złej konstrukcji rozkładu jazdy, że jest niedostosowany do potrzeb pasażerów. Tego, że nie wiem, na jakiejś trasie obserwujemy ciągłe opóźnienia pociągów. To to nie dotyczy tylko roszczeń takich finansowych, jeżeli chodzi o przewoźników.
5: Panie rzeczniku, rozpatrywanie u państwa to jest pół roku tych skarg. No tak pan powiedział.
0: Znaczy u rzecznika praw pasażera kolei nie rozpatrywanie skarg, tylko postępowanie polubowne.
5: Pomijając, wie pan, tutaj formalne sformułowania, to w tej chwili państwo zamykają sprawy, które wpłynęły w grudniu, jeśli dobrze liczę.
0: Tak, jeszcze są te sprawy związane z zimowymi opóźnieniami, z tym, co się działo zimą, tylko proszę pamiętać, że to jest tak. Przewoźnik ma 30 dni, czyli ta skarga gdzieś tam, jeżeli wpłynęła do przewoźnika, no to tam postępowanie trwało 30 dni i dopiero później pasażer może złożyć tę całą dokumentację do Rzecznika Praw Pasażera Kolei i zaczyna się to dziać u nas, więc to nie jest tak, że pasażer złożył do nas skargę w grudniu i teraz jeszcze jest rozpatrywana, bo to też jakby ma jakiś tam swój ciąg czasowy.
5: Z tych 6 miesięcy, 5 miesięcy to jest po państwa stronie, a nie miesiąc, który jest po stronie przewoźnika. Tak to rozumiem, koniec końców. Chciałem jeszcze pana zapytać o to, czy możemy występować w sprawach, które związane są z tym, że klimatyzacja nie działa. No bo jak pociąg stanął i no, to jest sprawa oczywista, usługa nie jest wykonana, ale jak tylko klimatyzacja nie działa, no to pytanie, czy jest to pociąg, który ma możliwość otwarcia okien, czy też nie i tak dalej. Jak to wygląda z państwa perspektywy?
0: Przepisy tego nie regulują, jeżeli chodzi o klimatyzację, ale są pewne utarte działania przewoźników, jeżeli chodzi o zwrot części ceny biletu, jeżeli ta klimatyzacja nie działała. Oczywiście, jeżeli w rozkładzie była informacja, że w danym pociągu klimatyzacja powinna być. Sprawdziłem tu przed naszą audycją, jak wygląda stan taboru w Polsce na koniec 2025 roku. Niemal 75% wagonów miało klimatyzację i ponad 77% zespołów trakcyjnych, czyli takich pociągów jak Pendolino, czy pociągów, którymi jeździmy gdzieś tam w kolejach regionalnych do pracy czy do szkoły, ma klimatyzację. Jeżeli ta informacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. I tylko to oczywiście jest kwestia taka, że przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty. Nie jest to do końca uregulowane w przepisach.
5: Czyli można w sprawie niedziałającej klimatyzacji występować na jakąś taką drogę roszczenia ze strony pasażera.
0: Przede wszystkim trzeba złożyć reklamację do przewoźnika. No, nie potrzebujemy żadnych poświadczeń od kierownika pociągu czy konduktora, bo wszystkie te informacje przewoźnik powinien mieć w systemie, że ta klimatyzacja nie działała. Ale oczywiście pierwsze, co powinniśmy zrobić, to zgłosić się do obsługi pociągu, no bo oni mogą zadziałać tam na miejscu, bo może wystarczy, nie wiem, zresetować system w danym wagonie i ta klimatyzacja zacznie działać. Jeżeli nie ma pełnego obłożenia pociągu, może uda się znaleźć miejsca w wagonie, w którym ta klimatyzacja działa, no ale jeżeli nie przyniesie to skutku, to oczywiście składam reklamację do przewoźnika i z reguły możemy liczyć tutaj na rekompensatę.
5: Już zupełnie na koniec, powiedzmy w takim razie, bo niektórzy słuchacze pewnie sobie pomyśleli, że nie wiedzieli, czy też nie korzystali z tego, z tej możliwości, gdy coś im nie odpowiada w korzystaniu z usług kolejowych, z przewozów. Jaki to jest katalog spraw? Te 2000 spraw, o których pan mówi rocznie, jaki to jest przekrój? Bo klimę omówiliśmy, co to może być jeszcze?
0: Tak, no, są nie wiem, niedziałające toalety, które zdarzały się w pociągu, czy to, że obsługa była nieuprzejma wobec pasażerów, to, że pasażer uznał, że nie wiem, w pociągu było brudno albo na dworcu niebezpiecznie, bo to nie tylko dotyczy pociągów, ale mówię, to też duża część skarg dotyczy na przykład rozkładu jazdy właśnie, czyli że pasażerowie uznają, że ten rozkład jest niedogodnie dla nich ułożony, może nie ma możliwości przesiadki na przykład z pociągu regionalnego na dalekobieżny albo odwrotnie. Więc no, w takich sprawach rzeczywiście prezes UTK interweniuje u przewoźników, zarządców infrastruktury.
5: Bardzo dziękuję. Tomasz Frankowski, rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Pora na pierwszy program gospodarczy teraz.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
5: Chocholi taniec w sprawie równości płac w biznesie. O tym dzisiaj przeczytamy w Gazecie Wyborczej. 30 czerwca największe spółki powinny mieć już wyrównane pod względem płci zarządy i rady nadzorcze. Nie mają. Nad Polską wisi groźba skargi do TSUE za brak realizacji unijnej dyrektywy. A ta dyrektywa nosi nazwę Women on Boards, a jej cel to sprawiedliwa reprezentacja płci we władzach spółek. Nie wymusza zatrudniania kobiet, wprowadza natomiast przejrzyste reguły wyboru kandydatów do zarządów i rad z uwzględnieniem takiego kryterium jak obecność płci niedoreprezentowanej. Na gruncie dyrektywy nie jest akcentowany ani zarząd złożony z samych mężczyzn, ani zarząd złożony z samych kobiet. To różnorodne zespoły są bardziej efektywne. Krajowe przepisy miały wejść w życie do końca 2024 roku, a polskiej ustawy nadal nie ma. Co dzisiaj punktuje Gazeta Wyborcza. A w Rzeczpospolitej możemy przeczytać o paczkach z Chin, które wyraźnie zdrożeją od 1 lipca. Jeśli w przesyłce będą produkty z różnych grup, to opłata pojawi się za każdy z nich. Jeśli jednak zamówienie obejmie więcej identycznych towarów, to klient zapłaci tylko raz. Dostawy z europejskich magazynów opłat unikną. Piotr Mazurkiewicz pisze o tym wszystkim. Nowy mechanizm naliczania opłat za przesyłki z krajów trzecich wchodzący w życie od 1 lipca zastępuje obowiązujący dotąd system zwolnienia ich z ceł do wartości przesyłki równej 150 euro. Zwolnienie spowodowało istną lawinę przesyłek z tanimi produktami, głównie z Chin, a kupowanymi przecież poprzez na przykład Temu czy też AliExpress. I to ma się właśnie skończyć, o czym dzisiaj pisze Rzeczpospolita.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Autopromocja.
6: Ponad połowa nauczycieli przeżywa codziennie stres, wielu z nich rozważa zmianę zawodu. Czy po wakacjach znowu będą dziury w planach lekcji? Co powinno się zmienić, żeby nauczycieli w pewnym momencie po prostu nie zabrakło? Zapytam o to w wywiadówce dziś o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
11: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
12: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Minęła 6.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Kolejny dzień akcji ratunkowej w Wenezueli. Oficjalny bilans ofiar śmiertelnych wczoraj przekroczył 1700 osób. Nadal jednak nie sprawdzono wielu budynków. Naukowcy z NASA na podstawie obrazów satelitarnych ocenili, że w wyniku ubiegłotygodniowych trzęsień ziemi zniszczonych lub całkowicie zawalonych jest prawie 59 tysięcy budynków. Władze w Caracas informowały natomiast tylko o 855 uszkodzonych budynkach, z których 189 zawaliło się. Ukraiński oligarcha Wadim Jermołajew jest jedną z ofiar wybuchu w Monako, informuje AFP. W sumie w eksplozji pozostawianego na ulicy plecaka z ładunkiem wybuchowym rannych zostało troje ludzi. Są oni w stanie krytycznym. Lokalne media przekazują, że wszystkie osoby, które ucierpiały w zamachu, to obywatele Ukrainy. Wadim Jermołajew to ukraiński oligarcha działający między innymi w branży rolno-spożywczej. W grudniu 2023 roku ukraińskie władze objęły go sankcjami w reakcji na to, że kontynuował działalność handlową na okupowanym przez Rosję Krymie. Reuters cytuje komunikat resortu spraw wewnętrznych Francji, które przekazało, że francuska policja wspólnie z monakijską poszukuje osoby podejrzanej o pozostawienie plecaka z ładunkiem wybuchowym. Strażacy prowadzą wizytację obozów młodzieżowych w związku z falą upałów i przetaczającymi się burzami. Sprawdzana jest między innymi przejezdność dróg dojazdowych, ale także czy przygotowane są miejsca ewakuacji, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
14: Patrzymy, czy te warunki ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach zagrożenia życia, w anomaliach pogodowych czy prognozach anomalii pogodowych, czy te warunki nie są zagrożone, czy oni będą w stanie sprawnie uciec po prostu z tego miejsca zagrożonego.
2: To wyjątkowa sytuacja, ponieważ strażacy sprawdzają każdy obóz pod względem bezpieczeństwa jeszcze przed przyjęciem czasowiczów. Jest akt oskarżenia w sprawie nielegalnego wytwarzania i sprzedawania m.in. środków na serce. Olsztyńska prokuratura objęła nim trzy osoby. Oskarżeni mieli sprzedać co najmniej 2000 opakowań z trofantyny i inne leki o wartości 3,5 miliona złotych. Grozi im do 10 lat więzienia. Iga Świątek rozpocznie dziś obronę tytułu w Wimbledonie. O 14.30 polska tenisistka zagra w pierwszej rundzie z Amerykanką Taylor Townsend. Wcześniej, bo już w samo południe, Kamil Majchrzek zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabillo. Świątek jest rozstawiona z numerem trzecim, a jej pierwsza rywalka w światowym rankingu zajmuje 79. miejsce. W singlu 30-letnia Townsend nigdy w Wimbledonie nie przebrnęła drugiej rundy, ale w deblu triumfowała w Londynie w 2024 roku. W Rzeszowie termometry pokażą dziś 36 stopni i to będzie najcieplejszy region w Polsce. Tam też, podobnie jak i w centrum, pojawią się dzisiaj burze. Na zachodzie i w okolicy Torunia może padać deszcz.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 16 minut do godziny 7. To jest pierwszy program Tok FM, w którym już teraz łączymy się z profesor Agnieszką Szuster-Ciesielską z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, rzecz jasna. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
5: Będziemy rozmawiali o takim, chciałem powiedzieć, w odwiecznym pojedynku, ale to by nie było dobre określenie, bo medycyna to jest ten obszar, na którym polegamy i który jest, jakby nauka pozwala nam tutaj na pełne zaufanie i korzystanie z dobrodziejstw, jakie daje medycyna. Natomiast poza tym są różne inne rzeczy, funkcjonują na rynku medycznym, że to tak brzydko określę. Wśród nich jest homeopatia. Całkiem sporo tych recept w naszym kraju, pani profesor.
15: Tak, rzeczywiście w tym ostatnim artykule Rynku Zdrowia zostało wyraźnie napisane, że w 2024 roku Na recepty, e-recepty wystawiło ponad prawie 20 tysięcy pracowników medycznych, ale już rok później 18 tysięcy. I z tego punktu widzenia, jeśli chodzi o wystawianie e-recept, to rzeczywiście tutaj widzimy spadek. To znaczy sama liczba pracowników, które wydaje te recepty, to jest imponująca, biorąc jeszcze pod uwagę to, że rzeczywiście leki homeopatyczne są sprzedawane bez recepty. Więc tutaj najlepiej byłoby jednak sprawdzić, jak wygląda wartość rynku i jak wygląda liczba sprzedawanych opakowań, bo to jest takie bardziej obiektywne. I ja dotarłam do artykułu ze stycznia z tego roku, w którym magister farmacji, to jest ten portal online, w którym wyraźnie napisano, że polski rynek homeopatii w latach 22-25 skurczył się o około 13%, o 9 milionów złotych, czyli te informacje, które przeczytaliśmy w rynku zdrowia, one są jeszcze mało optymistyczne, ale jeśli się weźmie pod uwagę inne parametry, którymi ocenia się wartość rynku i liczbę sprzedanych opakowań, to te ostatnie tutaj zauważamy spadek o 23%, czyli jednak jest taki trend spadkowy w Polsce.
5: Mm-hmm. A proszę powiedzieć, jak to się uchowało do tej pory? Znaczy, no nie wiem, gdyby pani mogła się ustosunkować do tej skuteczności tych leków.
15: No, skuteczność leków jest porównywalna z placebo. Te leki w ogóle zaprzeczają wszelkim prawom fizyki i chemii, bo tutaj mowa jest właściwie o zerowej ilości substancji czynnej w takim leku homeopatycznym, który składa się z kuleczek cukru albo z rozcieńczonego alkoholu. I tutaj mówi się o tak zwanej pamięci wody. To jest w ogóle zaprzeczenie praw fizyki. Czyli lek ten działa na zasadzie placebo, po prostu.
5: Ja pamiętam, jako dziecko w latach 90. bywałem w takim gabinecie, gdzie taka pani doktor prowadziła te homeopatię, no równolegle, bo to tak się odbywa, prawda? Równolegle ze standardowymi praktykami, będąc lekarzem, takim oficjalnym lekarzem. Kto dzisiaj, nie wiem, przepisuje te recepty i nie widzimy na co dzień tego, ale jednak to jest wciąż taka spora grupa chyba medyków.
15: Oczywiście, ależ oczywiście, że tak. My mówimy tutaj o trendzie, ale w dalszym ciągu, patrząc obiektywnie, jest to duża grupa lekarzy, która przepisuje recepty z tymi preparatami, a przypominam, że jeszcze może polecać te preparaty na przykład ustnie albo pisząc na karteczce i to jest poza systemem, wszystko się odbywa. Więc trudno mi tutaj ocenić, dlaczego lekarze, z jakiego powodu przepisują te leki homeopatyczne, skoro stanowisko Naczelnej Izby Lekarskiej jest jasne odnośnie tej kategorii preparatów, no bo nawet tego nie można nazwać lekiem w ścisłym tego słowa znaczeniu. Ja sobie tylko wyobrażam taką jedną przyczynę, przynajmniej w części, dlaczego lekarze mogą przepisywać. Teoretycznie no, może się zgłosić pacjent, który ma jakieś wyobrażenie na temat swoich objawów chorobowych, a na podstawie wyników lekarz jednak i badania, i wywiadu nie stwierdza, żeby te objawy świadczyły o jakiejś infekcji czy o chorobie i być może, żeby uspokoić pacjenta, przepisuje mu lek, który mu krzywdy nie zrobi, ale będzie miał ten efekt placebo i bardzo często pacjenci właśnie czują się lepiej po tym leku. Ich potrzeba została zaspokojona, ponieważ otrzymali jakiś preparat od lekarza i poczuli się lepiej, więc dla mnie jest to tylko taki jedyny logiczny powód, dla którego lekarze mogliby przepisywać tego typu środki.
5: Jak się zmienił przez te ostatnie 30 lat stosunek środowiska lekarskiego do homeopatii?
15: No bardzo się zmienił, dlatego że ostatnio jest coraz głośniej, coraz więcej analiz pojawia się na ten temat i to dotyczy także artykułów w renomowanych czasopismach, które absolutnie podważają wartość tego typu terapii. I dlatego Naczelna Izba Lekarska na przykład w 2008 roku wystosowała jasne stanowisko, że homeopatia nie przedstawia żadnej wartości leczniczej i że nie jest zgodna z zasadami EBM, czyli z medycyną opartą na faktach. I coraz więcej jednak, wydaje mi się, moje takie wrażenie jest, że do coraz większej liczby ludzi jednak takie informacje docierają.
5: A dlaczego w ogóle to mogło zaistnieć wtedy? To było w latach 90., początek u nas w Polsce? No pewnie tak, tego na szeroką skalę tej homeopatii. No, to zostało dopuszczone do obrotu, że tak się wyrażę.
15: No rzeczywiście, bo to się wszystko wzięło na początku lat, właściwie jeszcze pod XVIII wieku, dlatego że ta metoda leczenia została wprowadzona przez Samuela Hahnemana, który oparł homeopatię na dwóch założeniach, że podobne leczy się podobne, czyli substancja, która wywołuje podobne objawy u człowieka, które towarzyszą jakimś chorobom. I druga zasada, którą oparł, to właśnie prawo nieskończonego rozcieńczania, czyli rozcieńcza się daną substancję tak długo, aż praktycznie w danej objętości nie pozostaje ślad tej substancji, wyjąwszy odwzorowanie struktury w wodzie, czyli mówimy o tak zwanej pamięci wody, co jest w ogóle absurdalne w świetle
5: no, brzmi fizyki. Absurdalnie, nie trzeba badań, żeby to móc podejrzewać.
15: Oczywiście, że tak, dlatego że najbardziej popularne rozcieńczenie to jest tak zwane 30C, to jest rozcieńczenie danej substancji w stosunku 1 do 10 do potęgi 60, czyli tutaj nie ma w ogóle prawdopodobieństwa, że cokolwiek się tutaj w tej ampułce znajdzie. Jednak to, co jest dla mnie osobiście niezrozumiałe, to w dalszym ciągu aktualne regulacje unijne, które dopuszczają stosowanie tych preparatów i no, tutaj Polska musi się wyraźnie dostosować do tych regulacji, mimo że stanowiska nasze wewnętrzne i zresztą w wielu innych krajach są podobne. Ja nie potrafię wytłumaczyć tutaj innymi słowy takiej sytuacji, jak lobbowaniem rynku homeopatycznego właśnie za utrzymaniem tego typu regulacji, bo wartość rynku homeopatycznego na świecie ocenia się około 10 miliardów dolarów rocznie, więc to jest ogromna suma. To są oczywiście tylko dane szacunkowe, bo tutaj trudno jest ustalić jakąkolwiek konkretną kwotę, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych to jest 3 miliardy rocznie. Więc to są olbrzymie środki skupione właśnie wokół rynku homeopatycznego.
5: Czego nas uczy historia z homeopatią w ochronie zdrowia?
15: Jeszcze raz przepraszam.
5: Czego nas uczy ta historia z homeopatią? No bo nie wiem, czy jest druga taka sytuacja, gdzie w świecie nauki, no bo lekarze to reprezentują świat nauki, jest tak powszechna jest rzecz, która stoi w sprzeczności z tym.
15: No czego nas uczy ta historia? No uczy nas, że nauka ma rację i tutaj powinniśmy jednak podążać za odkryciami naukowymi, które wyraźnie osłabiają tę narrację homeopatyczną, wskazując, że leki te nie mają prawa w ogóle żadnego oddziaływania z wyjątkiem placebo. Oczywiście tutaj muszę dodać, że siła placebo jest, no nie, jest znanym efektem oddziaływania na psychikę człowieka, i który pozwala mu powrócić do
5: zdrowia. No tak, bo jeśli potraktujemy ten lek, który z jednej strony można postrzegać, znaczy lek w cudzysłowie, z jednej strony możemy postrzegać, że pacjent otrzymuje coś, co nie ma żadnej wartości i substancji czynnej, więc to jest nabicie go w butelkę trochę, ale Jeśli potraktujemy ten lek jako nośnik tego placebo, no to już się staje pomocą.
15: No tak, i dlatego tak jak wyjaśniałam na początku, to jest dla mnie jedyny racjonalny argument, dla którego lekarze przepisują tego typu preparaty.
5: Jak długo homeopatia będzie z nami jeszcze?
15: No to wszystko zależy od przede wszystkim od regulacji, bo tylko one trzymają te preparaty w aptekach i Naczelna Izba Aptekarska musi się dostosować do tych regulacji. Natomiast ja jednak tutaj bym zawierzyła tym danym takim twardym o spadku zainteresowania tego typu preparatami. Jednak coraz więcej artykułów się ukazuje i mam wrażenie, że dociera więcej do ludzi informacji, że to nie są preparaty, płacimy po prostu za placebo.
5: A jednocześnie te dane pokazują, że homeopatia powoli umiera w kraju.
15: Tak, te dane na to wskazują, że trend jest spadkowy, jeśli chodzi o sprzedaż, o wartość rynku homeopatii w Polsce i sprzedaż ilościową tych produktów, która w ciągu 4 lat spadła o 23%.
5: I ta liczba wskazuje na to, że kiedyś się pożegnamy z tym egzotycznym podejściem do leczenia. Bardzo dziękuję. Profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej była razem z nami w pierwszym programie TOK FM. A teraz jest razem z nami Maciej Kluczka.
12: Dzień dobry.
5: Który zaprosi Państwa na dzisiejszy wtorkowy poranek TOK FM, który będzie po informacjach już za kilka minut. O czym dzisiaj u Ciebie?
12: Między innymi o tym, że gonią nas, a przede wszystkim polskich polityków, terminy, niekiedy niezrealizowane projekty przepisów ustaw właśnie w tych terminach, bo między innymi kryptowaluty powinny, przepisy dotyczące tego rynku wirtualnego pieniądza, być przyjęte przez polski parlament do 30 czerwca, a więc do dziś, inaczej nie zrealizujemy, nie wdrożymy rozporządzenia unijnego MiCA. Co to oznacza dla tych, którzy prowadzą giełdy kryptowalut, dla tych, którzy z nich korzystają? Zapytam o to wiceministra cyfryzacji z Polski 2050 Michała Gramatykę o 7.20, ale tematów nam innych też nie zabraknie. Oczywiście o propozycjach w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia, to z Adrianem Witczakiem o 7.40, ale też o tym, jakie decyzje w niektórych ważnych sprawach może podejmie już niedługo prezydent, bo będzie jego doradca o 8.00, Jakub Banaszek.
5: To był Maciej Kluczka z całą, jak Państwo słyszeli, listą tematów i zagadnień bardzo istotnych, które w programie się pojawią. To po informacjach. Do informacji o godzinie 7 już tylko 2,5 minuty. My już dziękujemy za nasze spotkanie w pierwszym programie TOK FM przygotowanym przez Różę Rumińską, zrealizowanym przez Krzysztofa Olesiewicza. Ja nazywam się Wojciech Muzal i dziękujemy Państwu. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
4: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
5: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
3: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%.
7: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
0: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Aż 9 godzin z prokuratorem rozmawiał były ordynator chirurgii z warszawskiego Szpitala Południowego. I o tym na początek. Burze przeszły nocą nad Polską. Dziś mogą pojawić się kolejne. To już oficjalne. Robert Lewandowski będzie grał w amerykańskim klubie. Minęła 7:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. 9 godzin trwało przesłuchanie w prokuraturze byłego ordynatora chirurgii z warszawskiego Szpitala Południowego. Protokół z przesłuchania Emila Jędrzejewskiego ma 29 stron, a prokuratorzy twierdzą, że zebrany materiał jest cenny i chcą zabezpieczać nowe dokumenty. Lista świadków wydłuża się. W ubiegłym tygodniu lekarz stwierdził w wywiadzie, że na oddziale ratunkowym Szpitala Południowego procedury medyczne były wykonywane wadliwie. W wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. Benedykt Konor.
10: Rzecznik prasowy warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba nie odnosił się bezpośrednio do szczegółów sprawy. Na ten moment wiadomo, że zeznania świadka poszerzyły dotychczasowe informacje posiadane przez prokuraturę.
11: Biorąc pod uwagę te dodatkowe informacje, które dziś zostały przekazane prokuratorom, widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i dokumentacji organizacyjnej ze Szpitala Południowego.
10: Według prokuratury zeznania nie dotyczyły bezpośrednio śmierci na oddziale SOR w Szpitalu Południowym nadzorowanym przez Dawida Kacprzyka. W najbliższych dniach rozpoczną się przesłuchania szpitalnego personelu medycznego. Benedykt O'Connor, TOK FM.
9: A dziś premier ma się spotkać z ministrą zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Będą rozmawiać o zarobkach i czasie pracy lekarzy. Jak nieoficjalnie wiadomo, rząd jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Połamane drzewa, zalane ulice, brak prądu. Po fali ekstremalnych upałów burze przeszły przez Polskę. Nawałnice spowodowały sporo strat, m.in. na Śląsku, w okolicach Rybnika. Teraz intensywnie pada w centralnej Polsce. Sprawdźmy teraz informacje z Lublina. Są objazdy i duże utrudnienia. W centrum miasta, na ulicy Lipowej, zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba nie żyje, 7 zostało rannych. Autobusy i trolejbusy zostały skierowane na inne trasy. Obowiązują objazdy. Prokuratura w Wołominie wyjaśnia przyczynę tragedii, do jakiej doszło podczas maratonu rowerowego w Markach pod Warszawą. W wyścigu Poland Bike Marathon do mety nie dotarło dwóch uczestników zawodów. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze tego samego dnia, drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej. Błażej Kulesza.
12: Na większość pytań śledczych odpowie dopiero sekcja zwłok obu mężczyzn, mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Praga.
0: Zabezpieczono zwłoki, przekazano je do Zakładu Medycyny Sądowej. No i prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie czynu z artykułu 155 Kodeksu Karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
12: Prokuratorzy z Wołomina, którzy śledztwo nadzorują, w poniedziałek i niedzielę prowadzili oględziny miejsca znalezienia ciał.
0: Jeżeli będzie potrzeba badania kwestii przebiegu maratonu, przebiegu trasy, zabezpieczenia, to oczywiście to zrobimy, no ale czekamy na wynik sekcji.
12: Jak mówi dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss, decyzja o starcie w blisko 40-stopniowym upale należała do zawodników.
13: To też bardzo mocno zmroziło i po prostu stała się wielka tragedia.
12: Kolejny, 9. etap imprezy jest zaplanowany na sierpień w Ossowie koło Wołomina. Błażej Kulesza, TOK FM.
9: Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych, ale Teheran odpowiada jednym słowem – nieprawda. O kolejnych przepychankach na Bliskim Wschodzie – Marcin Starzec.
14: Amerykański prezydent napisał nawet na Truth Social, że to Iran poprosił o spotkanie i że dojdzie do niego dziś w Dosze. Sprawę miałaby prowadzić delegacja techniczna pod wodzą dyplomaty Nicka Stewarta. Biały Dom utrzymuje przy tym, że obie strony wstrzymały ogień po dniach wzajemnych ataków w cieśninie Ormus. Zobaczymy, jak to się potoczy. Idzie nam na froncie bardzo dobrze. Spotkanie w Dosze może być ważne, a może nie być. Przekonamy się, ale wygrywamy militarnie. Inaczej sprawę widzi Teheran. Wiceszef irańskiego MSZ zaprzecza, jakoby ustalono datę czy miejsce rozmów. Według niego trwają wyłącznie konsultacje za pośrednictwem Kataru jako mediatora. Marcin Starzec, TOK FM.
9: Chicago będzie ostatnim przystankiem w klubowej karierze Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski podpisał 2-letni kontrakt i po raz pierwszy zagra poza Europą. Michał Waszkiewicz.
15: Amerykańska MLS od kilkunastu lat przyciąga wielkie nazwiska, które powoli już schodzą ze sceny. Przykład Leo Messiego w Miami pokazuje jednak, że za oceanem też można błyszczeć i być wielką gwiazdą. A tak Chicago powitało Roberta Lewandowskiego. Na klubowym koncie na Instagramie pojawiło się zdjęcie kapitana naszej kadry z podkładem z kosmicznego meczu.
16: Look who's finally ready to play.
15: Tak, królik Bucks przedstawiał w filmie Michaela Jordana legendę Chicago Bulls. Zresztą byki też już zdążyły napisać, że witają lewego w wiecznym mieście. No dobrze, konkrety. Kontrakt na 2 lata i prawie 20 milionów dolarów za sezon, czyli Lewandowski będzie drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w lidze po Messim. Jeśli zdąży załatwić sprawy wizowe, to już w połowie lipca może zadebiutować w barwach nowego klubu w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
9: Informacje w TOK FM ponownie o 7.20. Nieco ochłodzenia pojawi się dziś na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Tam od 21 do 23 stopni. Wreszcie kraju zdecydowanie cieplej. Najcieplej będzie dziś w okolicy Rzeszowa, około 36.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Maciej Kluszka, dzień dobry, zapraszam na poranek TOK FM. Wtorek, 30 dzień czerwca, a więc ostatni dzień czerwca. To jednocześnie moje pierwsze spotkanie z Państwem po mojej krótkiej wakacyjnej przerwie. Przy tej okazji podzielę się z Państwem dwoma spostrzeżeniami, które właśnie towarzyszyły mi przy powrocie do pracy. Urlop spędzałem we Włoszech, kraj piękny i tę opinię podziela pewnie wielu z nas. Dobrze jest jednak wrócić do kraju i docenić walory Polski, a nimi bezwzględnie jest zieleń, której nam, nawet w miastach, często nie brakuje. Inaczej jest właśnie chociażby we włoskich miastach, szczególnie tych południowych, gdzie duży park miejski czy rząd drzew przy ulicy jest rzadkością. I gdy lądowaliśmy w Warszawie, powiedziałem o tym nawet na głos, pod nosem, i z tą opinią zgodzili się moi współpasażerowie. Jaka ta nasza Polska jest zielona, skomentowali z uśmiechem na twarzy. No ale wylądowaliśmy w Polsce, przez którą przechodzi fala ekstremalnych upałów. Powoli, miejmy nadzieję, się kończą. I choć oczywiście jest nam ciężko, bo do temperatury w okolicach 40 stopni trudno się przystosować, to na pewno inaczej odczuwa się te temperatury, gdy właśnie towarzyszy nam zieleń. Oczywiście mamy swoje wyzwania. Problem suszy dotyczy także Polski i o tym pisze też, tak się akurat złożyło, dziennikarz i popularyzator naukowy Tomasz Ulanowski, który pisze, że gorąco będzie jeszcze gorzej i czy jesteśmy na to wszystko przygotowani, i od razu odpowiada, że niestety nie jesteśmy. Dlatego polscy naukowcy wysłali list otwarty do Sejmu z pytaniem, jakie działania państwo podejmuje, by ochronić obywateli przed skutkami zmian klimatu. Oczywiście kwestia zieleni miejskiej, walka z betonozą tak zwaną też się w tym pojawia, ale jest wiele innych czynników, zadań, które państwo polskie zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, jak i samorządowym powinno podjąć. Między innymi wprowadzić, uwaga, edukację klimatyczną. W tym dotyczącą zachowywania się podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych. Także należałoby rozwinąć system ochrony meteorologicznej kraju. Wymagać też, by nowe budynki były pasywne i by poprawić izolację termiczną istniejących budynków. Chodzi o to, by przygotować systemowe zasady chłodzenia budynków podczas upałów, oparte właśnie nie tylko na klimatyzacji aktywnej, ale też na tej pasywnej. Wzmacniać brzegi morskie na terenach zurbanizowanych i zostawiać je przyrodzie w pozostałych miejscach oraz przyspieszyć program przestawienia polskiej gospodarki na energię elektryczną wygenerowaną z czystych źródeł, atomu i OZE. A więc, i to już mój mały komentarz, OZE, nie SROZE, cytując, przypominając głośny cytat z Przemysława Czarnka. Ale gdy wracałem z tego wspomnianego mojego urlopu, w Gdańsku odbywała się właśnie konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy. Ważna nie tylko z punktu widzenia politycznego, nawet nie przede wszystkim z politycznego i nie tylko z polskiego, patrząc na polskie i europejskie bezpieczeństwo, ale ważna także dla polskich przedsiębiorców. I w tym czasie także równocześnie odbywał się kongres biznesu medialnego o nazwie Kanał Zero. I tam padło takie pytanie i taka odpowiedź.
18: Dzisiaj odbywają się dwa kongresy. Dlaczego lepiej być na kongresie Zero niż na kongresie odbudowy Ukrainy?
19: Doskonałe pytanie. Krzysztof Pieszko.
20: Bo u nas jest taniej.
17: I gdy usłyszałem tak sformułowane pytanie, przede wszystkim te śmiechy, te odpowiedzi, to przypomniał mi się obraz przysłowiowego wąsatego wujka z wesela, którego żarty przyprawiają o ciarki wstydu na plecach i poczułem też niesmak, że uczestniczą w tym dziennikarze, którzy przynajmniej w deklaracjach mówili o tworzeniu warunków do rzeczowej debaty na najważniejsze tematy nurtujące Polaków. No, w tym fragmencie na pewno tego nie było. A te najważniejsze tematy oczywiście podejmiemy też w dzisiejszym wtorku. W poranku TOG FM. Już w zapowiedzi programu z Wojtkiem Uzalem mówiłem o terminach, których niestety polscy politycy nie dochowali. Czasami ze względu na weta prezydenta Nawrockiego, a czasami po prostu z przeciągania prac resortowych szczególnie, ale także parlamentarnych. To najpierw zacznijmy od tego, co jest na koncie pana prezydenta, bo jak pisze dzisiaj Rzeczpospolita na pierwszej stronie, czeka nas chaos na rynku krypto, no bo przecież 1 lipca dobiega końca okres przejściowy wynikający z rozporządzenia MiCA dla podmiotów świadczących usługi w zakresie kryptoaktywów na terytorium Unii Europejskiej. No i właśnie po tej dacie podmioty, które do tej pory prowadziły działalność na rynku kryptoaktywów, a nie uzyskały zezwolenia na podstawie rozporządzenia, muszą zakończyć swoją działalność. Z powodu braku polskich regulacji, a przypomnijmy, ustawa została zawetowana 3-krotnie już przez prezydenta, uzyskanie zezwoleń w Polsce nie jest możliwe. Część firm postarała się o te zezwolenia w innych krajach Unii Europejskiej. Część przenosi swoją działalność na przykład do Stanów Zjednoczonych, a część uważa, że wszystko nadal może w jakiejś mierze działać, nadal, bo może obsługiwać dotychczasowych klientów, a zakazane jest jedynie pozyskanie nowych. Przyjmujemy, że brak przepisów zabrania pozyskiwania nowych klientów, ale nie nakłada obowiązku zerwania współpracy z dotychczasowymi, mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą Robert Wojciechowski, prezes Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Z nieoficjalnych ustaleń dziennika wynika, że część firm już zaoferowała swoim klientom przerzucenie kryptoaktywów do podmiotów działających legalnie, właśnie chociażby we wspomnianych Stanach Zjednoczonych. No pytanie też, na ile Polska po prostu na tym straci. Ale jest też drugi termin, którego jako Polska nie dochowaliśmy, jeśli chodzi o wdrażanie ważnych przepisów prawnych, bo właśnie dzisiaj Największe spółki, o tym pisze Gazeta Wyborcza na stronie 10, powinny mieć już wyrównane pod względem płci zarządy i rady nadzorcze, a nie mają. I nad Polską wisi niestety groźba skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za brak realizacji unijnej dyrektywy. A dyrektywa nosi nazwę Women on Boards, a jej celem to jest właśnie sprawiedliwa reprezentacja płci we władzach spółek. Jak to wygląda, szanowni państwo, na tle innych krajów unijnych, pokazuje wykres właśnie na stronie 10 Gazety Wyborczej. No i niestety Polska w tym rankingu jest bardzo nisko. Średnia unijna to prawie 34% udziału kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek notowanych na giełdach. Najlepiej sobie z tym radzi Francja, gdzie ten poziom jest praktycznie wyrównany, prawie, bo 46% kobiet w stosunku do 53% mężczyzn. Na drugim miejscu Włochy, potem Hiszpania, Irlandia, Holandia. My jesteśmy na czwartym miejscu od końca, za nami tylko Węgry, Łotwa i Cypr. U nas 23% kobiet pracujących właśnie w tych spółkach notowanych na giełdach jest w zarządach lub radach nadzorczych, a aż 77% kobiet. No i oczywiście pytanie o ten niezrealizowany, niedochowany termin 30 czerwca na wprowadzenie przepisów, ale przepisy na papierze, w ustawie, w dzienniku ustaw to jedno, a życie, także życie spółek, to co innego. I o tym mówi w rozmowie z Wyborczą ekonomistka Halina Brdulak, profesorka SGH. Właśnie mówi, że chce być optymistką w tej sprawie, ale w świetle jakości i tempa prac nad projektem ma obawy, że zmiana będzie raczej papierowa, a nie rzeczywista, nawet jeśli oczywiście uda się tę sprawę doprowadzić do końca. Dzisiaj zresztą Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zajmie się tym projektem, ale regulacja prawna to tylko wskazanie kierunku. Czekam na to, co zrobią spółki. Obserwuję różne modele biznesowe i ich kulturę organizacyjną i na razie w Polsce hierarchia mężczyzn trzyma się mocno, mówi ekonomistka Halina Brdulak. A Gazetę Wyborczą teraz przekładam na pierwszą stronę, bo tam bardzo ciekawe doniesienia na temat sytuacji w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Prezes NIL Łukasz Jankowski będzie dzisiaj gościem EKG w TOG FM, więc polecamy tę rozmowę. A temat wróci też w mojej rozmowie z Adrianem Witczakiem, posłem Koalicji Obywatelskiej o 7.40, bo jak się okazuje, grupa lekarzy chciała, aby Naczelna Izba Lekarska zaprotestowała przeciwko fali nienawiści w mediach i ze strony polityków. Ale prezes Izby Łukasz Jankowski odmówił, gdyż jego zdaniem winę za hejt ponosi rząd i to rząd powinien się z tego tłumaczyć. I Wojciech Czuchnow

0: ale i liczył, i inni lekarze liczyli na interwencję prezesa. Ten jednak odpisał tak: złym w tej historii jest rząd, który nie radzi sobie z ochroną zdrowia. Pacjenci muszą się ruszyć, zobaczyć, kto naprawdę jest winien, napisał Jankowski. Był też pomysł na to, by zorganizować protest, może jesienią. No ale tutaj prezes Jankowski wszedł już w takie typowo polityczne buty i napisał tak: afera polityczna uderza w rząd bardziej niż w nas. Ich jedyna szansa to przekierowanie na nas całej uwagi i stawianie się w roli obrońców pacjentów przed złymi lekarzami. Żadnych protestów. My stoimy z pacjentami po jednej stronie jako ofiary fatalnego zarządzania. No i tak dalej, i tak dalej. Wyborcza zapytała Jankowskiego, dlaczego nie zgodził się, by NIL wystosował list sprzeciwiający się fali hejtów wobec lekarzy i dlaczego nie bronił Kacprzyka wobec bezpodstawnych zarzutów. Tu chodzi o te oczywiście niezrealizowane dyżury i wysokie faktury wystawiane, ale o to, czy brał udział czynny, czy był świadkiem ewentualnych zgonów w tym szpitalu, do których doszło, a przecież sprawę już bada też prokuratura. No, ale zresztą Dawid Kacprzyk w ogóle wtedy, tak jak sam twierdzi, w tym szpitalu jeszcze nie pracował. Prezes NIL-u stwierdził, że nie zna sprawy i że prezes NIL też nie powinien ingerować w niezależne postępowanie, które już jest prowadzone przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej i prokuraturę. No, jak widać, w samym środowisku lekarzy też bardzo, bardzo gorąca dyskusja, nie tylko wśród polityków. A z politykami spotkamy się już za chwilę. Pierwszym z nich będzie Michał Gramatyka z Polski 2050. Za chwilę informacje.
1: Autopromocja. Plan działania.
2: Wakacje nad wodą kojarzą się z odpoczynkiem, ale dla ratowników to czas ciągłej czujności i realnych zagrożeń życia. Wiele utonięć wynika nie z braku umiejętności pływania, ale z alkoholu, przeceniania własnych możliwości i błędnych decyzji. W planie działania pokażemy, jak naprawdę wygląda bezpieczeństwo nad wodą i jak unikać najczęstszych tragedii. Plan działania już dziś, 13:40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
1: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minęła 7:20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Mokotowscy policjanci zabezpieczyli 131 kg środków odurzających i substancji psychotropowych, których czarnorynkową wartość oszacowano na 6 700 000 zł. Funkcjonariusze zatrzymali też 27-letniego mężczyznę, który mokotowskie mieszkanie wykorzystywał jako magazyn narkotykowy. Grozi mu do 12 lat więzienia. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Korea Północna gwałtownie zwiększyła eksport węgla objętego sankcjami po wygaśnięciu nadzoru ONZ nad reżimem. Surowiec wydobywany pracą przymusową zasila budżet wojska, a w procederze kluczową rolę mają odgrywać Chiny i Rosja. Handel zaczął rosnąć w marcu 2024 roku. Wtedy to Rosja zawetowała przedłużenie mandatu niezależnego panelu ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych, który monitorował przestrzeganie sankcji nałożonych na Pjongjang. Stany Zjednoczone zaostrzają środki bezpieczeństwa i przygotowują się na setki tysięcy gości. Szacuje się, że w najbliższych tygodniach na obchody 250. rocznicy niepodległości USA do Waszyngtonu przybędą setki tysięcy gości. W mieście obecne będą również pojazdy

0: wojskowe. Najwięcej ludzi zgromadzą wydarzenia zaplanowane na 4 lipca, kiedy to przypada Dzień Niepodległości. A w TOK FM czas teraz na sport.
1: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Paragwaj świętuje i może to robić przez cały dzień, bo po wygranej z Niemcami na mundialu prezydent kraju ogłosił, że wtorek będzie świętem narodowym. La Albiroja pokonali Niemców po rzutach karnych, bo mecz zakończył się remisem 1-1, mówi selekcjoner Paragwaju Gustavo Alfaro. Po naszym awansie w Paragwaju będzie święto państwowe. Właśnie o takiego kalibru wyczynie tutaj rozmawiamy, prawda? Powiedziałbym, że dzień wolny od pracy w całym kraju to coś niesamowitego, ale to po prostu pokazuje niewiarygodną siłę futbolu. Dlatego chcę, żeby ludzie się tym cieszyli, żeby naprawdę się tym delektowali. Jak zawsze powtarzamy, możemy grać przeciętnie lub słabo, możemy popełniać błędy, możemy mieć dobre zagrania, możemy mieć tysiące wad, ale mamy serce, które nigdy nas nie zawodzi.
3: Un corazón que no se entrega nunca.
2: Niemieckie media już piszą o kolejnym koszmarze i upokorzeniu. Domagają się także dymisji trenera Juliana Nagelsmana. To nie jego wina, mówi kapitan zespołu Joshua Kimmich. Mam nadzieję, że on nadal będzie wierzył w siebie i swoje umiejętności. Nikt z nas nie wytyka go palcami. Niezależnie od tego, kto jest trenerem, Niemcy powinni oczekiwać zwycięstwa z Paragwajem. Nie udało nam się tego dokonać. Oczywiście po takim wyniku na trenera zawsze spadnie presja i krytyka. To zupełnie normalne. Jednak nikt z nas w szatni go nie obwinia. Wiemy, że to my zawiedliśmy i nie pokazaliśmy na boisku tego, co do nas należało. Z turnieju odpadła także Holandia, tyle że w starciu z Marokiem była słabsza, choć niewiele brakowało, bo rywale gola na 1-1 strzelili w doliczonym czasie, a wygrali po rzutach karnych. Strachu Brazylii napędziła Japonia, ale ostatecznie Canarinhos po golu Gabriela Martinellego w 5 minucie doliczonego czasu wygrali 2-1. Dziś kolejne mecze 1/16 finału. Norwegia zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, Francja ze Szwecją, a w nocy Meksyk z Ekwadorem. Maja Chwalińska, Magdalena Frank i Magdalinet odpadły z wielkoszemowego Wimbledonu już pierwszego dnia. Chwalińska przegrała przede wszystkim z kontuzją i skurczami, bo miała już w starciu z Mananchayą Savankiao z Tajlandii piłkę meczową. Ostatecznie przegrała 6-2, 5-7, 2-6. Magdy nie dały rady wyżej rozstawionym Rosjankom. Linet przegrała z Mirą Andrzejewą 5-7, 4-6, a Fręch z Anną Kalińską 6-7, 4-6. No to piłka nożna raz jeszcze. Enzo Maresca został oficjalnie następcą Pepa Guardioli w Manchesterze City, który odszedł po 10 latach. Włoch podpisał 3-letni kontrakt. A teraz prognoza pogody w TOK FM.
1: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
0: Nadal gorąco w wielu miejscach w Polsce, ale jednak kilka stopni mniej niż jeszcze wczoraj. Do tego nieco wytchnienia może dać deszcz na zachodzie kraju. Pojawią się dzisiaj również burze, przede wszystkim w centrum i na Podkarpaciu.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 7.25 dochodzi. Z nami jest poseł Polski 2050 i wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Dzień dobry, panie ministrze.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
5: Co się dzieje z Szymonem Hołownią?
6: A co się dzieje z Szymonem Hołownią?
5: No, przestał być wiceprzewodniczącym partii. Słyszymy, że coraz większy jest jego spór, rozjazd opinii, poglądów na przyszłość partii z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, przecież jeszcze do niedawna bliską sojuszniczką. Coś chyba się dzieje.
6: To prawda, że są inne wizje tego, gdzie partia, w którym kierunku partia powinna iść. Zresztą te wyniki, które wychodzą z ostatnich sondaży, są bardzo, bardzo słabe dla nas. I to nie jest dobra sytuacja. Ta sytuacja trwa od wielu miesięcy. No i pewnie wśród wielu osób narasta frustracja. Ale nic się nie dzieje. No, Hołownia pozostaje członkiem Polski 2050, pozostaje szefem Rady Krajowej, jest wicemarszałkiem Sejmu, jest naszym posłem. Nie widzę, żeby cokolwiek złego się z nim działo.
5: A pan jest w grupie Umiarkowani, którą założył były lider?
6: Ja się muszę panu przyznać, że bardzo rzadko korzystam z Facebooka, że staram się po prostu...
5: A to może na WhatsAppie jest?
6: Nie,
5: na
6: Facebooku, nie, ta grupa jest na Facebooku. Staram się spędzać życie w realnym świecie, stąd moja obecność w studiu.
5: Czyli wiceminister cyfryzacji lubi realne...
6: O nieludzkiej porze. Po porażce Niemców w nocy. To ciężko było parę było godzin temu, tak, prawda? Okay.
5: Ja na szczęście aż takim kibicem piłkarskim, w ogóle kibicem piłkarskim nie jestem, więc nie przeżywam tego dramatu jak pan minister. No ale dobrze, ale no właśnie, czy Szymon Hołownia przeżywa dramaty polityczno-partyjne, czy nie? Bo on na początku chciał startować, potem się wycofał w tych, pamiętamy, wyborach, które były w styczniu, bardzo głośne. Potem właśnie był wiceprzewodniczącym, wspierał Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, ale teraz chyba coraz bardziej taka czasami ostra krytyka wobec działań rządu. Chyba Szymonowi Hołowni się nie podoba.
6: No myślę, że nikomu się nie podoba. Ja też mam dość dużą rezerwę wobec takiego stawiania sprawy. Nie uważam, żeby niektóre wypowiedzi po prostu były potrzebne. I myślę, że Hołownia myśli podobnie i myślę, że nie jest jedyny.
5: Ale czy to się może skończyć, bo często to pytanie się pojawia zarówno właśnie w wywiadach, jak i w takich kuluarowych rozmowach w Sejmie, jakimś rozłamem w koalicji. Wczoraj słuchałem Władysława Kosiniaka-Kamysza, przecież bliskiego wam koalicjanta, który w rozmowie z Polsat News powiedział: ja już tak naprawdę widzę Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz w partii Razem. Ich postulaty i sposób funkcjonowania jest bardzo podobny.
6: I tu jest dużo racji w tej opinii, a skoro ona pochodzi z ust wicepremiera, no to jak mawiał ksiądz Natanek, wiedz, że coś się dzieje.
5: Okej. Okay. Czyli pan by przestrzegał szefową albo radził szefowej, żeby trochę zmieniła kurs?
6: Nie, to wie pan, kimże ja jestem, żeby tutaj radzić szefowej. No ja po prostu, pan mnie pyta, ja odpowiadam. No na pewno nie jest dla nas korzystna sytuacja, w której nasze poparcie jest już dwukrotnie mniejsze niż błąd statystyczny nawet. To nie jest dobrze.
5: Czyli stawanie w kontrze wobec działań rządu nie przenosi punktów procentowych. Nawet gdyby tak nieco cynicznie i typowo politycznie patrzeć na działania szefowej.
6: Wie pan, jesteśmy ugrupowaniem, które przeprowadziło przez Sejm najwięcej poselskich projektów ustaw. Dzięki naszej aktywności udało się uchwalić kilka naprawdę potrzebnych ustaw, na przykład elektroniczne zbieranie podpisów pod listami poparcia, które będzie zaimplementowane do M-Obywatela.
5: Sporo w rynku mieszkań.
6: Sporo w rynku mieszkaniowym, na przykład gromadzenie danych o cenach ofertowych mieszkań w serwisie dane.gov.pl, na przykład ułatwienia dla ochotniczych straży pożarnych, elektroniczne legitymacje dla strażaków ochotników, cała aktywność pana posła Romowicza. Szkoda by było, żeby tylko tyle po nas zostało. Ta polityka jednak niesie ze sobą bardzo niespodziewane scenariusze. No i ja ciągle wierzę, że ta marka, którą wypracowaliśmy sobie, jeszcze może zadziałać.
5: Ale to czeka przed państwem, przed Polską 2050, przed klubem i partią jakaś poważna dyskusja, jak wejść w ten rok przedwyborczy. Nie wiem, czy on się zacznie już jesienią, czy w styczniu, ale no zacznie się niedługo.
6: No po wakacjach się zacznie. Teraz będziemy mieli czas z kanikuły, a potem zacznie się na ostro kampania wyborcza, więc oczywiście, że czeka nas taka rozmowa. No coś trzeba zrobić. Nie można być partią z 1% poparciem.
5: A jeszcze wrócę do słów Władysława Kosiniaka-Kamysza, który wczoraj powiedział, pytany o ewentualną wspólną listę wyborczą z Polską 2050, powiedział: czemu nie? Jeśli będzie potrzeba taka, to czemu nie?
6: Myślę, że jesteśmy w dość podobnej sytuacji co Polskie Stronnictwo Ludowe. Ono ma trochę więcej tradycji, no bo oni mają 120 ponad lat tradycji, a my mamy tylko kilka. Ale sytuacja polityczna jest dość podobna. Szkoda by było, żeby z polskiej polityki wyleciał taki człowiek jak Kosiniak-Kamysz, Piotr Zgorzelski, Marek Sawicki. No to są ludzie, którzy wyznaczali kamienie milowe tej polityki, więc dobrze by było, żeby znaleźli formułę pozwalającą im powtórnie dostać się do Sejmu.
5: Czyli taką formułą może być wspólna lista.
6: A dlaczego nie? Jak mówi premier Kosiniak-Kamysz.
5: Właśnie, wspomniał pan minister o nowych funkcjach M-Obywatela. Na przykład funkcja pozwalająca na elektroniczne udzielanie poparcia kandydatom w wyborach. Zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych.
6: Tak, na razie te dwa procesy wyborcze. Prezydenckie i parlamentarne.
5: Ale zostaje też tradycyjna forma zbierania na kartce przy ulicy, na ulicy, od
6: przy
5: obywateli.
6: Stoliku. Przy stoliku. Tak, przy stoliku pod parasolem.
5: Czyli będą dwie hybrydowe wersje.
6: Tak, tak. Natomiast priorytet dostaje ta cyfrowa, w tym sensie, że podpisy, które są zebrane tradycyjnie, będą też wprowadzane do bazy danych cyfrowej, po to, żebyśmy mogli sprawdzić, komu udzieliliśmy poparcia. Bo poza tymi funkcjami, o których pan mówi, będzie też możliwość sprawdzenia, gdzie znajduje się mój podpis, pod jaką listą. I to też będzie właśnie w M-Obywatelu. To się nazywa portal poparcia. Rzeczywiście zostało przeprowadzone przez Sejm, podpisane przez pana prezydenta Nawrockiego. Alleluja, bardzo dobrze, że podpisał, bo PiS był przecież przeciw, a tutaj prezydent jednak wykazał się dużym szacunkiem dla takiej inicjatywy obywatelskiej. No i co? No i to jest naprawdę fajna rzecz.
5: ale żeby udzielić takiego poparcia, też trzeba będzie być zarejestrowanym w takiej formie poparcia, zarejestrowanym w M-Obywatelu, mieć swoje
6: No tak, no tylko że już nie będziemy musieli sprawdzać na przykład, pod jaką listą się podpisujemy, bo dzisiaj jest tak, że podchodzi do nas para, no, nie wiem, młodych osób, przekonują nas, żebyśmy podpisali listę, a potem się okazuje, że my jesteśmy zarejestrowani w innym okręgu wyborczym niż ten, którego dotyczy ta lista. No i nasz podpis w zasadzie wędruje do kosza, no bo zostanie odrzucony przez Państwową Komisję Wyborczą. A tutaj w M-Obywatelu od razu będziemy widzieli, pod kim mamy się podpisać. Więc jak na przykład pan wystartuje na prezydenta Rzeczypospolitej...
5: Nie zamierzam na razie.
6: Ale gdyby tak było, to będzie można pana poprzeć w M-Obywatelu.
5: I też dla komitetów popierających danego kandydata czy na tą listę będzie łatwiej, tak? Po prostu mniej papierkowej roboty,
6: no to
5: wprowadzania
6: raz,
5: do systemu.
6: Ale dwa, to oni na każdym etapie zbierania tych podpisów będą dokładnie widzieli, ile tych podpisów mają. To znaczy tych, ile mają papierowo, to sami wiedzą, bo sobie sami policzą. Tak. Natomiast będą mieli dostęp do tego portalu, w którym będą widzieli, ile mają elektronicznych podpisów zebranych.
5: I one już od razu będą zweryfikowane, tak? Bo nie da się udzielić podpisu,
6: Nie da się oszukać się obywatela. Jak się logujemy profilem zaufanym, w ogóle jesteśmy naprawdę w niesamowitej sytuacji. Wie pan, wróciłem 3 dni temu z Berlina. Mhm. Niemcy się zastanawiają, jak ma wyglądać ich elektroniczny dowód osobisty i oni są na takim etapie dyskusji, na jakim Polska była 9, może 10 lat temu. I to jest niesamowite, kiedy oni analizują use case'y polegające na skanowaniu QR-kodu i logowaniu się do usług publicznych, to ja im pokazuję hola, ale u nas to już działa. Skorzystajcie może z naszych doświadczeń.
5: Czyli Polak Niemca uczy elektronicznych rozwiązań.
6: Coś niesamowitego, prawda? Nikt w to nie uwierzył.
5: I jeszcze dochodzi też kwestia możliwości okazywania dyplomu ukończenia studiów.
6: Tak, dlatego że wszystkie świadectwa, wszystkie dyplomy, wszystkie zaświadczenia będą musiały być elektroniczne. To wynika z rozporządzenia EIDAS 2, czyli takiego rozporządzenia o cyfrowej tożsamości. No i pan minister Standerski, wiceminister cyfryzacji, bardzo mocno właśnie pracuje nad tym, żeby to rozporządzenie wdrożyć do polskiego systemu prawnego. A ono oznacza elektronizację wszystkich świadectw.
5: 12 milionów obywateli jest w M-Obywatelu, teraz mniej więcej.
6: 12 milionów to jest wydanych dowodów elektronicznych, Aha. A w M-Obywatelu pewnie będzie więcej, no bo dzieciarnia przecież korzysta co chwilę, bo oni mają swoje legitymacje tam.
5: Ale rząd widzi horyzont wzrostu jeszcze tych uczestników tej aplikacji, użytkowników. To docelowo mamy jakiś taki poziom, który satysfakcjonowałby rząd, czy nie?
6: Ale
5: ma
6: my jesteśmy skrajnie usatysfakcjonowani, dlatego że już u teraz, nas tak? Te dokumenty elektroniczne są najbardziej powszechne w Europie. Polki, Polacy często wyjeżdżają w moim regionie, na przykład na Słowację albo do Czech, no i mają problem, bo chcą się przed policją na przykład wylegitymować elektronicznym prawem jazdy, a do grudnia to jeszcze nie jest możliwe. Po grudniu już stanie się możliwe.
5: To jeszcze o kryptowalutach, panie ministrze, bo dzisiaj mija okres przejściowy określony przez rozporządzenie MiCA i z dniem 1 lipca, to już jutro, świadczenie usług w zakresie kryptoaktywów na terenie Unii stanie się nielegalne bez posiadania zezwolenia CASP, w skrócie mówiąc. Ale jednocześnie, no bo ustawa 3 razy została zawetowana rządowa przez pana prezydenta, ale z prezydentem negocjuje Polska 2050, między innymi Adam Gomoła. Czy te negocjacje przyniosą skutek i czwarta już ustawa, może niedługo uchwalona przez parlament, może przed wakacjami sierpniowymi, zostanie podpisana?
6: Może w końcu dojrzeliśmy do tego, my jako politycy obu stron tego sporu, że ta ustawa po prostu jest potrzebna, bo jeżeli tej ustawy nie będzie, to nie będzie przepisów wykonawczych do rozporządzenia MiCA, czyli do tego, o którym pan wspomniał, tego, które reguluje rynek kryptoaktywów. A to znaczy, że w Polsce nie powstanie żadna giełda, że nie będzie mogła tutaj na polskim prawie funkcjonować.
5: Czyli stracą polscy przedsiębiorcy. Albo przynajmniej będą musieli się wyprowadzić z licencją do innego kraju.
6: Nie, stracą, nie stracą. Wszyscy, którzy inwestują w kryptoaktywa, znajdą sobie odpowiednie miejsce do inwestowania w reżimie prawa europejskiego. To nie jest wielki problem. Mm-hmm. Problemem jest sytuacja, w której Komisja Nadzoru Finansowego nie widzi tego, co się dzieje z portfelami inwestycyjnymi, z tak zwanymi cold walletami, hot walletami, czyli jak gdyby nie widzi tego, czy nasze środki są inwestowane same w sobie, czy tylko inwestowane są środki giełdy. To stało się zresztą przyczyną upadku Zonda Krypto. Mm-hmm. I te uprawnienia dla KNF-u to jest w mojej ocenie najbardziej najbardziej istotny element tej ustawy.
5: I negocjacje idą między innymi o opłaty i o to, na jak długo KNF mogłaby na przykład wyłączać działalność danej giełdy,
6: nie, no,
5: tak?
6: To też stójmy mocno nogami na ziemi. Nie trzeba w ogóle negocjować z Pałacem Prezydenckim. Prezydent Nawrocki dokładnie w uzasadnieniu swojego weta pokazał, które elementy tej ustawy budzą jego wątpliwości. I my to wiemy od drugiej iteracji tej ustawy, bo już w drugiej iteracji składaliśmy poprawki, które miały wychodzić naprzeciw prezydenckiemu wetu.
5: A te negocjacje i rozmowy z prezydentem prowadzone przez waszą partię są w porozumieniu z ministrem finansów, z premierem, z tą koalicją?
6: Szczerze wątpię. Usłyszałem o tym z mediów.
5: Że a nie my powinno
6: z kimś...
5: tak być?
6: Nie, ja po prostu uważam, że my z nikim nie negocjujemy. Aha. Że my dokładnie wiemy...
5: No, ale było spotkanie z ministrem Boguckim w resorcie pani Pełczyński-Nałęcz.
6: Jeżeli było, to nie było mnie na tym spotkaniu, okay. Ale to nie ma w tym nic złego. Uważam, że to jest bardzo dobra...
5: No, ale byłoby złe, gdyby pani minister nie informowała o tym, że takie spotkanie się odbędzie, o przebiegu, o skutkach swojego szefa, czyli premiera?
6: Myślę, że warto przede wszystkim z ministrem finansów utrzymywać tutaj kontakt, dlatego że my wykorzystujemy tę kwestię kryptowalut do działalności politycznej, a po prostu nie powinniśmy. Powinniśmy zadbać o ludzi, którzy inwestują w kryptoaktywa.
5: Wiceminister cyfryzacji Polska 2050, Michał Gramatyka, dziękuję za rozmowę.
6: No jeszcze Holandia wyleciała, wie pan. To przed chwilą się stało.
5: No tak właśnie, dużo dramatu.
6: A w TOK FM nic jeszcze o tym nie powiedzieli.
5: Na pewno jeszcze będzie. Na pewno powiedzą. Tak jest, trzeba słuchać wszystkich serwisów dzisiejszych.
6: Dokładnie.
5: Panie ministrze, polecamy. A zaraz informacje. Właśnie po nich polecamy też rozmowę z Adrianem Witczakiem z Koalicji Obywatelskiej.
4: Autopromocja.
3: W codziennym hałasie łatwo przeoczyć dźwięki, które opowiadają o świecie więcej niż mogłoby się wydawać. W kolejnym odcinku audycji Z nauką po imieniu wsłuchamy się w szum lasu, odgłos przelewanej wody, brzmienie ludzkiego ciała i podwodne życie, by odkryć to, czy cisza istnieje naprawdę. To będzie podróż przez dźwięki nieoczywiste, subtelne, lecz intrygujące. Zapraszam do słuchania świata uważniej niż zwykle w środę po 10:40. Adam Mirek.
4: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak wyprzedaż, to w euro!
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
14: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antyluk ogłuszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antyluk ogłuszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ogłuszenia wybieram antyluk ogłuszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
18: No ale co, Barbara? Rekin!
17: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 7.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nasze poparcie jest dwukrotnie mniejsze niż błąd statystyczny. To o czymś mówi. Tak ostatnie ruchy w partii skomentował w poranku TOK FM wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, poseł Polski 2050. Gość poranka TOK FM odniósł się także do opinii Władysława Kosiniaka-Kamysza, który stwierdził, że potencjalnym koalicjantem dla Polski 2050 mogłaby być partia Razem.
6: I tu jest dużo racji w tej opinii, a skoro ona pochodzi z ust wicepremiera, no to jak mawiał ksiądz Natanek, wiedz, że coś się dzieje.
5: Czyli pan by przestrzegał szefową albo radził szefowej, żeby trochę zmieniła kurs?
6: Nie, to wie pan, kimże ja jestem, żeby tutaj radzić szefowej. No ja po prostu, pan mnie pyta, ja odpowiadam, no.
0: Zdaniem Michała Gramatyki za słabe wyniki w partii może być również odpowiedzialna zbyt duża krytyka koalicji rządzącej. Prokuratura zabezpieczy dodatkową dokumentację medyczną ze Szpitala Południowego i wydłuży listę świadków. To wnioski po przesłuchaniu w charakterze świadka byłego ordynatora z tego szpitala, doktora Emila Jędrzejewskiego. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba, stwierdził, że jest za wcześnie, by dziś oceniać wiarygodność jego zeznań.
22: Biorąc pod uwagę, że to przesłuchanie trwało tak długo, że na wszystkie pytania, jakie zostały zadane, usłyszeliśmy odpowiedzi, no myślę, że nasza ciekawość została zaspokojona. Wiemy, co dalej należy robić. Otwierają nam się dodatkowe kwestie, jeśli chodzi o zabezpieczanie nowych dokumentów, nowe przesłuchania i na tym etapie myślę, że to jest wszystko.
0: Kolejni świadkowie mają zeznawać jeszcze w tym tygodniu. Prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Jedno z nich dotyczy nieprawidłowości, które mogły skutkować śmiercią pacjentów. To właśnie w tej sprawie zeznawał dr Jędrzejewski. Blisko 560 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy znaleźli funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej w ciężarówce skontrolowanej na trasie S8 Białystok-Warszawa. Szacunkowa wartość rynkowa tego towaru przekracza 11,5 miliona złotych. W związku z tą sprawą dwie osoby trafiły do aresztu. Kierowca podczas kontroli przedstawił dokumenty, zgodnie z którymi miał przewozić karmę dla zwierząt. Zamiast deklarowanego towaru w naczepie znajdowały się w kartonach paczki papierosów bez polskich znaków akcyzy. Służby ustalają, skąd pochodziły papierosy, czy zostały wwiezione do Polski zza wschodniej granicy, czy może nielegalnie wyprodukowane w kraju i dokąd miały docelowo trafić. Dziś znowu bardzo upalnie, najcieplej będzie na Podkarpaciu. Trochę słońca w prognozach, pojawią się także burze, przede wszystkim w centrum i na południowym wschodzie. Pojawi się również deszcz, przede wszystkim na zachodzie.
21: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
5: Jak słyszeliśmy w prognozie pogody, TOK FM będzie dziś grzmiało nad Polską, ale czy będzie też grzmiało na popołudniowym spotkaniu prezesa NFZ-u, ministra zdrowia i premiera, bo takie spotkanie jest zaplanowane?
23: No, ja wiem, że pan premier jest bardzo spokojnym człowiekiem i myślę, że będzie to raczej merytoryczna rozmowa, która ma na celu również poprawę sytuacji ochrony zdrowia. Takie spotkania odbywają się cyklicznie po posiedzeniach rządu również w tym stylu będzie to spotkanie.
5: Ale bardziej zdeterminowany w tej sprawie, albo przynajmniej jednoznaczny w ocenach, jest wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy, który wczoraj w TVN24 powiedział, że wręcz powinno bezapelacyjnie dojść do dymisji prezesa NFZ-u, bo, tu cytuję, odpowiedzialność za sytuację w ochronie zdrowia ponosi NFZ, a prezesa tej instytucji należy odwołać, bo wynagrodzenia lekarzy stanowią ponad połowę budżetu funduszu, dlatego nie należy czekać.
23: No tutaj te decyzje związane z powołaniem prezesa NFZ-u podejmuje pani minister, która za to odpowiada wraz z panem premierem. Natomiast rzeczywiście ja również oczekiwałbym tutaj bardziej aktywnych działań ze strony NFZ-u, jeśli idzie o również kontrolowanie tych wydatków, bo to jest ogromny budżet przeznaczany z budżetu państwa. Widzimy, że te nieprawidłowości się pojawiają, jeśli idzie chociażby o wynagrodzenia lekarzy, ale również o przeznaczanie środków na funkcjonowanie szpitali, no bo dla mnie niepokojące jest to, że szpitale wydają 90, a nawet czasem i 100% środków na wynagrodzenia.
5: Mhm. Ale czasami muszą, bo są szpitale powiatowe, które sąsiadujące ze sobą konkurują ze sobą o pozyskanie lekarza, no i on, to widać w wielu reportażach medialnych, czasami dają wręcz stawkę 1000 zł za godzinę, mhm, tak, bo ale... mogą, a dyrektorka szpitala łapie się za głowę i mówi, no nie mogę.
23: Mhm. Niestety, zgadza się, ale to też jest odpowiedzialność NFZ-u, jeśli idzie o kontraktowanie świadczeń na poszczególnych obszarach.
5: Bo te wynagrodzenia zabierają się w tych kontraktach.
23: Zgadza się, dlatego uważam, że te działania powinny być bardziej intensywne i również o tym na komisjach czy na spotkaniach klubu mówimy i mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast jeśli idzie o kwestie personalne, to pozostawmy to panu, pani minister i panu premierowi.
5: No ale może dziś na wspólnej konferencji może w najbliższych dniach poznamy jakieś propozycje, ale na razie zanim o propozycjach, o tym, co już jest na stole, bo parlament przyjął ustawę o powiązaniu numerów PESEL lekarzy z ich wynagrodzeniami, tak żeby ministerstwo, ale też Agencja Ochrony Oceny, tu mi pan teraz pomoże, AUTMIT, oceny technologii medycznych tak, żeby miały dostęp i wiedzę o realnych właśnie zarobkach wynagrodzeń. No ale do prezydenta już pukają i piszą lekarze z Nilu, prezes Jankowski, który zresztą będzie dzisiaj gościem TOG FM w EKG, polecamy rozmowę, mówi, że to może prowadzić do szczucia na lekarzy, że nie tak należy zacząć reformy systemu ochrony zdrowia. Czy uda wam się, nie mając po swojej stronie, przynajmniej w części, środowiska lekarskiego? Mhm.
23: Dzisiaj uważam, że ta sprawa jest kluczowa, dlatego że widzimy niepokojące sygnały. Ja również przeanalizowałem chociażby zarobki w szpitalu w Tomaszowie Mazowieckim. I tam dla mnie na liście, jeśli pojawiają się takie kwoty jak 1,5 miliona złotych, 1,2 miliona na umowie kontraktowej, 800 tysięcy na podstawie jednej umowy. Proszę zobaczyć, bo mam to zestawienie ze sobą. No to pojawia się wątpliwość.
5: Ale to są lekarze,
23: tym bardziej,
5: mam nadzieję, ze specjalizacjami. Że, nie ci, tak lekarze, jak Dawid Kacprzyk bez specjalizacji,
23: że ci lekarze tak? również pracują w różnych innych jednostkach, a więc no to wymaga sprawdzenia. To nie jest upublicznienie danych. To jest dostęp do danych dla rządowej agencji, która na tej podstawie również ma przygotować rozwiązania, które po prostu tę sytuację unormują. My uważamy, że lekarze powinni zarabiać godnie, natomiast w mojej ocenie godnie nie znaczy miliony.
5: Myśli pan, że prezydent ostatecznie posłucha argumentu prezesa Jankowskiego i Izby Lekarskiej, czy raczej waszego, nie wiem, opinii publicznej?
23: Pan prezydent naszego zdania nie słuchał, dlatego że my już proponowaliśmy wcześniej, chociażby w 2025 roku, rozwiązanie dotyczące unormowania wynagrodzeń lekarzy. Wtedy pan prezydent na konferencji mówił, że on się na to nie zgodzi. Pojawiały się również informacje medialne. Mam nadzieję, że teraz pójdzie po rozum do głowy i wspólnie będziemy chcieli ten system po prostu krok po kroku naprawiać. System ochrony zdrowia w Polsce wymaga konkretnych działań, bo widzimy, do czego doszliśmy. Przeznaczamy w tym momencie 250 miliardów złotych na ochronę zdrowia. W 2015 roku to było 70, a więc widzimy ogromny wzrost, a niestety, ale pojawiają się głosy ze strony pacjentów, sam jestem pacjentem, że mimo ogromnego wzrostu przeznaczania środków, nie wzrasta jakość opieki zdrowotnej i tym, czy musimy sobie poradzić.
5: To jest jedno już z zaproponowanych rozwiązań. Zobaczymy, jaka będzie decyzja prezydenta, a czy wśród następnych możemy znaleźć próbę likwidacji tak zwanych kominów płacowych i tutaj może być kilka wariantów, na przykład limit kwotowy, czyli ustanowienie maksymalnego poziomu wynagrodzenia dla lekarzy na kontrakcie oraz na przykład limit grupowy, czyli maksymalny właśnie poziom wydatków na płace w odniesieniu do wszystkich kosztów szpitala. Czy to się da wprowadzić?
23: Znaczy, tych rozwiązań na stole jest co najmniej kilka, natomiast one muszą być szeroko przedyskutowane, nie tylko pod kątem wprowadzenia, ale również tego, jaki to będzie miało wpływ na funkcjonowanie systemu. Dlatego podchodzimy do tego niezwykle odpowiedzialnie, ale te rozwiązania po prostu muszą być. Dzisiaj są na stole różne, chociażby ograniczenie kominów płacowych, chociażby wprowadzenie maksymalnej stawki wynagrodzenia za godzinę w poszczególnych obszarach i również jest przecież pomysł związany z rozdzieleniem prywatnej ochrony zdrowia.
5: Proszę, pan jest za czy nie? Bo to jest postulat lewicy, głośny.
23: Panie doktorze, ja do tego podchodzę ostrożnie z dwóch względów. Po pierwsze, w mojej ocenie nie ma czegoś takiego jak prywatna ochrona zdrowia. Dlaczego?
5: Po części jest.
23: Nie, ja powiem dlaczego. Dlatego, że jeśli pacjent jest realnie chory, to tak trafia do państwowego systemu, bo nikogo z nas
5: czyli
23: nie byłoby stać...
5: zostanie zdiagnozowany w prywatnym.
23: Nikogo z nas nie byłoby stać na leczenie onkologiczne, czy na wykonanie jakiejś resekcji, czy poważnego zabiegu.
5: No, ale dla mnie pan, jeżeli
23: w prywatnej ochronie zdrowia, pozwoli pan, że dokończę.
5: Dobra.
23: W prywatnej ochronie zdrowia dla mnie są albo drobne zabiegi, albo tak zwane poradnictwo.
5: Albo diagnostyka.
23: Albo, no tak.
5: Która jest ograniczana przez ten rząd.
23: Natomiast
5: więc
23: dzisiaj...
5: Bez prywatnych dzisiaj gabinetów nie uciągniemy
23: nie,
5: za bardzo.
23: To też nie jest tak. Ja uważam, że publiczna ochrona zdrowia powinna zapewniać diagnostykę i wszystkie badania, chociażby diagnostyczne, one są i w dużej mierze są one nielimitowane, więc ja bym tutaj też w taki sposób sprawy nie stawiał. Ale druga sprawa jest taka, że takie rozdzielenie mogłoby również zachwiać trochę na dostęp do lekarzy, a więc trzeba to zbadać, czy byłoby to niezagrażające funkcjonowaniu systemu.
5: No właśnie, bo czy jest takie ryzyko według pana posła, że jeżeli byłyby te ograniczenie chociażby stawek godzinowych, to może być tak, że lekarze w szpitalach, chociażby tych powiatowych, nie będą chcieli pracować. Niektórzy mówią, przeniosą się właśnie tylko do prywatnych gabinetów, wyjadą za granicę, a niektórzy mówią, no
23: nie,
5: bez przesady.
23: Ja nie mam takich obaw, dlatego że dzisiaj tak naprawdę, szczególnie również dla młodych lekarzy, rozwój jest w jednostkach publicznych, bo to tam wykonuje się zabiegi duże, to tam jest duża ilość również tych świadczeń udzielanych, więc ja takich obaw nie mam. Dzisiaj lekarz, który może się rozwijać w swojej branży w obszarze prywatnym, to no, głównie medycyna estetyczna.
5: Da się wprowadzić tachografy u lekarzy?
23: No, ja, skoro udało się wprowadzić to, chcąc zapewnić bezpieczeństwo na drogach, to również trzeba zapewnić bezpieczeństwo pacjentom. Zmęczony lekarz już nie udziela tych świadczeń tak, jak powinien. Dla mnie również taka pauza, czyli taki odpoczynek powinien być zapewniony. Wydaje mi się, że jeśli idzie o organizacyjne wprowadzenie, to wcale nie będzie takie trudne.
5: A czy rząd zmieni tę nowelizację wprowadzoną w czasach rządów PiS, która obligowała dyrektorów szpitali do podnoszenia pensji zasadniczych. Obecnie to jest algorytm, według którego pensje zasadnicze w publicznej służbie zdrowia wzrastają o niemal 9%. Czy to może zostać ograniczone? Czy dzisiaj się możemy tego dowiedzieć po tym spotkaniu premiera z prezesem NFZ-u?
23: Ja myślę, że tu musimy zaczekać na decyzję pani minister. Ja też nie chciałbym...
5: Z tego też się biorą potem...
23: Oczywiście tak. No to
5: koszty szpitali.
23: To wprowadziło ogromne koszty szpitali. Dzisiaj mamy informacje od szpitali powiatowych, wojewódzkich, jak duże jest to obciążenie dla budżetu. Więc no, te działania powinny zostać podjęte. Natomiast na ten moment nie prowadzimy prac związanych ze zmianą tej ustawy. Natomiast w moim przekonaniu do tego trzeba podejść kompleksowo. I mówiąc o zmianie płac, również kwestia funkcjonowania tej ustawy powinna zostać wyjaśniona.
5: Tak czysto politycznie, nie jesteście państwo wkurzeni w Koalicji Obywatelskiej, zirytowani może też, że ten temat zostaje podejmowany po aferze w Szpitalu Południowym, że może warto było te wszystkie projekty już na początku na przykład 2024 roku przygotować. A to jest rok przed wyborami?
23: Tak, ale to powiedzmy bardzo mocno, że to nieprawda, że podejmujemy te projekty teraz. Dlaczego? Dlatego, że chociażby...
5: No ale numery PSL czy...
23: Chociażby, nie, chociażby w 2000...
5: Kominy płacowe to teraz.
23: Nie. W 2025 roku, panie rektorze, wróćmy do konkretnych informacji.
5: Czyli rok temu.
23: W 2025 roku pani minister Sobierańska-Grenda o tym mówiła. Wtedy wystąpił pan prezydent Nawrocki. Jeśli mówiliśmy...
5: Ale Ale odmówienia jeszcze nie stanowi się prawo. Tylko od głosowania.
23: Ale nie, został przygotowany konkretny projekt. Okay. Zapowiedzieliśmy wprowadzenie tego projektu i wtedy zablokował to pan prezydent Nawrocki, który powiedział wraz z samorządem lekarzy, że on się nie zgodzi na to, żebyśmy ograniczali wynagrodzenia lekarzy. To był grudzień 2025 roku. I my to rozwiązanie dalej mamy na stole i dzisiaj widzę, że już
5: prezydent mówi podobnie, ale jednak teraz państwo determinację mają większą.
23: No dzisiaj, zobaczymy. Mam nadzieję, że prezydentowi będzie również zależało, żeby ten system po prostu unormować. Krótki musimy to zrobić.
5: Komentarz do wczorajszego przesłuchania doktora Jędrzejowskiego, doktora Emila Jędrzejewskiego, który był ordynatorem w Szpitalu Południowym. Teraz to przesłuchanie trwało wiele godzin. Prokuratura jest zadowolona z jego przebiegu. Sporo się udało uzyskać odpowiedzi. Pytanie, czy raczej to będzie uzupełnienie już tych działań prokuratury w sprawie zgonu w Szpitalu Południowym, które już prokuratura prowadziła wcześniej, czy będą jakieś nowe, tego jeszcze nie wiemy, ale czy to, że w ogóle przesłuchanie tak przebiegło, pana uspokaja?
23: Znaczy, dobrze, że w końcu pan Jędrzejewski zeznawał, dlatego że ta sytuacja powinna być wyjaśniona już dawno temu. Dziwię się, dlaczego od razu nie zgłosił takich sytuacji, które miały miejsce na SOR-ze do prokuratury. Dobrze, że tak się dzieje. Tutaj powinna działać prokuratura, a nie politycy. Niestety mam wrażenie, że politycy Prawa i Sprawiedliwości traktują tę sprawę jako polityczne złoto i próbują na tym ubijać swój partyjny interes, tylko mnie oburza, że w rolę ekspertów wcielają się osoby, które tak naprawdę odpowiadają za chaos w ochronie zdrowia. No jeżeli pan Cieszyński próbuje tutaj mówić, jak bardzo chce chronić tego, co dzieje się w ochronie zdrowia, a sam ma za uszami chociażby aferę respiratorową, jak również to, że Polska ma zapłacić 6 miliardów złotych za szczepionki, które jeszcze nie są wyprodukowane, no to panie redaktorze, no chyba mnie pan rozumie, że to dla mnie wiarygodne nie jest.
5: To na koniec o sprawie, która powinna być dla lekarzy, ale została przemilczana i teraz jest dla prokuratury. Prokuratura Okręgowa wszczęła postępowanie sprawdzające po tym, jak Karol Nawrocki w wywiadzie opisał, tu cytat, chwilę grozy, za słaby w trakcie kampanii prezydenckiej, uważa, że to była próba ewentualnego otrucia.
23: No, panie rektorze,
5: tylko czy po roku prokuratura jest w stanie w tej sprawie coś sprawdzić?
23: Panie rektorze, ja wierzę panu prezydentowi, że taka sytuacja miała miejsce. Tylko, że może nie do końca to ktoś te środki podał, ale dzisiaj pan prezydent...
5: Ale sugeruje pan...
23: Być może, ja nic nie sugeruję, ale myślę
5: trzeba
23: sobie,
5: tu
23: że...
5: uważać na
23: absolutnie nie sugeruję, ale myślę sobie, że może to jest taki krok wyprzedzający, no bo dziwię się, że wszyscy na to patrzyli z ekipy i nikt nie wezwał pogotowia. No ja bym swojego kandydata ratował.
5: Czyli ewentualnie teraz jakieś gry zakulisowe w Pałacu Prezydenckim mogłyby prowadzić do ujawnienia tej informacji, więc prezydent wolał o tym powiedzieć?
23: Ja mam nadzieję, że prokuratura to przynajmniej spróbuje wyjaśnić.
5: Będziemy oczywiście prokuraturę o to dopytywać. Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
23: Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję. Za chwilę informacje, a po nich Jakub Banaszek z Kancelarii Prezydenta.
1: Reklama.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
24: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
15: No, sam zobacz.
25: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
26: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
24: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
8: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
24: O, i to lubię najbardziej.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Minęła 8:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Będzie to raczej merytoryczna rozmowa, która ma na celu poprawę jakości ochrony zdrowia. Tak o dzisiejszym spotkaniu premiera z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i ministrą zdrowia mówił w poranku TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak. Oczekiwałbym od NFZ-u większej kontroli, dodawał nasz gość w kontekście afery w warszawskim szpitalu południowym. Są ostrzeżenia przed burzami w 7 województwach. Alerty drugiego stopnia wydał IMGW. Są też ostrzeżenia od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dodatkowo w mocy pozostają alerty przed upałami w 11 województwach. Donald Trump wezwał stacje paliw, by natychmiast obniżyły ceny. Zaapelował, by cena za galon wynosiła około 2,5 dolara. Średnio za galon zwykłej benzyny wczoraj trzeba było zapłacić w USA 3 dolary i 86 centów. Nie będzie żadnego zawyżania cen. To całkowicie nielegalne. Jeśli sprzedawcy tego nie zrobią, przed nimi poważne problemy, dodał amerykański prezydent. W Rzeszowie termometry pokażą dziś 36 stopni i to będzie najcieplejszy region w Polsce. Tam też, podobnie jak i w centrum, pojawią się dzisiaj burze. Na zachodzie i w okolice Torunia może padać deszcz.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 8:02 dochodzi, a już z nami jest w studiu Jakub Banaszek, doradca prezydenta Karola Nawrockiego i jednocześnie prezydent Chełma. Dzień dobry.
9: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: Naszą rozmowę można też śledzić w transmisji internetowej na YouTubie Radia TOK FM i na naszym Facebooku. Panie prezydencie, tak będę się do pana zwracać ze względu na funkcję samorządową. I właśnie pan prezydentowi doradza, a przed prezydentem Nawrockim decyzję w sprawie kilku ustaw, które już leżą na biurku albo niedługo na prezydenckie biurko trafią. Czy ustawa o statusie osoby najbliższej w ogóle ma szansę na podpis prezydenta, czy weto jest już przesądzone?
9: Wielokrotnie w tej sprawie wypowiadali się przede wszystkim przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, także pan minister Szefernaker, że w tym kształcie, który został zaproponowany, ta ustawa nie uzyska podpisu pana prezydenta, ale pan prezydent jest otwarty na dialog i rozmowy, bo także w czasie kampanii wyborczej obiecywał, informował, że jest za tym, aby osoby najbliższe miały dodatkowy katalog kompetencji. Tutaj sprawa rozbija się o kwestie finansowe, podatkowe i w ramach rozmów, konsultacji, które były pomiędzy Kancelarią Prezydenta a wnioskodawcami, te uwagi pana prezydenta były zgłaszane. Była druga strona o nich informowana.
5: Byłby akceptowalny dla prezydenta, bo ani nie ma uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego, ani nie ma wspólnego nazwiska, ani nie ma adopcji czy przysposobienia, czy nawet małej pieczy dla dzieci. Wielu kwestii dotyczących małżeństwa nie ma, a cały czas z państwa strony jest argument, że to jest małżeńsko-podobne rozwiązanie.
9: To znaczy, rzeczywiście w dyskusji publicznej przewija się informacja, że ten projekt mógłby być takim początkiem do tego, aby rozpocząć proces zrównania małżeństwa ze związkami partnerskimi, bo oczywiście taka obawa zawsze, i to proszę się nie dziwić, zawsze w stronie polityków konserwatywnych będzie, ale niezależnie od tego, kwestie statusu osoby najbliższej trzeba uregulować i o tym też pan prezydent mówił. Tutaj natomiast w tej wersji jest kwestia finansowa do szczegółowienia, do uregulowania w zakresie wspólnego rozliczania się i myślę, że to nie jest też tak, że tego typu projekty nie mają szansy uzyskania akceptacji, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, pan prezydent w czasie kampanii wyborczej mówił o potrzebie w takiego
5: dokumentu.
9: No tak,
5: ale to się chyba tylko sprowadza do możliwości informacji medycznej, natomiast, tak można wyczuć słowa prezydenckich ministrów.
9: Nie tylko pan prezydent mówił o dokumentacji medycznej, o wspólnym informowaniu się, ale również o kwestiach ułatwienia wspólnego życia. Natomiast tutaj w zakresie kwestii podatkowej, finansowej są rzeczy pewne do szczegółowienia i wnioskodawcy znają dokładnie uwagi ze strony Kancelarii Prezydenta.
5: Że prawdopodobnie będzie weto prezydenta, potem projekt prezydencki. Inny w tej kwestii?
9: Nie mam w tej kwestii w wiedzy. Niemniej zazwyczaj jest też tak, że w przypadku ustaw, które wychodzą z parlamentu, pan prezydent po głębokich analizach, po rozmowach z ekspertami, z doradcami, ale także z środowiskami, których ten projekt dotyczy, wyraża swoje zdanie. Tutaj, ponieważ jest to temat bardzo istotny, wrażliwy, ta informacja była już wcześniej przedstawiona przez pana ministra Szefernakera, także po to, żeby pokazać, że ta wola jest, ale trzeba pewne rzeczy wspólnie doszczegółowić, bo nie da się tak ważnych ustaw przeprowadzić bez porozumienia, bez
5: konsensusu. Ale tu porozumienie, wie pan prezydent, było dosyć szerokie, bo i PSL, więc środowisko konserwatywne z lewicą. Dobra, zostawmy ten temat.
9: Ustawa to porozumienie musi być również z Kancelarią Prezydenta.
5: Ustawa o powiązaniu zarobków lekarzy z numerem PESEL jest już zaproponowana przez parlament. Ona by, te przepisy pozwoliłyby Ministerstwu Zdrowia, ale też Agencji Oceny Technologii Medycznych, by znać rzeczywiste zarobki lekarzy, żeby nie dochodziło do tak bardzo horrendalnych, wysokich zarobków, jak na przykład 1,5 miliona miesięcznie. Czy prezydent tę ustawę podpisze?
9: Za wcześnie jest, aby mówić, czy ta ustawa zostanie podpisana, natomiast rozpoczęły się konsultacje, rozmowy. Pan prezydent spotyka się z Naczelną Izbą Lekarską. Wiemy, że takich spotkań nie prowadzi pan premier i to myślę, że też jest klucz do tego, aby o pewnych rzeczach już na samym początku rozmawiać. Był szczyt medyczny przygotowany przez pana prezydenta.
5: Ale właśnie prezes NIL-u, który notabene będzie o 9.40 gościem EKG w TOG FM, protestuje przeciwko tej ustawie, no ale bez tej ustawy nigdy nie będziemy znali rzeczywistych zarobków lekarzy. Tylko dowiadujemy się wtedy, kiedy oni są samorządowcami, jak w przypadku Dawida Kacprzyka, ale też radnego PiSu ze wschodniej Polski, bo wtedy się składają oświadczenia majątkowe.
9: Tak jak i wielu innych grup.
5: Przejrzystość byłaby większa. Czy prezydent będzie za przejrzystością?
9: Prezydent w zakresie ustawy, która jeszcze nie opuściła parlamentu, nie wypowiada się, natomiast już...
5: Chyba, że status osoby najbliższej.
9: Nie. Wtedy też już była końcówka procesu legislacyjnego, natomiast ta ustawa jeszcze nie podlega procedowaniu, ale jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, bo to jest istotne, bo nie możemy odbiegać od tematu. W zakresie samej ustawy prezydent rozmawia, jego współpracownicy, doradcy również podejmują szereg konsultacji w tej sprawie, ale generalnie wydaje mi się, i to jest już moje zdanie, że sama ta jedna ustawa nie rozwiąże problemu w systemie ochrony zdrowia.
5: Bo sam
9: wspomniał pan przed chwilą o agencji w oceny technologii medycznych i w taryfikacji, tak aby ona miała bardziej w przejrzyste dane do tego, aby móc wyciągać tą medianę średnią, a także wiedzieć, czy nie dochodzi do pewnych nadużyć. Tylko, że w mojej ocenie, aby Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji mogła lepiej funkcjonować, bo to jest podmiot, który funkcjonuje pomimo wielu swoich ograniczeń w dobrze, to powinien mieć większą ilość zasobów ludzkich, również możliwości przeszkolenia tych osób.
5: A czy skoro to jest taki temat szeroki, to prezydent zorganizuje jakiś kolejny okrągły stół w sprawie ochrony zdrowia i zaprosi także rządzących?
9: Funkcjonuje Rada do Spraw Ochrony Zdrowia, która jest w procesie przygotowywania różnych projektów rozwiązań.
5: Ale też spotkania?
9: Spotkania oczywiście też na bieżąco przeprowadza. Nie da się zmienić systemu ochrony zdrowia bez szerokiego porozumienia ponadpartyjnego. I co bardzo ważne już na koniec, pytanie też o zmianę, bo zmiana dla zmiany to nic nie przyniesie. To nie może być rewolucja, musi być bardzo dobrze przygotowana
5: kolejna
9: ewolucja.
5: Ustawa, ale jeszcze wrócę do statusu osoby najbliższej. Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek chcieli spotkać się z prezydentem, by porozmawiać o tym projekcie. Będzie to spotkanie, czy nie?
9: Nie wiem, czy wystąpili o takie spotkanie z panem europosłem Biedroniem. Widziałem się w niedzielę w programie telewizyjnym. Dyskutowaliśmy w żywo i przekazałem.
5: No, ale ostatecznie prezydent
9: ale to pan prezydent oczywiście, tylko że dyskutowaliśmy żywo i pan europoseł Biedroń przyznał się, że na przykład na szczyt zdrowia nie przyjął zaproszenia, czy nie był, ponieważ uważał, że to jest polityczne wydarzenie, więc dlatego nawiązałem do tej dyskusji, wymiany zdań, ponieważ nie wiem, czy panowie wystąpili o takie spotkanie, nie mam
5: to
9: tutaj wiedzy.
5: Ostatnia ustawa o prawach uczniach, która przenosi pełny katalog praw uczniowskich właśnie na poziom ustawowy, wprowadza też szkolnych rzeczników praw uczniowskich według akcji uczniowskiej. Mają takie już informacje, że prezydent zamierza w tym tygodniu zawetować ustawę.
9: W tej sprawie jeszcze mają odbyć się konsultacje i w rozmowy ze środowiskami nie tylko uczniowskimi, czyli młodzieżowymi, ale również i dydaktycznymi.
5: Czyli jeszcze nie ma decyzji, tak?
9: W tym momencie,
5: weto nie jest przesądzone.
9: W tym momencie trwają jeszcze w konsultacje.
5: Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm już kilka tygodni temu dobrych na nowego sędziego Trybunału i ten wakat powstał w czasie kadencji prezydenta Nawrockiego. Mówię o tym, bo prezydent taki argument przy poprzednim ślubowaniu, zorganizowaniu uroczystości ślubowania bądź niezorganizowaniu takiego argumentu użył. Czy w takim razie Sławomir Patyra w najbliższym czasie może spodziewać się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego właśnie na złożenie ślubowania?
9: W tej sprawie należy spodziewać się w ciągu najbliższych dni komunikatów. Ja jako Jakub Banaszek, nie jestem tutaj upoważniony, żeby w tej sprawie się wypowiadać.
5: Ale jeśli komunikat, to pewnie od razu zaproszenie. Czy komunikat ministra Boguckiego, że tego sędziego nie widzimy?
9: Panie redaktorze, myślę, że odniesienie się do także tego pytania, które pan postawił w szerokim kontekście.
5: Ale jeszcze cały czas ta czwórka, tych czworo sędziów wybranych przez Sejm nie doczekała się ślubowania w Pałacu Prezydenckim, a wczoraj wieczorem w TVN24 gościł pierwszy prezes Sądu Najwyższego, Zbigniew Kapiński, wskazany na to stanowisko przez prezydenta Nawrockiego i powiedział tak, jeżeli sędziowie zostali prawidłowo wybrani przez Sejm, a nie ma powodów, żeby twierdzić, że nie, to ja myślę, że prędzej czy później dojdzie do zakończenia tej procedury.
9: I tak jak powiedziałem przed chwilą, tutaj nie ma żadnej nowej, innej informacji, o niej pan nie usłyszy. W ciągu najbliższego czasu należy spodziewać się komunikatu informacji.
5: Ale w sprawie sędziego Patyry, czy też w sprawie tych pozostałych sędziów?
9: Przede wszystkim w sprawie pana sędziego, jednakże Polska potrzebuje zmian w zakresie wymiaru sprawiedliwości, które również dotyczą tego obszaru. Pan prezydent także niejednokrotnie o tym mówił, że jego celem jest uporządkowanie w sytuacji,
5: no tak, ale niezorganizowanie ślubowania dla czwórki sędziów nie prowadzi do uporządkowania.
9: Tak jak powiedziałem przed chwilą, tutaj należy spodziewać się komunikatu.
5: Mamy fakt taki z wczoraj, że prokuratura okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie sprawdzające po tym, jak Karol Nawrocki w wywiadzie opisał, tu cytuję, chwilę grozy podczas kampanii prezydenckiej w maju ubiegłego roku miał zasłabnąć w drodze z jednego miasta do drugiego. Według niego mogło dojść do próby otrucia. Podstawowe pytanie, dlaczego wtedy sam obecny już prezydent, wtedy kandydat, nie zgłosił tego do prokuratury, nie zawiadomił służb.
9: Po pierwsze, taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce, jeżeli chodzi o to wydarzenie, o
5: pogorszenie
9: stanów zdrowia. To tak jak pan prezydent w tym fragmencie jest
5: w fragmencie książki
9: jest opisane, to dokładnie ta sytuacja miała miejsce. Są również świadkowie. Dobrze, że prokuratura podjęła ten temat.
5: To są też natomiast, obecni ministrowie prezydenccy, czy świadkowie?
9: Natomiast
5: pan Szefernaker był wtedy?
9: Natomiast to, co jest istotne, nie wiem, czy pan minister Szefernaker był wtedy obecny, natomiast...
5: Dlaczego prezydent, kandydat, nie pojechał do szpitala?
9: Właśnie chciałbym do tego wszystkiego...
5: Czy jest jakiś dokument potwierdzający tę historię?
9: Po pierwsze, panie redaktorze, pan prezydent w wywiadzie, który w fragmencie książki, ale w zasadzie jest to wywiad w rzeka, opisał doświadczenia z kampanii. Ta sytuacja miała miejsce, była ona dla wszystkich nas zastanawiająca, niepokojąca. Proszę pamiętać, że byliśmy wtedy w czasie z wielkiego zdziwienia też w obecnej w koalicji rządzącej, że ich kandydat traci poparcie, a zyskuje poparcie pan jeszcze ówczesny prezes Karol Nawrocki.
5: Ale przyzna pan
9: prezydent, i było bardzo dużo emocji w
5: że nie
9: całym
5: książka jest od weryfikacji
9: oczywiście,
5: stanu zdrowia wydana rok po, tylko to się dzieje zawsze
9: oczywiście.
5: Od razu.
9: Natomiast
5: ale pojechali
9: natomiast
5: wtedy do szpitala, czy do lekarza pogotowia,
9: stan zdrowia prezydenta. Stan zdrowia prezydenta, informacje zdrowotne prezydenta są danymi wrażliwymi i też ja tutaj w studiu
5: nie powinienem mówić o przebiegu tej całej sytuacji.
9: Tak, pan prezydent
5: powiedział o tym w fragmencie książki.
9: Czy pan prezydent opowiedział o tym w książce?
5: Dobrze, ale ja nie pytam, jaki był poziom ciśnienia, co się działo z sercem, układem krążeniowym. Ja się pytam tylko o to, pytam pana, panie prezydencie,
9: ujrzał fragment tej książki.
5: Czy wtedy był zbadany przez lekarza Karol Nawrocki, kandydat?
9: Światło dzienne ujrzał fragment tej książki. I myślę, że również w całym kontekście tej sytuacji będzie można tam przeczytać. Jednakże proszę mieć na uwadze, jak trudny i szczególny był to w czas.
5: Wie pan, zawsze jest jakiś kontekst, zawsze są jakieś trudności i wyzwania. Jeżeli ktoś jest w zagrożeniu życia, nawet zdrowia, to przede wszystkim jedzie do lekarza, a jeżeli uważa, że to była próba otrucia,
9: pan
5: to
9: prezydent,
5: powinien zgłosić to prokuraturze.
9: Pan prezydent, również jako prezes IPN-u...
5: Nie, panie prezydencie, na koniec tego wątku.
9: Pan prezydent,
5: czy pan jest w stanie nam i słuchaczom wytłumaczyć, dlaczego nie zgłoszono wtedy to prokuraturze i... Czy może nam powiedzieć pan, czy był zawiadomiony lekarz, czy było badanie lekarskie? To są proste fakty.
9: Panie
5: skoro już wywołał to
9: pan prezydent, pan prezydent
5: powiedzieć
9: także,
5: B.
9: Także w czasie kampanii wyborczej publikował również swoje badania przed w debatą.
5: Nie jest odpowiedź na moje pytanie.
9: Również przechodził badania medyczne, lekarskie, a w tym wywiadzie Rzece, opisując swoje doświadczenia z kampanii, przytoczył historię, która się rzeczywiście wydarzyła. Miała ona miejsce, są świadkowie tej
5: historii.
9: No to już zadanie
5: dla prokuratury
9: teraz.
5: Oraz
9: również powiedział o swoich odczuciach, przekonaniach, ale przede wszystkim ta sytuacja, czyli byli świadkowie tej sytuacji.
5: Na koniec.
9: I myślę, że oni będą mogli się tego odnieść.
5: Stosunki polsko-ukraińskie. Według pana działania prezydenta Nowrockiego wobec prezydenta Zełenskiego, czyli odebranie orderu Orła Białego, zagloryfikowanie UPA, były skuteczne? Te działania?
9: Po pierwsze, były to właściwe działania.
5: Właściwe mogły być,
9: jedyne, które mogliśmy wtedy
5: podjąć. Nie, można było wiele innych. Eksperci od dyplomacji mówią. Można było wezwać ambasadora, można było wysłać wideo przesłanie do Ukraińców, zadzwonić do prezydenta Zełenskiego.
9: Jeżeli chodzi o ekspertów od dyplomacji, no to musimy zastanowić się, czy też przywołać konkretne nazwiska.
5: Nie, ja chcę o prezydencie. Nie chcę o ekspertach.
9: Oczywiście, ale sam pan o nich powiedział, więc ja odpowiadając na pana pytanie.
5: Te działania?
9: Po pierwsze, były to jedyne właściwe działania. Jeżeli chodzi o skuteczność, było to pokazanie granicy, która jest nieprzekraczalna.
5: No i prezydent Zełenski przekracza kolejną granicę. Mówi o panteonie narodowym, w którym UPA żołnierze się znajdą. Czyli to jest nieskuteczne działanie.
9: Pan prezydent,
5: bo się nie zatrzymuje
9: Zełenski. Pan prezydent Zełenski i administracja prezydenta Zełenskiego o budowie panteonu narodowego mówiła również przed. I z tej decyzji strona ukraińska nie wycofałaby się. Mhm. Tak, ale te wszystkie działania strony ukraińskiej są przemyślane. Proszę zauważyć, jak zmieniły się wypowiedzi ministrów prezydenta Zełenskiego. Są one radykalne, nastawione w kontrze do Polski i działań polskiego społeczeństwa w zakresie właśnie niezgadzania się z kultywowaniem bohaterów.
5: A nie jest tak, że ta decyzja była
9: UPA
5: bardziej symboliczna. Może według Polaków też właściwa, ale nieskuteczna mimo wszystko?
9: Ta decyzja pokazała, gdzie jest granica. Pan prezydent Nawrocki podczas rozmów...
5: Ukrainy

0: Długo. Minie kolejna rocznica rzezi wołyńskiej. Dwa razy w czasie tej rocznicy prezydent Duda był na Ukrainie. Czy prezydent Nawrocki się wybiera, czy nie w tym roku, żeby uczcić ofiary?
1: Prezydent Nawrocki 11 lipca będzie upamiętniał ofiary ludobójstwa wołyńskiego na pewno. Nie mam wiedzy, żeby była szykowana jakakolwiek zagraniczna wizyta. Pan prezydent otrzymał wiele zaproszeń na lokalne obchody, ale także te państwowe. I wydaje się, że właściwym w obecnej sytuacji jest przede wszystkim upamiętniać i pokazywać również zaangażowanie stowarzyszeń, osób, które od lat informują, apelują, upamiętniają bezinteresownie ofiary ludobójstwa wołyńskiego tutaj w Polsce, które też nie miały dotychczas
0: odpowiedniego
1: wsparcia.
0: Pan prezydentem Chełma chce zwrócić tytuł miasta ratownika, który dostał od Ukrainy w podziękowaniu za pomoc humanitarną po wybuchu wojny. Dojdzie do tego?
1: W pierwszych dniach dyskusji o relacjach polsko-ukraińskich po decyzji prezydenta Zełenskiego otrzymywałem bardzo dużo pytań ze strony dziennikarzy oraz mieszkańców. Czy miasto Chełm, biorąc pod uwagę cały kontekst tego, co się stało, zwróci tytuł miasta ratownika?
0: Ponieważ
1: nie czułem się, nie czuję się władny, żeby decydować za mieszkańców, ponieważ to był tytuł dla nich, a nie dla prezydenta miasta, zapytałem publicznie, co powinniśmy w takiej sytuacji zrobić, z uwagi na pytania, które do nas spływały od dziennikarzy i mediów. Te konsultacje odbyły się w tym sensie, że większość oczywiście mieszkańców była za tym, żeby oddać tytuł miasta ratownika, natomiast były to wypowiedzi głównie w emocjach w pierwszych dniach. Te wypowiedzi, które mówiły o tym, aby nie oddawać tego tytułu, były bardziej rozbudowane, dłuższe, pozbawione emocji, tylko wykładające rację. I w tym momencie nie ma planów, żeby tytuł miasta ratownika oddać. Wynika to z faktu, że ja jako prezydent miasta mogę mieć swoją opinię, ale to była nagroda dla mieszkańców, którzy od pierwszych dni wojny pomagali, angażowali się bezinteresownie w pomoc, nie robili tego dla żadnych
0: nagród. Panie prezydencie, to na koniec powiem dobrze. Według mnie przynajmniej, że tak się stanie, że ten tytuł zostanie, bo przecież po prostu mieszkańcom Chełma się należy. Zobaczymy, jaką decyzję podejmie Przemyśl, bo chyba podobne decyzje przed nimi. Prezydent Chełma, doradca prezydenta Nawrockiego, Jakub Banaszek, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję
0: państwu. Za chwilę informacji.
2: Autopromocja.
3: Przez wielu polityków oraz ich zwolenników są postrzegani jako oderwani od rzeczywistości krzykacze, którzy nie znając realiów polityki, ekonomii i gospodarki, walczą o niemożliwe do zrealizowania postulaty. Młodzi aktywiści nie przejmują się jednak tymi opiniami i robią swoje. Kim są, o co walczą i dlaczego tak lubią konfrontację z politykami? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Dominiką Lasotą o książce Odwagi w podcaście Półka z Książkami na tok.fm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
2: Autopromocja.
4: Reklama.

0: z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą

0: tańszą, masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 8.22, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Wielokrotnie w tej sprawie wypowiadali się przedstawiciele Kancelarii Prezydenta. W tym kształcie ta ustawa nie uzyska podpisu prezydenta, ale pan prezydent jest otwarty na dialog w tej sprawie. Tak o ustawie o statusie osoby najbliższej mówi doradca prezydenta RP i prezydent Chełma, Jakub Banaszek. W dyskusji przewija się obawa, że ta ustawa mogłaby zrównać związki partnerskie z małżeństwami. W tej kwestii jednak do uregulowania jest kwestia finansowa przede wszystkim, jeśli chodzi o wspólne rozliczanie się, dodawał gość Poranka Tok FM. PKP PLK nie planują na dziś wstrzymania ruchu pociągów towarowych. Ruch tych pociągów był wstrzymany wczoraj o między 13 a 19. W tym czasie priorytetowo były obsługiwane pociągi pasażerskie. Dziś jednak również mogą być problemy z podróżowaniem. Na Podkarpaciu będzie bardzo gorąco. W innych częściach Polski mogą pojawić się burze. Dwóch członków irańskiej Gwardii Rewolucyjnej zginęło, a dwóch zostało rannych w wyniku przeprowadzonego z użyciem broni palnej w prowincji Kermanszah ataku na zachodzie Iranu. Według irańskich mediów atak miał mieć charakter terrorystyczny. Jak dotąd nie pojawiły się informacje ani na temat sprawcy, ani motywów, jakimi mógł się kierować. W Tok FM czas teraz na sport.
4: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
5: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Dwa zwycięstwa po rzutach karnych i jedno po golu w doliczonym czasie to były naprawdę wyrównane mundialowe starcia w 1/16 finału. Sensację sprawił Paragwaj, po remisie 1-1 wyeliminował po karnych Niemców. Po decydującej 11 Jose Canale na ulicach w stolicy Paragwaju wybuchła euforia. Bohaterem Paragwaju był bramkarz Orlando Gil. To było jak horror. Ci Niemcy pojawiający się z każdej strony ze swoimi gwiazdami. No naprawdę brakuje mi słów, żeby to opisać. Nie potrafię wciąż w pełni w to uwierzyć, ale jestem bardzo szczęśliwy. Po karnych awansowało także Maroko, które do dogrywki z Holandią doprowadziło w doliczonym czasie. Tuż przed końcowym gwizdkiem gola strzeliła także Brazylia i pokonała Japonię 2-1. A dziś przynajmniej jedna europejska drużyna awansuje dalej, bo Szwecja zagra z Francją. Potrzebujemy cudu, mówi trener Graham Potter. Mają ogromną jakość na każdej pozycji od wyjściowego składu po ławkę rezerwowych. Wygrali Mistrzostwa Świata, mają fantastycznego trenera, więc doskonale wiemy, jak ekscytujące wyzwanie nas czeka. Jasne jest, że musimy rozegrać mecze życia, ale moi chłopcy są w naprawdę dobrym momencie, aby tego dokonać. Ten mecz o 23:00, wcześniej o 19:00 Norwegia zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a w nocy Meksyk podejmie Ekwador. Robert Lewandowski już oficjalnie piłkarzem Chicago Fire podpisał 2-letni lukratywny kontrakt, a klub przywitał go jako ikonę światowego futbolu. Lewy w MLS będzie drugim najlepiej zarabiającym zawodnikiem po Leo Messi. Jeśli zdąży załatwić sprawy wizowe, to już w połowie lipca może zadebiutować w barwach nowego klubu. Iga Świątek rozpoczyna walkę o obronę tytułu w Wimbledonie. Rozstawiona z trójką Polka zagra dziś z Amerykanką Taylor Townsend. Grę w turnieju rozpocznie dziś także Kamil Majszak. On zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wczoraj do drugiej rundy awansował Hubert Hurkacz, pokonując w 3 setach Norwega Kaspera Ruda. Niestety z turniejem już po pierwszej rundzie pożegnały się Magdalinet, Magdalena Fręch i Maja Chwanińska. Czas na prognozę pogody w Tok FM.
4: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
5: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
3: Nieco ochłodzenia pojawi się dziś na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Tam od 21 do 23 stopni. Wreszcie kraju zdecydowanie cieplej. Najcieplej będzie dziś w okolicy Rzeszowa, około 36.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Katarzyna Przeporska, publicystka. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: I profesor Jarosław Kujsz, Kultura Liberalna, Uniwersytet Warszawski. Juri, witam również
8: Dzień
1: serdecznie.
8: Dobry.
1: To może zacznijmy, szanowni państwo, od kontynuacji pytania, które zadałem Jakubowi Banaszkowi, doradcy prezydenta, o to, czy działania prezydenta Polski wobec prezydenta Ukrainy z historią UPA oczywiście w tle i orderem Orła Białego były skuteczne czy bardziej symboliczne. Doradca odpowiadał, że były właściwe. Ale czy były skuteczne, to tego nie wydusiłem od pana doradcy prezydenta. No bo właśnie wydaje mi się, że jednak były ewidentnie wyłącznie symboliczne, no bo prezydent Zełenski idzie dalej, chce Panteonu Narodowego z bohaterami UPA właśnie w tym Panteonie, więc odebranie orderu Orła Białego no nie było skuteczne w tej kwestii. Albo nie mogło być skuteczne, nie wiem. Profesor Kulisz.
8: No to powiedzmy sobie tak, że tutaj mamy dwie perspektywy. Jedna jest lokalna, niech będzie nawet powiatowa. O. I z tej perspektywy to może i było skuteczne, bo oczywiście odwoływał się prezydent do swojego elektoratu i jak wiemy już z tego jego stosowania prawa weta, to jest takie weto sondażowe albo weto mediów społecznościowych. W każdym razie prezydent używa tego narzędzia, tych konstytucyjnie wąskich narzędzi, jak może i jak się da. No i w ramach tych swoich uprawnień ma też, prawda, kwestie orderów, odznaczeń i wiadomo już teraz w jakim wymiarze z tego może skorzystać na plus i na minus. Z takiej wąskiej perspektywy, bardzo wąskiej.
1: Zyskał.
8: To może i coś zyskał, tak? Mhm. No dobra, no ale to nie jest cały świat, tak? To jest tak, że na tym się perspektywa nie kończy i powiedziałbym, że Pałac Prezydencki, jak słuchałem nawet tego wywiadu przed chwilą i doradcy, to ja mam takie wrażenie, że oni bardzo chcą zakląć świat. To znaczy, żeby rzeczywiście ta perspektywa wąska to był co najmniej globus, albo nawet wszechświat, prawda? Bo to nie tylko nie może się udać w sensie ścisłym, to jest nawet błąd logiczny. Ostatnio w tekście wykazałem, że to nie da się z części wyprowadzić logicznie całości. Ale nie w tym nawet rzecz. To jest po prostu kosmicznie szkodliwe na dłuższą metę dla relacji polsko-ukraińskich, ale także degraduje Polskę międzynarodowo. I to nie jest łatwe do zauważenia, kiedy się zakłada te okulary z perspektywy powiatowej. Mhm. One mają swoją rację, mają swoje emocje i ja to rozumiem. Ale naprawdę na tym się świat nie kończy.
1: A przede wszystkim polityka nie powinna, profesjonalna, być wbudowana wyłącznie albo w pierwszej kolejności na emocjach, no bo nie od tego politycy są, żeby kierować się emocjami. Ale oczywiście lubią je wywoływać, na nich bazować, zbijać punkty.
8: W momencie, kiedy drugą kadencję ma pewien gentleman Donald Trump, to ja wstrzymuję się z takimi opiniami.
1: Ja mówię, natomiast jak powinno być w świecie.
8: Tak, ale
1: może
8: na
1: nie
8: pewno
1: idealne, a przynajmniej lepsze.
8: Nie, ale panie redaktorze, pan ma rację w sprawach tak delikatnych, jak relacje polsko-ukraińskie. No przecież my mamy za sobą kilkaset lat krwawych relacji i tego nikt nie powinien ukrywać, tak? Znaczy to jest jakiś absurd, no przecież zaraz po Unii Lubelskiej tam dosłownie moment jakiegoś przetasowania kart był i zaczynają się pierwsze powstania kozackie, mm-hmm. Więc to są całe setki lat.
1: A słyszałem też taką opinię wczoraj, że z tego konfliktu oficjalnie nie cieszą się partnerzy europejscy. Mówią dobrze, żeby Polska i Ukraina weszły na drogę dialogu, ale ponoć po cichu nawet jest im to na rękę, bo gdyby doszło w jakiejś tam perspektywie do procesu akcesyjnego i Polska stawiałaby tu weto, no to niektórzy by mówili dobrze, to przyciągajmy ten proces, bo Polska się nie zgadza na wejście Ukrainy do Unii i to będzie takie przeciąganie ad calendas grecas. Więc to też może być jeden ze skutków.
7: Skutki przede wszystkim. Skutki przede wszystkim można oceniać po celach, tak? Więc jeżeli byłyby wyznaczone jakieś cele, które nam wszystkim są wiadome, no to wtedy takie działania można oceniać względem, w zależności od tego, czy te cele zostały spełnione. No więc jeżeli założymy, że celem było to, żeby ta jednostka nie nazywała się UPA, no to działanie prezydenta nie przyniosło takiego skutku, tak? Więc ten skutek odpada. Jeżeli przyjąć, że były jakieś skutki, Boże, może niezamierzone, no to jednym ze skutków jest to, że znowu nie rozmawiamy o tym, że to Rosja jest agresorem, że to Rosja napadła na Ukrainę, że to Rosja jest naszym odwiecznym, wspólnym wrogiem i za każdym razem na imperializmie rosyjskim traci płacimy, bo oni są niezwykle skuteczni w skłócaniu nas.
1: Jest
7: wchodzimy
1: też aktualnym wrogiem, bo wojna na polu cyfryzacji chociażby trwa.
7: Ale jesteśmy doświadczani codziennie przez ataki cyfrowe na infrastrukturę, na instytucje. To przecież Ministerstwo Cyfryzacji mówi o tym wyraźnie, że codziennie jest, już nie pamiętam, nie będę mówić w liczbach, ale to są olbrzymie liczby tych ataków. Były naruszenia polskiej strefy powietrznej przez drony. Były cały czas są jakieś różne były te floty cieni pływające po Bałtyku, które w jakiś sposób nam grożą. Były no jakby akty dywersji na kolei, o których wiemy, zapewne o wielu nie wiemy, ale nie mówimy o tym wszystkim.
1: Czyli zamiast mówić o tym, jak się przygotować na ewentualne, kolejne takie przypadki, to my o orderze przez
7: oczywiście,
1: miesiąc,
7: ale mówimy, ale były też o taki na polską sferę symboliczną. Była dewastacja pomnika w Katyniu. Była ta wystawa 10 wieków polskiej rusofobii, która była rozstawiona
1: i ona nie rozgrzała emocji.
7: I w Moskwie, i przy memoriale w Katyniu. O tym, czy my o tym mówimy? Nie mówimy o tym. Więc jakby jeżeli to miał być, jeżeli to jest jeden ze skutków niezamierzonych, no to on akurat się udał. Jeżeli jednym z niezamierzonych, myślę, skutków jest też to, że pozycja Polski na arenie międzynarodowej spadła. No trzeba popatrzeć na to, w jaki sposób, jakby jaka jest logika rozszerzania się centrum na peryferię i półperyferię, tak? Do niedawna Polska była tą półperyferią, na którą Europa mogła się rozszerzać, mogła tutaj firmy europejskie mogły tu robić interesy. Polski rynek zasilał starą Europę, była wymiana pracowników, był rozwój, tak? Teraz Polska już jest na takim etapie, gdzie właściwie oraz z przyczyn zupełnie jakby czysto związanych z bezpieczeństwem, tak? Czyli w zmianach w strukturze NATO, zmianach w relacjach między partnerami, na przykład Ameryką, tak? Jakby kwestia bezpieczeństwa wymaga tego, żeby Ukraina do Unii Europejskiej weszła. Jeżeli nasi politycy mówią w oparciu o to, co działo się 80 lat temu i co nie zostało zamknięte tylko i wyłącznie z braku dostatecznej woli politycznej, bo takie podchody były już od wielu, wielu lat robione przez naukowców, już były podpisywane jakieś wspólne deklaracje, już były odwiedziny wspólne pod pomnikami polityków obydwu krajów. To cały czas jest nierozwiązane i cały czas jest to rozgrywane i cały czas oczywiście Moskwa może to rozgrywać. Więc jakby tutaj, jeżeli my szachujemy naszą przyszłość za pomocą przeszłości i grania całej polityki międzynarodowej chcemy rozgrywać tylko i wyłącznie jedną kartą i to jest karta historyczna.
1: No to jak mówi Donald Trump, nie mamy mocnych
7: nie
1: kart.
7: Nie mamy mocnych kart. No.
1: To jeszcze do profesora się zwrócę, ale właśnie twoje słowa, Katarzyno, korespondują z tym, co wczoraj u nas na antenie w wywiadzie politycznym mówił Michał Fedorowicz z Res Futura, że teraz, jeśli chodzi o przestrzeń mediów społecznościowych, temat wojny Ukrainy, a tak naprawdę Rosji z Ukrainą, praktycznie przestał istnieć w sieci. Nie ma go, a króluje Wołyń, czyli historia. No oczywiście ważna historia, no ale jeżeli nie widzimy tego, co się dzieje za wschodnią granicą, przynajmniej w sieci tego nie widzimy, to źle.
8: Jasne, ale to jakoś nie jest bardzo dziwne. Warto pamiętać o tym, że Wołyń jest taką dziwną, takim przykładem wydarzenia z historii, które ma samo swoją historię. Ja sprawdzałem różne, tam pisząc teraz artykuły, w latach 80. i nawet 90. to jest temat nieistniejący w polskiej historiografii. Są książki profesora Serczyka dotyczące Ukrainy i tam termin rzeź wołyńska się nie pojawia w ogóle. Nie ma takiego terminu. On się pojawia o wiele później. I warto zwrócić uwagę na to, że to jest historia, która była zamrożona po obu stronach granicy. Bo teraz dużo się mówi o tym, że Ukraińcy nie znają historii UPA w tym zakresie, ale przez długie lata, jeżeli komuś nie opowiedziano w domu tej historii, to w gruncie rzeczy także mógł przejść przez całą edukację publiczną, nie mając o tym bladego pojęcia. I teraz, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że nie wolno zwracać uwagi na politykę historyczną, czy też na to, że nie są istotne kwestie pamięci o naszej tożsamości zbiorowej, bo my w ten sposób definiujemy się, kim jesteśmy. Więc w ogóle nie ma żadnych dróg na skróty. Ale to, co było kardynalnym i niewybaczalnym błędem Pałacu Prezydenckiego, to jest ta wąska perspektywa, z której nikomu na świecie, bo tu pani redaktor wspomina NATO, Unię Europejską, nikomu nie wytłumaczono, o co w ogóle chodzi. Wybuchła sprawa, to przemknęły migawki i nikt nie zrozumiał, o co w ogóle chodzi. Nie było przygotowania medialnego, jak rozmawiać z naszymi partnerami
1: czyli
8: o tych wydarzeniach.
1: Poszerzajmy perspektywę i swoje horyzonty. No o to też apelują, co ciekawe, hierarchowie kościelni, kardynałowie z Polski i Ukrainy, którzy byli w Watykanie na konsystorzu i apelowali, by tego tematu nie używać do partykularnego interesu i by nie narzucać swojej wizji historii siłą i wręcz przemocą. Takie są tam słowa. Ciekawe, czy polscy politycy, także prawicy, wezmą no sobie do serca.
8: Tak, ciekawe.
7: Mam nadzieję.
1: Wracamy po informacjach.
9: Autopromocja. Plan działania.
10: Wakacje nad wodą kojarzą się z odpoczynkiem, ale dla ratowników to czas ciągłej czujności i realnych zagrożeń życia. Wiele utonięć wynika nie z braku umiejętności pływania, ale z alkoholu, przeceniania własnych możliwości i błędnych decyzji. W planie działania pokażemy, jak naprawdę wygląda bezpieczeństwo nad wodą i jak unikać najczęstszych tragedii. Plan działania już dziś, 13:40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
9: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
11: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedaż, to w euro!
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz. Tylko 2,59 za jedną sztukę. Aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 8,49 za 1 kg. Aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
21: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
22: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
21: A, no i merci bardzo.
23: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 8.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sytuacja w ochronie zdrowia będzie dziś tematem spotkania premiera z ministrą zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Oficjalnie rozmowa ma dotyczyć poprawy funkcjonowania systemu, ale odbywa się w czasie, gdy prokuratura rozszerza śledztwo dotyczące warszawskiego szpitala południowego. W poranku TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak mówił, że oczekuje od NFZ-u większej aktywności w kontrolowaniu wydatków szpitali.
4: Oczekiwałbym tutaj bardziej aktywnych działań ze strony NFZ-u, jeśli idzie o również kontrolowanie tych wydatków, bo to jest ogromny budżet przeznaczany z budżetu państwa. No bo dla mnie niepokojące jest to, że szpitale wydają 90, a nawet czasem i 100% środków na wynagrodzenia.
3: Po przesłuchaniu byłego ordynatora doktora Emila Jędrzejewskiego śledczy zapowiedzieli zabezpieczenie kolejnej dokumentacji medycznej i przesłuchanie następnych świadków w sprawie szpitala południowego. Nie wszystkie firmy z rynku kryptowalut zamierzają zaprzestać świadczenia usług mimo braku zezwolenia. Resort Finansów radzi inwestorom, by sami sprawdzili, czy trzymają środki na kontach autoryzowanych dostawców, pisze o poranku Rzeczpospolita. Już jutro podmioty pośredniczące w obrocie kryptowalutami zgodnie z unijnym rozporządzeniem nie będą mogły działać legalnie bez zezwolenia. Rzeczpospolita przypomniała, że w skali Unii Europejskiej zdobyło je 20% firm, co w Polsce jest niemożliwe, bo prezydent zawetował ustawę o kryptoaktywach. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej zatrzymali 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej czerpiącej korzyści z nierządu. Według ustaleń śledczych grupa mogła prowadzić kilkanaście tzw. mieszkaniówek na terenie kilku województw, a jej dochód mógł wynieść blisko 1 000 000 zł. Rozbity gang działał od kilku lat na terenie kilku województw, w tym Dolnośląskiego, Śląskiego, Opolskiego i Wielkopolskiego. W trakcie przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 70 tysięcy złotych, amfetaminę i marihuanę, a także kilkadziesiąt telefonów komórkowych oraz laptopy. Inspekcja Transportu Drogowego oraz policja sprawdzają autokary przewożące dzieci i młodzież na wypoczynek. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
5: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
3: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę. Nadal gorąco w wielu miejscach w Polsce, ale jednak kilka stopni mniej niż jeszcze wczoraj. Do tego nieco wytchnienia może dać deszcz na zachodzie kraju. Pojawią się dzisiaj również burze, przede wszystkim w centrum i na Podkarpaciu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Ostatnia część wtorkowego poranka TOK FM. Z nami nadal Katarzyna Przyborska i profesor Jarosław Kujrz. Chciałbym teraz zapytać o to, czy istnieje szansa na merytoryczną to raz, ale i też z udziałem wszystkich najważniejszych aktorów akurat w tej scenie, jaką jest dyskusja o służbie ochrony zdrowia. Na razie bardzo iskrzy między środowiskiem lekarzy, a konkretnie Naczelnej Izby Lekarskiej, a jeszcze bardziej konkretnie prezesem tej izby, Łukaszem Jankowskim, a premierem napisał i rządem. Napisał w mediach społecznościowych o tym, że na razie nie protestuje. Niech to rząd będzie tym złym, bo jak zaczniemy protestować, to może i opinia społeczna bardziej przeciwko nam się zwróci. Nie chciał interweniować w obronie lekarzy, którzy spotykali się przy tej dyskusji coraz większym hejtem, bo już niektórzy pytają, czy to jest jakieś polityczne działanie prezesa NIL-u, który bardziej myśli o zyskach i stratach politycznych także swojego środowiska, nie o ochronie praw i lekarzy, i pacjentów. Czy jest szansa, no właśnie, na jakiś link, na jakieś rozmowy, na jakieś
7: na
6: spotkanie.
7: Na link czy na lincz?
6: Nie, bardziej
7: bo
6: na link.
7: Ja mam wrażenie, że tutaj chodzi o to, żeby uniknąć linczu, bo lekarze obrywają za to, że system został tak skonstruowany, że oni mogą zarabiać na różnych posadach i w różnych miejscach, i w różnych szpitalach, i państwowych, i prywatnych.
6: Czyli to nie oni temu winni?
7: Znaczy, no oni to wykorzystują. Czy można mieć na nich o to pretensje? Wszyscy to wykorzystują. Jak ktoś nie wykorzysta, znaczy nie wiem, czy wszyscy, ale...
6: Skoro kolega ale w jednym szpitalu powiatowym ma taką stawkę godzinową, to czemu nie ja w innym szpitalu powiatowym, tak?
7: No oczywiście, no ale to też jest jakaś taka kapitalistyczna, rynkowa logika, tak? Że chodzi o to, żeby zarobić. I ten zarobek jest najważniejszy.
6: No dobrze, ale jeżeli rząd chce poznać rzeczywiste zarobki lekarzy, żeby miała ta agencja oceny technologii medycznych i ministerstwo miało dostęp do tych danych, to oni mówią nie.
7: No to, no bo nie chcą być kozłem ofiarnym tej sytuacji. Nagle mają być jako grupa zawodowa naznaczeni i podejrzewani, bo skoro się ich prześwietla, to znaczy, że podejrzewa się ich wszystkich. A dlaczego się ich wszystkich podejrzewa?
6: Czyli słynny pokaż lekarzu, co masz w garażu, tak?
7: No, no tak, no. Więc
6: to było jeszcze zamiast, zarządu wpisu.
7: Więc tak, jakby nieumiejętność budowania właściwego systemu ma być zastąpiona taką pokazówką, tak? Właśnie w dodatku, no, trzeba sobie przypomnieć. Ale... Całkiem niedawno była pandemia. Przypomnijmy sobie, jakiej nagonki potwornej w czasie pandemii lekarze doświadczyli. Czy pamiętacie te zdjęcia, kiedy tłum oblegał karetkę i krzyczeli coś o pandemii, o tym, że lekarze chcą tutaj nas szczepić jakimiś podejrzanymi szczepionkami. To nie jest, to jest zawód wysokiego ryzyka, tak? Tutaj naprawdę...
6: Ale też zaufania publicznego.
7: Zaufania
6: gdyby była ta
7: albo...
6: jawność zarobków dla ministerstwa i dla tej agencji oceny...
7: Wszędzie nie będą jawne zarobki, może zróbmy to tak.
6: To może wtedy częściej moglibyśmy wyłapać takie przykłady jak słynnego lekarza ze szpitala Południowego, bo jego zarobki zostały poznane wyłącznie i te nieprawidłowości tylko przez to, że był też radnym, więc złożył oświadczenie majątkowe. Tak, próbuję bronić tego pomysłu, ale może
7: jawność
6: on jest zły.
7: Jawność zarobków generalnie, ale dla wszystkich.
8: Dwie sprawy. Pierwsza jest taka, że w zasadzie czasami trudno mówić o tym, że jest to jakiś, że ktoś zaprojektował system. To znaczy, prawda jest taka, że ostatni raz, kiedy ktoś się próbował zabrać za służbę zdrowia, to była AWS, to tylko najstarsi pamiętają, że tam były jakieś takie wielkie reformy i one się wywodziły z dziedzictwa Solidarności, która chciała przeorać kraj od nowa wielkimi pomysłami.
6: I AWS się tak na tym projektowaniu przejechał?
8: Jak się zabrali za reformowanie kraju, czyli ruszyli, prawda, różne, nie tylko grupy interesów, bo to zaraz brzmi jak teoria spiskowa, ale po prostu zabrano się za coś, co wymagało tak naprawdę nie zestawu ustaw, tylko potwornie ciężkiej, systematycznej, mozolnej pracy rozpisanej na wiele lat, no to okazało się, że przeciwnikiem wielkich reform, w mojej opinii, nie były wielkie reformy, tylko sposób ich przeprowadzania w Polsce. W Polsce mało kto jest mentalnie nastawiony do tego, żeby na przykład pracować nad jakimś projektem dłużej niż kadencję. To jest jakby jedna rzecz. Tymczasem służba zdrowia, wojsko i wiele innych instytucji tego typu domaga się nudnej, mozolnej, antymedia społecznościowe pracy, która nie przynosi natychmiastowych gratyfikacji, to jest mało powiedziane.
6: Rolek tego, z tego szybko się nie zrobi.
8: Absolutnie niczego z tego się nie zrobi. Na dobrą sprawę trzeba by było powiedzieć, że to jest takie myślenie społecznikowskie, że się robi to dla następnych pokoleń, albo dla swoich dzieci, albo dla swoich wnuków. Tak, nawet, nie?
6: Jeszcze niedawno mówił Szymon Hołownia.
8: No dobra, no i...
6: Nie kadencja, tylko jasne. Pokolenie.
8: Właśnie znowu, a Margaret Thatcher mówiła, że jak chcesz, żeby coś zostało powiedziane, to zapytaj mężczyzny. Jak chcesz, żeby coś zostało zrobione, to zapytaj kobiety. Nie? I tak to powiedziała Margaret Thatcher. I teraz mamy taką sytuację, że po tych wielkich reformach powstało coś, taki potwór Frankensteina, ponieważ każdy tam dokładał swój element. To nie jest tak, rządziła Platforma, rządził PiS, wszyscy rządzili.
6: Czyli ani on ładny, ani
8: skuteczny. Nie, on w ogóle jest bezkształtny. To jest takie monstrum, którym każdy dołożył jakiś kawałek i ludzie tam między tymi szczelinami w tych i wypustkami nauczyli się poruszać po latach. Zaraz. Nie sądzę, żeby byli chętni do tego, żeby zderzyć się z rzeczywistością jak AWS kiedyś. To jest jakby pierwsza rzecz. Ani po jednej, ani po drugiej stronie. Myślę, że tu w ogóle jest dużo takiego gadania pustego i cyfrowego. Ale z drugiej strony jest jeszcze jedna rzecz, którą warto zwrócić uwagę. Do niedawna problemem było to, że polscy lekarze wyjeżdżają za granicę. No, więcej można było, prawda, zobaczyć młodych lekarzy w NHS-ie w Wielkiej Brytanii, niż tutaj chętnych do zostania w Polsce.
6: Ale i
8: to się zmienia. To się zmienia. I teraz mamy taką sytuację, że jest to monstrum medyczno-zdrowotne, z którym Polacy nauczyli się żyć, tak? W pewnym sensie to monstrum jest jakimś odzwierciedleniem naszych nastrojów i nieumiejętności. Ze wszystkimi. Uroda i brzydota tego monstrum zdrowotnego.
6: Cały czas mam to monstrum przed oczami. Takie z klocków Lego mi się tu pojawiło.
8: No to klocki Lego. To
6: takie źle ustawione.
7: Ja tam w środku widzę dużo takich skręconych korytarzy.
8: No ale to są właśnie te jasne i ciemne strony tego potwora, prawda? I Polacy się nauczyli z tym żyć, tak? I co więcej, po tylu latach okazało się, że Polska się wzbogaciła, G20 i różne inne rzeczy.
6: No tak,
8: i polscy lekarze też przestali wyjeżdżać, prawda? Więc wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, w której jednym z naszych luster krzywych, piekielnie krzywych luster jest służba zdrowia, czy ochrona zdrowia w Polsce, bo po prostu ona pokazuje wszystkie nasze niemożności, ale też umiejętności i spryt radzenia sobie.
6: To jeszcze takie bardziej polityczne pytanie, Katarzyno, do ciebie. Czy ten timing tak zwany, czyli czas, kiedy wybuchła afera, można było ją łatwo opowiedzieć, wzburzyła wielu, nawet też przecież elektorat koalicji rządzącej, sprawi, że teraz właśnie, nie wiem, to monstrum zostanie rozebrane?
7: Nie sądzę. Został rok do wyborów. Jesteśmy już w trybie kampanii wyborczej tak naprawdę. No i to nie jest za bardzo moment, żeby robić zmiany systemowe, zwłaszcza takie, które mogą uderzyć w jakąś grupę wyborczą.
6: Czyli kosmetyczne bardziej.
7: Raczej, no dlatego stąd jest to szukanie jakiegoś kozła ofiarnego. No albo będzie to, nikt nie chce nim być, tak? Ani Rafał Trzaskowski nie chce nim być, ani lekarze nie chcą nim być, ani
6: prezes NFZ-u pewnie też.
7: Nikt nie chce, no wiadomo.
8: Ale monstrum pozwala na to, żeby nie było winnych też, prawda? Okay. Bo to jest coś takiego,
7: że... A jednocześnie jest potrzeba spektaklu, żeby ktoś na tym szafocie został ku uciesze
8: publiki pieniądze wyciekają i wpadają. Zawsze jest za mało.
7: Zadość jakiejś poczuciu krzywdy społecznej, tak? No że tutaj jest... siedzimy na sorach, no najtrudniejszy do zniesienia jest ten pomysł na salonik VIP i szybką ścieżkę na sorach, tak?
8: No
7: bo to jednak jest ta strona tego monstrum, jak się wszyscy męczymy z tym monstrum, okej, no taką mamy wypadkową właśnie naszego myślenia, ale też to jest wypadkowa problemu z naszym myśleniem systemowym, tak? Odeszliśmy od myślenia o państwie jako o instytucjach państwowych, które mogłyby kreować nie w sposób czysto rynkowy. Wbiliśmy sobie do głowy, że niewidzialna ręka rynku wszystko rozwiąże. Okazuje się, że...
8: nigdy nie było tak naprawdę.
7: To jest fantazmat. Tego po prostu nie ma. I trzeba, musi być instytucja, która będzie odpowiadała na... jakby budowała struktury. To jest przecież kluczowe dla naszego bezpieczeństwa. To jest jedna z najważniejszych obszarów.
6: A miejmy nadzieję, że tą tak zwaną szybką ścieżkę, szybko tę sprawę wyjaśni prokuratura, bo to akurat nie jest jakiś bardzo piekielnie mozolna praca, tak mi się przynajmniej wydaje, żeby to wyjaśnić. Na koniec chciałbym was poprosić o króciutki bardzo komentarz, ale bardzo jestem tego komentarza ciekawy. Dzisiaj ma być posiedzenie Rady Pokoju Donalda Trumpa w sprawie Strefy Gazy, pierwsze od pół roku. Pamiętamy, pół roku temu w styczniu była dyskusja, czy pojedzie Karol Nawrocki, ale no nie dołączył do tej rady, chce być tylko takim obserwatorem. Pojechał, jeśli dobrze pamiętam, Marcin Przydacz chyba. Był problem z tą radą. Teraz w ogóle sprawa ucichła, sam Donald Trump chyba o niej zapomniał. Teraz do tego wraca, bo jednak Strefa Gazy wymaga pomocy. Kryzys humanitarny cały czas tam jest, ludzie żyją tam bez dostępu do wody. To taka kolejna zabawka Donalda Trumpa, o której zapomniał, teraz sobie przypomniał?
8: No, on żyje w świecie zabawek. No, Biały Dom to jest teraz w złocie, prawda, i które przypomina pokój dziecięcy, duży bobas, prawda, się tym wszystkim bawi.
6: A w ogrodach Białego Domu są też walki pokazowe.
8: Wrestling jako uczczenie 250 lat Stanów Zjednoczonych. No wszystko to jest... No, my nie głosowaliśmy na Donalda Trumpa, więc tutaj powstrzymuję się z naszą polską tendencją do bicia się w piersi. To nie my go wybraliśmy. Generalnie wydaje mi się, że też na polskiej prawicy entuzjazm do tego polityka polityka trochę osłabł, bo on raz robi jedno, raz drugie, co oznacza, że i polityka bezpieczeństwa Polska wcale nie jest w dobrym miejscu przez to. Dzisiaj mówi, że zostają oddziały, potem powie, że wracają oddziały i tak dalej, więc wydaje mi się, że my, wiele osób chce przeczekać to, ale dla nas to jest sygnał, żeby się upodmiotowiać dalej.
6: Rada Pokoju, przypomniany projekt.
7: Nie. Znaczy, to jest katastrofa, to co się, czy to milczenie też w strefie Gazy, w sprawie strefy Gazy, też to te zakusy, żeby zrobić tam, czy podejrzewam, że zaraz znowu to będzie jedyny projekt, czyli złoty projekt, czyli jakiś złoty Gold Tower w Brzeże z wielkim pomnikiem prezydenta.
6: Wywołał konflikt w Iranie, więc tym się zajął, teraz
8: on
6: przypomniał sobie o Gazie.
8: On jest słabo wrażliwy na nieszczęścia ludzkie, ten polityk. No.
6: Katarzyna Przyborska i profesor Jarosław Kujesz, bardzo dziękuję za rozmowę. Wtorkowy poranek wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, realizował Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę informacje o 9 w TOG FM, a po nich Owczarek. Dzień dobry, Czarku, co u ciebie dzisiaj?
9: Dzień dobry, witam serdecznie. Za chwilę porozmawiamy o tym, że ZUS ma dostawać z automatu informacje ze skarbówki dotyczące danych majątkowych osób prywatnych i przedsiębiorców. Taki jest pomysł, bez żadnej kontroli i ograniczeń. To jest na razie pomysł, czy dojdzie do skutku i po co właściwie ZUS potrzebuje to wszystko od tak, żeby mieć i jakie są niebezpieczeństwa i zagrożenia.
6: Polecamy serdecznie, czyli nie tylko ministerstwo chce znać rzeczywiste zarobki lekarzy, ale też ZUS kolejne dane chętnie pozyska. Tak. No, warto wiedzieć, co się szykuje. Maciej Kluszka, dziękuję za spotkanie, życzę dobrego, udanego wtorku i do usłyszenia.
2: Autopromocja.
10: Trzeba zgadnąć, gdzie jedziemy. Mamy kilka podpowiedzi.
11: Jest tam najdalej na południe wysunięte miasto na świecie.
10: Możemy tam zatańczyć tango z Leo Messi.
11: No dobra, już pewnie wiecie. Zabieramy was dzisiaj do Argentyny, bo właśnie to państwo postanowiło odpiąć wrotki.
10: Argentyna wprowadza właśnie prawo, według którego prezes firmy wcale nie musi być człowiekiem. No i oczywiście to właśnie państwo wybrało sobie antychryst technologii na nową siedzibę. O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
12: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
17: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Prawdopodobnie będzie weto w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Tak wynika z wypowiedzi doradcy Karola Nawrockiego w TOK FM. I o tym na początek. Premier, szefowa Ministerstwa Zdrowia i prezes NFZ-u. Dziś spotkanie na szczycie po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Nie wszyscy pracownicy mają zapewnione warunki do pracy w upały. Ten temat w informacjach TOK FM już za chwilę. Minęła 9:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Los ustawy o statusie osoby najbliższej jest w rękach prezydenta. Senat przyjął przepisy, które mają wejść w życie od początku przyszłego roku, ale z Pałacu Prezydenckiego płynie sygnał, że w obecnym kształcie dokument nie zostanie podpisany, mówił w poranku TOK FM doradca prezydenta Jakub Banaszek.
18: Ten projekt mógłby być takim początkiem do tego, aby rozpocząć proces zrównania w małżeństwa ze związkami partnerskimi, bo oczywiście taka obawa zawsze, i to proszę się nie dziwić, zawsze po stronie polityków konserwatywnych będzie, ale niezależnie od tego, kwestie statusu osoby najbliższej trzeba uregulować.
3: Zdaniem gościa Macieja Kluczki w ustawie trzeba przede wszystkim uregulować kwestię finansową, głównie wspólne rozliczanie się. Premier ma się dziś spotkać z ministrą zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem rozmowy będą zarobki i czas pracy lekarzy. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji będzie ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. To rozwiązanie konieczne, bo pieniądze, które idą na wynagrodzenia lekarzy, potrafią skonsumować większość budżetu szpitala, mówi Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
19: Ten moment i ten czas posłuży temu, żeby w jakiś sposób regulować ten cały system, tym bardziej, że pieniądze idą ogromne, więc ja kibicuję tutaj determinacji rządowi i pani minister, żeby udało się to zrobić, bo ludzie też oczekują, że tutaj faktycznie się w tej sprawie coś zrobi.
3: Rządowym propozycjom sprzeciwia się Naczelna Izba Lekarska. Jej prezes Łukasz Jankowski będzie gościem Macieja Głogowskiego w EKG już o 9:40. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego. Sędzia został też powołany przez prezydenta na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ale wielu prawników tego wyboru nie uznaje. Śledztwo prokuratury dotyczy jednej z jego decyzji, a o szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
20: Chodzi o wydane przez prezesa zarządzenie dotyczące tego, że nie można wyłączać ze składów tzw. neosędziów. Czyli mówiąc inaczej, zgodnie z zarządzeniem, nie można ich wyłączać wtedy, gdy na przykład jedna ze stron składa taki wniosek. Tak mówił na naszej antenie jeden z tzw. starych sędziów Izby Karnej, Jarosław Matras.
21: Prezes Izby Karnej, ale także ci neosędziowie, którzy orzekają w Izbie Karnej, uważają, że w ogóle takie wnioski o wyłączenie są bezprzedmiotowe, pozostawiają je bez rozpoznania,
20: że w ogóle problemu nie ma.
21: Orzekają tak. We własnych sprawach.
20: Prokuratura uznaje, że prezes Izby Karnej mógł działać na szkodę interesu prywatnego stron postępowania, a jego działania naruszały prawo do niezależnego i bezstronnego sądu. Stąd właśnie śledztwo w tej sprawie. Zostało zainicjowane zawiadomieniem złożonym przez tzw. starych sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Rząd pracuje nad kolejną ustawą o kryptowalutach, a tworząca go Polska 2050 rozmawia na ten temat z ludźmi prezydenta, który już 3 razy wetował przepisy w tej sprawie. Tymczasem jutro wchodzi w życie unijne rozporządzenie, które w związku z brakiem polskich regulacji powoduje, że polskie giełdy krypto muszą występować o licencje w innych krajach, a polscy inwestorzy w razie jakichkolwiek problemów będą musieli zwracać się do organów nadzorczych w tychże państwach. Poseł Polski 2050 Adam Gomoła przekonuje, że rynek krypto trzeba jak najszybciej uregulować, i stąd rozmowy z kancelarią Karola Nawrockiego.
22: Chcemy zbudować pole do porozumienia w sprawie ustawy kryptowalut. Nie chcemy już kolejnej manifestacji w postaci kolejnej tej samej ustawy, która kończy w ten sam sposób.
23: Odbieram to raczej jako naiwność w dobrej wierze. Pójście do diabła po to, żeby go przekonać, żeby się wykąpał w wodzie święconej.
3: Bo Karol Nawrocki nie zmieni zdania w sprawie kryptowalut, dodaje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u. Podczas fali upałów nie wszyscy pracownicy sklepów mają zapewnione odpowiednie warunki pracy. Alarmują o tym związki zawodowe, bo docierają do nich niepokojące informacje. A więcej na ich temat wie Grzegorz Kozioł.
24: Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara pojawił się w sobotę z termometrem w namiocie wyprzedażowym Biedronki w Tarnowskich Górach. Jak relacjonuje, temperatura była skandaliczna.
25: 40 stopni, niebywała rzecz, a byłem w tym samym namiocie dzień wcześniej, gdzie pracownicy mówili mi, że już trudno jest wytrzymać. To są namioty bez klimy.
24: Skrajne warunki pracy, zagrożenie zdrowia i życia ludzi, to skłoniło związkowca do zawiadomienia policji.
25: Ale policja twierdziła, że nie będzie interweniowała. Mam nadzieję, że będzie z tego wpisana notatka. My składamy zawiadomienie o działanie na szkodę pracownika.
24: Po interwencji namiot po południu został zamknięty. W handlową niedzielę również był nieczynny. Bujara w takich sytuacjach radzi zawiadamiać Państwową Inspekcje Pracy i Związki Zawodowe. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
3: Informacje TOK FM wracają o 9:20. Dziś znowu bardzo upalnie, najcieplej będzie na Podkarpaciu. Trochę słońca w prognozach, pojawią się także burze, przede wszystkim w centrum i na południowym wschodzie. Pojawi się również deszcz, przede wszystkim na zachodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Niewielkie 32-milionowe.
4: A ten piękny głos to jest pani doktor Karolina Tetłak, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Tak niespodziewanie zaczęliśmy, ale to jest program Owczarek, gdyby ktoś się zastanawiał. Zmiany na razie na poziomie projektu i konsultacji wewnętrznych. Jest pomysł taki, jak rozumiem, Ministerstwo Finansów chciałoby, żeby ZUS miał dostęp do danych podatników. Oczywiście już dziś może ten dostęp uzyskać, ale musi się zwrócić w konkretnej sprawie, powiedzieć, potrzebujemy informacji na temat takiego podatnika osoby prywatnej albo przedsiębiorcy. A w tym nowym projekcie, który na razie jest konsultowany, ustawa miała być zmieniona w taki sposób, że właściwie informacja dotycząca, informacje skarbowe dotyczące każdego z nas byłyby tak pod paluszkiem, mówiąc krótko. Niektórzy czują się z tego powodu zaniepokojeni, zmartwieni. Po co ZUS-owi taki dostęp na stałe, można powiedzieć, skoro ma już możliwość występowania w konkretnych przypadkach. No więc porozmawiajmy o wadach i zaletach takiego pomysłu, bo czy finałowo tak się wydarzy, tego nie wiemy, ale ponieważ temat się pojawił, to warto o nim porozmawiać. Wady i zalety, pani doktor.
0: Zacznę od zalet, pozytywnie.
4: Zalet dla urzędników oczywiście, czy też dla nas?
0: Uważam, że tutaj zalety dla obywateli również są, dlatego że jest jakimś problemem na pewno w praktyce sytuacja, w której my raz udzielamy jakiejś informacji, jakiś jeden urząd ma dostęp do danych, a następnie inny urząd publiczny od nas oczekuje udostępniania po raz kolejny tych samych danych. Więc wyobrażam sobie, że dla podatnika, dla płatnika to może być irytujące i wręcz może wywoływać taką postawę, przecież już macie te informacje. Pozyskajcie je, dlaczego nie macie zsynchronizowanych systemów. Więc to na pewno jest w znacznym stopniu...
4: Po co ja mam
0: stopniu...
4: latać z jakimś tam zaświadczeniem i donosić, skoro żyjemy w świecie cyfrowym, możecie sobie to sami ściągnąć.
0: Dokładnie tak. I to jest też kwestia tego, czy my jako obywatele postrzegamy aparat państwa jako system takich naczyń połączonych i właśnie oczekujemy, że skoro macie informacje, to udostępniajcie je między sobą, nie obciążajcie mnie kolejny raz obowiązkiem udostępniania tych informacji. Czy jest to dla nas istotne, że te urzędy są podzielone? Ja bym wręcz chciała tutaj zwrócić uwagę na ciekawą rzecz, mianowicie, że historycznie widziano pewną zaletę i dopatrywano się ochrony obywateli właśnie w tym podzieleniu. Czy też wprowadzano pewne podziały, żeby obywatele się czuli lepiej, mimo że efekt był bardzo podobny. I akurat przykład Urzędu Skarbowego, czyli fiskusa i ZUS-u, to jest bardzo dobry przykład, dlatego że to dla naszego lepszego samopoczucia zostało wprowadzone, żebyśmy nie postrzegali tego jako jedno obciążenie podatkowe. Bo gdyby patrzeć na to z perspektywy daniny publicznej szeroko rozumianej, to mamy podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne, które się razem składają na obciążenie dochodu osoby fizycznej. I proszę zauważyć, że w wielu dyskusjach pojawia się ten wątek. No przecież składki na ZUS to są de facto takie ukryte podatki. Jest to element obciążenia podatkiem dochodowym, tak szeroko rozumiany. I ten podział kiedyś służył takiemu właśnie poczuciu, nie, to są dwie odrębne rzeczy, jednak te składki przecież mają inny cel, nie podwyższamy podatku. To był pomysł Bismarcka, powiedzieć ludziom, nie podwyższamy wam podatku dochodowego kolejny raz,
4: ale
0: do poziomu 50%. Tak, tylko że właśnie w zamian dostaniecie te emerytury po osiągnięciu wieku uprawnionego. Natomiast teraz my przechodzimy do systemu połączonego, w którym de facto chcemy mieć te dane dostępne. To się oczywiście wiąże z cyfryzacją państwa i jest to w jakimś tam stopniu proces nieunikniony. I właśnie do zalet należy to, gdzie to jest wygodne dla obywateli. Oczywiście dla administracji publicznej to też jest niezwykle wygodne. Dlatego, że te dane teraz będą dostępne automatycznie, szybko, łatwo, tak jak pan powiedział, na kliknięcie, a nie na wniosek. Natomiast to jest też automatycznie właśnie jedna z tych wad. To znaczy, kiedyś był jakiś hamulec administracyjny wewnętrzny wbudowany w ten system, co oczywiście powodowało, że tej wymiany informacji pewnie było mniej, czy jest, bo to mówimy teraz o stanie, który wciąż istnieje.
4: No bo to warto się też zastanowić nad różnymi rzeczami, które mogą się wydarzyć. Pewnie możemy sobie tworzyć takie scenariusze z kosmosu, ale możemy też spojrzeć na realne rzeczy, które się wydarzyły. No bo tak, teraz jest tak, że oczywiście ZUS może sobie dane uzyskać, jeżeli ma taką potrzebę, musi złożyć wniosek, podejrzewam, że to nie jest jakieś bardzo trudne, ale też wiadomo, kto i dlaczego miał do tych danych dostęp. Mhm. W momencie, kiedy te dane będą od tak, no to może dojść do sytuacji, zresztą, która pojawiła się w artykule na ten temat w Gazecie Wyborczej, że oto jakaś urzędniczka postanowiła zobaczyć, co tam u jej byłego męża słychać, czy ile tam on teraz sobie dorabia, czy zarabia. Potem sprawdzała jego partnerkę, a potem zaczęła sprawdzać jeszcze inne osoby. Więc krótko mówiąc, czy będziemy mieli kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób kontroluje dane dotyczące naszych zarobków, czy nasze dane finansowe, a drugie pytanie no jest czymś, co się zdarza, cały czas o tym słyszymy, czyli wycieki danych. Tak? Mhm. Jeżeli te dane będą teraz wszędzie i kolejna instytucja będzie miała do nich dostęp, no to jeżeli one wyciekną, kto nas obroni?
0: Tak, i to są bardzo ważne wątki, bardzo ważne argumenty, dlatego że one pokazują, że tutaj nie jest samym problemem kwestia dostępu do danych i kwestia tego, że państwo o nas coś wie, państwo gromadzi informacje. Tylko właśnie, kto te informacje pozyskuje, w jakim zakresie, w jakim celu i jaka jest odpowiedzialność za wykorzystanie tych danych. I tutaj rozmawiamy w zasadzie o proporcjonalności i transparentności. To jest wątek, który jest niezwykle istotny w kontekście państwa. Przypuszczam, że ta urzędniczka, o której mowa w pana przykładzie, mogła to wykorzystać dla celów prywatnych, czyli na przykład w kwestii dochodzenia alimentów, gdyż ma wtedy informacje, którymi dysponuje Urząd Skarbowy, dotyczące na przykład wysokości dochodu, czym on się powiedzmy zasłania w jakiś tam sposób w postępowaniu. Więc to jest użycie do celu prywatnego czegoś, do czego ma dostęp ktoś jako urzędnik państwowy. Więc oczywiście to są sytuacje, które są niedopuszczalne. Jednocześnie ja bym chciała zauważyć, że my mamy bardzo dużą wrażliwość na takie informacje, że urząd będzie mógł pozyskać jakieś o nas informacje, podczas gdy bez wahania akceptujemy kliknięciem 40-stronicowy regulamin udostępniany przez jakąś aplikację, którą ściągamy, czy jakąś stronę internetową, z której korzystamy. A większość aplikacji czy stron internetowych udostępnia dane ponad 135 podmiotom na zasadzie właśnie zgody i tak zwanego uzasadnionego interesu. Więc my generalnie rzecz biorąc nie mamy kontroli nad tym, jakie informacje, często dużo bardziej wrażliwe, prywatne informacje uzyskujemy. To jest jeden aspekt, a drugi proszę zauważyć, że ta kontrola też dotyczy tego, że my dzisiaj się zgadzamy na udostępnianie informacji, a w przyszłości będzie pytanie, jakie więcej informacji będzie pozyskiwał określony urząd i co będzie też dzielone pomiędzy właśnie te inne organy.
4: Rozumiem, że to klikanie i zgadzanie się na różnego rodzaju udostępnianie danych to są prywatne podmioty, tak? Czyli ktoś mówi, załóż konto, poczta, cokolwiek, proszę bardzo, w ramach założenia konta musisz kliknąć, nie czytaj tych stron, na pewno będziesz zadowolony. Potem się okazuje, że oczywiście nasze wpisy, zdjęcia, wszelkie dane, które wrzucamy, można na przykład tym handlować.
0: Tak.
4: Ale tutaj jest inna sytuacja, dlatego że mówimy o instytucji, która działa w ramach państwa prawa, a więc też powinna działać w ramach prawa, czyli to nie jest tak, że nie chcemy, żeby wszystkie instytucje nie miały danych, tylko chcemy, żeby miały dane, które potrzebne są im do prowadzenia działalności.
0: Zgadza się.
4: To trochę tak jak, nie wiem, policja czy prokuratura może uzyskać dostęp do różnych danych i pewnie byłoby łatwiej, gdyby miała informacje o nas 24 godziny na dobę. No ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby miała o nas, żeby instytucje miały o nas jak najmniej informacji, czyli tylko te, które są potrzebne do funkcjonowania.
0: Dokładnie tak. I taki zapis jest w tym projekcie, dlatego że w nim jest mowa o danych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ZUS. Zresztą tu odsyłam też do artykułu 51 Konstytucji, który jest takim standardem proporcjonalności działania państwa, czyli też właśnie państwo nie powinno gromadzić więcej informacji niż o obywatelu, niż jest to niezbędne właśnie do realizacji jego celów. Teraz pytanie, czy my będziemy wystarczająco czujni również w momencie, kiedy państwo będzie poszerzało swoje cele? Czyli proszę zobaczyć, w tym momencie o ZUS-ie i o kompetencjach ZUS my rozmawiamy praktycznie przede wszystkim w kontekście egzekucji. Czyli możemy się czuć niekomfortowo, że będzie ZUS miał informacje, ale on będzie przede wszystkim wykorzystywał do efektywnego stosowania już istniejących przepisów. To nie jest tak, że są nagle podnoszone składki na ZUS, nie są podnoszone podatki, tylko istniejące kompetencje są wzmacniane właśnie przez tę automatyzację, przez łatwość dostępu i wymiany do tych danych. Natomiast jeżeli zaczną na przykład się pojawiać nowe podatki, czyli ten, dajmy na to, zakres informacji, które będą niezbędne do realizacji jakiegoś celu, no to wtedy się będzie zwiększał zakres danych, które będą wymieniane. I już bez zmiany przepisów wtedy.

dałaby ZUS-owi no, taki nieograniczony dostęp do informacji fiskalnych o nas. W studio pani dr Karolina Tetłak, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Informacje za 2 minuty o 9:20, po informacjach wracamy.

0: Autopromocja.
1: Ponad połowa nauczycieli przeżywa codziennie stres, wielu z nich rozważa zmianę zawodu. Czy po wakacjach znowu będą dziury w planach lekcji? Co powinno się zmienić, żeby nauczycieli w pewnym momencie po prostu nie zabrakło? Zapytam o to w wywiadówce dziś o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 9.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Umorzono śledztwo w sprawie tak zwanych dwóch wież. Takie informacje przekazał prokurator Piotr Antoni Skiba. Wrócimy do tego tematu w kolejnych informacjach TOK FM. Wczoraj utonęły 4 osoby, od początku czerwca już 61, informuje policja. Zaczęły się wakacje, są upały, Polacy spędzają więcej czasu nad wodą, a służby apelują o zachowanie czujności oraz o dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu uruchomił całodobowy dyżur udarowy. To ważna zmiana dla mieszkańców regionu. Pacjenci z udarem mózgu mogą otrzymać specjalistyczną pomoc na miejscu, bez konieczności transportu do innych ośrodków, mówi szef klinicznego oddziału neurologii Przemysław Wielechowski.
8: Pacjent z udarem mózgu, u którego wystąpiły objawy neurologiczne, takie jak niedowład, czy zaburzenia mowy, czy zaburzenia świadomości, jest potencjalnym kandydatem do leczenia, ale patrząc na drugą stronę spektrum, on jest potencjalnym kandydatem do ciężkiego inwalidztwa albo do śmierci. Im wcześniej go zdiagnozujemy, im wcześniej rozpoczniemy leczenie, tym większa jest jego szansa na nawet całkowite wyzdrowienie.
7: Powstanie dyżuru było możliwe dzięki wsparciu z samorządu województwa mazowieckiego, który na doposażenie klinicznego oddziału neurologii wraz z pododdziałem udarowym przeznaczył ponad 1 800 000 zł. Jest plan, by wrocławska farma miejska nie tylko produkowała żywność, ale też ją przechowywała. Miasto Wrocław i Uniwersytet Przyrodniczy, które prowadzą 3-hektarową farmę na Swojczycach, starają się o 2 miliony euro z Unii Europejskiej na zakup liofilizatorów i chłodni, mówi rektor uczelni profesor Andrzej Zachwieja.
9: Potrzeba nam magazynu, który zapewni niższą temperaturę, odpowiednią wilgotność, stałe warunki przechowywania. Wtedy tych warzyw wystarczy nie tylko do jesieni późnej, ale nawet w okresie zimowym.
7: Wrocławska farma miejska zaopatruje w warzywa dzieciaki z miejskich żłobków i przedszkoli oraz podopiecznych domów pomocy społecznej. W sumie ta uprawiana w ekologiczny sposób żywność trafia do ponad 5000 osób. W Rzeszowie termometry pokażą dziś 36 stopni i to będzie najcieplejszy region w Polsce. Tam też, podobnie jak i w centrum, pojawią się dzisiaj burze. Na zachodzie i w okolicy Torunia może padać deszcz. Sprawdźmy jeszcze raport smogowy. Powietrze w całej Polsce ma dziś dobrą i bardzo dobrą jakość. Na razie o poranku nie ma na mapie miejsca, w którym wskaźniki pomiarów zanieczyszczeń nie przekraczałyby jakiekolwiek normy.

0: Pamiętajmy jednak, że taka sytuacja dość szybko może się zmienić.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Studio pani doktor Karolina Tetłak, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o projekcie zmiany ustawy, który to jest ustawa dotycząca Krajowej Administracji Skarbowej, która by się zmieniła w taki sposób, żeby Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł sobie systemowo, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pozyskiwać dane z bazy Krajowej Administracji Skarbowej w indywidualnych sprawach. Dzisiaj musi wpłynąć żądanie ZUS-u, a tak, to może to po prostu być tak, że pyk, pyk, pyk, po prostu wszystko mam na bieżąco. To jest na razie projekt konsultowany. Nie wiemy, czy znajdzie się w końcowej wersji, która potem trafi do procedowania, ale rozmawiamy o potencjalnych wadach i zaletach. Zastanawiamy się nad tym, ile o nas powinno wiedzieć państwo i dlaczego, albo jakie są konsekwencje tego, że wie za dużo, albo wie za mało. W czasie informacji rozmawialiśmy na przykład jeszcze o różnych systemach podatkowych. Ja wspomniałem na przykład system kanadyjski, gdzie dużo informacji, które trafiają nie tylko do państwa, czyli do jakiegoś odpowiednika Krajowej Administracji Skarbowej, ale na przykład do banków, to są informacje deklaratywne, czyli nie trzeba przedstawiać żadnego zaświadczenia z pracy, tylko trzeba powiedzieć, zarabiam tyle i tyle. Czy to jest prawda, czy nieprawda? Tego instytucja nie wie, bank tego nie wie. Może oszacować na podstawie na przykład comiesięcznych wpływów, że no, być może ta osoba faktycznie tyle zarabia, bo co miesiąc wpływa, nie wiem, $5,000, więc wydaje się, że może zarabiać odpowiednik, nie wiem, $60,000 netto. No ale przecież ten bank może być naszym drugim czy trzecim bankiem i chcemy go tylko, nie wiem, wpłacać tam dolara co miesiąc. No to wtedy na przykład taki bank może sięgnąć do różnych instytucji, które zajmują się szacowaniem naszej zdolności kredytowej. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście byłoby łatwiej, gdyby wszyscy mieli dostęp do wszystkiego, no ale są wady takich rozwiązań.
3: Tak, i dla obywateli na pewno wadą są kwestie związane z ochroną prywatności, dostępem do informacji, ewentualnymi konsekwencjami związanymi z udostępnianiem tych informacji w zakresie, który przekracza zakres niezbędny do realizacji celów państwa, czy też ryzyka, tak jak wspomnieliśmy przed przerwą, dotyczące wycieku danych. To są też oczywiście potencjalne zagrożenia, które się wiążą z zgromadzeniem danych. Na pewno dlatego na etapie kształtowania takich kompetencji, takich uprawnień, takich systemów zautomatyzowanych i gromadzących, przetwarzających dane, jest istotne, żeby dbać o te kwestie regulacyjne dotyczące zakresu odpowiedzialności, śladu kontrolnego, tak żeby rzeczywiście wykorzystać fakt, że państwo działa w ramach prawa. Państwo musi działać na podstawie prawnej, obywatel jest chroniony przed nieuprawnionym wykorzystaniem informacji, czy też nadużyciem kompetencji. I to jest na pewno coś, co też odróżnia dysponowanie informacjami przez państwo od dysponowania informacjami w sferze stosunków prywatnoprawnych, gdzie, tak jak mówiliśmy, udostępnianie informacji odbywa się naprawdę bezrefleksyjnie, automatycznie i bez żadnej najczęściej dalszej kontroli. Tutaj oczywiście konsekwencje są inne, bo w tej sferze prywatnej najczęściej konsekwencja będzie taka, że nam się pojawiają jakieś reklamy związane z czymś, o czym tylko, że tak powiem, pomyśleliśmy.
2: Albo wypowiedzieliśmy na głos.
3: Zgadza się. Tak, oczywiście. I na pewno jest tak, trzeba mieć tego świadomość, że nasz smartfon wie o nas więcej niż państwo. Tylko oczywiście państwo musi działać w ramach wynikających z konstytucji, z ustaw. I tutaj w przypadku tych regulacji też jest ważne, żeby ta transparentność, proporcjonalność działania państwa była doregulowana od początku.
2: myślimy o ZUS-ie jako właśnie ważnej instytucji, ale oczywiście jest ważna, ale musimy też pomyśleć o tym, czym ZUS tak naprawdę jest. Jest formą przymusowego ubezpieczenia. Tak, tak samo jak kupujemy samochód, musimy go ubezpieczyć, żeby uczestniczyć w ruchu drogowym. No tak samo w pewnych sytuacjach musimy korzystać z ZUS-u. No ale to jest tylko takie przymusowe ubezpieczenie, więc jeżeli dożyjemy do jakiegoś wieku i zdecydujemy się zacząć pobierać emeryturę, no to będziemy ją otrzymywać. No to pytanie, po co naszemu ubezpieczycielowi tyle informacji o nas?
3: No po to, aby wymierzyć składki ubezpieczeniowe w odpowiedniej proporcji, w odpowiedniej
2: skali. Ale już teraz może.
3: No tak, tylko że to właśnie daje cyfryzacja, że może to zrobić w sposób szybszy i łatwiejszy. I ja podkreślam, że w tej kompetencji ZUS-u chodzi w dużej mierze o egzekwowanie. To nie jest tak, że my będziemy mieli nagle większe składki, tylko ZUS-owi będzie dużo łatwiej wyegzekwować należności. Czyli na przykład ta wymiana danych, czy to korzystanie z danych dostępnych dla Urzędu Skarbowego spowoduje, że jeżeli my będziemy mieli na przykład nadpłatę w podatku dochodowym od osób fizycznych, a zalegamy z jakimiś składkami ZUS, to ZUS będzie o tym od razu wiedział, będzie mógł wykorzystać tę informację do egzekucji. Więc to zwiększa efektywność działania tej instytucji, ale nie jest to w takim zakresie zwiększenie kompetencji, ani przede wszystkim zwiększenie składek.
2: Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi akurat o system emerytalny, to pytanie jest może nie do ZUS-u i nie do Krajowej Administracji Skarbowej, tylko pewnie do ustawodawcy, właściwie do nas samych, tak? Czy ten system, który został zaprojektowany w pewien sposób, chcemy, bo tak głosowaliśmy, trochę zmienić w taki sposób, że wyłączyć różne kategorie obywateli, którzy nie muszą się składać. Czyli, no to już o tym rozmawialiśmy wielokrotnie, ale to już jest inna kwestia.
3: Tak, to jest szerszy temat w ogóle ukształtowania tego systemu. I myślę, że warto to podkreślić, dlatego że kompetencje to jest inny poziom stosowania prawa. I teraz pytanie, w jaki sposób się będzie zmieniało prawo materialne, czyli właśnie zakres opodatkowania, zakres oskładkowania, bo w tym celu będzie można pozyskiwać informacje. I one teraz będą wymieniane automatycznie już na podstawie tych przepisów kompetencyjnych, takich proceduralnych.
2: Wszyscy chcemy, żeby nam było łatwiej. Rozumiem, że instytucje też chcą, żeby im było łatwiej. Pytanie, co to znaczy, żeby było łatwiej, tak? Bo mamy kilka scenariuszy, tak? Jeden scenariusz to jest właśnie taki, że ZUS będzie miał dostęp do naszych danych, tylko kliknie, ale może być inne łatwiej, tak? To samo łatwiej, to jest tak, że te dane dotrą szybciej, ale oczywiście po złożeniu, po odpowiedniej, powiedziałbym, inicjacji ze strony ZUS. Dzięki temu te dane, pewnie w tym starym świecie ktoś musiał napisać podanie, to podanie musiało zostać dostarczone do innego urzędu, jakiś urzędnik musiał to zobaczyć i przystawić pieczątkę, tak? Tego już nie mamy. Rozumiem, że państwo także działa cyfrowo w różnych strefach i sferach, ale chodzi o to, żeby też nie za bardzo ułatwić, nie w tym sensie, żeby utrudnić, tylko w tym sensie, że ułatwienie może działać na różne sposoby.
3: Tak, i w tym sensie bardzo ważna jest ta kontrola, tak żeby wygoda urzędnicza nie zaprzepaściła tego celu, jakim jest ochrona prywatności danych obywatela i żeby nadal to było oceniane stosownie pod kątem niezbędności, proporcjonalności, właśnie transparentności. Ja bym jeszcze chciała zwrócić uwagę na to, że o automatyzmie wymiany informacji możemy rozmawiać na kilku poziomach w administracji, bo proszę zauważyć, że automatyczną stała się też w dużym zakresie wymiana informacji pomiędzy państwami. To już nie jest tylko kwestia, żeby urzędy w ramach jednego państwa miały automatyczny dostęp do informacji, ale żeby państwa, biorąc pod uwagę mobilność obywateli, żeby miały dostęp do informacji, którymi dysponują organy innych państw. A druga kwestia to jest dostęp państwa do informacji posiadanych przez podmioty prywatne, czyli to jest to, o czym mówiłam, że my udostępniamy bardzo wiele swoich informacji różnym aplikacjom, z których korzystamy. I teraz może być tak, że ze względu na wprowadzanie określonego podatku albo chęć skutecznego stosowania istniejących podatków, państwo może nakładać obowiązki na prywatne podmioty, aby udostępniały państwu informacje, którymi dysponują. I bardzo dobrym przykładem jest tutaj dyrektywa unijna DAC 7, która dotyczy udostępniania informacji przez portale internetowe, z których korzystamy, na przykład do sprzedaży. Mhm. I tutaj też widać takie współdziałanie państwa z podmiotami prywatnymi, które mają informacje. Informacja to jest zawsze niezwykle cenny zasób. My teraz przechodzimy w ramach administracji cyfrowej do zjawiska, w którym pojawia się możliwość wykorzystania tej informacji, możliwość jej obróbki, wyciągania z tego wniosków i zastosowania tego skutecznie do już istniejących przepisów i do już nałożonych na obywateli obowiązków.
2: Czyli widzimy pewne zalety, czyli łatwość, dużo, dużo większa łatwość, ale też widzimy sporo wad dotyczących prywatności i bezpieczeństwa.
3: Myślę, że trzeba podkreślić, że widzimy również pewną to jest jakby teraz niemożliwe, żeby to zatrzymać. My widzimy, jak dla nas jest wygodna ta digitalizacja, jak korzystamy również z rozwijającej się coraz bardziej sztucznej inteligencji. Trudno oczekiwać, że państwo nie będzie korzystało z udogodnień oferowanych przez te instrumenty, żeby wzmacniać również swoje kompetencje, żeby być szybsze, skuteczniejsze i żeby w tym zakresie, w którym my już pozwoliliśmy państwu ingerować w naszą prywatność, w nasze zasoby, na przykład jako podatnicy, to żeby państwo realizowało te obowiązki, czy te zadania, te możliwości skuteczniej. Wydaje mi się, że to jest nieuchronne i dlatego ważniejsza jest rozmowa o kontroli nad tym systemem, skali odpowiedzialności za to, niż tego, czy to się w ogóle powinno wydarzyć, bo to się będzie wydarzało.
2: No tak, tylko właśnie gdzie postawimy ten szlaban? To o czym pani mówi, myślę, że rozliczanie się jest świetnym przykładem, tak? Kiedyś trzeba było tam wypełnić jakieś, iść do księgowego lub księgowej, coś wypełnić, wysłać i za miesiąc może jakieś pojawiły się pieniądze, które odbieraliśmy na poczcie. Mhm. Dzisiaj klikamy, logujemy się, klikamy i za chwileczkę zwrot jest na koncie.
3: Tak, co więcej, jak my dokonujemy na przykład przelewów, korzystamy z bankowości internetowej, to my oczekujemy, że banki będą błyskawicznie wymieniać informacje, żeby przelew był od razu.
2: Natomiast... No, nie wymieniają.
3: No, Blik na przykład błyskawicznie funkcjonuje i też z tego względu między innymi odniósł taki sukces i tak lubimy z niego korzystać. I my w jakimś sensie oczekujemy, że bank nie będzie 5 dni trzymał pieniędzy, gdzie jest dokonany przelew. Natomiast czujemy dyskomfort w momencie, kiedy się okazuje, że dwie instytucje państwowe będą między sobą automatycznie wymieniać informacje.
2: Bardziej ufamy bankom niż państwu.
3: No też warto nad tym mieć trochę refleksji.
2: Pani doktor Karolina Tetłak, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, była gościem. Dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.
2: Informacje TOK FM o 9.40, już za kilka minut. Po informacjach program EKG i Maciej Głogowski.
4: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, jestem.
2: Co dzisiaj w programie?
4: Właśnie czekałem, żebyś zadał mi to pytanie. Już spieszę z odpowiedzią. Pan Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, będzie gościem EKG tuż po informacjach. Pytań wiele, jak wiadomo. Posłuchamy odpowiedzi o systemie ochrony zdrowia, wynagrodzeniach lekarzy.
2: Czy każdy lekarz jest milionerem? Rozumiem, to jest podstawowe pytanie.
4: Zanotowałem.
2: Dobrze. Program EKG po informacjach. Maciej Głogowski w pełnej gotowości. Informacje o 9.40.
1: Autopromocja.
5: W codziennym hałasie łatwo przeoczyć dźwięki, które opowiadają o świecie więcej niż mogłoby się wydawać. W kolejnym odcinku audycji Z nauką po imieniu wsłuchamy się w szum lasu, odgłos przelewanej wody, brzmienie ludzkiego ciała i podwodne życie, by odkryć to, czy cisza istnieje naprawdę. To będzie podróż przez dźwięki nieoczywiste, subtelne, lecz intrygujące. Zapraszam do słuchania świata uważniej niż zwykle w środę po 10.40. Adam Mirek.
1: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
0: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedaż, to w euro!
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
17: No ale co, Barbara? Rekin!
16: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
19: masz. Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Minęła 9.40. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś spotkanie na szczycie. Premier spotka się z prezesem NFZ-u oraz ministrą zdrowia. Będą rozmawiać o zarobkach i czasie pracy lekarzy. Potrzebę zmian widzi także opozycja, mówi Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości.
22: Bo jedno to jest wysokie, to są wysokie zarobki. I o tym możemy naprawdę dyskutować. Natomiast to jest niewielki procent lekarzy. Natomiast dużo większym problemem jest kacprzykowanie, to znaczy kradzież pieniędzy. I tutaj żadną ustawą tego nie powstrzymamy. Możemy napisać ustawę nową, polegającą na tym, że nikt nie może zarabiać więcej niż milion, ale jak ktoś będzie chciał ukraść, to i tak ukradnie.
21: Rządowym propozycjom sprzeciwia się Naczelna Izba Lekarska, która już apeluje do prezydenta o zawetowanie tych przepisów. Już za chwilę gościem Macieja Głogowskiego w EKG będzie prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Warszawska Prokuratura Okręgowa umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież, poinformował prokurator Piotr Antoni Skiba. To właśnie w związku z tą sprawą do prokuratury wzywany był prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Prokuratura informuje, że do czasu uzyskania tłumaczenia postanowienia na język niemiecki nie będzie podawała szczegółowych podstaw umorzenia. Wzrost nastrojów antyukraińskich rejestrują niemal wszyscy respondenci, w tym osoby mieszkające w Polsce od ponad dekady, czy posiadające polskie obywatelstwo. Wrogość nie jest jedynie problemem internetowym. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Instytut Krytyki Politycznej. Ochłodzenie stosunków polsko-ukraińskich zauważa większość rozmówców, którzy wzięli udział w badaniu. Wśród nich są również ci najlepiej zintegrowani. Według większości respondentów punktem zwrotnym, w którym nastroje antyukraińskie zaczęły być coraz bardziej zauważalne, była kampania prezydencka. prezydencka w ubiegłym roku. Respondenci zaznaczyli jednak, że w szczególności wśród migrantów przedwojennych pojawiały się opinie, że relacje polsko-ukraińskie nigdy nie były zbyt dobre, a lata 22-23 były jedynie wyjątkiem. Ministerstwo Środowiska Tajwanu przeprowadziło pierwszą na wyspie symulację sztabową na wypadek trzydniowych upałów sięgających 40 stopni Celsjusza. Testowano reakcję służb na wielopoziomowe kryzysy, w tym awarie sieci energetycznej i wodnej, ograniczenie prędkości pociągów z powodu przegrzania torów, pożary śmieci oraz deformacje asfaltu pod wpływem gorąca. Symulacja objęła też dużą liczbę przypadków udarów cieplnych, szczególnie wśród osób pracujących na zewnątrz i cierpiących na choroby przewlekłe. Obecnie władze Tajwanu zachęcają mieszkańców do korzystania ze specjalnej mapy internetowej, która wskazuje ponad 9 tysięcy darmowych klimatyzowanych miejsc odpoczynku. Dziś znowu bardzo upalnie, najcieplej będzie na Podkarpaciu. Trochę słońca w prognozach, pojawią się także burze, przede wszystkim w centrum i na południowym wschodzie. Pojawi się także deszcz, przede wszystkim na zachodzie.
20: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Zaczynamy magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. Już jest 9.43 od kilkunastu minut. Mamy już najnowsze, wstępne dane o inflacji za poprzedni... Nie, no właściwie kończący się, bo to szybki szacunek za czerwiec. Za czerwiec jeszcze dziś mamy 2,5% wzrostu inflacji rok do roku, a więc rzeczywiście wskaźnik inflacji dużo, dużo niższy. Powyżej 3 był w poprzednim miesiącu. Do danych o inflacji będziemy w kolejnych wydaniach magazynu EKG powracać. A już teraz w pierwszym dziś EKG naszym gościem jest pan Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Dzień dobry.
23: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Ma pan umówione spotkanie z prezydentem Nawrockim?
23: Nie prosiłem o spotkanie z prezydentem Nawrockim w najbliższym czasie.
4: Ale jeśli pan chce zrobić wszystko, bo ta ustawa ostatnio przyjęta nie weszła w życie, to krótszą drogą jest pójść do prezydenta.
23: Myślę, że tak. Natomiast biorąc pod uwagę całokształt tej ustawy, my założyliśmy sobie, że pana prezydenta będziemy traktować jako taki ostateczny bezpiecznik w sporze nad ustawami. Ta ustawa, która w tej chwili trafia do podpisu prezydenta, ona nie zmienia systemu w sposób niebezpieczny dla lekarzy i dla pacjentów. W związku z tym oczywiście będziemy przez media prosić pana prezydenta o namysł nad tą ustawą, ale jeżeli pan prezydent tą ustawę podpisze, no to my pójdziemy do Europejskiego Trybunału i będziemy domagać się sprawdzenia zgodności tej ustawy z RODO.
4: A jeśli pan powiedział, że nie prosi o takie spotkanie, a jeśli o spotkanie poprosi prezydent, to oczywiście pan pójdzie.
23: Jeżeli poprosi prezydent, premier, marszałek Sejmu, którakolwiek z najważniejszych osób w państwie, to oczywiście z wielką chęcią pójdę, bo to szansa dla naszego środowiska, żeby przedstawić nasze argumenty. Ja zwracam tylko uwagę, że...
4: Ta ustawa się nazywa, tak by wszyscy byli świadomi tego, o czym mówimy, ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej. To jest ta ustawa, która pozwoliłby po numerze PESEL albo numerze prawa wykonywania zawodu stwierdzić, wiedzieć, ile jeden lekarz w różnych miejscach, na różnych umowach zarabia pieniądze.
23: I proszę zobaczyć, jak przedstawiają nasze stanowisko media. Powiedziałem bardzo niedawno w dużej rozgłośni radiowej, że jesteśmy za jawnością zarobków, natomiast nie podoba nam się zapis w ustawie, który mówi, że te dane mogą być wykorzystane we wszystkich celach, również innych, wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia. To budzi nasze wątpliwości. Druga sprawa to pewna dezinformacja. Bardzo niedawno, bo pamiętamy to jeszcze, kiedy minister Niedzielski ujawnił dane naszego kolegi lekarza, dane medyczne, wtedy zrobiła się ogromna afera. Pan minister Niedzielski poniósł odpowiedzialność, w tym karną. Jeżeli dzisiaj ustawa weszłaby w życie, to najprawdopodobniej takiej odpowiedzialności przy ujawnieniu katalogu danych, o których mówi ta ustawa, żaden minister by nie poniósł. W związku z tym jawność tak, zabezpieczenie danych optymalne, ale dezinformacją również jest to, że każdy Kowalski wejdzie sobie do rejestru, wpisze PESEL czy PWZ i i sprawdzi zarobki lekarza. Ta ustawa o tym nie mówi. Ona mówi tylko o wykorzystaniu naszych danych przez instytucje rządowe. W związku z tym uważam za niesprawiedliwe mówienie teraz, że Naczelna Izba Lekarska blokuje dostęp obywateli do sprawdzenia wynagrodzeń konkretnych lekarzy. Nie ma takiego pomysłu. Ta ustawa o tym nie mówi. My martwimy się o bezpieczeństwo naszych danych w innych kontekstach. Jesteśmy za jawnością wynagrodzeń. Cieszę się, że tutaj w Top FM mogę to powiedzieć.
4: Proszę bardzo, no, po to zaprosiliśmy pana, by móc się też poznać pana stanowisko, ale w jakich kontekstach pan się obawia? Ja rozumiem, że rząd, który dysponuje publicznymi pieniędzmi, a część z tych pieniędzy trafia jako wynagrodzenia do lekarzy w różnych formach, różnie zatrudnionych z różnych miejsc, chce móc sobie to poukładać i sprawdzić tam, ile Jankowski pracujący w różnych praktykach zarobi.
23: I my jesteśmy za tym, żeby jawność dla celów statystycznych, analitycznych
4: była... To nie będzie taka jawność, że właśnie ja sobie tam zajrzę i jako dziennikarz będę mógł to sprawdzić. To tak nie będzie.
23: Nie, tak nie będzie i za tą jawnością jesteśmy, ale zapis, że AOTMIT będzie mógł wykorzystać dane w celach innych wskazanych przez ministra zdrowia, nam przypomina te ciemne czasy, kiedy nasze dane były wykorzystywane, mówiąc wprost, dla celów politycznych. Gdyby rząd rozpoczął konsultacje społeczne, gdyby UODO, czyli Urząd Ochrony Danych Osobowych, mógł wypowiedzieć się w tej sprawie, to zapewne ten zapis byłby zmieniony i mówilibyśmy tutaj o pełnym poparciu środowiska.
4: Pan przywołał taki przykład ministra Niedzielskiego, który wykorzystał wrażliwe dane. Czy pana, to jest dobry moment, by zapytać, czy pana bulwersuje to, że pan Słowik sam publicznie przyznał, że dysponuje danymi medycznymi pacjentów z tego szpitala południowego?
23: Jeżeli dane medyczne pacjentów trafiają gdziekolwiek do mediów, a to nie pierwsza sprawa, kiedy do mediów trafiają dane medyczne pacjentów, do osób postronnych, do osób nieuprawnionych, w mojej ocenie to podważa zaufanie pacjentów do procesu leczenia, do lekarzy. Pan redaktor zapytał, czy mnie to bulwersuje. Tak, wycieki danych medycznych bulwersują mnie w każdym przypadku, niezależnie od tego, do kogo trafiają
4: bo
23: te dane.
4: Tak, bo tu są dwa tematy. Z jednej strony ten dziennikarski. Ja jako dziennikarz uważam, że jest taki moment, w którym należy jakiejś danej nie wziąć. Chętnie informacje o tym, kto poza kolejką leczy się i czy ma jakąś preferencję, na przykład ze względów politycznych, no ale dane medyczne już nie, tylko że te dane medyczne też musiał ktoś przekazać. Jest duże prawdopodobieństwo, że to także przedstawiciel pana środowiska.
23: I to podważa zaufanie pacjentów do nas. Spotkałem się sam idąc do lekarza, młodej lekarki, z pytaniem, czy ja chcę, żeby wszystko wpisać do dokumentacji medycznej, no bo jako osoba publiczna ta dokumentacja może być, jak zasugerowała pani doktor, krążyć gdzieś w systemie, nie wiadomo, kto będzie miał do niej dostęp. Przecież to jest... paranoja, przepraszam za ostre słowo, ale oparta niestety na tych wyciekach, które się zdarzają. Tym bardziej trzeba w tej chwili zadbać o bezpieczeństwo danych. Jeżeli pacjent nie będzie miał poczucia, że mówi lekarzowi swoje problemy medyczne, a tak naprawdę mówi je też komuś, kto po drodze te dane przetwarza, jeżeli nie będzie miał poczucia bezpieczeństwa, no to cały proces leczenia będzie tak naprawdę wadliwy.
4: No tak, tylko my tutaj też, ja byłem ciekawy pana opinii, ale oczywiście my tutaj połączyliśmy dwie sprawy, bo wasze wynagrodzenia, czy temat w ogóle wynagrodzeń, to nie jest temat taki jak dane medyczne, to są zupełnie dwie historie. I rozumiem, że pan nie ma żadnej informacji, do czego skłania się prezydent Rzeczypospolitej w sprawie tej ustawy?
23: Nie mam, nie kontaktowałem się ani ze środowiskiem pana prezydenta, ani z panem prezydentem w tej sprawie. Natomiast jeżeli chodzi o dane medyczne, tak, rozmawiamy z prezesem UODO. Tajemnica lekarska, jak widać, musi być zmieniona i ustąpić miejsca tajemnicy medycznej, czy tajemnicy leczenia. Czyli objąć szerzej również opieką urząd te dane, które potem krążą w systemie.
4: To, co się teraz dzieje, to jest afera polityczna, która uderza bardziej w rząd niż w środowisko lekarzy?
23: Atak na środowisko lekarskie jest w mojej ocenie tematem zastępczym, który ma odwrócić uwagę od rzeczywistego problemu. Mamy radnego, który zarabiał pieniądze niedostępne dla...
4: Byłego radnego,
23: niedostępne dla lekarzy na drugim roku specjalizacji. Mamy saloniki VIP, mamy oburzenie opinii publicznej i nagle pojawia się temat zastępczy zarobków lekarzy i tutaj ta emocja społeczna, która się kumulowała od wielu miesięcy, ona nagle wybucha. To jest na pewno wygodne dla rządu, ale apelowaliśmy do do pana premiera Tuska o spotkanie już dwukrotnie. Ja mam wrażenie, że gdybyśmy wspólnie usiedli i wypracowali pomysł na to, jak ucywilizować te zarobki, czyli te najwyższe po prostu obniżyć tam, gdzie wycena procedur jest niegodnie mała, te wyceny podwyższyć, to okazałoby się, że system jest po prostu bardziej sprawiedliwy. Nam, lekarzom, też na tym zależy.
4: Czyli przyznaje pan, że zarobki lekarzy też są jakimś tematem?
23: Oczywiście, że są, natomiast...
4: A ja nie bardzo rozumiem, przeciwko czemu pan teraz protestuje, no bo...
23: Uważam, że moment wyciągnięcia zarobków lekarzy na tapet nie jest momentem przypadkowym. Fakt, że nie toczą się żadne rozmowy między środowiskiem lekarskim, pielęgniarskim, a Ministerstwem Zdrowia, czy panem premierem Tuskiem, również pokazuje, że jest na rękę dzisiaj rządowi rozmawiać o wynagrodzeniach lekarzy, a nie o salonikach VIP, czy o radnych. Oczywiście o systemie ochrony zdrowia trzeba rozmawiać, trzeba wykorzystać ten kryzys do tego, żeby ten system zmienić. Widzimy patologię zarobków bardzo wysokich lekarzy, wiemy skąd ta patologia wynika, ze złej wyceny procedur. I NFZ i EOTMIT mają doskonałe dane co do tego, jakie są w tej chwili kominy płacowe i jak to zmienić. Czas, żeby te dane zaczęli wykorzystywać.
4: No tak, tylko... To właściwie pan jest trochę za, trochę przeciw, bo saloniki VIP to jest... jakiś fragment tej historii, zresztą nie mam stuprocentowej pewności, jak to dokładnie było z tym konkretnym salonikiem, to po pierwsze. Po drugie, tutaj jeśli zdecydowała polityka, wszystko na to wskazuje, no to pieniądze, jak rozumiem, zostaną oddane, a w każdym razie osoba, która wystawiła faktury w sposób nierzetelny, nieprawdziwy, po prostu niezgodny ze stanem faktycznym, poniesie tego, mam nadzieję, jakieś prawne konsekwencje. No to wróćmy teraz do tak bardziej ogólnego tematu. Co jest nieprawdziwego w twierdzeniu, że o wynagrodzeniach lekarzy również trzeba rozmawiać? Bo proszę popatrzeć tak, jak ja to widzę. Płacimy wyższą składkę, dodatkowo od Polskiego Ładu to wszystko stanęło na głowie. Rząd co roku chwali się tym i pokazuje wielkie kwoty, których ja jako obywatel nie jestem sobie w stanie wyobrazić, przekraczające 200 miliardów na ochronę zdrowia. Lekarze zarabiają więcej, super. Kolejki są tak samo długie, jak były. To zgodzi się pan ze mną, że coś jest nie tak?
23: Zgadzam się, ale pan redaktor zgodzi się ze mną, że dookoła dyskusji o zarobkach lekarzy brakuje merytoryki, a pojawia się bardzo dużo przekłamań. Dzisiaj czytałem post jednego z działaczy politycznych, jak to przez lata wzrastały nakłady, a lekarze zjedli, cytuję, 70% tych nakładów.
4: Ale nasze pensje
23: w budżecie szpitala to jest między 20 a 30%. Rozmawiajmy o wynagrodzeniach w zawodach medycznych, rozmawiajmy o
4: Wynagrodzenia, ale są placówki ochrony zdrowia, w których wynagrodzenia stanowią 90% budżetu i pan zna takie przykłady.
23: Ale nieprawdą jest, że są to wynagrodzenia lekarzy.
4: No nie
23: lekarzy
4: tylko.
23: Między 20 a 30% budżetu skierowanego na wynagrodzenia. Faktem jest, że nas jest po prostu mniej niż pielęgniarek, niż opiekunów medycznych, niż ratowników w swojej masie w szpitalu i dlatego my prosimy tylko o rozmowę merytoryczną. Panie redaktorze, rozmawiając z kolegami lekarzami, jeżeli na jednym oddziale jest lekarz, który zarabia płacę minimalną w ochronie zdrowia, uregulowaną ustawą, a na drugim taki, który zarabia 300 tysięcy miesięcznie i przyjeżdża osławionym Porsche Panamera pod budynek szpitala, to jest niesprawiedliwe, to jest coś głęboko nie tak, to jest dysfunkcyjne, demoralizujące. Tutaj nikt tego nie broni, tylko zapytajmy z czego to wynika. A wynika ze złej wyceny procedur. Znaczy trudno teraz obarczać doktora, który pracuje bardzo dużo, operuje bardzo wielu pacjentów, robi to dobrze i zarabia bajońskie kwoty, obarczać odpowiedzialnością za to, że on dużo za to zarabia. Gdyby NFZ poszedł po rozum do głowy, to by tę wycenę procedur zmniejszył, doktor nadal by pracował, nadal zarabiałby godnie, a my nie rozmawialibyśmy o zarobkach lekarzy.
4: Znaczy, ale to sam pan apeluje o to, żeby z tymi zarobkami jednak, żeby to zmienić. I mam wrażenie, że mówi pan teraz tak dlatego, że przebiły się cytaty, że zrobi pan wszystko, by ustawa nie weszła w życie, która by na razie nie ograniczała, ale tylko zbadała, jak sprawa wygląda.
23: No, dokładny
4: ja
23: cytat.
4: Ja właśnie nie bardzo wiem, z czym
23: panie
4: pan właściwie walczy.
23: Dokładny cytat jest taki, jesteśmy za jawnością zarobków lekarzy, ale martwimy się, że nasze dane będą wykorzystane do innych celów, dlatego zrobimy wszystko, żeby zablokować tę ustawę. Natomiast do opinii publicznej w tej chwili jest taki, rozumiem, klimat rozmowy o naszym środowisku, przebijają się tylko wycinki.
4: Pan także uczestniczy w tej rozmowie, jest ten słynny wpis, to jest jakaś wewnętrzna grupa, tak?
23: Jest to grupa porozumienia rezydentów, tak.
4: Grupa porozumienia rezydentów. No i pan też tutaj tak bardzo politycznie do tego podszedł, bo apeluje, żeby dać rządowi rządzić, niech się wyłoży na tym, to to będzie lepiej.
23: Na grupie Porozumienia Rezydentów i szerzej w środowisku lekarskim narasta zbulwersowanie hejtem na nasze środowisko. 99% lekarzy to lekarze, którzy wykonują swój zawód z wielkim oddaniem, a nie tacy, którzy zarabiając na drugim roku specjalizacji 1,5 miliona, kupują sobie to osławione Porsche. Jest emocja do protestu, nawoływania do protestu. One się pojawiały bardzo często, stąd też ja jako lider naszego środowiska zabrałem głos, że protesty są tylko wodą na młyn rządu, który traktuje nas jako temat zastępczy. Tak uważam. Uważam, że rząd dzisiaj stawia się w roli ratownika, który uratuje pacjentów przed lekarzami, którzy wysysają pieniądze z systemu. Faktem jest, że to my dzisiaj ratujemy naszych pacjentów i wszyscy stajemy się ofiarami swojego zarządzania rządu.
4: Bez was będzie jeszcze gorzej. To w ogóle nie jest ta dyskusja.
23: Ale my na szczęście nigdzie się nie wybieramy, panie
4: redaktorze. Ja się tylko zastanawiam, jak pan... Dla mnie jest to nawet logiczne, że to rząd bierze odpowiedzialność za to, co się dzieje w systemie, tylko pan widzi tę część dyskusji, którą prowadzi rząd, a nie widzi na przykład, no, ja się czuję nieśmielony, żeby to nawet zacytować, jest taka jedna telewizja koncesjonowana, która podlega Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, ale chyba to niewielkie ma znaczenie, która poprzez przykłady tego konkretnego lekarza też szczuje na wasze środowisko, bo pisze o lekarzach śmierci albo podobne tego typu. I to panu nie przeszkadza?
23: Przeszkadza mi, ja jestem szefem samorządu lekarskiego.
4: Czy pan chciał być politykiem?
23: Nie, nie chciałbym być politykiem, ale jestem uczestnikiem życia publicznego i politycznego jako szef samorządu lekarskiego. Napisałem na tej grupie, proszę zobaczyć, to komunikacja do lekarzy, ale dbajcie o siebie, dbajcie o swoje bezpieczeństwo, tłumaczcie pacjentom, rozmawiajcie, jak wygląda sytuacja w ochronie zdrowia, że to nie my lekarze jesteśmy źli, że 70% pieniędzy w NFZ-cie to nie my zjedliśmy, że to jest jakaś narracja medialna, a na końcu napisałem głowa do góry, żaden rząd nie wygrał z lekarzami. To było takie hasło w zasadzie, że nie martwcie się, nie dajcie się, róbmy swoje, leczmy, to my leczymy. To wyrwano z kontekstu, przedstawia się nas jako środowisko, nie wiem, butne, które jest na wojnie. Wojna nie wygląda tak, że co kilka dni do pana premiera kieruje się listy z prośbą o spotkanie.
4: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Dziękuję za spotkanie.
23: Dziękuję bardzo.
4: Informacje w TOK FM, po nich dalsza część audycji Owczarek. Zapraszam w imieniu Cezarego Łasiczki, chyba że zdążę jeszcze sam powiedzieć słów kilka, ale chyba nie zdążę.
0: Mogę zdążyć, co mam nie zdążać? Podchorąży zawsze zdąży. Porozmawiamy o seksualności chłopskiej na ziemiach polskich. Może i o babskiej. Zobaczymy. Zaraz po informacjach.
4: Wszystko po informacjach będzie jasne. Cezary Łasiczka. Zostawiam państwa z Cezarem, ale wcześniej informacje.
1: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Reklama.
24: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
25: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
26: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
25: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
26: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
27: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
28: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
29: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
30: Zaraz część posmarujemy.
31: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
32: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
33: Już nie swędzi.
34: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
35: Marian,
6: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Nie będzie zarzutów w sprawie afery dwóch wież. Prokuratura umarza śledztwo. O zarobkach medyków premier będzie dziś rozmawiał z szefem NFZ i ministrem zdrowia. Rozmowy pokojowe USA i Iranu znów pod znakiem zapytania. Wtorek 30 czerwca, minęła 10. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Koniec śledztwa w sprawie dwóch wież. Prokuratura umarza postępowanie dotyczące Jarosława Kaczyńskiego. Sprawa dotyczyła wieżowców, które miały zostać wybudowane na warszawskiej Woli. Informacje w tej sprawie zebrał Marcin Starzec.
12: Jeszcze na początku czerwca jako świadek w tej sprawie zeznawał sam Jarosław Kaczyński. Teraz prokuratura umorzyła wszystkie trzy wątki w sprawie dwóch wież. Pierwszy dotyczył oszustwa na szkodę Austriaka Geralda Brickfellnera, który miał ponieść co najmniej 1 300 000 euro kosztów w zamian za obietnicę wynagrodzenia za inwestycje spółki Srebrna. Dwa kolejne zarzuty dotyczyły korupcji wokół Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, przyjęcia 50 000 zł przez członka jej rady oraz nakłaniania do wręczenia 100 000 zł łapówki. Prokuratura uznała, że żaden z tych czynów nie wyczerpuje znamion przestępstwa. Marcin Starzec, TOK FM.
11: A pełnomocnik austriackiego biznesmena, mecenas Roman Giertych, już zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję prokuratury. Zarządów Zjednoczonej Prawicy, gdy prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro, w ogóle odmówiono wszczęcia śledztwa. Sprawę wznowiono dopiero po zmianie władzy. Premier spotka się dzisiaj z ministrem zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem będą zarobki lekarzy i czas ich pracy. Trzeba to uregulować, mówią politycy, w tym Michał Nieznański z Konfederacji.
13: My to nazwaliśmy roboczo tachograf dla lekarzy, tak żeby rzetelnie sprawdzać, że dany lekarz jest na danym dyżurze.
11: Problemem są też wysokie zarobki medyków, jak stwierdził Jakub Stefaniak z PSL. Przez to budżety niektórych szpitali w większości przeznaczane są właśnie na ich wynagrodzenia.
14: To nie jest łatwa sprawa, bo od 30 lat nikomu się nie udało. Ale dajmy szansę pani ministrze Sobierańskiej i Grędzie przedstawić te propozycje. Stanie się to wcześniej niż później.
11: Jedną z propozycji zmian jest przyjęta przez parlament ustawa o powiązaniu wynagrodzeń lekarzy z ich numerami PESEL. Ma to pozwolić poznać realne zarobki. Ten pomysł krytykuje Naczelna Izba Lekarska. Czemu dziwi się Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej?
15: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej staje w obronie lekarzy, a nie mówi nic o pacjentach. Tak jakby on chronił tylko i wyłącznie lekarzy, nie pacjentów. A ja bym chciał, żeby jednak ten pacjent był równie ważny jak lekarz.
11: A wczoraj przez 9 godzin prokuratura przysłuchiwała lekarza sygnalistę, byłego ordynatora chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym. Śledczy twierdzą, że zebrany materiał jest cenny i chcą zabezpieczyć nowe dokumenty, a lista świadków wydłuża się. W ubiegłym tygodniu lekarz stwierdził w wywiadzie, że na oddziale ratunkowym Szpitala Południowego procedury medyczne były wykonywane wadliwie. W wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. Poparcie Polski 2050 jest dwukrotnie mniejsze niż błąd statystyczny. To o czymś mówi. Tak ostateczne ruchy w partii skomentował w poranku TOK FM wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, poseł Polski 2050. Gość poranka odniósł się także do opinii Władysława Kosiniaka-Kamysza, który stwierdził, że przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Połczyńska-Nałęcz właściwie jest już w partii Razem.
0: I tu jest dużo racji w tej opinii, a skoro ona pochodzi z ust wicepremiera, no to jak mawiał ksiądz Natanek, wiedz, że coś się dzieje.
16: Czyli pan by przestrzegał szefową albo radził szefowej, żeby trochę zmieniła kurs?
0: Nie, to wie pan, kimże ja jestem, żeby tutaj radzić szefowej. No ja po prostu, pan mnie pyta, ja odpowiadam, no.
11: A zdaniem Michała Gramatyki za słabe wyniki w partii może być również odpowiedzialna zbyt duża krytyka koalicji rządzącej. Na 11 dworcach dziś i jutro PKP zapewni pasażerom wsparcie. Informatorów mobilnych można spotkać m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. W ostatnich dniach przewoźnicy borykali się z dużymi opóźnieniami pociągów. Były problemy z trakcją i torami w związku z falą upałów, mówi Michał Mochnacki z zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe.
17: Przypominam, jako zarządca infrastruktury kolejowej my odpowiadamy za prowadzenie ruchu.
1: dysponujemy te zespoły awaryjne, żeby możliwie szybko usuwały wszelkie awarie związane czy z siecią trakcyjną, czy z wyboczeniami toru, które też przy takich ekstremalnych temperaturach, przy takich ekstremalnych warunkach pogodowych się zdarzają.
11: Dlatego kolejarze apelują do pasażerów, aby sprawdzać na stronach przewoźników, czy dany pociąg wyruszy w trasę. Stany Zjednoczone potwierdzają, ale Iran zaprzecza. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Donalda Trumpa, dziś w Katarze ma dojść do irańsko-amerykańskich rozmów w sprawie ciśniny Ormus. Według władz w Teheranie to nieprawda. Cezary Jaszczyk.
2: Według amerykańskich źródeł w drodze do Dohy jest specjalny wysłannik Donalda Trumpa, Steve Witkoff. Amerykański prezydent jest pewny, że do spotkania dojdzie. Zobaczymy, jaki będzie jego wynik. Spotkanie w Dosze może być ważne, a może nie. Przekonamy się. Inne sygnały płyną ze strony irańskiego MSZ-u, które przekazało, że w najbliższych dniach nie są planowane żadne spotkania z Amerykanami na żadnym szczeblu. Choć w Katarze faktycznie jest właśnie grupa ekspertów z Iranu. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
11: A kolejne informacje w TOK FM o 10.20. Wysokie temperatury w okolicach 35 stopni na południowym wschodzie Polski, 31 na Mazowszu, 30 na Podlasiu, poniżej 30 kresek na zachodzie, a nad morzem tylko 21-23 stopnie. Miejscami przemożliwy przelot na deszcz, a na wschodzie, południu i w centrum wieczorem, także na południowym zachodzie również burze lokalnie z gradem.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: To jest program Owczarek. W studio gość, pan profesor Tomasz Wiślicz, Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla, Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry.
0: Myślę, że wszyscy znają, a przynajmniej słyszeli o takiej kultowej pracy antropologicznej autorstwa Bronisława Malinowskiego, Życie seksualne dzikich. I naszą dzisiejszą rozmowę można by nazwać Życie seksualne półdzikich, bo pewnie w taki sposób klasy wyższe myślały o klasach niższych.
4: To nawet nie jest, że możemy nazwać, to jest dosłowny cytat o tych właśnie półdzikich dzieciach natury. To jest cytat z pracy etnograficznej Włodymyra Szuchewycza poświęconej Hucułom, napisanej pod koniec XIX wieku, a wydanej na początku XX. Półdzikie dzieci natury. Chodzi o Hucułów i to jest bardzo ciekawe, bo Huculszczyzna to tak jak trochę jak górale tatrzańscy, bardzo obrośli legendą, piękni, piękne stroje, bardzo oryginalna kultura i tak dalej. I wszyscy dopatrywali w nich się jakiegoś super chłopa, że tak powiem. Tradycja ludowa do maksimum. Natomiast Władimir Szuchewicz zwrócił właśnie uwagę, zresztą za Antonim Rollem wcześniej, że nawet 60% populacji Hutulszczyzny w XIX wieku cierpiała na syfilis. To jest ciekawa sytuacja, bo w takiej mitologii narodowej w XIX wieku chłop powinien być takim czystym przekaźnikiem takich prawdziwych wartości, a nie zepsutym mieszczaninem, którego powinny dotyczyć choroby weneryczne. I ta sytuacja na Huculszczyźnie była dość specyficzna, ale tak powiem nie wyjątkowa, bo o rolę podobne wyniki osiągał również kat na Podolu. Mamy mniej badań z terenów tych etnicznie polskich, ale choroby weneryczne z pewnością nie były wyjątkiem.
0: Niektórzy żonaci Huculi utrzymują sobie kochanki, lubaska, a zamężne kobiety kochanków, lubas. Bywa tak, że ojciec żyje na wiarę z córką, a dziadek z wnuczką. Najciekawsze jest jednak to, że takie pożycie nie razi Huculów, uważają je bowiem za całkiem naturalne.
4: Tak, mamy takie opisy. Podobne bardzo mamy opisy zresztą z Podtatrza z XX wieku. Problem polega na tym, że nie bardzo wiemy, do jakiego stopnia one są wiarygodne. To, że seksualność chłopska wyglądała kompletnie inaczej, niż to sobie wyobrażali etnografowie, to już wiemy. Natomiast naszym pytaniem teraz jest, a właściwie skąd etnografowie wiedzieli, jak ta seksualność wygląda. Problemem jest to, że ci ludzie, którzy szli w XIX wieku w lud, wychowywali się w dworkach, albo najczęściej jeszcze w miastach. I reprezentowali taką kulturę mieszczańską XIX wieku. To jest bardzo, bardzo charakterystyczny, dość wyjątkowa struktura, która obejmowała między innymi bardzo ścisłą kontrolę nad ciałem, własnym ciałem, w tym również nad seksualnością. No i z tego punktu widzenia chłopi mieli być ową naturą, przeciwieństwem kultury. Jak się jest naturą, no to ma się dwie możliwości. Albo się żyje w zgodzie z naturą, tak jak powinno, pięknie, uczciwie i tak dalej, albo się żyje jak zwierzę. To proszę zwrócić uwagę, że natura ma dwa znaczenia. Albo jesteś dziki, nieokrzesany, kierujący się emocjami, albo właśnie taki jak natura chciała. Natura,
0: przewidywalny, czyli zmieniający się wraz z sezonowością.
4: Tak, i bardzo naturalny w tym, co się robi, a jak wiadomo, natura, jeśli chodzi o seksualność, służy wyłącznie do prokreacji, w związku z tym żadnych przesadnych tutaj kultury seksualnej na wsi zobaczyć nie można było.
0: Ale jeszcze mam jeden element, panie profesorze, no bo jaka ta seksualność była, czy miała być, to jest jedno, ale mamy Kościół, który przecież próbuje tę seksualność modyfikować tak, aby ona była zgodna z doktryną.
4: To są już dwa problemy. Pierwszy to jest to, że większość źródeł na temat seksualności wiejskiej wytworzył właśnie Kościół, bo to on bezpośrednio kontrolował aż do XIX wieku zachowania seksualne swoich parafian, więc mamy do XIX wieku, do czasów etnografii, mamy dane wyłącznie kościelne i one są przez pryzmat pewnego modelu zapisywane i rozumiane. Seksualność była rozumiana tak jak wymagała od tego doktryna katolicka w naszym przypadku, albo prawosławna. Natomiast mamy drugi problem, mianowicie taki, że Kościół negował istnienie jakiejś autonomicznej etyki seksualnej chłopów, czy kultury seksualnej chłopów, narzucając im swoją własną etykę, która wyrosła gdzieś tam daleko z nurtów ascetycznych jeszcze z początku pierwszego tysiąclecia i raczej z Bliskiego Wschodu czy z Grecji. Natomiast ona była nastawiona na inne cele niż ta praktyczna, realna etyka seksualna chłopstwa, bo nie ukrywajmy, w przypadku chłopów seks służy przede wszystkim temu, żeby funkcjonowała dalej wspólnota. A to jest bardzo ważne, bo trzeba mieć dzieci. Przy antynatalistycznej polityce Kościoła aż do XX wieku. Kościół wolał, żeby dzieci się nie rodziły, niż żeby się rodziły, bo jak się rodzą, to znaczy, że ktoś uprawia seks. To polityka chłopska była dokładnie odwrotna. Trzeba było znaleźć sobie partnera i spłodzić dzieci. Wtedy gospodarstwo mogło przetrwać.
0: A pewnie patrząc na śmiertelność wśród niemowląt, najlepiej, żeby tych dzieci było naście.
4: Tutaj to ciężko powiedzieć, bo z badań, dość dobrych badań statystycznych wynika, że w XVII-XVIII wieku tych dzieci kobieta rodziła kilkoro raczej w ciągu swojego życia, mniej więcej co 3 lata. Połowa mniej więcej umierała. To znaczy, że nie było to kilkanaście, więc raczej 6-7 porodów. Chłopki nie wychodziły za wcześnie za mąż, to było około 20, więc to nie można sobie wyobrażać jakieś dzieci, które rodzą dzieci. Jak mówię, połowa tych noworodków raczej umierała w ciągu pierwszych tygodni, najpóźniej po porodzie. W związku z tym prawdziwa rodzina chłopska to było tak 2 plus 2, 2 plus 3. Rzadko zdarzała się czwórka dzieci i zasada była odwrotna niż teraz. Im ktoś bogatszy, tym miał więcej dzieci.
0: A co z tą kulturą wsi? Seksualną. Jak ten kanon wyglądał? Czy cokolwiek możemy na ten temat powiedzieć, nie przez pryzmat właśnie badań etnograficznych, czy też świadectw Kościoła, tylko od wewnątrz?
4: Mamy trochę danych historycznych. One są na ogół związane z przekraczaniem normy, bo to są głównie akta kryminalne czy akta procesowe. I tam widzimy coś, co czasami się nazywa w metodologii historii rzeczami niespodziewanie normalnymi. To znaczy czasami, żeby uwiarygodnić swoją opowieść, niezależnie od tego, czy w nią wierzymy, czy nie. No ogólnie wierzymy w opowieść składaną przed sądem, ale żeby uwiarygodnić taką opowieść, ten, który składał zeznania, mówił o rzeczach, tak oczywistych, że których ktoś normalnie nie mówi. I wtedy możemy sprawdzić pewne elementy dotyczące tej kultury. No, może założenie podstawowe. Seksualność jest zawsze kulturowa. To znaczy, to jest konstrukt kulturowy, dotyczy rozmaitych zagadnień związanych właśnie z kulturą głównie, a w mniejszym stopniu z naturą. W związku z tym mamy pewne wyobrażenia na temat tej kultury seksualnej wiejskiej i jej chyba największym skrótem jest jej celowość. To znaczy celowość, no właśnie, po to, żeby poznać partnera i spłodzić z nim dzieci. I to troszeczkę niby wydaje się oczywiste, ale na przykład przeczy takiej forsowanej też przez Kościół wizji czystości przedmałżeńskiej. No bo żeby kogoś poznać, to najlepiej go poznać w łóżku. Wbrew pozorom to jest, może łóżko to jest tutaj pewna przenośnia, ale wiemy, że jeszcze w końcu XIX wieku w wielu wsiach, powiedziałbym w polskiej strefie etnograficznej, jak zaczynało się robić ciepło, to zarówno młodzieńcy, jak i czasem dziewczęta w wieku, powiedzmy, takim zdatnym do małżeństwa, zaczynali nocować poza domem. Krótko mówiąc, ten nadzór rodzicielski był po prostu zerowy. Nocowało się po stajniach, po jakichś stodołach, po jakichś budynkach na zewnątrz, a jeżeli nawet w domu, to bardzo często dziewczęta były przynoszone do innej izby, na ogół w takim domu były dwie izby, więc była przynoszona do tej izby, gdzie się trzymało na przykład zboże, rodzaj składzika. A ktoś miał jakiś problem, ktoś z przejściem wejścia.

0: XIX wieku, XVIII-XIX wiek na polskiej wsi, ale niekoniecznie polskiej, bo się tutaj poruszamy po różnych obszarach. Wracamy po informacjach.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 10.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Nie będzie zarzutów w sprawie afery dwóch wież. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo. Sprawa związana była z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na działce należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna. Roman Giertych, pełnomocnik austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera, który miał być pokrzywdzonym w tej sprawie, już zapowiedział złożenie zażalenia. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 4 osoby. Od początku czerwca już 61, poinformowała policja. Zaczęły się wakacje, są upały, a Polacy spędzają więcej czasu nad wodą, a służby apelują o zachowanie czujności oraz dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Warszawscy policjanci zabezpieczyli ponad 130 kg środków odurzających i substancji psychotropowych o czarnorynkowej wartości prawie 7 milionów złotych. Zatrzymali 27-letniego mężczyznę, który został aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna był powiązany z grupą zajmującą się magazynowaniem oraz wprowadzaniem do obrotu narkotyków na terenie stolicy. W trakcie jego obserwacji odkryli, że mieszkanie na Mokotowie wykorzystywał jako magazyn, do którego regularnie przewoził znaczne ilości nielegalnych substancji. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Kolejne informacje w TOK FM o 10.40. Teraz Kultura w Toku.
7: Sponsorem audycji jest organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
8: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Pod hasłem Przeciwko nim trwa w Krakowie Festiwal Miłosza, wydarzenie poświęcone polskiej i światowej poezji. Motto festiwalu jest inspirowane tytułem utworu z poematu O czasie zastygłym, debiutanckiego tomu poetyckiego patrona wydarzenia. Organizatorzy wskazali, że hasło prowokuje do zadawania pytań o rolę poezji we współczesnym świecie i jej sprawczy potencjał. Do tych tematów odnoszą się goście festiwalu. Osią spotkań jest przegląd najnowszej poezji reprezentowanej przez twórców z różnych pokoleń. Za kilkanaście dni w Lublinie rozpocznie się jubileuszowa 40. edycja międzynarodowych spotkań folklorystycznych. Wezmą w niej udział zespoły m.in. z Chile, Francji, Kirgistanu, Panamy i Słowacji. Koncerty będą odbywały się w Ogrodzie Saskim na Starym Mieście, a także w Szpitalu Dziecięcym, mówi Bożena Baranowska, dyrektorka zespołu pieśni i tańca Lublin imienia Wandy Kaniorowej.
9: Spotkania organizowane są pod auspicjami SIOF, czyli Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali Sztuki Ludowej, gdyż od 1994 roku nasz zespół jest członkiem SIOF. Zapraszamy co roku około 8-10 zespołów z zagranicy. Staramy się, żeby to były kraje różne każdego roku, z najdalszych zakątków, ale

0: oczywiście i sąsiadów bliskich z zagranicy.
1: Międzynarodowe spotkania folklorystyczne w Lublinie od 8 do 12 lipca. W Toruniu powstaną kolejne murale, to w ramach drugiej edycji festiwalu Łopot. Artyści ozdobią swoimi pracami 5 ścian w różnych częściach miasta, mówi współtwórca imprezy Andrzej Poprostu.
2: Jeśli chodzi o lokalizację, to w tym roku mamy Starówkę pod Łukiem Cezara, mamy Rudak, Rubinkowo, mamy Chełmińskie Przedmieście i Bielawę.
1: Tworzenie prac potrwa do 10 lipca. Festiwal zwieńczy przejazd rowerowy szlakiem nowych murali. Filmowe seanse, imprezy z DJ-ami, a także zajęcia sportowe pod gołym niebem. We Wrocławiu pojutrze rozpoczyna się tegoroczne lato na Pergoli. Atrakcji jest więcej, a wśród nich zwiedzanie kompleksu Hali Stulecia i wytwórni filmów fabularnych oraz teatrzyki dla dzieci. Letnią atrakcją Pergoli będzie też największy planszówkowy game room we Wrocławiu z bezpłatną wypożyczalnią gier.
3: Sponsorem audycji był organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
4: W Rzeszowie termometry pokażą dzisiaj 36 stopni. Podkarpacie to będzie najcieplejszy region w Polsce. Tam też, podobnie jak i w centrum, pojawią się dzisiaj burze. Na zachodzie i w Kujawsko-Pomorskim może spaść deszcz.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Studio pan profesor Tomasz Wiślicz, Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla, Polskiej Akademii Nauk. Wracajmy do seksu, panie profesorze. Skąd wiemy o tym seksie?
7: Skąd wiemy o tym seksie? No, najlepszym wskaźnikiem jest to, że mniej więcej 30% małżeństw było zawieranych w momencie, kiedy panna młoda była w ciąży. No, są badania statystyczne, to widać. Zdaje się, że obecnie też tak jest mniej więcej. To jest, czyli wygląda na to, że jakaś pewna stała. Nie chciałbym przez to powiedzieć, że musimy mieć koniecznie tą taką perspektywę współczesną, bo oczywiście zawsze patrzymy przez pryzmat naszego doświadczenia na przeszłość, ale w tym wypadku pewnie układa się to w jakiś ciąg. Dla zmiany wróćmy do tych badaczy wsi, z których mamy najwięcej wiadomości, etnografów, ludoznawców z XIX wieku, to ci, którzy widzieli tą wieś jeszcze na własne oczy. No i bardzo rzadko w ogóle mówili o seksie. Bardzo rzadko ten problem zauważali, tak jakby go tam nie było. Dopiero gdzieś tak pod koniec XIX wieku pojawiły się takie rozważania, ankiety dotyczące takiej aktywności. I proszę zobaczyć, chciałbym zacytować trzy pytania z takiej wielkiej ankiety kwestionariusza dla zbierających obyczaje i pojęcia prawne u ludu po wsiach i miasteczkach, ogłoszonego przez Bronisława Grabowskiego w bardzo takim słynnym w piśmie Wisła w 1889 roku. I tam pytania o seks brzmią tak. Czy w danej okolicy panuje surowa czystość obyczajów? Pytanie jest oczywiście sugerujące, bo jak jest niesurowa, to jest mniej surowa czystość obyczajów, ale generalnie powinna panować czystość. Dalej. Czy dziewczyna upadła może znaleźć męża nawet wtedy, gdy ją kochanek porzuci? To jest w ogóle ciekawe tutaj pojęcie, dziewczyna upadła, bardzo mieszczańskie, nazwa panny z dzieckiem. Swoją drogą na wsi takie osoby miały swoje własne rzeczowniki, to mogła być zawitka na przykład, czyli osoba, która się musiała zawić, czyli założyć sobie czepiec na głowę, a nie udawać panny z warkoczami. I bardzo mi się podoba ostatnie pytanie, czy przy zawieraniu małżeństwa objawia się dbałość o nieskalaną przeszłość narzeczonej? Cały czas mowa jest wyłącznie o kobietach, co jest bardzo specyficzne dla XIX wieku i dla wyobrażenia tego, że to jakaś nadzwyczajna czystość seksualna powinna dotyczyć przede wszystkim kobiet, bo mężczyźni nie dają rady wytrzymać. Stąd taka próba ten syfilis na huculszczyźnie, bo pamiętajmy, że to jest XIX wiek i istnieje coś takiego obowiązkowa służba wojskowa w państwie austriackim. W związku z tym, tam gdzie można się najłatwiej zarazić, to znaczy w czasie służby wojskowej, to pewnie było źródło dostania się chorób wenerycznych do tak w sumie zamkniętej społeczności, jaką byli huculi. A więc mamy bardzo specyficzne spojrzenie na kulturę wiejską przez pryzmat tych wyobrażeń mieszczańskich. Przy czym znowuż etnografia zakładała, że ci chłopi to się w ogóle nie zmieniają. Że oni jakieś obyczaje podjęli w czasach przedchrześcijańskich, to w XIX wieku cały czas to jest to samo. I co więcej, chłopi w ogóle nie wiedzą, co się dzieje na zewnątrz. Nie wiedzą, co się dzieje w społeczności, nie wiedzą, że ktoś o nich mówi, nie wiedzą, że następuje jakiś rozwój. Dobrym przykładem jest na przykład to, jak na początku XIX wieku, kiedy zaczęto tworzyć naród, rozmaici ludzie warstwy szlacheckiej, inteligenckiej postanowili podnieść świadomość narodową ludu przy pomocy opowiastek historycznych. No więc pisali takie opowiastki o Kazimierzu Wielkim, Janie Sobieskim i tak dalej, które były wykorzystywane na przykład w kazaniach do ludu przez patriotycznych księży. No a potem przychodzili etnografowie, zbierali lokalne legendy i były to legendy o Kazimierzu Wielkim czy Janie Sobieskim. I patrzcie, patrzcie, pamięć przetrwała tak daleka w naszym prawdziwym chłopskiej społeczności. To samo jest ze seksualnością. Kultura miejska bardzo silnie oddziałuje już w tym momencie na chłopów. Proszę pamiętać, że ci ludzie zaczynają chodzić do szkół, zaczynają być uczeni tego, co się wydaje w programach nauczania tworzonych w miastach właściwą rzeczą, w tym również dotyczących, jak to się wtedy się nazwano by, higieną życia płciowego. Więc są uczeni, też przyjmują wzorce kultury mieszczańskiej, a więc mamy do czynienia z specyficznym obrazkiem. Z jednej strony ludoznawcy nie dostrzegają pewnych problemów seksualności wiejskiej, ponieważ nie mogą ich zobaczyć, a z drugiej strony chłopi sami się zmieniają. Następuje w pewnym momencie zetknięcie, które daje taki efekt, że chłopi żyją niesamowicie moralnie, zgodnie z przepisami prawa religijnego szerzonymi z ambony. No i tylko nie wiadomo, skąd te 30% panien w ciąży.
6: A dlaczego życie seksualne chłopów jest w ogóle tematem ciekawym dla innych grup?
7: Myślę, że to jest trochę nie za... Może tak, zacznę od tego. Istnieje taka tendencja do myślenia o społecznościach wiejskich jako tych właśnie naturalnych. W związku z tym można sobie wyobrażać, że to powinna być taka sztanca dla tej naturalnej płodności albo naturalnych obyczajów seksualnych. Naturalnych. Cały czas mówię o tej naturze, bo tutaj tak byli były te półdzikie dzieci natury postrzegane. A więc biorąc pod uwagę również to, że bardzo długo to była większość społeczeństwa, dlatego też ich obyczaje seksualne oddziaływują na zjawiska dużej skali, takie jak na przykład populacja narodowa. To jest bardzo ważne zjawisko z punktu widzenia analiz w XIX-XX wieku. Dlatego to jest takie ważne. I to chyba Adamie po prostu jest ciekawe. Ciekawe jest chociażby dlatego, że pokazuje, jak bardzo ważną rzeczą jest krytyczna analiza materiału.
6: Wspomniał pan o 30%.
7: Tak.
6: Panien w ciąży. Przedmałżeńskiej. Mm-hmm. Czy poza... No to przed.
7: Mówimy tylko o tych, które stały na siódmym kobiercu. Bo
6: jasne, no właśnie.
7: Dane.
6: Ale to oznacza, że to były dane, które były też w jakiś sposób gromadzone, tak? Czyli zjawia się para...
7: Zjawia się para, bierze ślub, zostaje zapisana w metrykach ślubu. Kilka miesięcy później pojawia się ta sama para z potomkiem, zostaje zapisana w metrykach sztu.
6: Czyli jeżeli po prostu patrzymy,
7: dzieje się krócej niż
6: 9 minęło.
7: Miesięcy, to znaczy, że do poczęcia doszło przed ślubem. Bardzo proste.
6: To ciekawe, że ktoś to analizował.
7: Tak, to jest bardzo dobrze analizowane, ponieważ to są takie właśnie dane masowe, które można przeanalizować i chociażby na takiej podstawie wytworzyć tą teorię dotyczącą naturalnej płodności. Są nawet takie tezy, które próbują analizować te takie dane masowe, żeby pokazywać wpływ kryzysów żywnościowych, czy kryzysów rozmaitego typu na płodność, czy inaczej płodność miała odbijać owe kryzysy, to znaczy na przykład zwiększa się okres między narodzinami kolejnego dziecka. Oczywiście średni, nie w pojedynczych przypadkach, tylko średni okres między narodzinami jednego a kolejnego dziecka u kobiet zwiększa się, to znaczy, że następuje jakiś kryzys, organizm kobiety wolniej się regeneruje po narodzinach pierwszego dziecka. To są oczywiście wizje takie, że chłopi, czy tam większość społeczeństwa nigdy nie stosowała żadnych praktyk antykoncepcyjnych. Co jest oczywiście wizją dość kłamliwą i po tym, że ideą było posiadanie jak największej ilości dzieci. To też nie jest do końca prawdą, ponieważ ważnym elementem było takie zaprojektowanie rodziny, nawet w ówczesnych warunkach, przy nieskutecznej jednak antykoncepcji, żeby po prostu ona przeżyła. Dzieci muszą być w rodzinie, ponieważ to jest bezpłatna siła robocza od kilku lat już, od wieku lat kilku, kiedy można dziecku kazać pasać gęsi. Więc dzieci muszą być, ale jednocześnie trzeba je nakarmić. A więc ci ludzie...
6: Czyli ekonomiczny jakiś rachunek musi się zgadzać.
7: Tak, musi się zgadzać i to musi być musi to być zrozumiałe przez rodziców.
6: Czyli ta wizja wielodzietnej rodziny chłopskiej, gdzie... Ojciec mówi, no dobrze, to ciebie muszę oddać tutaj na księdza, a ciebie na zakonnicę, bo niestety już cię nie wyżywimy.
7: Na zakonnicę nie ma szans, bo trzeba mieć wiano, to prawie jak wydać za mąż, to jest bardzo, bardzo, bardzo drogie. Natomiast rzeczywiście te rodziny 11-12 dzieci, to raczej już jest rzeczywistość drugiej połowy XIX wieku. No związana między innymi z postępami higieny, nie ukrywajmy, i też życia seksualnego. Z tym, że te dzieci nie umierały w ciągu tygodnia po urodzeniu, że miały co jeść. Likwidacja głodu też jest ważna i też zmiana kultury w pewnym momencie. No i przede wszystkim tutaj tak już jest też już po uwłaszczeniu chłopi stają się po prostu trochę bogatsi.
6: Bardzo, bardzo dziękuję. Pan profesor Tomasz Wiślicz z Instytutu Historii imienia Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk był gościem. Dziękuję, panie profesorze. Myślę, że w przyszłości do tematu seksu będziemy jeszcze powracać, albowiem czuję, że nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Mówiąc my, mam na myśli pan bardziej oczywiście. Informacje o 10:40 już za kilka minut. Po informacjach wywiadówka i Krzysztof Horwat. A co dzisiaj w programie?
8: Dzień dobry. Wakacje już, więc wielu uczniów odetchnęło z ulgą. Podobnie zresztą nauczyciele. Zwłaszcza, że jak wynika z badań, aż połowa z nich na co dzień mierzy się ze stresem. Po wakacjach czekają ich kolejne wyzwania, takie jak wdrażanie reformy. Czy wystarczy im zapału i sił? O trudnościach, z jakimi mierzą się nauczyciele na co dzień i o tym, jak powinno się ich wspierać, porozmawiam z dr Joanną Dobkowską z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam.
6: Ja również zapraszam. Informacje o 10:40, a po informacjach wywiadówka i Krzysztof Horwat.
5: Autopromocja. Plan działania.
9: Wakacje nad wodą kojarzą się z odpoczynkiem, ale dla ratowników to czas ciągłej czujności i realnych zagrożeń życia. Wiele utonięć wynika nie z braku umiejętności pływania, ale z alkoholu, przeceniania własnych możliwości i błędnych decyzji. W planie działania pokażemy, jak naprawdę wygląda bezpieczeństwo nad wodą i jak unikać najczęstszych tragedii. Plan działania już dziś, 13:40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
5: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 10.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Umorzone zostało śledztwo w dwóch wątkach sprawy tzw. zamachu stanu, poinformowała prokuratura okręgowa w Warszawie. Jeden dotyczy wygaszania pod koniec 2023 roku mandatów poselskich polityków PiS-u Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Drugi podżegania byłego już marszałka Sejmu, a obecnie wicemarszałka Szymona Hołowni do niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. W obu przypadkach, jak przekazał rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba, nie znaleziono znamion przestępstwa. Dowódca sił lądowych NATO w Europie, amerykański generał Chris Donaghy, zapewnił, że Stany Zjednoczone będą stały ramię w ramię ze swoimi europejskimi sojusznikami w obronie krajów bałtyckich. Jesteście gotowi zrobić więcej i poprzeć się słowa czynami, a Stany Zjednoczone będą przy was. To tak właśnie buduje się odstraszanie, nie słowami wygłaszanymi z podium, ale żołnierzami w butach w błocie, powiedział generał w estońskiej miejscowości Valga. Odbyło się tam przekazanie dowództwa nad sojuszniczymi siłami lądowymi na Łotwie i w Estonii korpusowi niemiecko-holenderskiemu. Ministerstwo Środowiska Tajwanu przeprowadziło pierwszą na wyspie symulację sztabową na wypadek trzydniowych upałów sięgających 40 stopni Celsjusza. Jak podały media w Tajpej, w ćwiczeniach z udziałem kilkudziesięciu agencji testowano reakcję państwa na przerwy w dostawach prądu i problemy zdrowotne obywateli, a także ograniczenie prędkości pociągów z powodu przegrzania torów, pożary śmieci oraz deformacji asfaltu pod wpływem gorąca. Powodem ćwiczeń są oczywiście szybko rosnące temperatury na całym świecie, napędzane między innymi innymi zjawiskiem klimatycznym El Niño. Władze Tajwanu zwracają też uwagę na zagrożenie dla zdrowia, jakim są miejskie wyspy ciepła. Jest spora szansa na skrócenie drogi z centrum Polski w Bieszczady. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na dokumentację nowego przebiegu drogi krajowej nr 28 między Długiem a Sanokiem. Ma łączyć się bezpośrednio z powstającą S19, przez co trasa na przykład z Rzeszowa do Leska może skrócić się nawet o pół godziny. Marcin Starzec.
0: Projektanci mają nieco ponad 2 lata, by przygotować studium oraz materiały do decyzji środowiskowej dla nowego odcinka, który połączy Sanok z miejscem piastowym i ominie wąski, często korkujący się fragment drogi krajowej, mówi Joanna Rarus, rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GTDKiA.
14: Budowa skróci czas dojazdu w Bieszczady, a Sanok i cały subregion bieszczadzki zyskają bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S19.
0: A po zakończeniu prac cała krajówka od zjazdu z S19 aż do Sanoka będzie zbudowana w standardzie drogi głównej przyspieszonego ruchu. Marcin Starzec, TOK FM.
13: A kolejne informacje w TOK FM o 11. Wysokie temperatury w okolicach 35 stopni dzisiaj na południowym wschodzie Polski, 31 na Mazowszu, 30 na Podlasiu, poniżej 30 kresek na zachodzie, a nad morzem tylko 21-23 stopnie. Miejscami możliwy przelotny deszcz, a na wschodzie, południu i w centrum, a wieczorem także na południowym zachodzie również burze lokalnie z gradem.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko w wywiadówce. Krzysztof Chorwat w pierwszym wydaniu w tym roku wakacyjnym audycji. Proponuję więc małą zmianę na początek wakacji. Przez wakacje nie będzie przeglądu najważniejszych wydarzeń, bo siłą rzeczy w szkołach też dzieje się mniej, choć jak już wiele razy przekonałem się, nie ma wakacji od edukacji. Dzięki temu będzie jednak trochę więcej czasu na rozmowę z gościem. Zatem startujemy. Mimo że początek wakacji, to wielu nauczycieli ma o czym myśleć. Wielu podejmie decyzję o zmianie szkoły albo o rzuceniu zawodu, inni będą myśleć, jak wdrażać reformę od września. W dodatku jeszcze kilka razy zapewne usłyszą coś na temat swoich zarobków i tego, że przecież mają wolne. A jak w swoim zawodzie naprawdę czują się nauczyciele, o tym właśnie dzisiaj porozmawiam z dr Joanną Dobkowską z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
16: Dzień dobry Państwu.
15: Jest Pani współautorką ogólnopolskiego badania na temat ryzyka psychologicznego i stresu w zawodzie nauczyciela na zlecenie ZNP. No i tam kilka takich wyników, które pokazują, że najlepiej nie jest, bo tylko 18% badanych deklaruje niski poziom obciążenia w pracy. Poza tym połowa nauczycieli doświadcza w ogóle wysokiego lub bardzo wysokiego poziomu skumulowanego stresu, a prawie 3/4 respondentów nie potrafi zadeklarować jednoznacznie, że pozostanie w zawodzie. Rzeczywiście aż tak źle jest w zawodzie nauczyciela?
16: Żeby powiedzieć na początku coś pozytywnego, to zacznijmy od tego, że 76% nauczycieli wciąż widzi pozytywne strony swojej pracy, widzi interesujące wyzwania zawodowe, ale warto podkreślić, że polska szkoła opiera się dzisiaj na indywidualnym poświęceniu tych właśnie poświęcających się swoim uczniom pedagogów, jednocześnie obciążając ich ogromnym stresem i takimi wyzwaniami, z którymi żaden nauczyciel indywidualnie nie ma szans poradzić sobie, także w związku z reformą.
15: A na co najczęściej narzekają nauczyciele?
16: Wśród 20 czynników, które wskazali jako najbardziej obciążające, nasi respondenci podkreślili aż 13, które wiążą się z systemem edukacji. I to jest ważna obserwacja, dlatego że wcześniej zwracano uwagę na takie stresory, jak na przykład kontakty z rodzicami albo potrzeba poradzenia sobie z rosnącą liczbą uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Dzisiaj możemy powiedzieć, że to są elementy, sytuacje wpisane w zawód nauczyciela. I nie tutaj chyba leży takie najgłębsze i najpoważniejsze źródło stresów. Tym, co najbardziej męczy, stresuje nauczycieli, jest dzisiaj chaos, w którym muszą pracować. Chaos, który wynika z permanentnej zmiany legislacyjnej związanej nie tylko z podstawami programowymi, ale też ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi na przykład awansu zawodowego i innych jeszcze kwestii. Takim doskonałym przykładem, który jest jednocześnie przykładem bardzo szczegółowym i właściwie nie aż tak ważnym, jest przykład prac domowych. Niezależnie jakbyśmy odpowiedzieli na pytanie, czy są potrzebne, czy też nie, przede wszystkim wprowadziły zamieszanie i jeszcze bardziej skonfliktowały ze sobą te grupy, które powinny się wzajemnie wspierać, czyli do tego rodziców, teraz dochodzą przecież, i nauczycieli.
15: Tak, do tego dochodzą jeszcze teraz po wakacjach właśnie zmiany, jak już pani wspomniała, reforma, zakaz telefonów w szkołach, co chwilę coś. Trzeba być w ogóle na bieżąco. No, niektórzy powiedzą, no taki zawód, świat się zmienia. No ale nauczyciele, kiedy nie mogą pracować w spokoju, no to nie mają takiego poczucia, że mogą się skupić na dzieciach, na uczniach, na tym, co najważniejsze, prawda?
16: Problemem jest to, że wszystko dzieje się zbyt szybko i jest tego za dużo. Tych zmian jest po prostu za dużo, dlatego że nawet teraz, w poprzednim zdaniu, wrzuciliśmy do jednego worka takie sprawy, które są właściwie kosmetyczne, które można byłoby rozwiązać bardzo prosto i takie, które są absolutnie podstawowe dla polskiej edukacji, jak reforma podstaw programowych. I tutaj warto podkreślić, że ta zmiana, chociaż oczywiście jak każda zmiana wiąże się z pewnym obciążeniem, stresem, jest zmianą potrzebną, ważną i powoduje, że polska szkoła rzeczywiście ma szansę stać się szkołą nowoczesną, że ma szansę przygotowywać młodych ludzi do tych wyzwań, jakie staną przed nimi za 10 czy 15 lat, wtedy kiedy oni będą wchodzić na rynek zawodowy, a proszę sobie wyobrazić, że to już będzie 2043 czy 45 rok, nam trudno sięgnąć wyobraźnią do tego momentu, a jednocześnie musimy przygotowywać 6-7 latki czy 15-latków do tego właśnie, żeby sobie poradzili w tej sytuacji.
15: Tu przy okazji warto uspokoić, ja zawsze lubię powtarzać, że to jednak pierwsza i czwarta klasa na razie we wrześniu i to tu wchodzi reforma, więc nie trzeba od razu poznawać całego programu, prawda? Będzie na to czas, no bo to jest reforma krocząca.
16: Reforma w dużym stopniu polega na odciążeniu szkoły z treści nauczania, takich twardych treści związanych z wiedzą. Natomiast w większym stopniu skupia się na rozwijaniu kompetencji, rozwijaniu sprawczości, więc przechodzimy tutaj od wykładu do współdziałania z uczniami. I oczywiście wymaga to i informacji, i odpowiednich szkoleń, i cierpliwości, i otwartości na te zmiany, ale to wszystko jest dobre i możliwe do wprowadzenia.
15: W zasięgu ręki.
16: Problem raczej w tym, że tej zmianie, która jest absolutnie podstawowa, towarzyszy mnóstwo tych dodatkowych, bardzo uciążliwych kwestii, wśród których oczywiście najważniejszą kwestią i najważniejszym problemem, jaki też ujawnił się w naszym badaniu po raz kolejny, jest kwestia ekonomiczna. I tak nie uciekniemy od tego tematu.
15: Tak, też chciałem właśnie o to zapytać, bo pieniądze to od lat postulat, który podnosi się w zawodzie nauczyciela. Kolejne 3% podwyżki proponuje rząd od przyszłego roku, przypomnijmy. No i tu absolutnie związkowcy mówią, nie ma na to zgody. Czy to jest aż taki problem dla nauczycieli, takie pensje?
16: Problemem jest może nie to, jak wygląda samo wynagrodzenie, choć ten postulat powiązania pensji nauczyciela ze średnią krajową jest postulatem bardzo słusznym, ale problemem jest to, że w ramach tego wynagrodzenia trzeba robić coraz więcej rzeczy, które właściwie wykraczają poza takie obowiązki nauczyciela, obowiązki wychowawcze i dydaktyczne.
15: I brać na siebie właśnie odpowiedzialność, na co też nauczyciele zwracają uwagę. No właśnie, czy to za wprowadzenie reformy, czy jakichś nowych zasad, to przerzuca się na nich i oczekuje się od nich dodatkowych tak naprawdę obowiązków za brak realnej.
16: Dlatego wśród naszych rekomendacji, wtedy kiedy mówimy o zwiększeniu nakładów finansowych na edukację, mówimy nie tylko o podniesieniu wynagrodzeń, ale na przykład na to, żeby zobligować organy prowadzące, ale oczywiście poprzez znowu motywację ekonomiczną także zachęcić je do tego, aby na przykład zwiększyć liczbę personelu administracyjnego w szkołach, co realnie odciąży nauczycieli od prowadzenia dokumentacji, na którą bardzo często wskazują właśnie jako taki czynnik bardzo obciążający.
15: Czyli nauczyciele są po to, żeby uczyć, a nie po to, żeby wypełniać papiery.
16: Nauczyciele powinni mieć również prawo do tego, żeby w trakcie lekcji, w trakcie opieki nad trzydziestką uczniów, która bywa bardzo obciążająca, mieć prawo do chociaż kilkuminutowych przerw, którego nie mają, bo dyżurują w czasie przerw. Więc znowu wracamy tutaj do kwestii personelu, który w szkołach jest potrzebny do tego, żeby...
15: Albo wypełniają dzienniki.
16: Żeby właśnie zająć się dokumentacją, żeby dopilnować uczniów w trakcie przerw, żeby wspierać nauczycieli w trakcie wycieczek, czy żeby umożliwić sytuację, w której nauczyciel, który rano stwierdza, że jest chory, że ma gorączkę, żeby mógł do tej szkoły nie pójść, żeby mógł odpocząć i mieć taką świadomość, że ktoś za niego do tej klasy wejdzie. My postulujemy takie krótkie urlopy wytchnieniowe, regeneracyjne, które są bardzo potrzebne, bo jeśli wyobrazimy sobie, że nauczyciel w przeciwieństwie do przedstawicieli większości innych zawodów nie może wziąć urlopu na żądanie z takim poczuciem, że ktoś przejmie jego uczniów. Najczęściej to się wiąże po prostu z tym, że uczniowie dostaną zastępstwa, że program nie będzie realizowany, bo nauczycieli brakuje. Więc większa liczba personelu, także takiego, który wspiera uczniów ze specjalnymi potrzebami, to jest to, co może realnie odciążyć.
15: Mnie jako rodzica interesuje też to, czy narzekają nauczyciele na rodziców?
16: Tak, dzieje się to niestety, choć najczęściej wszyscy mamy te same cele, to nie zawsze potrafimy o nich rozmawiać. Edukacja staje się takim produktem rynkowym, w którym klient zamawia i wymaga, a jeśli nie dostaje tego, czego potrzebuje, to korzysta z narzędzi prawnych chociażby, żeby egzekwować swoje prawa i przywileje.
15: Czyli to jest dodatkowy stres dla
16: nauczycieli. To jest ogromny stres, ale nie same kontakty z rodzicami, bo przecież pedagog pracuje z dziećmi, nauczyciel pracuje z dziećmi, więc potrafi sobie poradzić też z rodzicem, który po prostu nie zawsze wszystko wie, nie zawsze ma wystarczającą wiedzę, żeby pomóc dziecku w najlepszy możliwy sposób. Więc tu wracamy znowu do tych rekomendacji systemowych. To, czego bardzo brakuje dzisiaj nauczycielom, to wsparcie prawne, wsparcie takie instytucjonalne w sytuacjach, kiedy są przez rodziców atakowani. Bo taka wypowiedź, która bardzo często powtarzała się w prowadzonych przez nas wywiadach, to wypowiedź: czuję się samotna. W trakcie konfliktu wiem, że nikt nie stanie po mojej stronie. To były dramatyczne wypowiedzi, bo przecież nauczyciel każdego dnia bierze na siebie ogromną odpowiedzialność za życie, za zdrowie swoich uczniów. I już samo to jest na tyle stresujące, że nauczyciele mówią nam o takich symptomach jak bezsenność, jak powracający stres także w dni wolne, związany właśnie z tym głębokim poczuciem odpowiedzialności za swoich uczniów, za ich także wyniki egzaminacyjne. Ale przy tym wszystkim właśnie dochodzą te problemy prawne, dochodzą konflikty z rodzicami, które przez dyrektorów bywają dla świętego spokoju zamykane w taki sposób, że dyrektor przyznaje rację raczej rodzicowi niż nauczycielowi. I to w wypowiedziach wielu naszych respondentów jest czynnik, który w dużym stopniu wpływa na ich decyzję, także o pozostaniu w zawodzie lub o odejściu z niego.
15: To proszę pozwolić, że ja tylko w skrócie powiem, co jeszcze dla samorządów i dla dyrektorów szkół, jakie tu rekomendacje, inwestycja chociażby w infrastrukturę i wsparcie. A jeśli chodzi o dyrektorów szkół, państwo rekomendują również wsparcie, ale też ochrona czasu wolnego, czyli żeby nie rzucać na nauczycieli, na ich barki za dużo pracy, bo kończy się to właśnie wykorzystywaniem ich czasu wolnego, co też jest frustrujące.
16: Myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć, że to, nad czym również musimy pracować, co jest dla nas wyzwaniem, to jest właśnie kultura pracy szkoły. Właśnie zadbanie o czas wolny nauczycieli, zadbanie o to, żeby oni w szkole mieli przestrzeń wyciszenia. Dzisiaj mówi się dużo o takich przestrzeniach dla uczniów, organizuje się strefy ciszy w bibliotekach czy na korytarzach, ale niewiele jest szkół, w których takie strefy wyciszenia mają nauczyciele. I jeśli przeprowadzimy takie, zachęcam państwa, takie drobne doświadczenie pozostania na przerwie w szkole podstawowej przez dłużej niż 5 minut, to odczujemy ciężar tego hałasu i łatwiej nam będzie wyobrazić sobie obciążenie, jakiego doświadcza nauczyciel przebywając w takim hałasie przez 5, 6, 7 godzin dziennie. A w szkołach bardzo często nie ma ani jednego miejsca, w którym oni mogą chociaż chwilę odpocząć w ciszy. Pokoje nauczycielskie są czasem bardziej zatłoczone niż szkolne korytarze, bo po prostu brakuje przestrzeni na takie miejsca.
15: Zachęcamy i samorządy, i dyrektorów i ministerstwo do spojrzenia w raport, w rekomendacje, tam potrzebne zabiegi, które mogą ułatwić, powinny też ułatwić pracę nauczycielom, po to, żeby po wakacjach nie było sytuacji, że wakatów będzie znowu przybywać.
16: I żebyśmy po kolejnych 5 czy 10 latach nie zobaczyli pustych szkół.
15: Bardzo dziękuję za spotkanie. Doktor Joanna Dobkowska z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego była z nami.
16: Bardzo dziękuję.
15: Kolejna wywiadówka za tydzień we wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, mówię, do usłyszenia. A po informacjach TOK FM o 11.00 wraca Cezary Łasiczka i Owczarek.
17: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
18: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
17: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Reklama.
21: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończą precelki Lajkonik 180 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
22: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
22: Aflofast.
23: Książki, magazyn do czytania już w sprzedaży. David Soloy o domu, tożsamości i swojej najnowszej powieści. Rozmowy z gwiazdami światowej literatury oraz zaproszenie do klubu książki. Szukaj nowego numeru książek, magazynu do czytania w dobrych punktach sprzedaży prasy.
24: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
25: Bo w Media Expert.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
20: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: Środowisko lekarskie nie zmienia zdania. Chce weta prezydenta do ustawy o zarobkach medyków. W USA na stacjach paliw ma być taniej. Tego żąda prezydent Donald Trump. Niemcy żegnają się z mundialem. 30 czerwca minęła 11. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Jesteśmy za jawnością zarobków, natomiast nie podoba nam się konkretny zapis. Tak, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski komentował w programie EKG ustawę o jawności zarobków lekarzy. Ta po ekspresowej ścieżce w parlamencie czeka na podpis prezydenta. W rozmowie z Maciejem Głogowskim Jankowski zaapelował do Karola Nawrockiego o jej zawetowanie.
27: I my jesteśmy za tym, żeby jawność dla celów statystycznych, analitycznych...
2: będzie taka jawność, była... że właśnie ja sobie tam zajrzę i jako dziennikarz będę mógł to sprawdzić. To tak nie będzie.
3: Nie, tak nie będzie i za tą jawnością jesteśmy, ale zapis, że AOTMiT będzie mógł wykorzystać dane w celach innych wskazanych przez ministra zdrowia, nam przypomina te ciemne czasy, kiedy nasze dane były wykorzystywane, mówiąc wprost, dla celów politycznych.
26: AOTMiT, czyli Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także urzędnicy Ministerstwa Zdrowia. Ustawa pozwoliłaby po numerze PESEL lub numerze prawa wykonywania zawodu sprawdzić zarobki lekarza z różnych umów. Jeśli prezydent ustawy podpisze, lekarze zapowiadają zaskarżenie przepisów do europejskich trybunałów. Ale pojawiają się głosy, że nowe przepisy wcale nie będą miały aż tak dużego znaczenia. O czym więcej, Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Ustawa o jawności wynagrodzeń lekarzy jest pokłosiem afery w Szpitalu Południowym, w którym młody lekarz bez specjalizacji zarobił ponad 1,5 miliona złotych. A dowiedzieliśmy się o tym tylko dlatego, że był też radnym KO w Warszawie i opublikował swoje oświadczenie majątkowe. Teraz w przypadku innych lekarzy informacje o ich zarobkach ma zapewnić wspomniana ustawa. Ale były wiceminister zdrowia, senator Lewicy Wojciech Konieczny zauważa, że lada chwila w życie wchodzą też inne przepisy.
5: 1 lipca wchodzi rejestr umów zawieranych przez przedsiębiorstwa, w tym B2B, z przedsiębiorstwami, które są zobowiązane do udzielania informacji publicznej, więc są to szpitale.
4: Dlatego ewentualne weto prezydenta, jak podkreśla senator Konieczny, niewiele zmieni. Może jedynie spowodować, że informacje o zarobkach lekarzy będą w inny sposób zbierane, niż zakłada ustawa. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
26: Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły rok do roku o 2,5%, podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem spadły o 0,5%. Analitycy oczekiwali wzrostu cen o 2,7% rok do roku i spadku o 0,2% miesiąc do miesiąca. Umorzone zostało śledztwo w dwóch wątkach sprawy tzw. zamachu stanu, poinformowała prokuratura okręgowa w Warszawie. Jeden dotyczy wygaszania pod koniec 2023 roku mandatów poselskich polityków PiSu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Drugi podżegania byłego już marszałka Sejmu, a obecnie wicemarszałka Szymona Hołowni do niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. W obu przypadkach, jak przekazał rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba, nie znaleziono znamion przestępstwa. Ceny na amerykańskich stacjach paliw są zdecydowanie za wysokie, uważa prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Zażądał natychmiastowej obniżki i to o ponad dolara za galon. Cezary Jaszczyk.
6: Trump zażądał obniżki w internetowym wpisie, w typowym dla siebie stylu. Napisał, że stacje muszą obniżyć ceny natychmiast, bo są zbyt wysokie, biorąc pod uwagę obecne $68 za baryłkę. Według Trumpa ceny na stacjach powinny spaść z obecnych prawie $3.80 do $2.50. Prezydent we wpisie uderzył też we władze Kalifornii, która ma najwyższe podatki na paliwo. Przed rozpoczęciem wojny przeciwko Iranowi Amerykanie płacili mniej niż $3 za galon. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
26: Kolejne informacje w TOK FM o 11.20, a teraz prognoza pogody.
8: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
26: Wysokie temperatury w okolicach 35 stopni na południowym wschodzie Polski, 31 na Mazowszu, 30 na Podlasiu, poniżej 30 kresek na zachodzie, a nad samym morzem tylko 21-23 stopnie. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i w centrum, wieczorem także na południowym zachodzie kraju również burze.
8: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
20: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
27: Cezary Łasiczka, czas na kolejny odcinek naszego mini cyklu Anatomia Rynku Sztuki. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
28: Dzień dobry.
27: Zwykle robiliśmy podsumowania kwartału. Od jakiegoś czasu nie przyglądamy się temu, co się kwartalnie dzieje na rynku sztuki, ale dzisiaj kończy się czerwiec i pomyślałem, żeby przyjrzeć się polskiemu rynkowi sztuki, ale może na poziomie jakichś nieoczywistych wydarzeń, negatywnych? No bo o tych pozytywnych to sporo słyszymy. To chwalą się domy aukcyjne rekordowymi sprzedażami, chwalą się ministerstwa jakimiś pierścieniami Nibelungów, a tymczasem jak pan jako ekspert postrzega to pierwsze półrocze? Co takiego wydarzyło się nieoczywistego z naciskiem na negatywnego?
0: Tak patrzę na to pół roku, to katastrof dużych nie było. Więc takich katastroficznych rzeczy nie. To jeżeli mielibyśmy wskazywać coś takiego, miałbym wskazywać coś takiego niemarketingowo pozytywnego, to może bardziej byśmy mogli mówić o jakichś takich awariach, o takich punktach przeciążenia wokół rynku sztuki, o takich rzeczach, natomiast nie o jakichś katastrofach, i pewnie takich rzeczy trochę było przez to pół roku. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, tak szczerze powiem, to działalność UOKiK-u na rynku sztuki, którym tak nazwał teatrem ceny rezerwowej, bo ukazał się, była interwencja UOKiK-u, no i pytanie, na ile ta interwencja jest awarią, a na ile sukcesem.
27: Ale obecność czy interwencję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta nazywa pan awarią, czy awarią jest sprawa, w jakiej UOKiK interweniował?
0: W moim przekonaniu UOKiK nie wykorzystał swojej szansy. To znaczy prezes UOKiK-u ogłosił wielki sukces, takie nawet bym powiedział samozadowolenie.
27: Ale może zanim wejdziemy w ogłoszenia prezesa, to czego dotyczy sprawa?
0: Sprawa dotyczy regulaminów aukcyjnych, a konkretnie posługiwanie się przez domy aukcyjne w ramach regulaminów aukcyjnych z konstrukcją ceny rezerwowej, czyli takiej ceny, która jest ceną poufną między sprzedającym a domem aukcyjnym, jednocześnie jest ceną minimalną, za jaką właściciel chce sprzedać dzieło sztuki.
27: Czyli wyobraźmy sobie sytuację, że mam obiekt, obraz Jana Matejki, który wisi na ścianie i myślę sobie, że potrzebuję bardziej gotówki niż tego obrazu. Ten obraz przynoszę do domu aukcyjnego i mówię, chciałbym ten obraz sprzedać. Oni mówią, super, świetny obraz, tutaj Ulrich von Jungingen, tutaj Witold. No na pewno ten obraz sprzeda pan za milion. A ja mówię, nie, chcę co najmniej 2 miliony za ten obraz. No i teraz obraz...
0: I dom aukcyjny generalnie jest tak, że chętnie weźmie ten obraz, nawet za 2 miliony, ale nie weźmie od pana redaktora w konstrukcji ceny gwarancyjnej, czyli takiej, że na pewno sprzeda ten obieg, a jak nie sprzeda, to że wypłaci panu redaktorowi 2 miliony, tylko weźmie ewentualnie w cenę rezerwową, w tym klasycznym rozumieniu, czyli takim, że oto obiecuje, że nie sprzeda tego obiektu poniżej 2 milionów, żeby pan nie miał straty z tego tytułu.
27: I teraz taki obraz trafia na aukcję. To, co uczestnicy aukcji widzą, to jest tylko jakaś estymacja. Powiedzmy, że ten obraz może być wart pomiędzy 2 a 3 miliony na przykład.
0: Myślę, że szerszą estymację robią polskie domy aukcyjne, czyli zrobią między 1 500 000, na przykład 6 milionów, żeby tak, albo 4 miliony, żeby te widełki były maksymalnie rozszerzone, żeby za każdym razem uczestnik takiej aukcji, potencjalny kupujący, był przekonany, że ciągle mieści się w tych dobrych widełkach i nie przepłacił. No i jednocześnie, bo to jest ważny element, który badał UOKiK, do ceny rezerwowej w regulaminach aukcyjnych tych największych domów aukcyjnych, w większości tych największych domów aukcyjnych, było zastrzeżenie, że do tej ceny rezerwowej minimalnej może licytować sam aukcjoner, albo inaczej pracownik domu aukcyjnego.
27: Czyli teraz wyobrażamy sobie różne sytuacje, różne scenariusze. Pierwszy scenariusz jest taki, że mamy, nie wiem, cenę wywoławczą milion. Cena wywoławcza milion, 1 100 000, 200 000, 500.
0: I załóżmy, że
27: 2 miliony.
0: Nie bije się nagle dwie osoby, tylko nagle się wydaje się, że jest 2-3 uczestników, podczas gdy do ceny 2 milionów dobija
27: dom aukcyjny. No i powiedzmy zwycięska cena to jest 2,5 miliona. Czyli oczywiście nikt z uczestników, oprócz domu aukcyjnego i mnie, czyli tak, właściciela obiektu, nie zna ceny rezerwowej.
0: Tak.
27: Ale my teraz...
0: Wysokości tej ceny. Wysokości. Natomiast to, że cena jest rezerwowa, to wiedzą uczestnicy aukcji.
27: Ale my teraz wiemy, jaka jest, czyli w tym pierwszym scenariuszu cena rezerwowa została przekroczona. Do rozumiem, że zwycięzca aukcji pieniądze przelewa, dom aukcyjny pobiera prowizję i przelewa środki
0: od sprzedającego i od kupującego, tak jest, i przelewa środki. I oczywiście ten problem, który był, to to, czy dom aukcyjny może w taki sposób wyciągać, powiedzmy, klienta do tej ceny rezerwowej.
27: Do tego za chwilę wrócimy. I drugi scenariusz jest taki, że ta sama aukcja się rozpoczyna, no ale jest to wolny dzień, święta się zbliżają, ludzie nie mają gotówki, pada deszcz, wszyscy są smutni, no i
0: nie ma pogody dla bogaczy, rozumiem.
27: Tak jest. I 1 850 000, kto da więcej, nikt, pyk, sprzedany. No i teraz ten, który...
0: może sprzedany jeszcze nie, ale...
27: No nie, ale, ale ktoś mówi, okej, dobra.
0: Jest 1 850 000 i w normalnych warunkach aukcjoner powinien powiedzieć, obiekt nie uzyskał ceny rezerwowej, no i powiedzmy podlega negocjacjom z właścicielem. Natomiast nie powinien powiedzieć, że obiekt został sprzedany.
27: Czyli ten, który wylicytował ten obiekt, zaproponował 1 850 000 i w głowie myśli sobie, o fajnie, powieszę sobie nad kanapą. Teraz dowiaduje się, że cena rezerwowa nie została uzyskana. Tak. I rozumiem, że zakulisowo wtedy dom aukcyjny zwraca się do właściciela i mówi, no jesteśmy na 1 850 000, spróbujemy może troszeczkę jeszcze
0: podnieść,
27: ale czy pan zgadza się, może troszeczkę obniżymy. No to ja mówię, dobra, to niech to będzie nie 2 000 000, tylko 1 950 000. W tym samym momencie dom aukcyjny zwraca się do tego, który licytację wygrał i mówią, no nie uzyskaliśmy ceny rezerwowej, może zamiast 1 850 000, 1 950 000 by pan dał? Mhm.
0: Dokładnie tak jest.
27: Czyli taka jest sytuacja. I teraz UOKiK powiedział, co się UOKiKowi nie podobało.
0: UOKiKowi się nie podobało to, że zaburzony zdaniem UOKiKo został poprzez cenę rezerwową rzeczywisty pokaz popytu. Dlatego, że jeżeli licytuje z jednym klientem, załóżmy dom aukcyjny tylko i wyłącznie, czyli nie ma drugiego oferenta z sali, telefonu i tak dalej, no to to wygląda na trochę sztuczną licytację. I cały paradoks działalności w moim przekonaniu UOKiKu polega na tym, nie że on zauważył cenę rezerwową, bo cena rezerwowa jest klasycznym rozwiązaniem rynkowym, ale to, że przede wszystkim, kolokwialnie mówiąc, po nosie dostały te domy aukcyjne, które opisały ten mechanizm w swoich regulaminach aukcyjnych. Natomiast te, które tego mechanizmu, czyli tego, że oto jest cena rezerwowa i że się licytuje do ceny rezerwowej, można licytować samym domem aukcyjnym, te oczywiście po nosie, mówiąc kolokwialnie, nie dostały. To trochę jest tak, że UOKiK uporządkował to, co jest widoczne w regulaminach aukcyjnych, natomiast nie odpowiedział na wiele takich, czy nie pomógł kupującym, czy w ogóle konsumentom w wielu innych obszarach, no czyli właśnie tego, że wracają obiekty, że obiekty są w rzeczywistości niesprzedawane, a udawane, że są sprzedawane. Także w tych rzeczach niespecjalnie interweniował, tylko interweniował na tym poziomie podstawowym regulaminów aukcyjnych. Co więcej, nie do końca wziął pod uwagę także to, że cena rezerwowa chroni nie tyle dom aukcyjny, tylko chroni w tym podanym przypadku też pana redaktora jako osobę sprzedającą.
27: Krótko mówiąc, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w pana mniemaniu powinien stworzyć jakiś zestaw przepisów, warunków brzegowych dotyczących niektórych...
0: To jest kwestia związana ze współpracą z różnych tego typu organów i tych organów skarbowych i UOKiKu w zakresie budowania transparentności rynku aukcyjnego, ale przede wszystkim przeciwdziałania sytuacji powracających obiektów, które wcześniej jakobyż udawane są w sprzedaży, dlatego że to zaciemnia bardziej obraz rynku niż kwestię dotyczącą ceny rezerwowej.
27: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za kilka minut o godzinie 11.20. Kolejny odcinek minicyklu Anatomia Rynku Sztuki. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, szef zespołu naukowo-badawczego obrotu dziełami sztuki i prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
7: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
9: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
13: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
7: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM.
1: Tok 4.
2: Znamy całą serię rozkazów, w tym wydawanych, nie wiem, znamy wypowiedzi Szuchewicza chociażby, który o tym mówił. Ja z ubolewaniem też przyjmuję, że no w polskiej telewizji publicznej pojawiły się no jawne fausze historyczne.
3: Czyli o czym pan?
2: W jednej z wypowiedzi, gdzie no jeden z uczestników debaty twierdził, że takich rozkazów nie ma.
3: Ale ma pan na myśli Kazimierza Wójcickiego?
2: Tak,
3: no nie wiem.
2: Tak, to jest po prostu jawny fałsz historyczny, gdzie no, tego typu wypowiedzi nie powinny w ogóle mieć miejsca. Ja powiem, przepraszam za złośliwość, ale skalę niekompetencji i ignorancji zawartej w tej wypowiedzi udało nam się przekuć na energię, to Polska mogłaby zrezygnować z budowy elektrowni atomowej.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Opowiemy w nim o ponurych tajemnicach Watykanu.
6: W grę wchodził utopiony deport.

0: 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedaż, to w euro!
2: Psi Alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 11.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Około 9 godzin trwało wczorajsze przesłuchanie w prokuraturze byłego ordynatora w Szpitalu Południowym. Emil Jędrzejewski zeznanie przed śledczymi składał już drugi raz. Tym razem już w obecności pełnomocnika odpowiedział na każde zadane przez prokuratora pytanie. Według rzecznika warszawskiej prokuratury okręgowej Piotra Antoniego Skiby zeznania Jędrzejewskiego poszerzyły liczbę świadków w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
8: Biorąc pod uwagę te dodatkowe informacje, które dziś zostały przekazane prokuratorom, widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i dokumentacji organizacyjnej ze Szpitala Południowego. Lista świadków wydłuża się. Chodzi tu głównie o osoby zatrudnione w Szpitalu Południowym w Warszawie. Te przesłuchania będą się odbywały w sposób zaplanowany, cykliczny, zarówno, tak jak już wspomniałem, w prokuraturze, jak i w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
7: Prokuratura zaprzeczyła jednak, by przesłuchanie medyka przyniosło kolejne informacje o zgonach na SOR-ze Szpitala Południowego. Kierował nim lekarz w trakcie specjalizacji były radny KO Dawid Kacprzyk. Sam Kacprzyk miał w międzyczasie przekazać prokuraturze kluczową dla sprawy dokumentację wraz z potwierdzeniem swojego miejsca pobytu. Na 11 dworcach dziś i jutro PKP zapewni pasażerom wsparcie. Informatorów mobilnych można spotkać m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. W ostatnich dniach przewoźnicy borykali się z dużymi opóźnieniami pociągów. Były problemy z trakcją i torami w związku z falą upałów, mówi Marcin Mochnocki z zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe.
9: Przypominam, jako zarządca infrastruktury kolejowej my odpowiadamy za prowadzenie ruchu. Dysponujemy te zespoły awaryjne, żeby możliwie szybko usuwały wszelkie awarie związane czy z siecią trakcyjną, czy z wyboczeniami toru, które też przy takich ekstremalnych temperaturach, przy takich ekstremalnych warunkach pogodowych się zdarzają.
7: Dlatego kolejarze apelują do pasażerów, aby sprawdzać na stronach przewoźników, czy dany pociąg wyruszy w trasę. Sojusz Północnoatlantycki nie jest w kryzysie, lecz dostosowuje się do zmieniającej się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, a USA nie zamierzają opuścić sojuszu, przekazał agencji Reutera minister obrony Turcji Yasar Güler. W przyszłym tygodniu w Ankarze odbędzie się szczyt NATO oraz przedstawicieli krajów z regionu Zatoki Perskiej, Azji i Pacyfiku. Jak zauważa Reuters, szczyt odbędzie się w kontekście napięć wewnątrz sojuszu. Dotyczą one podziału obciążeń, wydatków na obronność oraz skarg Stanów Zjednoczonych na brak zaangażowania sojuszników w przywrócenie żeglugi przez ciśnienie na Ormus. Archidiecezja San Francisco zapłaci prawie 400 milionów dolarów osobom, które w dzieciństwie zostały wykorzystywane seksualnie przez księży. Arcybiskup ma też napisać list z przeprosinami do każdej z 530 ofiar, a archidiecezja wdrożyć środki chroniące dzieci. Takie informacje przekazał dziennik Guardian. W Kalifornii kilka diecezji ogłosiło upadłość w rezultacie pozwów, których wniesienie umożliwiło prawo stanowe z 2019 roku. Przepisy zezwoliły na wysuwanie roszczeń dotyczących przestępstw popełnionych dekady temu. W Rzeszowie termometry pokażą dziś 36 stopni. Podkarpacie to będzie najcieplejszy region w Polsce. Tam też, podobnie jak w centrum, pojawią się dzisiaj burze. Na zachodzie i w kujawsko-pomorskim może spaść deszcz.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Kolejny odcinek cyklu Anatomia Rynku Sztuki. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, szef zespołu naukowo

0: Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Za nami 6 miesięcy 2026 roku. Pan profesor przygotował listę awarii na rynku sztuki w pierwszym półroczu. Na miejscu pierwszym awaria UOKiK i Teatr Ceny Rezerwowej, tak jak pan to nazwał, czyli słuszna, rozumiem, interwencja tak. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale za interwencją nie taka reakcja, jakiej oczekiwałby rynek, a szczególnie konsumenci.
1: Konsumenci na tym rynku, tak.
0: Awaria numer 2.
1: Jak 6 miesięcy, to 6 awarii powinno być, to może też odniosę się do innego z kolei organu, czyli do GUS-u. GUS w maju 2026 podał dane za 2025, jeżeli chodzi o rynek sztuki, wskazując, że wartość sprzedaży dzieł sztuki antyków w Polsce wyniosła 544 miliony i była niższa o ponad 17% niż w 2024. Że malarstwo rządzi na tym rynku, osiągnęło całość sprzedaży ponad 443 miliony, ale i tak można powiedzieć, że pokazało spadki na poziomie ponad 18%, że malarstwo dawne pod względem oczywiście obrotu spadło mocniej niż współczesne, dawne prawie o 30%, a współczesne o ponad 5%. No i to nie jest jeszcze żadna awaria, ale teraz rynek oczywiście nie lubi mówić o spadkach. Spadek bowiem może stać się taką samospełniającą się przepowiednią. Kolekcjonerzy czekają, sprzedający wstrzymują obiekty, domy aukcyjne szukają mocniejszych nazwisk i tak dalej. Całkowicie inaczej wtedy komunikują, mówią o pewnej selektywności zamiast o słabości popytu. No więc generalnie ten publiczny język rynku sztuki zawsze szuka lata, a nie zimę. Więc mówi o tych rekordach, dojrzałości, stabilizacji. GUS przychodzi i mówi o spadku na poziomie ponad 17%, ale sprawa jest bardziej złożona i bardziej widzę tutaj tę awarię, dlatego że obok GUS-u takie informacje podaje też Art Info, niedokładnie takie, wprost przeciwnie, daleko inne niż GUS, mówiąc o wartości sprzedaży tylko aukcyjnej dzieł sztuki w Polsce w 2025 roku na poziomie 427 milionów i pokazując, że to jest 5% mniej niż w 2024. Poszczególne domy aukcyjne też komunikują własne rzeczy, na przykład Desa Unicum komunikowała, że ten ich własny obrót aukcyjny był na poziomie około 218 milionów złotych, a więc wzrost o 3% rok do roku. Inne domy aukcyjne także pokazywały własne obroty. One Bit mierzy wszystko i nic, gdzie też się ukazują takie raporty budowane za pomocą przez analityczkę chyba z AI w ręku. No i teraz jest takie pytanie, że wszystkie te liczby mogą być, wydawałoby się, że są prawdziwe, ale jednocześnie są mylące, bo awaria w moim przekonaniu polega na tym, że publicznie osoby, które się interesują rynkiem, nie dostają mapy tych różnic. Każdy liczy inaczej, każdy pokazuje coś innego.
0: Czyli Główny Urząd Statystyczny mówi, rynek spadł o kilkanaście procent.
1: GUS pokazuje zimę. Art Info pokazuje jesień, taką późną. Największy dom aukcyjny oczywiście w ramach swoich obrotów pokazuje lato, a na przykład raport One Bidu z 2025 roku pokazuje już nawet nie porę roku, tylko pokazuje, nie chcę powiedzieć, że wtorek.
0: Czyli co, brak przejrzystych wytycznych, którymi kierowaliby się wszyscy uczestnicy rynku sztuki, tak żeby
1: tak, bo to się
0: konsumenci tak. Kupujący wiedzieli, jaka jest, no ale rozumiem,
1: tak,
0: że...
1: Ja to nazywam GUS-owarią także z tego powodu, że GUS najpóźniej podaje zawsze te wyniki. To już właściwie jest połowa roku. To już wszystkich uczestników rynku interesuje bardziej jak zeszłoroczny śnieg. To się niespecjalnie przebija w takiej narracji. Jednocześnie nie mamy takiego kompleksowego pokazania, co w środku się znajduje.
0: Będę tutaj adwokatem diabła.
1: Słusznie.
0: I zadam pytanie, czy tak właściwie nie jest w różnych innych branżach? Z jednej strony mamy jakieś rządowe instytucje, które mogą mówić o tym, że na przykład rynek mieszkaniowy wygląda tak i tak, a jeżeli ktoś chce kupić mieszkanie i trafia do firmy sprzedającej, to dowie się, że proszę pana, mieszkania schodzą na pniu, nie wiem jak jest u innych, ale u mnie schodzą jak ciepłe bułeczki, lepiej niech pan dzisiaj podpisuje, bo jutro będzie za późno.
1: Ale nie chodzi o marketing kierowany do indywidualnego klienta, który przychodzi do domu aukcyjnego, czy kupuje za pomocą platformy OneBit czy ArtInfo, tylko chodzi o zebrane wyniki, za które właściwie nikt nie ponosi specjalnej odpowiedzialności, jeżeli chodzi o te podmioty pozostałe GUS, na ile ponosi odpowiedzialność, a z tych wyników korzystają później inne organy państwa.
0: Korzysta... Z których? Z organów GUS-u?
1: Ze wszystkich. To znaczy, że korzystają także z raportów ArtInfo, korzystają z tego raportu OneBidu, korzystają z informacji pochodzących od poszczególnych domów aukcyjnych.
0: Czyli brak jest standardów, według których liczone są, no bo rozumiem, w księgowości...
1: W księgowości się też nie zgadza.
0: W księgowości jest tak, że jeżeli spółka publikuje raport kwartalny, roczny, półroczny, to firma księgowa przygotowuje to według pewnej metody. I ta metoda jest standardowa i według tej metody przygotowują wszyscy uczestnicy rynku.
1: GUS kieruje zapytania do poszczególnych podmiotów na rynku, zarówno z tego rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Pyta na przykład o wysokość marży, pyta o obroty i tak dalej. Szansa na to, że sprawdzi, jakie realnie są te obroty, jest żadna. No i jak, na ile podają rzeczywiste te obroty poszczególne podmioty, no to widać później z kolei z innych, czy z próby odczytania tego, albo sprawdzenia przez organy finansowe. Także to widać tutaj duże rozbieżności.
0: Awaria trzecia.
1: Pomyślałem, że awarią trzecią może być rekord, który nie umie zarobić. To taki na przykładzie właśnie przekazu mocnego pochodzącego z domu aukcyjnego Polswiss Art, czyli sprzedaży pracy Magdaleny Abakanowicz-Bambini. To były takie 83 figury dziecięce z lat 1998-99. Ogłoszono oczywiście wielki sukces, sprzedaż na poziomie niebotycznym ze wszystkimi opłatami ponad 16 milionów złotych. No i wszędzie rekord, największy wynik.
0: Najdroższa praca Magdaleny Abakanowicz.
1: Tak, a się okazuje, że tu nie chodzi o to, że ta praca nie została sprzedana, czy została sprzedana. Tylko teraz zacznijmy czytać tą pracę troszeczkę inaczej, czy właściwie nie tyle pracę, co samą akcję rynkową. To dzieło wcześniej było już sprzedawane, było sprzedawane na aukcji, zresztą w tym samym domu aukcyjnym w grudniu 2021 roku i wtedy przy cenie wywoławczej 9 milionów cena młotkowa została przybita na poziomie 11 milionów 300 tysięcy, co oznaczało cenę sprzedaży na poziomie 13 milionów 560 tysięcy złotych. Do tego trzeba jeszcze doliczyć droit de suite, czyli opłaty z tytułu zawodowej od sprzedaży dzieła sztuki. No tutaj maksymalna stawka, policzmy sobie, że to niech będzie około 12,5 tysiąca euro, co powoduje, że ta cena wtedy była na poziomie 13 milionów 600 tysięcy. No i teraz wyobraźmy sobie tego nabywcę, który wtedy kupił to dzieło za 13 milionów 600 tysięcy złotych.
0: A dzisiaj sprzedał je za 16.
1: Nie, on nie sprzedał je za 16, wprost przeciwnie. Mamy aukcję, cena młotkowa jest na poziomie 13 milionów 400 tysięcy, a cena sprzedaży jest na poziomie już ponad 16 milionów, ale różnicę między ceną młotkową a ceną sprzedaży, czyli tą prowizję, zabiera dom aukcyjny. To gdybyśmy nawet nie policzyli żadnej prowizji od sprzedającego, jeżeli chodzi o tą, którą pobiera też dom aukcyjny, może z niej zrezygnować oczywiście, albo może uznać ją za absolutnie minimalną, to wychodzi nam, że no, ten kupujący stracił przez 5 lat 200 tysięcy na tej pracy. On na niej nie zarobił. To jest żadna strata, tak? Chciał odzyskać 16, czy tam
0: chciał swoje 13 milionów. Chciał wyjść na swoje prawie.
1: Chciał wyjść na swoje, tak? No i tutaj jest ta awaria, nie polega na tym, czy ktoś stracił, zyskał i tak dalej. Ta awaria po prostu pokazuje to, że polski rynek sztuki bardzo rzadko rozmawia o kosztach transakcyjnych. W komunikatach triumfuje cena sprzedaży. Nie ma właśnie tego, co państwu starałem się tutaj pokazać. No bo rynek sztuki uwielbia jedną liczbę, a bezmyślne media to też powielają. Bo jedna liczba pięknie wygląda w nagłówku, a trochę, i to jest właśnie taka liczba, tam 16 milionów, tak, rekord i tak dalej, i tak dalej. a niekoniecznie ona oddaje właśnie ten element tego, o czym z kolei z drugiej strony się mówi, o wielkiej inwestycyjności dzieł sztuki, która jest w wielu aspektach mitem oczywiście.
0: Tutaj dochodzi jeszcze jeden element, zdaje mi się. Wiele mediów myśli o wynikach aukcyjnych albo o całej tej kategorii jako części kultury, czyli informacja, notka prasowa, artykuł, wywiad dotyczący rekordowej sprzedaży na aukcji jest traktowany w niektórych mediach jako wywiad niemalże z artystą. To jest coś, o czym słuchacze, czytelnicy, widzowie powinni się dowiedzieć, bo zobaczcie, to jest nasza kultura. Tymczasem no, to jest po prostu biznes, to jest sprzedaż obiektu.
1: Ale tak? Oczywiście, że tak.
0: To nie chodzi o to, kto to dzieło stworzył, bo pewnie o tym dowiemy się najmniej, tylko chodzi o to, że to jest po prostu obiekt, który został kupiony za X, a sprzedany za Y. I teraz chodzi o to, żeby Y było większe niż X. Także warto też o tym pamiętać, że tak, to są dzieła sztuki, to są obiekty kultury, ale rozmawiamy o sprzedaży tychże, a nie ich wartościach czy artystach, którzy za nimi stoją.
1: Ten język publiczny na rynku sztuki, no to o tym warto rozmawiać i warto rozróżniać trzy rzeczy, czyli ten właśnie rekord cenowy samego artystę, ale też wynik domu aukcyjnego, wynik inwestycyjny dla sprzedającego lub brak tego wyniku. No wiele tych elementów także w sferze nie tylko artystycznej, ale także finansowej. Tu też samo słowo najdrożej sprzedane dzieła Bakanowicz naprawdę niewiele wnosi.
0: Czyli z tego, co pan na razie powiedział, trzy awarie. To pierwsza awaria dotycząca UOKiK-u. Rozumiem, że oczekiwanie jest takie, że dla dobra konsumentów UOKiK powinien ingerować bardziej, a być może też stworzyć, czy...
1: Lepiej się znać na rynku.
0: Lepiej się znać, ale potrzebna jest jakaś forma przejrzystości, współpracy i stworzenia kodeksu postępowania i informowania?
1: Nie, kodeks nie. To kodeksami etyki to piekło jest wybrukowane. Enron też miał gigantyczny kodeks etyki, a skończyło się, jak się skończyło w Stanach Zjednoczonych, więc myślę, że to nie o kodeks etyki tu idzie.
0: Drugi postulat, znowu przejrzystość i tak, żeby konsument wiedział, jaka jest realna sytuacja na rynku, więc jeżeli ukazuje się raport instytucji państwowej, jeżeli ukazuje się raport przedsiębiorstwa prywatnego i one się znacznie różnią, no to pytanie, który z tych raportów jest prawdziwy, a jeżeli tylko jeden z nich, to dlaczego mamy dwa różne opisy tej samej rzeczywistości?
1: I wyciągamy z tego daleko idące wnioski, oczywiście, tak, o tej zimie, o tym, że jest lato, wiosna i tak dalej.
0: I trzeci postulat to apel do mediów, żeby też więcej dociekliwości pytań i nie przekazywać informacji bezmyślnie, tylko zastanowić się, o czym mówimy i czy faktycznie rekord jest rekordem. To jest anatomia rynku sztuki. Na trzecią część rozmowy z panem profesorem Wojciechem Szafrańskim zapraszam do aplikacji Tok FM i do archiwum Tok FM, bo tę trzecią część znajdą państwo już poza anteną, a zostało nam jeszcze kilka awarii pierwszego półrocza 2026 roku. A tymczasem informacje Tok FM o godzinie 11.40. Gościem był pan profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za chwileczkę informacje o 11.40, a po nich Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista.
2: Autopromocja. W codziennym hałasie łatwo przeoczyć dźwięki, które opowiadają o świecie więcej niż mogłoby się wydawać. W kolejnym odcinku audycji Z nauką po imieniu wsłuchamy się w szum lasu, odgłos przelewanej wody, brzmienie ludzkiego ciała i podwodne życie, by odkryć to, czy cisza istnieje naprawdę. To będzie podróż przez dźwięki nieoczywiste, subtelne, lecz intrygujące. Zapraszam do słuchania świata uważniej niż zwykle w środę po 10.40. Adam Mirek.
3: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż bezpowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: Travisto Fast i Travisto
7: Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! I już dziś brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 11.41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura zabezpieczy dodatkową dokumentację medyczną ze Szpitala Południowego i wydłuży listę świadków. To wnioski po przesłuchaniu w charakterze świadka byłego ordynatora ze Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoniski-Bas stwierdził, że jest za wcześnie, by dziś oceniać wiarygodność jego zeznań.
16: Biorąc pod uwagę, że to przesłuchanie trwało tak długo, że na wszystkie pytania, jakie zostały zadane, usłyszeliśmy odpowiedzi, no myślę, że nasza ciekawość została zaspokojona. Wiemy, co dalej należy robić. Otwierają nam się dodatkowe kwestie, jeśli chodzi o zabezpieczanie nowych dokumentów, nowe przesłuchania i na tym etapie myślę, że to jest wszystko.
15: Kolejni świadkowie mają zeznawać jeszcze w tym tygodniu. Prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Jedno z nich dotyczy nieprawidłowości, które mogły skutkować śmiercią pacjentów. To właśnie w tej sprawie zeznawał dr Jędrzejewski. Premier ma dziś spotkać się z ministrą zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem rozmowy mają być zarobki i czas pracy lekarzy. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. A według oficjalnych informacji rząd na rozpoczynającym się za 20 minut posiedzeniu ma zająć się likwidacją stanowiska pełnomocnika do spraw programu SAFE i ustanowieniem nowego pełnomocnika. rzecznika do spraw wzmocnienia odporności państwa. Pełnomocniczką rządu do spraw sejf jest Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która objęła również stanowisko wiceministra obrony narodowej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to właśnie ona ma zająć się wzmocnieniem odporności państwa. Od dziś polskie uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci dodadzą do aplikacji mObywatel. Dokumenty będą miały taką samą moc prawną jak ich papierowe odpowiedniki. A od 1 stycznia przyszłego roku cyfrowe dyplomy staną się domyślną formą dokumentu ukończenia studiów. Od 1 lipca w Unii Europejskiej będą obowiązywać nowe przepisy mające chronić europejski przemysł stalowy przed skutkami globalnej nadwyżki mocy produkcyjnych. Nowe prawo zakłada zmniejszenie bezcłowych limitów importu. Rynek stali w Unii Europejskiej od kilku lat jest w trudnej sytuacji z powodu wysokich kosztów energii, słabnącego popytu oraz rosnącej konkurencji ze strony państw trzecich, w tym z Chin. Według Komisji Europejskiej utrzymująca się globalna nadwyżka mocy produkcyjnych uderza w konkurencyjność unijnych producentów. Jednocześnie sektor stoi przed koniecznością kosztownych inwestycji w dekarbonizację. A więcej informacji w samo południe w TOK 360. 35 stopni pokażą dziś termometry na południowym wschodzie Polski, 31 na Mazowszu, 30 na Podlasiu, poniżej 30 kresek na zachodzie, a nad morzem tylko 21-23 stopnie. Na wschodzie, południu i w centrum, a także na południowym zachodzie kraju możliwe burze, lokalnie z gradem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dzień dobry. Przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. W Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki ostatnio wysyp niezwykle ciekawych i ważnych wystaw. Rozmawiałam kilkanaście dni temu o dojrzewaniu, wystawie, którą nieustannie Państwu polecam. A dzisiaj Krzysztof Gil, Nikt Was Tu Nie Chce. Kolejna wspaniała wystawa w Zachęcie i jest z nami Krzysztof Gil, artysta wizualny. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
4: I kuratorka wystawy Monika Weichert. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
4: I zacznijmy od tego, że Pana perspektywa zakorzeniona jest w polsko-romskiej tożsamości i doświadczeniu dwukulturowości, czyli nieobce jest Panu spojrzenie na sprawę gettoizacji z dwóch perspektyw. To, myślę, jest niezwykle ważne i warto to podkreślić na samym początku. Czy się ze mną Państwo zgadzają?
17: Tak, ja się bardzo z tym zgadzam, dlatego że bardzo mi zależało przy tej wystawie, żeby te wątki, o których opowiadają prace, wybrzmiały nie tylko jako taka wsobna romska historia, ale przede wszystkim jako historia polskich obywateli, polsko-romskich obywateli. Dlatego, że ja jestem Polakiem romskiego pochodzenia i jakby te historie, które tutaj przytaczam, jakby są naszą wspólną historią, która się działa na przestrzeni wielu lat w Polsce. I chciałbym, żeby ta historia brzmiała jako historia wspólna dla naszego kraju.
4: Moniko, też właśnie myślałaś o tej wystawie w takiej perspektywie?
18: Oboje zakładaliśmy to, że taka podwójna tożsamość czy polska obywatelskość może być namalowana na szerszym tle. Mhm. Czyli myśleliśmy o uniwersalnych mechanizmach, które dotyczą wielu społeczności na całym świecie. My oczywiście patrzymy tutaj przez pryzmat romsko-polskiej historii i jej pogmatwanych dróg. Pogmatwanych dlatego, że my nie rozpoznajemy za bardzo, ponieważ nie mamy tego w edukacji szkolnej, tej historii. Ta historia jest taką historią zapomnianą, niepamiętaną, przenicowaną przez stereotypy i mity, w związku z czym jakby sprowadzając to na poziom historii społecznej, obywatelskości, pokazujemy te mechanizmy, ale te mechanizmy mogą dotyczyć wielu różnych grup na całym świecie.
4: Getto, jako ta realna zamknięta przestrzeń, to jest bardzo ważny temat historyczny, ale i bardzo ważny temat współczesny. Pojęcie z jednej strony socjologiczne, ale też sięgające w głąb wyobraźni. I tutaj moje pytanie, chociaż ta wystawa o tym świadczy, bo pytanie brzmi, jak opowiadać o getcie dziś? Czy też te mechanizmy wykluczenia się zmieniają? Czy ciągle mamy do czynienia jednak z tym samym?
17: Mi się wydaje, że trzeba też sięgnąć jakby do sedna tego programu, dlatego że ja na tej wystawie, jak pani już wcześniej wspominała, nawiązuję tutaj do gett jakby takich realnych, wynikających z decyzji politycznych, ale też do takich gett jak to ujmuję, takich mentalnych get wyobraźni. A to mocno zakorzenione jest jakby w tym, jak się dehumanizuje różne grupy ludzi. I to jest jakby dla mnie jakby taki pierwszy krok do tego, żeby ludzi oddzielać w różne sposoby od siebie, segregować i kategoryzować. To jest dla mnie też to, co obserwuję w polityce aktualnie w różnych krajach, od Bliskiego Wschodu po Stany Zjednoczone i tak dalej. Więc to są też, konstruując wybór jakby historii, które chciałem poruszać, jak Monika wcześniej wspominała, chodziło o to, żeby te historie były uniwersalne. Ja nie mogę sięgać do historii ludzi z Bliskiego Wschodu, ani do historii, nie wiem, sytuacji teraz migrantów w Stanach Zjednoczonych, bo choć to obserwuję i czynnie śledzę, jakby to nie jest historia moja. Ja mogę na moim przykładzie jakby demaskować pewne uniwersalne mechanizmy, które w tych historiach romskich, romsko-polskich dostrzegam.
4: I rzeczywiście pana osobista historia przemawia do nas z tej symbolicznej instalacji, czy też symbolicznie do nas przemawia z instalacji, którą pan stworzył i którą można oglądać w Zachęcie. Powiedzmy o tym, bo tutaj są odniesienia do konkretnych wydarzeń.
17: Ja w instalacji, którą państwo mogą zobaczyć w drugiej sali na parterze Zachęty, przywołuję sytuację, która miała miejsce w latach 90., sięgała do połowy lat 2000, ale niestety również się powtarza dzisiaj. Może nie przez tą samą grupę ludzi, ale zdarza się to. Przywołuję sytuację w Polsce w latach 90. Polska wtedy przechodziła, jak państwo wiecie, transformację. Ludzie tracili pracę, frustracje społeczne się wzmagały, w związku z czym społeczeństwo potrzebowało znaleźć tak zwanego kozła ofiarnego i katalizatora tych wszystkich frustracji. I tym katalizatorem była społeczność romska w Polsce w tym czasie i objawiło się to również w takich nowo powstających ugrupowaniach neonazistowskich, neofaszystowskich. Ta grupa nazywała się Skinheadzi i przywołuję tutaj moje wspomnienia z 97 roku, miałem wtedy 10 lat, kiedy na osiedle, na którym mieszkała bardzo duża grupa osób, przy 10 skinów napadło. Ja tylko może wspomnę krótko o historii tego osiedla, bo to też jest dość istotne w kontekście wystawy i właśnie tworzenia różnego rodzaju get. W latach wczesnych 70. Romów przeniesiono z zamieszkałych terenów, które zamieszkiwali na Podhalu jakby od wielu wieków na obrzeżach miast, przeniesiono ich do bloków w centrum miasta. Wiązało się to z tak zwaną powojenną polityką osiedleńczą wobec Romów. Też proszę pamiętać, że nie wszyscy Romowie jak znają życie nomadyczne, bo w Polsce mamy grupy, które rzeczywiście, którym zakazano, i to też się wiązało z tą powojenną polityką osiedleńczą, zakazano podróżować, ale są też grupy, które tej tradycji nie pamiętały. Ja się wywodzę z takiej grupy, to jest grupa Bergitka, górscy Romowie, którzy w XV wieku osiadli na Podhalu, dlatego że trudnili się kowalstwem, był popyt na te usługi, jakby nie było potrzeby, żeby podróżować. I właśnie z tychże terenów, które zamieszkiwali niemalże od XV wieku, władze przeniosły bardzo dużą grupę osób do bloków w sercu miasta. I to z kolei stało się jakby takim, można tak powiedzieć, samoczynnym gettem, dlatego że taka ilość osób o innym kolorze skóry, o innym języku, w sercu Nowego Targu spowodowało to, że do tego miejsca przygnęła etykieta getta. Ja z taką etykietą się w jakimś sensie wychowywałem, natomiast chciałbym tylko powiedzieć, że to było bardzo piękne osiedle, gdzie ja się czułem bardzo bezpiecznie, gdzie nic złego się nie działo, gdzie każdy to był wujek i ciocia. Natomiast to, co dawało mi i mojej rodzinie i moim przyjaciołom jakby znać, że coś tutaj jest nie tak, to były głosy z zewnątrz, które nadawały jakby temu osiedlu właśnie tą etykietę getta romskiego. I na to osiedle właśnie w 1997 roku napadło 60 skinów. Ten proceder nie wystąpił tylko w Nowym Targu, tylko to był proceder, który jakby działał w całej Polsce. Skinheadzi napadali w bardzo dużych grupach miejsca i osiedla, w którym Romowie żyli i mieszkali.
4: No właśnie, ale mówimy tutaj o ofiarach i mówimy o oprawcach, chociaż nikogo tutaj na pewno poprzez mówienie o ofierze nie chciałabym stygmatyzować, ale wystawa nie pokazuje ofiar i oprawców tak dosłownie.
17: Ja mam jakby taką swoją etykę pracy z tym tematem. Ja nie chcę replikować przemocy. Każda z prac, którą Państwu tutaj prezentuję, jest przeze mnie bardzo mocno przemyślana, dlatego że zależało mi na tym, żeby tych tematów nie fetyszyzować, nie ujmować przemocy jeden do jeden, nie moralizować ludzi tymi pracami. Raczej chodziło mi o to, żeby móc ich albo w jakimś sensie przenieść do tego momentu, ale wyciągnąć z tego momentu jakby pewną esencję tych wydarzeń i te historie po prostu pokazać i nie wskazywać palcem, ale jakby dać ludziom też taką możliwość, żeby w tej historii mogli wejść, przeżyć je na własny sposób i te historie być może też wynieść poza mury zachęty.
4: Krzesła ogrodowe, na które wszyscy zwracają uwagę, to jest element kolejnej przestrzeni. Skąd się wzięły?
18: To była wspólna decyzja też z Mirkiem Kaczmarkiem, który był scenografem wystawy. W tej sali nawiązywaliśmy do przestrzeni właśnie między tymi blokami, o których opowiadał wcześniej Krzysztof, do przestrzeni, która była taką przestrzenią półprywatną, wspólną, wspólnotową, a która, tak jak właśnie zaznaczał artysta, była przestrzenią stygmatyzowaną z zewnątrz, gdzie osoby przemykały się i dawały znać, że są w jakimś niebezpiecznym czy dziwnym miejscu. Natomiast wewnątrz życie toczyło się także we wspólnej rozmowie, we wspólnym przebywaniu ze sobą i to właśnie proponujemy na tej wystawie. Spotykamy się tam od czasu do czasu na tych krzesłach z publicznością. Realizujemy tam różnego rodzaju bardzo ciekawe dyskusje czy warsztaty dotyczące właśnie podejmowanej przez wystawę tematyki. I jest to taka właśnie przestrzeń rozmowy, a zależało nam bardzo wspólnie na tych krzesłach, ponieważ one są takim elementem, który rzeczywiście łączy różne klasy społeczne, łączy różne kontynenty. To jest taki najpopularniejszy model krzesła, który można spotkać wszędzie i który dla każdego jest czymś takim oswojonym i łatwym jak gdyby w odbiorze. I też jakby wskazuje na te nasze uposażenia właśnie klasowe jakieś mogą się gdzieś negocjować, między innymi na takich plastikowych krzesełkach.
4: Wystawa, która zaprasza do refleksji oczywiście, ale zaprasza również do rozmowy, co podkreślała kuratorka wystawy Monika Weichert, moja i Państwa gościni, kuratorka wystawy Krzysztofa Gila. Krzysztof Gil, nikt Was tu nie chce, artysta również był moim i Państwa gościem, bardzo Wam dziękuję.
17: Dziękuję, do widzenia.
4: A wystawa w Zachęcie do 9 sierpnia. Marta Perchuć-Burzyńska, do usłyszenia. Dziękuję Jakubowi Paziochu, wydawcy programu.
19: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
20: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
19: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Wtorek, 30 czerwca, minęło południe. W 7 latach od chwili, w której dowiedzieliśmy się o sprawie dwóch wież, prokuratura umarza sprawę. Pełnomocnik niemieckiego biznesmena Geralda Birkfellnera, ale i polityk Roman Giertych zapowiada zażalenie na tę decyzję. Przewoźnicy wciąż odwołują niektóre pociągi z powodu upałów. Rząd natomiast wraca do projektu przepisów regulujących pracę podczas ekstremalnych temperatur. Program CPN dobiega końca. Będziemy więc pytać, ile kosztował budżet, ile zaoszczędzili na nim Polacy i co na stacjach benzynowych dziać się będzie jutro. To jest TOK 360 w południe. Filip Hekusz. Dzień dobry, zaczynamy. Roman Giertych zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję prokuratury okręgowej o umorzeniu śledztwa w sprawie tzw. dwóch wież. Giertych jest pełnomocnikiem biznesmena Geralda Birkfellnera, który miał być w tej sprawie osobą poszkodowaną. Austriak twierdzi, że zainwestował w projekt budowy wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości spółkę Srebrna co najmniej 1 300 000 euro, ale został oszukany i nie doczekał się wynagrodzenia za wykonaną pracę. Dodatkowe wątki śledztwa dotyczyły również podejrzenia przyjęcia łapówki przez członka Rady Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego w zamian za nadużycie uprawnień i nakłanianie do wręczania łapówki oraz pośredniczenia w jej przekazaniu. Tomasz Węska zajmuje się tym tematem. Tomku, co wiemy o decyzji prokuratury? Dlaczego doszło do umorzenia sprawy, która ciągnie się już od ponad 7 lat?
16: A dokładnie tak. Pełnomocnicy Birkfellnera złożyli zawiadomienie do prokuratury w styczniu 2019 roku. Co wiemy o umorzeniu? Szczerze mówiąc niewiele i zaraz wyjaśnię dlaczego. Wiemy tyle, że prokuratura nie dopatrzyła się znamion czynu zabronionego w działaniach spółki Srebrna i działaniach Gerarda Birkfellnera. Na szczegóły przyjdzie nam zapewne trochę poczekać, bo śledczy wyjaśniają, że do czasu przetłumaczenia decyzji o umorzeniu tej sprawy na język niemiecki, tak by to zainteresowany, który sprawę założył, pierwszy poznał szczegóły podstaw umorzenia, o szczegóły decyzji prokuratury, no to nie będzie ona przekazywała detali sprawy mediom. Austriak podnosił, że został oszukany przez osoby działające w imieniu spółki Srebrna, które miały go wprowadzać w błąd co do tego, że mają prawo w jej imieniu decydować. Biznesmen twierdził też, że miał być nakłaniany do wręczenia 100 tysięcy złotych łapówki członkowi Rady Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego oraz do ułatwiania udzielenia korzyści majątkowej, a więc znów łapówki w wysokości 50 10 tysięcy złotych księdzu zasiadającemu w Radzie Fundacji, co miało ostatecznie umożliwić rozpoczęcie budowy wieżowców na warszawskiej Woli. Reprezentujący Birkfellnera mecenas Roman Giertych zapowiada zażalenie na decyzję prokuratury. W swoim stylu sugeruje, że wpływ na nią miały polityczne poglądy czy sympatie śledczej prowadzącej sprawę. Jak twierdzi, nie pozwalała mu ona zadać 80% pytań Jarosławowi Kaczyńskiemu, który także był przesłuchiwany w tej sprawie. Przypomina, że wcześniej od sprawy została odsunięta prokurator Ewa Wrzosek. Być może nieco więcej o kulisach umorzenia dowiemy się o 14, bo wtedy prokuratura planuje konferencję prasową. Tomasz Fęskę, TOK FM.
15: Dziś premier spotka się z ministerką zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Po tym, jak wypływają kolejne informacje o nieprawidłowościach właśnie w ochronie zdrowia, dzisiejsze rozmowy mają dotyczyć bieżącej sytuacji i rozwiązań systemowych. Chodzi m.in. o kominowe wynagrodzenia medyków i niekontrolowany czas ich pracy na kontraktach. Marcin Starzec.
0: Senat przyjął nowelizację łączącą wynagrodzenie lekarzy z numerem PESEL. Dzięki temu Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Ministerstwo Zdrowia poznałyby realne zarobki lekarza ze wszystkich umów. Samorząd lekarski nie jest temu przeciwny. Obawia się jednak, do czego dane mogą posłużyć, mówił dziś w TOK FM prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
6: I za tą jawnością jesteśmy, ale zapis, że AOTMiT będzie mógł wykorzystać dane w celach innych wskazanych przez ministra zdrowia, nam przypomina na te ciemne czasy, kiedy nasze dane były wykorzystywane, mówiąc wprost, dla celów politycznych.
0: Izba apeluje do prezydenta o weto i zapowiada skargę do unijnego trybunału, jeśli ustawa wejdzie w życie. Natomiast poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak oczekuje od funduszu większej aktywności w kontrolowaniu wydatków szpitali.
17: Bo to jest ogromny budżet przeznaczany z budżetu państwa. No bo dla mnie niepokojące jest to, że szpitale wydają 90, a nawet czasem i 100% środków na wynagrodzenia.
0: Politycy są zgodni, że temat wymaga uregulowania.
18: My to nazwaliśmy roboczo tachograf dla lekarzy, tak żeby rzetelnie sprawdzać, że dany lekarz jest na danym dyżurze.
19: To nie jest łatwa sprawa, bo od 30 lat nikomu się nie udało. Ale dajmy szansę pani ministrze Sobierańskiej-Grędzie przedstawić te propozycje.
0: Mówili Michał Nieznański z Konfederacji i Jakub Stefaniak z PSL. Marcin Starzec, TOK FM.
15: A do dzisiejszego spotkania w sprawie służby zdrowia wrócimy w TOK 360 po 13.20. Zaczyna się przerzucanie odpowiedzialnością. Politycy koalicji rządzącej i opozycji spierają się, kto jest winny temu, że w Polsce wciąż nie ma przepisów o rynku kryptowalut i od 1 lipca, czyli od jutra, będzie w naszym kraju obowiązywało bezpośrednio unijne rozporządzenie w tej sprawie. Wawrzyniec Zakrzewski.
20: Brak krajowych regulacji niesie za sobą konkretne skutki, zarówno dla giełd, jak i inwestujących w kryptowaluty, zauważa poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
21: Te firmy muszą szukać rejestracji w innych jurysdykcjach, że tak się wyrażę, no i w związku z tym także klienci będą pod opieką, nadzoru innych państw, tam gdzie te firmy się zarejestrują.
20: Gdyby rząd nie był uparty i nie wysyłał do prezydenta 3 razy tej samej ustawy, nie biorąc pod uwagę zgłaszanych przez niego uwag, to Karol Nawrocki nie musiałby ich wetować, dodaje polityk Prawa i Sprawiedliwości. A odpowiada mu europoseł KO Dariusz Joński.
22: Nawrocki nie chce podpisać żadnego projektu, nie ma znaczenia. On będzie się przyczepiał, że kropka jest nie w tym momencie, nie w tym miejscu i przecinek, tylko i wyłącznie dlatego, że stoi murem za giełdami i za tym, żeby nie uregulować tego. A ponieważ jedna z nich współfinansowała wydarzenie między innymi w jego kampanii wyborczej, to myślę, że jest dłużny, żeby nie regulować tego. Więc może by tak być, że będziemy ostatnim państwem w Unii Europejskiej, które ma tego nieuregulowane, tylko i wyłącznie dlatego, że Karol Nawrocki to hamuje.
20: Dariusz Joński mówi tu o Zonda Krypto, która wspierała także inne inicjatywy polskiej prawicy i która upadła, a jej klienci nie mogą do dziś odzyskać swoich pieniędzy. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
15: Stany Zjednoczone i Iran wysyłają sprzeczne komunikaty w sprawie spotkania delegacji obydwu państw w Katarze. O tym, że do niego dojdzie, informował prezydent Donald Trump. Iran twierdzi, że w najbliższych dniach nie ma zaplanowanych żadnych rozmów z Amerykanami. Cezary Jaszczyk.
23: Donald Trump jest pewny, że do spotkania dojdzie, a w drodze do Kataru jest już jego specjalny wysłannik Steve Witkoff. Zobaczymy, jak to spotkanie pójdzie. Przyznam, że na tym froncie radzimy sobie bardzo dobrze. Spotkanie w Dosze może być ważne, a może nie. Przekonamy się. Militarnie wygrywamy. Powiedziałbym nawet, że już prawie wygraliśmy i to jest bardzo proste. Dla nas najważniejszy jest irański program nuklearny i niedopuszczenie do tego, by Iran posiadał broń jądrową. jądrową. Głównym tematem rozmów w Dosze miałaby być za to cieśnina Ormus. Po weekendowej kilkukrotnej wymianie ognia między Waszyngtonem a Teheranem delegacje, według amerykańskich mediów, skupiłyby się na dopracowywaniu szczegółów niedawnego wstępnego porozumienia. Tak, by całkowicie otworzyć kluczową cieśninę bez nieporozumień, które kończyłyby się wzajemnymi atakami. Iran cały czas rości sobie prawa do pełnej kontroli nad szlakiem, na co nie chce się zgodzić Trump. Wczoraj przez cieśninę miało przepłynąć 40 statków. Zanim Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły wojnę, przepływało przez nią średnio 100 jednostek dziennie. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
15: O postępach, czy może braku postępów w rozmowach o sytuacji na Bliskim Wschodzie wrócimy po 12.30. Trzeci dzień z rzędu z powodu upałów odwoływane są pociągi. Dziś na razie ponad 50 połączeń w większości regionalnych, ale opóźnienia to nie jedyny problem pasażerów. Podczas upału klimatyzacja działa rozmaicie, a czasem nie działa. Zwrot części ceny biletu jest możliwy, jednak tylko wtedy, gdy klimatyzacja była wcześniej oferowana, mówił w TOK FM Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
1: Przepisy tego nie regulują, jeżeli chodzi o klimatyzację, ale są pewne utarte działania przewoźników, jeżeli chodzi o zwrot części ceny biletu, jeżeli ta klimatyzacja nie działała. Oczywiście, jeżeli w rozkładzie była informacja, że w danym pociągu klimatyzacja powinna być. Jeżeli ta informacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. Przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty.
15: Brak klimatyzacji dotyczy 25% wagonów wszystkich przewoźników w Polsce. Od 2027 roku rząd planuje wstrzymanie prac przy ekstremalnych upałach powyżej 35 stopni w pomieszczeniach oraz 32 stopni przy pracach na zewnątrz. Na te zmiany czekają m.in. pracownicy budowlani i drogowcy. Na placu budowy drogi ekspresowej S19 w okolicach Rzeszowa rozmawiał z nimi Marcin Starzec.
2: Jedziecie pan na Ibizę jechać? My na wakacje jesteśmy przygotowani, także trochę kiepska opalizna jest na plaży, bo mamy takie podkoszulki białe pod spodem, ale dajemy rady.
3: Troszkę smaży, ale do przyzwyczajenia. Krzypki po wejściu do koparki musimy sobie otworzyć, wiadomo. Najlepiej pootwierać wszystkie okienka, wyjść sobie na 10 minutek, żeby się wywietrzyło i dopiero zaczynamy pracę. Tak jak szklarnia mała, potrafi do 50-60 stopni nawet się nagrzać powietrze w środku. Nie ma wyjścia, trzeba robić.
15: Przepisy wprowadzające zakaz pracy w upale mają wejść w życie za pół roku, ale od blisko roku nic się nie zmienia w procesie legislacyjnym. W południe rozpoczęło się w formie online wysłuchanie publiczne z kandydatami na Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli mecenas Sylwią Gregorczyk-Abram i kandydatem PiSu Adamem Borowskim. Organizacje pozarządowe od dawna zabiegały o możliwość takiej rozmowy i zadawania pytań. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Rozmowy z kandydatami mają się odbywać przez internet. Mówię rozmowy, ponieważ będzie ich kilka. Mają dotyczyć takich obszarów jak prawa kobiet, prawa dzieci, prawa osób LGBT, prawa osób uchodźczych i migranckich, w tym zapewne kwestia kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. Te tematy, które mają być poruszone, to również zdrowie, edukacja włączająca, prawa osób z niepełnosprawnościami czy ochrona środowiska i klimatu. Spotkania są zaplanowane od dzisiaj do 10 lipca. Dokładne daty i tematyka spotkań jest na stronie inicjatywy Nasz Rzecznik. Tam też można się na nie zapisywać. Jest oczywiście możliwość zadawania pytań kandydatom. Dla organizacji pozarządowych z całej Polski kwestia takiego wysłuchania publicznego jest niezwykle ważna, by móc usłyszeć odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości, bo z obecnym rzecznikiem, profesorem Marcinem Wiązkiem, organizacje współpracowały na bieżąco od dłuższego czasu właśnie w ramach stworzonej inicjatywy Nasz Rzecznik. Liczą, że po zmianie Rzecznika Praw Obywatelskich dalej będzie to możliwe. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
15: Dzisiejsza rozmowa z przedstawicielami organizacji jest zdalna, a stacjonarne wysłuchanie publiczne w Sejmie odbędzie się 9 lipca. Po pierwszym dniu na Wimbledonie nie ma już trzech polskich tenisistek. Honoru naszego kobiecego tenisa po raz kolejny będzie bronić Iga Świątek. I to pod dużą presją, bo przystępuje do tego wielkoszlamowego turnieju jako zeszłoroczna zwycięzczyni. Dziś turniej rozpocznie także Kamil Majchrzak, a opowie o tym Michał Waszkiewicz.
24: Maja Chwanińska miała już piłkę meczową w starciu z Mananchayą Savankiau z Tajlandii, ale podkręciła kostkę, już nie była w stanie rywalizować na swoim normalnym poziomie. Odpadła. W ślad za nią poszły obie Magdy, które po wyrównanych bojach musiały uznać wyższość Rosjanek. Linet przegrała z Mirą Andrijewą, a Fręch z Anną Kalińską. Na pocieszenie pierwszego dnia Hubert Hurkacz pokonał rozstawionego z jedenastką Norwega Kaspera Ruda.
5: trawa to nie jest jego ulubiona nawierzchnia, gdzie się czuje najlepiej, natomiast jest on zawodnikiem z czołówki, nie gra się z nim łatwo, więc tym bardziej to zwycięstwo cieszy.
24: Dziś na centralny kort wyjdzie obrończyni tytułu i oczywiście będzie faworytką w starciu z Amerykanką Taylor Townsend, która jest przede wszystkim deblistką. Jednak forma Igi Świątek może niepokoić. Zagrała w tym sezonie jeden mecz na trawie i przegrała. W Londynie w pierwszych rundach nie powinna mieć jednak problemów, uważa Karol Romer z magazynu Tennis Club.
7: Iga mimo tego, że teraz nie jest w jakiejś świetnej formie, no to i tak pewien standard prezentuje, poniżej którego raczej nie schodzi.
24: Świątek zagra na centralnym korcie o 14.30, a na korcie numer 5 Kamil Majchrzak rozpoczyna mecz z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, z którym miesiąc temu przegrał w Paryżu.
7: Tutaj na pewno fajna okazja dla Kamila, żeby się zrewanżować. Kamil jest teraz w świetnej formie. Przypomnijmy, że wygrał turniej pierwszy swój w karierze ATP, pokonując trzech zawodników pierwszej dziesiątki pod rząd, więc to jest nie byle wyczyn.
24: W Londynie w kolejnych dniach zobaczymy także polskich deblistów, w tym roku aż 9. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
15: Jest 12.13, a z nami jest Rafał Zywert, dyrektor działu Prognos i Analix w biurze Reflex. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam Państwa.
15: Dziś ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN, ceny paliw niżej. Minister finansów Andrzej Domański przypomniał rano w Polsat News, że to było rozwiązanie tymczasowe, które było odpowiedzią na gwałtownie rosnące ceny ropy po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Czy warto więc, skoro od jutra ceny nie będą regulowane, dziś ustawić się w kolejce do dystrybutora?
8: Niestety wraz z końcem pakietu CPN ceny paliw na stacjach wzrosną. Ten wzrost jest nieunikniony, wynikający ze wzrostu stawki podatku VAT, powrotu do poziomu sprzed wybuchu wojny, czyli do 23%. W związku z tym średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 6 zł. 50 groszy, natomiast diesla do poziomu około 6 zł. 70 groszy za litr. To są średnie ceny paliw w kraju. Ale co, to mogą być średnie ceny paliw w kraju, ale co więcej, nie będziemy już mieli cen maksymalnych, które ogranicza minister energii, a to oznacza powrót zmienności zróżnicowania cen na poszczególnych stacjach i niestety powrót wysokich cen na stacjach przy autostradach. Niestety tam te ceny wzrosną najbardziej, ten wzrost może być powyżej złotówki, co oznacza, że na autostradach, na stacjach przy autostradach cena benzyny i diesla wzrośnie powyżej poziomu 7 zł. Za litr.
15: A czy to będzie tak, że już jutro zobaczymy te gwałtowne wzrosty, czy może jednak, biorąc pod uwagę konkurencję, jaka panuje na rynku, rozmaici dystrybutorzy będą starali się trochę zniwelować te gwałtowne podwyżki, czy to wprowadzając je etapami, czy może wprowadzając jakieś promocje weekendowe chociażby?
8: Stawka VAT zmienia nam się o północy, w związku z tym, biorąc pod uwagę ceny na rynku hurtowym i ceny zakupu, czyli to, jak stacja będą, jak kupowały stacje paliwo w ostatnich dniach i jak kupią w kolejnych, powiedzmy, ceny mogą być zróżnicowane. Oczywiście średnio w kraju, tak jak wspominałem, benzyna będzie na poziomie 6,50, to znaczy, że przez chwilę mogą być stacje, gdzie ta cena będzie na przykład 6,30, ale będą też takie stacje, gdzie będzie poziom 6,60, 6,70. Natomiast w najbliższych dniach tak czy inaczej to się jakoś wyrówna i wracamy, można powiedzieć, do normalności, do tego, co mieliśmy przed wybuchem wojny, czyli do zróżnicowania cen paliw, do wyższych cen paliw przy autostradach i braku tych regulacji, które nam teraz, które obowiązywały do tego 30 czerwca. Natomiast w dalszym ciągu te ceny będą stosunkowo niskie, biorąc pod uwagę cały czas okres ostatnich miesięcy, a dla przypomnienia przecież musimy pamiętać, że przed wejściem pakietu CPN w życie 30 marca cena diesla była na poziomie 8,75. Czyli nawet ten wzrost z tytułu wygaszenia pakietu CPN, ten poziom cen wydaje się jak najbardziej akceptowalny i moment też jest dobry, ponieważ zarówno ceny ropy naftowej, jak i ceny netto na rynku hurtowym są najniższe od początku marca, czyli tego okresu zaraz po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.
15: Porównał pan tę sytuację z jutra do tej sytuacji z 30 marca, kiedy rozpoczynało się obowiązywanie działania pakietu CPN. No więc pytanie, jak ten pakiet wpłynął na kieszeń konsumenta? Czy my jesteśmy w stanie wyliczyć, jak taka tymczasowa obniżka cen przyczyniła się do zduszenia inflacji i czy to zduszenie też było warte miliardów, które rząd przy napiętym budżecie musiał do tego programu dosypać?
8: Co w tej chwili trudno powiedzieć, to były 2 miesiące na pewno. Ten najbardziej, jakby największymi beneficjentami były osoby fizyczne, czyli kierowcy tankujący i płacący cenę na pylonie. Bo od strony netto na przykład, jeśli chodzi o sektor transportowy, gdzie tutaj ta cena w dużym mierze decydowała i ma większe znaczenie, jeśli chodzi o wpływ na inflację, no to mieliśmy jedynie obniżkę akcyzy, czyli tutaj 28 groszy na litrze netto oleju napędowego i 29 groszy na litrze netto benzyny. Na pewno dzięki pakietowi CPN tak naprawdę od jego wejścia Polska miała praktycznie najniższe ceny paliw w całej Unii Europejskiej. Jedynie taniej było na Malcie i była bardzo duża różnica, jeśli chodzi o relację cen paliw w Polsce do średniej w Unii Europejskiej. Te ceny systematycznie w Polsce były między, w przeliczeniu na złotówki, między złoty 30 a złoty 60 niższe od średniej ceny w Unii Europejskiej. I biorąc pod uwagę jakby działania innych krajów europejskich, to co się działo, no to te działania tutaj naszego rządu spowodowały bardzo dużą obniżkę cen paliw w Polsce i to przesunięcie się. Natomiast tak jak mówię, głównymi beneficjentami i głównie program był skierowany do kierowców i do osób fizycznych.
9: Wspomniał pan już dwa razy o tym, że od jutra na przy autostradach i drogach ekspresowych na stacjach paliw będzie zapewne o wiele drożej niż na stacjach w mieście czy przy drogach niższej klasy. No właśnie, bo ceny paliwa przez te kilka miesięcy były takie same przy tych trasach, jak i w mieście właśnie. No i było to bardzo wygodne, sądzę, dla bardzo wielu kierowców. Teraz już wracamy do tego rozstrzału sięgającego kilkadziesięciu groszy czy złotówki. I tutaj nie ma szans na to, że po tych kilku miesiącach ten rozstrzał nie będzie duży, tak? Tak musi po prostu być, że przy autostradach będzie drożej.
8: Tak, bo jak przypomniemy, znowu wrócimy do okresu, kiedy pakiet CPN wchodził, no to przypominamy sobie dyskusję, gdzie mówiono, że no niestety przy stacjach na autostradach, ze względu na to, że tam są bardzo wysokie koszty prowadzenia tych stacji, no to powiedzmy do tych cen będzie trzeba, do tych stacji będzie trzeba dopłacać. Także w związku z tym jakby tutaj wracamy do tych normalnych relacji. Jest to prosta jakby relacja rynkowa, kalkulacja kosztów, zróżnicowanie cen. Na razie no, mieliśmy taki okres przejściowy, nigdy go w historii nie było, nie mieliśmy cen regulowanych,

0: takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 12.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Upały nie spowodowały dotychczas zakłóceń w funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego, poinformowały polskie sieci elektroenergetyczne. Najwyższe temperatury notowano w weekend, gdy zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną jest niższe niż w dni robocze. W piątek wczesnym wieczorem odnotowano zapotrzebowanie na poziomie 23 gigawatów. W weekend nie przekroczyło ono 20,5. Ze względu na zakwit sinic zamknięte zostało jedno kąpielisko w Gdyni Śródmieściu, wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na pozostałych otwartych w tym sezonie kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami, woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Sprawa tak zwanych dwóch wież i rzekomych przestępstw wokół niej została medialnie wymyślona, aby zmanipulować społeczeństwo i umożliwić Donaldowi Tuskowi powrót do władzy, tak twierdzi rzecznik PiS Rafał Bochenek. Polityk w ten sposób odniósł się do decyzji prokuratury o umorzeniu tego głośnego śledztwa. Siły obrony Ukrainy ponownie zaatakowały dronami Centrum Łączności Kosmicznej w obwodzie moskiewskim. Służy ono do prowadzenia rozpoznania i koordynacji działań sił rosyjskich na Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował również o przygotowywaniu odpowiednich działań wobec kolejnych rosyjskich obiektów tego typu.
6: Dwunasta 22, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Maciej Czapluk, Polityka Insight. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Przed południem prokuratura okręgowa w Warszawie ogłosiła, że umorzyła śledztwo w sprawie tak zwanych dwóch wież, czyli planów wybudowania dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Odpowiedzialna za tę budowę miała być spółka Srebrna, powiązana z Prawem i Sprawiedliwością. To jest taka sprawa, która eksplodowała w 2019 roku po tekście Wojciecha Czuchnowskiego w Gazecie Wyborczej i parę lat była obecna w opinii publicznej, chociaż z różnym natężeniem. Czym dokładnie w tej sprawie zajmowała się prokuratura?
7: No, prokuratura w jednym wątku badała doprowadzenie tak naprawdę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego pana Birkfellnera, zdaje się, on się nazywał.
6: Tak.
7: To była jakaś postać z rodziny tak naprawdę Jarosława Kaczyńskiego, architekt, zdaje się, który miał być odpowiedzialny za taką, powiedzmy, sferę organizacyjną tego przedsięwzięcia, tak? No i on twierdził, że on poniósł pewne już koszty jakby związane z tą inwestycją, tak? On tam występował do jakichś urzędów, prawda, tworzył jakieś plany tych budowli. No po czym w pewnym momencie Jarosław Kaczyński miał się jakby wycofać z tej budowy, no i nie zwrócił mu po prostu tych kosztów, które ten już poniósł, tak? No i to był jakby jeden wątek, a w pozostałych dwóch to zdaje się chodziło o jakieś takie bardziej kwestie związane z korzyściami majątkowymi, no mówiąc potocznie z łapówkami, które tam gdzieś miały być wręczane w toku jakby całego tego procesu, między innymi po to, żeby uzyskać zgody na, przy czym to chyba nie dotyczyło zgody tak naprawdę na przykład urzędu, który by miał wydać pozwolenie na taką budowę, tylko bardziej chodziło o wydanie jakiejś takiej zgody wewnętrznej chyba w ramach no całego tego wehikułu, nazwijmy to, stojącego za tą budowlą, tak? Bo tam była z jednej strony spółka Srebrna, ale tam był też ten Instytut Lecha Kaczyńskiego w to zaangażowany i no takie to wszystko było, powiedzmy, no mętne, nazwijmy.
6: No właśnie, to jest skomplikowana sprawa też, która była rozmaicie opowiadana w zależności od tego, kto ją opowiadał oczywiście, i zastanawiam się po tych kilku latach, oczywiście zaraz przejdziemy do tego, czy rzeczywiście umorzenie tego postępowania to jest koniec sprawy, ale jaki jest jej wymiar polityczny? populistyczny, czy on w ogóle jest jakiś, czy on rzuca jakieś nowe światło na polską politykę, bo na przykład

0: przykład rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, jak mówiliśmy w informacjach, stwierdził, że to było wszystko rozkręcenie sprawy przez Donalda Tuska i jego świtę.
1: Znaczy, no i ja, moje zdanie tutaj niespecjalnie ma znaczenie, natomiast ja od początku miałem tak, że mnie to niekoniecznie przekonywało to, co jakby było opowiadane w toku tej nazwijmy to afery. No nie chcę powiedzieć, że ona była jakby kompletnie, że jakby kompletnie tam nie było esencji jakiejś takiej, tak? Natomiast no wydaje mi się, że ona była jednak w znacznej mierze no taka, no może nie wymyślona, ale nadinterpretowana chyba momentami. No bo też jakby pan o tym wspomniał, że to był 2019 rok, tak? No to wtedy Jarosław Kaczyński był tak naprawdę u szczytu władzy. W sensie to był ten moim zdaniem najlepszy moment tych 8 lat rządów PiSu. No i teraz tak, że Jarosław Kaczyński tutaj, prawda, jakąś szemraną inwestycję w centrum Warszawy będzie stawiał dwa wieżowce. No jakoś ja od początku miałem tak, że mnie niekoniecznie ta historia porywała. No i też ona moim zdaniem była dużo trudniejsza do opowiedzenia niż na przykład, nie wiem, no afera w Funduszu Sprawiedliwości czy w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, tak? No tam jednak taki nawet przeciętny, powiedzmy, obserwator tego, no mógł sobie to jakoś tak, prawda, unaocznić, no, że te pieniądze trafiały w jakieś, prawda, do znajomych i tak dalej. To było jakieś takie prostsze. Natomiast tutaj, no sami my mieliśmy, prawda, pan powiedział, że to no, skomplikowana historia, no właśnie i to był też między innymi jej problem moim zdaniem, że ją było trudno opowiedzieć tak naprawdę. No.
0: Też ona była rozciągnięta w czasie, bo tak, w 2019 roku Wojciech Czuchnowski o tym napisał, prokuratura badała rzeczy od maja 2017 do lipca 2018 i wtedy PiS też był bardzo, bardzo mocny przed wyborami w 2019 roku, więc wydaje się, że potem ona dosyć szybko, ta sprawa się przestała tlić. Niedawno w tej sprawie został przesłuchany Jarosław Kaczyński. Nie znamy jeszcze uzasadnienia decyzji prokuratury, dlatego że prokuratura tłumaczy, że tłumaczy ją na język niemiecki, by Gerald Birgfellner mógł się z nią zapoznać jako pierwszy. Roman Giertych, pełnomocnik Birgfellnera, już zapowiada odwołanie od tej decyzji. No to powiedzmy jeszcze, jak może wyglądać ten proces. To znaczy, to odwołanie może zostać uwzględnione i ta sprawa może jeszcze wrócić.
1: Tak, może wrócić, tylko ja bym zwrócił jeszcze uwagę, tylko teraz, przepraszam, wyleciało mi z głowy nazwisko prokuratorki, która odpowiadała za to, za wydanie tego postanowienia o umorzeniu. Ona jest między innymi członkinią tej komisji kodyfikacyjnej działającej przy ministrze sprawiedliwości do spraw ustroju sądownictwa i prokuratury. No z tych komisji kodyfikacyjnych działających przy ministrze sprawiedliwości, no ta jest taka, powiedzmy, największego kalibru, tak? Jej byłym przewodniczącym jest obecny sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystian Markiewicz, no ona odpowiadała za wszystkie te projekty ustaw, powiedzmy, mających przywracać praworządność, czy to w sądownictwie, czy w prokuraturze. I ta pani prokurator jest członkinią tej komisji. Co więcej, to do powołania do tej komisji, powołuje do tej komisji bezpośrednio Donald Tusk. Chodzi mi o to, że jeśli taka osoba podejmuje decyzję taką właśnie o umorzeniu tego postępowania z racji tego, że tam nie stwierdzono... Tak, Szeroczyńska, dokładnie. No to wydaje się, że ta decyzja... No,
0: nie jest polityczna.
1: Tak, dokładnie tak, tak. Że to nie jest prawda, że tam jakiś prokurator, jeszcze nazwijmy to już uproszczając, tego starego układu się ostał, prawda, i wydał taką decyzję wbrew, prawda, ministrowi Żurkowi, wbrew prokuratorowi Kornelukowi i tak dalej, tylko wydaje się, że to jest no, taka chyba obiektywnie podjęta decyzja przez osobę, która wydaje się, że jest, znaczy ja nie lubię tego określenia, ale z tego już nowego rozdania prokuratury.
0: Znaczy mecenas Roman Giertych uważa inaczej, ale mecenas Roman Giertych też bardzo intensywnie jest powiązany politycznie, tak więc tutaj tak, te kwestie dotyczące tego, kto tu jest bardziej upolityczniony prawdopodobnie. Tak. Pozostawiamy do rozstrzygnięcia państwu. Bardzo dziękuję. Maciej Czapluk z Polityki Insight był z nami.
1: Dziękuję bardzo.
0: A za chwilę jeszcze o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Mariusz Borkowski, ekspert do spraw bliskowschodnich i były korespondent na Bliskim Wschodzie jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Czy dzisiaj będzie spotkanie w Katarze między delegacjami Stanów Zjednoczonych i Iranu? Bo obie strony twierdzą inaczej.
2: Nie, tego spotkania nie będzie. Ono będzie jak zwykle za pośrednictwem przedstawicieli Pakistanu i Omanu. Problem polega na czym, że prezydent Trump, mówiąc, że Teheran prosił o to spotkanie, jakby no, jest w sytuacji petenta, no, spowodował, że jakby naruszył wizerunek, twarz Teheranu, a obie strony, zarówno Trump, jak i władze w Teheranie, bardzo dbają, żeby w toku tych negocjacji nad ewentualnym długotrwałym rozejmem nie stracić twarzy. Czyli obie strony muszą wygrać. I w tym momencie dlatego też te delegacje się nie spotkają. Zapewne to będzie sytuacja taka, że w jednym pokoju będzie delegacja amerykańska, w drugim pokoju będzie delegacja irańska. No a mediatorzy będą krążyli między obu pokojami, usiłując doprowadzić do jakiejś zgody. Zresztą, czy ta zgoda będzie taka łatwa, bo równolegle, o tym też się nie mówi oficjalnie, spotkają się komisje techniczne, delegaci techniczni, którzy będą negocjowali, czy też dyskutowali nad wcielaniem poszczególnych punktów tego memorandum 14-punktowego.
0: Wojna na Bliskim Wschodzie jest wojną prowadzoną w dużej mierze na emocji, wojną, która do końca nie wiadomo dlaczego została wywołana i gdzie dużą rolę odgrywały właśnie ten PR, które przedstawiają i Waszyngton, i Teheran. Zastanawiam się, kto w tym momencie lepiej rozgrywa tę wojnę na poziomie i dążenie do porozumienia na poziomie komunikacyjnym.
2: No, wydaje się, że te skoki, jak to się mówi, emocjonalne u prezydenta Trumpa, że raz grozi, że zbombarduje i zniknie Republika Islamska, irańska zniknie w ogóle z powierzchni ziemi, a z drugiej strony, że dogadujemy się i klimat jest bardzo dobry, rozmów, no nie bardzo dobrze służą PR-owi amerykańskiemu. Z drugiej strony wydaje się, że negocjatorzy irańscy umiejętnie sterują tymi napięciami. Raz się godzą, raz nie, cofają się, natomiast nigdy nie mówią nie. Krótko mówiąc, sytuacja prowadzi do tego, że te strony właściwie prowadzą równoległy dialog. Jeden dialog jest PR-owski, to co my widzimy w mediach, to co słyszymy, a drugi ten dialog jest nawet nie bezpośredni, ale pośredni poprzez Pakistan, taki mediacyjny i znacznie prawdopodobnie on lepiej wygląda niż to, co my odczytujemy z prasy. Trzeba pamiętać, że to, co mówimy, samo memorandum było bardzo ogólnikowe, pełne nieprecyzyjności i to będą kamienie na drodze ewentualnie jakiegoś trwalszego rozejmu między obu stronami. Trzeba pamiętać, że to porozumienie, to memorandum, to jest, jak się nazywa eufemistycznie, porozumienie zmuszonych. Ono nie prowadzi do budowy zaufania, czy broń Boże, do jakiegoś przyjaźni między Stanami i Iranem, ale prowadzi do tego, żeby do tych porozumień rozejmowych doszło, a żeby nie doszło do, kiedy dojdzie do bolesnego dla stron impasu, ten impas i konieczność kompromisu, bo to jest, będzie konieczne w toku rokowań, ta konieczność kompromisu będzie mniej bolesna niż wznowienie walk dla obu stron. Pamiętajmy, że obie strony właściwie dosyć mocno się wyniszczyły, jeśli chodzi o finansowe rzeczy. Pamiętajmy, że Amerykanie wystrzelili 7200 rakiet. Jeśli wiemy, jaka cena jest poszczególnych rakiet, ona się różni, to są gigantyczne pieniądze. Iran został również zniszczony ekonomicznie. Krótko mówiąc, to porozumienie, czy dojście do porozumienia leży w interesie długofalowym obu stron, ale to nie będzie łatwe i tak jak widzieliśmy ten konflikt z ostrzelaniem dwóch czy trzech statków cieśniny Ormus, to jest użycie narzędzi siłowych dla umocnienia narzędzi negocjacyjnych po to, żeby wyznaczyć twarde, czerwone linie, nieprzekraczalne ani dla jednej, ani dla drugiej strony.
0: No właśnie, bo to memorandum, które notabene osobno podpisali Donald Trump i Masoud Pezeszkian, czyli prezydenci USA i Iranu, zostało podpisane 17 czerwca, tak więc jutro będą 2 tygodnie, natomiast w memorandum zawarto termin 60 dni na ustalenie trwałego porozumienia. Wydaje mi się, że te 2 tygodnie, znaczy, czy one zostały zmarnowane, czy wciąż ta eskalacja i deeskalacja, te skoki emocji do czegoś prowadzą?
2: One prowadzą do tego, że obie strony usiłują, testują się wzajemnie, jeśli tak można powiedzieć, jak dalece mogą się posunąć w swoich żądaniach i nie ustępować, na ile mogą utwardzić swoje stanowisko, a na ile to jest nierealne i trzeba będzie się troszeczkę, jak to się mówi, posunąć, czyli złagodzić swój punkt widzenia. To jest bardzo jeszcze szeroka domena, ponieważ pamiętajmy, że każdy z 14 punktów tego memorandum to jest tylko troszeczkę takie spis pobożnych życzeń, niezbyt sprecyzowanych. Jeśli pan wspomniał teraz o cieśninie Ormus, to tam bardzo wyraźnie jest mowa o przywróceniu żeglugi, nie pobieraniu opłat przez 60 dni, ale nie ma mowy o tym, gdzie te okręty, te statki mają płynąć. Czy mają, tak jak żąda Iran, kanałem przez wody terytorialne bardzo blisko brzegów Iranu i w związku z tym Iran miałby prawo ewentualnie w cudzysłowie pobierać opłaty ubezpieczeniowe za korzystanie z urządzeń nawigacyjnych i tak dalej, czy też mogą sobie płynąć w pobliżu brzegów Omanu i wtedy nie podlegają żadnym restrykcjom. Krótko mówiąc, nawet w tej dziedzinie nie uzgodniono niczego i to będzie tematem tych przetargów, które będą trwały. Wspomniał pan o tych 60 dniach. To jest termin nierealny. Zapewne on zostanie przedłużony i jeśli strony w jakiś sposób troszeczkę się dogadają, to będzie powiedziane tak. No, negocjacje trwają, klimat jest pozytywny, ale wymaga to jeszcze czasu i w związku z tym przedłużamy o kolejne 30 czy 60 dni. Pamiętajmy, że kiedy prezydent Obama negocjował porozumienia atomowe z Iranem w 2015 roku, te porozumienia zostały wypowiedziane przez Trumpa dwa lata później, to negocjacje trwały dwa lata.
0: Negocjatorom nie zazdrościmy w takim razie. Bardzo dziękuję. Mariusz Borkowski, ekspert do spraw bliskowschodnich i były korespondent na Bliskim Wschodzie, był z nami. Rafał Hirsch w studiu. Witaj, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Mamy dane inflacyjne za maj.
3: Mamy, tak. I będziemy
0: ciekawe?
3: O nich... Bardzo ciekawe, ponieważ okazuje się, że tej inflacji tak jakby nie było ostatnio, bo inflacja jest wtedy, jak ceny idą w górę w sklepach, a w czerwcu wynika z tych danych, że szły w dół głównie, ponieważ w stosunku do maja poziom cen w czerwcu obniżył się o 0,5%.
0: O.
3: W skali roku ta inflacja cały czas jest dodatnia oczywiście i wynosi 2,5%, ale była wyższa poprzednio i teraz znów sobie opadła. Bardzo ciekawe jest to, że z tych danych wynika też, że ceny żywności spadają i to w skali roku są o 0,3% niżej niż rok temu. To są takie rzeczy, o których warto pewnie porozmawiać z ekonomistą, żeby wytłumaczył, skąd to się wzięło, dlaczego i co dalej. No i będziemy to robić.
0: I teraz
3: za chwilę w EKG.
0: Po godzinie 12.40 w EKG Rafał Hirsch zostaje z państwem. Jeszcze informacje za 4 minuty.
4: Reklama.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast. TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar. Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Ale sztosy.
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
21: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Minęła 12.40. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Toruń dołącza do listy miast z ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu. Prezydent Paweł Gulewski przypomina, że nocna prohibicja zacznie obowiązywać już od jutra. Zakaz obejmie sprzedaż detaliczną i nie będzie dotyczyć restauracji, pubów oraz hoteli. Toruń od lat stosuje surową politykę antyalkoholową. Od 2017 roku w mieście obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 4,5% na wszystkich stacjach paliw. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Miejskiego w Świnoujściu od jutra będzie ponownie funkcjonował, zapowiedziały władze placówki. OIOM był przez 2 miesiące zawieszony z powodu problemów technicznych związanych z uszkodzeniem sieci zasilającej. Negocjacje USA i Iranu w Katarze dzisiaj się nie odbędą, za to na Cyprze, jak przekazał rząd w Nikozji, mają rozpocząć się dwudniowe obrady utworzonej z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa Rady Pokoju. To gremium ma rozmawiać o odbudowie strefy Gazy, rozbrojeniu Hamasu i zaprowadzeniu trwałego pokoju. Lista uczestników spotkania nie jest jednak znana.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
3: Jest 12.42. Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy drugą dzisiaj odsłonę magazynu EKG, która będzie poświęcona inflacji, która dzisiaj się pojawiła, znaczy wstępne dane dotyczące inflacji za czerwiec, ponieważ mamy wyraźny spadek tej inflacji. W studiu gość pan dr Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
3: Tak, właściwie to już jest drugi miesiąc chyba, z tego co pamiętam, takich danych, bo w maju chyba też było tak, że miesiąc do miesiąca ceny spadały, więc poziom, średni poziom cen w polskiej gospodarce w maju trochę spadł i w czerwcu znowu trochę spadł. Mamy gospodarkę w ogóle bez inflacji od 2 miesięcy.
25: No myślę, że wróciliśmy do tego takiego status quo, które było jeszcze przed lutym, czyli do gospodarki, która naprawdę nie jest inflacyjna, czyli do gospodarki, która doświadcza teraz tego chińskiego szoku 2.0, czyli gospodarki, która importuje relatywnie tanie towary, do gospodarki, która teoretycznie też zalewana jest tańszymi towarami od zewnątrz, mówię o towarach przemysłowych, z uwagi na to, że wszyscy podlegają konkurencji z Chinami i wszyscy obniżają ceny. I wreszcie mieliśmy stabilne ceny ropy naftowej przed inwazją na Iran. To teraz też wygląda na to, że idziemy w kierunku jakiejś stabilności. Natomiast czarny koń tych odczytów jest gdzie indziej.
3: W żywności?
25: No, w żywności.
3: No właśnie, bo widać spadek. Już jest nawet rok do roku spadek cen żywności o 0,3, a miesiąc do miesiąca o 0,7. Ale wydaje mi się, że miesiąc do miesiąca, w czerwcu chyba często żywność tanieje, prawda? Natomiast ten rok do roku spadek jest chyba...
25: No właśnie.
3: To jest ten czarny koń.
25: I to jest właśnie klasyczne rozróżnienie, tak? Bo faktycznie wzorzec sezonowy jest taki, że w czerwcu żywność faktycznie może stanieć, natomiast ona tanieje bardziej niż w ubiegłym roku. Tak samo jak mocniej potaniała w maju, jak w ubiegłym roku, stąd rok do roku, który jest obecnie już na ujemnych poziomach. I wydaje mi się, że żywność jest super ciekawa z tego punktu widzenia, że z jednej strony obserwujemy zjawiska, które powinny sprzyjać drogiej żywności, czyli po pierwsze konieczne inwestycje na poziomie rolnictwa, nowe technologie, brak wody czy deficyty wody, powtarzające się susze, co powinno pompować koszty i pewnie pompuje, a z drugiej strony nie widzimy przełożenia tego na znacząco wyższe ceny żywności, które raportuje GUS. I moim zdaniem w ogóle nie ma tu sprzeczności.
3: Dlaczego nie ma sprzeczności? Jak to wytłumaczyć w takim razie?
25: Sieci handlowe.
3: Czyli struktura rynku, tak?
25: Tak, struktura rynku, myślę, że tu gra tu bardzo, bardzo dużą rolę. Kiedyś w zasadzie prognozuję tą inflację cen żywności prawie 20 lat już. Kiedyś było to bardzo proste. Brało się biuletyni Ministerstwa Rolnictwa, sprawdzało się, jakie ceny były hurtowe. Stamtąd można było bardzo łatwo zejść na ceny na bazarkach i de facto to dawało już obraz taki, jakie będą ceny żywności. Naprawdę nie śmieję się, tak było. To było relatywnie proste. Natomiast teraz jest to, uważam, trudniejsze i dowodzi tego przede wszystkim zaskoczenie w maju. Teraz to czerwcowe było trochę mniejsze już. I teraz o co chodzi? Po pierwsze, zbiór danych GUS się trochę zmienił. Zmienił się dlatego, że weszły sieci, czyli ankieterzy muszą tam bezpośrednio trafiać, i zmienił się dlatego, że też sieci są dostawcą tak zwanych danych skanowanych, czyli takiego alternatywnego sposobu poboru cen w gospodarce, który opiera się na tym, że GUS po prostu widzi paragony. A na tych paragonach są wszelkie promocje, wielopaki i tak dalej. To wszystko tam wchodzi. Więc...
3: Ale to wcześniej tego nie było?
25: Wcześniej de facto ankieter ma obowiązek wyfiltrować tą promocję, żeby te ceny były takie prawdziwe, tak? Natomiast w przypadku, kiedy mamy te dane skanowane, to może być trudniejsze, to jest po pierwsze. I po drugie, taki problem już metodologiczny z punktu widzenia analityka, my nie za bardzo wiemy, jak GUS integruje te dane z danymi takimi zwykłymi. Ale zostawiając te dane na boku, jest kwestia taka stricte ekonomiczna, tak, kosztowa. Wydaje mi się, że sieci w tym momencie mocno rywalizują ze sobą na rynku, który jest w zasadzie zdominowany przez dwie sieci, które handlują żywnością na masową skalę. Rywalizacja ta prowadzi do znaczącego obniżania cen, walki promocjami, przyciągania klienta w jakiś sposób, co jakiś czas są reklamy i to nie na darmo tak naprawdę związane z tym, że tu są pomidory tanie, tu są ziemniaki tanie. I to moim zdaniem powoduje, że ta cena detaliczna dla konsumenta jest trzymana relatywnie nisko. Ta sama konkurencja to powoduje. Dwie firmy są bardzo, bardzo wrażliwe na popyt konsumencki, więc cokolwiek tam siada, widać to na wolumenach, te firmy od razu reagują, obniżają ceny. I teraz pozostaje pytanie, kto to płaci? Wydaje mi się, że dostawca.
3: No bo on jest zawsze w tej gorszej pozycji w stosunku do tych sieci handlowych, prawda? Ale dodam jeszcze, bo parę dni temu był też raport GUS-u dotyczący cen artykułów żywnościowych w skupach i na targowiskach, czyli jeszcze przed sieciami. I tam też jest, spadek o 16% rok do roku. Jest spadek zbóż, mięsa, mleka, ziemniaków. Mleko jest najtańsze od kilku lat w tej chwili. W skupach.
25: Tak, to prawda. Ten rynek hurtowy też jest teraz bardzo specyficzny. Natomiast my jako analitycy mamy to pod kontrolą, czyli jakby prognozując inflację, my znamy te dane i znamy też częściowo dane z rynków towarowych za cały miesiąc, za czerwiec.
3: A rozumiem, że to jeszcze dodatkowo jest jakaś niespodzianka.
25: Dodatkowo na to trzeba jeszcze nałożyć niespodzianki, no bo inflacja wyszła poniżej tak zwanego konsensusu. Konsensus był 2,7, inflacja wyszła 2,5. I to nie chodzi o to, że paliwa były tańsze. To oczywiste było, że będą tańsze paliwa, bo każdy to sobie wyliczył. Natomiast to źródło niespodzianki tkwi w cenach żywności. Te ceny żywności zaczynają trochę odbiegać od tych wzorców, które my doskonale znamy i na których chodzą modele, które prognozują ceny żywności.
3: Czyli mamy inflację dyskontową, tak właściwie chyba można powiedzieć. A propos tych cen paliw, które może są mniej sensacyjne tym razem, ale tutaj bym wybiegł w przyszłość, no bo za chwilę wszystko się zmieni, jutro wraca VAT na wyższy poziom, więc jaki będzie efekt inflacyjny?
25: drobny, bym powiedział. Tak czysto filozoficznie to żadne podatki pośrednie nigdy nie stworzyły żadnej presji inflacyjnej, tak? Czyli z punktu widzenia ekonomicznego niewiele się zmieni. Dodatek do tego, ile to dołoży do inflacji, wydaje mi się, to z rzędu jest 0,3, może 0,4 punkta procentowego maksymalnie. I to też zależy od tego, gdzie faktycznie wylądują ceny paliw w lipcu, bo to może być różnie. Na rynkach hurtowych ceny paliw powoli zaczynają być blisko tych, które były jeszcze przed inwazją USA na Iran. Więc ja bym był tu dobrej myśli. Plus, wydaje mi się, słabo się znam na rynkach ropy naftowej, ale czytając sporo w tych tematach, wydaje mi się, że powoli znowu zaczyna wyłaniać się taki trend dezinflacyjny także stamtąd. Czyli wojna się kończy, nowi gracze przejęli trochę kontraktów, starzy gracze będą walczyć bardzo agresywnie o rynek, a to implikuje niskie ceny.
3: No i OPEC się rozpada troszeczkę, tak?
25: Niskie ceny, znowu większa konkurencja.
3: Tak, większa konkurencja. Czyli co, nie obawiać się inflacji wyższej, jak będziemy patrzeć na lipiec i na sierpień? No bo podniesienie, bo to ciekawe to, co pan powiedział, że podatki pośrednie nie wywołują presji inflacyjnej. No bo wydawać by się mogło, że to jest jednak pójście o 15 punktów procentowych do góry jakiegoś tam elementu tej ceny. Więc jak to tak po prostu sobie przeliczyć, to ceny paliw powinny pójść w górę, nie wiem, o 80-90 groszy na litrze. Eksperci z tego rynku mówią, że to nie będzie 80, bardziej 40-50, no ale wzrost o 40-50 to też jakąś tam różnicę robi.
25: No, rozbijamy się tutaj o definicję presji inflacyjnej. Dla mnie definicja presji inflacyjnej jest czysto ekonomiczna, czyli to wynika z popytu i z podaży. Podniesienie podatków pośrednich obniża de facto dochody rozporządzalne, więc jest czynnikiem antyinflacyjnym, de facto przeciwdziała presji inflacyjnej.
3: Czyli tu zapłacimy więcej, ale na coś innego mniej wydamy, tak? No,
25: niestety gdzieś to musi znaleźć ujście. Natomiast też pytanie, jak bardzo podskoczy ta inflacja? No, to jeśli ta inflacja podskoczy nam nagle do, nie wiem, 2,9 czy do okolic 3%, no to znów nie będzie to jakiś wielki skok i wciąż inflacja będzie naprawdę bardzo komfortowo wewnątrz przedziału dopuszczalnego pasma wahań tak naprawdę.
3: Rozumiem, że gdyby był grany ten scenariusz, którego się obawialiśmy parę miesięcy temu, że mamy inflację, nie wiem, 3,5-3,6, to tutaj byłoby mowa o tym, czy dochodzimy do 4%, czy nie, i wtedy byśmy się tym bardziej przejmowali, tak?
25: No myślę, że z punktu widzenia takiego realnego wpływu na Kowalskiego, oprócz takiego przepływu przez dochody rozporządzalne, no to niestety jest też ten efekt kolejny, czyli zmiany stóp. No, wydaje mi się, że teraz możemy spokojnie powiedzieć, że tych zmian nie będzie, a poszedłbym krok dalej, kolejny ruch raczej w dół.
3: No właśnie, to trochę pan mnie teraz wyprzedził, bo o to chciałem się zapytać. Kolejny ruch raczej w dół, ale jakoś tak usłyszymy to ze strony Rady, czy też prezesa Glapińskiego już teraz na najbliższym posiedzeniu, czy oni znowu dadzą sobie trochę czasu, jak to może wyglądać, jeśli będziemy chcieli to umiejscowić w czasie?
25: Myślę, że to, co usłyszymy od prezesa Glapińskiego, to trochę takie victory lap, że tak naprawdę NBP wstrzymał się z ruchami, nie tak jak Europejski Bank Centralny, i okazało się to dobrą strategią, bo inflacja znowu powróciła do celu, jest bezpiecznie nisko. No i poddajmy to prezesowi Glapińskiemu. Absolutnie Rada Polityki Pieniężnej miała tutaj rację, żeby się wstrzymać. EBC trochę się pośpieszył. Natomiast kiedy jakieś obniżki? Wydaje mi się, że już w maju, kwietniu były takie głosy w RPP, oczywiście one były w mniejszości, że de facto no, trzeba będzie rozważać powrót do luzowania polityki pieniężnej. Wydaje mi się, że takim kluczowym momentem jest to, kiedy będzie szczyt cyklu gospodarczego mierzonego PKB. I teraz wydaje mi się, że tu trzeba strzelać w okolice czwartego kwartału tego roku lub przełomu roku, czyli to się może opóźnić na pierwszy kwartał 2027. I wydaje mi się, że niska inflacja plus spadkowa trajektoria na dynamikach PKB absolutnie otwiera pole do dyskusji o obniżkach i pewnie pole do faktycznych obniżek, ale to rok 2027.
3: Czyli nie szybko, czyli jednak jeśli chodzi o ten rok, bo to są takie informacje, które pewnie biorą pod uwagę ci, którzy chcą zaciągać jakieś kredyty teraz, a z danych bankowych wiadomo, że jest ich więcej niż chociażby rok temu, to w najbliższym, jeśli oni by chcieli na przykład czekać na lepszy moment, kiedy ta stopa procentowa będzie niższa, no to jeszcze trochę trzeba, to jeszcze nie jest kwestia, nie wiem, lipca albo września, tylko dłużej, tak?
25: No chyba trochę dłużej, no chyba, że bardzo zaskoczą nas ceny paliw, to być może przesunie to ręce, które dłonie, które głosują na posiedzeniach RPP. Ale nie sądzę, że RPP będzie się jakoś tutaj specjalnie śpieszyć.
3: A my mamy w ogóle ten poziom, który mamy w tej chwili, stóp procentowych 3,75, główna stopa procentowa w Narodowym Banku Polskim. To jest odpowiedni poziom oprocentowania dla polskiej gospodarki w tej chwili, pana zdaniem?
25: To jest trudne filozoficzne pytanie. Jeszcze przed inwazją na Iran wydawało się, że jest spora przestrzeń do obniżek stóp procentowych z uwagi na to, że popyt jest słaby, nie ma jakiejś zewnętrznej presji inflacyjnej. I teraz taka pewnie ciekawostka, gdyby nie te zawirowania na cenach ropy, to strzela, mielibyśmy teraz inflację tak między 1 a 1,5. I gdyby była taka inflacja, to pewnie RPP spokojnie dalej obniżałaby stopy procentowe, a stopy nie byłyby 3,75, tylko zbliżalibyśmy się do 3%. Czy to dalej jest scenariusz dobry? Zmieniło się przede wszystkim to, że wzrosły ceny niektórych dóbr i usług w międzyczasie. I teraz pozostaje pytanie, czy już teraz reagować niższymi stopami procentowymi na to, że nadal presja inflacyjna jest niska, czy raczej zobaczyć, czy na pewno nic się z tego dalej nie urodzi. Wydaje mi się, że jesteśmy bardziej w tym drugim przypadku, że chwilę trzeba poczekać, no a potem sytuacja jest taka, jak była, więc trzeba wracać do obniżek.
3: Czyli to, co się robimy flegmatycznie i nonszalanccy, tak? Jak jest jakieś zawirowanie w Zatoce Perskiej, to poczekamy, może się uspokoi, to teraz poczekamy w drugą stronę, tak? Bo a nuż znowu coś wyskoczy.
25: No trochę tak i trochę to tak wyglądało.
3: I na koniec wychodzi, że w sumie właściwie wszystko można przeczekać, tak?
25: Znaczy, banki centralne reagują wszędzie bardzo, bardzo podobnie. Tam są przesunięcia miesiąc, dwa, przesunięcia na stopach, 25 punktów bazowych czy coś takiego. To wszystko bardzo podobnie chodzi. Przypomnijmy, że w marcu Rada Polityki Pieniężnej ścięła stopy, mimo tego, że widać było, że będzie szok inflacyjny, przynajmniej przejściowy. To było wręcz ewidentne. Więc tam została zbudowana poduszka, która teraz mogła być skonsumowana, ale nie została skonsumowana. No a z kolei brakiem tej podwyżki stóp bank centralny kupił sobie też taką poduszkę na to, żeby zbytnio nie zdusić gospodarki w tym czasie, kiedy te ceny były podwyższone. Więc na dobre wyszło chyba.
3: Na rynek walutowy sobie patrzę teraz i widać, że dolar dzisiaj 2 grosze drożeje. 3,77 zł, euro prawie 4,30. Zresztą euro dzisiaj wcześniej, parę godzin temu było po 4,30. I to niby nic takiego. Ale ostatni raz 4,30 za euro było 31 marca, czyli 3 miesiące temu, więc właściwie można by powiedzieć, i to nie będzie nadużycie, że złoty jest najsłabszy od 3 miesięcy. Rozumiem, że to ma związek właśnie z tą perspektywą dla stóp procentowych i z tymi danymi inflacyjnymi, tak? Że to jednym z efektów ubocznych jest osłabienie złotego.
25: Tak, i wydaje mi się, że to są dwa kroki tak naprawdę, bo po pierwsze, na początku okresu, kiedy mieliśmy wysokie ceny ropy naftowej, kiedy inflacja nam rosła, bardzo szybko wyceniły się podwyżki stóp procentowych w Polsce, więc one były trochę takim buforem, który trzymał notowania kursu złotego relatywnie nisko. Potem to powoli odchodziło w przeszłość, no a teraz znowu żadne podwyżki się nie wyceniają, więc ten faktycznie bufor zniknął. My uważamy do pewnego czasu, że tak naprawdę złoty gdzieś w horyzoncie tak roku, dwóch jednak powinien trochę się deprecjonować.
3: Czyli osłabiać.
25: Osłabiać, tak, dokładnie. Przede wszystkim dlatego, że cykl gospodarczy powoli nam się kończy. Jeszcze mamy ze 2-3 kwartały przyspieszającego wzrostu, potem będzie już wolniej. To pewnie
3: a dlaczego?
25: Przede wszystkim fundusze unijne i konsument. Fundusze unijne to czysta mechanika, tak? Po prostu kończy się.
3: Teraz KPO. Dostajemy więcej, a potem będzie mniej.
25: A potem mniej, więc jak inwestycje jakby rosną wolumenowo, to mamy dodatnie wzrosty. Jak spadają lub się nie ruszają, to jest zero albo minus, więc to arytmetyka jest nieubłagana. Plus konsument. Konsument chyba powoli też jakby zaczyna konwergować do, powiedzmy, że zachowań bardziej spójnych z innymi gospodarkami, które są wyżej rozwinięte, tak? Czyli Polska będzie stawała się coraz bogatsza, no ale siłą rzeczy jakby konsumpcja nie może rosnąć cały czas tak szybko. I wydaje mi się, że tu jest jeszcze druga rzecz. Wydaje mi się, że konsumenci już w dużej mierze wykorzystali te wszystkie zasoby, które zbudowali w ostatnich latach. No a płace nominalne teraz jakoś specjalnie nie rozpieszczają. To w okolice 5% w sektorze przedsiębiorstw, więc relatywnie mało. nawet w ujęciu realnym, jak odejmiemy to 2,5. 2,5 to relatywnie mało. Pewnie to był gdzieś fundamentalny sufit, jeśli chodzi o konsumpcję. Ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o płace, to jeszcze tamten rynek pracy nie powiedział ostatniego słowa. Wydaje mi się, w najbliższym czasie przed polską gospodarką sporo zmian takich strukturalnych. I tu być może jest to hasło naiwne, ale wjeżdża nam sztuczna inteligencja powoli jako coś, czego firmy będą coraz bardziej używać. Nie tylko firmy przemysłowe, bo tam już była, ale coraz bardziej będą to firmy usługowe. I tam widzę pewien potencjał, że siła przetargowa pracowników po prostu się zmniejszy.
3: I będą się bardziej bać i
25: mniej konsumować.
3: Tak, i będzie wzrost gospodarczy wolniejszy. W pierwszym impulsie, tak, bo długoterminowo to AI podobno ma napędzać nam wzrost gospodarczy. Bardzo dziękuję. Pan dr Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku.
25: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo. To już wszystko w południowej odsłonie EKG. Na kolejną zapraszam o 14.40. Teraz już informacje, po nich kontynuacja TOK 360. Rafał Hirsch, do usłyszenia.
24: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
0: Autopromocja.
1: Przez wielu polityków oraz ich zwolenników są postrzegani jako oderwani od rzeczywistości krzykacze, którzy nie znając realiów polityki, ekonomii i gospodarki, walczą o niemożliwe do zrealizowania postulaty. Młodzi aktywiści nie przejmują się jednak tymi opiniami i robią swoje. Kim są, o co walczą i dlaczego tak lubią konfrontację z politykami? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Dominiką Lasotą o książce Odwagi w podcaście Półka z Książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej. Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Nie będzie zarzutów w sprawie afery Dwóch Wież. Prokuratura umarza śledztwo. Kolejny dzień upałów, kolejne utrudnienia dla podróżujących koleją. Niemcy odpadły z mundialu. Są apele o dymisję trenera. Wtorek 30 czerwca, minęła 13. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura Okręgowa poinformowała o umorzeniu śledztwa w sprawie tzw. Dwóch Wież. Sprawa związana była z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Śledztwo dotyczyło doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera do niekorzystnego rozporządzania mieniem w kwocie co najmniej 1 300 000 euro. Jak zauważył w TOK FM Maciej Czapluk z Polityki Insight, prokuratorka, która umorzyła tę sprawę, jest członkinią Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, instytucji podległej ministrowi Waldemarowi Żurkowi.
16: Jeśli taka osoba podejmuje decyzję o umorzeniu tego postępowania, to nie jest prawda, że tam jakiś prokurator, jeszcze nazwijmy to już uproszczając, tego starego układu się ostał, prawda, i wydał taką decyzję wbrew, prawda, ministrowi Żurkowi. Tylko wydaje się, że to jest taka chyba obiektywnie podjęta decyzja.
13: A pełnomocnik pokrzywdzonego biznesmena Roman Giertych zapowiedział złożenie zażalenia w tej sprawie. Dzisiaj upały zatrzymały ponad 50 pociągów. W większości regionalnych to mniej niż wczoraj, ale opóźnienia i odwołane pociągi to nie jedyny problem pasażerów. Podczas upału klimatyzacja albo działa słabo, albo wcale. Nie ma dokładnych przepisów dotyczących zwrotu za bilety w takich sytuacjach. Zwrot części ceny biletu jest możliwy, ale tylko wtedy, gdy klimatyzacja była wcześniej oferowana. Mówił w TOK FM Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
21: Są pewne utarte działania przewoźników i jeżeli ta informacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. Przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty.
13: A na 11 dworcach dziś i jutro PKP zapewnia pasażerom wsparcie. Informatorów mobilnych można spotkać m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Jutro wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące centralnej e-rejestracji. Choć system wystartował na początku roku, to właśnie od lipca staje się on obowiązkowy dla placówek medycznych. Na razie chodzi o kardiologię oraz profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne, tłumaczy Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ.
26: Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyłącznie te świadczenia, które zostały zapisane za pośrednictwem centralnej e-rejestracji.
23: 1 sierpnia system zostanie rozszerzony o pierwsze wizyty u kolejnych 8 specjalistów, m.in. u endokrynologa, pulmologa, nefrologa, neonatologa oraz chirurga naczyniowego. Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. W Wenezueli nie ustają poszukiwania zaginionych w niszczycielskich trzęsieniach ziemi. Na liście figuruje 50 tysięcy nazwisk. Liczba odnalezionych ofiar przekroczyła 1700. Miejscowe media donoszą o nowym, poważnym problemie, jakim są rozkładające się szczątki pod gruzami zawalonych budynków. Cezary Jaszczyk.
4: Z danych satelitarnych udostępnionych przez NASA wynika, że dwa silne trzęsienia ziemi poważnie uszkodziły lub zniszczyły ponad 58 tysięcy budynków. A na miejscu wciąż brakuje wyspecjalizowanych ratowników ze sprzętem. Ci, którzy przeżyli, mieszkają teraz w improwizowanych obozach. Ponad 80% stanu La Guaira jest w poważnym kryzysie. Władze nie są w stanie zapewnić podstawowych usług. Nie mamy prądu, wody pitnej i sanitariatów. W Wenezueli od lat brakowało podstawowych produktów i leków. Teraz problem się pogłębił. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
23: Katastrofa i upokorzenie. Niemieckie media są dziś bezlitosne dla swoich piłkarzy. Po słabym meczu ich zespół przegrał z Paragwajem i odpadł z Mistrzostwa Świata. Dalej grają za to Brazylia i Maroko, a ich mecze śledził i będzie śledzić Michał Waszkiewicz.
5: Nowy koszmar niemieckiej piłki, klęska myśli szkoleniowej, powolna, nudna i ospała gra to komentarze w Niemczech po odpadnięciu z Mistrzostwa Świata. Nic dziwnego, zespół przegrał z Paragwajem, który stworzył jedną klarowną sytuację przez 120 minut, ale karne wykonywał lepiej. Media żądają rezygnacji Juliana Nagelsmana, ale trener już zapowiedział, że do dymisji się nie poda. Jesteśmy przybici, to oczywiste. Ja jednak nie jestem osobą, która ucieka od odpowiedzialności, co teraz usiądzie tutaj i powie, rezygnuję, tylko dlatego, że odpadliśmy. Jeśli tylko związek będzie chciał, to zamierzam kontynuować pracę. Kapitan zespołu Jozua Kimmich po meczu mówił, że to zawodnicy zawiedli, a nie trener. Nie zmienia to faktu, że to trzeci mundial z rzędu, na którym Niemcy wypadli fatalnie. Świetnie za to wygląda Maroko, które po rzutach karnych wyeliminowało Holandię. I Brazylia zapewniła sobie awans w meczu z Japonią, strzelając gola na 2-1 w 95 minucie. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
23: Kolejne informacje w TOK FM o 13.20, a teraz prognoza pogody.
6: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
23: Choć w sporej części kraju dzisiaj już nieco chłodniej niż w poprzednich dniach, to wciąż dla południowo-wschodniej części kraju obowiązują ostrzeżenia najwyższego 3 stopnia przed upałami. W Rzeszowie termometry mogą pokazać po południu nawet 36 kresek. Gorąco także w centrum i na Podlasiu od 30 do 33 stopni. Chłodniej na północy i nad samym morzem. W całej południowej połowie kraju możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu i burze.
6: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
7: 13.06, TOK 360, Filip Kekusz, jak słyszeli Państwo w prognozie u Moniki, w tym momencie, w Rzeszowie może dziś być 36 stopni, w tym momencie niespełna 33 stopnie, tam jest teraz najgoręcej w całej Polsce. Upały na razie powolutku odpuszczają, co nie znaczy, że kolejnych fal upałów nie będzie. Wczoraj w TOK 360 rozmawialiśmy o tym, jak polska kolej nie radzi sobie z ekstremami. Dziś to wciąż widać na torach. Kilkadziesiąt połączeń kolejowych zostało odwołanych, głównie przez przewoźników regionalnych. Ale ta kolej wiezie nas najczęściej do budynków, w których musimy spędzać ten upał. Jest z nami Małgorzata Kuciewicz, architektka, urbanistka, Grupa Centrala. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: I właśnie wraca to pytanie, które jest aktualne od kilkunastu lat chyba co najmniej, ale w ostatnich dniach wiele osób je sobie zadaje. Czy architekci i inżynierowie, osoby odpowiedzialne za budownictwo, są w stanie w jakiś sposób zniwelować skutki tych makabrycznych upałów, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach?
8: Następują zmiany. Część architektów i architektek od lat już postuluje, żebyśmy powrócili do rozwiązań sprzed prądu, czyli do takich pasywnych sposobów wentylowania, przewiewania budynków, które znały nasze prababcie. Nasi pradziadkowie. Od jakiegoś czasu jesteśmy bardzo uzależnieni od prądu i bardzo wiele budynków to są tak naprawdę takie wielkie maszyny, które albo ten prąd pożerają, no są od niego zależne i często szwankują, kiedy mamy jakieś takie anomalie, jak w ostatnich dniach. No, a nie dość tego, dodatkowo jeszcze podgrzewają sąsiadów, bo proszę sobie jakby wyobrazić, że taki, powiedzmy, sklep, który ma wentylację z klimatyzacją, no to w nim jest przyjemnie chłodno. Natomiast on wywala po prostu to ciepło na sąsiednie budynki i już na świecie zaczęły się pierwsze procesy przeciwko takiemu jakby nieuzgodnionemu dodatkowemu nagrzewaniu. My to nazywamy, tak jak są odpady świetlne, to są odpady termiczne.
7: I to mówi pani, przepraszam, że się wtrącę, o procesach sądowych?
8: Tak, to jeszcze nie u nas. Mhm. U nas dopiero to się zaczyna, natomiast my już mapujemy, jako projektanci już mapujemy na przykład w miastach, gdzie są takie centra danych czy inna infrastruktura internetu, która nie wymaga żadnych pozwoleń, uzgodnień urbanistycznych, natomiast potem okazuje się, że właśnie podgrzewa sąsiadów. Bo jeżeli ktoś, nie wiem, projektuje tunel, i jakby lokalizuje takie wyrzutnie, no to jest w takim operacie, to jest jakby wiadomo, no i potem jakby człowiek, jakby sąsiedzi nie są zdziwieni, no. Czasami nie są na to przygotowani, ale nie są zdziwieni. Natomiast przy wielkoformatowych, takich wielkokubaturowych obiektach, no to czasami jest tak, że właśnie powstaje taka dodatkowa poduszka gorącego powietrza. I my też jako nasza praktyka centrala, my postulujemy tak zwaną powinność klimatyczną. Czyli jeżeli są takie obiekty komercyjne, które mają klimatyzację, która jest częścią ich marketingu, bo po prostu takim chłodem zwabiają klientów do środka, to, że jak się nastają takie właśnie temperatury jak ostatnio, czyli powiedzmy powyżej 40, to, że powinni jakby zapewnić miejsce schłodzenia publiczne, czyli że można tam wejść, nikt nie będzie się nam przyglądał, czy coś kupujemy, czy nie, że będzie zapewniona nam woda, ławki do siedzenia i że po prostu taka kubatura no, będzie sprzyjała temu, żeby, no, będzie taką chłodnią dla publiczną, dla ludzi, nie tylko klientów. Mamy też duże zasoby i my często pracujemy z instytucjami kultury i widzimy, jak w ostatnich dniach muzea i galerie warszawskie i wrocławskie, bo akurat w tych dwóch miastach byłam ostatnio, jak one też traktują siebie jako właśnie taką publiczną chłodnię i jak one mobilizowały się, rozdawały wodę, na przykład jest Żyjnia we Wrocławiu, bardzo polecam, tam jest bardzo przyjemny chłodek. Trudno dostrzec, bo oczywiście zaciągnęli kotary, natomiast jest to przygotowane po to, żeby właśnie trochę w tym mieście odetchnąć, jakby spacerując w okolicy, po Starówce.
7: Powiedziała pani o bardzo wielu elementach, na które składają się na miasto. Znaczy, miasto to jest niezwykle skomplikowany organizm, więc jeśli chcemy zacząć budować z myślą o przyszłości, to może wypadałoby, tak zastanawiam się z tego, co pani mówi, po prostu tyle budynków już stoi w mieście, że nawet jak zastosujemy tę architekturę przyszłości do kolejnych rozwiązań, to wciąż zdecydowana większość mieszkańców tego miasta będzie skazana na pieczenie się w tych dużych budynkach.
8: No właśnie dlatego postulujemy ten powrót do tych rozwiązań sprzed paru pokoleń, bo kiedyś domy były odziewane i rozdziewane w porach roku, czyli mieliśmy portiery, które zimą jakby zapewniały, że jakby wiatr nie wkraczał do domostw, natomiast na lato były wywieszane i to czy markizy, czy zasłony, czy takie pasiaste muchołapy, że drzwi były otwarte, a był przewiew, natomiast była zapewniona intymność, bo po prostu ta przysłona nie pozwalała zerkać do środka. Mieliśmy też tak zwane dyskretki, czyli takie tkaniny, które można było rozwiesić w otwartym oknie, tak też, żeby nikt nie zaglądał i żeby można było tam po prostu hasać prawie bez ubrań w środku. Więc my jakby szperamy w archiwach i pokazujemy tego typu rozwiązania, które są taką miękką powłoką architektury, która też dodatkowo pozwala czasami ten cień stworzyć. Wiemy, że te starsze kamienice się lepiej sprawdzają i grube mury mają jakby, no, dłużej akumulują ciepło, czyli są takie chłodniejsze. To jest taka też jakby receptura, której się przyglądamy, bo rzeczywiście te domy, które były składane właśnie jak takie mechaniczne urządzenia, zależne od prądu, efektywne, ale właśnie tylko wtedy, kiedy były zasilane, no że one bez takiego wsparcia, no jako powłoki architektoniczne właśnie gorzej negocjują to nasze uczestnictwo w tym żarze obecnie.
7: Grupa Centrala nie jest zapewne jedyną pracownią, która postuluje tego typu zmiany. Zastanawiam się, czy takie postulaty trafiają na podatny grunt, bo z jednej strony słyszę, co pani mówi i widzę tu prostą logikę wynikającą z tego, że kiedyś prądu nie było, wobec tego trzeba było w jakiś inny sposób radzić sobie z naszym otoczeniem i z wpływem pogody na to, w jaki sposób ludzie mieszkają, ale z drugiej to jest dosyć rewolucyjne podejście, to, o którym pani mówi.
8: No ja akurat jestem w środku tego całego nurtu, więc mi się wydaje, że naprawdę dużo zmian postępuje. Nawet to, że dokonujemy renowacji zabytków i że organizowane są mieszkania na przykład w pofabrycznych przestrzeniach, to na razie była może taka moda kierowana właśnie, nie wiem, przestrzennością tych wnętrz, ale ludzie też zwracają uwagę właśnie na grubość murów i jakby jak można przywrócić ten stan właśnie, który ten zabytek ze sobą niesie z przeszłości. Ja też uważam, że bardzo potrzebne są takie budynki sarkofagi, czyli takie, no nie wiem, biblioteki, czy jakieś inne miejsca, w których nasze wspólne zasoby dziedzictwa na przykład, że one, no też musimy je chronić przed tego typu upałami. I też właśnie obserwowałam, na ile niektóre instytucje publiczne ostatnio wyłączały się, bo nawet otwieranie drzwi przez publiczność w tych ekstremalnych warunkach powodowało, że te zbiory zaczynały być w niebezpieczeństwie. Wszyscy musimy chyba zacząć patrzeć na budynki właśnie poprzez ten termiczny aspekt, czyli przez coś, co na świecie się nazywa właśnie na przykład na uniwersytetach jest taki nurt, to się nazywa thermal governance, czyli właśnie, no nie wiem, gospodarka termiczna, może tak to można przetłumaczyć, w których właśnie to, jak performują budynki, jak one się zachowują, jak dużo zużywają prądu, albo właśnie jak korzystają z tych receptur z przeszłości, że to się obecnie teraz bardzo wnikliwie studiuje na powrót, a nie tylko na przykład ich wizerunek, czy jakby atrakcyjność taką, którą można by w obrazkowym świecie przedstawić.
7: A jesteśmy w stanie w tym momencie zbudować takie budynki, które byłyby odporne, przynajmniej częściowo, na takie ekstrema, które mamy po obu stronach słupka rtęci, tak? No bo z jednej strony upał, ale z drugiej strony zimą też było bardzo zimno. I ja wiem, że domyślam się, że do tej pory budynki projektowane w naszej strefie klimatycznej były nastawione na ochronę przed wpływem niskich temperatur, a teraz trzeba się nastawiać chyba i na niskie, i na wysokie.
8: No tak, na przykład jeżeli ktoś dokonuje wyboru mieszkania i jest pod wrażeniem wielkich przeszkleń, to proszę właśnie sobie przypomnieć te ostatnie dni i zastanowić się, czy rzeczywiście ten widok za oknem rozległy to jest ten walor, na który stawiamy. Bo jest jakiś taki trend na przykład w budownictwie mieszkaniowym, że one zaczynają wyglądać bardziej jak biurowce. A mamy w Polsce też kilka stref klimatycznych. To nie jest tak, że to jest bardzo rozległy obszar. Więc taka mądrość też tej budowy, zabudowy tradycyjnej, ona też zaczyna przenikać do projektów i widzimy, jak, no nie wiem, na Pomorzu ceglane budynki wracają, w innych regionach inne naturalne budownictwo. No oczywiście mówi się też o drewnie, ale też w sposób krytyczny, bo nie sadzimy na tyle dużo lasów, żeby następne pokolenia mogły z nich budować budynki. No więc, no cóż, te parę dni udało się przetrwać, natomiast no, prognozy są takie, że systemowo musimy myśleć o przyszłych miesiącach i kolejnych sezonach.
7: I ten temat na pewno będzie wracał. Bardzo dziękuję. Małgorzata Kuciewicz, architektka, urbanistka z grupy Centrala, była z nami. Tok 360 trwa, ale już teraz w studiu Anna Piekutowska. Witaj, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Bo zapytam inaczej, po godzinie 14 i będzie o...
9: Tak, to jest w ogóle bardzo dobry moment, w którym możemy zapowiedzieć moją pierwszą rozmowę o 14, bo będziemy rozmawiać o tym, czy ten 40-stopniowy upał, którego doświadczyliśmy albo doświadczamy, to jest tak naprawdę dobra pogoda dla rewolucjonistów, bo właśnie w ten sposób zatytułował swoją książkę Przemysław Wielgosz, który będzie moim gościem i który przekonuje, że te największe kryzysy w historii nie tylko w jakiś sposób niszczyły świat, ale czasem go także przebudowywały albo zmieniały na lepsze. No więc będziemy sprawdzać po 14, czy z tej lekcji historycznej można wyciągnąć wnioski dla nas dzisiaj w świecie katastrofy klimatycznej.
7: To była Anna Piekutowska, która wróci do Państwa właśnie po godzinie 14. Zapytam inaczej. Tok 360 trwa o 13.20 informacje, a po nich porozmawiamy o tym, co może wyniknąć z dzisiejszego spotkania Donalda Tuska z szefem Narodowego Funduszu Zdrowia.
22: Autopromocja. Plan działania.
10: Wakacje nad wodą kojarzą się z odpoczynkiem, ale dla ratowników to czas ciągłej czujności i realnych zagrożeń życia. Wiele utonięć wynika nie z braku umiejętności pływania, ale z alkoholu, przeceniania własnych możliwości i błędnych decyzji. W planie działania pokażemy, jak naprawdę wygląda bezpieczeństwo nad wodą i jak unikać najczęstszych tragedii. Plan działania już dziś, 13.40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
22: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 13.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Jesteśmy za jawnością zarobków, natomiast nie podoba nam się konkretny zapis. Tak prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski komentował w programie EKG ustawę o jawności zarobków lekarzy. Ta po ekspresowej ścieżce w parlamencie czeka na podpis prezydenta. W rozmowie z Maciejem Głogowskim Jankowski zaapelował do Karola Nawrockiego o jej zawetowanie.
3: I my jesteśmy za tym, żeby jawność dla celów statystycznych, analitycznych
4: była... To nie będzie taka jawność, że właśnie ja sobie tam zajrzę i jako dziennikarz będę mógł to sprawdzić. To tak nie będzie.
3: Nie, tak nie będzie i za tą jawnością jesteśmy, ale zapis, że AOTMIT będzie mógł wykorzystać dane w celach innych wskazanych przez ministra zdrowia, nam przypomina te ciemne czasy, kiedy nasze dane były wykorzystywane, mówiąc wprost, dla celów politycznych.
2: AOTMIT, czyli Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także urzędnicy Ministerstwa Zdrowia. Ustawa pozwoliłaby po numerze PESEL lub numerze prawa wykonywania zawodu sprawdzić zarobki lekarza z różnych umów. Jeśli prezydent ustawę podpisze, lekarze zapowiadają zaskarżenie przepisów do europejskich trybunałów. Mimo rosnących cen dla mieszkańców za wywóz śmieci, odpady są coraz większym obciążeniem finansowym dla gmin. Zeszły rok był kolejnym rokiem, w którym system gospodarki odpadami komunalnymi nie zbilansował się finansowo. Według danych Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych samorządy dołożyły do tego zadania 1,5 miliarda złotych. Całkowite wydatki na wywóz odpadów przekroczył 15 miliardów złotych, czyli ponad 4% ogółu wydatków gmin oraz miast na prawach powiatów. Od jutra polskie uczelnie mogą wydawać absolwentom cyfrowe dyplomy. Będą one dostępne w aplikacji mObywatel. Od 1 stycznia przyszłego roku taka forma dokumentów stanie się obowiązkowa. Nowy brytyjski plan inwestycji w obronność inspirowany jest m.in. doświadczeniami Ukraińców w wojnie z Rosją i stawia na nowoczesne technologie, takie jak drony, powiedział premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Zapowiedział, że w ciągu najbliższych 4 lat jego kraj przeznaczy na obronność rekordową kwotę 300 miliardów funtów i będzie wydawał na obronność rocznie 3% PKB. Premier Węgier zapowiedział działania mające przygotować kraj na upały. Rząd ma w tym celu zreformować politykę wodną w kraju i opracować nową ustawę klimatyczną w oparciu o ustalenia naukowe. Podczas utrzymującej się fali upałów na Węgrzech ograniczenia w korzystaniu z wody wprowadzono w 120 miejscowościach. A kolejne informacje w TOK FM o 13.40. W Rzeszowie termometry pokazują dzisiaj 36 stopni. Podkarpacie to najcieplejszy region w Polsce. Tam też, podobnie jak i w centrum, pojawią się dzisiaj burze. Na zachodzie i w kujawsko-pomorskim może spaść deszcz.
5: 13.23, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami Agata Szczepańska, wicenaczelna rynku zdrowia. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Premier Donald Tusk spotyka się dzisiaj z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Filipem Nowakiem. Do rozmów ma dołączyć, uczestniczyć w nich ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Tematów jest mnóstwo. Na czym mogą się skupić i co jest do wyjaśnienia w tym trójkącie?
6: O, spraw jest bardzo dużo, ale zaczęłabym od tego przede wszystkim, że to spotkanie to bardzo dobre informacje dla wszystkich osób związanych z systemem ochrony zdrowia, bo według mnie jest to dowód, że premier rozumie, jak bardzo sytuacja jest poważna i jak bardzo ważny jest to obszar. Od dłuższego czasu środowisko związane ze zdrowiem z pewnym zaniepokojeniem jednak obserwowało to, że premier zdawał się nie dostrzegać tego, jak bardzo ta sytuacja jest poważna i że bardziej chyba zależało mu na tym, żeby w tym obszarze nie dochodziło do żadnych protestów ani bardziej gorących sytuacji, niż to, żeby rzeczywiście jakoś konkretnie zareagować na ten kryzys. Więc wiążemy z tym spotkaniem spore nadzieje, zwłaszcza, że NFZ ma pewne pomysły na rozwiązanie tej trudnej sytuacji. Natomiast te pomysły, o których NFZ mówi, o których rozmawiamy między innymi na organizowanych przez nas kongresach, często są mogą być trudne do przyjęcia dla tej czy innej grupy i nie da się wprowadzać takich rozwiązań bez poparcia premiera, bez zgody politycznej, bez poparcia szefa rządu.
5: Ale to jest tak, bo pani powiedziała, że premier zauważył, że sytuacja jest poważna. To jeszcze doprecyzujmy, jaka to jest dokładnie sytuacja, jeśli chodzi o służbę zdrowia, dodając, bo od razu się zastanawiam, czy jak premier reaguje w ten sposób, to czy on zauważa, że sytuacja w służbie zdrowia jest poważna, czy sytuacja w służbie zdrowia jest poważna z perspektywy sondaży.

0: Koalicji Obywatelskiej?
1: No, to są bardzo związane ze sobą obszary. Polakom bardzo zależy na ochronie zdrowia, więc myślę, że te kryzysy, poważna sytuacja w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia prędzej czy później na sondaże się musi przełożyć. Więc dobrze, że premier to zauważa, moim zdaniem tak właśnie jest. Natomiast no, przede wszystkim mamy do czynienia z bardzo dużym kryzysem finansowym. I my w tym kryzysie finansowym, w tym niedoborach, no wiemy, że brakuje, na początku tego roku mówiło się, że w budżecie NFZ-u zabraknie ponad 20 miliardów. Teraz dzięki różnym rządowym dotacjom ta suma się zmniejszyła, ale nadal mówimy o miliardach. Mhm. A jesteśmy teraz w momencie, to jest ten moment, kiedy tworzy się plan NFZ-u na przyszły rok i za chwilę się dowiemy, ile miliardów będzie brakowało w przyszłym roku. I tutaj nie zasypiemy, mówiąc brzydko, tej dziury budżetowej bez decyzji dotyczących chociażby płac. No, mamy ustawę wymuszającą podwyżki dla medyków co roku, 1 lipca. Wiemy, że ta ustawa jest bardzo kosztowna. Z drugiej strony mamy kontrakty lekarskie, o których ostatnio było bardzo głośno i wiemy, że te zarobki w niektórych przypadkach sięgają no, naprawdę kwot bulwersujących, biorąc pod uwagę, że są to zarobki wypłacane z publicznych pieniędzy, ze składek. A te sprawy są bardzo powiązane, bo wiemy, że środowisko nie zgodzi się na wprowadzanie zmian tylko w jednym obszarze. Te zmiany muszą być powiązane i zawsze ktoś będzie niezadowolony.
0: W jednym obszarze, czyli tak, możemy ograniczyć podwyżki medykom, ale w zamian?
1: Możemy zmienić ustawę dotyczącą corocznych podwyżek, która dotyczy przede wszystkim pracowników na etacie i wcale nie tych, którzy zarabiają kokosy. Mhm. Ale na pewno nie będzie na to zgody strony społecznej, chociażby związkowców, chociaż pracodawcy tutaj popierają związkowców, jeżeli nie zrobimy nic z kontraktami, jeżeli nie uporządkujemy tych zarobków na kontraktach, tych godzin przepracowanych na kontraktach. To jest system naczyń powiązanych. Ci ludzie przecież wszyscy pracują w tych samych placówkach. Jedni zarabiają naprawdę po kilka tysięcy, a inni po kilkaset tysięcy.
0: Kiedy widzę skład tego dzisiejszego spotkania i to, w jaki sposób jest komunikowane to spotkanie przez kancelarię premiera i też przez media, bo Polska Agencja Prasowa wczoraj zapowiadała to spotkanie, że Donald Tusk spotka się z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, a w rozmowach ma także uczestniczyć ministra zdrowia, to zastanawiam się, jaka jest rola ministra zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy w tym całym kryzysie. Dlatego, że jest to osoba, która relatywnie rzadko zabiera głos, miała być osobą apolityczną, skupioną właśnie na tym, żeby ten system zdrowia naprawić. Co my możemy powiedzieć po tym już prawie roku, odkąd objęła stanowisko, w jaki sposób ta polityczność i ten profesjonalizm są w jej przypadku realizowane?
1: No chyba to jest bardzo duży zawód dla wszystkich, ponieważ nie tego się spodziewaliśmy. Tak naprawdę, jeśli rozmawiamy o ministrze zdrowia i prezesie NFZ-u, no to powinniśmy powiedzieć, że tutaj główna rola jest właśnie ministra zdrowia, a prezes NFZ-u właściwie tylko jest wykonawcą polityki Ministerstwa Zdrowia. Natomiast no, w tym przypadku tak nie jest. No, bezczynność pani minister jednak uderza. I to, że nie są wprowadzane żadne reformy, nawet nie tylko te, których się spodziewano po niej. Jest to jednak specjalistka od restrukturyzacji szpitali. Spodziewano się, że ona przychodzi do resortu po to, żeby wprowadzić uchwalone jeszcze przez Izabelę Leszczynę rozwiązania. Natomiast tak się nie zadziało. I generalnie no, nie ma jej wtedy, i nie, wtedy, kiedy jej potrzeba i nie widać, żeby ona rzeczywiście była kreatorką tej polityki zdrowotnej. W kontekście tego spotkania z premierem mówi się o możliwej dymisji szefa NFZ-u. Mhm. Domagał jej się też minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
0: Mówił o tym wczoraj.
1: Tak, natomiast argumenty ministra cyfryzacji, no to są argumenty, które właściwie powinno się wytoczyć przeciwko ministrowi zdrowia, a nie szefowi NFZ-u. Aczkolwiek rzeczywiście w tej konfiguracji, w jakiej obecnie jesteśmy, wydaje się, że to szef NFZ-u ma większy wpływ na to, co się dzieje. Natomiast no, szef NFZ-u tylko zarządza tym budżetem, jaki on ma. Mhm. On nie jest w stanie kreować rozwiązań prawnych, proponować ustaw. Owszem, proponuje pewne rozwiązania, Natomiast bez zgody ministra zdrowia i bez zgody premiera raczej ich nie wprowadzi.
0: I co się wydarzy po tym spotkaniu? Czego się pani spodziewa?
1: No, mam nadzieję, że nie dojdzie do dymisji szefa NFZ-u, bo moim zdaniem w obecnej sytuacji to nie byłby dobry ruch. Bardzo bym się ucieszyła, gdyby jednak premier zapowiedział reformy. Zapowiedziałby, że będzie duża reforma tego, w jaki sposób są rozdzielane publiczne środki, że tym razem nie wystraszy się wprowadzenia limitu zarobków na kontraktach, bo kiedy pod koniec zeszłego roku Ministerstwo Zdrowia wyszło z takim pomysłem, przypomnijmy, że on już był, miał być wprowadzony limit zarobków na kontraktach, to jednak ministerstwo się wycofało z tego pomysłu. Mówiło się wtedy, że właśnie po to, żeby nie doszło do żadnych burzliwych sytuacji. To się skończyło 2 szczytami zdrowotnymi, z których niestety nic nie wynikło, więc czekamy po prostu na rozwiązania prawne. No i też wiemy, że premier nie zgodzi się na podniesienie składki zdrowotnej i tego się raczej nie spodziewam, ale mam nadzieję, że zda sobie sprawę, że do tego systemu trzeba więcej dokładać, jeśli nie chcemy podwyższyć składki zdrowotnej.
0: Bardzo dziękuję. Agata Szczepańska, wicenaczelna rynku zdrowia, była z nami. Czekamy na efekty, potencjalne efekty i relacje z tej rozmowy premiera z szefem NFZ-u i ministrą zdrowia. A teraz jeszcze w TOK 360 na chwilę pocelebrujemy sezon urlopowo-wakacyjny. Sezon wakacyjny rozpoczęty, więc przestrzeń informacyjna nieco zapewne zwolni. Tak więc w TOK 360 w południe rozpoczynamy kolejny wakacyjny cykl i tak sobie wymyśliliśmy w naszym redakcyjnym gronie, że skoro część z Państwa wybierze się zapewne w jakieś egzotyczne wojaże do państw, które na łamach polskich mediów goszczą niezbyt często, to my właśnie co wtorek około 13.30 właśnie będziemy się tym Państwom przyglądać nie przez ich walory turystyczne, ale przez codzienność, która prezentowana jest w gazetach, na stronach internetowych i w lokalnych agencjach prasowych. No i zaczynamy niezwykle wakacyjnie w tym tygodniu Seszele, afrykański archipelag na Oceanie Indyjskim, słynący z przepięknych plaż chociażby. Lepiej jeździć tam w innych częściach roku, ale okazja do mówienia o tym państwie jest akurat bardzo trafiona, bo wczoraj, 29 czerwca, Seszele obchodziły święto państwowe związane już z 50-leciem uzyskania niepodległości od Wielkiej Brytanii. Wśród gości, którzy przybyli na obchody na Krajowym Stadionie Jedności, był gość specjalny, premier Indii Narendra Modi. To oczywiście nie była tylko wizyta kurtuazyjna, to była 3-dniowa wizyta Modiego. Ze względu na geografię, Indie i Seszele mocno współpracują. I jak podaje oficjalna agencja informacyjna Seszeli, podczas tej 3-dniowej wizyty podpisano 19 porozumień. W niedzielę przywódcy przeprowadzili szeroko zakrojone rozmowy, omawiając kwestie bezpieczeństwa morskiego oraz wyzwania w regionie Oceanu Indyjskiego, w tym nielegalne połowy, handel narkotykami i piractwo. Jak czytamy na stronie agencji prasowej Seszeli, rozmowy premiera Modiego z prezydentem Patrickiem Hermine dotyczyły relacji dwustronnych oraz współpracy w kluczowych sektorach, takich jak ochrona zdrowia, edukacja i budowanie potencjału. Efektem tej wizyty premiera Indii na Seszelach było przekazanie szybkiej jednostki patrolowej, 10 pojazdów użytkowych oraz 5 zestawów łodzi siłom zbrojnych Seszeli, a także przekazanie rządowi 6 karetek pogotowe, 500 ton ryżu i 8,5 tysiąca ton cementu. Strony podpisały 9 listów intencyjnych dotyczących m.in. ochrony zdrowia, budowania potencjału czy gospodarki morskiej i żeglugi oraz sektora kosmicznego. Podczas wizyty premier Indii wystąpił również przed Zgromadzeniem Narodowym Seszeli, wzywając do podjęcia globalnych działań w zakresie zmian klimatu, opartych na zasadach sprawiedliwości, odpowiedzialności i równości. Tak czytamy na stronie oficjalnej agencji informacyjnej Seszeli. A jak wyglądały same obchody na Stadionie Jedności? I tutaj odnosimy się ponownie do tego, w jaki sposób relacjonowała to agencja informacyjna Seszeli. Zanim rozpoczęła się parada, 6 spadochroniarzy pomalowało niebo nad Seszelami żywymi barwami flagi narodowej i wylądowało na płycie boiska, wywołując aplauz zgromadzonego na placu tłumu. Oczywiście Narendra Modi był głównym gościem wielkiej celebry, ale to nie oznacza, że inni partnerzy Seszeli nie wysłali życzeń z okazji 50-lecia niepodległości archipelagu. Wysyłali je m.in. w depeszach gratulacyjnych przywódcy Chin i Japonii, a 3-dniowa wizyta Modiego była szeroko komentowana również w mediach w Indiach, m.in. w New Delhi TV. Na portalu tego nadawcy czytamy, że jednym z punktów wizyty Modiego na archipelagu było spotkanie z najstarszym zwierzęciem, które wciąż żyje na Ziemi. to Jonathan, olbrzymi żółw, którego wiek szacuje się na 194 lata. Urodził się prawdopodobnie w 1832 roku i jest rozpoznany przez Księgę Rekordów Guinnessa. A jeśli mówimy o sytuacji Seszeli, nie możemy też pominąć tego, w jaki sposób podchodzą one do turystyki, dlatego że właśnie turystyka odpowiada za 66% PKB tego archipelagu. Kilka dni temu również polskie media, polski portal TDG informował o tym, że Seszele reaktywują Narodową Organizację Turystyczną. Nową dyrektor generalną została doświadczona ekspertka branży turystycznej. Ta reaktywacja nastąpiła po kilku latach, dlatego że agencja została zlikwidowana w 2021 roku w ramach reformy administracji państwowej, a jej kompetencje przejął Departament Turystyki. Czytamy na stronie TTG Polska. 5 lat później rząd zdecydował jednak o przywróceniu odrębnej organizacji odpowiedzialnej za marketing turystyczny, uznając, że pozwoli to skuteczniej promować kraj, rozwijać ofertę oraz zacieśniać współpracę z partnerami z branży. I tu przy okazji wyliczenia, po rekordowym 2025 roku, w którym Seszele odwiedziło blisko 399 tysięcy turystów, pierwsze miesiące 2026 roku przyniosły ponad 14% spadek liczby przyjazdów, a wpływ na to miały oczywiście zakłócenia w połączeniach lotniczych wywołane konfliktem w rejonie Zatoki Perskiej. Czytamy na stronie ttgpolska.pl. O Seszelach w takiej krótkiej pigułce to wszystko, a teraz jest z nami Szymon Kępka, dlatego że za chwilę w TOK 360 po 13.40 plan działania.
2: Plan działania dzisiaj pierwszy raz w wersji wakacyjnej o zagrożeniach typowo związanych z latem, wypoczynkiem, wakacjami i urlopem. Na pierwszy ogień woda, ratownictwo wodne i to, jak zachować się nad wodą, także o zagrożeniach i o tym, jak sobie z nimi radzić. Serdecznie Państwa zapraszam.

0: Reklama.
1: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 13.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd chce zmian w egzaminach na prawo jazdy. Najważniejsza to zniesienie wymogu egzaminu na placu manewrowym dla kategorii B lub B1. Ponadto ograniczona ma być liczba podejść do egzaminu praktycznego tego samego dnia oraz wprowadzona cyfrowa karta kursanta. Projekt ma zostać przyjęty jeszcze w drugim kwartale tego roku. Ponad 93 kg narkotyków zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Komendy Głównej Policji. W ramach operacji Kryształ zostało zatrzymanych 7 osób. W akcji, która odbyła się w całym kraju, służby kontrolowały przesyłki pocztowe i kurierskie właśnie pod kątem nielegalnego przewozu środków odurzających. W przesyłkach znaleźli marihuanę, mefedron, kokainę, LSD czy MDMA. Zatrzymane osoby usłyszały zarzut posiadania i przewozu znacznych ilości środków odurzających. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych. Teheran odpowiada jednym słowem – nieprawda. Amerykański prezydent napisał nawet na True Social, że to Iran poprosił o spotkanie i że dojdzie do niego dziś w Dosze. Sprawę miałoby sprowadzić delegacja techniczna pod wodzą dyplomaty Nicka Stewarta. Biały Dom utrzymuje, że przy tym, że obie strony wstrzymały ogień po dniach wzajemnych ataków w cieśninie Ormus.
14: Zobaczymy, jak to się potoczy. Idzie nam na froncie bardzo dobrze. Spotkanie w Dosze może być ważne, a może nie być. Przekonamy się, ale wygrywamy militarnie.
13: Inaczej sprawę widzi Teheran. Wiceszef irańskiego MSZ zaprzecza, jakoby ustalono datę czy miejsce rozmów. Według niego trwają wyłącznie konsultacje za pośrednictwem Kataru jako mediatora, a pierwsza runda bezpośrednich negocjacji może odbyć się dopiero po uzgodnieniu szczegółów. W związku z ekstremalnie wysokimi temperaturami schroniska w położonej na północy Chorwacji Rijece zostały otworzone dla osób pozbawionych odpowiednich warunków mieszkaniowych, przede wszystkim dla bezdomnych. Władze miasta zaznaczyły, że fala upałów stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia osób, które nie mają gdzie się schronić. Od kilku dni w różnych częściach Chorwacji obowiązują najwyższe alerty pogodowe. Kolejne informacje w TOK FM o 14. Choć w sporej części kraju dzisiaj już nieco chłodniej niż w poprzednich dniach, to wciąż dla południowo-wschodniej części Polski obowiązują ostrzeżenia najwyższego 3 stopnia przed upałami. W Rzeszowie termometry mogą pokazać się nawet 36 kresek. Gorąco także w centrum i na Podlasiu od 30 do 33 stopni. Chłodniej na północy i nad samym morzem. W całej południowej połowie kraju możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu i burze.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Szymon Kępka, dzień dobry Państwu. To jest audycja Plan Działania. Od dzisiaj przez całe wakacje mówić będziemy o bezpieczeństwie cywilnym, ale właśnie w kontekście wakacji, wypoczynku i tego, że odporność na zagrożenia to coś, co urlopu nie uznaje i od bezpieczeństwa odpoczynku zwyczajnie nie ma. Wakacje nad wodą w tym wypadku kojarzą się z relaksem, wypoczynkiem. Dla ratowników wodnych to przede wszystkim czas jednak wzmożonej czujności, aktywności. Martyna Krzemieniecka, ratowniczka wodna, wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego z nami. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Jak w rzeczywistości wygląda proces tonięcia? To znaczy, dlaczego często jednak to nie przypomina tego, co być może znamy z filmów albo z internetu?
16: Dobrze pan wspomniał, że niestety filmy i internet karmią nas często takim złudnym obrazem tego procesu tonięcia. I niestety, albo no niestety, nie wygląda on dokładnie tak, jak nam to pokazują w mediach. Ponieważ człowiek w momencie tonięcia, w procesie tonięcia jednak walczy o ten swój ostatni oddech, walczy o tą siłę utrzymania się na powierzchni wody, więc często nie wygląda to tak jak na filmach, gdy tonący macha rękami, głośno krzyczy, głośno wzywa pomocy. Zazwyczaj wygląda to właśnie tak, że ten moment jest po prostu cichy. Powoli osoba zaczyna nam opadać, schodzić pod wodę, próbuje złapać ostatni oddech, ostatni haust powietrza, więc zdecydowanie często nie rzuca się to tak mocno w oczy, jak wyobrażalibyśmy sobie to na podstawie właśnie tych wszystkich filmów, które często oglądamy, czy w sieci, czy w telewizji.
15: Jakie są sygnały, jak da się poznać, że ktoś właśnie w tym momencie potrzebuje pomocy, że może się topić?
16: Myślę, że na pewno warto tutaj zwrócić uwagę na takie sytuacje, gdzie powiedzmy widzimy, że ktoś gdzieś tam próbuje dopłynąć w jakimś celu, przemieszcza się w tej wodzie, a nagle przestaje się poruszać. Może to być spowodowane różnymi sytuacjami, na przykład tym, że taką osobę złapie skurcz, albo po prostu zabraknie jej sił, zabraknie jej, zachłyśnie się, zabraknie jej powietrza. Więc to są takie sytuacje właśnie, gdzie gdzieś zaczyna nam brakować tego ruchu, zaczyna brakować takich oznak świadomego, że tak powiem, przemieszczania się, poruszania się do brzegu. Właśnie ciężko, tak naprawdę szczerze z doświadczenia w pracy powiem, że często ciężko jest to zauważyć. To nie rzuca nam się w oczy bardzo mocno, więc gdzieś wymaga to na pewno dużego skupienia, obserwacji i takiego właśnie świadomości, jak to tak naprawdę wygląda.
15: To czy w takim razie, jeżeli zauważamy jako właśnie świadkowie z brzegu, że ten ktoś nie jest już nad powierzchnią wody, no bo na przykład płynął w stronę drugiej części jeziora, widzimy, że go już nie ma na powierzchni. Czy to nie jest już za późno, żeby takiej osobie udzielić pomocy?
16: Oj, za późno nie jest zdecydowanie nigdy. Mhm. My jako świadkowie zdarzenia oczywiście nie jesteśmy zobowiązani, ale też nie możemy wydawać osądu w takiej sytuacji. Zdecydowanie chcemy pomagać każdemu w każdym momencie i jeżeli tylko jest taka opcja, jest taka moc, więc zdecydowanie nie jest za późno. Taka osoba może po prostu nie poruszać już się właśnie w celu tego, co powiedziałam wcześniej, w celu złapania ostatniego oddechu. Może nie ostatniego, ale ostatnich oddechów, więc zdecydowanie powinniśmy reagować w takiej sytuacji. Jeżeli dookoła, gdzieś niedaleko nas są ratownicy, no to zdecydowanie udać się po pomoc do ratowników. Na własną rękę raczej nie polecam tutaj wchodzić do wody, czy próbować ratować takie osoby, właśnie tak jak mówię, na własną rękę. Szukamy gdzieś pomocy u tych
15: A dlaczego w takim razie jesteśmy świadkami? No właśnie, powiedzmy o tym, bo dlaczego mielibyśmy nie ratować na własną rękę? Dlaczego to jest pewnego rodzaju pułapka? Wyobrażam sobie, że jeśli na przykład mój przyjaciel albo przyjaciółka, ktoś z rodziny, nagle znika mi z pola widzenia i ja chciałbym nieść pomoc, to dlaczego miałbym tego nie robić?
16: Pamiętajmy przede wszystkim o tym, że zawsze we wszystkich tych sytuacjach jakiegoś zagrożenia zdrowia czy życia, nasze zdrowie i nasze życie jest najważniejsze, jest to tym, co musimy mieć tak naprawdę pierwsze na uwadze. Nie wiemy, co się wydarzyło, jaka miała miejsce sytuacja, dlaczego doszło do tego procesu tonięcia u naszego znajomego, koleżanki, czy też obcego człowieka, więc zdecydowanie walczymy o to, dbamy o to, żebyśmy my byli bezpieczni. Poza tym ratownicy, no po pierwsze są do tego stworzeni, są do tego przeszkoleni i wiedzą, jak w takich sytuacjach się zachowywać, ale także nie wchodzą do wody bez sprzętu asekuracyjnego, bez zabezpieczenia, nie wykonują akcji w pojedynkę, więc to jest naprawdę kluczowe, żebyśmy nie przeceniali tych swoich możliwości i dbali po prostu o własne bezpieczeństwo, no bo to w udzielaniu pomocy również przez ratowników jest najważniejsze.
15: A czy to nie jest tak, że jak ktoś jest dobrym pływakiem, to trudniej jednak jest doprowadzić do sytuacji, w której właśnie spotyka go niebezpieczeństwo nad wodą, w sytuacji, w której takie osoby toną? Słowem, czy dobrzy pływacy toną również?
16: Muszę przyznać, że tak. Że jak najbardziej tak. Wiadomo, jeżeli każdy jest w stanie, znaczy każdy, nawet jeżeli ktoś jest w stanie przepłynąć basen olimpijski, nie jest powiedziane, że na otwartych akwenach, takich jak jezioro, morze czy rzeki, że będzie w stanie sobie poradzić ze wszystkimi czyhającymi w tych miejscach zagrożeniami, bo często są one dla nas po prostu niespodzianką. Czy występujące prądy wsteczne w morzu, czy wiry w rzekach, czy nagłe zmiany głębokości, zarówno nad morzem, czy nad jeziorem. Są sytuacje, których po prostu nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Na basenie mamy ścianę z każdej strony, woda jest stałej temperatury, mamy możliwość po prostu w kryzysowej sytuacji, nawet jeżeli nas złapie skurcz, złapania się ściany, złapania się liny torowej. W momencie, kiedy to wszystko dzieje się na akwenie otwartym i musimy sobie zdawać z tego sprawę, że po prostu może się przydarzyć coś, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
15: Pamiętamy o swoim bezpieczeństwie, no ale jednak musimy podjąć decyzję, czy wchodzimy do wody, czy podejmujemy daną osobę tonącą z wody. Dopływamy do takiej osoby. I co ja mam dziś, co ja mam w takiej sytuacji zrobić? Widzę, że nie ma z nią kontaktu. I co wtedy?
16: Pierwsza sprawa, może troszeczkę się cofniemy jeszcze na brzeg. Na pewno najważniejsze jest to, żebyśmy zanim w ogóle przyjdzie nam do głowy wchodzić do wody, płynąć do kogoś, żeby udzielić mu pomocy, wezwać służby ratunkowe.
15: A czemu to ważne?
16: Dlaczego to ważne? No, jest to ważne dlatego, że jeżeli znajdziemy się w sytuacji już jeden na jeden z taką osobą, której nie polecam oczywiście i zaraz do tego dojdziemy, natomiast wiadomo, żeby ktoś wiedział, że taka akcja ma miejsce, żeby ktoś wiedział, że gdzieś potrzebna jest pomoc, więc pierwsza rzecz, którą robimy, to zdecydowanie jest wezwanie służb, wezwanie pomocy, bo w momencie, kiedy jeżeli doszłoby do sytuacji, gdzie nie poradzimy sobie w tej sytuacji, żeby ktoś był świadomy tego, że potrzebna jest pomoc. Natomiast pamiętamy o tym, że jeżeli już decydujemy się wejść do wody, no to jest ostateczność. Możemy spróbować coraz częściej na plażach czy wokół innych zbiorników wodnych. Znajduje się sprzęt asekuracyjny, który po prostu tam stoi i czeka na taką
15: przykład?
16: Sytuację.
15: Jakie to są przedmioty? Co to takiego?
16: Koła ratunkowe na przykład. Na przykład boje SP, czyli takie pomarańczowe bojki, które ratownicy wykorzystują w swojej pracy. Więc każdy sprzęt, który nam umożliwi to, żebyśmy do tej wody nie wchodzili, żebyśmy nie wchodzili w bezpośredni kontakt z osobą poszkodowaną, która tej pomocy od nas potrzebuje, jest dla nas naprawdę kluczowy tak naprawdę. Ponieważ musimy pamiętać o tym, że nie bez powodu powstało powiedzenie czy przysłowie, że tonący brzytwy się chwyta. I to jest prawda. Więc my dla takiej osoby, jeżeli wejdziemy w bezpośredni kontakt, jeżeli znajdziemy się za blisko osoby, która walczy o swoje życie, jesteśmy po prostu drabiną do tego, żeby się ta osoba mogła znaleźć ponad powierzchnią wody, żeby mogła zaczerpnąć oddechu, więc taka osoba w tej całej panice, w całym stresie, w całej adrenalinie naprawdę nie będzie się zastanawiała nad tym, czy zrobi nam krzywdę, czy razem zejdziemy pod wodę, tylko za wszelką cenę będzie próbowała samego siebie uratować, no i dla nas to może być naprawdę katastrofalne w skutkach.
15: To pewnie dlatego to bohaterskie działanie, w cudzysłowie oczywiście, często może się kończyć tragedią. To jeszcze jedna praktyczna rzecz. A jakie przedmioty codziennego użytku, które mamy ze sobą, na przykład na plaży, nad jeziorem, mogą w takiej sytuacji nam się przydać, na które można spojrzeć takim okiem, że gdybym miał biec do wody, to wezmę to ze sobą. Jest taka rzecz?
16: Na pewno, jeżeli chodzi o taki stricte wypoczynek nad wodą, to często korzystamy z dmuchanych materacy, z dmuchanych kółek. Mamy ze sobą na przykład, może to jest trochę abstrakcyjne, ale butelki duże z wodą, z wodą, duże butelki po wodzie, powiedzmy. Więc no na pewno taki materac jest czymś, co nadaje wyporność, więc w momencie, kiedy chociażby popchniemy taki materac, czy takie koło, czy na jakąś dużą butelkę pustą, zakręconą, to jest coś, co może nadać tej osobie, która znajduje się w potrzebie, wyporność. To będzie coś, czego ta osoba będzie mogła się złapać i utrzymać się na powierzchni wody, wykorzystując właśnie to, że to zawiera w sobie powietrze.
15: Zaczęliśmy od filmów, to na filmach skończmy. Wyobraźmy sobie sytuację, że podejmujemy już taką osobę, która przez jakiś czas była pod powierzchnią wody. Powiedzmy, że ten jeden cud nam już udaje się wykonać. Jesteśmy na brzegu, no ale ta osoba nie reaguje. I co dalej?
16: No to oczywiście ważne jest tutaj sprawdzenie, oprócz tego, jak doszliśmy już do momentu, że sprawdziliśmy przytomność, osoba jest nieprzytomna, ważne jest to, żebyśmy sprawdzili, czy ta osoba oddycha. Bo wiadomo, że jedno nie równa się drugiemu. W momencie, kiedy osoba jest nieprzytomna, nie znaczy to, że nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia i nie mamy u takiej osoby oddechu. Więc to sprawdzamy przez 10 sekund. Mhm. Sprawdzamy, staramy się sprawdzać ten oddech.
15: No tak, ale dyszymy, ta osoba jest cała mokra, nie widzimy, czy na lusterku tam coś widać. Jak mam to sprawdzić?
16: Staramy się sprawdzać, ufamy trzem swoim zmysłom. Staramy się trzema zmysłami sprawdzać oddech u osoby poszkodowanej. Pochylamy się w taki sposób nad twarzą osoby poszkodowanej, żeby nasze ucho było, wiadomo, skierowane do twarzy, a z kolei nasza twarz, nasz wzrok był skierowany na klatkę piersiową osoby poszkodowanej. W tym momencie mamy możliwość ocenienia tego oddechu trzema zmysłami. Słuchem, no bo jeżeli osoba oddycha, no to będziemy w stanie usłyszeć ten poruszający się powietrze po prostu uchem. Kolejny zmysł, który możemy wykorzystać, jest to zmysł dotyku. W momencie, kiedy osoba będzie oddychała, będziemy czuli na swoim policzku poruszające się powietrze. No i trzeci, ten zmysł, z którego głównie korzystamy, no jest takim naszym dominującym, czyli zmysł wzroku. Będziemy widzieć unoszącą się klatkę piersiową.
15: Nie ma reakcji. I co wtedy?
16: Jeżeli nie ma reakcji, no to oczywiście mam nadzieję, że pomoc już została wezwana przez świadków zdarzenia. Wiadomo, pamiętamy o tym, że to jest pierwsza sprawa, którą musimy wykonać, ponieważ no, tej resuscytacji tak naprawdę nie możemy prowadzić w nieskończoność. Służby muszą wiedzieć o tym, że akcja trwa, że muszą się do nas skierować i nam pomóc. Natomiast to, co tak naprawdę różni resuscytację krążeniowo-oddechową w takiej sytuacji, oczywiście jeżeli mówimy o osobie dorosłej, takiej sytuacji nie nadwodnej, to jest to, że w momencie, kiedy wyciągniemy poszkodowanego z wody, przed przystąpieniem do 30 uciśnięć na zmianę z dwoma wdechami, powinniśmy wykonać jeszcze 5 wdechów ratunkowych, które dotlenią nam, wtłoczą nam powietrze do płuc, udrożnią nam drogi oddechowe i po prostu dotlenią nasze tkanki, które przez to, że doszło nam do procesu tonięcia, są niedotlenione.
15: A to wszystko w grającego nam w głowie rytmie Bee Gees i Stayin' Alive na przykład.
16: Tak jest.
15: Pani ma swoją ulubioną?
16: Stayin' Alive jest raczej takie popularne, więc chyba raczej zostaje przy tym najczęściej.
15: Martyna Krzemieniecka, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego, gościła w Planie Działania. Bardzo dziękuję.
16: Również bardzo dziękuję.
15: Audycja Plan Działania co wtorek na antenach TOK FM. Przez całe wakacje opowiadamy o zagrożeniach związanych z wypoczynkiem. Planu Działania można słuchać także na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM. Szymon Kępka, do usłyszenia.
17: A w studiu ponownie Anna Piekutowska. Witaj, dzień dobry.
18: Dzień dobry jeszcze raz.
17: Zapytam inaczej, po godzinie 14 niezmiennie pogoda dla rewolucjonistów, jak zmienić świat w czasie katastrofy. To jest książka, o której z jej autorem Przemysławem Wielgoszem będziecie rozmawiać po godzinie 14. O tym już wspominaliśmy, tę rozmowę zapowiadaliśmy, a po 15 nie książka, tylko raport.
18: Raport bardzo nowy, bardzo świeży, o ukraińskich migrantach i uchodźcach, którzy mówią o relacjach z Polakami. Takiego badania jeszcze w Polsce nie było, właśnie pytającego o to, jakie jest codzienne przeżywanie Polski przez Ukraińców, bo mamy dosyć dobrze zbadane takie ekonomiczne kwestie, mamy dobrze zbadane kwestie instytucjonalne, a tych wrażeń brakuje i zbadali je eksperci Przemysław Sadura i Olena Babakowa. To jest też bardzo ciekawe, bo te badania zostały przeprowadzone dosłownie w przededniu sporu o UPA i oddawaniu odznaczeń i tak dalej, więc z jednej strony mam poczucie, że akurat te badania łapią taki w miarę spokojny moment naszych relacji, relacji polsko-ukraińskich, a z drugiej strony też te mechanizmy, o których piszą autorzy, bardzo mocno odzwierciedliły się potem w tej awanturze i konflikcie, który między nami wybuchł, i o tym wszystkim z Oleną Babakową będziemy rozmawiały.
17: Po godzinie 15, ja zapytam inaczej, zaczyna się po godzinie 14 po informacjach w Radiu Tok FM. Tok 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Marią Andrzejewską i Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
19: Autopromocja.
20: Trzeba zgadnąć, gdzie jedziemy. Mamy kilka podpowiedzi.
21: Jest tam najdalej na południe wysunięte miasto na świecie.
20: Możemy tam zatańczyć tango z Leo Messi.
21: No dobra, już pewnie wiecie, zabieramy was dzisiaj do Argentyny, bo właśnie to państwo postanowiło odpiąć wrotki.
20: Argentyna wprowadza właśnie prawo, według którego prezes firmy wcale nie musi być człowiekiem. No i oczywiście to właśnie państwo wybrało sobie antychryst technologii na nową siedzibę. O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tok.fm.pl.
19: Autopromocja.
22: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM.
19: Tok 5.
23: Mamy już połączenie z panią Aleksandrą Dulkiewicz, prezydentką Gdańska. Bardzo dziękuję, że w tych trudnych dniach się pani wyrywała na chwilę, żeby z nami porozmawiać. Dzień dobry.
24: Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy.
23: Jak idzie konferencja?
24: Bardzo dobra atmosfera. Myślę, że to jest chyba najważniejsze. Wiele rozmów, debat, dyskusji.
23: Pani mówi o doskonałej atmosferze. Ja też miałem takie wrażenie, że jest szansa, skoro prezydent Nawrocki się nie udał do Gdańska, że będzie dobra atmosfera.
22: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tok.fm.pl. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Co za dzień.
2: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Afera dwóch wież to osobista walka Romana Giertycha z PiS-em, twierdzą politycy tej partii. W informacjach za chwilę polityczne komentarze do umorzenia śledztwa przez prokuraturę. O zarobkach medyków ma rozmawiać dziś premier z szefostwem NFZ i resortu zdrowia. Toruń dołącza do miast z nocną prohibicją. Wtorek, 30 czerwca, minęła 14. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Politycy koalicji mówią o zabetonowanej prokuraturze. PiS o racjonalnej decyzji śledczych. Warszawska prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie dwóch wież, czyli niedoszłej budowy wieżowców w centrum Warszawy przez spółkę Srebrna, powiązaną z PiS-em i samym prezesem Jarosławem Kaczyńskim. A komentarze w tej sprawie zebrał na Wiejskiej Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz uważa, że prokuratura musiała zrobić to, co zrobiła, bo sprawa dwóch wież była jego zdaniem dęta.
7: To jest tylko walka jednego z posłów dziś Koalicji Obywatelskiej, mecenasa Giertycha, z Prawem i Sprawiedliwością i wprost z Jarosławem Kaczyńskim.
6: Roman Giertych reprezentuje austriackiego biznesmena, który uważa, że Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania inwestycji. I są na to dowody, zauważa oburzony decyzją prokuratury szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
8: Pamiętam te nagrania, gdzie Kaczyński rozmawia o tej inwestycji. Są te elementy podnoszone przez pełnomocnika tego pana, który przygotowywał tą inwestycję, ale również są tam kwestie na przykład prac przygotowawczych tej inwestycji na słupa, przysłowiowego słupa.
6: Dlatego rządzący przyznają, że prokuratura Zbigniewa Ziobry w wielu miejscach wciąż ma się dobrze i liczą, że decyzji w sprawie dwóch wież przyjrzy się sąd. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
5: Premier spotka się dzisiaj z ministrą zdrowia i prezesem NFZ-u. W tle jest spór o ustawę, która ma ujawnić zarobki lekarzy. Nowelizacja, która czeka na podpis prezydenta, pozwoliłaby po numerze PESEL lub numerze prawa wykonywania zawodu sprawdzić zarobki lekarza z różnych umów. Takie prawo miałoby Agencja Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz urzędnicy Ministerstwa Zdrowia. Samorząd lekarski nie jest temu przeciwny. Obawia się jednak, do czego dane mogą posłużyć, mówił w TOK FM prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Janowski.
9: Za tą jawnością jesteśmy, ale zapis, że AOTMiT będzie mógł wykorzystać dane w celach innych wskazanych przez ministra zdrowia, nam przypomina te ciemne czasy, kiedy nasze dane były wykorzystywane, mówiąc wprost, dla celów politycznych.
5: Łukasz Jankowski zaapelował do prezydenta o weto i zapowiedział skargę do unijnego trybunału w sprawie zgodności z RODO, jeśli ustawa wejdzie w życie. Amerykańska delegacja w Dosze wbrew zapowiedziom Donalda Trumpa nie spotka się z przedstawicielami Iranu. Informację podała agencja Reutera, powołując się na resort dyplomacji Kataru. Cezary Jaszczyk.
10: Najnowsze doniesienia potwierdzają wcześniejszą wersję władz w Teheranie, które konsekwentnie utrzymywały, że w najbliższych dniach nie mają żadnych planów spotkań z Amerykanami. Z komunikatów amerykańskiej administracji i ustaleń mediów wynikało, że spotkanie zapowiadane m.in. przez Donalda Trumpa miałoby dotyczyć wyjaśnienia spornych kwestii w sprawie cieśniny Ormus. Przeprawa wciąż nie funkcjonuje w 100%, a z powodu nieporozumień w weekend doszło do kolejnej wymiany ognia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Z ustaleń Reutersa wynika, że Amerykanie w Dosze będą rozmawiać z katarskimi mediatorami. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
5: A w naszym kraju kolejny dzień walki z upałami. W najgorszej sytuacji są ci, którzy fizycznie pracują w pełnym słońcu. Z drogowcami z placu budowy S19 w okolicach Rzeszowa rozmawiał Marcin Starzec.
11: W takich warunkach upał trzeba obrócić w humor, mówi pan Michał.
12: Jedzie pan na Ibizę jechać? My na wakacje jesteśmy przygotowani, także trochę kiepska opalizna jest na plaży, bo mamy takie podkoszulki białe pod spodem, ale dajemy rady.
11: Po latach pracy w terenie wysokie temperatury przestają robić wrażenie.
12: Ktoś, kto przyjdzie ze mną, mówi, o kurczę, bo gorąco macie, ale my tak, no to ciepło jest, tak?
11: Pracownicy budowlani czekają na zmiany w BHP. Od 2027 roku rząd planuje wstrzymanie prac przy ekstremalnych upałach powyżej 35 stopni w pomieszczeniach oraz 32 przy ciężkich pracach na zewnątrz. Marcin Starzec, TOK FM.
5: Toruń dołączy jutro do listy miasta z ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu, przypomina prezydent miasta Paweł Gulewski.
0: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem. Jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
5: Zakaz obejmuje sprzedaż detaliczną i nie będzie dotyczyć restauracji, pubów oraz hoteli. Toruń od lat stosuje surową politykę antyalkoholową. Od 2017 roku w mieście obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 4,5% na wszystkich stacjach paliw. Kolejne informacje w TOK FM o 14:20. Teraz prognoza pogody. Po południu i wieczorem miejscami w całym kraju, z wyjątkiem północy, możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 26-30 stopni na północy i zachodzie do 33-36 na południowym wschodzie i południu. Chłodniej na wybrzeżu, tam około 22.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Anna Piekutowska. Zapraszam Państwa na audycję Zapytam Inaczej. Moim pierwszym gościem jest Przemysław Wielgosz. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Dziennikarz, wydawca, kurator, redaktor naczelny Le Monde Diplomatique edycji polskiej, autor wielu książek, w tym tej, z której powodu się tu spotykamy. To jest najnowszy esej polityczno-historyczny pod tytułem Pogoda dla rewolucjonistów. Jak zmienić świat w czasie katastrofy. Książkę wydało wydawnictwo Charakter. Czy ten 40-stopniowy upał, którego doświadczyliśmy albo cały czas doświadczamy, to jest naprawdę dobra pogoda dla rewolucjonistów?
14: Idealna, absolutnie. Oczywiście takie rzeczy jak rewolucje wydarzają się w konsekwencji takich wydarzeń jak fala upałów. No może ta nasza obecna jest trochę za krótka i pewnie nie pocieszy Państwa fakt, że to jest pierwsza z tych, które będą się pojawiały co roku i będą coraz dłuższe, więc jakby powodów do niezadowolenia będziemy mieli coraz więcej. Obawiam się z tego powodu.
13: Chciałam powiedzieć, że mi to jest ciężko wyjść z domu w upał, a co dopiero robić rewolucję, no ale też historia pokazuje, że ludzie i o głodzie, i o chłodzie też ją robili.
14: Tak, no ja także szczerze mówiąc staram się nie wychodzić nigdzie i leżeć plackiem, co nie jest takie oczywiste. Natomiast i łatwe, natomiast rzeczywiście w znacznie gorszych okolicznościach bywało, że taki splot czynników, no bo to nigdy nie jest tak, że sam czynniki klimatyczne, sama pogoda skłania ludzi do słusznego zidentyfikowania źródeł ich opresji, niedoli, politycznej, ekonomicznej i prowadzi na barykady. To tak nigdy się nie dzieje. Zwykle jest tak, że te czynniki naturalne, czyli właśnie środowiskowe, ekologiczne, klimatyczne w tym przypadku, wyostrzają jakoś pewne sprzeczności, pewne tendencje, które istnieją już wcześniej, które mają charakter ekonomiczny, polityczny, społeczny, szeroko rozumiany społeczny.
13: Tylko że myślę, że większość z nas myśli sobie o kryzysie klimatycznym jako o czymś, co odbiera sprawczość, a nie tworzy warunki do zmiany świata.
14: No tak, i to jest jedna z motywacji mojej książki. Znaczy ja zabierając się do niej, tak sobie myślałem, że rzeczywiście żyjemy w takim bardzo dziwnym momencie, w którym zapewniamy się nawzajem, że już nic nie da się zrobić. Mm. Że właściwie powinniśmy się co najwyżej przygotować na katastrofę właśnie. Nie wiem, zbudować mury, może jakieś schrony, zakopać się w tych schronach, zrobić sobie tam, że klimatyzację i czekać. No to nie jest najbardziej optymistyczna wizja. Ona jest też o tyle nieciekawa, że jest bardzo antypolityczna. W tym sensie, że odbiera nam jakąkolwiek sprawczość, także polityczną, pokazuje, lecz właściwie wskazuje nas na dostosowanie się do tego, co nam powiedzą eksperci, których nam przyśle albo władza polityczna, czyli państwo, albo władza ekonomiczna, czyli wielkie korporacje.
13: Tylko że no właśnie te ostatnie kryzysy, czy kryzys migracyjny, czy kryzys covidowy pokazywały nam, że to właśnie wielkie korporacje, państwa się wzmacniają, populiści, a nie ruchy emancypacyjne. Chociaż, dlaczego miało być tym razem inaczej?
14: Tak, chociaż akurat pandemia jest bardzo dobrym przykładem, bo raz, że to jest też jeden z takich emblematycznych kryzysów środowiskowych, a ja piszę w tej swojej książce nie tylko o kryzysie klimatycznym, ale po prostu o kryzysach środowiskowych i ich powiązaniu z kryzysami społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi czy międzynarodowymi. No, ale też dlatego, że to jest takie wydarzenie, w którym na samym początku, przez kilka tygodni czy miesięcy, mieliśmy wrażenie, i to nie było tylko wrażenie, to się rzeczywiście działo, kompletnego porzucenia dotychczasowych złotych reguł, niewzruszonych zasad polityki ekonomicznej, społecznej przez neoliberałów, rządzących nami przecież, którzy przekreślili wszystko, o czym nas przekonywali przez wiele lat, że to jest absolutnie niemożliwe, żeby odejść od pewnych reguł, którymi się neoliberalna ekonomia kieruje. No i zaczęli drukować pieniądze, zaczęli je sypać ze śmigłowców. Nagle pojawiła się wizja dowartościowania tych prac, które są niezbędne w przetrwaniu społeczeństwa. I przy okazji zaczęliśmy sobie uświadamiać, że przewartościowujemy pewnego rodzaju zajęcia, pewne sektory, takie jak marketing na przykład, które są, czy bankowość, które niekoniecznie są społeczeństwu do czegokolwiek potrzebne.
13: No ale to była zaledwie korekta i koniec tak, końców okazało korekta, się, że ta Naomi Klein ma rację, która tak. mówi, że najsilniejsi wygrywają.
14: To prawda, ale to ona pokazała. Ona jakby w pewnym momencie mieliśmy do czynienia z realnie istniejącą, zupełnie inną rzeczywistością. Żyliśmy w innym świecie przez chwilę. Cały Zachód złożył się na szczepionki. Potem jest sprywatyzowano, oczywiście bez sensu, w związku z czym jedni mieli ich za dużo, a globalne południe miało ich za mało, więc jakby te straty w wyniku pandemii też były rozłożone nierówno i były bardzo niesprawiedliwe i były znacznie wyższe niż mogłyby być. Ale sam fakt, że mogliśmy zobaczyć, że można zadziałać inaczej, I że może to być skuteczne, wydaje mi się, że jest takim czymś, co trochę odbetonowuje nam wyobraźnię. Ja też chciałem, żeby ta książka trochę odbetonowała wyobraźnię.
13: No i ma pan w niej przykłady bardziej spektakularne niż kryzys covidowy, bo przecież opowiada pan i o wiośnie ludów, i o buntach chłopskich, i o zniesieniu pańszczyzny. Który z tych historycznych przykładów dla pana jest najważniejszy albo najbardziej symptomatyczny?
14: A szczerze mówiąc, trudno mi wybrać, bo niektóre z nich mają taki wymiar kontynentalny, jak na przykład koniec optimum klimatycznego w schyłkowym średniowieczu, czyli w XIV wieku w zachodniej Europie, ale także w naszej części Europy. Załamała się taka bardzo dobra koniunktura klimatyczna, która nazywana jest właśnie optimum klimatycznym średniowiecznym w Europie. No i tutaj katastrofy wynikające z zaburzeń, z chaosu klimatycznego po prostu wywołały głód, wywołały pandemię poprzedzoną licznymi epidemiami wcześniej. Kurczące się zasoby doprowadziły do zaostrzenia rywalizacji o te zasoby. Wojna 30-letnia, wojny pomiędzy poszczególnymi krajami, wewnętrzne konflikty w różnych krajach. To wszystko doprowadziło do tego, że zginęła 1/3 ludności Europy.
13: A pan mówi, że to moment założycielski.
14: Tak. Tak, tylko że to jest katastrofa oczywiście, więc mówimy tylko o katastrofach. Nie mówimy, to nie jest taki tani optymizm mówiący nam, że zróbmy inaczej, będzie idealnie. No jakby te przykłady wychodzą już z takiej sytuacji, w której jest katastrofalnie, znaczy, której rzeczywiście dzieje się bardzo źle i wtedy działo się bardzo źle. No i takim momentem kluczowym była właśnie, wydaje mi się, ta czarna śmierć, która uderzyła w połowie XIV wieku, przyniosła ogromne straty wśród ludności, szczególnie ludności biednej, chłopskiej, no i sprawiła, że chłopskie ręce do pracy po tej pandemii stały się znacznie cenniejsze niż były wcześniej, a ziemi było w brud, ponieważ nie miały ich kto uprawiać. I feudałowie, którzy próbowali wrócić do starych porządków, napotkali na dosyć zdeterminowany opór. W różnym stopniu, w różnych miejscach, ale bardzo to było efektowne, dlatego że doszło do całej serii buntów, rewolt, wojen ludowych, chłopskich powstań. Od takich robotniczych jak w Florencji, powstanie Kiąpich, przez Jacquerie we Francji chłopską, aż po taką wojnę ludową, która się nazywa powstaniem Watta Tylera w Anglii.
13: Aż po wschód Europy, gdzie jednak zostało odpowiedziane jeszcze większymi represjami, a nie wolnością.
14: Tak, no więc to jest też ciekawe, bo te same sytuacje mogą przynieść poprawę sytuacji, tak jak stało się w zachodniej Europie wtedy. Wtedy ludność chłopska, ludność plebejska w miastach miała się lepiej znacznie przez ponad 150 lat. Ludzie mniej pracowali, lżej pracowali, więcej jedli, dłużej żyli, byli zdrowsi, jakby są na to archeologiczne też dowody. Natomiast niekoniecznie w innych częściach świata było tak samo, prawda? I to jest też To jest też istotne, bo tutaj kluczem do tej historii nie jest jakby zbiór jakichś takich przypadków, uwarunkowań obiektywnych, ale to, że to my jakby decydujemy, jako uczestnicy tej historii, o tym, w którą ona stronę będzie zmierzała. To znaczy, że kluczowe są czynniki polityczne. Mhm. Chłopi zachodnioeuropejscy po prostu się zbuntowali w pewnym momencie i byli na tyle zdeterminowani, że tak bardzo przerazili panów, że pomimo, iż przegrali te wszystkie walki bezpośrednie z systemem, to tak go podkopali, że właściwie nigdy nie wrócił już do poprzedniego stanu i panowie zdecydowali się na ustąpienie pola.
13: Czyli czynnikiem determinującym, takim czynnikiem rozstrzygającym jest ludzka determinacja po prostu.
14: Tak, i to w jaki sposób odpowiadamy na kryzys. Czy ta odpowiedź będzie... zostanie narzucona przez uprzywilejowanych, przez tych, którzy jakby stworzyli nam świat, który do kryzysu doprowadził, jakby przenosząc to wszystko na dzisiejsze uwarunkowania. Czy też zwycięży odpowiedź tych, którzy muszą płacić za błędy rządzących i chcieliby ten świat urządzić inaczej. To jest jakby według mnie, to się układa jakoś jak to nie jest tylko pewna taka teza abstrakcyjna, ale też pewien wzór, który można gdzieś tam z historii wyczytać.
13: A dlaczego pan ciągle wraca w swojej książce do Chin? Czy to jest tylko takie rozwiązanie, żeby nie była ona tak bardzo europocentryczna, czy jednak w tych Chinach gdzieś się ten nasz świat polityczno z jednej strony, a z drugiej ekologiczny przygląda.
14: Obydwa te powody zaważyły na tego rodzaju, przyjęciu tego rodzaju perspektywy. A poza tym wydaje mi się, że po prostu historia Chin jest tak fascynująca. My sobie nie zdajemy sprawy, że tak jak powiedział przewodniczący Mao, kiedyś Europa to taki malutki przylądek na zachodzie Azji i z perspektywy historycznej trochę tak to wygląda niestety, więc warto się przyjrzeć temu, jak odpowiadano na kryzysy w Chinach, bo te odpowiedzi były absolutnie niesamowite i też układają się w pewne wzory, które mogą być dla nas dzisiaj interesujące. Bo Chiny w swojej tradycji mają z jednej strony coś, co ja tam nazywam w książce nowożytnym państwem dobrobytu, a właściwie były też formy przednowożytne tego państwa, jakby w ogóle nie funkcjonujące w Europie. W taki sposób, a z drugiej strony istniała podstawa polityczna i też teoretyczna tych państw. One nie działały tak sobie po prostu z łaski rządzących. To też była wypadkowa właśnie różnych układów sił społecznych, często bardzo dramatyczna, konsekwencja bardzo dramatycznych procesów, buntów właśnie rewolucji, powstań ludowych. Natomiast z drugiej strony Chiny zawsze też były jakoś mocno jakby to powiedzieć, zaangażowane w prowadzenie czegoś, co można nazwać polityką natury. To znaczy jakby natura była bardzo ważnym punktem odniesienia w tradycji i teorii politycznej w Chinach i praktyki politycznej, więc w tym sensie jest tam sporo ciekawych inspiracji.
13: Aż do dzisiaj, no bo przecież mamy do czynienia z państwem autorytarnym, które jednocześnie jest światowym liderem inwestycji w odnawialne źródła energii.
14: No właśnie, to też nie jest wydarzenie, które tak sobie się pojawiło znikąd. Ono oczywiście wzięło się z pewnej tradycji, to jest raz i to jest bardzo ważne, żeby o tym wiedzieć. A druga sprawa jest też trochę taka, że jednak niezależnie od tej tradycji Chiny funkcjonują jako potężny kraj kapitalistyczny dzisiaj na rynku globalnym i kierują się tymi samymi zasadami, którymi kierują się pozostali wielcy gracze na rynku globalnym, w systemie globalnym, co oznacza, że do tego, aby zmusić państwo, zmusić elitę rządzącą do odejścia od takiego myślenia w kategoriach nieograniczonego akumulowania kapitału, w tym wypadku finansowego, w wyniku właśnie tego przeniesienia produkcji do Chin i olbrzymich nadwyżek generowanych przez chińską gospodarkę, i reinwestowania tych nadwyżek nie w papiery wartościowe ze Stanów, tylko w transformację ekologiczną, do tego trzeba było rządzących przekonać. Przekonali ich zwykli obywatele, buntując się przeciwko ich polityce.
13: Rozmawiamy o tym, jak zmienić świat w czasie katastrofy, czyli o książce Pogoda dla rewolucjonistów. Jej autor Przemysław Wielgosz jest moim gościem.
15: Autopromocja. W codziennym hałasie łatwo przeoczyć dźwięki, które opowiadają o świecie więcej niż mogłoby się wydawać. W kolejnym odcinku audycji Z nauką po imieniu wsłuchamy się w szum lasu, odgłos przelewanej wody, brzmienie ludzkiego ciała i podwodne życie, by odkryć to, czy cisza istnieje naprawdę. To będzie podróż przez dźwięki nieoczywiste, subtelne, lecz intrygujące. Zapraszam do słuchania świata uważniej niż zwykle w środę po 10:40. Adam Mirek.
4: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.

0: ekspresowej S3, kiedy ofiara podczas postoju udała się do lasu na grzyby. 54-letniemu właścicielowi strzelnicy, z której terenu wydostały się zwierzęta, grozi dożywocie. Mężczyzna, który jest byłym policjantem, nie przyznał się do winy. Jutro wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące centralnej e-rejestracji. Choć system wystartował na początku roku, to właśnie od lipca staje się on obowiązkowy dla placówek medycznych. Na razie chodzi o kardiologię oraz profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne. 1 sierpnia system zostanie rozszerzony o pierwsze wizyty u kolejnych 8 specjalistów. Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Pierwsze dobre wieści z Wimbledonu. Kamil Majchrzak wygrał z rozstawionym z numerem 30 chilijskim tenisistą Alejandro Tabilio 6-3, 7-5, 7-5 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju. Kolejnym rywalem Polaka będzie w czwartek Amerykanin Zachary Sfajda lub Hiszpanin Pablo Llamas Ruiz, a już za niespełna 10 minut mecz na londyńskich kortach powinna rozpocząć Iga Świątek. Kolejne informacje w TOK FM o 14.40, a teraz Kultura w Toku.
1: Sponsorem audycji jest organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
2: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Warsztaty, spacery i spotkania z historią. Muzeum Krakowa zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na lato w mieście. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Wakacje z rzeczami.
3: Rzeczy to oczywiście, drodzy Państwo, nasze muzealia, ale także i budynki, które znajdują się w mieście. W nich bowiem jest zaklęta historia o bohaterach, o tym, jak wyglądało kiedyś miasto. Chcemy zbudować takie relacje łączące mosty właśnie między naszymi eksponatami muzeum a naszymi odbiorcami.
2: Mówi Anna Magiera z działu edukacji Muzeum Krakowa. Pełen wykaz atrakcji na stronie instytucji, w ofercie aż 46 propozycji. Anielskie murale stworzą wyjątkowy szlak. To idea projektu Łopot, którego druga odsłona trwa w Toruniu. W lipcu miasto ozdobi 5 prac 5 artystów, które dołączą do 5 wykonanych w zeszłym roku, mówi współtwórca projektu Piotr Drozdowski.
4: Mamy nadzieję w przyszłym roku skończyć ten proces i zrobić taki jeden duży szlak anielskich murali i takiego właśnie przejścia po tych dzielnicach z takim naszym symbolem Torunia, jakim jest właśnie anioł.
2: Na szlak złoży się 13 murali we wszystkich częściach Torunia. W tym roku jedna z prac powstanie na przykład pod łukiem Cezara. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też 2 sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
5: Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica. Jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów będzie gwizd parowy. Oprócz tego dużo drobniejszych artefaktów, rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana.
2: Titanic wpłynie do Katowic na początku września. Oprócz tego walcownia zaprasza także na zwiedzanie swojej stałej wystawy.
1: Sponsorem audycji był organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
0: Po południu i wieczorem miejscami w całym kraju z wyjątkiem północy możliwe przelotne opady deszczu, burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 26-30 stopni na północy i zachodzie do 33-36 na południowym wschodzie i południu. Chłodniej na wybrzeżu, około 22 kresek.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Anna Piekutowska, w Zapytam Inaczej. Cały czas rozmawiamy o książce Pogoda dla rewolucjonistów. Jak zmienić czas, zmienić świat w czasie katastrofy. Przemysław Wielgosz, jej autor, jest moim gościem. Ale te katastrofy to są raczej u pana zapalnikiem niż głównym bohaterem opowieści, bo za każdym razem właściwie dochodzimy do pytania, kto ma władzę, kto kontroluje zasoby i kto za te kryzysy płaci. I tak dochodzimy do kapitalizmu, bo to właśnie wydaje mi się, że kapitalizm jest bohaterem większości rozważań, większej części tej książki. A właściwie nie kapitalizm, tylko kapitałocen. Musi pan wyjaśnić, co to jest. Dlaczego to jest takie ważne, żeby zobaczyć to połączenie pomiędzy kryzysami, kryzysami klimatycznymi, kryzysami środowiskowymi, a kapitalizmem?
8: Kilkanaście lat temu pojawiło się takie pojęcie, które miało nam

0: objaśnić świat, w którym jesteśmy, ten moment, w którym się znaleźliśmy, ono brzmi antropocen. To jest pojęcie, które sugeruje, że za sprawą rozwoju gospodarczego, olbrzymiej emisji CO2, przekształcenia środowiska przez społeczeństwo kapitalistyczne, ale powiedzmy przez społeczeństwo ludzkie, znaleźliśmy się w nowej epoce geologicznej, w której właśnie ludzkość jako gatunek stała się siłą geologiczną, siłą kształtującą planetę, no i stąd antropocen, po holocenie, który poprzedzał ten antropocen. No i pojawiła się kilka lat później dyskusja wokół tego pojęcia i wokół jego ograniczeń, ponieważ wydaje się, że obarczanie całego gatunku ludzkiego w całej jego historii odpowiedzialnością za katastrofę klimatyczną, za to, że zderzamy się dzisiaj z takimi granicami wzrostu o charakterze środowiskowym, to znaczy, że już nie można za darmo eksternalizować kosztów do środowiska, nie można, ponieważ wszystko zostało już tak zatrute, wszystkie lasy zostały wycięte.
1: Smutne, ale wygodne.
0: Ale znaczna część tych lasów została wycięta. To ma swoje konsekwencje, także na przykład klimatyczne, które dzisiaj odczuwamy. Obarczanie tylko jakby samego gatunku ludzkiego odpowiedzialnością za to zderzenie z granicami środowiskowymi wydaje mi się zupełnie nieuzasadnione. Raz dlatego, że odpowiedzialność za na przykład emisję CO2 rozkłada się w sposób radykalnie, dramatycznie nierówny. Na świecie dzisiaj żyje miliard osób, które nie mają w ogóle dostępu do energii elektrycznej, więc ich ślad węglowy jest prawie niezauważalny. A z drugiej strony mamy 70 milionów osób posiadających 1%, posiadających, to jest ten 1% najbogatszych, którzy ma kilkadziesiąt procent udziału w światowym PKB, których ślad węglowy jest gigantyczny. Ślad węglowy przeciętnego Amerykanina jest 500 razy większy niż przeciętnego mieszkańca Afryki Subsaharyjskiej. No te, gdyby to jeszcze zmierzyć w takiej perspektywie historycznej, by się okazało, że te skumulowane emisje CO2 Europy, Stanów Zjednoczonych, no to jest niemal połowa wszelkich emisji w całej historii, a emisje krajów takich jak Indie, 1,5 miliarda niemal mieszkańców, to jest raptem parę procent, więc jakby nie można obarczać wszystkich taką samą odpowiedzialnością, tym bardziej...
1: Że konsekwencje też się nierówno rozkładają.
0: Tak się dziwnie składa, że ci, którzy mają największy wkład w dewastację klimatu i dewastację środowiska, czyli kraje globalnej północy, są w najmniejszym stopniu narażone na konsekwencje. One są narażone na konsekwencje, czego właśnie jesteśmy teraz jakby nie tylko świadkami, ale też tego doświadczamy. No ale w znacznie mniejszym stopniu niż kraje, które płacą za zmiany klimatyczne w sposób naprawdę dramatyczny, takie kraje Bliskiego Wschodu, czy Azji Zachodniej, albo Afryki Subsaharyjskiej, czy Azji Południowo-Wschodniej. Indie są takim miejscem, gdzie mówi się, że jeżeli ta ewolucja klimatu będzie szła w taką stronę, w jaką idzie, czyli będziemy mieli tam do czynienia z gigantycznymi temperaturami rzędu 40 paru stopni i z ogromną wilgotnością, no to to może doprowadzić do katastrofy, w której miliony ludzi nie przeżyją następnego dnia.
1: No tak, tylko że kapitalizm jest takim...
0: A zatem, bo przepraszam, że tak tutaj się jeszcze, bo zapomniałem dopowiedzieć, że przecież jakby i to nas skłania do stwierdzenia, że właściwie to nie antropos jest odpowiedzialny za to, że znaleźliśmy się w tej epoce, w której rzeczywiście przekształcamy planetę, ale ta odpowiedzialność jest znacznie węższa i historycznie bardziej uchwytna, bo dotyczy kapitalizmu, pewnego systemu ekonomicznego po prostu.
1: Przerwał mi pan moją niezbyt błyskotliwe porównanie kapitalizmu do takiego karalucha po prostu, który już przetrwał nie jeden kryzys przecież i pandemię, i kryzysy finansowe, i ten kryzys klimatyczny też ten kapitalizm potrafi po prostu przekuć w zysk i przekuć w nowe źródło i w swoją siłę, a nie w słabość. To dlaczego pan uważa, że tym razem mogłoby być inaczej?
0: Nie, ja nie uważam, że mogłoby być inaczej, dlatego w mojej książce nie głoszę takiej dobrej nowiny, jakobyśmy byli skazani na sukces w tej tej sprawie, bo to nie jest tak wcale. Dlatego ja robię tam takie porównania, sięgając do historii, pokazując, że są takie ścieżki wyjścia z kryzysu, które sprawiają, że świat staje się miejscem lepszym do życia, ale są też takie ścieżki, które sprawiają, że staje się znacznie gorszym miejscem do życia. I dzisiaj dokładnie na takim rozdrożu stoimy. Albo pogodzimy się z tym, że jakby te mechanizmy, które rządzą nami dzisiaj, które doprowadziły do kryzysów środowiskowych rozlicznych, bo tutaj jakby powiązania między klimatem, po prostu środowiskiem, zatruciem powietrza, wody, deforestacją, a z drugiej strony na przykład pandemiami, są bardzo istotne. Więc jakby czy te siły, które doprowadziły do tego, będą dalej mogły sobie działać tak, jak działały dotychczas, czy jednak jakoś nałożymy im przynajmniej coś w rodzaju kagańca. A historia pokazuje nam, że to jest możliwe, że kapitalizm można okiełznać. No oczywiście sęk w tym, że dotychczas odbywało się to za gigantyczną cenę i nie chcielibyśmy jej płacić.
1: Tak, na przykład 1/3 ludzkości, tak? No tak, albo jakiegoś gigantycznej klęski głodu.
0: No tak, socjaldemokratyczne rządy po II wojnie światowej, które dały nam darmową służbę zdrowia, urlopy, różnego rodzaju zabezpieczenia socjalne, regulowany tryb pracy, prawda, kodeksy i tak dalej. No to wszystko pojawiło się jako konsekwencja 30-letniej wojny właściwie, która toczyła się na całym świecie. Zaczęła się w 1914, obejmowała i wojnę klasyczną, i rewolucję, i różnego rodzaju polityki eksterminacyjne, Holokaust i tak dalej. No jakby z tego wszystkiego dopiero wyłonił się świat odrobinę mądrzejszy niż ten, który zaczynał ten cykl zniszczenia w 1914 roku. Więc jakby nie chcielibyśmy tego powtarzać. A sytuacja jest taka, że wiele elementów jakby krajobrazu politycznego, ekonomicznego, w którym funkcjonujemy, bardzo niebezpiecznie i nieprzyjemnie przypomina świat przed 1914 rokiem.
1: A mimo to rewolucjoniści powinni sobie życzyć kryzysów?
0: Niekoniecznie powinni sobie życzyć kryzysu, raczej powinni sobie życzyć wyjścia z sytuacji, w której już jesteśmy, bo ja myślę, że już jesteśmy w tym kryzysie. Kryzys klimatyczny trwa, kryzys ekonomiczny to jest coś, co towarzyszy kapitalizmowi od co najmniej od 2007 roku. Ten kryzys zaczął się jako kryzys hipoteczny, potem był kryzys finansowy, wcześniej bankowy, potem był kryzys zadłużenia, potem była wielka stagnacja, potem była pandemia i popandemiczna inflacja, potem była kolejny kryzys w wyniku wojny w Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. To się toczy cały czas przecież. I nie wychodzimy z tego. Erozja demokracji, no to też jest coś niestety, co nam towarzyszy. Mhm. I wszyscy się zastanawiamy nad tym, jak wybrnąć z sytuacji, w której do władzy dochodzą coraz bardziej takie reakcyjne, kiedyś można by tak powiedzieć, coraz bardziej konserwatywne, coraz bardziej brunatne po prostu siły, które gniew wywołany niestabilnością, jakimś takim brakiem możliwości myślenia pozytywnie o przyszłości przekuwają w jakąś wściekłość, która nam podmywa te wszystkie zdobycze, które wywalczyliśmy przez ostatnie 200 lat, więc jakby to jest oczywiście sytuacja, w której jesteśmy już w kryzysie, teraz myślimy, jak z niego wyjść.
1: A gdy za 100 lat będzie pisana nowa pogoda dla rewolucjonistów przez nowego Przemysława Wielgosza, to jak zostanie opisane to, czego my teraz doświadczamy? Co tutaj może stać się jakimś początkiem tej opowieści o zmianie?
0: No, nie mam pojęcia, ale pewnie gdybym był tym Przemysławem Wielgoszem z przyszłości, to bym zaczął od jakiegoś tekstu kultury. Jakiegoś filmu Marvela albo czegoś takiego, o ile Marvel przetrwa.
1: Dużo jest post-apo też, więc może to akurat będzie
0: dobre. No, być może tak. Być może okaże się, że te post-apo zupełnie niewłaściwie zapowiadały nam katastrofę, jeszcze większą niż ta, którą mamy już dzisiaj, a wszystko poszło w znakomitym kierunku.
1: Tak,
0: że mamy... A może będzie wręcz przeciwnie.
1: Apokalipsa może być nudniejsza, niż nam to pokazuje popkultura.
0: Całkiem jest to możliwe.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Przemysław Wielgosz, autor dzisiaj przede wszystkim jako autor książki Pogoda dla rewolucjonistów, jak zmienić świat w czasie katastrofy. Tę książkę wydało wydawnictwo Charakter. A ja się już odzywam, bo tam Rafał Hirsch ze szyby wygląda i zapowiada EKG.
2: Tak, dzień dobry. Jestem rzeczywiście zza szyby i zapowiadam EKG, w którym będzie o OKI, bo lubimy trzyliterowe skróty. OKI to są osobiste konta inwestycyjne, czyli taki instrument, który będzie umożliwiał większości z nas, tym, którzy będą chcieli oczywiście inwestować bez podatku do pewnego progu, który jest na poziomie 100 tysięcy złotych, więc jak ktoś będzie miał zainwestowane mniej niż 100 tysięcy, to nie będzie musiał, nawet jak osiągnie jakiś dochód, nie będzie musiał od tego dochodu płacić podatków. Tak będzie, jeśli ustawa wejdzie w życie odpowiednia. Ta ustawa jest w tej chwili w parlamencie i o tym, jak wygląda procedowanie tej ustawy, już za chwilę w EKG będę rozmawiał z moim gościem, czyli z posłem, który jest sprawozdawcą tego projektu ustawy, bo na razie to jest ciągle jeszcze projekt.
1: Czyli po opowieściach o rewolucji wracamy do starego, dobrego kapitalizmu. Ja z Państwem się słyszę po godzinie 15.
3: Jest ogromna produkcja. Z zachodu bardzo dużo do nas przyjeżdża ziemniaka i cebuli. Bardzo taniego ziemniaka, bardzo taniej cebuli, dlatego że na umór wypychają, bo chcą się pozbyć problemu.
4: Mówił pan o tym, że po ziemniaki jadalne ktoś mógłby przyjechać w workach zapakowane 23 grosze za kilogram. Ja dzisiaj zapłaciłam w sklepie za kilogram polskiego ziemniaka 4 zł. Gdzie jest ta różnica?
3: Nie wiemy. Tak sama sytuacja jest w cebuli. Cebula jest około 30-35 groszy. Mam wielu znajomych, gdzie nie zbierano po prostu cebuli. Zaorywano celem wzbogacenia ziemi, bo nie było warto tego zbierać.
5: Niskie ceny papryki na skupach. Może nadprodukcja, może import. Ja ogłosiłem cenę 2 zł za kilogram.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedaż, to w euro!
2: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
3: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść. A po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
4: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
2: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Komisja Europejska rozpoczęła wypłatę 3 miliardów 900 milionów euro w ramach pierwszej transzy środków przeznaczonych na zakup dronów dla Ukrainy. To część pakietu wynoszącego około 6 miliardów euro na bezzałogowce w ramach liczącej 90 miliardów euro pożyczki. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że wsparcie ma pomóc Ukrainie utrzymać przewagę technologiczną na polu walki. Komisja poinformowała, że przed każdą wypłatą weryfikuje przedstawione przez Ukrainę kontrakty zakupowe, aby zapewnić zgodność wydatków z uzgodnieniami zawartymi z państwami członkowskimi. Wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki wezwał premiera Donalda Tuska do odmrożenia projektów ustaw autorstwa PiS oraz prezydenta Karola Nawrockiego, które przewidują zakaz propagowania banderyzmu. Zażądał również deportacji z Polski wszystkich osób, które posługują się symbolami gloryfikującymi UPA i ukraiński nacjonalizm z czasu II wojny światowej. Dodał, że oddał order otrzymany od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. W najbliższych tygodniach możemy spodziewać się pierwszych zagranicznych decyzji inwestycyjnych w ramach Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia. Konkretne zapowiedzi padły podczas trwającego w Rumi posiedzenia Unii Miasteczek Polskich. To właśnie najmniejsze samorządy z Pomorza najbardziej liczą na związany z energetyczną transformacją rozwój. Paweł Radzewicz.
11: Perspektywy dostępu do prądu z farm wiatrowych i elektrowni jądrowej światowy biznes nie przegapi, zapewnia doradca ministra obrony Maciej Samsonowicz.
12: Pierwsza inwestycja
0: czyli Kongsberga norweskiego. Myślę, że w ciągu najbliższego miesiąca będzie ogłoszenie dwóch lokalizacji. Spodziewam się, że to będzie tutaj w okolicy, bo jakby znam intensywność prac z lokalnymi samorządowcami z powiatu wejherowskiego, z Rumi.
11: Burmistrz Rumi Michał Pasieczny potwierdza, że idea zielonego okręgu przemysłowego Kaszubia staje się ciałem.
12: Tak, no widzimy, że ministerstwo przysyła nam konkretnych inwestorów. To wejście takich dużych firm, międzynarodowych koncernów na nasze tereny pokazuje, że to faktycznie działa.
11: W ramach Kaszubi inwestować będą też polskie firmy. Wśród chętnych są już producenci systemów antydronowych i radarowych. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
10: Kolejne informacje o 15, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora w większości kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Więcej chmur pojawi się głównie na zachodzie i południu. Miejscami w całej Polsce, z wyjątkiem północy, przelotny deszcz i burze. Na termometrach od 22 stopni na wybrzeżu do około 35 na południowym wschodzie.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
14: Jest 14.43 w TOK FM, czas na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj niezły dzień. Indeks WIG20 idzie w górę o 0,75%. Natomiast na rynku walutowym złoty dzisiaj trochę traci na wartości. Dolary drożeją o prawie 2 grosze, kosztują 3,77 zł, a euro jest blisko poziomu 4,30 zł. Ostatni raz na tym poziomie euro było pod koniec marca. Natomiast to, co się dzieje dzisiaj ze złotym, to jest reakcja na wcześniejszy opublikowany dzisiaj odczyt inflacji, która wypadła niżej od oczekiwań. W związku z tym są spekulacje wśród ekonomistów, że być może pojawi się jakaś perspektywa znowu obniżek stóp procentowych za kilka miesięcy i ta perspektywa właśnie delikatnie nam dzisiaj złotego osłabia. Natomiast na giełdzie, tak jak już mówiłem, dzisiaj niezły dzień, a jak wszystko pójdzie dobrze, to od nowego roku na warszawskiej giełdzie w ogóle będzie można w troszeczkę inny sposób inwestować niż do tej pory, bo pojawią się osobiste konta inwestycyjne. W naszym studiu teraz gość, pan Paweł Bliźniuk, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Komisji Finansów Publicznych i poseł sprawozdawca tego projektu ustawy.
15: Dzień dobry, witam serdecznie.
14: Rozpoczyna się teraz kolejne posiedzenie Sejmu jutro i będzie ta ustawa...
15: Drugie czytanie jest przewidziane podczas tego posiedzenia. Jesteśmy już po pierwszym, po rozpatrzeniu projektu ustawy na Komisji Finansów. Wydaje się, że to jest projekt, który nie powinien budzić żadnych kontrowersji. Oczywiście jest pełna otwartość na rozmowę dotyczącą szczegółów, detali, wyjaśnienia pewnych wątpliwości, czy na poziomie Sejmu, później Senatu. Chodzi o to, żeby osobiste konta inwestycyjne były jak najlepszym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą inwestować swoje oszczędności bezpiecznie, w bardzo prosty, klarowny sposób, tworząc też i wspierając polski rynek kapitałowy, bo osnowy tego projektu jest założenie, że w tym obszarze mamy naprawdę bardzo dużo jeszcze do zrobienia i OKI to jest też takie wyjście naprzeciw właśnie tym oczekiwaniom, żebyśmy budowali rynek kapitałowy, szczególnie oparty o polski kapitał. Również ten nie największy, ale też drobny, średni. I OKI właśnie ma uzupełniać taki obszar, jeżeli chodzi o możliwości odkładania i inwestowania środków.
14: Spotyka się pan z takimi zarzutami, że to jest kolejne rozwiązanie dla najbogatszych, no bo tylko oni inwestują na giełdzie, generalnie przeciętnego Polaka to niespecjalnie interesuje. A do tej pory był podatek Belki, a dzięki temu rozwiązaniu tego podatku nie będzie i tak właściwie... Po co to wszystko?
15: No właśnie dane pokazują, że coraz większa liczba gospodarstw domowych odkłada, czy też oszczędza środki, natomiast ich nie inwestuje, ponieważ jest pewien opór też i pewien strach przed inwestycjami, jeżeli chodzi o takie inwestycje na giełdzie, czy w jakieś aktywa bardziej ryzykowne, bądź bardziej mniej zrozumiałe dla przeciętnej osoby. Wolimy lokatę, wolimy odkładać na kontach oszczędnościowych te środki, gdzie te zasady są dość proste, natomiast
14: albo
15: też,
14: kawalerkę jakoś.
15: Tak. No, albo nieruchomości, tak, bo inwestowanie w beton jest dość, czy było popularne w ostatnich latach, teraz chyba też trochę się to zmienia. Natomiast no, nie domagamy w obszarze właśnie inwestycji kapitałowych. Również odkładanie w takiej dłuższej perspektywie. To jest coś, nad czym pracujemy i te OKI to też takie uzupełnienie systemu. Mamy przecież różne produkty związane z oszczędzaniem na emeryturę.
14: No właśnie, w zeszłej kadencji. Warto wyjaśnić, bo to nie będzie produkt emerytalny, prawda?
15: Nie, ale...
14: Czyli będzie można coś zabrać.
15: Fundusze tam mogą być objęte tym, bo to jest dość szeroki wachlarz aktywów, który jest objęty tym rozwiązaniem. Z jednej strony, z drugiej strony bardzo prosta kwestia, jeżeli chodzi o opodatkowanie. I mamy zwolnienia, czyli trzy takie aspekty. Pierwsza rzecz, no to kto może w ogóle skorzystać z osobistego konta inwestycyjnego? Każdy, kto ukończył 18 lat. Tutaj nie ma tutaj jakiejś blokady.
14: Jak ktoś ma 16, to nie ma jakiegoś tam bocznej furtki? Musi poczekać na 18 urodziny?
15: Musi się
14: uzbroić. Bo konto w banku może mieć 16
15: lat. Tak, ale tutaj
14: lat.
15: Mamy każdy od 18 roku życia. Okay. Nie ma żadnych progów dochodowych, podatkowych. Nie, tutaj po prostu każdy. Nie ma też górnej granicy, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego narzędzia. Natomiast mamy zwolnienia co do zasady 100 tysięcy, jeżeli chodzi o takie bezpieczniejsze aktywa, będzie zwolnione w ogóle z podatku. Do 25 tysięcy również, no to już takie odkładanie lokaty, a rachunek oszczędnościowy, to tutaj ten limit jest mniejszy, no ale to ma też zachęcić właśnie Polki i Polaków do tego, żeby nie tylko odkładać, ale również zacząć inwestować. To są takie drobne oszczędności, które w skali kraju pomagają budować rynek kapitałowy w znaczący sposób. No, inspiracją dla OKI jest szwedzki produkt, który od wielu, wielu lat funkcjonuje u naszych północnych przyjaciół, czyli Investering Spar Konto. To jest takie właśnie konto inwestycyjne, które umożliwia odkładanie również w wymiarze tym emerytalnym, ale także w przedsięwzięcie czy aktywa związane z przedsięwzięciami, projektami wysokiego ryzyka. To ma wieloaspektowe korzyści z punktu widzenia gospodarki, no bo mamy też prywatne środki, które angażujemy w dłuższym wymiarze czasu na nasze potrzeby związane z chociażby zmniejszeniem aktywności bądź w ogóle przejściem na emeryturę w przyszłości, no ale tu i teraz mamy też kapitał, który pozwala budować rynek dla przedsięwzięć wyższego ryzyka. W Szwecji mamy 8 razy więcej w przeliczeniu na milion mieszkańców startupów, jeżeli chodzi o nowe technologie. I jednym z powodów, który jest definiowany jako ten, który właśnie robi różnicę, jest to, że w Szwecji po prostu mają kapitał. Nie tylko te wielopokoleniowe rodziny, ale również ten drobny. On w tej skali, nawet w Szwecji, robi ogromną różnicę.
14: Czyli chodzi o to, żeby zachęcić ludzi, żeby swoje własne pieniądze ładowali na rynek finansowy i wtedy przedsiębiorstwa, które potrzebują kapitału do tego, żeby się rozwijać, zainwestować, nie będą musiały iść do banku po kredyt albo nie będą musiały iść do jakiegoś zagranicznego funduszu,
15: tak,
14: tylko będą mogły korzystać z naszego krajowego kapitału.
15: Czyli tak, jednej strony my mamy jako inwestorzy korzyść, bo mamy uproszczony model podatkowania. To jest 19% od kwoty stawki tej referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Minimum to jest 1/10% i to jest opodatkowanie od wartości aktywów, średniej wartości aktywów w danym roku. Czyli nie mamy sytuacji, gdzie zbywamy, nie wiem, akcje czy jakieś inne aktywa i płacimy 19% belki za każdym razem, tylko mamy stały podatek raz w roku na jasnych kryteriach opisane w ustawie, dzięki czemu możemy też tym kapitałem inwestycyjnym obracać bez każdorazowego płacenia podatku belki. To jest jedna rzecz, nie mamy też zeznań podatkowych, nie ma tych każdorazowych wyliczeń. Jakby 38, które składamy teraz, jeżeli mamy jakieś zyski kapitałowe, tutaj to odchodzi. Mamy prosty podatek, on będzie wyliczany od średniej wartości aktywów. Więc z tego punktu widzenia dla tych, którzy też chcą inwestować nie tylko w te aktywa, które są bardziej stabilne, długoterminowe, ale również w te, powiedzmy, wyższego ryzyka, bądź po prostu chcą tym swoim kapitałem w taki bardziej dynamiczny sposób dysponować, będą mogli tutaj znaleźć też przestrzeń dla siebie. Więc obok zwolnień, czyli takiej przestrzeni, gdzie będziemy zachęcać i też uczyć się inwestowania, bo mamy zwolnienie od podatku, bardzo atrakcyjne, myślę, czyli 100 tysięcy złotych inwestycji bez podatku. Później mamy odejście od podatku Belki na rzecz podatku od wartości aktywów, średniorocznej wartości aktywów. Więc to wszystko powinno skłaniać do tego, żeby inwestować i jeżeli nawet mamy większy kapitał, no to wtedy mamy przestrzeń właśnie, gdzie nie jesteśmy obciążeni każdorazową obowiązkiem uiszczania 19% podatku Belki, tylko mamy po prostu raz w roku obowiązek zapłaty podatku. I jeżeli chodzi o tych mniejszych i powiedzmy stawiających pierwsze kroki inwestorów, to mamy tutaj w ogóle zwolnienia z podatku. No tak, pod każdym kątem wydaje się, że to jest rozwiązanie dobre, bardzo atrakcyjne.
14: A proszę powiedzieć, co się zmieniło w tym projekcie w czasie prac w komisjach? Bo jak wychodził z rządu ten projekt, to mniej więcej była o nim mowa w mediach. To wszystko, co pan powiedział przed chwilą, no to było wiadomo, że tak będzie, ale potem posłowie tam się nad tym pochylili, coś zmieniliście?
15: Wiadomo, że sporo poprawek, szczególnie o charakterze takim legislacyjnym. To jest
14: no tak,
15: taki standard.
14: Takie techniczne, drobne to standard, tak, ale
15: to
14: coś...
15: Głównie tutaj w tym obszarze, jeżeli chodzi o ten projekt, prace trwają. Oczywiście, no to jest tak, że parlament to też miejsce, gdzie są zgłaszane pewne postulaty, pewne uwagi, aczkolwiek ten projekt nie budzi jakichś większych kontrowersji.
14: No właśnie,
15: ciężko spotkać jakiegoś przeciwnika tego projektu, ja szczerze mówiąc na nikogo nie trafiłem.
14: A jak opozycja do tego podchodzi w komisjach?
15: Nie jest zbyt przesadnie zaangażowana w ten temat, czy to oznacza, że ten temat nie budzi emocji?
14: Będą jakieś apele, żeby to prezydent zawetował z jakiegoś powodu, czy raczej tutaj tego typu kontrowersji?
15: Czy w normalnych warunkach bym powiedział, że...
14: Bo to jest jednak ustawa, która wprowadza też nowy podatek, prawda? Znaczy z jednej strony znika podatek Belki, ale z drugiej strony pojawia się podatek od aktywów. Wprawdzie powyżej pewnego poziomu, ale jakby ktoś chciał wykazać się pewnego rodzaju, nie wiem, złośliwością, to mógłby wytykać, że tutaj jest nowy podatek, a prezydent zapowiadał, że nie będzie chciał nowych podatków.
15: Ale de facto można powiedzieć, oczywiście poza pewnymi wyjątkowymi sytuacjami, o których też warto pamiętać, no bo jeżeli mamy podatek od wartości aktywów, no jeżeli te aktywa tracą na wartości, no to nawet tą wartość mają i tutaj płacimy podatek, a tak. Przy zyskach, no to jednak opodatkowany jest tylko i wyłącznie zysk. To poza tym zastrzeżeniem, to jednak mamy do czynienia z obniżką podatku, no bo mamy kwoty wolne. Czyli 25 tysięcy, bądź nawet 100 tysięcy bez podatku, więc z tego punktu widzenia jest to pewnego rodzaju nie tylko zmiana zasad, ale również obniżenie podatku, szczególnie dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki i relatywnie mniejszymi kwotami dysponują, inwestują właśnie 100 tysięcy.
14: Tego typu zarzutów nie słychać, tak?
15: Nie trafiliśmy na takie zarzuty, natomiast mówię, w normalnych warunkach absolutnie tutaj nie ma żadnych merytorycznych przeciwwskazań, żeby myśleć o wecie, aczkolwiek ostatni rok nauczył, myślę, nas wszystkich pokory i jednak większej wyobraźni. Być może znajdą się jakieś argumenty, które spowodują, że pan prezydent inaczej spojrzy na ten projekt ustawy. Wydaje mi się, że jednak byłoby to ze szkodą absolutnie dla wszystkich, dla potencjalnych inwestorów, ale też dla polskiego rynku kapitałowego. No, pan prezydent zapowiadał, że tutaj Polska jest w centralnym punkcie jego agendy, więc budowanie polskiego rynku kapitałowego no, powinno wychodzić też naprzeciw tym postulatom.
14: Tak, może się uda. Natomiast zakładając, że okej, jest uchwalona ustawa, prezydent podpisał, wchodzi w życie od 1 stycznia, to jak to w praktyce będzie wyglądać? Jeśli ktoś dzisiaj inwestuje i ma rachunek inwestycyjny, to będzie mógł sobie przenieść ten rachunek do OKI, czy będzie musiał sprzedać to, co ma na tym rachunku i przenieść tam gotówkę? Będzie można transferować aktywa, czy tylko...
15: Rozmawialiśmy o tym też przed wejściem na antenę, nie będę ukrywał i to jest temat jeszcze otwarty. Natomiast z drugiej strony też pojawia się taki słuszny być może argument, że jeżeli ktoś podjął się inwestowania i nie zrealizował zysków, czyli jeszcze też nie zapłacił podatku.
14: Podatku Belki,
15: czyli 19%, a wchodząc w daną inwestycję, umówił się niejako, że wiedział, jakie są jej okoliczności, jakie warunki, czyli też te opodatkowanie, no to byśmy mieli pewnie do czynienia z jakąś optymalizacją podatkową i tu pewnie OKI byłoby masowo wykorzystane w tym celu, jeżeli mamy wzrost wartości jakichś aktywów i wtedy mamy podatek od średniorocznej wartości aktywów zamiast podatku Belki, no to tutaj z tego punktu widzenia pewnie byłoby to dość dyskusyjne.
14: Czyli to taki będzie nowy początek dla tych, którzy w tej chwili mają te inwestycje, tak? Czyli stare konto trzeba będzie zamknąć i zapłacić podatek?
15: Sprawa nie jest zamknięta, ponieważ jesteśmy w trakcie jeszcze drugiego czytania, będzie jeszcze Senat, natomiast no też warto spojrzeć na to z tej perspektywy jakiejś takiej uczciwości i przejrzystości pewnych procesów. Jak się na coś umówiliśmy, to warto nie zmieniać reguł w czasie gry.
14: A jak ktoś będzie chciał sobie założyć takie konto, to wszystko będzie można zrobić online, czy trzeba będzie gdzieś pójść i zakładać?
15: To są sprawy techniczne, no dzisiaj bankowość
14: elektroniczna. No, ale z punktu widzenia takiego człowieka, którego trzeba zainteresować.
15: Bankowość elektroniczna jest standardem, więc pewne usługi, myślę, że tutaj instytucje finansowe mają ogromne doświadczenie, żeby umiejętnie zrealizować tego typu usługi właśnie w wymiarze online.
14: A będą jakieś instrumenty, które będą wykluczone? Nie wiem, czy będzie można sobie kupić jakieś zagraniczne akcje na przykład, czy tutaj tylko...
15: Fundusze tego typu również, jeżeli są nakierowane na zagraniczne akcje, więc tutaj zakres aktywów jest dość szeroki. Wydaje mi się, że z punktu widzenia takich aktywów, które uchodzą za bezpieczne, to tutaj nie ma jakichś szczególnych wykluczeń. Natomiast trzeba pamiętać, że też to jest bardzo ważne kilka rzeczy. To mamy nadzór KNF-u, mamy zabezpieczenie tych środków, to jest bardzo ważne. Mamy jasne też zasady dziedziczenia, bo te środki są dziedziczone. Możemy wskazać osobę, na którą po naszej śmierci mają przejść te środki. Jak nie, no to będą podlegały ogólnym przepisom związanym z dziedziczeniem. Więc mamy nie dość, że atrakcyjny z punktu widzenia podatkowego instrument, zachęcający do odkładania, inwestowania. To również bardzo ważnym aspektem jest to, że jest zabezpieczony, jest pod nadzorem KNF-u i kwestia dziedziczenia, czyli te najważniejsze aspekty, które często budzą i budziły emocje i jakieś kontrowersje, tutaj są w jasny i klarowny sposób opisane.
14: Bardzo dziękuję. Pan Paweł Bliźniuk, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Komisji Finansów Publicznych i poseł sprawozdawca prowadzący przez parlament projekt ustawy o OKI był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
15: Dziękuję, spokojnego dnia.
14: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to OKI wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Za chwilę informacje TOK FM, po nich wraca Anna Piekutowska i Zapytam Inaczej. A już jest Adam Ozga, żeby powiedzieć, co w TOK 360 po godzinie 16.
16: W TOK 360 będziemy poszukiwać pracy, bo takie ogłoszenie nam wpadło w oko. Pełny etat, umowa o pracę do zarobienia od 6300 do 8300 netto, a więc całkiem nieźle. Trzeba być odpornym na stres, bo to praca funkcjonariusza operacyjnego do spraw kontrwywiadu na Europę Wschodnią Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więc poszukamy pracy w służbach.
14: Brzmi jak ciekawe ogłoszenie. To po godzinie 16, a już za chwilę na antenie TOK FM informacje.
13: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
17: Reklama.
8: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko we wtorek w Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów i zabawek. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
18: ceny. Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
19: No ale co, Barbara? Rekin!
18: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
21: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Camilla za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
17: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Prezes NFZ-u na dywaniku u premiera. Chodzi o absurdalny czas pracy lekarzy. Amerykanie są już w Katarze. Nie będzie jednak rozmów ze stroną irańską. Wakacyjne patrole ruszają na ulicę. W turystycznych miejscach zobaczymy więcej policji. Jest 15.01, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W kancelarii premiera trwa spotkanie Donalda Tuska i ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy z prezesem NFZ-u Filipem Nowakiem, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Każde spotkanie pana premiera z szefostwem NFZ-u i z panem ministrem zdrowia jest spotkaniem poważnym. Spotkanie teraz trwa obecnie. Bierze w nim udział także pan minister Domański i ono dotyczy finansowania NFZ-u. I ono było zaplanowane już z jakimś więc ono nie jest zwołane ad hoc.
1: Bardzo poważną rozmowę z szefostwem NFZ Donald Tusk zapowiedział kilka dni temu, po tym jak upublicznione były przypadki pracy medyków przez 120 godzin bez przerwy, czy niemal 500 godzin w miesiącu. W tle jest też spór o ustawę, która ma ujawnić zarobki lekarzy. Nowelizacja czeka na podpis prezydenta. Pozwoliłaby po numerze PESEL lub numerze prawa wykonywania zawodu sprawdzić zarobki lekarza z różnych umów. Takie prawo miałaby Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz urzędnicy Ministerstwa Zdrowia. Natomiast jutro dojdzie do spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim. Głównym tematem ich rozmów ma być szczyt NATO w Ankarze. Poruszą również kwestię utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner przybyli do stolicy Kataru, Dohy, by spotkać się z negocjatorami z tego kraju. Ale nie będzie rozmów na wysokim szczeblu z przedstawicielami Iranu, poinformował rzecznik katarskiego MSZ-u. Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump napisał w sieci, że jeszcze dziś w Katarze dojdzie do rozmów pokojowych między USA i Iranem. Wpis Trumpa to zagrywka strategiczna, mówił w TOK FM były korespondent na Bliskim Wschodzie Mariusz Borkowski.
22: Prezydent Trump, mówiąc, że Teheran prosił o to spotkanie, no jest w sytuacji petenta, spowodował, że jakby naruszył wizerunek, twarz Teheranu.
1: Według katarskiego MSZ-u Amerykanie są w dosze, by spotkać się z mediatorami z Kataru, a nie by negocjować z Irańczykami. Tony śniętych ryb na dnie zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Ze względu na planowany remont ponad stuletniej zapory na rzece Bóbr, czyli największej kamiennej zapory w Polsce, trzeba było spuścić całą wodę z jeziora. A to doprowadziło do śnięcia ryb, które są odławiane już nie tylko ze zbiornika, ale i z rzeki poniżej zapory. Wędkarze i mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.
23: Nie chodzi o ten remont. No remont oczywiście ma być zrobiony, bo nawet nie ma tematu, nie? Bo tam jednak...
24: Tam ma pękła, to... Więcej przeszkody narobiły jak te ryby, nie?
23: Ale mi się wydaje, powinni to zrobić wcześniej porządek z tą rybą, a później się brać za tamę, nie?
25: Bo tak naprawdę to więcej teraz jest łódek do zbierania tego, co trzeba utylizować, niż było łódek do odłowu tych ryb.
1: Inwestor Tauron Ekoenergia odpowiada, że cały remont jest pod nadzorem zespołu przyrodników. Dyrektor Departamentu Inwestycji Spółki Jacek Bieńkowski tłumaczy, że podjęła ona działanie, żeby zminimalizować straty, ale przy tak skomplikowanym procesie nie dało się ich uniknąć.
26: Myśmy oczywiście prowadzili odłowy i tutaj nasz wykonawca Navigastal wynajął profesjonalną firmę. Natomiast nie wszystkie ryby udało się ze zbiornika odłowić, także dlatego pojawiły się w ostatnim czasie te śnięte ryby.
1: Do końca zeszłego tygodnia udało się odłowić 1,5 tony żywych ryb i ponad tonę śniętych. Dodatkowe patrole policji i straży miejskiej będą pilnowały porządku w popularnych wśród turystów miejscowościach w całym kraju. Pieniądze na poprawę bezpieczeństwa w wakacje wykładają samorządy. O czym na przykładzie Gdańska Paweł Radzewicz.
27: Im więcej turystów i nocnego imprezowego życia, tym bardziej trzeba dbać o porządek, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
28: To oczywiście wzmocnione patrole, dodatkowe patrole zarówno policji, jak i straży miejskiej. Straż miejska także będzie miała patrole nocne w tych właśnie miesiącach lipiec, sierpień, finansowane z pieniędzy podatników.
27: W tym roku strażnicy pojawią się też na wodzie, dodaje wiceprezydent Piotr Borawski.
29: Ta łódź kosztowała niemal 500 tysięcy złotych po to, żeby pilnować porządku na wodach Motławy i wodach otaczających miasta.
27: Dodatkowe patrole będą pojawiać się w turystycznym centrum miasta i najpopularniejszych fragmentach pasa nadmorskiego. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. wieczora niemal w całym kraju może popadać i zagrzmieć. Wyjątkiem będą północne regiony. Na termometrach od 22 stopni na wybrzeżu przez około 30 w centrum do 36 na południowym wschodzie i południu.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej i teraz zapraszam Państwa na rozmowę z Oleną Babakową, współautorką raportu Nie jesteśmy w domu, ukraińscy migranci i uchodźcy o relacjach z Polakami. I takiego badania o relacjach polsko-ukraińskich chyba w ogóle jeszcze nie było, bo zamiast pytać Polaków o stosunek do Ukraińców, autorzy oddali głos samym Ukraińcom i zapytali, jak oni przeżywają dzisiejszą Polskę. Ze mną w studiu dr Olena Babakowa, historyczka, ekspertka do spraw migracji, wykładowczyni na uczelni Wistula. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć.
2: W raporcie przygotowanym, i tutaj powiedzmy, że przez krytykę polityczną, że współautorem jest Przemysław Sadura, to bardzo wyraźnie wybrzmiewa jedna cezura czasowa, mianowicie kampania wyborcza 2025 roku, ta kampania prezydencka, jako ten moment, kiedy nastroje przeciwko Ukraińcom się zaostrzyły, pomimo tego, że w badaniach widzieliśmy, że już wcześniej te emocje się zmieniały, nastawienie się zmieniało. Dlaczego w takim razie dla waszych rozmówców to była tak ważny moment przełomowy? I czy kolejnym punktem zwrotnym będzie, tąpnięciem, będzie sprawa oddania orderu Zełenskiemu?
4: Dzięki, Aniu. To może ja na początku ku uczciwości powiem, że jednak ukraińska populacja w Polsce, jeżeli chodzi i o migrantów zarobkowych, i uchodźców przedwojennych, jest całkiem dobrze zbadana pod względem ekonomicznym. Ile zarabiają, gdzie pracują, czy pracują zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, czy poniżej tej kwalifikacji, jaki procent dochodu przeznaczają na wynajem mieszkania, w jakich warunkach mieszkają i tak dalej. Są niektóre badania, które próbują się dowiedzieć z grubsza coś na temat, jak ci Ukraińcy tutaj się czują. No, na przykład Narodowy Bank Polski od 2 lat prowadząc naprawdę bardzo przekrojowe badania na temat społecznej i ekonomicznej kondycji Ukraińców, pyta też na temat tego, czy w waszym otoczeniu jest jakiś Polak, czy jakaś Polka, którą tę osobę możecie poprosić o pomoc w razie potrzeby. Są badania akademickie, które badają usieciowienia ukraińskich migrantów, w jaki sposób komunikują między sobą, kto jest właśnie w tych ich sieciach społecznych. Natomiast takiego badania, jakby takiego bardziej popularnego, które by odnosiło do pytania, jak Ukraińcy przeżywają relacje z Polakami, czy odczuwają jakąkolwiek zmianę w stosunku Polaków i państwa polskiego do nich, tak owszem, ja sobie przypomnieć nie mogę. My swoje badania przeprowadziliśmy na przełomie kwietnia i maja tego roku.
2: Czyli jeszcze przed nadaniem nazwy bohaterów UPA jednemu z oddziałów.
4: Tak, dokładnie. Kiedy po jednej stronie już wygasły debaty społeczne na temat zmiany zasad przyznawania świadczenia 800+ ukraińskim uchodźcom wojennym i nieco wygasły debaty o wygaszeniu ochrony czasowej, prawo w tym zakresie zmieniło się 5 marca bieżącego roku, a jednocześnie jeszcze byliśmy przed Orłem Białym, przed Sumem z Bałatonu, przed korwetą nad Morskim Okiem. Czyli ja bym powiedziałam, że zbadaliśmy to w takim okresie dla relacji bilateralnych stosunkowo spokojnym. Ale tym niemniej, nawet w tym spokojnym okresie, ludzie, z którymi rozmawialiśmy, a było to 25 takich półustrukturyzowanych wywiadów, czyli mieliśmy taką ankietę z pytaniami, ale jednocześnie, jeżeli człowiek jakby chętnie i dużo sam opowiadał o sobie, o swoim życiu w Polsce, o Polakach, to też jakoś tak nie zakłócaliśmy tej opowieści. Więc było sporo wątków, których na przykład nie było w ankiecie, ale ludzie chcieli to poruszyć sami. I w tych oto właśnie opowieściach, chociaż jak mówię, to był spokojny okres, ludzie opowiadali o licznych przypadkach, jakichś nieprzyjemnych sytuacjach, których doświadczyli na przestrzeni ostatnich, szczególnie ostatnich miesięcy, które były związane z ich ukraińskim pochodzeniem. Zaczepki na przystankach, jakieś nieprzyjemne słowa od kolegów w pracy, nieprzyjemne wypowiedzi ze strony lekarzy, nieprzyjemne wypowiedzi ze strony urzędników, bullying dziecka w szkole ze względu na ukraińskie pochodzenie. Czyli katalog naprawdę bardzo nieprzyjemnych sytuacji. Kilka rozmówców zgłosili też sytuacje, które naprawdę otarły się o agresję fizyczną, które świadczy o tym, że jednak z tymi relacjami polsko-ukraińskimi i na poziomie społecznym, i na poziomie, co jest chyba jeszcze bardziej ważne, instytucjonalnym, czyli na poziomie urzędowym. No bo nie chcę tu wyjść na naiwną. przyjazd do jakiegoś kraju bardzo dużej liczby osób w krótkim czasie naturalnie wywołuje jakieś napięcia, głównie na tle społecznym, ale między innymi na tle narodowościowym. Celem tego raportu nie było pokazanie, no jest po prostu ta Polska, jak Polacy źle traktują Ukraińców. Nie. Więc jakieś takie sytuacje napięcia zdarzają się. Natomiast to, że liczba tych nieprzyjemnych przypadków na poziomie społecznym rośnie, jednocześnie to, że te doświadczenia nie są tylko na ulicy, ale są również w urzędach, czyli ze strony państwa, które jakkolwiek na to patrzeć, no miałoby prezentować pozycję neutralną, niezaangażowaną, pozycję arbitra. To owszem jest nieco niepokojące. Pytasz o rozdźwięk. Pomiędzy tym, co zaczęli pokazywać sondaże jeszcze gdzieś tak na poziomie lata, jesieni 23 roku, kiedy to możemy zanotować, że nastroje wobec Ukrainy i Ukraińców w ogóle, konkretnie wobec ukraińskich uchodźców przebywających w kraju, zaczęli się pogarszać. To pogarszenie obserwowaliśmy na przestrzeni całego 24 roku i później gwałtownie zauważyliśmy, że te sondaże zaczęli pikować podczas kampanii prezydenckich, a tak naprawdę maksymalnie po wecie Karola Nawrockiego na ustawę pomocową. Ja sądzę, że ten rozdźwięk wynika pomiędzy sondażami, a uczuciami subiektywnymi naszych rozmówców. Ja sądzę, że on wynika z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że pomiędzy pogorszeniem stosunku a manifestacją niechęci jednak istnieje niesubtelna różnica. Jedna sprawa, kiedy o czymś gadamy pomiędzy sobą w kuchni, a druga sprawa, kiedy jednak decydujemy się powiedzieć komuś niemiłe słowa albo nawet zamachnąć się ręką na ulicy albo w autobusie.
5: I nie napisać w internecie na przykład.
4: Wiesz co, tak, to jest ciekawa uwaga, bo jak to często zdarza, tym bardziej, że ja w jakimś momencie jestem też reprezentantką tej grupy społecznej, które badałam, no mam jakieś swoje hipotezy na ten temat. I ja na przykład, ja wchodziłam w to badanie z taką hipotezą, że ludzie chyba będą odpowiadać, że tak, internet to jest owszem dno, to jest ściek, że strasznie, ale jakby w życiu analogowym, w życiu offline'owym klimat jest zupełnie inny, czujemy się fajnie.
5: No nie do końca tak wyszło.
4: Tak, nie do końca tak się okazało. W ogóle ludzie zaskakująco mało mówili o internecie. Ja w tym momencie zrozumiałam, że jaka to jest jakby moja bańka wyeksponowana jednak na te tematy polityczne, która dużo czasu spędza w mediach społecznościowych, jakby dużo spożywa kontentu na ten temat, więc po raz kolejny przez algorytmy jestem znów eksponowana na te posty konfederatów, różnych samozwańczych specjalistów od Ukrainy, diagnostyków społeczeństwa ukraińskiego, jego pamięci historycznych i aspiracji cywilizacyjnych. Natomiast nie. Ludzie albo po prostu tego nie czytają, albo w ogóle spędzają czas poza tymi platformami, na których są Polacy. Wśród Ukraińców zdecydowanie króluje Telegram i króluje kontent w językach ukraińskim i rosyjskim. Czyli cała ta niechęć, która przez Polaków jest i przez botów wylowana na nich w internecie, po prostu pozostaje poza im zasięgiem.
5: To może i dobrze.
4: Do tego pytania wrócimy. Natomiast jakby pierwszy powód to jest właśnie to, że nastroje się zmieniły, a ludzie jednak w jakimś momencie odczuli przyzwolenie na manifestację tych nastrojów. To jest jedna sprawa. Druga jest właśnie to, o czym przed chwilą powiedziałaś. Żeby doświadczyć jakichś nastrojów pro- czy antyukraińskich, ty musisz w ogóle kontaktować z Polakami. I tu mamy sytuację, o której wiemy na przykład z ubiegłorocznego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który badał integrację ukraińskich migrantów i jej wpływ na perspektywy pozostania się w Polsce. I z tego raportu wyszło, że nawet ludzie super zintegrowani na rynku pracy, pracujący nawet zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, jednak przy tym są bardzo wyobcowani społecznie. Mają bardzo mało przyjaźni wśród Polaków, bardzo mało integrują się w społeczności lokalnej, nawet wbrew znajomości języka. Nasz raport, który jest badaniem zupełnie innym, tą diagnozę potwierdza. Kto zgłasza najwięcej incydentów antyukraińskich, największą świadomość dyskursu antyukraińskiego w polskiej polityce? Nie osoby z grup marginalizowanych, nie uchodźcy wojenni. A ci Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce od lat, często już uzyskali obywatelstwo, pracują w korpo, w białym kołnierzyku. I akurat, co jest też symptomatyczne, ci ludzie najczęściej zgłaszają chęć do wyjazdu z kraju.
5: Prawie wszyscy rozmówcy mówią o wyzwiskach, o zaczepkach, o dyskryminacji, ale z drugiej strony tam nie ma takiego hasła w waszym raporcie, tych wypowiedzi mówiących o tym, że Polacy to są po prostu źli i najgorsi. Wręcz przeciwnie, bardzo często wasi respondenci oddzielają to, co się dzieje w polityce, to, co się dzieje w internecie, od swoich sąsiadów, od swoich współpracowników, od osób, z którymi oni się stykają na co dzień, których, gdzie te emocje są bardzo pozytywne. Ale pytanie pytanie, z jednej strony, skąd się to rozróżnienie bierze, ale z drugiej też, czy ono się przypadkiem teraz nie zmieni, dlatego że jesteśmy po poważnym kryzysie, widać ten bardzo negatywny wzrost emocji wobec Ukrainy w mediach społecznościowych, nawet równolegle z waszym raportem wyszedł raport Res Futury, który to potwierdza właśnie w internecie. Czy to nie jest ten moment, w którym przestanie obowiązywać wśród Ukraińców podział na dobrych i na dobrych ludzi i złą debatę, bo właśnie ta polityka zacznie mocniej wpływać na te codzienne relacje?
4: Słuchaj, no nasze badanie to jednak nie jest badanie reprezentacyjne. Czyli ono podświetla niektóre tendencje, niektóre symptomy, aczkolwiek nie fair by było go poszerzyć na samą ukraińską populację polską.
5: Ale pewnie pokazuje też mechanizmy.
4: Ja chciałam tylko podkreślić, że do tego badania wybraliśmy, żeby było mniej więcej pół na pół ludzi, którzy przyjechali przed 22 rokiem i po 22. Jest jakby lekka przewaga kobiet, ale staraliśmy też zachować tą równowagę genderową. Przekrój wiekowy ludzi badanych to jest pomiędzy 26 a 65. Staraliśmy też, żeby wśród respondentów byli ludzie, którzy mają dzieci, ci, którzy pracują fizycznie, pracują w korpo, pracują w medycynie, pracują w IT, pracują w fundacji i tak dalej. Czyli zależało nam, żeby to były osoby, no jakby w sposób intersekcjonalny, reprezentujące bardzo różne doświadczenia społeczne. I otóż wśród tych osób była mniejszość, jeżeli ja się nie mylę, wśród 25 chyba 3 osoby, ludzie, którzy przyjechali dawno, dawno temu do Polski, którzy w ogóle jakby na pytanie, jak oni oceniają stan relacji polsko-ukraińskich, jakby tu na miejscu w Polsce, czy ich zdaniem coś się zmieniło, czy nie, oni powiedzieli, że tak naprawdę nigdy dobrze nie było. Mhm. 22-23 rok to były przyjemnym wyjątkiem, ale te wszystkie napięcia wokół problemów społecznych, polityki historycznej, traktowanie Ukraińców jako tych biedniejszych, głupszych, gorszych sąsiedzi, oni to dostrzegali od dekad w Polsce, jakby pod tym względem nic się nie zmieniło. Mhm. Nieco ponad połowa naszych badanych powiedziała, że tak, zmieniło się na gorsze, właśnie przywiązało to do kampanii prezydenckich, ale inna duża grupa, to byli ludzie, którzy w ogóle, i głównie uchodźcy wojenni, którzy w ogóle w sposób bardzo symptomatyczny zaczynali rozmowę. Chociaż słyszeli jakby pierwsze pytanie, jak to zwykle jest w ankiecie, jakby, no, jak państwo, gdzie, skąd państwo w Ukrainie pochodzicie, skąd przyjechaliście? Ludzie zaczynali odpowiedź na to pytanie od słów, jak oni są wdzięczni Polakom, jak oni są wdzięczni Polsce. Żeby tylko jakby nie myśleliście, że my to mieszkamy na garnuszku, pracujemy sumiennie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W ogóle relacje super, wszystko super, jakby pogorszenie, nic takiego nie słyszałam, wszystko jest super. Opowiadają o tym, jak ciężko pracują, o tym, że jakby poza pracą i domem właściwie na nic nie mają czasu, nie na znajomości, nie na udział w kulturze, na nic. I potem już gdzieś tam pod koniec rozmowy zaczynają opowiadać, że oto dziecko jest notorycznie, doświadcza bulingu w szkole z powodu pochodzenia, już jedną szkołę byliśmy zmuszeni zmienić. Zaczynają opowiadać o tym, że przez miesiące nie mogli znaleźć mieszkania do wynajęcia, bo wszyscy właściciele im odmawiali ze względu na akcent, ze względu na ukraińskie pochodzenie. Potem zaczynają właśnie opowiadać o tym akcencie, jak notorycznie są zaczepiani, chociaż dobrze mówią po polsku, jak notorycznie jest wypominany im akcent w pracy, w autobusie, w jakichś takich bardzo krótkich interakcjach życia społecznego, jak tam kupowanie chleba w piekarni i że generalnie, jak podają sami rozmówcy, że wykracza to poza zwykłą ciekawość kulturologiczną. A potem, ale wszystko jest dobrze, wszystko naprawdę jest dobrze.
5: Czyli... I o tym napięciu porozmawiamy za chwilę po informacjach Radia Tok FM. Nie jesteśmy w domu, ukraińscy migranci i uchodźcy o relacjach z Polakami. Tak nazywa się to badanie, o którym rozmawiam z dr Oleną Babakową.
6: Reklama.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio.

0: Ruszą jutro również kwestie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Wejście Czarnogóry do Unii Europejskiej będzie kosztować 3 200 milionów euro, przekazał rzecznik Komisji Europejskiej. Oznacza to mniej niż 1 euro na jednego mieszkańca Unii rocznie. Wśród państw kandydujących do wspólnoty Czarnogóra jest najbliżej dokończenia procesu akcesyjnego. Podgorica otworzyła wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne, a w maju rozpoczęła pracę nad traktatem akcesyjnym. Czarnogóra ma zostać 28 państwem członkowskim do 2028 roku. Najpierw odpadli Niemcy, potem Holandia. Europejskie zespoły rozczarowały w pierwszych meczach fazy pucharowej Mundialu. Dziś co najmniej jedna awansuje dalej, bo Francja zmierzy się ze Szwecją. Trudne zadanie czeka Norwegów, którzy zagrają z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Michał Waszkiewicz.
1: Zaczynamy znów o 19:00. Norwegia zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej. To będzie starcie wagi ciężkiej, mówi trener Skandynawów Ståle Solbakken. Musimy dorównać im pod względem fizycznym. To prawdopodobnie najmocniej i najbardziej wybiegana drużyna w całym turnieju. Wszystko zależy od tego, kto będzie miał swojego szeregu zawodnika decydującego o losach spotkania i po czyjej stronie dopisze odrobina szczęścia. O 23:00 jeden z głównych faworytów do tytułu, czyli Francja, zagra ze Szwecją. Selekcjoner trójkolorowych już wrócił na turniej po tym, jak wyleciał na pogrzeb mamy. A trener Szwedów, Graham Potter, liczy na cud. Mają ogromną jakość na każdej pozycji. Jasne jest, że musimy rozegrać mecze życia, ale moi chłopcy są w naprawdę dobrym momencie, aby tego dokonać. A nocna zmiana będzie mogła dziś obejrzeć w akcji niepokonany Meksyk, który zmierzy się z Ekwadorem. To o 3:00. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia w większości kraju mogą pojawiać się przelotne opady. Burzowe alerty IMGW obowiązują przede wszystkim w południowej części Polski. Na termometrach od 22 stopni na wybrzeżu do 36 w okolicach Rzeszowa.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej, a ze mną w studiu cały czas dr Olena Babakowa, historyczka, ekspertka do spraw migracji, wykładowczyni na uczelni Wistula i, co dzisiaj najważniejsze, współautorka badania Nie jesteśmy w domu. Ukraińscy migranci i uchodźcy o relacjach z Polakami. Przed chwilą, przed informacjami, mówiłaś o takim dziwnym rozdźwięku pomiędzy deklarowaną wdzięcznością, pomiędzy oceną swojego statusu i swojego życia jako takiego, które jest w porządku. Natomiast potem gdzieś w trakcie rozmowy wychodziło wam, że jednak tak różowo nie jest. I skąd bierze się ten rozdźwięk? Skąd bierze się, to jest takie oczekiwanie, które trochę od was badaczy czytali Ukraińcy, czy rzeczywiście mamy tutaj jakiś po prostu mechanizm wyparcia?
4: Ja sądzę, że mamy do czynienia z mechanizmem wyparcia, jednak tych słuchaczy, którzy sięgną po raport, ja bardzo zachęcam do przeczytania wstępu Przemysława Sadury, który porównuje polsko-ukraińskie doświadczenie do doświadczeń brytyjsko-polskich dekady temu w okolicach Brexitu. Jak, chociaż kontekst owszem zupełnie inny, ale jak podobny do siebie pod względem wymiaru klasowego, społecznego i psychologicznego potrafią być. Chodzi o wyparcie. Wiesz co, generalnie największe wrażenia, które na mnie pozostawiły te wywiady przeze mnie przeprowadzone przez innych badaczy, ale przeze mnie przeczytane, to nawet nie jest wrażenie jakiekolwiek o stosunkach polsko-ukraińskich. Dominujących wrażenia jest dwa. Jak ciężko i dużo ludzie pracują i jak duże znaczenie w ich życiu ma praca w sensie i materialnym, żeby utrzymać siebie i rodziny, i w sensie takim symbolicznym, bo to właśnie ta praca jest dla nich takim w tej chwili prawie jedynym językiem godnościowym.
3: Tak, to było niesamowite w tym waszym raporcie, że ten fakt, że ludzie płacą podatki, że tu pracują, był nieustannie wybijany i tak jakby tą pracą było kupowana przynależność.
4: Tak, dokładnie. Wiesz co, nawet ci ludzie, którzy tej polskiej polityki nie śledzą, a zdecydowana większość naszych rozmówców nie potrafiła powiedzieć, kto jest premierem Polski. To jest ministrem spraw zagranicznych. Trzaskowskiego jako prezydenta Warszawy kojarzyli większość, znów taki wyłącznie ze względu na udział w kampanii prezydenckiej w 2025 roku. W polskiej polityce, jakby dobrze się rozumiem, polskie debaty społeczne dobrze znają, ludzie dłużej tu mieszkający i pracujący głównie w zawodach eksponowanych na politykę. Korporacje, media, sektor pozarządowy i tak dalej. Ale takich znów taki w naszej próbie była mniejszość. Natomiast nawet ludzie, właśnie to badanie jest dobrym przykładem tego, że nawet jak ludzie nie śledzą precyzyjnie debaty, nie śledzą precyzyjnie zmiany prawa, bo jeden z przecinków

0: pierwszego badania to właśnie było sprawdzić, w jaki sposób te zmiany prawa wpłynęły na ukraińską populację. Czy są jakieś zmiany praktyczne, czy są jakieś zmiany związane z afektem, które to prawo tworzy. I właśnie potwierdziliśmy, że zmian praktycznych prawie nie ma, to znaczy zmiany praktyczne dotknęły tylko grup wrażliwych. Emerytów, osoby w bardzo złym stanie zdrowia, które no, po prostu nie mogą realnie, fizycznie znaleźć w Polsce pracy i nie będą mogli ją znaleźć. Natomiast cała reszta, jakbym pod tym względem mówiła, tak, wiem, że zmienili zasady przyznania 800+, ale mnie to nie dotyczy, ja pracowałam i pracuję. Wiem, że zmienili zasady ubezpieczenia zdrowotnego, ale mnie to nie dotyczy, ja pracowałem, pracuję, więc moja składka i tak jest odprowadzana. Natomiast afekt, który tworzy to prawo, debaty, które powstały, no, debaty chyba w cudzysłowie trzeba to nazwać, bo to była naparzanka na temat 800+, tak, dla ukraińskich uchodźców. Te zmiany prawa stworzyli swoisty afekt, który jednak na życie tych ludzi wpłynął. I nawet jeżeli oni nie śledzą polskie wiadomości, nie śledzą obrady sejmowe, to jednak to intuicyjnie czucie, bo generalnie, jak my wiemy, to z relacji międzyludzkich, ludzie, którzy w pewnej relacji są traktowani jako strona słabsza, oni bardziej wnikliwie obserwują sygnały i werbalnie, co głównie pozawerbalnie, na temat tego, jak może się zmienić ich otoczenie, żeby do tej zmiany się przygotować. Bo czują, że nie mają za bardzo środków, resursu, żeby proaktywnie na te zmiany wpływać. Mhm. Więc Ukraińcy tu mieszkający, nawet ci, którzy jakby za bardzo tej debaty nie śledzą, mniejsza część racjonalnie, ale większa część intuicyjnie czuje, że coś się zmienia, że zmienia się na ich niekorzyść, że tak naprawdę tych mechanizmów do wzmocnienia jakby i własnej samooceny i potwierdzenia swojego miejsca w hierarchii społecznej nie jest aż tak dużo. Więc kurczowo się chwytałem tej pracy i tego ludzie autentycznie znów taki jakby w pierwszych zdaniach mi mówili, ja płacę podatki 800+. Ja już myślałam, że mnie ktoś teraz PIT pokaże po prostu z ubiegłego roku, żeby potwierdzić, że tak, to wszystko jest prawda, nie żyją Polaków na garnuszku.
1: No tak, ale jeśli ta praca jest taką jedyną rzeczą, której można się, przepraszam za bo to kolokwializm, uczepić, no to znaczy, że integracja poniosła całkowitą porażkę.
0: Integracja poza pracą, no jeżeli nie całkowitą porażkę, to przynajmniej zbyt dużo sukcesów tu nie ma. Ja jednak wrócę do tego pytania, bo różny stosunek do Polski i różny stosunek do Polaków. Przez to, że ludzie tak dużo i tak ciężko pracują, a drugi wniosek jakby poza pracą, który wyłania się z raportu, jak dużym kosztem emocjonalnym dla nich jest migracja, szczególnie dla tych, którzy wyjechali po 22 roku po inwazji pełnoskalowej. Ludzie, szczególnie kobiety, bardzo mocno podkreślały, to nie był mój wybór, ja nigdy nie chciałam mieszkać za granicą, ja nigdy nie chciała się znaleźć w takich okolicznościach, ni ja, ni moje dziecko. To, że ten koszt emocjonalny jest tak duży, to, że ta praca pochłania u ludzi często 10, 12, 14 godzin dziennie, a później opieka nad dzieckiem albo dziećmi, ludzie naturalnie nie mają przestrzeni sobie jeszcze stworzyć jakieś refleksje na temat, gdzie jest Polska, gdzie są Polacy, jacy są gatunki Polaków i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, że większość szczególnie migrantów po 22 ciągle siedzą wyłącznie w ukraińskiej agendzie informacyjnej. Tak, niestety zgadzam się z tą smutną diagnozą, że mamy kolejne udowodnienie, że integracja w rynek pracy owszem jest ważna, natomiast jeżeli ona nie idzie poza tym rynkiem pracy, to ma to daleko idące opłakalne skutki. Co ciekawe, jakby w przypadku ukraińskiej populacji, nawet i wśród swoich rozmówców zresztą też nie było jakiegoś wyraźnego skojarzenia pomiędzy znajomością języka polskiego, a posiadaniem polskich przyjaciół i jakichś takich kontaktów pozapracowych. Najwyższą znajomość języka polskiego wśród migrantów po 22 roku, wśród naszych rozmówców miały w ogóle dwie panie, które pracują online dla swoich amerykańskich i ukraińskich pracodawców i w ogóle z Polakami prawie nie kontaktują. Ale właśnie zachowując swój status społeczny i klasowy, bo one jako jedni z nielicznych nie poszły w deskilling, zachowały swoje białokołnierzykowe prace i tak dalej, oni potraktowali ten język polski jako część atrybutu klasowego. Dobrą znajomość języka polskiego jako część podkreślenia swojego wysokiego statusu społecznego. I one jakby nie tylko poszły na darmowy kurs, ale w jakimś momencie zaczęły za tą naukę języka płacić i dla nich znów takie, jak dla kogoś tym certyfikatem jest PIT-37, dla nich to jest certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B1 czy B2. Nieciężko jest wyobrazić sobie, w jakim kierunku to pójdzie w dalszej perspektywie. Że jest jakaś populacja ludzi, którzy jakby mieszka tu, płaci podatki, jakby język zna, więc jakichś takich obiektywnych przeszkód dla integracji nie ma, ale ciągle czuje się wyobcowana i po drugiej stronie to wyobcowanie dodatkowe jest ciągle pogłębiane przez polityków i przez dominującą debatę publiczną. Wspomniałeś, że skończyliśmy swoje badanie przed ostatnim spięciem pomiędzy Kijowem a Warszawą. Mnie się wydaje, że Rzeczpospolita zamówiła takie badanie. Ja tu mam jakby tak z przekąsem patrzę na formułowanie tego pytania. Czy zmieniła się jakby sprawa z orderem wasz stosunek do Ukrainy i Ukraińców, to że w ogóle Ukraina i Ukraińcy są w jednym koszyku. Ale w tym badaniu jakby wyszło, że 52% Polaków powiedziały, że zmieniło i zmieniło na gorsze.
1: Ale myślisz, że gdybyście dzisiaj po tej całej sytuacji zadali te same pytania osobom z Ukrainy mieszkającym w Polsce, to odpowiedzi byłyby inne?
0: Słuchaj, nie chciałabym spekulować, ale żyjemy jednak w epoce bardzo specyficznej konsumpcji informacji. Gdzie jeżeli jakby nie śledzisz jakiś temat systematycznie, to do twojej świadomości trafiają jakby głównie takie tematy catchy, czyli które królują w nagłówkach.
1: No tak, a zresztą ten temat też był w mediach ukraińskich przecież bardzo
0: i temat obecny. W mediach ukraińskich plus jakby, wiesz co, to znów takie, to jest ciekawe. My precyzyjnie ludzi nie pytaliśmy o politykę historyczną, o Wołyń i tak dalej, i tak dalej. Temat był kilkakrotnie samoczynnie przywoływany. Ale znów taki, przez ludzi, którzy przyjechali tu z 15 lat temu. Natomiast mi się wydaje, że tematem zdecydowanie jakby bardziej takim personalnie odbierany jest raczej temat o gościu, który korwetą wjechał nad Morskie Oko i o drugim panie, który wyłowił tego nieszczęsnego Suma w jeziorku na Gocławiu. Obaj potem spotkali się, no jeden po prostu zakazem wjazdu do kraju, drugi z deportacją na 5 lat. Jeszcze kilka lat temu do reformy systemu Schengen, 5 lat, to była deportacja dla ludzi, na których podejrzewa o związki z organizacjami terrorystycznymi, o przemyt ludzi, o przemyt narkotyków i tak dalej. Bo o takie rzeczy jakby ludzie przerażają i takie rzeczy jednak jakby stają się jakimś punktem do refleksji.
1: Bo tak, bo one, parafrazując tytuł waszego raportu, pokazują, nie jesteście w domu.
0: To nie jesteśmy w domu. To było powiedziane od razu przez kilka rozmówców i rozmówczyń. Konotacje za każdym razem były takie lekko inne. Dla kogoś to była konotacja w sensie, że tak, nie czuję się komfortowo, ale inaczej nie mogłam się spodziewać, bo nie jestem w domu. Dla kogoś to było jakby takie podsumowanie, że to kiedyś się skończy, wrócę do domu, jakby będzie inaczej, więc nie ma co teraz dokładać zbyt dużo wysiłku do zmiany tego świata wokół siebie, jeżeli to jest jakiś stan tymczasowy. W ogóle to znów takie jakby wrażenie, które bardzo mocno jakby odnoszę po wszystkich wywiadach, to, że obok właśnie tej dużej roli pracy, tym dużym kosztem emocjonalnej migracji, nawet ci ludzie, którzy jakby potrafią jakoś w sposób konkretny odpowiedzieć na pytanie, chcę zostać, nie chcę zostać, pojechać i tak dalej, ale generalnie ta tymczasowość własnej sytuacji, niepewność własnej sytuacji. Nawet tych ludzi, którzy już mają jakieś takie statusy pobytowe, no inne niż PESEL UKR, czyli wydawałoby się tak bardziej umocnione w polskim prawie. Ci ludzie ciągle jakby są niepewni. Mi się wydaje, że właśnie wyjątki z tego to albo osoby już znaturalizowane w Polsce, bo my traktowaliśmy tych Ukraińców w Polsce jako ludzi, którzy identyfikują się jak Ukraińcy. W tej próbie byli obywatele polscy pochodzenia ukraińskiego, migranckiego. Ale oni jakoś tak bardziej się czuli pewnie. Natomiast inni właśnie, oni zdawali sobie sprawę, że generalnie prawo się może zmienić w każdym momencie, nastroje społeczne mogą zmienić. Jedyne, co ja mogę kontrolować, to ile i jak ciężko ja pracuję, więc to robię.
1: A mogę kontrolować to, czy wyjadę z Polski, czy tu zostanę?
0: Tak, aczkolwiek, wiesz co, jak mówię, to były wywiady półustrukturyzowane, więc jakby ankieta była, ale taka luźniejsza. Natomiast jednak staraliśmy, żeby wszystkim na koniec zadać dwa te same pytania. Właśnie, czy planujecie na przestrzeni najbliższych 3 lat pozostawać w Polsce? I czy poleciliście by Polskę jako kraj do emigracji teraz swoim ukraińskim znajomym? Zaskakujące jest to, że nie w połowie, ale w znaczącej liczbie tych wywiadów te odpowiedzi się różniły. Czyli ludzie mówili, że tak, na razie pozostajemy w Polsce, ale mówili, że jednocześnie nie, swoim ukraińskim znajomym zdecydowanie przyjazd tutaj odradzamy. Albo jeżeli już mówili, że polecają, to później bardzo mocno zaczynali to warunkować. No oczywiście tylko tym, którzy są młodzi, oczywiście tylko tym, którzy od razu mogą podjąć jakieś fizyczne, ciężkie pracy, ale generalnie, jeżeli potrzebujecie jakiegoś takiego bardziej subtelnego wsparcia. Ja sądzę, że jeżeli mówimy o ukraińskiej populacji w Polsce, szczególnie o ludziach, którzy przyjechali w 2022 roku, ja wiem, że ten war fatigue w Polsce jest, ale naprawdę, ta wojna jest obecna w tych życiu ludzi codziennie. To, jakiego wysiłku musieli dorośli ludzie dokonać, żeby zmienić drastycznie swoje życie, żeby przy tym jeszcze zaopiekować się kimś słabszym, często swoimi dziećmi, starszymi osobami ze swojego otoczenia. To doprowadzi do tego, że nawet będąc w tu sytuacji, no nie chcemy się używać określenia obiektywnie, nie fajnie, bo to jednak czasami ludzie mówią, że jakby im jest okej z ich życiem, ale sytuację pracując poniżej swoich kwalifikacji. Jednak czas od czasu, doświadczając tej dyskryminacji, tej niechęci ze strony Polaków, odniosłam takie mocne wrażenie, że w tej chwili nie mają ani emocjonalnych, ani fizycznych sił, żeby praktycznie coś z tym robić. Powrót do Ukrainy wydaje się powrotem do niebezpieczeństwa. Wojna się toczy nie tylko na Donbasie, nie tylko na południu, cały teren Ukrainy zagrożony. Wyjazd dalej na zachód, no w sposób jakby bardzo racjonalny budzi pewne lęki. Jak tam zalegalizować swój pobyt? Czy da się tam tak samo znaleźć pracę? Bo w Polsce przynajmniej łatwo o nisko wykwalifikowalną pracę. Na zachodzie jakby jest zachodniej niż Polska, pod tym względem jest gorzej. Więc znów taki wracamy do tego życia w zawieszeniu. Nie jesteśmy w domu, jest ciężko, musimy to zaakceptować i jakoś z tym iść dalej. A czas na refleksję, jak to jest z Polską, jak to jest z Polakami, no widocznie będzie kiedyś później.
1: Doktor Olena Babakowa, historyczka, ekspertka do spraw migracji, wykładowczyni na uczelni Wistula. Dzięki serdeczne.
0: Dzięki, Aniu.
1: I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa z Katarzyną Murawską, z realizatorami Adamem Szurajem i Szymonem Balutą. Ja się nazywam Anna Piekutowska i słyszę się z Państwem jutro o 14:00. Przemysław Pozowski w studiu i on z kolei opowie Państwu o jeszcze więcej sportu.
2: Tak, jeszcze więcej sportu powiemy, jak idzie Idza Świątek w jej pierwszym meczu podczas Wimbledonu, ale to będzie tylko wstęp, bo program poświęcimy jednak temu, co stało się wczoraj pod osłoną nocy, wieczorem późnym. W końcu oficjalny komunikat, ten Robert Lewandowski idzie do tego Chicago Fire, więc powiemy, w jakiej on w ogóle lidze zagra. Paweł Grabowski będzie gościem, ekspert piłkarski, który bardzo dużo wie na temat Major League Soccer.
1: Zapraszamy.
3: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedaż, to w euro!
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
7: Psi Alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
11: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 15.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował, że z zadowoleniem przyjmuje brytyjskie plany zwiększenia wydatków na obronność. Według brytyjskich władz plany umożliwią osiągnięcie poziomu 3% PKB przeznaczonych na obronność w następnej kadencji parlamentu. Brytyjski premier Keir Starmer przekazał, że wydatki wzrosną do prawie 80 miliardów funtów rocznie do 2029 roku. Rząd w lipcu zajmie się projektem ustawy w sprawie najmu krótkoterminowego, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Stwierdził, że prace nad nowymi przepisami cały czas trwają zgodnie z procedurą. Nowa ustawa przewiduje m.in. utworzenie centralnego rejestru mieszkań wynajmowanych turystom oraz możliwość wyznaczania przez gminy stref zakazu takiego najmu. Na 11 dworcach dziś i jutro PKP zapewnia pasażerom wsparcie. Informatorów mobilnych można spotkać m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. W ostatnich dniach przewoźnicy borykali się z dużymi opóźnieniami pociągów. Były problemy z trakcją i torami w związku z falą upałów, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe.
14: Zarządzamy ponad 19 tysiącami kilometrów linii kolejowej i ten proces modernizacji jest po prostu sukcesywny, nie da się wszystkiego zrobić naraz. To, nad czym usilnie pracujemy, to żeby możliwie szybko informacja docierała do najważniejszego odbiorcy, czyli pasażerów. Natomiast w wielu miejscach trzeba pamiętać, że ta sytuacja jest dynamiczna.
13: Dlatego kolejarze apelują do pasażerów, by sprawdzać na stronach przewoźników, czy dany pociąg wyruszy w trasę. 4 projekty miejskie i 41 osiedlowych wybrali mieszkańcy w 13. edycji olsztyńskiego budżetu obywatelskiego, poinformował Urząd Miasta. Do podziału było 9 milionów złotych. Zgodnie z wynikami głosowania w 2027 roku zostanie sfinansowanych 45 przedsięwzięć wybranych przez mieszkańców. To rekordowa liczba projektów do realizacji. W głosowaniu wzięło udział ponad 10,5 tysiąca osób, które oddały prawie 50 tysięcy głosów. Niemal wszyscy głosowali przez internet, tylko kilkanaście osób przy pomocy papierowych kart. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Bez deszczu dzisiaj jedynie na północy Polski. Na pozostałym obszarze pojawiać się będą przelotne opady, a miejscami również burze. Temperatura maksymalna od 22 stopni na wybrzeżu do 36 na południowym wschodzie.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
17: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu smart home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
2: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu, żebym ja teraz niczego nie zapomniał. To może tak, przedstawię najpierw gościa, to jest Paweł Grabowski, ekspert piłkarski, twórca popularnego piłkarskiego kanału na YouTubie i też jest tutaj, bo napisał świetny tekst pod tytułem Bardzo Dziki Zachód w ostatnim magazynie Kopalnia, a tenże tekst traktuje o Major League Soccer i jej historii, czyli o miejscu, do którego właśnie trafił już oficjalnie Robert Lewandowski. Cześć Paweł.
18: Dzień dobry.
2: Witam cię serdecznie. A czego miałem nie zapomnieć? Obiecałem, że powiem, jak idzie Idze Świątek w Wimbledonie. Mecz pierwszej rundy z Taylor Townsend. Pierwszy set, 6-1 dla Świątek. Drugi set prowadzi Amerykanka 5-2. Ach, no ciekawe jak będzie. Wygląda na to, że może być tutaj trzeci decydujący set. Jak tylko będziemy znać wynik tego drugiego, to państwu powiem w trakcie naszego programu. Paweł przyszedł dzisiaj w koszulce reprezentacji Kolumbii, co też sugeruje, że do mundialu dojdziemy i tych meczów nocnych, które wiem, że po nocach oglądasz. Maroko w karnych wyeliminowało Holandię, Niemcy przegrały z Paragwajem też w rzutach karnych, ale najpierw o tym Chicago Fire i o Robercie Lewandowskim. On idzie do ligi, okej, o której istnieniu każdy wie, którą zakładam mało kto ogląda. Jak sobie pomyślimy, Major League Soccer, okej, kiedyś tam był Pele, tylko to się w ogóle jeszcze inaczej nazywało i to była inna liga.
18: To lata 70. jeszcze.
2: Beckenbauer. A ostatnio to David Beckham i Miami, Leo Messi.
18: Też ciekawie, że wspomniałeś tutaj o Pele, bo to były lata 70., kiedy Amerykanie założyli pierwszą profesjonalną ligę. Ona nie wyszła, ona zbankrutowała. I Major League Soccer w 96. to była druga próba sprofesjonalizowania piłki w Stanach Zjednoczonych. Liga szalona, liga w powijakach, liga, gdzie piłkarze nie mieli stadionów, nie mieli baz treningowych, czasami musieli trenować na boiskach uniwersyteckich albo w parkach, sprzątając jakieś butelki po studentach. Tymczasem 30 lat później ta liga jest w innym miejscu, więc Robert Lewandowski idzie do ligi niesamowicie rozwijający się.
2: Nie będzie musiał sprzątać butelek.
18: Nie, nie, oj, to jest naprawdę. Chicago Fire buduje przede wszystkim nowy stadion, który będzie w 2028 roku. Wybudowało niedawno nową bazę treningową za 100 milionów dolarów. Właścicielami są miliarderzy amerykańscy w MLS-ie. To też pokazuje, ile pieniędzy jest teraz w Stanach. Jaki boom w ogóle Stany przeżywają na futbol. W tym momencie ten sport bije się o numer 3 za futbolem amerykańskim i za ligą NBA. No to pokazuje, że
2: MLS... Czyli co, wyprzedził baseball?
18: Mówi się, że tak. Że baseball ma jednak starzejących, że tutaj jednak walka z hokejem jest w tym momencie, ale ten mundial, który trwa teraz w Stanach, w Kanadzie, w Meksyku, no to jest kolejna taka dźwignia. Widzimy, jak radzą świetnie sobie gospodarze, jak jest szał na piłkę. W 1994 roku ten mundial był sukcesem. Dwa lata później właśnie powstał Major League Soccer. A tutaj trzy dekady później, w tej erze szalejącego internetu, wirali i tak dalej, marketingu, gdzie w Stanach to zawsze było na bardzo wysokim poziomie, to będzie kolejna dźwignia i wydaje mi się, że Robert Lewandowski dobrze o tym wie. Robert Lewandowski idzie do ligi, która ma potężne ambicje i do klubu, który ma potężne ambicje. Inter Miami, kiedy sprowadzał Leo Messiego 3 lata temu, no to też nie był klub największy. Leo Messi zbudował tam swoje imperium i wydaje mi się, że Robert Lewandowski dzisiaj może takie imperium zbudować w Chicago Fire.
2: Zaraz do Roberta Lewandowskiego wrócę, ale podzielę się z Państwem, bo takie osobiste historie też może zbliżają słuchaczy do prowadzącego. Ale ja też grałem w amerykańskiej lidze, ale to była liga licealna i to był właśnie soccer. Rok po założeniu Major League Soccer i przede wszystkim to oczy mi się szeroko otwierały, bo myśmy mieli w normalnym liceum 5 razy w tygodniu treningi. Jeździliśmy po tym stanie Nowy Jork, tam 20 km w jedną stronę, 50 w drugą i były normalnie dwa mecze ligowe przez 3 miesiące.
18: No przede wszystkim...
2: Także jak to było rozwinięte na... Jeżeli chodzi, wiesz, o nastolatków, tak? Jak szybko oni wchłaniali soccer.
18: Kiedyś MLS, ta liga w Stanach, miała łatkę, że to jest liga dla emerytów, kiedy przychodził 38-letni Hugo Sanchez i mówiło się, że tam przychodzą piłkarze
2: na swój, legenda meksykańska.
18: Na swój ostatni kontrakt w karierze. Dzisiaj to jest liga z nowoczesnymi akademiami, z młodymi piłkarzami, których szkolą europejscy trenerzy, trenerzy na bardzo wysokim poziomie. I europejscy giganci, chociażby Bayern Monachium, kiedy w 2019 roku ściągał Alfonso Davisa z Vancouver, 19-latka, pokazywał, że europejscy giganci dzisiaj szukają w Stanach młodych, utalentowanych piłkarzy, bo to pokazuje, jak rozwinął się, tak jak mówisz, soccer w Stanach Zjednoczonych, który nie tylko potrafi ściągać gwiazdy, ale też potrafi szkolić tych piłkarzy, więc to jest fenomenalne. Dzisiaj moim zdaniem to jest liga numer 5-8 na świecie. Oczywiście ona...
2: W sensie mówisz, że są od niej silniejsze Premier League... Czekaj. Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A i uważasz, że oni
18: może
2: są...
18: Może Liga Francuska. Jeśli spojrzymy na ranking pewnie historyczny, no bo sportowo ciężko to odnieść.
2: Triumfator Ligi Mistrzów.
18: Tak, więc, ale mówię też o takim potencjale marketingowym, biznesowym, bo na to pewnie Robert Lewandowski zwraca ogromną uwagę, no bo sportowo on już wszystko wygrał i dla niego dzisiaj MLS być może sportowo nie jest to duże wyzwanie, ale on też musi patrzeć w przyszłość, musi patrzeć, co będzie działo się za 2-3 lata i w tym momencie on może zbudować sobie ogromną rozpoznawalność na tym amerykańskim rynku, gdzie jest bardzo dużo pieniędzy. Może to być też dla niego dźwignia, jeśli chodzi o inwestycje, więc ostatnio nawet Zlatan Ibrahimović zachwalał ten ruch, mówił, że idź do MLS-u, bo zobaczy, że to jest niesamowity szał.
2: Przerwa na tenisa, bo obiecałem. 6-2 wygrała Taylor Townsend drugiego seta. Godzina 10 w tym momencie jest na liczniku w Londynie. No i ma kłopoty Iga Świątek. Wracamy do lewego. Powiedz, jaki to jest klub, jeżeli chodzi o piłkarzy i tych, którzy grali kiedyś, no bo kiedyś Roman Kosecki, tak Jerzy Podbrożny, Piotr Nowak, a teraz...
18: No fajne,
2: kogo będziemy za kolegów.
18: Ciekawe jest to, że Chicago Fire swoje największe sukcesy osiągał wtedy, kiedy grali tam Polacy, chociażby właśnie Piotr Nowak w 98 roku. To był pierwszy sezon Chicago Fire w MLS-ie, pierwszy zwycięski. Taka historia do dzisiaj nie powtórzyła. Oczywiście dzisiaj ten klub jest w trochę innym miejscu, to nie jest gigant tej ligi. To jest drużyna, tak jak powiedziałem, z ambicjami, mająca właściciela, który jest jednym z najbogatszych ludzi w Stanach. Klub, który chce chociażby ściągnąć Leona Goreckę, byłego klubowego kolegę Roberta Lewandowskiego, więc wydaje mi się, że ten klub będzie się rozwijał. On nie jest sportowo najmocniejszy, ale myślę, że Inter Miami, kiedy przychodził tam Leo Messi, też takim klubem nie był. Mimo to Leo Messi wydźwignął ten klub. Wydaje mi się, że Robert Lewandowski, który będzie centralną postacią tego projektu, będzie na pewno wyskakiwał z lodówki, będzie na wszystkich billboardach. On sprawi, że do Chicago Fire pewnie będą przychodzić lepsi piłkarze, pewnie będzie szał kibiców w całym mieście. Też trzeba pamiętać, że Chicago to jest bardzo sportowe miasto, bo właściwie
2: no ma... No i ma dużą konkurencję chyba, drużynę, i Lewy, i Chicago Fire samo w sobie. No
18: bo... Ma drużynę w każdej elitarnej lidze, czy w baseballu, czy w NHL. Chicago Bulls przecież, no to jest...
2: Legenda.
18: Legenda, po prostu klub symboliczny. Miasto Michaela Jordana, no kto by nie chciał no, ale mieszkać pytanie, i czy grać ciągle, w mieście Michaela Jordana.
2: Czy ciągle jest numerem jeden koszykówka z racji historycznych sukcesów? No bo oni to nie mieli dobrego sezonu od parunastu lat chyba.
18: Wydaje mi się, że tak, nie widziałem żadnych Banaj, na pewno piłka w Chicago nie jest numerem jeden. Właśnie dlatego ten Chicago Fire jest takim klubem trochę zapomnianym, który od 2009 roku tylko 3 razy grał w playoffach, czyli w tej najważniejszej fazie. To pokazuje, że to jest taki klub trochę marginalny, ale tak jak powiedziałem, z ambicjami, gdzie na pewno można więcej wycisnąć. I ten Joe Mansueto, czyli ten biznesmen, który inwestuje tam od kilku lat, to jest człowiek, który ma przepotężne ambicje. Ściągnął chociażby dyrektora sportowego z Bodo Glimt, to jest norweski klub,
2: no, który zrobił furorę,
18: zawsze robi furorę, bo potrafi ogrywać gigantów i właśnie nie
2: a
18: robi...
2: kiedy ten dyrektor przyszedł teraz? Czy to już...
18: Parę lat temu, chyba 3-4 lata temu, już nie pamiętam, ale...
2: Ale gość, który budował podwaliny tej
18: ekipy... To pokazuje, że jest tam know-how w tym klubie, że to nie jest tylko budowane na pieniądzach, bo te pieniądze oczywiście będą coraz większe, bo ten właściciel chce inwestować, ale jest tam właśnie też plan i sprowadzenie Roberta Lewandowskiego jako tej twarzy tego klubu, to jest też wysłanie takiego sygnału Ameryce, innym klubom w MLS-ie, że my chcemy naprawdę budować bardzo duży projekt.
2: A ty uważasz, że przejście Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire sprawi, że zaraz będziemy mieć ogłoszenie, że oto nadawcą amerykańskiej ligi w Polsce jest i tu sobie możemy tam wpisać 3 kropki albo 4 i czy sprawi, że ludzie będą w nocy nastawiać budziki, żeby oglądać 48-40-letniego Roberta Lewandowskiego, bo kontrakt jest chyba tak 2 czy 3-letni?
18: W tym momencie mówi się o 2 latach.
2: No
18: to jest ciekawe pytanie, bo przyjście Leo Messiego nie sprawiło, że nagle Polacy zaczęli mocno oglądać MLS. Wiadomo, że to jest liga, która zwykle leci w nocy. Ten natłok meczów innych lig jest też ogromny. Przede wszystkim w tę ligę zainwestowała platforma Apple. I to ona ma dzisiaj prawa. Można sobie kupić subskrypcję. W tym momencie nie pamiętam, ile ona kosztuje.
2: A ty oglądasz?
18: Nie, ja nie oglądam. Ja oglądam skróty, oglądam te wiralowe rzeczy, które potem chodzą w internecie, bo to też jest ciekawe, że Apple pozwala na wykorzystywanie tych fragmentów w internecie, bo traktuje to jako promocję.
2: Czyli, amerykańskie podejście, że możesz do szatni wejść i pogadać
18: z koszykarzem. Nie blokuje tego, tych praw, tylko po prostu chce, żeby używali tego TikTokerzy, YouTuberzy, żeby po prostu o tej lidze mówiło się jak najwięcej, więc kiedy ja
2: sobie... A to mówi YouTuber, przypomnę.
18: Kiedy ja sobie wstaję rano, to już mam w internecie wszędzie bramki Messiego. Więc być może jest jakaś furtka, żeby polska stacja odkupiła taką sublicencję, ale te prawa w tym momencie są sprzedane dla Apple'a i to on nimi zarządza. On chce jak najwięcej subskrybentów pozyskiwać i właściwie to jest też ciekawe, no bo to jest platforma globalna, więc w każdym kraju każdy może sobie taką platformę kupić i tego Roberta Lewandowskiego oglądać. Być może będziemy oglądać taki szał, że nagle przybędzie tych subskrybentów tej platformie i być może znajdą się takie osoby, które kilka nocek zarwą.
2: A Polonia w Stanach będzie chodzić na mecze? No liczna jest w Chicago.
18: Mówi się, że w tej całej aglomeracji żyje prawie 1 000 000 ludzi, więc to jest chyba największe skupisko Polaków za granicą. Być może Chicago Fire to jest taki uśpiony gigant, który pobudzi tych Polaków, żeby chętniej oglądali Roberta Lewandowskiego. Być może będą też wycieczki Polaków, tak jak działo się to do Barcelony. Oczywiście
2: trudniejszy,
18: tak, bo
2: dolecieć.
18: Kwestie ekonomiczne też dochodzą, no bo bilet do Barcelony w ostatnich latach był dość tani.
2: Jesteś.
18: Tutaj jest to trudniejsze, ale no to jest ciekawa kwestia. Wydaje mi się, że będzie szał, kiedy wyjdzie ta pierwsza koszulka Roberta Lewandowskiego w Chicago, bo mówi się o tym, że on ma zagwarantowany procent od sprzedaży koszulki ze swoim nazwiskiem. Więc ciekawi mnie, to pospolite ruszenie, kiedy Polacy ruszą do sklepików klubowych i będą kupować koszulkę z nazwiskiem Lewandowski.
2: Jednym, dwoma zdaniami, bo jeszcze chcę, żebyśmy dwa słowa o Mundialu powiedzieli, skoro obiecałem, ale tak byś ty miał oceniać. Dobry ruch Roberta Lewandowskiego, czy powinien, nie wiem, pójść za większe pieniądze do Arabii Saudyjskiej, albo za mniejsze zostać w starej Europie, walczyć o to, by, nie wiem, mieć najwięcej bramek w historii w ligach top 5 i tak dalej.
18: No tych większych pieniędzy pewnie by nie dostał, bo nie było ofert z Arabii Saudyjskiej, nie było też ofert z Europy. Pewnie by się pojawiły, gdyby Robert Lewandowski zszedł z wymagań finansowych, ale uważam, że na ten moment to jest bardzo dobry ruch, bo tam się wszystko zgadza. I pieniądze za kontrakt, i te plany przyszłościowe, biznesowe. No i też idzie do klubu, który ma przepotężne ambicje, który jest na fali wznoszącej, na dobrej trajektorii, a o to chyba też chodzi, żeby po prostu dobrze się czuć w tym miejscu, być w miejscu, które zmierza w dobrym kierunku, więc... Sumując tak, to jest, uważam, dobry ruch.
2: To podsumowując, czy zaskoczyło cię to bardzo, czy tylko trochę, że Maroko wyeliminowało Holandię, a Paragwaj Niemcy? Bo że Brazylia wygrała z Japonią, no to raczej tym minimalnym faworytem była.
18: Maroko mnie nie zaskoczyło, bo od kilku lat obserwuję te drużyny i widzę, jak oni się rozwijają. Już na zeszłym mundialu byli w półfinale. Fenomenalnie gra ten zespół. Jest duża krytyka Holandii, która rozbudziła nadzieję po fazie grupowej, strzeliła 10 goli nagle.
2: Ładnie grali, też odpada. W nich upatrywałem finalistę cichego.
18: No i mówi się, że Ronald Koeman zagrał zbyt strachliwie, że naród ofensywny, wizjonerów piłki jak Johan Cruyff zagrał bardzo defensywnie i za to dostaje się Ronaldowi Koemanowi. A jeśli chodzi o Niemców, no to...
2: I za niećwiczone karne.
18: Ten cały pierwszy raz Niemcy przegrali w serii rzutów karnej w historii. To była jednak zawsze nacja, która te karne przepychała, wygrywała, tutaj odpadają, no ale każdy, kto oglądał turniej, widział, że coś w tych Niemczech szwankuje. Już poprzedni mecz z Ekwadorem, kiedy przegrali, wysyłał takie lampki alarmowe. No i niestety to się ziściło. Julian Nagelsmann był od początku krytykowany za swoje wybory kadrowe. Tutaj
2: straci pracę?
18: Wydaje mi się, że...
2: Mi się wydaje, że
18: nie,
2: tak.
18: Nie jestem prorokiem, ale wydaje mi się, że tak, że to jest ten moment, że Julian Nagelsmann powinien stracić pracę. To jest też ciekawa kwestia, bo to było takie trenerskie złote dziecko 10 lat temu, kiedy był trenerem roku w Bundeslidze, kiedy mówiło się, że być może Real Madryt za chwilę przejmie. To był najmłodszy trener z wielkimi sukcesami. Potem oczywiście wygrywał z Bayernem, chociaż z Bayernem każdy wygrywa mistrzostwo, więc to nie było aż nic tak wielkiego.
2: To Hansi Flick też przecież przyszedł.
18: Ale dzisiaj te nazwisko...
2: Do kadry Niemiecji też się sparzył.
18: Tak, ale ciekawe mnie, to nazwisko Nagelsmanna jednak spadło w takiej hierarchii trenerów i no ten czas w reprezentacji Niemiec nie będzie dobrze oceniany, chociaż poprzednie Euro nie było tak złe, bo przegrali z Hiszpanią, czyli z późniejszym triumfatorem, no ale tutaj jednak ten mundial, no to jest kompromitacja, katastrofa reprezentacji Niemiec.
2: Mamy niecałą minutę. Francja wygra mundial? Hiszpania? Kto twoim zdaniem? Czy to Maroko?
18: Moim zdaniem Argentyna. Argentyna wygląda dziś na najbardziej kompletną drużynę, drużynę z doświadczeniem, która mocno nie zmieniła się przez te 4 lata. Dalej ma Leo Messiego, dalej Leo Messi fenomenalnie radzi sobie na tym turnieju, więc jeśli miałbym dzisiaj postawić na jedną drużynę, to byłaby to Argentyna.
2: Paweł Grabowski to mówił, ekspert piłkarski, twórca kanału, bardzo popularnego kanału piłkarskiego na YouTubie, także autor tekstu Bardzo Dziki Zachód o amerykańskiej lidze piłkarskiej, do której trafił właśnie Robert Lewandowski. Ten tekst był opublikowany w magazynie Kopalnia. Serdecznie ci dziękuję za wizytę w studiu.
18: Dziękuję bardzo.
2: U Igi Świątek na razie bez zmian. 1-6-6-2 trwa pierwszy gem trzeciego seta. Ja się nazywam Przemysław Pozowski. To był magazyn Jeszcze Więcej Sportu, który wydawał Miłosz Nałęcz Staniszewski, realizował Adam Szuraj, a już za chwilę Tok 360, na który zapraszam w imieniu Adama Ozgi. My się usłyszymy natomiast po 18.20. Już teraz państwa zapraszam na Mundial w Tok FM. Przemysław Pozowski. Do usłyszenia.
16: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Sponsorem programu był Somfy, producent systemu smart home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.

0: Reklama.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
0: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Jest 16:00. Podobno to tylko spotkanie rutynowe i nie ma nic, absolutnie nic wspólnego z gęstniejącą atmosferą wokół ochrony zdrowia. Oczywiście na pewno tak jest, 100%, ale i tak. W TOK 360 zaczynamy od rozmowy premiera z ministrami finansów i zdrowia oraz prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Po przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego prokuratura zamyka śledztwo w sprawie tak zwanych dwóch wież. CPW, o tym też za chwilę. CPW, czyli ceny paliwa wyżej. Rząd zamyka bowiem program obniżek cen na stacjach benzynowych. Od jutra podwyżka, a wokół ciśniny Ormus wciąż niespokojnie. I o tym też za chwilę Adam Ozga. Dzień dobry, to jest TOK 360. No i na początek, zgodnie z obietnicą, trwające spotkanie premiera z ministrami finansów i zdrowia oraz z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem są wydatki NFZ-u, to czy są dobrze prowadzone i czy ich kontrola jest wystarczająca. Spotkanie, tak przekonuje rzecznik rządu, jest rutynowe, ale atmosfera wokół NFZ-u oczywiście gęstnieje. Wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy w TVN24 mówi nawet o potrzebie dymisji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Maciej Kluczka.
7: Zdaniem wicepremiera Gawkowskiego NFZ źle wydaje coraz większe pieniądze, którymi dysponuje. Budżety szpitali w większości bowiem pożerają wydatki na wynagrodzenia lekarzy. Rozmowa trwa, poczekajmy na efekty, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: Każde spotkanie pana premiera z szefostwem NFZ-u i z panem minister zdrowia jest spotkaniem poważnym.
7: Na stole jest już przyjęta przez parlament ustawa o powiązaniu numerów PESEL lekarzy z ich zarobkami. Naczelna Izba Lekarska domaga się weta tej ustawy. Czy tak będzie? Pytałem o to doradcę prezydenta Jakuba Banaszka.
9: Prezydent rozmawia, jego współpracownicy, doradcy również podejmują szereg konsultacji w tej sprawie.
7: Mamy nadzieję, że prezydent podpisze tę ustawę, bo ona ukróci część nieprawidłowości. Mówił w poranku TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
10: To nie jest upublicznienie danych, to jest dostęp do danych dla rządowej agencji, która na tej podstawie również ma przygotować rozwiązania, które po prostu tę sytuację unormują. My uważamy, że lekarze powinni zarabiać godnie, natomiast godnie nie znaczy miliony.
7: W obozie rządzącym jest też kilka innych propozycji zmian, między innymi wprowadzenie limitów stawek godzinowych lekarzy.
6: Maciej Kluczka, dzięki wielkie. O ochronie zdrowia, o NFZ-cie, o spotkaniu premiera z ministrami finansów i zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia jeszcze dziś w TOK 360. Jedni zdziwieni i oburzeni, drudzy zadowoleni i przekonani, że tak właśnie musiało się stać. To są całkiem naturalne polityczne reakcje na decyzję prokuratury, która umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież, czyli niedoprowadzonej do końca inwestycji w centrum Warszawy, za którą stała powiązana z PiS-em i prezesem Jarosławem Kaczyńskim spółka Srebrna. No to teraz zdziwienie i oburzenie w TOK 360, czyli Marek Sawicki z PSL-u, poseł Lewicy Andrzej Szejna i szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński, a potem senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz i poseł PiS-u Janusz Cieszyński.
11: Jeśli chodzi o działanie prokuratury, mnie nie dziwi nic. Dlatego, że prokuratura 10 razy traktowała Zbigniew Ziobro pod określone potrzeby polityczne.
12: Ta sprawa wyglądała na rozwojową, poważną, a nawet już przesądzoną. W związku z tym dzisiejsza decyzja prokuratury jest zaskoczeniem.
13: To, co PiS robił, próbując betonować prokuraturę, część prokuratorów po prostu sobie wzięła na wstrzymanie i czeka na powrót przysłowiowego PiS-u, ale się zawiodą do władzy.
14: Od samego początku było wiadomo, że sprawa dwóch wież to jest temat absolutnie zastępczy i temat denty.
15: Jest zupełnie
0: jasne, że afera, o której tutaj mówimy, jest wymyślona w 100% przez Giertycha.
6: No i wszystko się zgadza. Jedni zdziwieni i oburzeni, drudzy zadowoleni i przekonani, że tak to się musiało zakończyć. Roman Giertych, obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej, jako adwokat reprezentuje w sprawie dwóch wież austriackiego biznesmena, który uważa, że Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowania inwestycji. Sprawa wyszła na jaw w 2019, czyli w czasie rządów PiSu, i prokuratura odmówiła wtedy wszczęcia śledztwa. Wszczęła śledztwo po zmianie władzy. Na początku czerwca przesłuchała nawet w tej sprawie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, po czym sprawę właśnie umorzyła. A jeśli chodzi o opowieści o zamachu stanu, jakie co jakiś czas przetaczają się przez polską politykę, to śledczy nie zajmują się już także wygaszeniem pod koniec 2023 mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Nie zajmują się też rzekomym podżeganiem marszałka Sejmu do niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Śledczy uznali, że przestępstwa ani w jednym, ani w drugim wypadku nie było. O północy kończy się rządowy program Ceny Paliw Niżej, CPN. A więc ceny gwałtownie wzrosną, przewidywał w TOK 360 w południe gość Filipa Kekusza, Rafał Zywert z biura Reflex.
15: Ten wzrost jest nieunikniony, wynikający ze wzrostu stawki podatku VAT, powrotu do poziomu sprzed wybuchu wojny, czyli do 23%. W związku z tym średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 6 zł i 50 groszy, natomiast diesla do poziomu około 6 zł 70 groszy za litr. To mogą być średnie ceny paliw w kraju, ale co więcej, nie będziemy już mieli cen maksymalnych, które ogranicza minister energii, a to oznacza powrót zmienności i zróżnicowania cen na poszczególnych stacjach i niestety powrót wysokich cen na stacjach przy autostradach. Niestety tam te ceny wzrosną najbardziej. Ten wzrost może być powyżej złotówki, co oznacza, że na stacjach przy autostradach cena benzyny i diesla wzrośnie powyżej poziomu 7 zł za litr.
6: Rząd wprowadził program CPN pod koniec marca w związku ze światowym kryzysem na rynkach paliwowych spowodowanym blokadą przez Iran cieśniny Ormus. Sytuacja wokół cieśniny wcale nie jest spokojna. Uspokojeniu jej mają służyć kolejne amerykańsko-irańskie rozmowy. Miały się odbyć dzisiaj, ale się nie odbywają. Może jutro, o tym też niedługo w TOK 360. Tony śniętych ryb na dnie zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Ze względu na planowany remont ponad stuletniej zapory na rzece Bóbr, największej kamiennej zapory w Polsce, trzeba było spuścić z jeziora całą wodę. A to doprowadziło do śnięcia ryb, które są teraz odławiane już nie tylko ze zbiornika, ale i z rzeki poniżej zapory. Wędkarze, mieszkańcy mówią, że to katastrofa ekologiczna.
16: Nie chodzi o ten remont. No remont oczywiście ma być zrobiony, bo nawet nie ma tematu, nie? Bo ta ma jednak...
17: Ta ma pękła, to więcej ta. Przygody narobiły jak te ryby, nie?
16: Ale mi się wydaje, powinni tutaj zrobić wcześniej porządek z tą rybą, a później się brać za tamę, nie?
18: Bo tak naprawdę to więcej teraz jest łódek do zbierania tego, co trzeba utylizować, niż było łódek do odłowu tych ryb.
19: Dla mnie to jest dramat, no. To, co się tutaj dzieje, wyprawia, to woła, nie wiem, o pomstę do nieba, no. Straszne to jest.
6: Inwestor Tauron Ekoenergia odpowiada, że cały remont jest pod nadzorem zespołu przyrodników. Spółka twierdzi, że podjęła działania, żeby zminimalizować straty, ale przy tak skomplikowanym procesie tych strat, czyli śmierci ryb, uniknąć się nie da. Ten temat też wróci jeszcze dziś w TOK 360 przed 17. Na jutro wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące centralnej e-rejestracji. Choć sam system ruszył na początku roku, to właśnie od lipca staje się obowiązkowy dla wszystkich placówek medycznych. Agnieszka Wynarska.
20: Od 1 lipca wchodzą w życie ważne zmiany dla przychodni i szpitali. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie bowiem płacił wyłącznie za te wizyty i badania, które zostały poprawnie wprowadzone i zarejestrowane w centralnym systemie, tłumaczy Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Funduszu.
21: Rejestracja dla pacjentów nadal pozostaje bez zmian. Będziemy mogli zapisać się na takie świadczenia jak mammografia, cytologia, test HPV-HR oraz pierwszorazową wizytę u kardiologa.
20: Ma zniknąć chaos związany z tym, że każda przychodnia prowadziła własny, niezależny i często zamknięty system. Zamiast lokalnych list oczekujących będzie funkcjonować jedna centralna baza terminów. Wyjaśnia Danuta Szczepańska, kierownik działu koordynacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy.
22: Nie mamy już w tym momencie możliwości dorejestrowania pacjenta tak po prostu, bo to świadczenie będzie udzielone, natomiast nie będzie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na dzień dzisiejszy myślę, że nie będzie problemów ani z zarejestrowaniem się pacjenta w centralnej rejestracji, ani o odwołaniem czy przełożeniem wizyty, bo taka możliwość też istnieje przez indywidualne konto pacjenta.
20: 1 sierpnia system zostanie rozszerzony o pierwsze wizyty u kolejnych 8 specjalistów, m.in. u endokrynologa, pulmonologa, nefrologa, neonatologa oraz chirurga naczyniowego. Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce.
6: Agnieszka Wynarska, dzięki wielkie. Upały zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, ostrzegają małopolscy strażacy, którzy w ostatnich dniach z powodu czadu musieli interweniować kilkaset razy, a kilka osób trafiło do szpitali. Dlaczego? Szczególnie w czasie wysokich temperatur, które trochę tylko odpuściły, ryzyko zaczadzenia znacznie rośnie. To pytanie do Katarzyny Młynarczyk.
1: Chodzi o to, że temperatura na zewnątrz budynku bywa wyższa niż wewnątrz. W takich warunkach słabnie ciąg kominowy. Może też dojść do tak zwanego ciągu wstecznego.
2: Czyli przepływ powietrza zamiast z wewnątrz na zewnątrz budynku odbywa się odwrotnie.
1: Wyjaśnia rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły. Tymczasem czujniki tlenku węgla takie sytuacje są w stanie odpowiednio wcześnie wyłapać. Aż w 90% wspomnianych interwencji mieszkańcy mieli zainstalowane czujniki tlenku węgla. To właśnie one odpowiednio wcześnie wykryły zagrożenia i alarmowały domowników. Strażacy przypominają, by w czasie upałów nie lekceważyć sygnałów alarmowych czujników tlenku węgla i dbać o sprawność przewodów kominowych i wentylacji. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
6: To teraz Paweł Radzewicz i Gdynia, bo właśnie w Gdyni symbolicznie zakończyła się dzisiaj niezwykła historia pierwszego polskiego rejsu dookoła świata na jachcie żaglowym. Jej początek sięga lat 30. ubiegłego stulecia, kiedy to Władysław Wagner rozpoczął swoją wyprawę. Wyprawę, którą przerwała jednak wojna. Po latach zbudowany przez niego jacht Zjawa 3 po raz pierwszy przybył do polskiego portu.
3: Żeglarz Władysław Wagner w 1932 roku wyruszył z Gdyni w swój niezwykły rejs. Po drodze tracąc i budując kolejne wersje jachtu Zjawa, opowiada kapitan Sławek Królikiewicz.
23: Zjawa 3 została zbudowana w Ekwadorze przez Władysława Wagnera. On ją sam narysował.
3: Na niej też opłynął świat, ale do Polski nie wrócił.
23: Na ostatnim porcie w Anglii dostał informację, że musi zostać, bo zaczęła się wojna. A ci ludzie tutaj podjęli decyzję, że chcą zamknąć dla niego tą historię, tą kółeczko.
3: Co nie było oczywiste, bo Zjawa 3 zmieniała właścicieli i popadała w ruinę. Na szczęście trafiła na pasjonata historii żeglarstwa Stevena Browna, który pamiętał ją z dzieciństwa. Mój ojciec kupił Zjawę jako łódź rybacką. Po latach postanowiłem ją odnaleźć. Jako dziecko miałem jej tabliczkę na ścianie sypialni.
23: Zjawa zamknęła kółeczko, które Wagner zaczął tutaj w 1932 roku. Jest to dla nas niesamowite.
3: Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
6: Fascynująca historia swoją drogą. No to teraz zagranica jeszcze w TOK 360, bo wysłannicy Donalda Trumpa są już w stolicy Kataru, gdzie mają spotkać się z mediatorami z Kataru właśnie. Amerykański prezydent zapowiedział wcześniej, że dojdzie do bezpośredniego spotkania z Irańczykami, ale do tego spotkania akurat w Katarze nie dojdzie. Po co więc przylecieli Amerykanie? O tym Cezary Jaszczyk.
24: Najprawdopodobniej w Dosze dojdzie do rozmów, ale za pośrednictwem mediatorów. Jak to już było kilkukrotnie w historii tego konfliktu. Trump wysłał do Kataru swojego specjalnego wysłannika Steve'a Witkoffa i zięcia Jareda Kushnera. Iran cały zespół ekspertów. Na stole wciąż pozostaje kwestia otwarcia prawdziwych negocjacji pokojowych między Teheranem a Waszyngtonem i doprecyzowania wstępnego porozumienia, czy też memorandum, które wprowadziło zawieszenie broni. To z pewnością nie będzie łatwy proces, mówił w TOK FM ekspert do spraw bliskowschodnich Mariusz Borkowski.
25: Pamiętajmy, że każdy z 14 punktów tego memorandum to jest tylko troszeczkę takie spis pobożnych życzeń, niezbyt sprecyzowanych o tych 60 dniach. To jest termin nierealny.
24: Dość pilną kwestią do rozwiązania jest teraz regulacja żeglugi i statusu cieśniny Ormuz, bo obecnie przepływa przez nią mniej niż połowa statków, porównując to z danymi sprzed wojny. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
6: 16.13, Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest teraz Marcin Krzyżanowski, były konsul w Afganistanie, dzisiaj związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: I kontynuując to, co przed chwilą słyszeliśmy od Cezarego Jaszczyka, wiceszef MSZ-u Iranu przekazał, że tylko jego kraj będzie zajmował się rozminowywaniem cieśniny Ormus. Teheran nie zgadza się na udział innych państw. No, Iran też wciąż zapowiada, że będzie pobierał opłaty za przepłynięcie przez cieśninę. Skąd ta czułość Iranu na punkcie cieśniny Ormus? To jest ten wyraźny urobek, że tak powiem, wojny prowadzonej przez Stany Zjednoczone i Izrael przeciwko Iranowi, to jest to, co Iran wygrywa?
4: Dokładnie tak. To cieśnina Ormus, a ściślej mówiąc możliwość jej zablokowania, jest w tym momencie najważniejszym atutem w rękach Teheranu. I tym atutem Teheran stara się Stany Zjednoczone jak najlepiej rozgrywać. Opór wobec udziału innych jednostek niż irańskie w rozminowywaniu cieśniny, również po stronie omańskiej, wiąże się właśnie z tym, zachowując kontrolę nad rozminowywaniem, Irańczycy jednocześnie zachowują kontrolę nad całością i nie dopuszczają do tego, żeby kolokwialnie mówiąc po ich, w cudzysłowie, cieśninie plątały się jakieś obce jednostki.
6: Tam w tym wpisie wiceszefa irańskiego MSZ-u w internecie też jest takie podkreślenie, że zgodnie z memorandum z Islamabadu rozminowywanie jest prowadzone wyłącznie przez Iran i żaden inny kraj, tylko mam wrażenie, że to memorandum było trochę na słowo i jedna i druga strona rozumieją je teraz trochę inaczej i właściwie zamiast posuwać się do przodu z tymi rozmowami o zakończeniu wojny, no to jeszcze i Waszyngton, i Teheran muszą sobie wyjaśnić, co tak naprawdę uzgodniły wcześniej, jakie są warunki zawieszenia broni, więc jest krok wstecz.
4: Niestety to prawda. To Memorandum of Understanding sformułowane w sposób bardzo ogólnikowy miało służyć za podstawę do dalszych negocjacji, ale tak jak pan redaktor zauważył, obydwie strony interpretują je w niektórych kwestiach w sposób skrajnie różny, co w praktyce uniemożliwia szybki postęp negocjacji. Tutaj ten 60-dniowy wskazany w Memorandum of Understanding termin już na samym początku był bardzo ambitny, a w tym momencie jest niemożliwy do utrzymania. Sam sukcesem jednak jest to, że nie doszło do wznowienia walk, nie licząc oczywiście drobnych ostrzałów, no ale przyzwyczailiśmy się do tego, że spokojny, niewielki ostrzał, wymiana ognia nie jest uznawany za naruszenie zawieszenia broni. I ta sytuacja, czyli takiego zamrożonego tak naprawdę konfliktu, będzie się w najbliższych tygodniach utrzymywać. Najprawdopodobniej obie strony zdecydują się zgodnie z literą MOU, żeby ten 60-dniowy termin przedłużyć tak, żeby można było powiedzieć, że triumfowała dyplomacja i dobra wola.
6: Bo też chyba żadnej ze stron nie opłaca się powrót do wzmożonych działań wojennych.
4: Nie opłaca się i to bardzo. Z jednej strony Iran, chociaż jest w stanie wytrzymywać kolejne bardzo silne ciosy spowodowane amerykańskimi i izraelskimi bombami, znajduje się w stanie poważnego kryzysu ekonomicznego. Z drugiej strony blokada cieśniny Ormus i ostrzał instalacji naftowych w Zatoce Perskiej oraz celów w Izraelu sprowadziły światową gospodarkę na krawędź kryzysu, a w izraelską obronę przeciwlotniczą na granicę wydolności. Więc w tym klinczu, w tej patowej sytuacji obydwie strony zdecydowały się jednak na przynajmniej tymczasowe wstrzymanie takich większych działań wojennych.
6: To może ktoś inny może próbować to wywrócić? Izrael, mimo że dogadał się z Libanem?
4: Jak najbardziej. Z punktu widzenia Izraela, w szczególności z punktu widzenia, z personalnego, politycznego punktu widzenia premiera Benjamina Netanyahu, porozumienie irańsko-amerykańskie jest bardzo złą wiadomością. Izrael nie zrealizował żadnego z stawianych sobie przed wojną celów, a przekroczył bardzo wiele irańskich czerwonych linii i spowodował zwiększenie się tej irańskiej asertywności względnie agresywności, zależy z której strony na to spojrzeć. Nie udało się Iranu złamać, nie udało się pokonać Hezbollahu, nie udało się zniwelować irańskich wpływów w Iraku. W związku z tym, a udało się przekonać do tej pory tą bardziej spolegliwą część irańskiego establishmentu do tego, że rozmowy jako takie nie mają sensu, że tylko wojna jest, tylko wysiłek zbrojny jest w stanie zapewnić się Iranowi sukces, co dodatkowo usztywnia pozycję negocjacyjną Iranu i dodatkowo utrudnia negocjacje.
6: Bardzo dziękuję. Marcin Krzyżanowski, były konsul w Afganistanie, dzisiaj związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, był gościem TOK 360, a ja już mam przed sobą ogłoszenie w sprawie pracy z bardzo popularnego portalu, a tutaj będzie język rosyjski, białoruski albo ukraiński, wiedza o bieżących wydarzeniach w Europie Wschodniej, komunikatywność, odporność na stres, z benefitów prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie i elastyczny czas pracy, są też spotkania integracyjne, a nawet dostęp do dentysty i siłownia w biurze. To wszystko oferuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dla funkcjonariusza operacyjnego do spraw kontrwywiadu na Europę Wschodnią. To może są jakieś wakaty w ABW? O tym za chwilę w TOK 360, 16.19. O 16.20 informacje TOK FM.
5: Autopromocja.
7: Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Opowiemy w nim o ponurych tajemnicach Watykanu.
8: W grę wchodził utopiony depozyt brudnych pieniędzy pochodzących z handlu bronią, narkotykami, prostytucją, które mafia włoska deponowała u ekscelencji Paula Marcinkusa, szefa Banku Watykańskiego.
7: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
5: Autopromocja.
9: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 16.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież, poinformował prokurator Piotr Antoni Skiba. Sprawa związana była z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna, działce w Warszawie. Pełnomocnik pokrzywdzonego biznesmena, mecenas Roman Giertych, zapowiedział złożenie zażalenia. W Monako doszło do zamachu na pochodzącego z Ukrainy i objętego sankcjami oligarchę Wadyma Jermołajewa oraz jego rodzinę, powiadomiły

0: 16.21, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest podpułkownik rezerwy dr inżynier Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych, wykładowca Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ciągle mam przed sobą to ogłoszenie na popularnym portalu rekrutacyjnym, funkcjonariusz operacyjny do spraw kontrwywiadu na Europę Wschodnią, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zresztą na stronie ABW też kilka innych ofert pracy na Daleki Wschód, operacyjny do spraw zagrożeń terrorystycznych, do spraw infrastruktury krytycznej, do spraw bezpieczeństwa ekonomicznego, czy do spraw do spraw cyberkontrwywiadu. O pieniądzach nie wspomniałem. Od 6300, 6400 właściwie do 800-300 na rękę, plus dużo dodatków. Czy to znaczy, że są jakieś braki w obsadzie? Bo sporo tych ofert o pracę w sumie w ABW.
1: Rozmawiałem pan kiedyś z kolegą, który był szefem w kadr w jednej ze służb specjalnych. Siedzieliśmy sobie przy kawie i właśnie mówię, że wiesz, to się chyba czasy zmieniają, bo widziałem ostatnio reklamę służby specjalnej na przystanku tramwajowym. A on mi powiedział prostą rzecz, że kiedyś służby szukały aktywnie kandydatów, a dzisiaj sytuacja wygląda tak, że służby po prostu muszą funkcjonować na tak zwanym rynku pracy i wychodzić frontem do klienta, tak? I to szukanie pracy między innymi wiąże się z używaniem takich instrumentów, jakie są raczej przypisane do instytucji cywilnych, do zwykłych tak zwanych zakładów pracy. Taką mamy rzeczywistość. No, służby muszą po prostu się, musiały się otworzyć. Mnie się osobiście to nie za bardzo podoba, no ale wynika to z jakiejś analizy możliwości, potrzeb i pewnie stąd te oferty pracy.
0: A dlaczego się panu to nie podoba, ta nowa rzeczywistość? Co w tym złego? Tym bardziej, że domyślam się, że ta... taka metoda, jak sobie wyobrażamy, że gdzieś na studiach ktoś kogoś znajduje, interesuje się nim, zaprasza go na spotkanie i tak dalej, że to pewnie ciągle działa.
1: To pewnie działa i kiedyś to wystarczało. No, jak widać, skala zagrożeń i osób, które są potrzebne do pracy, jest tak duża, że ten system już jest niefunkcjonalny. A dlaczego mi się nie podoba? Dlatego, ponieważ w mojej ocenie, to jest moje osobiste zdanie, sito, jeśli chodzi o dobór ludzi do służby, ma w ten sposób za duże oczka. Znaczy zagrożenie, że ktoś, obca służba specjalna, mówiąc wprost, ulokuje kogoś w polskiej służbie specjalnej, jest znacznie większe. Ale no, godzę się z tym. Świat idzie do przodu i to nie jest tylko sytuacja, którą mamy w Polsce, ale wszystkie inne służby specjalne na całym świecie, jak ktoś pojedzie do Stanów Zjednoczonych, to jak się kończy uczelnię, to tam jest takie stoisko i siedzi pan z napisem CIA i szuka kandydatów. Także to się dzieje na całym świecie.
0: Funkcjonariusz operacyjny do spraw kontrwywiadu, między innymi na Europę Wschodnią. Z drugiej strony tutaj gdzieś znalazłem takie hasło praca biurowa, czyli dobrze podejrzewam, że to jest trochę żmudna praca za biurkiem?
1: Nie wiem, nigdy za dużo czasu za biurkiem nie spędzałem, aczkolwiek owszem też ten okres w życiu pełniąc funkcje kierownicze miałem i bywa równie ciężka jak praca operacyjna, natomiast bez wątpienia praca operacyjna, czyli ta taka esencja pracy służb specjalnych jest najbardziej niebezpieczna, najbardziej wymagająca, najtrudniejsza, obarczona największym ryzykiem, więc i wymagania wobec osób, które mają takie zadania wykonywać, powinny być jak największe.
0: Ale czyli co przykładowo ktoś taki w ABW, czym on się zajmuje, jeżeli jest operacyjnym do spraw kontrwywiadu w nawiasie Europa Wschodnia?
1: Szuka szpiegów. Szuka rosyjskich szpiegów aktywnie, w terenie. Poszukuje informatorów, sprawdza, weryfikuje. Tworzy własną siatkę informatorów, dzięki której może wykryć jakieś zaangażowanie obcych służb specjalnych w nasz system bezpieczeństwa. To są bardzo jakby rozbudowane i skomplikowane działania, także w kilku słowach trudno jest to opisać, ale bez wątpienia osoby, które takimi zadaniami mają się zajmować, muszą być dobrze wykształcone, muszą mieć bardzo szerokie horyzonty, muszą się znać na psychice człowieka, na tym, jak człowiek potrafi reagować na różne sytuacje, jak funkcjonuje w społeczeństwie. I do tego oczywiście bardzo żmudny proces szkolenia podstawowego, a potem szkolenia doskonalącego, o czym nie można zapominać.
0: Brzmi bardzo poważnie, brzmi nawet odrobinę, może nie odrobinę, niebezpiecznie. 8 360 8

0: złotych netto, to jest, są te górne widełki, to jest, wspomnieliśmy o rynku, rynkowa stawka za takie umiejętności?
1: Wie pan co, jak ja zatrzymałem służbę, to o tym, jaką będę miał pensję, dowiedziałem się przy pierwszej wypłacie, tak jak i 99% moich kolegów i koleżanek, które zaczynało pracę w służbach specjalnych w latach 90. To było coś wyjątkowego, możliwość służby ojczyźnie, to było i w wojsku, i w służbach specjalnych. To było coś wyjątkowego, nobilitującego i przede wszystkim myślało się o tej misji. Czasy się zmieniają i dzisiaj misja misją, a jak młody człowiek nie będzie wiedział, ile zarabia, jeszcze na dodatek ta pensja nie będzie mu odpowiadać, to on wtedy będzie sam decydował, czy będzie chciał poświęcić sporą część swojego życia służbie państwu, czy nie i za ile.
0: Czyli kwestia charakteru też, bo... Rozumiem, że mogą być pokusy z tej drugiej strony.
1: Oczywiście, ale proszę pana, pokusy z drugiej strony mogą być, jak ktoś zarabia 10 tysięcy, 20 i 50 tysięcy. Korupcja, to przypominam sobie też część mojej służby związaną z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Korupcja nie dotyczy tych osób, które mało zarabiają. Im więcej ktoś zarabia, tym większe są pokusy, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia. Więc jeżeli jakaś obca służba chciałaby kogoś pozyskać do współpracy, to zawsze przebije finansowo, więc jeżeli ktoś, to jest moja znów ocena i z moich doświadczeń wynika, jeżeli ktoś buduje swoją karierę na tym, ile zarabia, to jest słaby materiał. Dlatego, bo taką osobę zawsze można przekupić.
0: Wczoraj szef służby wywiadu udzielił wywiadu Rzeczpospolitej. Tam mniej więcej w tym wywiadzie tłumaczył, że nie ma czegoś takiego jak konkretny profil kandydata do służby wywiadu. Ja to teraz rozciągam w naszej rozmowie na wszystkie służby specjalne, bo tak domyślam się, że to, co pan zarysował, to są pewne cechy charakteru, pewne umiejętności, ale ten profil może być bardzo zróżnicowany, bo też te umiejętności w służbach są, zapotrzebowanie na te umiejętności jest bardzo zróżnicowane.
1: Artykuł, wywiad z szefem agencji wywiadu rzeczywiście bardzo interesujący i jeśli chodzi o profil człowieka, który miałby podjąć służbę akurat w agencji wywiadu, bo o tym tak, mówił pan pułkownik. Trudno się nie zgodzić z tym, co powiedział, że nie ma jednoznacznego profilu. Dlaczego? Bo jest takie sformułowanie, które zawsze wraca i to się mniej więcej brzmi ze względu na potrzeby służby. Te potrzeby służby się zmieniają. Dlaczego? Bo pamiętam 20 lat temu informatyk to była taka osoba, która musiała pilnować, żeby sprzęt do pisania o nazwie komputer sprawnie działał. Dzisiaj informatycy to jest jak gdyby osobna część pracy służb specjalnych, nazywa się to cyberbezpieczeństwem, którzy często prowadzą jakieś autonomiczne działania w sieci. Nie w terenie, ale w sieci. Więc te potrzeby się zmieniają wraz ze zmieniającą się technologią, z ewolucją zagrożeń. Jaki akurat są teraz profil kandydata, jaki jest potrzebny, trudno ocenić, bo trzeba myśleć o dwóch rzeczach. Pierwsza to jest taka, jaki jest teraz potrzebny, ale jaki będzie potrzebny za 5-10 lat. Bo przecież wchodzi człowiek w proces rozwoju. W mojej ocenie bez wątpienia nie można zapominać o dwóch fundamentalnych elementach związanych z pracą w służbie. Psychologia i socjologia. Jeżeli nie mamy umiejętności, jakichkolwiek kompetencji z zakresu poznawania natury ludzkiej, tego jak się ludzie właśnie zachowują, jak reaguje społeczeństwo, poszczególne osoby, to wówczas nie będziemy sobie radzić w terenie, bo nie będziemy potrafili porozumiewać się z innymi osobami, na przykład ich werbować, tak? Natomiast, tak jak mówię, no są też osoby, które mogą w ogóle nie posiadać takich kompetencji interpersonalnych, ale są świetne w dziedzinie ekonomii, mogą się przydać na przykład w zakresie wywiadu gospodarczego, czy osoby, które mają wykształcenie techniczne i przydadzą się w zakresie wywiadu technicznego, technologicznego.
0: Bardzo dziękuję. Podpułkownik doktor inżynier, podpułkownik rezerwy, doktor inżynier Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych, wykładowca Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas, był gościem TOK 360. Poza tym w ABW elastyczny czas pracy, spotkania integracyjne, dentysta, siłownia w biurze, dofinansowanie wypoczynku, dodatkowy urlop, prywatna opieka medyczna. No, to tak, gdyby ktoś rozważał. 16:31. Adam Ozga, a w TOK 360 razem z nami jest Grażyna Wiatr, wrocławska reporterka Radia Z. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
0: Tony śniętych ryb na dnie zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Ze względu na planowany remont ponad stuletniej zapory, największej kamiennej zapory w Polsce na rzece Bóbr, trzeba było spuścić całą wodę z jeziora. I prawdę mówiąc, jak czytam o tym, że udało się odłowić 1,5 tony żywych ryb i ponad tonę śniętych ryb, to obraz, który mam w głowie, jest absolutnie przerażający. On taki jest na miejscu rzeczywiście?
2: Ale te liczby, o których powiedziałeś, to dopiero początek, ponieważ to są dane na koniec zeszłego tygodnia. Pytałam dzisiaj w Tauron Ekoenergii, która odpowiada za zaporę i elektrownię wodną i cały jej remont, o to, jakie są teraz bieżące dane. To ich nie mają, mają mieć dopiero pod koniec tego tygodnia. Na pewno to będzie więcej, na pewno to będzie kilka, co najmniej kilka ton śniętych ryb. Jeżeli chodzi o w ogóle pojemność całego zbiornika i wstępne szacunki wędkarzy, to przed remontem mogło tam być do 30 ton ryb w ogóle. Więc też niektóre nagłówki, zwłaszcza w mediach społecznościowych, o tym, że tam mogły paść setki ton ryb, są mocno przesadzone, ale na pewno jest to dosyć duży obraz katastrofy ekologicznej. Czyli... na pewno to będzie kilka ton śniętych ryb i właśnie te 1,5 tony odłowionych wcześniej żywych ryb.
0: Ale skalę w takim razie rozumiem, uda nam się zrozumieć na samym końcu, bo to też da pewne wyobrażenie, czy te tłumaczenia inwestora Tauron Ekoenergii, która odpowiada za remont zapory, a więc i wcześniej spuszczenie tej wody ze zbiornika, że no, staramy się zminimalizować straty, ale tych strat nie da się uniknąć, no to będziemy wiedzieć, czy one rzeczywiście są minimalne.
2: No, na te informacje będziemy czekać i też pewnie będziemy czekać na ruchy różnych służb. Widziałam dzisiaj inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Pobierali próbki wody i ryb do badań, bo też sytuacja nie dotyczy samego zbiornika, już praktycznie opuszczonego do końca. To może być jeszcze dzień, dwa końca tego procesu spuszczania wody. Ale też nad tym całym procesem według Tauron Ekoenergii miał panować zespół przyrodników, specjalnie wynajęty zespół przyrodników. I faktycznie była przerwa dla ryb wiosną na tarło, na odłowienie tych ryb i przepuszczenie ich jakby w dół rzeki Bóbr. No ale widać, nie pomogło to całkowicie. Też te oświadczenia Tauron Ekoenergii są takie, że no nie dało się tego uniknąć, tak jak mówiłeś, starają się minimalizować straty. Wiele żalu i rozżalenia po tych oświadczeniach inwestora słyszałam od lokalnych mieszkańców, a zwłaszcza wędkarzy, którzy no, nie dowierzają i też sami mi pokazywali, no ale też sama to widziałam dzisiaj na miejscu, jak za odłów tych ryb były odpowiedzialne 2, może 3 malutkie łódki. A widząc ten ogrom śniętych ryb, bo to widać z daleka, no to jest całkowicie niewystarczające na miejscu.
0: Tam mieszkańcy są zaangażowani w to, żeby jeszcze spróbować jakoś pomóc? Słyszałem, że to jest bardzo trudna praca.
2: Tak, tutaj wędkarze próbują, współpracują z inwestorem, współpracują z podwykonawcami. Niekoniecznie jakby wszyscy mogą tak teraz w ramach, nie wiem, jakiegoś pospolitego ruszenia ruszyć do pomocy. Niestety tak to nie działa i na taki apel usłyszeli, że nie mogą tego zrobić, bo to wszystko musi być pod nadzorem. No tutaj Polski Związek Wędkarski współpracuje z Tauronem. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo to na pewno nie jest koniec tej akcji. Jeżeli chodzi o właśnie rozżalenie niektórych mieszkańców i wędkarzy, to ja byłam dzisiaj tam od rana do późnego popołudnia i wiele osób, właśnie mieszkańców, podjeżdża tam kilka razy w ciągu dnia, żeby sprawdzić, jak to wygląda. I to się dzieje już od mniej więcej kilku dni, takie ich zachowanie, bo chcą widzieć cały czas, czy sytuacja się pogarsza, czy się sytuacja polepsza. Ale też, co warto podkreślić, nikt z nich nie kwestionuje potrzeby remontu zapory, no bo przeżyli powódź 2 lata temu, która pokazała im siłę tego żywiołu i to, że ten remont zapory jest naprawdę pilnie potrzebny. No kwestionują tylko jakby sposób i wykonanie, jeżeli chodzi o dbanie tutaj o ekosystem.
0: Tak, bo zbiornik Pilchowice odegrał kluczową rolę w walce z powodzią we wrześniu 2024 roku. Zapora zatrzymała fale. Bardzo dziękuję. Grażyna Wiatr, wrocławska reporterka Radia Z, była z nami w TOK 360. Tony śniętych ryb na dnie zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. 16.36. Informacje TOK FM o 16.40. Po nich Szymon Kępka z planem działania na wakacje.
3: Autopromocja.
4: W codziennym hałasie łatwo przeoczyć dźwięki, które opowiadają o świecie więcej niż mogłoby się wydawać. W kolejnym odcinku audycji Z nauką po imieniu wsłuchamy się w szum lasu, odgłos przelewanej wody, brzmienie ludzkiego ciała i podwodne życie, by odkryć to, czy cisza istnieje naprawdę. To będzie podróż przez dźwięki nieoczywiste, subtelne, lecz intrygujące. Zapraszam do słuchania świata uważniej niż zwykle w środę po 10.40. Adam Mirek.
3: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak wyprzedaż, to w euro!
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
10: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No, sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
17: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
5: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 16.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przestaje być pełnomocniczką rządu do spraw SAFE w związku z likwidacją tej funkcji. Teraz obejmuje stanowisko pełnomocniczki do spraw wzmocnienia odporności państwa. Jak zapowiedziała, będzie koordynować działania związane z przemysłem zbrojeniowym. Jako pełnomocnik będzie też odpowiadać za współpracę międzynarodową, a także edukację obronną. Służby zatrzymały nadawcę paczki, która w ubiegłym tygodniu spowodowała ewakuację komendy w Iławie. To 69-letni mężczyzna. Został on aresztowany m.in. pod zarzutem narażenia innych osób na niebezpieczeństwo. W miniony wtorek wieczorem na komendę przyszła mieszkanka miasta, która przyniosła ze sobą przesyłkę. Według relacji policji w momencie rozstrzelnienia paczki rozległ się huk i doszło do uwolnienia nieznanej substancji. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym osoba przesłuchiwana przez sąd mogłaby występować w pozycji siedzącej. Jak podkreślił, dla sądów ważne jest, aby poznać prawdę. Zdaniem szefa resortu sprawiedliwości, pozycja siedząca w trakcie przesłuchania to ułatwia, bo pozwala poczuć się swobodniej.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: A ta mózga i czas na wakacyjny plan działania w TOK 360, czyli odpowiedź na różne wakacyjne wyzwania, które mogą się przytrafić w tym dla jednych prostszych, dla rodziców czasem trudniejszym odrobinę okresie. A skoro plan działania, niezależnie od tego, czy wakacyjny, niezależnie od tego, czy w TOK 360, czy poza nim, Szymon Kępka razem ze mną.
5: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Witam i wspólnie będziemy tworzyć takie postscriptum do twoich cowtorkowych odcinków planu działania, żeby jeszcze państwu może parę wartościowych rzeczy podsunąć. Na przykład, gdy już państwa wymęczyły te upały, które są już i za nami, i przed nami, i mają państwo taki pomysł, żeby wejść do wody, zimnej wody i być w niej bezpiecznymi. Ja na przykład w trakcie ostatnich upałów wszedłem do wody i zastanawiam się, czy to był dobry pomysł, że zrobiłem tak trochę na hurato.
5: No zdecydowanie nie, dlatego że kluczowe jest to, żeby o tym odpoczynku myśleć trochę w kontekście swojego bezpieczeństwa. My w planie działania mówimy zwykle o bezpieczeństwie cywilnym, no ale to jest właśnie to bezpieczeństwo,
0: my
5: które dotyczy nas.
0: My jesteśmy cywilami nad wodą.
5: I teraz tak, zagrożenia, które na nas mogą czyhać, nie biorą wolnego, nie mają urlopu, one mogą się wydarzyć w każdej chwili, także w momencie wypoczynku i także w momencie, w którym pozornie nic nam nie grozi. Nawet jeżeli pogoda nam sprzyja, możemy skorzystać na przykład właśnie z wody, z tego, żeby się schłodzić, to nadal kluczową rzeczą jest rozwaga, przemyślenie, ewentualnie miejsca, w którym jesteśmy pod kątem zagrożeń. Mówisz o tym zimnym wejściu
0: tak,
5: do wody.
0: Tak, ja byłem rozważny,
5: to jest
0: ale chciałem
5: niedobre.
0: Wejść do niej zbyt szybko. Może nie doceniłem tego, jak była zimna.
5: Zdecydowanie, dlatego, że to, że może nas spotkać szok termiczny, trudno nam sobie wyobrazić, bo jesteśmy, przecież najlepiej znamy swoje ciało, najlepiej znamy swoje umiejętności, możliwości. To jest bardzo częsty mechanizm, jak z wchodzeniem na głęboką wodę. Przecież my doskonale potrafimy pływać. Ja nie dopłynę, no to patrzcie i próbuję. I nawet nie chodzi o brawurę, ale przede wszystkim o błędne decyzje, przecenianie własnych możliwości. Jeśli jeszcze do tego dojdzie alkohol, skoki do nieznanej wody, zwyczajny brak wyobraźni, albo jeszcze dalej chwila nieuwagi, po prostu zwyczajny błąd, to te konsekwencje mogą być bardzo, bardzo niebezpieczne. Nawet jeżeli dobrze pływamy, to wcale nie oznacza, że nad wodą nie spotka nas jakieś zagrożenie.
0: Basen to nie jest jezioro i morze.
5: Zdecydowanie. Tak
0: nie
5: samo
0: można
5: jest
0: się odepchnąć od brzegu albo złapać tej liny, która rozdziela tory.
5: Nie wszędzie jest ratownik, chociaż zdecydowanie apelujemy o to, żeby korzystać z tych miejsc, które są kąpieliskami strzeżonymi. One też mniej więcej obiecują nam to, że nie spotka nas jakiś wir wodny, chociaż oczywiście nie wiemy tego nigdy na pewno. Rozmawiamy na temat też tego, że no, sama zimna woda, sam ten szok termiczny to też jest coś, na co należy zwracać przede wszystkim uwagę. To jest też tak, i o tym mówiliśmy w planie działania, że wielu osób wyobraża sobie ten już krytyczny moment tonięcia, tak jak pokazują to filmy. A jest zupełnie inaczej. Toniemy po cichu.
0: Podobno i pewnie twój gość dzisiejszy w planie działania to powiedział, podobno tonie się bardzo cicho i bardzo niepozornie.
5: Zdecydowanie tak jest i o tym właśnie mówiła Martyna Krzemieniecka z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
19: Jeżeli znajdziemy się w sytuacji już jeden na jeden z taką osobą, której nie polecam oczywiście i zaraz do tego dojdziemy, natomiast wiadomo, żeby ktoś wiedział, że taka akcja ma miejsce, żeby ktoś wiedział, że gdzieś potrzebna jest pomoc, więc pierwsza rzecz, którą robimy, to zdecydowanie jest wezwanie służb, wezwanie pomocy, bo w momencie, kiedy jeżeli doszłoby do sytuacji, gdzie nie poradzi radzimy sobie w tej sytuacji, żeby ktoś był świadomy tego, że potrzebna jest pomoc. Natomiast pamiętamy o tym, że jeżeli już decydujemy się wejść do wody, no to jest ostateczność. Możemy spróbować coraz częściej na plażach czy wokół innych zbiorników wodnych. Znajduje się sprzęt asekuracyjny, który po prostu tam stoi i czeka na taką
5: przykład?
19: Sytuację.
5: Jakie to są przedmioty? Co to takiego?
19: Koła ratunkowe na przykład. Na przykład boje SP, czyli takie pomarańczowe bojki, które ratownicy wykorzystują w swojej pracy. Więc każda tak naprawdę, każdy sprzęt, który nam umożliwi to, żebyśmy do tej wody nie wchodzili, żebyśmy nie wchodzili w bezpośredni kontakt z osobą poszkodowaną, która tej pomocy od nas potrzebuje, jest dla nas naprawdę kluczowy.
0: Okej, ale w takim razie jak to jest z przychodzeniem z pomocą takim osobom, które się topią? Bo może powinien to robić profesjonalista, a z drugiej strony profesjonalisty może nie być w pobliżu.
5: Na to też trzeba zwrócić uwagę, bo nawet jeżeli wydaje nam się, że możemy wejść w rolę bohatera, nawet jeżeli możemy wejść w rolę kogoś, kto udzieli pomocy, to przede wszystkim to my musimy pomyśleć o tym zawiadomieniu. To znaczy zawiadomieniu pomocy, zawiadomieniu kogoś, albo wyznaczeniu konkretnej osoby. To też bardzo ważne, żeby wyznaczyć konkretną osobę do wykonania konkretnego zadania. To znaczy ty dzwonisz, wzywasz pomoc i to jest twoje zadanie, a ja potencjalnie wchodzę do wody.
0: To zresztą nie dotyczy tylko sytuacji nad wodą. W takich sytuacjach nieoczekiwanych, potencjalnie niebezpiecznych ludzie często są zdezorientowani. Przydaje się ta osoba, która mówi, ty dzwonisz, ty ustawiasz trójkąt na przykład na drodze, a ty krzyczysz, nie wiem, pomocy, pomocy, pomocy, może w sytuacji, kiedy ktoś tonie. No.
5: Zdecydowanie, kiedy już wchodzimy do wody i chcemy podjąć daną osobę, jeżeli oczywiście to jest możliwe, no, sytuacje mogą być absolutnie różne, nie chcemy dwóch ofiar i jakby od tego, od tej myśli warto jest wyjść. Warto mieć ze sobą jakiś sprzęt, na którym można się oprzeć, przez który można się oprzeć coś z wypornością, może materac, może pusta butelka pięciolitrowa, o tym też mówiliśmy kilka chwil temu w planie działania. Coś, co sprawi, że to my możemy zapewnić sobie bezpieczeństwo, dlatego że ta tonąca osoba walczy o życie, walczy o każdy oddech. Bardzo często działają na nią podstawowe, pierwotne instynkty. Nie będzie oglądać się na nas i to nas gotowych i to nas może wciągnąć właśnie pod wodę. Tak jak mówisz, tych dwóch ofiar zdecydowanie nie chcemy.
0: A poza tym rozwaga, rozsądek, rozsądek i jeszcze raz rozsądek. Ty wspomniałeś o alkoholu, najlepiej po prostu zero. Szymon Kępka, dzięki wielkie. Wakacyjny plan działania i to jest wciąż TOK 360. 16:49. Obok mnie Przemysław Pozowski.
20: Dzień dobry.
0: Byłeś tu wczoraj o tej samej porze. Rozmawialiśmy o tym, że Maja Chwalińska odpada z Wimbledonu. Mam nadzieję, że tym razem przynosisz lepsze informacje.
20: Tak, ale czekaliśmy na nie aż mniej więcej do godziny 16:41, bo wtedy Iga Świątek ostatecznie w trzech setach pokonała Taylor Townsend. W meczu otwarcia, w pierwszym jej meczu jako defending champion, więc oczywiście na tym najważniejszym korcie, oczywiście ustalonej z góry porze, bo zaczęły o 14:30 polskiego czasu, oczywiście plus te kilka minut na rozgrzewkę, losowanie i tak dalej. I zaczęły od seta, w którym pierwszego gema wygrała Taylor Townsend, potem był bardzo długi gem numer 2, gdzie miała swoje szanse Amerykanka, by wyjść na prowadzenie 2-0, ale to się nie stało. Iga Świątek się obroniła i wygrała seta 6-1. I co? Uff, już wszystko pójdzie dobrze. Nie jest Igą Świątek AD 2026. Drugi set Amerykanka. Absolutna mistrzyni, ale jeżeli chodzi o grę podwójną. Deblistka, która wygrała wiele tytułów wielkoszlemowych, która wygrała w parze z Katarzyną Siniakową, chociażby Rolanda Garrosa, ale singlistka.
0: Ale to nie zawsze to idzie nomen omen w parze.
20: No, czy najczęściej nie idzie w parze. Drugi set dla Amerykanki, 6-2. Jeszcze tylko wtrącając, zawodniczka, która gdy zaczynała karierę jako juniorka, też jako singlistka uchodziła za bardzo utalentowaną i potrafiła wygrywać z takimi nazwiskami bardzo mocnymi u siebie w Stanach Zjednoczonych, no ale potem postawiła na debla. Więc 6-2 drugi set i w tym momencie już rozkładałem ręce.
0: Przechodziłeś obok mnie na korytarzu i miałeś takie, co tam się dzieje?
20: Tak, bo to kolejny niezrozumiały dla mnie mecz. Masz mecz tak naprawdę na domknięcie w drugim secie i nagle jakby masz dwie zawodniczki na przestrzeni dwóch setów, a to jest ciągle jedna i ta sama osoba. I kluczowy chyba początek tego seta numer 3, bo tam też był gem około 12-minutowy i Iga Świątek robiła podwójne błędy i Taylor Townsend miała swoje szanse, żeby ją przełamać i zacząć od prowadzenia tego decydującego seta, ale w końcu tego gema Świątek domknęła i cała trzecia partia 6-3. Natomiast czy to jest dobry prognostyk przed kolejnymi meczami? Nie. 2 godziny i 2 minuty w pierwszej rundzie. Uniknęła odpadnięcia jako trzecia w historii w pierwszej rundzie, ale od tego odpadnięcia nie było daleko. Było 36 niewymuszonych błędów. Było 9 podwójnych błędów serwisowych i rozpłakała się Iga po tym meczu. Znaczy nie chyba ze złości, tylko raczej z poczucia takiej ulgi. Mówiła, że ten sezon to nie układa się dla niej tak, jakby chciała. No bo przecież nie było ani jednego finału nawet w tym sezonie. Był półfinał w Rzymie, było pożegnanie się z jej ukochanym Rolandem Garrosem w czwartej rundzie.
0: Teraz obrona tytułu, czyli bardzo wysoko postawiona poprzeczka na kortach trawiastych, które wcale jej nie leżą, są jej ulubionymi. To zwycięstwo przed rokiem było pewnego rodzaju niespodzianką.
20: Tak, było. Było. I absolutnie ogromna presja na niej. Przecież ten najważniejszy kort w boksie, w ciemnym garniturze, pod krawatem, ojciec Tomasz Świątek, jej siostra Agata, kiedyś też zresztą przecież tenisistka, ale która nie poszła w tą karierę zawodową z różnych powodów. Kto tam jeszcze na trybunach siedział? Jan Borysewicz chociażby, ale także kibicująca w koszulce Los Angeles Lakers Kobe'ego Bryanta, kibicująca Amerykance Townsend Naomi Osaka. Więc mnóstwo osób na to patrzyło i widać było ten stres. Po raz kolejny użyła tego słowa, którego pamiętam używała też podczas Rolanda Garrosa i Iga Świątek, tylko tym razem nie było to, że I was super tense, tak jak po porażce, czyli byłam bardzo spięta, jak mówiła po porażce z Martą Kostiuk, ale byłam quite tense w drugim secie, czyli byłam taka trochę spięta w drugim secie i to spięcie po prostu było widać. Nie był to dobry mecz, ale jest Iga Świątek w drugiej rundzie, natomiast był jeden gość i też on reprezentuje barwy biało-czerwone, który zagrał bardzo dobry mecz i jest w drugiej rundzie dzisiaj.
0: Kamil Majchrzak, jego masz na myśli?
20: Kamil Majchrzak, jego mam na myśli, bo Kamil Majchrzak grał tak naprawdę oczywiście w cudzysłowie i publicystycznie, ale grał rewanż za przegrany mecz pierwszej rundy Rolanda Garrosa, bo grał dokładnie z tym samym zawodnikiem, czyli z Alejandro Tabilo z Chile. Ja ten mecz w Paryżu oglądałem też na bocznym korcie. Wygrany przez Chilijczyka bardzo pewnie w trzech setach. Tam Kamil nie miał podejścia. Chilijczykowi wszystko wchodziło, ale Chilijczycy, Argentyńczycy, to już też wiesz, to przede wszystkim specjaliści od nawierzchni właśnie ziemnej, od mączki. Natomiast tutaj Kamil przyjechał jednak w świetnej formie, bo przyjechał po pierwszym w karierze wygranym turnieju rangi ATP. On wygrał w Hertogenbosch w Holandii, więc pewny siebie. I tą pewność siebie było widać. Wygrał 6-3, 7-5, 7-5. Tylko raz się dał przełamać pod koniec seta numer 3 i potem zaraz od razu odłamał Chilijczyka. Więc to był mecz na warunkach Kamila i też około 2 godziny to spotkanie trwało, tylko że tu były 3 sety dla jednego zawodnika. Jaki przewrotny jest ten tenis, tak? Jedziesz w maju, przegrywasz szybko i z tym samym rywalem miesiąc później jesteś w stanie równie pewnie.
0: Kwestia formy, kwestia nawierzchni. Ten sezon na trawie jest bardzo krótki. Trawa jest szybką nawierzchnią, tak?
20: Szybszą, oczywiście, ta piłka siada, inaczej się odbija, inne jakby parametry wchodzą w grę, ale Kamil Majchrzak był po kontuzji w Paryżu, więc dopiero budował tą formę. Chilijczyk był na swojej nawierzchni, teraz minął miesiąc, Kamil zbudował formę, Chilijczyk nie jest na swojej nawierzchni, Tabilo. I chociaż był rozstawiony z 30, to odpadł. Więc tak to wygląda. Zacharis Fajda będzie rywalem Majchrzaka w tej rundzie numer 2, a on, przypomnijmy, w zeszłym roku dotarł do czwartej rundy, więc broni też sporej liczby punktów. Iga Świątek też zna swoją rywalkę, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy.
0: Karolina Pliszkowa.
20: Karolina Pliszkowa, Świątek jest rozstawiona z trójką. Pliszkowa to oczywiście no, absolutna czołówka światowego tenisa, ale no, dobrych jednak kilka lat temu. Ona wygrała z młodziutką Terezą Walentową, 18-letnią 6-3, 6-4. Walentowa to była rywalka Magdy Linet w tym pamiętnym meczu też w Paryżu, kiedy Magdy Linet łapały skurcze. Magdy Linet już nie ma, bo przegrała wczoraj z Mirą Andrijewą, chociaż walczyła. Magdaleny Fremch już też w turnieju nie ma, bo przegrała z Anną Kalińską, chociaż też walczyła. Też tam było 6-7-4-6, u Magdy Linet 5-7-4-6. No i przegrała także Maja Chwalińska, o tym szerzej mówiliśmy wczoraj, a mężczyźni grają dalej, bo Hubert Hurkacz też po
0: zwycięstwie
20: z Rudem.
0: Czyli zostało ich troje.
20: Dwóch mężczyzn i Iga Świątek. Majchrzak, Hurkacz, Świątek w drugiej rundzie Wimbledonu. No i będziemy jeszcze mieć oczywiście deblistów, ale to za chwilę.
0: Trudne te początki Wimbledonu, chyba w takim razie tak można powiedzieć. My się jeszcze spotkamy w Mundialu w TOK FM o godzinie 18.20.
20: Z przyjemnością.
0: Się.
20: Z przyjemnością. Zmieniamy żółtą piłeczkę na tą taką kolorową,
0: białą,
20: większą.
0: W czarne kropki, to tak...
20: Kiedyś taka była.
0: Było, tak. Było jakiś czas temu. W każdym razie Maroko w kolejnej rundzie, Brazylia w kolejnej rundzie i Paragwaj w kolejnej rundzie. A Niemcy... Zysik. Przemysław Pozowski wraca o 18.20. Karolina Lewicka już weszła do studia, bo wywiad polityczny tuż po godzinie 17 startuje. Co dzisiaj?
1: Bartosza Romowicza z Polski 2050. Zapytam o Szymona Hołownię. Otóż założyciel ugrupowania, najpierw jak Państwo pamiętają, wycofał się ze startu wewnętrznych wyborach na przewodniczącego, co spowodowało wojnę domową i rozpad tej formacji, a teraz zrezygnował też z bycia wiceprzewodniczącym, na którą tą funkcję został wybrany zaledwie w lutym. Jednocześnie założył w mediach społecznościowych grupę Umiarkowani. Pytanie, czy to wstęp do czegoś nowego? Czy będzie z tego nowa partia? Z drugiej
0: to
1: strony...
0: To już trzecia będzie... Polsce 2050.
1: Polska 2050.
0: Centrum i Umiarkowani.
1: Umiarkowane Centrum Polski 2050.
0: Może być.
1: Z drugiej strony pojawiają się też takie głosy, że skręt w lewo obecnej przewodniczącej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz nie wszystkim w Polsce 2050 się podoba, tym bardziej, że nie widać w sondażach, by wyborcy do tej partii się garnęli. A potem przyjrzymy się temu, co słychać w PiSie. Jacek Gądek z Newsweeka będzie z nami.
0: A on ma przyłożone ucho. 16.58, informacje TOK FM o 17.00, TOK 360 wraca punktualnie o 18.00. O ochronie zdrowia będzie i spotkaniu premiera i ministra zdrowia, ministra finansów z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Adam Ozga, do usłyszenia. Wywiad polityczny za chwilę.
21: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
22: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
21: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
24: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
23: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 17, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Prawie 30 osób zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków we wschodniej części Ukrainy. Najwięcej poszkodowanych, 12, jest w Sumach na północnym wschodzie kraju. Rosjanie zrzucili na miasto bomby lotnicze. Około 8 osób zostało rannych w Zaporożu na południowym wschodzie, w które Rosjanie uderzyli dwukrotnie. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko właścicielowi psów, które w październiku ubiegłego roku zagryzły mężczyznę. Do tragedii doszło w pobliżu drogi S3, kiedy ofiara podczas postoju udała się do lasu na grzyby. Tam mężczyzna został zaatakowany przez zwierzęta. 54-letniemu hodowcy grozi dożywocie. Po 10 latach kierowania biurem stołecznego konserwatora zabytków Michał Krasucki żegna się z ratuszem. Jego stanowisko zajmie dotychczasowa zastępczyni Sylwia Brzezińska. Krasucki obejmuje stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, na czele którego do tej pory stała również związana z ratuszem Marlena Happach. Iga Świątek gra dalej. W pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu nasza tenisistka pokonała Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Kolejną rywalką Świątek będzie w czwartek Karolina Pliskowa. Niestety wczoraj z turniejem pożegnały się Maja Chwalińska, Magdalena Fręch, a także Magda Linet. Kolejne informacje o 17.20, a teraz jeszcze pogoda.
2: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
18: Do wieczora niemal w całym kraju może popadać i zagrzmieć. Wyjątkiem będą północne regiony. Na termometrach od 22 stopni na wybrzeżu, przez około 30 w centrum, do 36 na południowym wschodzie i południu.
2: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Bartosz Romowicz, poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050, także wiceprzewodniczący Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
1: O personaliach będziemy dzisiaj rozmawiać. Zacznę od Pawła Śliza, który już to ogłosił w mediach społecznościowych, kandyduje na stanowisko wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, wybory 8 lipca. Czy to oznacza, że Paweł Śliz nie będzie kandydatem Polski 2050 na prezydenta Krakowa? Czy to oznacza tyle, że jeżeli nie zostanie wybrany na wiceprzewodniczącego tego 8 lipca, no to się jeszcze zobaczy?
4: Ja myślę, że dość jasno i klarownie wypowiedział się w mediach, że na ten moment nie planuje startować Paweł Śliz na prezydenta Krakowa, natomiast to jest ciągle jego decyzja.
1: No właśnie,
4: ja cały czas
1: też
4: jako
1: były
4: samorządowy, powtarzam. Ale panie doktor, myślę, że Paweł Śliz nie ma za bardzo jakby chęci startowania na tego prezydenta Krakowa, bo jakby miał, to by to ogłosił. Natomiast uważam, że byłby dobrym prezydentem, ale widzi się gdzie indziej. Ja pochodzę z samorządu, jeżeli tak mogę powiedzieć. Wiem, jak ta praca wygląda. Paweł natomiast jest osobą, która od zawsze była w zawodach prawniczych. Swoje największe osiągnięcia, zanim wszedł do polityki, miał właśnie jako adwokat, więc nie dziwię się jemu, że bardziej bliższe jest mu tutaj OBWE niż prezydentura w Krakowie. Myślę, że nie wystartuje, natomiast polityce nigdy nie mów nigdy. W tym momencie myślę, że nie ma mowy o prezydencie Pawle Ślizie.
1: Mm-hmm. A ktoś będzie kandydatem Polski 2050?
4: My nie mamy takiego, jeżeli tak mogę użyć kolokwialnie, ciśnienia, że musimy mieć kandydata w tych wyborach. Tych kandydatów jest wystarczająco dużo i te wyniki będą bardzo rozdrobnione. Zresztą sama Lewica ma kilku kandydatów. To już pokazuje, że partie, które mają łącznie 9 czy 10% mają kilku kandydatów. Więc te wybory to chyba będzie taki plebiscyt. Prawda jest taka, że zdecydowana większość kandydatów się nie liczy w tych wyborach, a liczą się tylko i wyłącznie najwięksi, w tym także ci, którzy nie są związani z partiami politycznymi, jak pan Gibała, więc to będzie taki specyficzny wyścig wyborczy. Polska 2050 niekoniecznie będzie w nim musiała startować.
1: Czy Szymon Hołownia zdaniem pana założy jakieś nowe ugrupowanie?
4: Znów powiem, że w polityce nigdy nie mów nigdy, natomiast myślę, że to pytanie dobre do pana marszałka Szymona Hołowni. Uważam, że ma predyspozycję do tego, żeby być liderem, natomiast myślę też, że swoje najlepsze czasy w polityce miał w 2023 roku, kiedy razem z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem zbudowali trzecią drogę i partie, które w koalicji stworzyły wynik na poziomie 13% w wyborach i dzięki temu powstała ta koalicja. Natomiast jeżeli będzie czuł, że to jest ten moment, że może ponownie zbudować coś dużego, coś, co spowoduje, że nie będzie powrotu PiSu, a nie daj Boże PiSu z Konfederacją albo Konfederacją Brauna do władzy, to być może tak, natomiast na ten moment myślę, że nie ma takiej przestrzeni. Niestety sondaże i to, co się dzieje na scenie politycznej, jest dla nas bezwzględne. Widać, że coś, co jest w centrum, co jest rozsądne, co jest ani nie jest skrajnie prawicowe, ani skrajnie lewicowe, nie chwyta za serce wyborców i sondaże niestety nie dają temu projektowi zbyt dużo procentów poparcia, a dziwię się, bo polska scena polityczna jest tak zbudowana, że potrzebuje pomiędzy dwoma największymi siłami politycznymi rozsądne centrum, takie centrum, które będzie reprezentowało nie tylko tych o skrajnych poglądach, ale jednak rzeczywistość jest trochę inna.
1: Czy Polacy potrzebują umiarkowanych polityków, bo tak nazywa się nowa grupa założona przez Szymona Hołownię w mediach społecznościowych. To jest to pytanie, ale...
4: Pani redaktor, jeżeli to dopowiem, bo to słowo umiarkowanie, jak przetłumaczymy na język angielski, to występują takie ugrupowania w innych państwach, w innych krajach i te ci umiarkowani, którzy po polsku brzmią tak niezbyt zachęcająco, w wielu miejscach decydują o tym, jakie koalicje rządzą. I ja uważam, że polska scena polityczna potrzebuje partii w centrum o umiarkowanych poglądach, o rozsądnych, nieskrajnych. Natomiast czy to nazwałbym umiarkowani? Nie jestem przekonany, ale ciągle uważam, że jest pomiędzy czy PiS-em i Platformą, Koalicją Obywatelską, miejsce na trzecią drogę, która okazała się sukcesem ostatnio, jak pokazała, jest jakby też takim gwarantem tej koalicji.
1: Kiedy pan powiedział, że najlepsze lata Szymon Hołownia w polityce miał w 2023 roku, to trochę zabrzmiało to tak, jak najlepsze lata ma już za sobą.
4: Nie, to nie jest tak, bo pan marszałek Szymon Hołownia, i myślę, że tego nikt mu nie może odebrać, gdyby nie wszedł do polityki, zostawiając swoje dotychczas ułożone, całkiem atrakcyjne, ciekawe życie, to by nie było tego, co jest, gdyby potem nie wystartował w wyborach prezydenckich, potem nie założył partii, potem nie zdecydował się na koalicję z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, z Polskim Stronnictwem Ludowym, to by wiele rzeczy nie było i dzisiaj zapewne bylibyśmy w trzeciej kadencji Prawa i Sprawiedliwości, więc myślę, że trzeba być uczciwym i obiektywnym i marszałkowi Szymonowi Hołowni oddać to, że odegrał ważną rolę na scenie politycznej. Jako marszałek Sejmu też niejednokrotnie pokazywał, że jest marszałkiem, a nie politykiem jednej strony politycznej, bo starał się zachowywać i czy porządek, czy zdrowy rozsądek, ale przede wszystkim uczciwe podejście do wszystkich w tym Sejmie. Natomiast pytanie, czy chce, czy czuje to, czy ma taką wewnętrzną potrzebę i siłę do tego, żeby spróbować ponownie. To są pytania nie do mnie, to są pytania do pana marszałka Szymona Hołowni.
1: Ale nie jest dla pana zaskakujące to, że Szymon Hołownia nie chce próbować ponownie z własnym ugrupowaniem, które stworzył, założył, tylko ewentualnie rozmawiamy o tym, czy będzie zakładał coś nowego, świeżego, bo to trochę tak jakby postawił krzyżyk na Polsce 2050.
4: Jeśli popatrzymy na chociażby wczorajszy sondaż, to krzyżyk na Polsce 2050 postawili wyborcy, a nie Szymon Hołownia. Ale jeżeli popatrzymy na to, co się jednak dzieje na scenie politycznej, to my ciągle, jako parlamentarzyści Polski 2050, posiadamy klub parlamentarny, posiadamy 15 posłów, jednego senatora, ciągle mamy jakąś siłę w polskim parlamencie, mamy ministrów, wiceministrów, więc trochę to jest jakby niewspółmierne do tych sondaży, które mamy, bo sondaże nam pokazują, że nie ma dla nas miejsca na scenie politycznej, a mimo wszystko my w tym parlamencie jesteśmy koalicjantem.
1: No są państwo, myślę, że też dlatego, że było dla państwa miejsce i byli państwa wyborcy w 2023 roku. Ale dawno się nie spotkałam z taką szczerością, panie pośle, przyznam się szczerze, bo do tej pory jak z państwem rozmawiałam, z państwem, czyli przedstawicielami Polski 2050, to raczej ja występowałam w tej przykrej roli osoby oświadczającej, że sondaże pokazują, że wyborcy już Polski 2050 nie chcą. I słyszałam z drugiej strony zapewnienia, że trzeba poczekać, że się państwo budują, że jest program, że była konwencja i tak dalej i tym podobne. Teraz rozumiem, państwo też doszli do takich wniosków, czy to jest tylko pańska refleksja?
4: Pani redaktor, ja zawsze, kiedy z panią rozmawiam, to otwarcie i szczerze o tym mówię i taką też wyznaję zasadę w polityce, że lepiej szczerze, otwarcie, niż opowiadać bajki, które są nierealne do spełnienia, tym bardziej nie być politycznym hipokrytą. Natomiast popatrzmy sobie realnie, mamy prawie za rok wybory parlamentarne. Widać, że nasze sondaże nie drgnęły do góry jakoś znacząco, więc trzeba realnie oceniać sytuację, co nie zmienia faktu, że my ciągle mamy jakąś tą siłę w polityce, w polskim parlamencie i teraz jak wykorzystamy potencjał i doświadczenie, które już mamy, 3-letnie doświadczenie w polskim parlamencie, to zobaczymy, co pokaże najbliższe miesiące. Ja myślę, że teraz
1: będzie taki
4: okres. A ta
1: sytuacja wygląda w ten sposób, panie pośle, że państwo indywidualnie siebie pytają, czy chcą państwo pozostać w polityce i to będzie trochę na zasadzie ratuj się kto może, że każdy indywidualnie będzie próbował projektować swoją ścieżkę polityczną.
4: Panie Roto, to jest tak, ja mogę za siebie powiedzieć. Mhm. Są takie osoby w polityce, które nie widzą swojego życia poza polityką i to jest dla nich ogromna tragedia.
1: Niektóre nie mają do czego wracać. Ludzka.
4: Dokładnie. I to jest tragedia niektórych osób, że zrobią wszystko, żeby tej polityce się utrzymać. Ja jestem w tej sytuacji, że ja naprawdę poza polityką bez problemu się odnajdywałem wcześniej i nie mam w tym żadnego problemu, więc podejmuję decyzje bardziej racjonalnie, rozsądnie, a nie pod presją. Myślę, że wielu z nas, parlamentarzy Polski 2050, świetnie by sobie poradziło poza polityką, natomiast jeżeli jesteśmy w tej polityce, to staramy się jak najwięcej do tej polityki włożyć. Chcemy jak najwięcej zrobić, póki w niej jesteśmy. I dzisiaj jesteśmy oprócz tego też naprawdę grupą znajomych, grupą osób, które spotykają się także poza parlamentem, którzy mają codzienny kontakt. Ta grupa, która obecnie została w Polsce 2050 w parlamencie, to są po prostu fajni ludzie, koleżanki i koledzy. Mamy też pewne jakieś tam polityczne i pozapolityczne przyjaźnie między sobą i to jest też bardzo duża wartość dodana i na pewno projektujemy naszą przyszłość wspólnie. Natomiast jaka ta przyszłość będzie, to nikt nie wie, bo dzisiaj my nie wiemy, czy w kolejnych wyborach wystartujemy jako Polska 2050, czy wystartujemy jako Polska 2050 w koalicji z kimś, czy to będzie koalicja bardziej lewicowa, czy bardziej prawicowa, czy bardziej centrowa. Każdy z nas ma inną pewną wrażliwość. Ja bym się widział bardziej w koalicji centrowej, takiej, gdzie będziemy dalej od lewicy, bo nie mam poglądów lewicowych, więc to myślę, że czas pokaże. Myślę, że te wakacje będą też kluczowe, lipiec, sierpień i we wrześniu trzeba będzie podejmować decyzję, czy idziemy sami, czy idziemy z kimś, czy chcemy być w tej polityce jako grupa, czy też indywidualnie każdy podejmuje decyzję, że idzie każdy w swoją stronę. Natomiast nie można zmarnować czasu. I gdy jesteśmy w tej polityce, mamy jakąś siłę jednak, mając ministrów, wiceministrów, czy głosy nasze w parlamencie, to trzeba jak najwięcej zrobić dla wszystkich Polek i Polaków, którzy nas wybrali.
1: Powiedział pan, panie pośle, przed chwilką, że nie ma miejsca na polskiej scenie politycznej dla takich ugrupowań centrowych, takich ugrupowań, jakimi państwo chcą być. Czy stąd ten lewicowy skręt Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz?
4: Ja jestem daleki od publicznej krytyki pani przewodniczącej, bo ją popieram w 100% jako przewodniczącą partii, jako ministra. Jest bardzo dobrym i skutecznym ministrem. Natomiast osobiście mam inne poglądy niż pani minister, ale też inne miejsce zamieszkania, inną wrażliwość, inne doświadczenie. Ja mieszkam w Ustrzykach Dolnych, na Podkarpaciu, zresztą gdzie jestem obecnie. I tutaj mamy społeczeństwo, które ma poglądy bardziej prawicowe, bardziej kościelne, gdzie mamy zupełnie inne doświadczenia, chociażby z racji miejsca zamieszkania, odległości dużego miasta i tak dalej, czy granice wschodnie. A inną wrażliwość ma pani minister, która pochodzi z Warszawy i która ma tą też taką, nie powiem, że mentalność, ale takie spojrzenie warszawskie. Więc my w poglądach się rozjeżdżamy, natomiast polityka to jest umiejętność łączenia siły i możliwości ludzi o różnych poglądach i Polska 2050 była wartością dlatego, że w 2023 roku właśnie Szymon Hołownia skupił na jednej liście ludzi, którzy mają poglądy centrolewicowe, centroprawicowe, centrowe i razem chciał z tymi ludźmi zmieniać politykę i pewnie w jakimś stopniu tą politykę zmienił. Czy na trwałe? Nie wiem. Czy skutecznie? Oceniają wyborcy. Natomiast taka była Polska 2050. My nie mamy w Polsce 2050, jeśli chodzi o głosowania światopoglądowe, jakichkolwiek dyscypliny. My nawet nie dyskutujemy, żeby się nawzajem przekonywać w tym zakresie, że słuchaj, zagłosuj tak czy inaczej, bo będzie lepiej politycznie. Mamy wolność wyboru w tym zakresie i tak głosujemy. I taka jest Polska 2050, taka jaka była i taka ona jest. Natomiast, że nasza przewodnicząca obecnie ma poglądy bardziej lewicowe, no ma i wcale się z tym nie kryje. Natomiast czy to jest pomysł na Polskę 2050, jakieś sojusze z partiami lewicowymi, z partią Razem? Nie jestem o tym przekonany, ale nie o tym też decyduję. O tym zdecyduje organy statutowe partii, zarząd, zjazd Pakt Krajowy, Rada Krajowa, bo taki jest też nasz statut.
1: Mm-hmm. A państwo są tak jedną nogą w tej koalicji? Tak się nad tym zastanowiłam, gdy usłyszałam Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz w rozmowie z Jakubem Wiechem, pytającą, czy Polacy chcą piątego rządu Donalda Tuska, że pani przewodnicząca zostawia to pytanie. Oczywiście to jest ważne pytanie, to jest też pytanie, na które można spróbować odpowiedzieć, patrząc na sondaże i odpowiedzieć na to pytanie, że może niekoniecznie, bo Koalicja Obywatelska wprawdzie jest na pierwszym miejscu w sondażach, ale rządu utworzyć się po prostu z samej Koalicji Obywatelskiej nie da z takimi wynikami, no ale jest to jakiś rodzaj kwestionowania przywództwa Donalda Tuska.
4: Ja mogę powiedzieć za siebie. Ja jestem dwoma nogami i dwoma rękami w tej koalicji, ale rozsądnie też staram się zwracać uwagę na to, co robimy źle. Jeśli robimy źle, zresztą na pewno pani zna kazus Paulina Henning-Kloska i moje głosowanie i nie zmienię zdania, że w sprawach, które robimy błędnie źle, trzeba wyciągać wnioski i zmieniać to, żebyśmy budowali potencjał na wygranie kolejnych wyborów jako koalicja. Wszyscy wiemy, może nie wszyscy, ale myślę, że ci bardziej rozsądni wiedzą, że sama Koalicja Obywatelska nie wygra kolejnych wyborów tak, żeby rządzić samodzielnie i nawet będzie potrzebowała koalicjantów. Ja uważam, że Polska potrzebuje koalicji prodemokratycznej, proeuropejskiej, szanującej prawa kobiet, która będzie także pracowała na przedsiębiorców.
1: Co państwo robią albo powinni zrobić, żeby te wybory 27 roku zakończyły się dla was sukcesem?
4: Jeżeli mówimy o całej koalicji, to na pewno musimy wyciągnąć wnioski z tych błędów, które popełniamy, a co niekoniecznie jest. Natomiast też pytała pani mnie wprost o pana premiera Donalda Tuska. Ja uważam, że pan premier Donald Tusk jest dobrym premierem. Natomiast nie będę też mówił za koalicjantów, największych koalicjantów, bo jeżeli Koalicja Obywatelska w kolejnych wyborach, która zapewne wygra, ale będzie decydować o tym, kogo desygnuje na premiera, zdecyduje o tym, że kandydatem na premiera będzie ktoś inny, nie wiem, na przykład Radosław Sikorski czy ktokolwiek inny, to w takich warunkach będziemy rozmawiać o ewentualnej koalicji. To nie jest pytanie, czy chcemy piątego rządu Donalda Tuska, bo to jest źle zadane pytanie. Pytanie jest takie, czy chcemy dopuścić do władzy koalicję Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji Brauna. I tu odpowiedź brzmi stanowczo nie i musimy zrobić wszystko, żeby do tego nie doszło. Jeżeli,
1: ale oferuje pan wyborcom mniejsze zło w ten sposób stawiając sprawę.
4: Ale polityka jest od zawsze mniejszym złem. Myślę, że pani dużo dłużej obserwuje politykę, jak ja w niej jestem i pani dobrze wie, że większość wyborców kieruje się mniejszym złem. I też to jest niezłego,
1: ale rzadko można spotkać polityków,
4: złem,
1: którzy zachęcają do głosowania na siebie, swoje formacje czy swoją koalicję właśnie na zasadzie, bo jak nie my, to mniejsze zło, to przyjdzie to większe.
4: Myślę, że Polki i Polacy w ostatnich wyborach pokazali, że widzą, co jest większym złem. Natomiast my oczywiście nie powinniśmy się kierować tym, żeby ludzie wybierali nas dlatego, że jesteśmy mniejszym złem, tylko dlatego, że jesteśmy wartością dodaną. I myślę, jako Polska 2050, chociażby w polskim parlamencie, gdzie złożyliśmy najwięcej projektów, poselskich projektów ustaw i mamy najwięcej projektów przyjętych, jeśli chodzi o projekty poselskie, pokazujemy, że też potrafimy być alternatywą. Ja sam złożyłem 12 bądź 13 projektów ustaw, z których kilka już jest w dzienniku ustaw opublikowanych, więc każdy z nas, jeżeli robi tą robotę, żeby robić coś dobrego, to ta mniejszych częściach robota składa się w dużą, większą część i pokazuje dobro, które tworzymy. Ale jest też grupa wyborców, którzy na pewno wybiorą mniejsze zło, a ja jestem przekonany o tym, że Polki i Polacy już zauważają, jakie będą kolejne rządy, jeżeli by były Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji Brauna. Będziemy poza Unią Europejską, będziemy skłóceni z całą Europą, będziemy pluć na Niemców, pluć na Ukraińców i okaże się, że jesteśmy samotną wyspą, z którą nikt nie chce rozmawiać. Ja takiej Polski nie chcę. Nie chcę takiej Polski dla mnie, dla mojej córki, która ma dzisiaj 5 lat. Chcę, żeby żyła w kraju prodemokratycznym, w kraju proeuropejskim, żeby mogła tutaj się realizować i uważam, że nie może tego zrobić w przypadku, kiedy będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość z koalicjantami. I takie jest moje zdanie i zrobię niezależnie, czy będę startował w kolejnych wyborach, czy nie.
1: Nie podjął pan jeszcze decyzji,
4: 2050?
1: Tak?
4: Nie podjąłem takiej decyzji, natomiast myślę, że niedługo taką decyzję trzeba będzie podejmować. Oczywiście nie mówię, że nie chciałbym, bo to, co robię, lubię to, co robię i spełnią się w tym, natomiast nie za wszelką cenę, ale na pewno powiem jedno, że niezależnie, czy będę startował, czy będę w polityce, czy będę w partii politycznej, czy poza partią polityczną, to będę robił wszystko, żeby w kolejnych wyborach jak najwięcej osób, mieszkańców Podkarpacia, mego okręgu wyborczego, moich Ustrzyj Dolnych, przekonać do tego, żeby nie głosować na Prawo i Sprawiedliwość, nie na Konfederację Brauna, tylko na partie demokratyczne.
1: Bartosz Romowicz, poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050. Dziękuję, panie pośle, za
4: Dziękuję
1: rozmowę.
4: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
1: Jacek Gądek z Newsweeka będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
6: Reklama.
7: Mary po fińsku oznacza morze.
6: Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo z Media Expert dalej masz.
25: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 17.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W tym momencie myślę, że nie ma mowy o prezydencie Pawle Ślizie, powiedział w wywiadzie politycznym TOK FM Bartosz Romowicz, poseł i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050. Szef klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Śliz ogłosił dziś swoją kandydaturę na stanowisko wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Decyzja ta stawia pod znakiem zapytania start posła w wyborach na prezydenta Krakowa. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner przybyli do Kataru. Nie wezmą jednak udziału w rozmowach pokojowych z przedstawicielami Iranu. Według zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa bezpośrednie negocjacje miały się odbyć jeszcze dziś. Jednak Teheran zaprzeczył tym doniesieniom. Irańskie MSZ zapowiedziało jednak, że już jutro w stolicy Kataru dojdzie do konsultacji w innej formie.
27: W Dosze odbędą się rozmowy dotyczące wdrożenia postanowień.

0: Rozporządzenie Trumpa, podpisane przez niego w pierwszym dniu drugiej kadencji, odbiera prawo do obywatelstwa dzieciom rodziców przebywających w USA nielegalnie lub na podstawie wiz nieimigracyjnych. Rzeszów może dołączyć do miasta z nocną prohibicją. Rada Miasta zajmie się tą kwestią już na najbliższej sesji. Zgodnie z projektem zakaz sprzedaży alkoholu miałby obowiązywać od 22 do 6 rano. Zakłada on również stały zakaz sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu na stacjach paliw. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia w większości kraju mogą pojawiać się przelotne opady. Burzowe alerty IMGW obowiązują przede wszystkim w południowej części Polski. Na termometrach od 22 stopni na wybrzeżu do 36 w okolicach Rzeszowa. A jeżeli chodzi o jakość powietrza, to na północy kraju nie mamy na co narzekać. Gorzej jest niestety w okolicach Wrocławia, Łodzi, Krakowa i Katowic. Tam poziom zanieczyszczeń jest znacznie większy.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: W wywiadzie politycznym jest z nami Jacek Gądek z Newsweeka. Dzień dobry, redaktorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: W którym porozmawiamy o tym, co dzieje się w PiS-ie. A rozpocznę od takiej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego z wywiadu dla Wirtualnej Polski. To był początek czerwca, dokładnie 8 czerwca. Pytano o sytuację w swojej partii. Kaczyński mówił tak: nie ma żadnej wojny. To teza medialna. Mogę powiedzieć, że ostatnie dni wskazują, że ogień gaśnie. Ogień po prostu gaśnie. O tak, i Kaczyński pokazuje, jak ten ogień gaśnie. Jeżeli pyta mnie pan dzisiaj o sytuację gdzieś między godziną 12 a 1, to mówię, że wszystko idzie ku dobremu. Polityka nie polega na tym, żeby panowały w partii stosunki rosyjskie, żeby wszystko było ustawione jak w monolicie. Tak nigdy nie jest i nie da się prowadzić partii po rosyjsku. Tak mówił Kaczyński. Ciekawe, co by powiedział na to Lenin, bo Lenin to jednak prowadził partię taką.
3: A Jarosław Kaczyński lubi, Jarosław Kaczyński bardzo lubi anegdotki związane, a to z Leninem, a to z Stalinem, a to z Mao na przykład też, więc takie...
2: Też hołduje zasadzie, że kadry są najważniejsze.
3: Tak, nie muszą być dobre, muszą być wierne. Ale jeśli zacytowałaś ten Jarosława Kaczyńskiego z tego wywiadu, to naprawdę, prezes PiS to jest niezły zgrywus. Jeśli prezes mówi, że jest dobrze, będzie jeszcze lepiej, ogień wygasł, jest fajnie, tak, pracujemy, zwyciężymy. To brzmi bardzo uspokajająco, ale Jarosław Kaczyński zaznaczył, że odpowiada między tą godziną a tą godziną, czyli wszystko jest bardzo dynamiczne i może się okazać, że w pewnym momencie jest spokój, bo akurat maślarze, harcerze śpią, a potem jak się obudzą, to zakulisowo, ale też publicznie ze sobą wojują. I to jest stan wręcz permanentny, że oni ze sobą wojują, tylko to jest taka sinusoida. Raz jest to naprawdę bardzo widoczne.
2: Jest awantura.
3: Tak,
2: raz jest
3: awantura.
2: Armistycjum.
3: Tak, no jest spotkanie wyjazdowe Klubu Prawa i Sprawiedliwości, no i tam jest regularna awantura. Ludzie z PiS-u mówią, no nie widzieliśmy takiego klubu w zasadzie od początku istnienia naszej partii. A publicznie Mateusz Morawiecki mówi, a spokój, a nic się nie dzieje złego. A Jarosław Kaczyński też w takim uspokajającym tonie mówi. On zresztą nie może powiedzieć, że tutaj mi się dwie frakcje żrą. No nie może tak powiedzieć. Ale Jarosław Kaczyński też lubi pościemniać. Była taka konferencja prasowa i tam Jarosław Kaczyński został zapytany o stowarzyszenie, które w kontrze do Morawieckiego chcieli zakładać ludzie wspierający Przemysława Czarnka. No i Jarosław Kaczyński powiedział, a ja nic o tym nie wiem. A to przecież nieprawda, bo Jarosław Kaczyński osobiście błogosławił temu projektowi. Został oddelegowany jego bliski współpracownik, Michał Moskal, do tego, żeby kaptował parlamentarzystów do tego stowarzyszenia. A prezes mówi, a nic nie wiem, a ja nie błogosławiłem, przecież nie jestem księdzem, żadnym papieżem. No, nie jest papieżem, tutaj miał akurat rację, ale co do wcześniejszych kwestii, to była ściema i taki zgrywus wyszedł, ale też lis z Jarosława Kaczyńskiego.
2: Mam jeszcze jedną wypowiedź Kaczyńskiego właśnie a propos stowarzyszeń. To był 11 czerwca. Doszło do tego, czego się było można spodziewać, jak jedno stowarzyszenie zostanie założone, to zaczęły się te stowarzyszenia mnożyć. Będziemy musieli tę sprawę jakoś rozwiązać. Na razie nie prowadzi ona do głębokiej dysfunkcji partii, ale jeżeli zacznie prowadzić, to będziemy musieli podjąć decyzję bardzo zdecydowaną. Ja się nie zapiszę do żadnego stowarzyszenia, bo dla mnie to organizacja.

0: organizacją, której jestem szefem, jest po prostu partia. Raz jeszcze powtarzam, jeżeli ten front tworzenia stowarzyszeń będzie narastał, trzeba będzie podjąć decyzje takie już ostateczne.
1: No i czekamy na te ostateczne decyzje i coś ich nie widać na horyzoncie. Mm-hmm. Jarosław Kaczyński, owszem, ostrzega, chciał początkowo zniszczyć, oskubać Morawieckiego z posłów. Okazało się, że Morawieckiego nie da się tak łatwo oskubać, jak swego czasu Jarosława Gowina. Nie da się. Około 40 parlamentarzystów jest w tym stowarzyszeniu Rozwój Plus Morawieckiego i oni nie uciekają, na pewno nie hurtowo, do gabinetu Jarosława Kaczyńskiego i nie wypisują się z tego stowarzyszenia. Ale pierwotnie był plan taki, oskubać Morawieckiego, pokazać mu miejsce w szeregu.
0: Mhm, zostałoby 10 przy nich, to by znał swoje miejsce w szeregu.
1: No, ale nie zostało 10. Ta około 40 cały czas trwa. Jarosław Kaczyński, to już było jeszcze przed odpaleniem tego projektu Rozwój Plus Morawieckiego. Jarosław Kaczyński czuł się dość pewnie i mówił, cytuję na Nowogrodzkiej, mówił tak, że spłatam im psikusa. Psikusa im zrobię, Morawieckiemu, jak odpalą to stowarzyszenie. Tylko okazało się, że Morawiecki jest za silny i tego psikusa nie da się tak łatwo spłatać. Tym psikusem zapewne była próba oskubania Morawieckiego. Nie udało się. Ludzie wokół Morawieckiego mówią tak. Prezes Kaczyński nic nam nie może zrobić. Nic. Bo się boi, to jest ich taka wizja, ona może być mieć dość luźny związek z rzeczywistością, ale mówi trochę o ich takim stanie ducha. Jarosław Kaczyński nie może nam nic zrobić, bo wyjdziemy, będziemy mieć 10, 12, 14%. Jarosław Kaczyński nie może sobie pozwolić na to, żeby stracić nas i te wszystkie punkty procentowe. Owszem, kilkanaście punktów procentowych to jest bardzo dużo, ale niech to będzie 5, 6, 4. To i tak jest bardzo dużo i Jarosław Kaczyński się z tym liczy, więc mógł obiecywać ostateczne rozwiązanie tutaj problemu ze stowarzyszeniami. Okazuje się, że jednak podkulił ogon i jest spokój. I nawet jeszcze jedna była taka ciekawa wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, może nie z wywiadu, ale publiczna. Stwierdził, że owszem, Morawiecki już nie chodzi na te spotkania najwyższych władz Prawa i Sprawiedliwości. I ja, Jarosław Kaczyński, boleję nad tym. No ale co mogę zrobić? No nic.
0: Czy teraz takim psikusem ze strony Mateusza Morawieckiego będzie festiwal Rozwój Plus Plus Wy? Informowałeś o tym, bodajże w ubiegłym tygodniu, jeżeli dobrze pamiętam, czyli że Mateusz Morawiecki będzie organizował imprezę przy grillu i jak rozumiem będzie chciał tam pokazać swoją siłę.
1: No jeśli przyjedzie około 1000 osób, w tym nacisk jest na młodych, więc to może wyglądać jako taka fajna prawica. Taka młoda prawica, bardzo perspektywiczna, patrząca w przyszłość, a nie w kierunku tam porozumienia centrum.
0: O modernizacji kraju, tak?
1: O rozwoju. No jest takie zapotrzebowanie społeczne na formację taką modernizacyjną. No i Morawiecki starał się zmonopolizować na prawicy taki wizerunek człowieka, który chce modernizować, rozwijać Polskę. To mu się udało sprawnie. I teraz wybiegnijmy ten miesiąc.
0: Bo to ma być pod koniec lipca.
1: Pod koniec lipca i duży grill, panele dyskusyjne, może goście z zagranicy, Mateusz Morawiecki jako gwiazda numer jeden. Może tam się Jarosław Kaczyński pojawi, chociaż zaproszenia nie dostał. Może Przemysław Czarnek również przyjdzie.
0: Janusza Cieszyńskiego dzisiaj słyszałam, że według jego wiedzy zaproszenia jeszcze nie wyszły. I że on, Janusz Cieszyński, myśli, że na pewno Jarosław Kaczyński będzie zaproszony. Też nie widzi żadnego powodu, żeby profesora Czarnka nie zapraszać.
1: No, zawsze można stwierdzić tak. Wszyscy są zaproszeni, a imiennych zaproszeń nie ma. Ale niech prezes się czuje zaproszony. To
0: tak
1: jest takie delikatne.
0: Ktoś miał się czuć odwołany.
1: Więc to plan jest taki. Pokazać, że my się nie boimy. Mamy siłę. Jesteśmy podmiotowi w tym uniwersum Prawa i Sprawiedliwości. Ludzie Morawieckiego mówią to wprost. Pokażemy, że się nie boimy prezesa. Tą inicjatywą Morawieckiego sam Kaczyński był zaskoczony. Z mojej wiedzy wynika, że był zaskoczony. Dowiedział się de facto z mediów, czy też jacyś współpracownicy sam internetu niespecjalnie obsługuje, ale mu doniesiono. No i nie mógł być z tego zadowolony, bo rozsyłane są wiadomości, zaproszenia, w tym środowisku Morawieckiego już rekrutujemy ludzi, to się rozchodzi, a Nowogrodzka nie wie, a oni nic nie wiedzą. Więc byli tym negatywnie zaskoczeni. Potem z samego obozu, znaczy w obozie Morawieckiego też byli zaskoczeni tym, że to wypłynęło. I to tak szybko. Ja dostawałem wiadomości, panie redaktorze, ty łobuzie, przez pana problemy są tutaj, wojna wewnątrz, z Nowogrodzką, a my chcieliśmy pokazać, że po prostu potrafimy zrobić fajną imprezę. Tylko to też tak pachnie delikatną ściemą. To grilla na 1000 osób z politykami
0: nie robi. Dla fajnej imprezy.
1: Tak, to nie dla kiełbasy, tylko dla polityki. To jest twarda polityka robiona przy karkówce i kiełbasce. I jeśli Jarosław Kaczyński, Nowogrodzka, zobaczą, w obozie PiSu jest podmiotowe płuco, które w sumie to mogłoby żyć poza organizmem Prawa i Sprawiedliwości, no to znaczy, że mamy do czynienia z naprawdę poważnym zawodnikiem. Ludzie w tym obozie Morawieckiego mówią tak, że cały czas tym scenariuszem numer jeden jest to, żeby być maksymalnie podmiotowymi w obozie PiSu, wyszarpać jak najwięcej najlepszych miejsc na listach PiSu, czyli nie wychodzić jeszcze z PiSu, wyszarpać te miejsca i prowadzić jak najwięcej swoich szabel do przyszłego Sejmu. No, ale to jest wariant A. Jak ktoś pracował w korpo, to ma wariant B, C, D i jeszcze tak dalej. I Mateusz Morawiecki też ma takie scenariusze, alternatywne, czyli jeśli ja będę tutaj sekowany, moi ludzie nie będą mieli szansy na wejście do Sejmu, no to cóż, trzeba wychodzić.
0: A czy Jarosław Kaczyński nad tym się zastanawiał, podjął już decyzję, co zrobić z Mateuszem Morawieckim? I czy teraz trwa głęboki namysł i ta decyzja nie została jeszcze podjęta? Czy też będzie decydować mądrość etapu, czy też Jarosław Kaczyński się przyczaił, ale sukcesywnie będzie próbował ograniczać wpływy i możliwości Mateusza Morawieckiego?
1: Ludzie, którzy wpadają do gabinetu Jarosława Kaczyńskiego, mówią tak. Jarosław Kaczyński coraz częściej ma zdanie ostatniego rozmówcy. I to nie jest dobre, bo ktoś przychodzi, przekona prezesa, jest dogadane, wchodzi ktoś inny i wywraca wszystko do góry nogami. Tutaj jest sprawa fundamentalna. Czy ten PiS się rozleci, czy też się nie rozleci. Grupa, która jest konkurencyjna wobec Morawieckiego, czyli tak zwani maślarze, Patryk Jaki, Przemysław Czarnek, Tobiasz Bocheński, Jacek Sasin, pracują nad Jarosławem Kaczyńskim, przekonują go cały czas do tego, że dalekosiężnym planem Morawieckiego jest wyjście z PiSu.
0: Albo przejęcie całego PiSu.
1: To jest wariant maksymalistyczny. Tak. I sam Morawiecki, tego jestem pewny, też ma taki horyzontalny cel, być szefem największej prawicowej partii w Polsce. Czy to będzie PiS, coś innego, nieważne. Teraz jest PiS z największą partią prawicową w Polsce, więc scenariusz A, przejąć partię. No ale w samym tym, w tym organizmie pisowskim Morawiecki, no a już na pewno nie w wierchuszce tej partii. Nie ma zbyt wielu zwolenników. W wierchuszce, czyli wiceprezesów, tam marszałków byłych, aktualnych, to można różnie oceniać, ale to są pojedyncze osoby, które by wspierały Morawieckiego. Tam Terlecki, ale on już jest na wylocie. Gliński. No też czasami podpadł jakiś czas temu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Są pojedyncze osoby, które by wspierały Mateusza Morawieckiego. A większość ważnych polityków jest przeciwko niemu, więc trudno będzie przejąć mu tę partię.
0: Mm-hmm. Tak czy owak, gdyby doszło do takiego podziału, no to pewnie chodziłoby Morawieckiemu o to, żeby wyszarpać z tego PiSu jak największą część. Bo zresztą nawet wcześniej, kiedy nie było Rozwoju Plus i kiedy nie mówiło się tak o tych podziałach, ale mówiło się o tym, że bardzo wielu nosi tę buławę w plecaku, to właśnie pisząc te scenariusze przyszłego losu Prawa i Sprawiedliwości po Jarosławie Kaczyńskim, była ta opowieść, że PiS się jakoś podzieli, że każdy będzie chciał wziąć dla siebie tę największą część.
1: Na pewno jest tak, że bez Jarosława Kaczyńskiego ta partia będzie zagrożona rozpadem. To na pewno. Ale jest coś na horyzoncie, co może cementować tę formację. Nawet jeśli wszyscy się nienawidzą, to i tak mogą być cały czas razem. Władza jest czymś, co może cementować nawet formację, która się żre i prowadzi wewnętrzną taką wojnę.
0: Władza i wspólny wróg bardzo łączą.
1: No, zdecydowanie, więc tutaj z perspektywy samego Jarosława Kaczyńskiego jest też tak. że prezes PiS-u ma pewną obsesję jedności. Nie chce wypychania Morawieckiego, ale maślarze do tego go popychają. Ale cel numer jeden Kaczyńskiego, dojechać w całości do wyborów.
0: Jacek Gądek z nami zostaje, wracamy tuż po informacjach.
2: Autopromocja.
3: Przez wielu polityków oraz ich zwolenników są postrzegani jako oderwani od rzeczywistości krzykacze, którzy nie znając realiów polityki, ekonomii i gospodarki, walczą o niemożliwe do zrealizowania postulaty. Młodzi aktywiści nie przejmują się jednak tymi opiniami i robią swoje. Kim są, o co walczą i dlaczego tak lubią konfrontację z politykami? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Dominiką Lasotą o książce Odwagi w podcaście Półka z Książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
10: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
4: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 17.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Paweł Ślise nie planuje startować na prezydenta Krakowa, powiedział w wywiadzie politycznym TOK FM poseł i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050 Bartosz Romowicz. Ślis, którego typowano na kandydata w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa, ogłosił dziś kandydaturę na stanowisko wiceprzewodniczącego OBWE.
19: Uważa, że byłby dobrym prezydentem, ale widzi się gdzie indziej. Jest osobą, która od zawsze była w zawodach prawniczych. Swoje największe osiągnięcia, zanim wszedł do polityki, miał właśnie jako adwokat, więc nie dziwię się jemu, że bardziej bliższe jest mu tutaj OBWE niż prezydentura w Krakowie.
18: Wybory na wiceprzewodniczącego OBWE odbędą się 8 lipca. Stołeczna prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy awionetki, do której doszło w miniony czwartek na Bemowie. Zginęły w niej dwie osoby, a jedna została poszkodowana. Służby ustalają obecnie tożsamość ofiar. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzający powiatowe centra zdrowia. Nowe placówki mają załatać luki w systemie ratownictwa medycznego i zabezpieczyć pacjentów w regionach pozbawionych szpitali. Powiatowe centra zdrowia zaoferują m.in. podstawową pomoc chirurgiczną. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. O ile nasz tenisista zrobił to w dobrym stylu, o tyle mecz obrończyni tytułu może budzić niepokój wśród kibiców. W studiu ze mną jest Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
20: Dzień dobry, jestem.
18: Powiedz, dlaczego?
4: No nierówny to był mecz. Iggy Świątek wygrała pierwszego seta 6-1, by w drugim łatwo przegrać 2-6, jednak z rywalką dużo niżej notowaną, choć świetną deblistką, męczyła się 2 godziny i 2 minuty. Ostatni set ostatecznie dla Świątek 6-3, więc jest Iga Świątek w drugiej rundzie, ale z taką formą może mieć problemy z Karoliną Pliszkową. Natomiast Majchrzak rzeczywiście zagrał świetnie. W trzech setach 6-3, 7-5, 7-5 pokonał Alejandro Tobillo. To jest zawodnik rozstawiony, to był zawodnik rozstawiony z numerem 30 i zrewanżował mu się za porażkę w Rolandzie Garrosie.
18: A jutro na Wimbledonie mecz drugiej rundy z udziałem Huberta Hurkacza. Polak zagra w południe. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora w większości kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Więcej chmur głównie na zachodzie i południu. Miejscami w całej Polsce, z wyjątkiem północy, przelotny deszcz i burze. Na termometrach od 22 stopni na wybrzeżu do około 35 na południowym wschodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Trwa wywiad polityczny. Jest z nami nadal Jacek Gądek, Newsweek. Raz jeszcze dzień dobry, redaktorze.
1: Witam serdecznie jeszcze raz.
0: A rozmawiamy o tym, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. To może porozmawiajmy teraz przez chwilkę o tym, jak radzi sobie profesor Przemysław Czarnek.
1: Przemysław Czarnek ma taką cechę, że najlepszym politykiem w Polsce jest Przemysław Czarnek. Przemysław Czarnek ma ambicje, tak mówią jego koledzy, koleżanki.
0: Zostać premierem.
1: Nie tylko. Gdyby mógł, to też papieżem. No ale na to jeszcze nie ma papierów. Generalnie ambicje ma bardzo duże i przekonanie o własnej wielkości również. Generalnie jak, to już jest trochę przeszłość, ale w momencie, kiedy został w marcu namaszczony w hali Sokoła w Krakowie, to potem nie szło. Czankowi nie szło. A to jedna wtopa o panelach fotowoltaicznych. Inne nieszczęśliwe wypowiedzi. Ale jednocześnie obóz Mateusza Morawieckiego go podgryzał. Cały czas go podgryzano. Tropiono wypowiedzi, które były potknięciami. Starano się, żeby to rezonowało w mediach. Więc zakulisowo pracowano na to, żeby Czarnkowi nie szło. Przemysław Czarnek, to wiem od ludzi z jego otoczenia, miał takie wytłumaczenie tego, dlaczego mu nie idzie. To jest wina Morawieckiego.
0: Mm-hmm. To było
1: wina Morawieckiego. Tak. I Przemysław Czarnek ma takie spojrzenie, zaznaczam, wiem to od ludzi z jego otoczenia, że to jest, w PiS-ie to jest, PiS wygląda jak rodzina, w której jest przemoc. Że to jest chory związek. Że trzeba skończyć z tym rozwój plus i Morawiecki idzie, chce wychodzić z PiS-u, pasożytuje na PiS-ie, a prezes tego nie rozwiązuje. Więc wina Mateusza. To było wytłumaczenie na początku tej prekampanii Przemysława Czarnka. No ale teraz jednak Czarnek dostał trochę amunicji od swojego zaplecza i zaczął jeździć, znaczy cały czas jeździć po Polsce, ale zaczął odpalać na razie 3 punkty programowe.
0: To był wiec w Kaliszu 14
1: tak,
0: czerwca.
1: Tak, właśnie. I tam Przemysław Czarnek powiedział, że oto podwyższymy, jeśli zostanę premierem, drugi próg podatkowy, limit ze 120 do 180 tysięcy złotych.
0: Zaś przy wspólnym rozliczeniu małżonków, żony i męża do 360 tysięcy złotych rocznie.
1: Tak. Potem Mateusz Morawiecki powiedział, że a najlepiej to do 200 tysięcy. A ludzie wokół Czarnka, no tak, Czarnek coś powiedział, Przemek coś powiedział, a potem Morawiecki się pod to podłącza i mówi, że on by dał więcej, że jest lepszy, żeby znalazł kasę na to. Więc nawet po rzuceniu takiej ważnej obietnicy to generuje spór wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Koszt tej obietnicy to jest tam ze 20-25 miliardów złotych. Nie mało, ale też to nie jest przesadnie dużo. 800 plus kosztuje ponad 60 miliardów złotych w skali jednego roku, więc to jest taka jedna druga, jedna trzecia. 800 plus. Nie za dużo, no ale patrząc na to, co się zmieniło w tej kampanii Czarnka, on zaczął mówić pewnymi konkretami. Ten konkret w zasadzie jest jeden, taki, który trafia szeroko. A wcześniej to jeździł i popisywał się żartami, popisywał się publicystyką, komentowaniem tego, co się działo. Skupiał się na tym, żeby się wytłumaczyć z OZE, z ROZE, dlaczego zdejmie, a potem dlaczego nie zdejmie paneli fotowoltaicznych z domu, który należy do jego żony. Więc to wyglądało trochę kabaretowo, ale dostał tę amunicję i zaczął w końcu strzelać. I teraz te ostatnie sondaże partyjne pokazują, że PiS-owi drgnęło, że jest ruch wznoszący. To jest trochę ruch taki robaczkowy. Mm-hmm. Ja bym nie przesadzał, że to jest wielki trend i zaraz tutaj będzie mianka 40% PiS-u. Nie, to jest na razie
0: pewne. Najpierw było zahamowanie spadków, teraz tak. To lekkie drgnięcie
1: tak,
0: o górę.
1: Odbicie się od dna i na Nowogrodzkiej mają takie przekonanie, że, czy może nawet złego słowa użyłem, marzenie, że na jesieni, po wakacjach, Czarnek doprowadzi do mianki. Niech te ruchy robaczkowe się nie zatrzymują. Niech tych jeszcze, nie wiem, ze 4-5 punktów procentowych Czarnek jeszcze odrobi. I będzie mianka na jesieni, no może pod koniec roku. To jest marzenie. Gdyby taki był scenariusz, to byłby na pewno wielki sukces Przemysława Czarnka. Na razie to są ruchy robaczkowe.
0: A jeżeli sukcesu nie będzie, bo oczywiście prezes Kaczyński powtarza nieustannie, że decyzja dotycząca kandydatury Czarnka na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości jest decyzją ostateczną.
1: Gdyby zasugerował jednym słowem, że to nie jest decyzja ostateczna, to by w zasadzie wyrzucił do kosza tę kandydaturę. Gdyby powiedział, no zobaczymy jak będzie szło, no to już by przestało iść w żaden, bo pierwsze pytanie non-stop Czarnek byłby batożone pytaniami, czy się nie wycofa, czy się nie boi, że Jarosław Kaczyński go wycofa, więc Jarosław Kaczyński musi mówić twardo.
0: Kiedy zostanie zdjęty z tej trasy, czy jesienią, czy pod koniec roku, czy dopiero na początku nowego.
1: Więc to byłby sabotaż kampanii Przemysława Czarnka. No, Jarosław Kaczyński na pewno
0: wystarczy, że sabotuje Morawiecki. Kaczyński już tego nie robi.
1: No, Jarosław Kaczyński wierzy w Przemysława Czarnka. Dokonał tego wyboru. To nie jest tak, że to jest murowany przyszły premier, jeśli PiS przejmie władzę. Ja bym tutaj nie przesadzał z taką optymistyczną dla Nowogrodzkiej wizją, bo Czarnek ma przede wszystkim jedno zadanie postawione przed sobą. Ma odzyskać elektorat, który uważa PiS za miękiszonów. Ten elektorat, który uciekł, a to do niezdecydowanych, a to do Konfederacji, a to do Grzegorza Brauna. Na Nowogrodzkiej, to jest wniosek z ich badań wewnętrznych. Doszli do wniosków, takie są efekty ich analiz, że największym zagrożeniem dla PiS-u jest Grzegorz Braun. Że on cały czas ma potencjał wzrostu i to kosztem PiS-u. I ten Przemysław Czarnek, jak spojrzeć na całą paletę polityków, znanych polityków z takiego młodszego czy też średniego pokolenia, no to Przemysław Czarnek jest kojarzony z takim twardym PiS-em. Bezpośrednim, który potrafi przywalić między oczy. A Morawiecki, no to jest obciążony byłymi rządami, polityką antykowidową, no pomocą Ukrainie, a Przemysław Czarnek nie ma, znaczy on też ma pewne obciążenia. Czarnek, Lex Czarnek, jeden, dwa, jeszcze trzy tam, już nie cofają się tak bardzo, ale jest też obciążony, ale nie aż tak bardzo, jest jednym z najtwardszych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Więc kto ma być magnesem dla tych braunistów? No właśnie ten Czarnek i dla ludzi, którzy poszli do Konfederacji, bo uznają PiS za zbyt lajtową partię, zbyt mało prawicową, za taką łże-prawicę, miękiszonów, no to Czarnek ma ich przyciągnąć. To jest cel numer jeden. I on w takim momencie był wybierany. A co będzie po wyborach? To już może być zupełnie inna historia. Faworytem Jarosława Kaczyńskiego był Zbigniew Bogucki. I wydaje się, że może nawet cały czas jest. Warto zwrócić na taką retorykę nawet samego Przemysława Czarnka. Co on mówi? On mówi tak. Ja chcę pomóc wprowadzić w życie program Karola Nawrockiego. Popieracie Nawrockiego? Głosujcie na mnie, bo ja tutaj będę gwarantował, tak jak rząd PiS-u i Andrzej Duda, wprowadzenie programu Nawrockiego. Czarnek chce jak najwięcej dla siebie i dla PiS-u przejąć z tego blasku, którym teraz świeci Karol Nawrocki. On chce odbijać to światło Karola Nawrockiego, no ale szef kancelarii prezydenta, no wydaje się, że ma ściślejszy związek z Karolem Nawrockim, aniżeli wiceprezes PiS-u, kandydat PiS-u na premiera. Ale po wyborach może się okazać, że to Bogucki, jeśli PiS będzie miał wpływ na wybór premiera, wróci jako scenariusz taki optymalny, a nie taki etapowy, jak teraz Przemysław Czarnek.
0: A może Karolowi Nawrockiemu, który ponoć zablokował tę kandydaturę Boguckiego, chciał go zachować w pałacu, a nie oddawać na rzecz prekampanii Jarosławowi Kaczyńskiemu. Chodzi o to, żeby minister Bogucki był kandydatem na premiera Karola Nawrockiego, a nie kandydatem na premiera Jarosława Kaczyńskiego. I tu wracamy do takiej historii, której opowiada między innymi Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, jest przekonany, że może powstać na wybory 27 roku taka nie lista PiSu, ale lista całej prawicy, no i patronem będzie Karol Nawrocki.
1: Wydaje mi się, że to jest bardzo mało prawdopodobne. Karol Nawrocki na polityce partyjnej się nie zna. On to mówi wprost i nie ściemnia.
0: Mhm, i nigdy w żadnej partii nie
1: tak,
0: był.
1: Ale on nie czuje tych walk frakcyjnych szczególnie, polityki partyjnej. On się śmieje, szczerze się śmieje, kiedy zadawane są mu pytania. Panie prezydencie, a co pan sądzisz o tych sporach maślarzy z harcerzami? Panie redaktorze, mnie to nie interesuje.
0: Nie
1: jestem
0: zajmuję
1: ponad
0: się tym.
1: To
0: jest ma ważniejsze sprawy.
1: I on faktycznie tą polityką partyjną, a już tym bardziej frakcyjną, wewnątrz partii, nie jest zainteresowany. Ja bym wykluczył w zasadzie taki scenariusz, że będzie jedna wielka prawicowa lista, której patronem będzie Karol Nawrocki. Nie sądzę. Jarosław Kaczyński, wydaje mi się, że pójdzie tak, jak od dwóch dekad chodził samodzielnie, ewentualnie to jakieś, no, stworzył Zjednoczoną Prawicę, no, ale żadnych tam konfederatów, czy braunistów, czy takich ruchów nie przyciągał, tylko bardziej umiarkowane jednak. Więc ja bym to włożył między bajki.
0: A przede wszystkim takie ruchy, które nie miały szans na samoistne zaistnienie na scenie politycznej.
1: Tak, ale to też...
0: Więc to nie byli równorzędni partnerzy dla Kaczyńskiego, tylko z łaski Kaczyńskiego otrzymywali miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości, żeby po prostu Prawo i Sprawiedliwość nie traciło tych 2-3% na rzecz ugrupowań, które no, jakąś część wyborców prawicowych wezmą pod swoje skrzydła, ale progu wyborczego i tak nie przekroczą.
1: To było w 2015 roku. Najpierw z PiS-em zjednoczył się Jacek Kurski, potem Solidarna Polska, też Jarosław Gowin.
0: To był już 2014 rok, ponieważ oni już wystawili wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich, czyli kiedy w listopadzie 2014 roku był prezentowany.
1: Ale Jarosław Kaczyński przyciąga takich polityków, którzy są jakoś tam kontrolowalni, jakaś wspólnota jednak jest. A jak Jarosław Kaczyński mógłby tworzyć jedną listę z Grzegorzem Braunem, którego sam Kaczyński teraz wielokrotnie po prostu wyklucza z cywilizowanej polityki? Kaczyński mówi tak, Braun przekracza wszelkie granice i nie mieści się w tym cywilizowanym jakimś dyskursie. Nie ma mowy o koalicji, więc znaczy koalicja w przyszłości po wyborach, to nie można tego wykluczyć, ale to byłoby ośmieszające dla Jarosława Kaczyńskiego, gdyby Kaczyński mówił najpierw nigdy koalicji z takim niecywilizowanym politykiem jak Braun, a potem gdyby tworzył z takim Braunem jedną listę przed wyborami. Byłoby to absolutnie ośmieszające. Mhm.
0: Czy te propozycje, które usłyszeliśmy do tej pory, wychodzimy z ETS-u, srebrna praca, czy właśnie podniesienie drugiego progu podatkowego, to już jest to najsmaczniejsze, co PiS ma do zaprezentowania wyborcom, opinii publicznej, czy też najlepsze rzeczy zostawi na koniec?
1: Na półtora roku, niespełna półtora roku przed wyborami, głupio byłoby się wystrzelać ze wszystkiego. Ten postulat podwyższenia drugiego progu podatkowego, on jest, był bardzo aktualny, bo to i w środowisku Polski 2050,
0: obliczony PSL-u. Też na napięcia wewnątrz koalicji 15
1: tak,
0: października.
1: Też jest tak obliczone, ale oni na Nowogrodzkiej chcieli zawłaszczyć ten temat. Już tam ludowcy, Kosiniak-Kamysz, jedno mówi Pełczyńska-Nałęcz, a nie, my wchodzimy, Czarnek wchodzi, mówi, to jest mój postulat. I ja, mówiąc nieładnie, osikuję ten temat. To już jest postulat PiS-u, nie Kośniaka, nie Pełczyńskiej, nikogo innego, nie Petru, nikogo innego, tylko nasz pisowski Czarnkowy. W tym planie Czarnka ma być 21 punktów. Niektórzy ludzie z samego PiSu śmieją się, panie redaktorze, tam wcale może nie być tych 21 punktów i nie ma ich sformułowanych. A inni zapewniają, że są te punkty i będziemy te wisienki kolejne wyciągać i prezentować. prawda może być taka pośrodku de facto, czyli tam jest zręb, te punkty są, ale mogą być modyfikowane. Więc, ale też jeden z ważnych polityków PiSu parę dni temu mówił mi tak, że żadna partia jeszcze w Polsce nie prezentowała tak wcześnie swojego programu. I my chcemy być pierwsi. Że po prostu pokazujemy naprawdę ważne punkty programowe wcześnie, przed wyborami. Czy tak będzie? To się zobaczy. Bo finalnie to jest tak. Przychodzą sztabowcy do prezesa i mówią tak. My byśmy chcieli odpalić ten, ten i ten punkt. Albo ten, ten i ten. I prezes mówi, dobra, to i to. Czarnek to ogłosi. Więc to są finalnie decyzje jednoosobowe Jarosława Kaczyńskiego. Tam jest sztab, są profesorkowie, socjolodzy, psycholodzy społeczni, trenerzy jacyś PR-owi, ale Kaczyński ostatecznie przy swoim biureczku, w swoim gabinecie decyduje. Była taka scenka, kiedyś ją opowiedział publicznie Marcin Mastalerek i przyszedł do Jarosława Kaczyńskiego, do jego gabinetu i właśnie tam kreślił wizję tutaj, zrobimy w mediach taką rzecz, taką wielką imprezę, a Kaczyński tak spojrzał na niego i powiedział, zapukał i powiedział, panie Marcinie, tutaj się robi politykę, przy tym stoliku, ja ją robię, ja decyduję.
0: Jacek Gądek, Newsweek. Bardzo dziękuję.
1: To ja dziękuję.
0: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj, a już o 18.00 TOK 360 i podsumowanie dnia. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
8: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
15: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci, czyli przytulania skóra do skóry. Udowodniono, że kangurowanie zmniejsza śmiertelność nawet o 40% tych skrajnie niedojrzałych pacjentów. Głos rodziców działa kojąco na dzieci.
20: Przerażone tym wszystkim, bo zazwyczaj to dzieje się nagle. Nie można się przygotować na poród wcześniaka.
21: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Reklama.
24: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
25: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
24: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
25: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
26: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
27: Co, Barbara? Rekin!
26: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
28: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
23: masz. Reklama.
29: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
30: Jest 18. Śledztwo w sprawie dwóch wież umorzony, Roman Giercych oburzony. Sytuacja na Bliskim Wschodzie, niech streści ją to zdanie. Amerykańsko-katarskie rozmowy o warunkach zawieszenia zawieszenia broni z Iranem. Jutro podwyżka na stacjach benzynowych i koniec maksymalnych cen, o tym również już za chwilę w TOK 360. Adam Ozga, to znowu ja. To wyjątkowo niezależna prokuratora sugestie, że jej decyzja ma tło polityczne, są słowami na wyrost i stanowią dowód niezadowolenia. Tak rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba komentuje słowa Romana Giertycha, który reagując na umorzenie śledztwa dotyczącego tzw. dwóch wież, zarzuca prokuratorce zajmującej się sprawą oraz prokuraturze, cytuję, zabetonowanie dla PiSu. Giertych jest pełnomocnikiem biznesmena Gerarda Birkfellnera. Austriak twierdzi, że zainwestował w projekt budowy wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości spółkę Srebrna ponad 1 000 000 euro, ale został oszukany i nie doczekał się wynagrodzenia za wykonaną pracę. Prokuratura badała również wątek łapów tkarskich i od rana informowała, że po umorzeniu postępowania nie będzie komentować szczegółów sprawy, dopóki Austriak nie dostanie tłumaczenia decyzji, ale po kilku godzinach zorganizowała jednak konferencję prasową. Na tej konferencji był reporter TOK FM Tomasz Węskę. Powiedz, czego nowego się dowiedzieliśmy?
3: A między innymi tego, że uzasadnienie o umorzeniu sprawy jest bardzo obszerne i zajmuje 63 strony. Prokurator Piotr Antoni Skiba rzeczywiście nie chciał wchodzić w szczegóły tego, dlaczego sprawa została umorzona, przynajmniej do drugiej połowy lipca, kiedy śledczy spodziewają się, że będą już dysponowali tłumaczeniem uzasadnienia do wspomnianego umorzenia na język niemiecki. Jedno wiadomo na pewno, prokuratura nie dopatrzyła się znamion czynów zabronionych ani w wątku dotyczącym tego, że Austriak miał zostać oszukany na ponad 1 000 000 euro, ani w wątku łapów karskich. Chodzi o to, że biznesmen miał być najpierw namawiany do wręczenia łapówki, a później wręczyć 50 tysięcy złotych księdzu zasiadającemu w Radzie Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, co miało umożliwić rozpoczęcie budowy wieżowców na warszawskiej Woli. Jeśli chodzi o wątek oszustwa, prokurator Skiba tłumaczy to tak.
5: Aby mówić o wypełnieniu znamion oszustwa, musimy udowodnić działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia i wprowadzenie w błąd. Żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone.
3: Co ciekawe, w wątku tak zwanej koperty dla księdza prokurator nie stwierdza wprost, że do wręczenia łapówki nie doszło. Sprawa jest dość złożona, jak już wspomniałem. Uzasadnienie do jej umorzenia liczy 63 strony. Pełnomocnik Geralda Birkfellnera, Roman Giertych, zapowiedział zażalenie. Jaki będzie jego skutek? Tego oczywiście przewidzieć dziś nie sposób, ale no, rozpatrujący je sąd może je oddalić, ale może też nakazać prokuraturze powtórne zajęcie się sprawą. Tomasz Węskę, TOK FM.
30: Kandydatka na rzecznika praw obywatelskich mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z Wolnych Sądów spotkała się dziś z organizacjami pozarządowymi. Było to pierwsze z serii wysłuchań zorganizowanych przez inicjatywę Nasz Rzecznik. Anna Gmitrek-Zabłocka.
6: Spotkań ma być w sumie 10. Dziś były 2 poświęcone prawom kobiet i prawom dzieci. Kolejne będą 7, 8, 9 i 10 lipca. Między innymi na temat praw osób LGBT, na temat klimatu czy uchodźców i migrantów. Dziś w spotkaniu uczestniczyła tylko Sylwia Gregorczyk-Abram, bo drugi z kandydatów, Adam Borowski, nie mógł być obecny, ale zapowiedział, że będzie na kolejnych. Jak pani mecenas chciałaby sprawować urząd rzecznika?
7: Widzę pełnienie tej funkcji jako trochę pełnomocnika wszystkich obywatelek i obywateli, który dostaje jeszcze te instytucjonalne narzędzia i może wykorzystywać je systemowo.
6: A 14 lipca, to dziś ogłoszono, odbędzie się wysłuchanie publiczne już nie online, ale w Sejmie pod patronatem marszałków Sejmu i Senatu. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
30: To teraz o święcie jawności. Ono przypada jutro, bo jutro wchodzi w życie centralny rejestr umów. I dzięki temu rejestrowi będzie można sprawdzić, jak dana jednostka publiczna wydaje pieniądze. Na co je wydaje i na przykład porównać to, czy sąsiednia gmina wydaje tyle samo, a może mniej więcej. Obywatele będą mogli poznać wydatki, także te medyczne, chociaż jak się okazuje nie we wszystkich jednostkach. Błażej Kulesza.
9: Niektóre organizacje o rejestr i przejrzystość w wydatkach walczyły od bardzo dawna.
10: Mamy w naszym stowarzyszeniu osoby, które zabiegały 12 lat.
9: Jak mówi Marzena Błaszczyk z sieci Watchdog Polska, rejestr to dobry początek, ale ma też sporo dziur.
10: No niestety nie wszystkie nasze postulaty zostały spełnione, bo też jeszcze wcześniej właśnie apelowaliśmy o to, żeby na przykład spółki komunalne były też objęte tym obowiązkiem.
9: To oznacza, że niedawne słowa premiera Donalda Tuska dotyczące zarobków lekarzy w szpitalach.
11: To umożliwi także kontrolę płac w publicznej służbie zdrowia.
9: Nie do końca się sprawdzą, bo Szpital Południowy w Warszawie czy Szpitale Pomorskie, którymi zarządzała obecna minister zdrowia, to spółki i rejestrowi nie podlegają.
12: Pozostawiam to generalnie słuchaczom, czy to może być przypadek.
9: Jak mówi Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów, rejestr obejmie 90% instytucji medycznych, ale i tu mogą nastąpić zmiany.
12: Wydaje mi się, że jeśli jest taka luka, no to więcej podmiotów będzie chciało z tej luki skorzystać. i spodziewać się można będzie, że coraz więcej szpitalów będzie stawać się spółkami.
9: Rejestr jednak może się opłacić w innych dziedzinach. Przekonano się o tym w sąsiednich Czechach. Tam w związku z jawnością zamówień i możliwością ich porównania wartość części kontraktów spadła nawet o 20%. W Polsce może być podobnie, mówi Konrad Tkaczyk, radny Lesznowoli i ekspert Instytutu Finansów Publicznych.
0: Jawność tych umów będzie powodowała większą konkurencję, bo przecież na to będą patrzeć nie tylko obywatele, ale potencjalni wykonawcy.
9: Centralny rejestr umów, mimo swoich niedoskonałości, to i tak największa zmiana w jawności finansów publicznych od blisko ćwierć wieku. Błażej Kulesza, TOK FM.
30: Przepisy obowiązują w większości krajów Unii. W Polsce miały wejść w życie 4 lata temu. No to teraz się doczekaliśmy. Prezydentowi kończy się czas na podjęcie decyzji o przyjęciu albo zawetowaniu ustawy o Rzeczniku Praw Ucznia. To tak a propos czekania. Rozwiązaniu sprzeciwiają się nauczycielscy, związkowcy i dyrektorzy. Według nich nowa instytucja Rzecznika Praw Ucznia dodatkowo obciąży system edukacji, a także negatywnie wpłynie na autorytet nauczycieli. Ben O'Connor.
1: Zdaniem prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza pomysł nie cieszy się poparciem wśród nauczycieli.
2: Dziecko ma wiedzieć, że przychodzi do szkoły po to, żeby się uczyć, a rolą i zadaniem nauczyciela jest przeprowadzić ten proces edukacji, wychowania na możliwie najlepszym poziomie. Próba formalizowania tego poprzez nadawanie na różnych poziomach administracji uprawnień poszczególnym urzędnikom do tego, żeby reprezentowali choćby interesy ucznia, nie zyskała w Związku Nauczycielstwa Polskiego akceptacji.
1: Przed podjęciem decyzji prezydent będzie rozmawiać zarówno z nauczycielami, jak i z uczniami, mówi doradca prezydenta Karola Nawrockiego Jakub Banaszek.
4: W tej sprawie jeszcze mają odbyć się konsultacje i rozmowy ze środowiskami nie tylko uczniowskimi czy młodzieżowymi, ale również i dydaktycznymi.
1: Czasu na konsultacje pozostało niewiele, bo termin na ostateczną decyzję prezydenta mija jeszcze w tym tygodniu. Benedykt O'Connor, TOK FM.
30: Jutro w Katarze spotkanie na temat Iranu, informuje prezydent Donald Trump. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner przylecieli już do stolicy Kataru Dohy, ale Trump, zwróćmy na to uwagę, mówi o spotkaniu na temat Iranu, a nie o spotkaniu z Iranem, bo będą to rozmowy z mediatorami z Kataru, a nie bezpośrednio rozmowy ze stroną irańską, o czym mówi rzecznik katarskiego MSZ-u.
8: Rozmowy będą dotyczyły wszystkich kwestii regionalnych budzących obawy, w tym oczywiście negocjacji z Iranem, ale także sytuacji w Libanie i innych spraw w regionie. Więc panowie Steve Witkoff i Jared Kushner nie przybyli tu w celu prowadzenia negocjacji z Irańczykami.
30: Jednym z tematów spotkania będzie podpisany przez USA i Iran protokół ustaleń, które mają zostać spełnione, aby doszło do pokoju. Dokument zakłada m.in. otwarcie ciśniny Ormus oraz częściowe złagodzenie ograniczeń finansowych Teheranu, ale dotychczasowe ustalenia pomiędzy Amerykanami a Irańczykami są podważane przez każdą ze stron. Dotyczy to tych ustaleń o zawieszeniu broni, więc o porozumienie pokojowe kiedyś w przyszłości, termin wynosi na razie 60 dni, ale będzie pewnie przedłużany, kiedyś w przyszłości może być trudno. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych unieważnił dekret Donalda Trumpa ograniczający prawo do nabycia obywatelstwa USA razem z urodzeniem na terytorium kraju. Sąd Najwyższy uznał, że dekret Trumpa łamie 14. poprawkę Konstytucji, która mówi o tym, że każdy, kto się urodził albo naturalizował w Stanach Zjednoczonych i podlega ich jurysdykcji, jest obywatelem Stanów Zjednoczonych i tego stanu, który zamieszkuje. Trump tymczasem w pierwszym dniu drugiej kadencji odebrał prawo do obywatelstwa dzieciom rodziców przebywających w Stanach Zjednoczonych nielegalnie albo na podstawie wiz, które nie są wizami nieimigracyjnymi, a więc wiz biznesowych, studenckich czy turystycznych. To teraz o cenach paliw. One wzrosną w związku z zakończeniem przez rząd pakietu obniżek CPN, pakietu wprowadzonego w związku z atakiem Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, co wywołało światowy kryzys energetyczny. Jutro na stacjach za benzynę i olej zapłacimy 50-60 groszy więcej niż dzisiaj. Bartosz Kądziołka.
13: Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna. A w związku z tym, jak mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex,
14: należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
13: A tak o podwyżce mówili mi kierowcy na jednej z łódzkich stacji.
16: Tankuję, nie patrzę, żeby się nie denerwować.
17: Uderzy to po kieszeni?
16: 50 groszy do góry? Nie.
18: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni, proszę pana.
17: Pani tankuje do
15: pełna, żeby jeszcze po tej niższej cenie.
17: Tak, dokładnie.
13: Od jutra na stacjach za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej 6,70. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
30: To jeszcze o zdrowiu, ale z innej strony. Pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie z chorobami górnych dróg oddechowych będą rehabilitować się pod ziemią. W podziemiach kopalni soli Wieliczka placówka podpisała porozumienie z kopalnią 135 metrów pod ziemią. Jak to ma wyglądać? To pytanie do Katarzyny Młynarczyk.
18: Chodzi o zapewnienie im ciągłości leczenia i rehabilitacji oddechowej. Porozumienie, jak mówi zastępca dyrektora szpitala Bolesław Gronuś, jest pierwszym krokiem, ale potrzebne są jeszcze środki.
19: Przekłada się to na oczekiwanie ze strony uzdrowiska Wieliczka, że będzie zwiększony kontrakt, który pozwoli na zwiększenie liczby leczonych pacjentów, którzy będą trafiali na przykład ze szpitala uniwersyteckiego.
18: Uzdrowisko ma zbawienny wpływ na osoby z astmą oskrzelową czy przewlekłą chorobą obturacyjną, mówi Agata Słowik, kierownik fizjoterapeutów w kopalni soli.
20: Warunki dlatego są idealne, gdyż panuje tu stała temperatura na poziomie 10-12 stopni, stała wilgotność oraz stałe nasycenie chlorkiem sodu, czyli solą, która jest tutaj głównym materiałem, który leczy.
18: Do tego brak alergenów i zanieczyszczeń. Pacjenci w komorach solnych tańczą, śpiewają i ćwiczą oddychanie.
21: Przy oddechu też są krzyki i śpiewy.
22: Po zapaleniu płuc podczas COVID-u już jestem tutaj ciągle, co roku i to mi pomaga.
18: Rocznie z powodu chorób płuc w Szpitalu Uniwersyteckim hospitalizowanych jest ponad 4 tysiące pacjentów.
30: Katarzyna Młynarczyk, dzięki wielkie. Jest 18.12, to jest TOK 360. A gościnią TOK 360 jest Karolina Kowalska z ABC Zdrowia i Wirtualnej Polski. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
30: No to wychodzimy z podziemia na ziemię, kończymy z tańczeniem i śpiewaniem i dotykamy twardej rzeczywistości polskiej ochrony zdrowia. Dzisiaj spotkanie premiera z ministrami finansów i zdrowia oraz prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Koło godziny 16 rzecznik rządu Adam Szłapka informował, że spotkanie trwa. Na razie nie ma wieści o jego zakończeniu, przynajmniej ja nie dostrzegłem. Spotkanie to ponoć zupełnie rutynowe, jakby sytuacji wokół Szpitala Południowego, jakby afery wokół Szpitala Południowego, dyskusji o zarobkach lekarzy, ograniczeń, świadczeń przez NFZ zupełnie nie było, ale może po prostu rzecznik rządu mija się z prawdą i to wcale nie jest rutynowe spotkanie.
24: Pewnie nie jest, zwłaszcza, że mimo, że tak dogłębnie przyglądam się systemowi ochrony zdrowia, to o takich spotkaniach naprawdę nie słyszałam, szczególnie w takim gronie, gdzie byłaby i minister zdrowia, i minister finansów Andrzej Domański, i prezes NFZ Filip Nowak, i jego zastępca, wiceprezes Jakub Szulc. Wydaje się, że to jest takie spotkanie, które ma wiele wyjaśnić. Niektóre media sugerują, że to jest spotkanie poprzedzające dymisję co najmniej jednej osoby. Z pewnych względów wszyscy wskazują tutaj na prezesa NFZ Filipa Nowaka. Nie wiem dlaczego jego, szczerze powiedziawszy. Ja uważam, że tutaj dymisję, jeżeli rzeczywiście chcemy dymisjonować prezesa NFZ-u, to na takiej samej zasadzie powinniśmy zdymisjonować panią minister zdrowia, która ma jakby wielki grzech zaniechania. Uważam, że to, co się stało, nie mówię o aferze w Szpitalu Południowym, bo to jest zupełna patologia, ale to, co się dzieje w systemie ochrony zdrowia, który po prostu jest w coraz gorszej kondycji, właściwie z dnia na dzień, no to jest winą bezpośrednio pani minister zdrowia.
30: Ale winą polityczną, czy tutaj mamy do czynienia z jakimiś zaniechaniami? Bo to, co widzę, że ona jest właściwie niewidoczną.
24: Nie ma jej, prawda? Nie
30: ministrą
24: robi
30: zdrowia,
24: nic.
30: A zdrowie nam wszystkim bardzo leży na sercu i chcielibyśmy być zdrowi, żeby system był trochę zdrowszy.
24: Cofnijmy się o rok. Jest połowa lipca 2025 roku i Izabela Leszczyna podaje się do dymisji, a czy to też druga połowa lipca, a Donald Tusk mówi, że powołuje rząd ekspertów. Ten rząd ekspertów przez pierwsze właściwie półtora miesiąca milczy i wszyscy wyczekują przedstawienia pakietu zmian, pakietu reform. Mówi się, że to dzisiejsze spotkanie premiera Tuska z ministrami jest takim wstępem do pakietu reform, takich rewolucyjnych reform, które uzdrowią ochronę zdrowia. Tylko ja się pytam, gdzie te reformy ze września 2025 roku? Dlaczego premier miałby czekać kolejne 2 miesiące, jeżeli czekał już rok? Pamiętajmy, że pani ministra Grenda przyszła do tego resortu, żeby natychmiastowo swoją eksperckością ten system ochrony zdrowia uleczyć, a we wrześniu właściwie zaprezentowała na Sejmowej Komisji Zdrowia priorytety ministerstwa, które dotyczyły właściwie układów w organizmie, to znaczy układ nerwowy miał być ważny i układ krążenia. Ale o pakiecie zmian, o jakichś ustawach nie usłyszeliśmy i właściwie żadnej ustawy pani ministra przez ten rok nie doprowadziła do końca.
3: A my powinniśmy dyskutować o ustawach, które reformują system ochrony zdrowia, czy powinniśmy dyskutować o czymś więcej, na przykład skąd
24: o pieniądzach? Oczywiście, tak, tak. To znaczy,
3: bo żaden pakiet reform, który teraz zostanie zaproponowany, nie rozwiąże tego podstawowego problemu, który chyba jest kluczowy.
24: To jest jedną rzeczą jest brak pieniędzy, a drugą jest nieefektywne wykorzystywanie tych pieniędzy w systemie i tutaj się wielokrotnie pojawiały takie zarzuty wobec właśnie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, że przez ten czas, kiedy nim jest, nie zdołał przeforsować należytej wyceny świadczeń, to znaczy urealnienia tej wyceny, to znaczy, że za niektóre świadczenia, za niektóre operacje płacimy stanowczo za dużo, a za niektóre niedostatecznie i dlatego ten system właściwie nie działa, nie funkcjonuje.
3: A dyskusja o zarobkach lekarzy, która zawsze towarzyszy jakimkolwiek kłopotom z ochroną zdrowia. I teraz jest inaczej. Pan Dawid Kacprzyk, który zarabiał w Szpitalu Południowym, walnie się do tego przyczynił. Jego związki z Koalicją Obywatelską, to był, że był członkiem tej partii i radnym także. Ale czy to jest temat zastępczy, czy to może jest jedyny efekt na razie tej afery, czyli ustawa o tych zarobkach lekarzy, które mają być identyfikowane po PESEL-ach, której bardzo się sprzeciwia Naczelna Izba Lekarska i prezes Łukasz Jankowski, choćby dzisiaj w TOK FM WKG?
24: Właściwie to jest niestety, co jest smutne, to jest jedyny efekt. Ja tutaj chciałabym przytoczyć słowa doktora Pawła Litwińskiego, to jest doktor praw, który zajmuje się RODO i który zajął się aspektem bezpieczeństwa danych osobowych w kontekście tej ustawy. To znaczy jest część krytyków, którzy twierdzą, że to narusza RODO, że ujawnienie, identyfikacja konkretnych zarobków z konkretnym PESEL-em czy z prawem wykonywania zawodu narusza dane osobowe tych medyków wykonujących zawód medyczny.
3: Tak, to jest taki najgłośniejszy argument przeciw.
24: Tak, i tu powiedział dr Paweł Litwiński, żałuję teraz, że sobie tego nie przygotowałam, żeby zacytować, ale powiedział, że tak naprawdę nie ma tutaj absolutnie żadnego powodu do troski o dane osobowe tych lekarzy. Absolutnie nie ma. Takie dane fragmentarycznie państwo już ma. Ma je w postaci PIT-a danego lekarza, natomiast nie wie niestety, ile w danym podmiocie medycznym konkretny medyk zarabia i nie wie na przykład w ilu podmiotach publicznych ten medyk pracuje. I dr Litwiński uważa, że Agencja Oceny Technologii Medycznych powinna wiedzieć, ile dany medyk przepracował w szpitalu na zasadach kontraktu z NFZ-em. Że ma prawo do takiej wiedzy i wręcz dziwi się, że jeszcze takiej wiedzy, takiego powiązania jednych danych z drugimi nie posiadła ta Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
3: Czy będzie posiadać tę wiedzę, to prawdopodobnie ostatecznie zdecyduje o tym prezydent Karol Nawrocki. Bardzo dziękuję. Karolina Kowalska z ABC Zdrowia i Wirtualnej Polski była gościnią TOK 360. 18:20. Informacje TOK FM, a po nich Mundial w TOK FM.
5: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 18.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Dania jest pierwszym krajem członkowskim Unii Europejskiej, który zrealizował w pełni krajowy plan odbudowy. Komisja Europejska poinformowała, że dała zielone światło na wypłacenie piątej i ostatniej transzy pieniędzy. Kopenhaga miała do wydania ponad 1,6 mld euro w postaci bezzwrotnej i 79 zobowiązań do zrealizowania. W ramach ostatniej, piątej transzy dostanie 359 milionów euro. Litewski Sejm zatwierdził przewodniczącego Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej Mindaugasa Sinkiewiczusa na stanowisko premiera kraju. Za jego kandydaturą głosowało 80 posłów w 141-osobowym parlamencie. Sinkiewiczus zapowiedział, że priorytetami jego gabinetu będą wzmocnienie bezpieczeństwa państwa, poprawa sytuacji demograficznej oraz rozwój gospodarczy. Administracja Donalda Trumpa przyznała kontrakt na budowę sali balowej przy Białym Domu z pominięciem przetargu, donosi Washington Post.

0: Zaczęło się wreszcie, nawet informacja o tym już potwierdzona, że Robert Lewandowski został zawodnikiem Chicago Fire w porównaniu z tym, co działo się na mundialu, jakaś nudna mi się wydała.
1: No tak, to na mundialu się działo. Przede wszystkim Europa odpadała i to jest no, zadziwiające, bo mimo wszystko siedzieliśmy przecież tutaj w studiu wczoraj. Ja zostawiałem sobie tę małą jakby część szans dla Paragwaju, który grał z Niemcami, no ale nie przewidziałbyś tego przed, że Paragwaj wyrzuci Niemców i że Julian Nagelsmann już właściwie może się powoli chyba pakować, ten wielce utalentowany najmłodszy trener mundialu i szukać innej
0: no
1: pracy.
0: Może i młody, ale nie tak utalentowany w takim razie, albo...
1: Albo mundial to nie klub, oczywiście.
0: Albo zabrakło mu godzin na przeanalizowanie przeciwników, z czego się śmialiśmy już w poprzednich dniach. Tak, Niemcy, Paragwaj, 1-1 w regulaminowym czasie gry. Potem Paragwaj zwycięża w rzutach karnych 4-3. Kontrowersja w międzyczasie. Niemcy strzelili na 2-1. Sędzia bramki nie uznał. Tam bramkarz został wyblokowany.
1: Dla mnie zero kontrowersji. Był wyblokowany.
0: Ja też specjalnie się tym nie przejąłem. Ale Niemcy w kryzysie i to już bardzo wyraźnym. Byli już przed tym meczem w kryzysie. Wiadomo było, że no, to nie jest zespół mistrzowski, ale chyba nie spodziewaliśmy się, że to jest zespół na 1-16.
1: Tak, tym bardziej, że tam naprawdę są fajne nazwiska. No, jeśli Jamal Musiala decyzją Nagelsmana usiadł na ławce rezerwowych, to jakie jest bogactwo na ławce rezerwowych? On w końcu postawił na tego Denisa Undawa ze Stuttgartu, którego się domagali kibice, no i postawił na niego ustawionego za Havertzem. Nie było to chyba najlepsze posunięcie, ale wracając jeszcze do tego młodego trenera, 38-latka, no to kilka cytatów. Wiadomo, że jakby to powiedzieć, no Bild nie owija w bawełnę, to jest w końcu bulwarówka, czyli taki nasz, nie wiem, Fakt, tak, czy Super Express, ale kilka cytatów. Niemcy po raz kolejny skompromitowały się na Mistrzostwach Świata, to dlatego, że przecież odpadali w fazie grupowej na poprzednich dwóch mistrzostwach i w Katarze i w, przypomnij mi, w Rosji oczywiście.
0: W Rosji, tak.
1: Gdzie wygrali wprawdzie ze Szwecją w meczu sędziowym.
0: Brazylii byli mistrzami.
1: Tak. I Niemcy się powoli przyzwyczajają, że jak mundial, to wcale niekoniecznie oznacza sukces, a były nadzieje, bo przecież Euro było rozegrane dobrze przed własną publicznością. Wprawdzie tam nie było złota, ale silnych na Hiszpanię nie było i tutaj były uzasadnione nadzieje, że jakiś tam etap, no nie wiem, wiadomo, że Francja byłaby trudna, bo to jest rywal Paragwaju, teraz Francuzi przecież...
0: Poczekaj. No, Francuzi grają ze Szwedami, nie takie rzeczy widzieliśmy tak. Wczoraj
1: no dobra,
0: w nocy.
1: Ale teoretycznie ten potencjalny, ten najbardziej prawdopodobny rywal Paragwaju to będą właśnie Francuzi, więc gdyby Niemcy byli w miejscu Paragwaju, to i tak mieliby problem, żeby osiągnąć tą jedną, drugą finał. Natomiast no, jest tutaj, tak, Nagelsmann powinien odejść, a Jürgen Klopp powinien
0: podobno
1: przyjść. Tak.
0: No, on komentuje dla niemieckiej telewizji te spotkania, ale podobno jest wymieniany na jako potencjalny nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec. No, prawdę mówiąc, też brałbym Kloppa, gdybym Niemcy mieli taką możliwość.
1: No, pewnie mają tak naprawdę. No, Bild pisze, jeszcze cały czas się upieram, żeby ten tabloid cytować, jak nikt inny nadaje się do uratowania niemieckiej piłki. Patrz, czyli my już mówimy o ratowaniu niemieckiej piłki. Ciekawe, czy w Holandii mówią o ratowaniu holenderskiej piłki.
0: Zupełnie inaczej do Holandii już przechodzimy, bo tam też jest co ratować, ale zupełnie inaczej patrzy na to kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Choć odpadnięcie boli, co to był za mecz? Swoim zaangażowaniem i duchem zespołowym na tych mistrzostwach zachwyciliście nasz kraj. Jesteśmy z was dumni. Napisał niemiecki kanclerz.
1: To ja też uświadamiasz mi w ten sposób, że to pod każdą szerokością geograficzną politycy lubią sobie potwitować albo powiedzieć coś o meczu.
0: I czasem odkleić się od rzeczywistości, bo... Friedrich Merz też oberwał od mediów po tej wypowiedzi, bo zupełnie minął się z nastrojami społecznymi. No dobra, Holandia. Holandia mierzyła się z Marokiem. Tu już sprawa nie była tak oczywista. Ten faworyt nie był tak klarowny jak w meczu Niemcy-Paragwaj. Nie wiem, czy zwycięstwo Maroka w rzutach karnych określać mianem niespodzianki. Chyba nie. Chyba to było spotkanie dwóch drużyn, z których jedna była faworyzowana i owszem prowadziła nawet, Jednak w ostatnich minutach Maroko wyrównało i potem fascynująca seria rzutów karnych,

0: których jedni i drudzy po prostu pudłowali równo.
1: Znaczy tam chyba był jakiś magnes w tym jednym słupku, bo wszyscy strzelali w ten lewy słupek albo tuż obok niego.
0: Tak, a z drugiej strony jedna z obron marokańskiego bramkarza, taka niczym z piłki ręcznej, on się nie ruszył, tylko wystawił
1: Sławomir
0: rękę i ta piłka
1: Szmal style
0: odbiła się od jego ręki. Bardzo mi się podobali Marokańczycy w skrócie, bo nie oglądałem tego o 3 w nocy, w skrócie tego spotkania bardzo. Widać było, że to jest
1: nie pierwszy raz pewnie.
0: Bo drużyna, która może zajść daleko.
1: Nie pierwszy raz, bo z Brazylią też przecież dominowali w pierwszej połowie, tam ostatecznie padł w tym grupowym meczu remis, no tutaj też tak naprawdę gdyby się to kończyło w grupie, to też byłby remis i więcej mieli tych sytuacji do zdobycia bramki Marokańczycy, bo oni atakowali rzeczywiście, dominowali, grali ofensywnie. Potem stracili bramkę, która mało ich nie wyrzuciła z tego turnieju. Cody Gakpo, czy Gakpo, wybierz sobie wymowę, bo i tak jest poprawnie tak naprawdę, strzelił gola, po którym klęknął, schował głowę w dłonie. No on stracił dziecko nienarodzone. Tak, tak. I naprawdę go dużo ta bramka kosztowała. To też nie jest znów coś, do czego nie przywykliśmy, te reakcje bardzo emocjonalne piłkarzy. Przecież jak Robert Lewandowski strzelał Arabii Saudyjskiej, jemu stanął ojciec przed oczami, no, który nigdy tej jego kariery
0: tak, ale była pierwsza bramka Roberta Lewandowskiego na Mistrzostwach Świata.
1: I to też pokazuje, jak bardzo ważny jest dla piłkarzy mundial. Natomiast wracając już do meczu, no to Maroko zdołało wyrównać w doliczonym czasie gry. Zresztą w doliczonym czasie gry rozstrzygnęła też mecz Brazylia, pokonując Japonię 2-1. To było troszkę wcześniej wczoraj, ale ci Brazylijczycy jako właściwie jedyni z takich faworytów wygrali, bo jednak chyba Holendrzy byli minimalnym faworytem tego spotkania. Mhm. Ja w ogóle upatrywałem w Holendrach takiego trochę czarnego konia, też pewnie nie do końca dobre słowo, ale kogoś, kto może z drugiego szeregu naprawdę zajść daleko, no ale tym warunkiem było pokonanie Maroka i to
0: ale
1: się
0: to
1: nie
0: możesz
1: udało.
0: Możesz teraz przestawić swoją narrację i Maroko uznać za takiego czarnego konia, który z drugiego szeregu może zawojować. Ja jeszcze patrzę na statystyki, bo ty powiedziałeś, że Maroko grało ofensywnie, że atakowało 70% wiesz, posiadania piłki. 780 podań przy 356 podaniach drużyny Holandii. 92% celności tych podań. 12 strzałów, z czego 6 na bramkę, z grubsza 2 razy więcej niż Holendrzy.
1: No i mieli też świetną sytuację jeszcze w dogrywce, więc tak naprawdę mogli rozstrzygnąć ten mecz też w dogrywce bez tych rzutów karnych. Ale Maroko, ty mówisz o faworycie z drugiego szeregu. No, czy jestem przekonany, że Kanadę pokonają w 1/8 finału.
0: To w sobotę.
1: Tak, trzeba ostrożnie mówić, bo przyzwyczajeni jesteśmy, że 1/8 to był pierwszy mecz fazy pucharowej zawsze. No ale w tym ćwierćfinale, no to znów, jeśli ta Francja wygra z tą Szwecją, a potem pokona ten Paragwaj, no to wjeżdżają na Francuzów i tutaj tu już będą schody, bo Francuzi to obok Argentyny pewnie jest tak naprawdę faworyt numer 1 w takiej powszechnej opinii teraz do wygrania. Też pytałem o to eksperta piłkarskiego Pawła Grabowskiego. Dzisiaj on mówi Argentyna, no ale nie wiem, Michał Waszkiewicz mówi Francja raczej, tak? A więcej ekspertów piłkarskich mamy? Nie, no mamy, znalazłoby się jeszcze ich kilku. Natomiast
0: ale to Francja, Argentyna, one się przewijają. Bardzo wyraźnie mi też intuicja podpowiada Francja, Argentyna, nawet nie za bardzo, no Hiszpania jeszcze mogłaby zawojować, ale ma dużo trudniejszą drabinkę niż te zespoły, które wymieniłeś.
1: Tak, znaczy teoretycznie, no bo trafi albo na Portugalię, jeśli wygra z Austrią, albo na Chorwację i tam jeszcze jest też Belgia, są też Stany Zjednoczone, które dobrze wyglądają, albo Senegal, jeśli pokona Belgię, też przecież niczego sobie drużyna. No ale wracając jeszcze, no Maroko pokazuje, myślę, jeszcze jedną rzecz i warto chyba o tym Adam też powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest jakaś drużyna, która sobie zagrała jeden fajny mundial w Katarze, zajęła 4 miejsce i tam się wszystko posypało, bo, nie wiem, piłkarze zaczęli reklamować zupy itp. itd. Nie, drużyna zmieniła trenera. W Pucharze Narodów Afryki ten finał przegrała, choć teoretycznie jest teraz zdobywcą przy zielonym stoliku tegoż Pucharu Narodów Afryki, ale chodzi mi o taką konsekwencję, że tam jakby któryś rok z rzędu oni po prostu pokazują, że są drużyną nie tylko silną kontynentalnie, ale światowo. No bo to już będzie pewnie minimum ćwierćfinał.
0: Brazylia, Japonia, trochę się prześlizgnęliśmy po tym meczu, ale No, Brazylia pokonała Japonię 2-1.
1: No, ale nie było tak bez emocji.
0: Ale miała przewagę.
1: Kei Susano, strzał z dystansu, gol, pierwsza połowa dla Japonii. No i Brazylijczycy się musieli srogo namęczyć, żeby najpierw w ogóle wyrównać, no a potem ta bramka.
0: Tak. Szóstej, Gabriel Martinelli
1: w szóstej. I Martinelli jako rezerwowy, tak, szósta minuta doliczonego czasu gry.
0: Powoli zmierzamy do końca. Jeszcze nie mundialu, ale mundialu w TOK FM. No ale musimy powiedzieć, co za minut 27.
1: Czy ja mam odpalać składy znowu? W takim razie no Norwegowie grają i to jest naprawdę fajna historia, no bo rywalem na Wybrzeże Kości Słoniowej. No i
0: Norwegowie świetnie marketingowo ten mundial rozgrywają z tymi...
1: Mówisz o wiosłowaniu, o Halandzie, no ale myślę, że też go rozgrywają bardzo dobrze, jeśli chodzi o przede wszystkim umiejętności, które mają. No to jest zespół, który ma takie złote pokolenie i pytanie, no jak to się skończy, bo w Brzeże Kości Słoniowej też tam kilka naprawdę dobrych nazwisk jest, Frank Kessie, Jan Diomande, więc wcale nie będzie tak, że Norwegia jest jakimś murowanym faworytem tego meczu, natomiast będzie świat to oglądać. Jestem przekonany, bo Norwegowie kupili kibiców, no też drużyna, której się nie oglądało na mundialu blisko 30 lat, więc mają swoich fanów. Już nawet tutaj ktoś do mnie dzwonił, a to może wpadniesz do miasta obejrzeć ten mecz o 19:00. Ja mówię, halo, o 19:00 to ja będę czytał serwis Radia Tok FM.
0: Tak, o 19:00 Wybrzeże Kości Słoniowej i Norwegia. Na zwycięzcę tego meczu czekają już Brazylijczycy w 1/8 finału. Potem mecz, o którym wspomniałeś, 23:00 Francja kontra Szwecja. Przynajmniej jakaś drużyna europejska przejdzie dalej. To jest dobra informacja i zagra z Paragwajem. No ale tutaj, ja ci mówiłem, poczekaj, ale faworyt jest jasny, to są Francuzi.
1: Tak, myślę, że tutaj bez dwóch zdań. No Szwedzi też potrafili już przegrać 1-5 z Holandią podczas tego turnieju. Na pewno będą starali się, no myślę, że to będzie autobus w polu karnym tak zwany, czyli
0: murowy. A to mogliśmy być my.
1: Mogliśmy i byłby rewanż za 1/8 finału w Katarze, przegraną 1-3. Niezły mecz, jedyny dobry mecz, taki widowiskowy mecz drużyny Czesława Michniewicza, no ale to są newraty.
0: No i w nocy, gdyby ktoś bardzo chciał zarywać noc, Meksyk kontra Ekwador.
1: Tak, Meksyk na razie 9 punktów w grupie, Ekwador potrafił pokonać Niemców. Myślę, że to będzie zacięty mecz, ale Estadio Azteca, kibice meksykańscy, to jest pewnego rodzaju jednak handicap.
0: 18:35, Mundial w TOK FM, Przemysław Pozowski, dzięki wielkie. Zobaczymy, w jakich nastrojach będziemy tutaj jutro, chociaż mam przeczucie, że nie będziemy mieli takiego, dzieje się jak dzisiaj. W sensie, że wczoraj był super dzień, super ciekawe mecze, a dzisiaj już tak jakoś spokojnie.
1: Nie zgadzam się, będzie też równie ciekawie.
0: No dobra, to który ty mecz byś typował jako ten najciekawszy? Chyba Francja-Szwecja.
1: Norwegia.
0: A, jednak Norwegia Brzeże Kości Słoniowej. To dobrze, ludzka godzina.
1: Tak jest.
0: 18:36, Przemysław Pozowski, dzięki wielkie. Adam Ozga, wracam jeszcze za chwilę, na chwilę po informacjach TOK FM.
2: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
3: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
4: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
3: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, odpadów spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Chwila minęła. Po informacjach TOK FM dołączy do mnie Paweł Sulik. Zgadzimy, co w programie Mikrofon TOK FM. Teraz powiem tylko jedno słowo, ciekawostka. pogorszyła się w Polsce jakość powietrza. Ale o tym po informacjach TOK FM. Teraz chcę Państwu powiedzieć, że dzień w TOK FM zakończy po godzinie 23:00 Kamil Wróblewski, gościem audycji Zagubiona Autostrada będzie Rafał Bryndal, a wcześniej po 22:00 Maciej Zakrocki o historii tym razem. To jest jedna z najmniej znanych kart historii polskiej wojskowości z okresu II wojny światowej i tego, co działo się tuż przed nią. Żywe torpedy. Ochotnicze oddziały, których zadaniem było przeprowadzenie bardzo ryzykownych, wręcz samobójczych misji. Opowie o nich dziennikarka i historyczka, autorka książki Żywe torpedy Elżbieta Szumiec-Zielińska. To u Macieja Zakrockiego. Maciej Zakrocki przedstawia po godzinie 22:00 na antenie TOK FM. Informacje TOK FM już za chwilę. Po nich dołączy do mnie Paweł Sulik. No i będzie o tym powietrzu i mikrofonie TOK FM, który po 20:00.

0: Reklama.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
0: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 18.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Sejmowa Komisja Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu poparła wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego dotyczącego projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Ma się ono odbyć 14 lipca. Wysłuchanie publiczne pozwala przedstawicielom różnych środowisk oraz osobom prywatnym wypowiedzieć się i przedstawić swoje opinie na temat projektów ustaw. Prokuratura nie wniesie apelacji od wyroków w sprawie aktywistek ostatniego pokolenia, które oblały farbą pomnik Syreny w Warszawie. Dwa tygodnie temu apelację od wyroku złożyła obrona. W kwietniu warszawski sąd wymierzył aktywistkom karę 6 miesięcy ograniczenia wolności w formie prac społecznych. Nakazał im też wypłatę nawiązek w kwocie 33 tysięcy złotych. W tym roku 14 emerytury zostaną wypłacone we wrześniu, przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 14 wyniesie niecałe 1980 zł, czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura. Zgodnie z ustawą na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: I znowu chwila minęła, Adam Ozga i naprzeciwko mnie już zgodnie z obietnicą Paweł Sulik.
10: Dzień dobry.
9: Jak to jest, że pogorszyła się ta jakość powietrza w Polsce? No, bo już trochę zdradziłem.
10: W ubiegłym roku i dwa lata temu Polski Alarm Smogowy zebrał dane i właśnie je publikuje, z których wynika, że po prostu mieliśmy przekroczenia dopuszczalnych norm, mieliśmy zbyt dużą zawartość substancji trujących w powietrzu. Wiem, że to brzmi szokująco, szczególnie dla słuchaczy i słuchaczek Radia TOK FM, bo my, tak jak większa część mediów w Polsce, ale my szczególnie, pokazujemy bardzo dokładnie, ile pieniędzy nasz kraj przeznaczył lub też zainwestował w poprawę jakości powietrza od 2016 roku, między 35 a 38 miliardów, powtarzam, od 2016 roku, między 35 a 38 miliardów,
9: ale w ogóle przyjmując program. Tego 2016 program, przetoczyła się ogromna dyskusja na temat jakości
10: jak
9: powietrza.
10: Wydatki. Oczywiście od razu uprzedzam wszystkich, zanim ta 20 wybije i państwo się rzucą na naszą antenę, i tak zyski przeważają, ponieważ koszty zdrowotne złej jakości powietrza są co najmniej dwukrotnie wyższe od tych pieniędzy, które w to włożyliśmy. Zatem dziś po godzinie 20 na twoje pytanie, które przed chwilą zadałeś, odpowiadać będzie Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego, a później razem ze słuchaczami i słuchaczkami po prostu się pochylimy nad tym w zasadzie, co my robimy z tymi miliardami wydawanymi na ochronę powietrza, na ile to jest nasz obowiązek, ludzi, obywateli, obywatelek, a na ile państwa, że powinno po prostu, co zresztą przypomina nam Komisja Europejska, powinno dać obywatelowi i obywatelce polskiej możliwość oddychania czystym, zdrowym powietrzem.
9: Myślałem, że słowa prawo użyjesz. Ja bym użył słowa prawo do oddychania czystym powietrzem. Nie, to prawo mamy, ale przydałaby się możliwość. Paweł Sulik zaprasza na mikrofon TOK FM po godzinie 20, po 19 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego. Już za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Adam Szuraj, Adam Ozga. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16.
11: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio TOK FM. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan. Dzisiaj przetestujemy dla państwa samochód i będzie to Honda.
12: Tak, Honda była w naszych rękach nieraz, nawet ta trzecia generacja, która jest dostępna w Polsce od 5 lat, a ja przypomnę, bo była ożywiona dyskusja właściwie, kiedy były pierwsze
11: crossovery.
12: Jeszcze
11: musimy powiedzieć, jaki model, Sławku, bo...
12: Właśnie, HR-V. I właśnie, HR-V. Ożywiona dyskusja, kiedy były crossovery pierwsze, albo samochód nazwany crossoverem, i to była Honda HR-V na początku tego stulecia. Albo końcu poprzedniego.
11: Tak, i to był bardzo fajny taki, no faktycznie sportowy crossover, co tutaj dużo gadać, że sportowy, może tak pozbawiony tych cech SUV-a, dlatego że CR-V to jest, słuchaj, od samego początku kawał bryki. Pierwsza CR-V-ka miała 4,5 metra długości. W porównaniu z Toyotą RAV4, która miała 4,20 m chyba, czy 30, to był naprawdę duży samochód. I to jest duży samochód w dalszym ciągu. Honda ma w tym momencie w ofercie zaskakująco dużo aut, dokładnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dawno tak nie było. Ale to dlatego, że jest Preluda. Jest w dalszym ciągu Civic, który pięknie staniał. 140 tysięcy trzeba za niego zapłacić. Jest elektryczny N1, który ma swoje zalety, ale niestety kosztuje 200. Jest hybrydowy Jazz, który ma swoje zalety, ale niestety kosztuje 111 tysięcy złotych. Tutaj obniżki cen jeszcze nie dotarły. I zobacz, paradoksem jest to, że Jazz kosztuje 111 tysięcy, a nasz dzisiejszy bohater, czyli Honda HR-V, kosztuje 120 tysięcy. Jest samochodem zdecydowanie większym. Natomiast jeżeli chodzi o SUV-y, Honda ma w ofercie 3. Jest oczywiście CR-V. CR-V-ka dostępna jest w dwóch odmianach. Jako hybryda kosztuje 190 tysięcy minimum. Jako hybryda plug-in kosztuje już 230 tysięcy minimum. Jest też coś pomiędzy CR-V a HR-V i nazywa się to ZR-V. I ja myślę, że tutaj to, co kiedyś Honda robiła, czyli nomenklatura muzyczna, nie wiem, czy pamiętasz, był akord, jazz.
12: Był.
11: No
12: był.
11: Civic akurat nie jest.
12: Dobrze.
11: To trochę pomagało, dlatego że to jakby pomagało się w tym wszystkim rozeznać. Natomiast szczerze powiem, obudzony w środku nocy, to ja tak nie za bardzo wiem.
12: No musimy sobie to przypominać. Masz tak. rację, ale wiesz, kiedyś Toyocie zarzucano, dlaczego nazwali CHR, bo to przypomina nazwę Hondy. No trochę te nazwy są mało romantyczne, tu się zgadzamy. Wolałbym rzeczywiście, żeby to one były z muzyką, ale zobacz, Honda ma duży sukces w tym roku, wzrost sprzedaży o 1/4 i możemy tu długo debatować, czy to wynika z obniżonych, lepszych cen na Civica. Skłaniałbym się do tego.
11: Znaczy to nie są tylko lepsze ceny na Civica, Sławku, to są też lepsze ceny na to, czym oni chcą handlować, no bo właśnie. Jeżeli chcą handlować na tego ZRV-a, słuchaj, w pewnym momencie też się zrobiła dobra cena i nadal ona jest. To jest 120 tysięcy złotych za japońskiego SUV-a i to jest very good price, mister, zwłaszcza, że to jest auto z fajnym napędem i to jest samochód, który ma ponad 4,30 m długości.
12: Ja go bardzo lubię. Od razu mówię, 2 litry 184 chyba hybryda tylko, ta dobra hybryda jest, tak mi się wydaje, że nie ma innego napędu, ale może coś dorzucili. Zwróciłeś uwagę, czy tam coś w ZRV-ce jeszcze jest?
11: Jakiej ZRV-ce?
12: No, o której przed chwilą mówiliśmy, że ma CR-V, ZR-V i HR-V, bohater naszej audycji.
11: Nie wiem, o czym ty mówisz, bo mamy przetestować, rozumiem, że model HR-V, czyli teoretycznie najmniejszy, jeśli chodzi o Hondę.
12: Kiedyś miał 4 metry. Na początku.
11: No, kiedyś tak, dokładnie. No. Słuchaj, jak ten samochód wygląda na zewnątrz według ciebie?
12: Ten samochód wygląda dość przeciętnie. To znaczy, on nie jest brzydki, ale żeby on jakiś był charakterny, bardzo to nie powiem. Ale nie mam z nim większego problemu. Jest okej. Bardziej mi się podoba ZR-V. Po prostu ten większy.
11: Dobrze. Ale czy nie uważasz, że to jest całkiem zgrabnie narysowane auto? Mówię, cały czas trzymajmy się tego, że testujemy dzisiaj samochód, który nazywa się HR-V. Ma 4,30 m długości. Wiesz co? Podoba mi się przód tego samochodu. Podoba mi się to, że jest fajnie ścięty tył, chociaż to nie jest z korzyścią dla ilości miejsca w bagażniku, czy też dla pasażerów z tyłu, chociaż siedzi się tam całkiem fajnie. I wiesz, to jest taka pozbawiona wodotrysków stylizacja. To nie jest samochód, który jest odlotowy albo przykuwający uwagę. On jest porządnie zaprojektowany, natomiast zaprojektowany jest w taki sposób, żeby nie ma tutaj tego efektu jak w Civicu na przykład, nie, wow, nie, ale szok.
12: No właśnie, tego mi trochę brakuje, że on jest taki przeciętny w tym sensie, że nawet z daleka to można go pomylić z modelami jakichś innych firm, nawet chińskich, a HR-V-ki sprzed 20 lat nie, bo to był wtedy charakterystyczny samochód i obecnie Civic Prelude Nawet ZRV raczej nie mylę. No dobrze, to okej, okay, zgadzamy się, że ty mówisz, że ładny, ja mówię, że nic mu nie dolega, że co najmniej go akceptuje, prawda, na zewnątrz, HRV. No dobra, a co w środku?
11: No więc tak, co pod maską przede wszystkim. No. Układ hybrydowy, którego podstawą jest czterocylindrowy silnik 1.5. Jeżeli chodzi o silnik benzynowy, on ma 107 koni i 130 Nm momentu obrotowego. Silnik elektryczny również ma 130 koni i łączna moc tego układu hybrydowego to też 130 koni. Nie dodali, Chińczycy by dodali 130 i 107 i by im wyszło 420. Natomiast tutaj...
12: Raz tak zrobili, ale to prawda.
11: Nie,
12: no.
11: Natomiast tutaj mamy tę moc maksymalną układu hybrydowego 130 koni, czyli teoretycznie niedużo. 10,6 do setki i napęd, no właśnie, napęd przekazywany teoretycznie bezstopniowo. Natomiast to jest samochód elektryczny najczęściej. Jest, jak jest spełniony warunek, czyli jazda z dużą prędkością autostradą, to wtedy moc silnika spalinowego może trafiać bezpośrednio na koła. Natomiast najczęściej to jest tak, że silnik spalinowy jest generatorem prądu, i ten prąd na bieżąco jest, doładowuje akumulator i z tego akumulatora trafia do kół, albo generuje prąd i ten prąd bezpośrednio już z silnika spalinowego, z generatora prądu trafia na koła. Powiem ci, że to jest trochę dziwne. Znaczy, rozumiem, z czego to wynika, ta konstrukcja. Japończycy musieli wymyślić coś, by wejść w te europejskie normy spalin. Nissan tak zrobił, przecież tam jest też podobny napęd, czyli silnik spalinowy pełni rolę generatora prądu. To wszystko oczywiście podnosi koszt tego samochodu, dlatego że nie mamy tutaj tylko auta spalinowego albo tylko auta elektrycznego, tylko mamy dwa w jednym. Czyli musisz dać i silnik spalinowy, i musisz dać silnik elektryczny. Musisz jakoś rozwiązać kwestię tego, że tego silnika elektrycznego mocy nie starczy przy wyższych prędkościach i trzeba dołożyć jeszcze ten napęd spalinowy. Skomplikowana konstrukcja, natomiast zaskakująco przyjemna w jeździe pod warunkiem, że 3 dni tym pojeździsz i się do pewnych rzeczy przyzwyczaisz. Bo to jest napęd bezstopniowy, ale tam jest przełożenie. Tam jest coś zasymulowanego takiego, co, wiesz, wyje, jedzie i w pewnym momencie spadają trochę te obroty i dalej jedzie. Tak jakby miał 2 albo 3 biegi, ultra długie. Jest jakiś rodzaj frajdy w tym po odrobinie przyzwyczajenia do tego, bo tak na początku wsiadasz i tak się zastanawiasz, o co tutaj chodzi z tym samochodem, że on tyle tego hałasu generuje i jak wciskasz gaz, to ten silnik kręci się na wysokich obrotach, auto przyspiesza. Natomiast to, co jest super fajne w tym samochodzie, to to, że tego prądu nigdy nie brakuje. To znaczy, ten samochód zawsze jedzie w podobny sposób i jego osiągi nie są uzależnione od tego, czy aktualnie masz rozładowany czy naładowany akumulator. I jakby dba tutaj elektronika o to, żeby te osiągi były gwarantowane i żeby to zawsze było te 10
12: tak,
11: z hakiem do setki.
12: Ale wiesz co, on nie jest... Oczywiście to jest lepsze rozwiązanie niż na przykład w Suzuki hybrydy, ale on też nie jest aż tak oszczędny jak w Toyota.
11: Nie jest. Nie
12: prawda?
11: Jest.
12: I kiedyś żeśmy zwracali uwagę, że CRV nie jest też tak oszczędne jak RAV4. To były nasze rozmowy sprzed 5-10 lat, ale przyjemnie się nim jeździ. Ja uważam, że to nie jest za głośny samochód. HRV-ką już wiele razy jeździliśmy przecież.
11: Wiesz co, tak, ale ja bym postawił jeszcze taką hipotezę, bo patrzę teraz też na to, jakie jest to certyfikowane WLTP zużycie paliwa. Przy niskich prędkościach to jest 4,6, przy wysokich prędkościach to jest, przy bardzo wysokich prędkościach to jest 7,1, w cyklu mieszanym 5,4. Jest okej, okay, ale powiem ci tak, ja tym samochodem zrobiłem sporo tras i tak długo, jak nie wyjeżdżasz nim na autostradę, to jedziesz sobie fajnym autkiem, fajnym, dynamicznym, spokojnym, które potrafi być bardzo oszczędne. Zarówno w mieście, jak i na takich trasach 50-90, czyli w ruchu pozamiejskim, ale nie autostradowym czy obwodnicowym. Robi się mniej ciekawie w momencie, kiedy chcesz jechać tym samochodem 140 na godzinę. Raz, że hałas, dwa, że wtedy to zużycie paliwa jest już zauważalnie dużo wyższe. Natomiast wszystko to, co jest poza autostradą, to powiem ci, że to jest naprawdę fajny samochód. Tak? Ja się wiele razy zastanawiałem, czy on, jeżeli chodzi o zawieszenie i układ kierowniczy, czy nie jest moim ulubionym autem tego rozmiaru.
12: Wiesz co, to on się bardzo podobnie zachowuje, jeśli chodzi o zużycie paliwa, bo uwaga, czasami bywamy, ty częściej, ja rzadziej, byłem w Białowieży Hondą.
11: No ja też.
12: No, ale nie tą. Byłem Hondą Jazz, która jest mniejsza, bo ma 4 metry, jest crossoverem, ale też ma napęd hybrydowy 1.5, nie 130, tylko około 110. I te same mam wrażenia, co ty w tej chwili mówisz, bo więcej jeździłeś przecież teraz HRV-em, że ona na autostradzie już ten Jazz, tą drogą szybkiego ruchu na Białystok czy z Białegostoku, no to tam już nie było tak fajnie. Natomiast te drogi tam wiejskie, jak już zjedziesz gdzieś koło Zambrowa czy tam Wyszkowa,
11: ja
12: to super.
11: Jeżdżę,
12: to,
11: ale...
12: Prawda? To można osiągać bardzo niskie zużycie paliwa, niezależnie od tego, czy to będzie silnik 2.0 w Hondzie, czy to będzie 1.5-130, czy 1.5-110. Te hybrydy są dobrze skonstruowane. Wiesz, wydaje mi się, że one są niezłe. Tak, ja je oceniam pozytywnie. Natomiast bohater naszej audycji, bo mamy tych modeli sporo, prawda, tych crossoverów i SUV-ów Hondy, czyli ten HRV, jest takim samochodem, no... Bardziej wydaje mi się miejsko-podmiejskim i to wynika właśnie chyba to moje podsumowanie, że to zużycie na autostradach i na przykład między Warszawą, Poznaniem czy chociażby Białymstokiem, to już to nie jest tak fajnie i robi się trochę głośno. O. Też.
11: Ale wiesz, o jeszcze jednej rzeczy muszę powiedzieć. Tak. I to jest akurat wielki błąd i mówię, to już kolejny raz mamy tę Hondę na testach i kolejny raz łapię się na tym, że bardzo podobnie ustawiają się moje wrażenia i uczucia względem tego samochodu, co tam powiedzmy rok temu, jak jeździłem nim ostatni raz. Znaczy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty dzień to jest tak trochę pod górkę. To znaczy trochę mi przeszkadza ten napęd, jego taka wrodzona powiedzmy bezstopniowość. Ale najbardziej przeszkadzają mi systemy wspomagające. Ten system, który utrzymuje tor jazdy, jest do wyłączenia, bo on sobie nie radzi w sytuacjach, kiedy nie masz narysowanych torów jazdy, czyli nie masz narysowanych linii na drodze i robi się niebezpiecznie. Natomiast jeszcze bardziej przeszkadza to, że nie ma żadnego łatwego dostępu do wyłącznika tego przypominacza, że przekroczyłeś dozwoloną prędkość. To się myli. To nie wie, gdzie jest i chyba robi to częściej niż wszystkie samochody, które ostatnio mieliśmy na testach. Więc jakby w związku z tym trzeba to wyłączyć, bo będzie ci pikało za każdym razem, kiedy pomyślisz, że przekraczasz prędkość. Tylko jak to zrobić? No niestety, nie da się tego zrobić w trakcie jazdy. Musisz to zrobić na postoju przy ustawieniu skrzyni P. Nie da się tego zrobić w trakcie jazdy. Nie ma dedykowanego przycisku.
12: To słabo.
11: Tak, aktywna ikonka do wyłączenia tego i zresztą też nie jest to takie łatwe, bo trzeba wejść w jedno menu, potem w drugie menu, potem sobie przeskrolować i dopiero możesz to wyłączyć. Da się to wyłączyć. Była taka Honda zaraz po jakiejś tam modernizacji, w której się tego nie dało wyłączyć, tu się da wyłączyć, ale niestety trzeba się do tego
12: dobić. Wiesz co, ja tylko na koniec też mam z kolei jedną krótką uwagę, że mi w hybrydach, czy to jest Honda, czy MG, bo MG ZS będziemy pewnie mówić za tydzień albo dwa, tam jest domyślnie, że on musi palić mało, albo ma palić mało, 4-5 litrów i są małe zbiorniki paliwa. W Hondzie też i chyba nawet w ZRV i w tej jest 40 litrów chyba z małym hakiem, w MG podobno. I w związku z tym te zasięgi, jak on ci pali już na autostradzie 7 litrów, a nie 5, to już wtedy te zasięgi robią się takie, powiedziałbym, skromne.
11: To się wszystko zgadza. To wszystko na dziś. Przetestowaliśmy dla państwa Hondę HRV. Bardzo przyjemny samochód, wymagający minimalnego przyzwyczajenia mimo wszystko. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan, bardzo dziękujemy. I zapraszamy już jutro.

0: Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę godzina 19 i informacje, a po nich dłuższa rozmowa. A dziś będziemy mówili o kryzysie kubańskim. Kryzys kubański to chyba źle brzmi, to kojarzy się z kryzysem politycznym i z napięciami politycznymi, kiedy Kuba rzeczywiście ogniskowała uwagę międzynarodową, ale też postawa Kuby była bardzo ważna dla Ameryki Łacińskiej. A dzisiaj wydaje się, że Kuba jest krajem w pewnym sensie porzuconym i zapomnianym. Nie do końca oczywiście to jest prawda, ale skala kryzysu humanitarnego na Kubie pozwala zadać pytanie o to, na ile ten kraj w ogóle jeszcze się liczy i dla kogo się liczy i liczy się jako co. Będziemy mówili o tym, jaka jest przyszłość Kuby na podstawie tego, co szykują tam obecnie rządzący i z czym, z jakimi krajami będzie można ten nowy kubański model gospodarczy porównać. Państwa i moim gościem będzie profesor Katarzyna Dębicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Reklama.
2: Co za dzień.
1: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Szef MON będzie rozmawiał z prezydentem, tematem m.in. nadchodzący szczyt NATO. Sejm zajmie się kwestią smartfonów w szkołach podstawowych. Posiedzenie startuje już jutro. Stany Zjednoczone i Iran będą rozmawiać o kwestiach pokojowych, ale osobno. Jest 19. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki spotka się jutro z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmowa jest potrzebna, bo w przyszłym tygodniu w Turcji odbędzie się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, mówi wiceministra obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka.
8: Z jednej strony wiemy, że pan prezydent prowadził swoje konsultacje w weekend z prezydentami kilku państw. Pan premier Kosiniak-Kamysz te konsultacje prowadzi od kilku tygodni. Przedstawił też w sobotę plan rządu na szczyt NATO. To jest szczyt kluczowy z kilku względów. Po pierwsze, najważniejsze, żebyśmy pokazali jedność sojuszu, która nieustająco jest testowana przede wszystkim przez Moskwę.
7: Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz mają też rozmawiać o staraniach, by w Polsce utworzona została stała baza wojsk amerykańskich. Jutro również Sejm rozpoczyna swoje trzydniowe posiedzenie. Zajmie się m.in. rządowym projektem wprowadzającym zakaz smartfonów w szkołach podstawowych. Zgodnie z nim uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych na terenie szkoły. Zakaz ma obowiązywać także podczas przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Obejmie również zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, na przykład lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych. Wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner spotkają się dziś z premierem Kataru i innymi mediatorami. Jutro z kolei delegacje USA i Iranu odbędą oddzielne rozmowy z mediatorami na temat porozumienia pokojowego, poinformował wysoki rangą urzędnik Białego Domu. Jeszcze wczoraj prezydent USA zapowiadał, że w Katarze dojdzie do bezpośrednich rozmów USA i Iranu i że o spotkanie prosiła strona irańska. Teheran jednak zaprzeczył, by planował zwołał rozmowy na wysokim szczeblu, lecz wysłał do Kataru delegację techniczną na spotkania z Katarczykami. Wejście Czarnogóry do Unii Europejskiej będzie kosztować 3 200 milionów euro, przekazał rzecznik Komisji Europejskiej. Oznacza to mniej niż 1 euro na jednego mieszkańca Unii rocznie. Wśród państw kandydujących do wspólnoty Czarnogóra jest najbliżej dokończenia procesu akcesyjnego i ma zostać 28 państwem członkowskim do 2028 roku. Informacje wracają o 20, a teraz w TOK FM czas na sport.
9: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Nie bez problemów. Broniąca tytułu polska tenisistka wygrała w swoim pierwszym meczu z Amerykanką Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Świątek o trzecią rundę Wimbledonu zagra w czwartek z Karoliną Pliszkową. Dużo lepsze wrażenie zrobił dziś Kamil Majchrzak. Nasz najwyżej obecnie notowany tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 30 Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. Polak zrewanżował się w ten sposób za porażkę w pierwszej rundzie niedawnego Rolanda Garrosa. Kolejnym przeciwnikiem Majchrzaka będzie w czwartek Amerykanin Zacharys Fajda, to w singlu, bo już jutro nasz tenisista w parze z Karolem Drzewieckim rozpoczyna rywalizację w deblu. Ich rywalami będą w pierwszej rundzie Brazylijczyk Fernando Romboli i Australijczyk John Patrick Smith. W Dallas zaczął się mecz 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Wybrzeże Kości Słoniowej gra z Norwegią i po 4 minutach remisuje 0-0. A Chicago będzie ostatnim przystankiem w klubowej karierze Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski już oficjalnie podpisał 2-letni kontrakt po raz pierwszy zagra poza Europą. Michał Waszkiewicz.
11: Amerykańska MLS od kilkunastu lat przyciąga wielkie nazwiska, które powoli już schodzą ze sceny. Przykład Leo Messiego w Miami pokazuje jednak, że za oceanem też można błyszczeć i być wielką gwiazdą. A tak Chicago powitało Roberta Lewandowskiego. Na klubowym koncie na Instagramie pojawiło się zdjęcie kapitana naszej kadry z podkładem z kosmicznego meczu. Look who's finally ready to play. Tak, królik Bucks przedstawiał w filmie Michaela Jordana legendę Chicago Bulls. Zresztą byki też już zdążyły napisać, że witają lewego w wiecznym mieście. No dobrze, konkrety. Kontrakt na 2 lata i prawie 20 milionów dolarów za sezon, czyli Lewandowski będzie drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w lidze po Messim. Jeśli zdąży załatwić sprawy wizowe, to już w połowie lipca może zadebiutować w barwach nowego klubu w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
10: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
9: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
7: W nocy w większości kraju utrzyma się duże zachmurzenie. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, zachodzie oraz w centrum burze. Temperatura minimalna od 13 stopni na północy, przez około 18 w centrum, do 21 na południowym wschodzie.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Dzisiejsza rozmowa dla współczesnych 50- i 60-latków może brzmieć szczególnie swojsko i mrocznie zarazem. Będziemy bowiem mówili o transformacji, choć nie polskiej. Kryzys kubański zaczyna stawać się kryzysem humanitarnym. Brakuje wszystkiego: ropy, gazu, energii elektrycznej, żywności i leków. Wyłączenia prądu zmieniają rytm życia społecznego, narasta emigracja. W odpowiedzi zmienia się system gospodarczy i przestawia na nowe tory, ale wzorce nie są ani demokratyczne, ani socjalistyczne. W te już nikt nie wierzy. Kuba szuka inspiracji w modelu chińskim i wietnamskim. Ale jaki to jest model? No różnie się to nazywa, bo politologia nie nadąża za przemianami społeczno-gospodarczymi. Pisze się więc o kapitalizmie państwowym albo o systemie partyjno-państwowym z gospodarką rynkową. Ale wszystkie pojęcia można tutaj zakwestionować. Ani to nie do końca rynek, ani nie do końca partia, ani struktury państwowe. Wrastanie jednego w drugie sprawia, że dotychczasowe pojęcia stają się niefunkcjonalne. Kuba zmierza w stronę czegoś, co wsparte kapitałem zagranicznym będzie generowało zysk, ale pozostanie kontrolowane przez partię rządzącą i elity. To się nie udaje bez struktur siłowych i bez służb specjalnych. Te są zarówno silne w Chinach, jak i w Wietnamie. Kuba pójdzie więc tą drogą, a za nią podąża przekleństwo krajów Ameryki Łacińskiej, ale też wielu krajów globalnego południa. Oligarchizacja, głębokie nierówności i społeczeństwo traktowane nie jako podmiot, ale jako zasób. Te mechanizmy mogą prowadzić i często prowadzą do straszliwych w konsekwencjach wynaturzeń. Kraj makroekonomicznie może się dźwignąć z zapaści, ale kosztem spójności społecznej i za cenę zwykłego złodziejstwa, nazywanego elegancko korupcją. Korupcja zaś prowadzi do drenowania publicznej kasy i jeszcze głębszego traktowania ludzi jak przedmioty. Do wyzyskania, do obrabowania. Z energii, z przedsiębiorczości, z pomysłowości, z tego wszystkiego, co składa się na podmiotowość. Można nie kochać lewicowych idei i nie rozumieć drogi kubańskiej. Można kpić z Fidela Castro, z rewolucji, z tego, jak ten symbol wolności przekształcił się we własny utwór parodystyczny, przeklejany na t-shirty i ręczniki. Ale równościowe ideały zapisane w socjalizmie naprawdę prowadziły do awansu społecznego marginalizowanych grup. Naprawdę wyrównywały szanse. To się może nie podobać, można z tego szydzić, pogardliwie prychając na punkty za pochodzenie, ale to miało swoje przełożenie na społeczną zmianę. Otwierało ścieżki kariery dla wielu, którym w innej wersji rzeczywistości pozostawałoby tylko dziedziczenie biedy. Ale bez zmian na Kubie bieda będzie tylko wspólnym horyzontem, i to dla milionów. Kubańczycy mówią więc, że jest im wszystko jedno, wszystko będzie lepsze od tego, co jest teraz. I trudno im się dziwić. Ale trudno też, o ile ma się minimum empatii, nie myśleć o tym, co może ich czekać za cenę wygodniejszego życia.
12: Reklama.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
14: Zaraz cześć posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Co za dzień.
18: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Reklama.
0: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Katarzyna Dębicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
20: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jesteśmy na ty.
20: Tak, jesteśmy na ty.
0: No właśnie. A będziemy mówili o sytuacji na Kubie. Na Kubie, o której mówi się... Właściwie pisze, jeśli się już w ogóle pisze, to w kategoriach kryzysu chyba już nawet nie kryzysu niedoboru, czy gospodarki niedoboru, czy kryzysu ekonomicznego, tylko narastającego kryzysu humanitarnego.
20: Tak jest.
0: Czyli w zasadzie oznacza to, że brakuje wszystkiego.
20: Tak.
0: Ten brak zaczyna być bardzo dotkliwy dla ludności. Ludzie jeszcze jakiś czas temu, nie wiem, czy to się teraz trochę poprawiło, ale nie sądzę, nie mieli na przykład możliwości gotowania w domu, bo nie było gazu. Przestawiali się na kuchnie węglowe, przestawiali się na opał drzewny, kombinowali jak mogli, ale to jest tylko jeden z obszarów tego niedoboru. Bardzo częste są wyłączenia prądu. W tym roku rok szkolny skończył się wcześniej. Właśnie z tego powodu. Ale to są tylko jakieś powierzchniowe obrazki. Jakbyśmy spróbowali opisać, czym jest codzienność mieszkańców Kuby, to od czego należałoby zacząć, twoim zdaniem? No, znasz Kubę bardzo dobrze, mieszkałeś tam wiele lat jako dziecko. Masz tam znajomych, masz tam przyjaciół. Co mówią?
20: Znaczy codzienność sprowadza się dzisiaj do załatwiania spraw, tak, i zdobywania rzeczy, tak? Ja mówię rzeczy, bo to nie są tylko posiłki, ale to są lekarstwa, to są środki czystości, czyli
0: walka o przetrwanie.
20: Tak, rzeczywistość, z którą może Polacy w okresie tego 81, 2 i 3 roku mieli do czynienia, ale nie w tak ekstremalnym ich warunkach, bo u nas dostawy prądu normalnie były. Także do tego załatwiania rzeczy, tak, i zdobywania rzeczy dochodzi jeszcze kolokwialny termin walka, ale trzeba to tak nazwać, walka o to, żeby ugotować obiad, przewieźć na przykład chorego członka rodziny, tak? Czy to do szpitala, do lekarza, transport, tak? Załatwienie transportu.
0: No właśnie, nie powiedzieliśmy o niedoborach benzyny potwornych.
20: Tak, potworne niedobory benzyny, no i ogromne dysproporcje. To znaczy osoby, które mają rodziny na Kubie, a szacuje się, znaczy za granicą, a szacuje się, że obecnie jest około 70% Kubańczyków mieszkających na Kubie ma rodziny, funkcjonuje jako tako normalnie dzięki przekazom pieniężnym, ale nie tylko przekazom pieniężnym. I to jest element, który rewolucjonizuje badania nad wpływem przekazów pieniężnych na gospodarki, bo na Kubie zadziało się coś jeszcze, to znaczy oprócz przekazów wysyła się produkty, sprzęty gospodarstwa domowego, leki i panele słoneczne, które dzisiaj są ważnym elementem jakby funkcjonowania Kubańczyków. Tak? Większość gospodarstw domowych, szczególnie na wsi, jeśli właśnie mamy rodzinę za granicą, albo w miastach również, funkcjonuje dzięki panelom słonecznym, autonomicznie, no bo taki panel słoneczny w zależności od tego, jakie ma możliwości, tak, i te urządzenia towarzyszące, czyli do akumulacji energii, tak, i dystrybucji w domu, funkcjonuje właśnie dzięki panelom słonecznym. Tak.
0: A równocześnie nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, a to jest bardzo, myślę, ważny aspekt w ogóle funkcjonowania społeczeństwa kubańskiego, gigantyczny eksodus.
20: Tak. I to jest jakby kolejny element, który wpływa na psychikę, na samopoczucie, dobrostan społeczeństwa kubańskiego. Szacuje się, że między 2016 a obecnym rokiem mogło wyemigrować nawet 2,5 miliona osób z Kuby, czyli daje nam to zmniejszenie o 20 prawie procent społeczeństwa.
0: Kubańczyków Kuba. Jest mniej więcej 10 milionów.
20: Było tak. W 2017 nieco ponad, niewiele ponad 10 milionów. Dzisiaj szacunki demografów kubańskich wskazują na to, że może być około 8 milionów 200 tysięcy Kubańczyków.
0: I ta, dodajmy jeszcze, że ta emigracja przyspiesza, to znaczy te ostatnie lata,
20: tak,
0: są
20: ona
0: jeszcze bardziej dramatyczne.
20: Przyspiesza i co ciekawe, nie kieruje się, znaczy oprócz tego tradycyjnego kierunku, jakim były Stany Zjednoczone, Kubańczycy wybierają inne kierunki, między innymi Polskę, tak? Czyli Europę jako taką, gdzie tym znów takim tradycyjnym kierunkiem była Hiszpania. Jest dalej Francja, Włochy, no i potem kraje Europy Wschodniej, ci nowi członkowie środkowej i wschodniej, nowi członkowie Unii Europejskiej. Tak?
0: Czyli tak można powiedzieć, wszędzie, gdzie się da.
20: Wszędzie, gdzie się da, i te wszędzie, gdzie się da, tak, także emigracja do krajów Ameryki Łacińskiej, to jest Panama, Nikaragua zamknęła, znaczy to te kraje, które jeszcze na początku, znaczy trzeciej dekady, czyli 2021, przyjmowały Kubańczyków, Panama, Nikaragua, Gujana, wprowadziły obostrzenia dla obywateli kubańskich, właśnie wizowe obostrzenia, bo Kubańczycy traktowali te kraje jako element tranzytu, tak?
0: Tak.
20: Do Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj rozumiem, wielu z nich zostało.
0: Tym tak? krajom to psuło relacje ze Stanami, prawda?
20: Też, ale już... też to są kraje, które w ogóle nie były przygotowane na migrację tranzytową, na fale migracyjne, tak? A one od, te karawany, które znamy z Ameryki Środkowej, idące w kierunku Stanów Zjednoczonych, one zaczęły się pojawiać w Panamie, bo osoby już migrowały z Ameryki Południowej, z Kolumbii, z Ekwadoru, przez Panamę do Stanów Zjednoczonych. I to są kraje, które są nieprzygotowane. Instytucje rządowe nie są. W zasadzie wszystko opiera się na organizacjach pozarządowych, które w jakiś sposób rozładowują, tak, te napięte sytuacje, zarówno w kontekście możliwego kryzysu humanitarnego lokalnego, związanego z taką falą migracji, jak i napięcia lokalne wynikające z konfliktów które mogą się przerodzić w konflikty społeczne, tak, między napływowymi a lokalną społecznością.
0: Wracając zaś do samej sytuacji na Kubie i do tego, jak to się przekłada na funkcjonowanie tego kraju, no wiadomo, że w momencie, kiedy jest masowy eksodus i kiedy dochodzi do takiej nieprawdopodobnej kryzysu, znaczy takiej gospodarki niedoboru, już właściwie to mało powiedziane, do takiej zapaści ekonomicznej, no to właśnie pojawia się pytanie, jak zaczyna funkcjonować społeczeństwo, w jakim trybie, jakiego rodzaju procesy tam zachodzą?
20: Znaczy tak, mamy społeczeństwo starzejące się, tak? I to jest ponad 20% tych 8 200 000, czy tam 8 500 000, bo tego nikt nie wie dzisiaj. I do tego przyznaje się również Urząd Statystyczny Kubański. Znaczy to społeczeństwo starzeje się i to jest ponad 20%. Jest to społeczeństwo mało aktywne.
0: Co to znaczy?
20: Zawodowo, tak? Mhm. Mało aktywne zawodowo, ze względu na to, że ponieważ 20% u nas osoby powyżej 60 roku życia podejmują, są aktywne zawodowo. Tam najczęściej nie. I to wynikało z tradycji, z pewnego również
0: modelu państwa.
20: Tak? Przechodziło się na emeryturę kobiety w wieku 55 lat, mężczyźni w wieku 60 i teraz to zmieniono, przesunięto tą granicę 60, ale już wiele kobiet w wieku 55 lat jest na emeryturze. Tak? Na przykład moja przyjaciółka, która jest rok starsza ode mnie, a już od 5 lat jest emerytką, chociaż pracuje. Ona pracuje, tak? Ale jest wiele osób, które znam, które już są na emeryturze i nawet nie mają możliwości, no bo embargo, czy blokadę, którą nałożyły Stany Zjednoczone w ostatnim roku, spowodowały tak duże niedobory właśnie, jeśli chodzi o paliwo, które przekłada się na niedobory energii, że wiele małych przedsiębiorstw zamyka swoją działalność.
0: To musimy pamiętać o tym hybrydowym modelu, prawda? Że to nie jest gospodarka centralnie sterowana. Znaczy jest
20: centralnie sterowana.
0: Jest ten sektor prywatny, który on też ma znaczenie.
20: Który ma bardzo duże znaczenie dzisiaj i tydzień temu Zgromadzenie Narodowe Kuby przyjęło 176 środków zaradczych, to się tak nazywa, żeby dobrze to przetłumaczyć, które pogrupowane są w 23 reformy kierunkowe. I ona, te 23 reformy kierunkowe, to są takie obszary, czyli finanse i bankowość, przedsiębiorczość, ale taka ogólnie jakby biznes, dalej mała i średnia przedsiębiorczość, turystyka, nieruchomości, tak? I czytając, bo to jest 43 strony, to nie jest duży dokument, on jest bardzo enigmatyczny. Większość ekonomistów zastanawia się, jak to będzie wprowadzane, i jakie gwarancje będą mieli przedsiębiorcy z zagranicy, jeśli zdecydują się na ruch w kierunku Kuby, ale ten dokument pokazuje desperację rządu kubańskiego. To znaczy, z tego dokumentu można wywnioskować, że dzisiaj obok gospodarki socjalistycznej, centralnie sterowanej, w której główną rolę odgrywały przedsiębiorstwa państwowe i wszelka dystrybucja produktów wynikała z decyzji centralnych, jest równolegle, będzie funkcjonować gospodarka opierająca się na rynku, nie mówię wolnym, na rynku i na przejawach, znaczy na tym, jak funkcjonuje ten rynek, będą decyzje podejmowane i większość ciężaru dotyczącego kwestii społecznych państwo chce przerzucić na przedsiębiorstwo.

0: terenów na 50 lat i to wszystko jest pod hasłem zachęcamy Kubańczyków mieszkających za granicą, Kubańczyków oczywiście mieszkających na Kubie i prywatnych inwestorów zagranicznych do inwestowania na Kubie.
1: Muszę powiedzieć, że siedzimy w klimatyzowanym studiu, ale jak to wszystko mówi, robi mi się zimno.
0: Zimno, mnie zaraz bardziej gorąco, bo mnie krew zalewa.
1: No właśnie, ciebie zalewa krew, mnie to przeraża, bo wiemy, czym to pachnie. To znaczy, to jest tworzenie czegoś, co się, pamiętasz, na pewno nazywało kiedyś nomenklaturą w Polsce.
0: Tak.
1: Ale to jest tworzenie grup wpływu. I to jest de facto coś dużo, to może być dużo gorsze. To może być oligarchizacja
0: gospodarki. I będzie, dlatego że w społeczeństwie nie tylko kubańskim, ale w tradycji, w strukturze społeczeństw latynoamerykańskich oligarchia jest wszędzie obecna. Czy myślimy o bardzo demokratycznej Kostaryce i zielonej, ja tutaj cudzysłów pokazałam, to jest bardzo dużo osiągnięć, jeśli chodzi o zrównoważenie gospodarki w Kostaryce, ale mamy oligarchię. Mamy tam oligarchię starą i nową w Meksyku. Mamy oligarchię w Kolumbii i to widać po ostatnich wynikach. Mówi się o Espriella jako o outsiderze, natomiast jego wiceprezydent Restrepo jest z najbardziej starej oligarchii latynoamerykańskiej, jaką sobie można wyobrazić. Znaczy, tam kilku prezydentów w rodzinie było. Także to jest taka stara, kreolska oligarchia. No i na Karaibach jest to samo. I Kuba też taką oligarchię miała.
1: No właśnie, czy rewolucja kubańska nie była właśnie próbą wypłaszczenia tej struktury?
0: Tak.
1: Jakby ucięcia tych kułaków, można by powiedzieć.
0: Udało jej się to. Natomiast ostatnia dekada sprzyjała tworzeniu się nowej oligarchii. A oligarchia to jest ta grupa, która jest nie tylko, ma jakby tą siłę gospodarczą i wpływa na decyzje polityczne. Tak? Także mamy takie grupy na Kubie związane. Dzisiaj decyzja Trumpa uderzyła w taką grupę związaną z tym konglomeratem przedsiębiorczym GAESA, który tak naprawdę jest takim organizmem skupiającym wiele firm, koordynującym pracę wiele firm, ale związanych z siłami zbrojnymi i przynoszącym dochody siłom zbrojnym, nad którym państwo nie ma kontroli. Państwo kubańskie, to się podkreśla, siły zbrojne, tak? Natomiast tu nie państwo. Stąd bardzo trudno by było zrobić taką scenariusz wykonać, jak w przypadku Wenezueli. Chociaż tu się też nic nie zmieniło, bo siły zbrojne utrzymują kontrolę. Nie na całym terenie, co zresztą pokazało to trzęsienie ziemi. A na Kubie oprócz tego uderzenia Trumpa w GAESA, gdzie on nałożył bardzo duże sankcje, dzisiaj GAESA wyprzedaje swój majątek. I teraz komu wyprzedaje? Firmom państwowym związanym z ministerstwami. Trump jeszcze nie uderzył jako taką w Kubę w ministerstwa, nie objął sankcjami ministerstw albo tych firm niepodpiętych pod siły zbrojne, czyli pod ministerstwa. Nie. Być może coś się zmieni, zdecentralizuje się tą siłę, rozbije się tą siłę gospodarczą sił zbrojnych kubańskich. No ale kto zarządza tymi firmami? Albo to są wojskowi, albo tak naprawdę ludzie związani więzami krwi, tak? Najczęściej niepolitycznie związani, nie z klucza. Tutaj jest klucz głównie rodzinny. No czyli mamy do czynienia z jakimś nepotyzmem.
1: Czyli już w pewnym sensie mamy system oligarchiczny,
0: tak,
1: który teraz zacznie zyskiwać zasoby ekonomiczne.
0: Tak, i tak, ma te zasoby. Ma, bo GAESA wybudowała hotele, teraz wyprzedaje to wszystko, tak? Wyprzedaje udziały.
1: Tłumacz mi jeszcze raz, co to jest ta GAESA? Jak to powstało? To jest jakby...
0: To była odpowiedź na bardzo duży kryzys tego periodo especial, czyli 1990-95, kiedy upadł blok państw socjalistycznych, które

0: Kuba, dla Kuby to był największy partner handlowy i Kuba musiała sobie poradzić. Weszły sankcje w 1996 roku, prawo Helms-Bartona, które uderzyło w tak zwanych trzecich państwa trzecie, tak? Czyli i jakby aktorów trzecich współpracujących gospodarczo z Kubą.
1: Tak.
0: I a Kuba, żeby wyjść z kryzysu, otworzyła się na turystykę. I Gaesa najpierw jako grupa przedsiębiorstw państwowych, taki parasol koordynujący, to pod spodem było wiele tych przedsiębiorstw, tak? Zaczęła koordynować, powstawały przedsiębiorstwa i zaczęła koordynować sektor turystyczny.
1: Czyli to trochę taka centrala handlu zagranicznego?
0: Nie, raczej centrala przedsiębiorstw państwowych.
1: Okej. Okay. Mhm.
0: Ale związanych, koordynacja była w siłach zbrojnych. To generałowie zarządzali.
1: I na tym zarabiali.
0: I pieniądze szły do sił zbrojnych. Nie było, szacuje się, to są ekonomistów ze Stanów Zjednoczonych szacunki, że kapitał zgromadzony Gaesy może sięgać 17 miliardów dolarów.
1: I teraz to się dzieli, rozumiem, pośród tych, zaczyna się to jakby...
0: I teraz tak, Trump uderzył w to przedsiębiorstwo, które zarządzało transportem, niektórymi hotelami, częścią sektora energetycznego, znaczną częścią strefy ekonomicznej Mariel, czyli tego portu hubowego, i miał podpisane na przykład z przewoźnikiem Lloyd, tak? Berlińskim, niemieckim przedsiębiorstwem przewozowym przewozów morskich umowy. Lloyd się wycofał z Kuby, nie tylko. Tam kilku przewoźników i francuscy przewoźnicy morscy się wycofali ze względu na to, że z sankcjami zostało objęta Gaesa. I kilka dni temu też wystosowano do wszystkich przedsiębiorców zagranicznych, którzy inwestowali w tej strefie portu Mariel ekonomicznej, że zmienia się administrator. Gaesa sprzedała kubańskiemu przedsiębiorstwu państwowemu swoje udziały, ale to przedsiębiorstwo nowe jest, ja teraz nie pamiętam nazwy, jest już jakby pod zależne bezpośrednio od Ministerstwa Gospodarki na Kubie. Bo Gaesa nie podlegała nikomu. Nie przedstawiała sprawozdań finansowych corocznych. Nic.
1: Czy to też bardzo ciekawe.
0: Odprowadzała podobno 3% do Skarbu Państwa ze swoich zysków rocznych.
1: No to ciekawe, jak to można nazwać, prawda? Co to właściwie było? Taki rodzaj jakiegoś...
0: Co jest na razie, bo nie wszystko, więc... ja wczoraj rozmawiałam z koleżanką też na Kubie i mówi mi, jest bardzo enigmatyczny ten dokument, ale kubańscy przedsiębiorcy, którzy mają kapitał, prywatni, 5, 8, 10, 20 tysięcy dolarów, a może nawet więcej, niektórzy mają nadzieję, że te nowe te dyrektywy, nazwijmy to, gospodarcze, ułatwią im funkcjonowanie. I na przykład będą mogli przejąć niektóre hotele. Tak? No bo jeśli będzie mógł wydzierżawić hotel albo kupić hotel, wydzierżawić na 99 lat albo kupić hotel na Malekonie, czyli najfajniejsze miejsce w Hawanie, no to będzie mógł kupować bezpośrednio benzynę, bo tutaj mamy decentralizację gospodarki bardzo dużą, ale te nowe dyrektywy nie wspominają nic o gwarancjach dla przedsiębiorców zagranicznych.
1: Ale Kasia, czy to jest tak, że w tym momencie kubańska, nawet nie gospodarka, tak się zastanawia, państwo kubańskie przechodzi coś na kształt transformacji modelu, na model chiński?
0: Oni mówią o tym, że jest to taka... między chińskim a wietnamskim modelem, tak? W którym zapewne do pewnego momentu, jeśli przedsiębiorstwo prywatne nie urośnie za bardzo, no to będzie pozostawione w spokoju, tak? Mniej więcej autonomiczne będzie. Natomiast pytanie jest tak jak w modelu chińskim, co się dzieje, jeśli przedsiębiorstwo urasta od takich do takich
1: rozmiarów
0: przepraszam, zabrałem słowa. No to jest... Rozmiarów i wtedy no, jest dyrektywa chińska, która mówi, że musi wtedy mianować członka partii jako jednego z członków zarządu, tak?
1: Tak jest.
0: No więc zapewne to samo stanie się na Kubie. Nie wiadomo, jakimi pieniędzmi dysponuje społeczeństwo kubańskie dzisiaj. Ja mówię o średniej i małej przedsiębiorczości. Czy to jest 3 miliardy dolarów, 2,5 miliarda dolarów? Tego nikt nie wie też. Znaczy są szacunki, mówią, że to są takie wielkości. To nie wystarczy na odbudowę Kuby. Zadajemy sobie wszyscy pytanie, którzy się interesujemy Kubą. Czy Trump łyknie ten... Ja myślę, że to jest taki nie blef, ale to, co mu podali na tacy, wątpię, bo Marco Rubio nie tego chce. Bo Trump mówi o przywłaszczeniu sobie Kuby, o zawłaszczeniu sobie Kuby, ale... Rubio chce zmiany całkowitej. On jest antykastrystą, tak? Nie stało się to w przypadku Wenezueli, tak? Bo w Wenezueli pozostawiono te struktury. Tam nie ma zmiany. Corina Machado nie przyjechała jeszcze do Wenezueli, chociaż się stara wjechać. Pytanie jest, co ją blokuje?
1: Tak.
0: I teraz, oczywiście, Kuba jest w tragicznej sytuacji, więc wjazd wszyscy są mile widziani na Kubie, jeśli chodzi o Kubańczyków, Cuban Americans, czyli Amerykanów pochodzenia kubańskiego. Tylko pytanie, na ile to, co dzisiaj przedstawia rząd Kuby, zadowoli administrację Trumpa, a przede wszystkim Marco Rubio. I czy to, bo już przyblokowali, taka inicjatywa, żeby sprowadzić przez firmę amerykańską, znaczy ze Stanów Zjednoczonych, ponad 200 tysięcy baryłek ropy naftowej na Kubę dla przedsiębiorców kubańskich, żeby sprowadzić, trzeba było włączyć w to ministerstwo i zablokowały to władze Stanów Zjednoczonych. Ponieważ to są nowe dyrektywy, które jednak dają możliwość bezpośredniego, już bez udziału państwa w imporcie, nazwijmy to produktów ropopochodnych, to może jest jakaś szansa, że przynajmniej więcej te dostawy prądu się jakoś ustabilizują. Bo na razie to jest tak naprawdę to jest podstawa kolejnych problemów Kubańczyków. Jeśli jest energia, no to jest woda.
1: Tak, to jest
0: energia,
1: jest jakaś szansa.
0: Działają lodówki, można schłodzić. No, żeby przypomnieć słuchaczom, 36 stopni na Kubie, 32 stopnie i teraz mamy porę deszczową, chociaż jeszcze nie w tym najbardziej intensywnym momencie, no ale mamy 80-85% wilgotności. Więc nie ma mowy o przechowaniu mięsa. Trzeba było wrócić do tych standardów z XVIII wieku, kiedy solono wieprzowinę i suszono wieprzowinę. No ale to nie...
1: Nie te czasy.
0: Nie te czasy i zresztą ten jakby zawód już całkowicie umarł tak na Kubie. Także chociaż carboneros się odnawiali, zaczęli się odnawiać już od 2 dekad. Carboneros to są producenci węgla drzewnego. I w Ciénaga de Zapata, czyli w tym regionie, w którym bukanierzy mieli swoje właśnie kryjówki, znanym też z tej desantu w Zatoce Świń, tak? Miejsce tam jest takie centrum produkcji tego węgla drzewnego.
1: A ja bym chciał cię zapytać o spójność społeczną i o taką siłę kulturową Kuby, która nie jest jakby marna i trzeba o tym pamiętać, prawda? Kuba miała bardzo dobrą edukację, dobrą służbę zdrowia. No i teraz pytanie jakby...
0: I wysokie poczucie solidarności.
1: Otóż to, no właśnie, taką tożsamość, właśnie o tym mówię, że to właśnie się przekłada na tą spójność społeczną, że jednak na tyle regionu te usługi były na bardzo wysokim poziomie.
0: Tak, tylko że cała Ameryka Łacińska, jeśli można tak kolokwialnie znów powiedzieć, poszła do przodu, a Kuba nie wykorzystała szansy, której jej dał na nieszczęście. Tak, to jest takie sformułowanie, które pokazuje, że Kuba pomimo wielkich chęci odcięcia się od Stanów Zjednoczonych nigdy nie była w stanie, tak? I mówię o tym, nie wykorzystała szansy zbliżenia za prezydentury Baracka Obamy, szansy zmiany gospodarczej wewnętrznej.
1: Czyli sądzisz, że gdyby wtedy to się stało, to dzisiaj ta polityka sankcyjna byłaby o wiele trudniejsza?
0: Tak, dlatego że jeśli by wtedy wprowadzono decentralizację, którą już myślano, a którą właśnie zawierają te nowe dyrektywy, na poziomie gmin, czyli municypiów na Kubie, co municypia na Kubie, którym dzisiaj te dyrektywy będą pozwalać sprowadzać ropę naftową, znaczy pluralizują na poziomie lokalnym życie gospodarcze, nie polityczne, czyli nie mamy reformy samorządowej, ale częściową reformę, dlatego że municypia będą mogły nie będą odprowadzały zysków z działalności gospodarczej do państwa, tak? Będą zarządzały, ale to jest taka decentralizacja dosyć ad hoc, dzika, no i nie wszystkie municypia są na to przygotowane i nie wszystkie zresztą mają taki potencjał gospodarczy, co również spowoduje ogromne dysproporcje terytorialne na Kubie, ta reforma, moim zdaniem, tak? Mhm. Gdzie bardzo atrakcyjne municypia, na przykład turystycznie, od razu będą mogły wejść w jakby interakcję międzynarodową i pozyskać inwestorów, a rolnicze, tam gdzie uprawiano trzcinę cukrową, będzie to wymagało o wiele większych pieniędzy, a przede wszystkim dłuższego czasu na zmianę.
1: Ja rozumiem, że to załamanie, które się teraz dokonuje, ono też ma jakby takich, może nie autorów, ale w pewnym sensie ta polityka Kuba wytworzyła autorów zewnętrznych, czyli wytworzyła kraje sponsorskie, prawda, Wenezuelę, Meksyk i Rosję. I teraz ja rozumiem, że każdy z tych państw przeżywa swój kryzys, jakby swój, w pewnym sensie koniec pewnych planów politycznych, czy załamanie pewnych planów politycznych. I to też się przekłada na tą sytuację kubańską.
0: To można nawiązać do tego, co powiedziałeś, że mamy taką, na Kubie tą solidarność, tak, która się wytworzyła. Ona była zarówno częściowo wewnętrzna, ale też taka wynikająca z rewolucji jako takiej, że miała być międzynarodowa. Takiej solidarności, poczucia solidarności wobec innych narodów latynoamerykańskich. I Meksyk tak zadziałał, tak, w ostatnich 3 latach, kiedy wysyłał, pomagał Kubie, szczególnie jeśli chodzi o dostarczenie ropy naftowej. Dzisiaj, no, ze względu na sankcje Stanów Zjednoczonych, nie wysyła ropy naftowej, wyłącznie wysyła pomoc humanitarną na Kubę. Kuba zaoferowała, i tu jest porównanie, potrafiła zaoferować i chyba wysłała medyków do Wenezueli. Polska nie wysłała grup ratunkowych, tak? Państwo w kryzysie. No, to jest takie poczucie, którym natomiast nie ma solidarności. Jeśli wracając do tej solidarności, której ty mówiłeś, mamy dużą przepaść, bo solidarni z Kubą są emigranci kubańscy po 1980 roku. To znaczy ci, kiedy nastąpił kryzys z Mariel. I to była już inna emigracja, to nie była ta złota emigracja lat 60. I oni utrzymywali kontakt i utrzymują ze swoimi rodzinami, pomagają im. Również ci w latach 90., czyli Balseros Boat People, tak, inaczej ci, którzy uciekli na tratwach, ta obecna emigracja, wszyscy pomagają, natomiast odcina się od tego ta pierwsza fala migracji. Ona nie jest solidarna. z Kubą. Ona jest solidarna między sobą. Tworząc enklawę w Stanach Zjednoczonych i to socjologowie kubańscy czy o korzeniach kubańskich w Stanach Zjednoczonych również podkreślają.
1: Czyli to jest ta migracja bardzo często republikańska, prawda?
0: Znaczy ta, która dzisiaj identyfikuje się z partią republikańską w
1: Gloria
0: Stanach Zjednoczonych. Na przykład Andy Garcia, tak? Ale nie tylko. To są Mascanosa, to już były przedsiębiorcy. Wszyscy oni są antykastrowscy, antyrewolucyjni, bardzo solidarni między sobą. I jeśli, jakieś prowadziłam takie badania wśród tej społeczności, jeśli zapytamy ich, czy oni by byli skłonni inwestować w tej Kubie tej, nie. Czy nigdy. Oni by byli skłonni wrócić? Większość nie. Oczywiście wyjątki są. Są ludzie, którzy mają 70-80 lat, wyjechali w latach 60-tych, czy na początku lat 70-tych, do 84 roku trwały te loty wolności, to oni, niektórzy z nich odwiedzają Kubę i wysyłają pieniądze czy lekarstwa, ale większość nie. Większość chce, dlatego my czasami się dziwimy, no jak to Rubio tak znaczy podejmuje decyzje, które uderzają tak naprawdę w społeczeństwo kubańskie. Ludzie umierają wcześniej, zmieniają się statystyki, podwyższa się śmiertelność noworodków, skraca się średnia oczekiwana długość życia na Kubie. Mamy bardzo dużą emigrację, właśnie problemy z dostawami prądu, benzyny, lekarstw, etc. I on pomimo tego, że mamy te ofiary, ten kryzys humanitarny, on podejmuje kolejne decyzje, które będą uderzać, aż no po prostu upadnie całkowicie albo rzuci na kolana, tak?
1: Tylko kogo? Bo właściwie społeczeństwo już jest rzucone na kolana.
0: I stąd wynika.
1: Tak,
0: Rubio,
1: tak, tak.
0: Pomimo to, że wyjechał przed 59 rokiem, jego rodzice wyjechali i nie jest tą emigracją, nie są, ale oni już nie wrócili. Zadziało się inaczej i już nie wrócili, odwrócili się plecami do Kuby. I to jest ta emigracja. Ona w większości kultywuje taki idylliczny obraz rajskiej wyspy, mlekiem, miodem płynącej, z muzyką wspaniałą, cygarami, rumem.
1: Ta romantyzacja nierówności.
0: Wolnością, której nigdy nie było na Kubie przed 59 rokiem. Były prześladowania i dyktatury i wiele zrywów, żeby zmienić to społecznych, tak? Aż w końcu Fidelowi Castro się to udało. Też dzięki poparciu Stanów Zjednoczonych.
1: No tak, to są te paradoksy oczywiście, które znamy z wielu krajów tak zwanego południa. Ale chciałbym jeszcze na moment wrócić do takiego wątku, który no gdzieś tam mi nie daje spokoju. To znaczy ja rozumiem, że społeczeństwo kubańskie wobec tych zdobyczy rewolucji, jaki ma stosunek dzisiaj? Nawet jakby pamiętając o tym, jak to się wszystko potoczyło, wiedząc jakby, znaczy, gdzie dzisiaj są, czując te doły dolegliwości.
0: Społeczeństwo kubańskie dzisiaj jest raz. Na pewno sfokusowane na przeżycie.
1: Tak jest. Tak?
0: Więc kwestie polityczne przeszły na drugi plan. Ci, którzy protestowali, albo są w więzieniach, albo siedzą cicho, tak? Bo i tak są zajęci czym innym, albo wyjechali. Wielu młodych wyjechało. Nawet tych, którzy uważają się za rewolucjonistów, tak? Ale powiedzieli, ja już nie wiem, co mam zmienić.
1: Tak.
0: Ja nie dam rady. I wyjeżdżają, bo nie da się żyć. Mam 30 lat, mam 28 lat. Ja nic nie mogę, tak? I oni wyjeżdżają. I teraz mówi się, to jest tak zwane, to jest pytanie, które ja opieram wyłącznie na tym, co słyszę, co przeczytam w prasie tej niezależnej kubańskiej albo z wypowiedzi, tak, ważnych o postaci. Na pewno są duże podziały. Część zdaje sobie sprawę, na pewno, no czy jest tak, jest większa interakcja, większa wymiana informacji, tak? Kubańczycy mają dostęp do internetu, chociaż ograniczone, ale mają dostęp do internetu. Więc dzięki Wenezueli zresztą światłowód pociągnięty, ale nie tylko, tam z małych Karaibów też pociągnięto światłowód. Także Część z tych na pewno Kubańczyków młodych i no, tych tak zwanych 60 plus chce gwarancji socjalnych. Nie chce prywatyzacji ani sektora, nazwijmy to zdrowia, ani edukacji. Bo wie, czym to się kończy, patrząc na kraje, nazwijmy to, no, Kuba sąsiaduje przez morze, ale czy Kolumbię, czy Ekwador, czy nawet Gujanę, tak? Gdzie no, znaczy odrzuca tak zwany model całkowicie liberalny, tak? Ale coraz częściej pojawiają, znaczy jest taka desperacja Kubańczyków, że pojawiają się głosy, nawet takie, które mówią, że już niech nas anektują, ale miejmy święty spokój. I to jest straszne, znaczy to jest tragiczne,
1: to jest
0: że
1: rozpacz.
0: Desperacja ludzi doszła do takiego punktu, że już jest im wszystko jedno.
1: Dobrze, to na koniec takie oto pytanie, bo ty jesteś takim szczególnym przypadkiem, wiem, bo mi o tym opowiedziałaś, osoby, która nie tylko się na Kubie wychowywała, ale też zaczęłaś tam mówić.
0: Tak.
1: Zaczęłaś mówić. Zdradzam, późno, ale właśnie potok hiszpańskich słów. Pamiętam, że zrobiło to na mnie wielkie wrażenie, że Kasia długo, długo nie mówiła, po czym nagle potok hiszpańskich słów, czyli tą Kubę masz we krwi.
0: Tak.
1: I te kraje łacińskie. Co ty o tym myślisz? Jak ty to przeżywasz?
0: Mnie się serce kraje. To znaczy mnie boli dusza tak naprawdę, myśląc o Kubańczykach. Ja pamiętam Kubę z lat 70. Chyba najlepszy moment dla Kuby, kiedy nastąpiła zacieśniono wymianę handlową z krajami, z blokiem socjalistycznym, więc Kuba i otrzymywała ropę naftową i produkty. System kartkowy był, ale mniej więcej działał i nie było widać ogromnych nierówności, tak jak w innych krajach Ameryki Łacińskiej. Jak człowiek jechał do Meksyku, gdzie widział, że brzące najczęściej ludność rdzenną, czy to Maja, społeczności tak. Maja, czy innych społeczności, dzieci głównie, że brzące na ulicy, tak? Na Kubie tego nie było. Oczywiście były dzielnice biedniejsze w Hawanie, bo nie udało się rewolucji, ale to jest też kwestia relacji rasowych. Nie udało się całkowicie, jak ty powiedziałeś, wypłaszczyć tego społeczeństwa, żeby ono jakby tych zlikwidować nierówności. Nierówności, które były widoczne, były związane z kwestią rasową. Najczęściej ludność czarna była biedniejsza, była mniej wyedukowana. Z tym starano się zmienić tą sytuację, tak? Rewolucja kubańska, chociaż wskazywano, że głównie w tej wierchuszce Komitetu Centralnego prawie sami biali zasiadywali, prawda? Ale no, mnie boli, dlatego że zaprzepaszczono. Po prostu zaprzepaszczono szansę i mówię szansę, które dawał początek XX wieku. Ogromną. Że można było szybciej i łatwiej, nie popieram tego, co się dzieje w Wietnamie, ale można było pójść wietnamską drogą
1: no
0: już wcześniej.
1: Na pewno jest to lepsze niż to, co się dzieje na Kubie.
0: Co się dzieje teraz? Czy można było całkowicie się zdemokratyzować i spluralizować świat polityczny na Kubie? Wątpię, bo początek XX wieku to jest odrodzenie się fali... XXI wieku to jest odrodzenie się tej tak zwanej różowa fala, czyli lewicowych rządów, które wspierały Kubę. Tak. Więc w tym kontekście było trudno o demokratyzację dystans. Kuby, tak? Mm-hmm. Ale bardzo boli mnie ta sytuacja i no mam nadzieję, że skończy się to. I mam nadzieję, że to nie skończy tak, jak mogliśmy obserwować w Rumunii, czyli pełna oligarchizacja gospodarki, korupcja. I mam nadzieję, że nie będzie Kuba przypominać Gujany, która jest bardzo biednym krajem. Dzisiaj oczywiście...
1: Albo Bułgarii.
0: Albo Bułgarii, tak. Bardzo biednym krajem.
1: Dziękuję bardzo. Profesor Katarzyna Dębicz z Uniwersytetu Warszawskiego była Państwa i moim gościem.
0: Dziękuję.
2: Za 7 minut godzina 20 i z rozmowy przed chwilą, z dłuższej rozmowy Kuby Janiszewskiego o tym, czym jest demokracja, czym nie jest, jak społeczeństwa się zmieniają na drugim końcu świata, przechodzimy, proszę Państwa, do nas nad Wisłę, między Tatry a Bałtyk. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik, razem ze mną Maciej Stępurski, a Adam Brzeziński będzie realizował program Mikrofon Tok FM za chwilę po informacjach Radia Tok FM. Wracamy do Polski, ale tematy wcale nie są odległe. A to dlatego, w ogóle skłoniło mnie i Maćka Stępurskiego do rozmowy z Państwem dziś w programie Mikrofon Tok FM na ten temat, na który będziemy rozmawiali, skłoniła informacja, która brzmi dość paradoksalnie, a mianowicie... Wy wszyscy wiemy, bo to jest kontekst tej informacji, wszyscy wiemy, że bardzo wiele czasu, energii, działań rządu, władz samorządowych, poszczególnych obywateli, no i finalnie wiele miliardów złotych kosztuje nas proces, który trwa. I to jest proces poprawy jakości powietrza. My od 35 do 38 miliardów złotych od 2016 roku wpompowaliśmy w te programy, które miały poprawić jakość powietrza w Polsce. Lokalnie oczywiście część z Państwa, być może nawet zadzwoni dzisiaj w tej sprawie, widzi poprawę, ale okazuje się, że w ciągu ostatnich 2 lat przekraczane są wskaźniki, jeśli chodzi o jakość powietrza i następuje wręcz w pewnych miejscach regres. I to jest zaskakujące. Jak to jest możliwe? Oczywiście to nie jest prosta opowieść. To nie jest opowieść, gdzie po prostu wkładamy jakieś pieniądze i po odpowiednim czasie otrzymujemy z nich efekt widzialny, namacalny, dotykalny, niekwestionowalny. Nie, tak to nie działa. Przykładem wspomniany przed chwilą Kraków. Tak, rzeczywiście władze Krakowa zrobiły olbrzymi krok i mieszkańcy. Poprawiła się jakość powietrza w Krakowie, ale granice administracyjne Krakowa i ościennych gmin są wypisane, proszę Państwa, wymalowane na mapach. One w realnym świecie nie istnieją. Zanieczyszczenia po prostu przekraczają te granice, jak chcą i kiedy chcą, a przede wszystkim kiedy wiatr chce. Siłą rzeczy okazało się, że w przypadku Krakowa można dokonać naprawdę olbrzymiej transformacji, a jednocześnie okazuje się, że bywają takie dni, że jakość powietrza jest fatalna. Ktoś może powiedzieć, dlaczego w czasie, kiedy upały przetaczają się nad naszym krajem, my zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób następuje jeden z najbardziej spektakularnych procesów transformacyjnych w naszym kraju, ale związanych chyba z termoizolacją, z zamianą źródeł ciepła na te, które są mniej emisyjne, z poprawą jakości powietrza, która głównie dotyczy przecież tych zimnych dni, kiedy normy są w Polsce przekształcane. Otóż okazuje się, że wszystko ze wszystkim ma związek. Dom dobrze termomodernizowany, no to jest taki dom, taki budynek, który nie tylko pomaga przetrwać mrozy, on też pomaga przetrwać upały. Zaprosiliśmy dziś do rozmowy po godzinie 20 przedstawiciela Polskiego Alarmu Smogowego. Będzie z nami Piotr Siergiej i będziemy rozmawiali przede wszystkim o tym, zdać by się mogło na pierwszy rzut oka, paradoksie, jak to jest, że miliardy wydaliśmy na poprawy jakości powietrza, a ono się pogarsza. Ale będziemy również rozmawiali trochę o demokracji, o tym, o czym przed chwilą było w dłuższej rozmowie Kuby Janiszewskiego, bo coś tu ewidentnie nie do końca zostało jasno nam powiedziane, albo na początku, albo w trakcie tego procesu, który w największym skrócie można nazwać transformacją energetyczną. Coś tu nie zostało do końca jasno wyklarowane jako podstawa absolutnie wszystkich późniejszych działań. To znaczy, to pytanie postawię i zawieszę je. I wrócimy do niego w rozmowie z naszym gościem. Znaczy, kto jest autorem zmiany? Państwo i budżet, Unia Europejska, samorządy? Czy może też po prostu my, obywatele, którzy chcemy oszczędzić, czy też nie? Mówimy tu o czymś, co jest z kategorii dobra wspólnego. Tutaj celem jest jakość powietrza dla wszystkich. sensie nie ma bardziej chyba namacalnej metafory związanej z dobrem wspólnym. Znaczy wszyscy oddychają powietrzem. I niezwykle bogata osoba, która sprytnie unika płacenia podatków, nie dokładając się do dobra wspólnego. I osoba, która jest w kryzysie bezdomności i nie ma żadnych źródeł utrzymania. I te dwie osoby nic nie różni kompletnie. I jedna i druga oddychają albo zanieczyszczonym, szkodliwym, niezdrowym powietrzem, albo dobrym powietrzem. Więc o tym też będziemy rozmawiali. Za 2 minuty godzina 20:00, informacja Radia Tok FM. Po informacjach mikrofon, czyli Państwa głosy na naszej antenie, choć rozpoczniemy od rozmowy z Piotrem Siergiejem z Polskiego Alarmu Smogowego. Po dekadzie stopniowej poprawy i prawie 40 miliardach złotych, które kosztowała nas ta poprawa, jakość powietrza w Polsce się pogorszyła, gdzieniegdzie. Pytamy Państwa, co mogło się wydarzyć. To po informacjach Radia Tok FM.
3: Autopromocja.
4: W codziennym hałasie łatwo przeoczyć dźwięki, które opowiadają o świecie więcej niż mogłoby się wydawać. W kolejnym odcinku audycji Z nauką po imieniu wsłuchamy się w szum lasu, odgłos przelewanej wody, brzmienie ludzkiego ciała i podwodne życie, by odkryć to, czy cisza istnieje naprawdę. To będzie podróż przez dźwięki nieoczywiste, subtelne, lecz intrygujące. Zapraszam do słuchania świata uważniej niż zwykle w środę po 10:40. Adam Mirek.
3: Tylko w Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Katastrofa budowlana w Pakistanie. Wśród ofiar są dzieci. O tym na początek. Kolejne miasto ogranicza nocną sprzedaż alkoholu. Od jutra takie przepisy wchodzą w życie w Toruniu. A w informacjach sportowych o 2 polskich zwycięstwach na Wimbledonie. 1,5 minuty po godzinie 20:00. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 14 dzieci zginęło w wyniku zawalenia się dachu budynku, w którym mieścił się ośrodek korepetycyjny w mieście Lahore w Pakistanie, poinformowała agencja Associated Press, powołując się na lokalną policję i służby ratunkowe. Jak poinformowała policja, 8 dzieci zostało rannych i przebywa w szpitalu ratownicy. Poszukują też osób, które wciąż mogą znajdować się pod gruzami. Budynek, w którym przebywały dzieci, nie był ukończony. Wstępne ustalenia wskazują, że dach powstający drugiego piętra zawalił się z powodu wad konstrukcyjnych oraz niskiej jakości wykonania. Policja zatrzymała w tej sprawie 2 osoby, w tym właściciela ośrodka. Liczba nakrętek zaśmiecających szwedzkie miasta po wejściu w życie 2 lata temu unijnej dyrektywy o ich przytwierdzaniu do opakowania zmalała o 62%, powiadomiła w raporcie Fundacja Halls Ferrich Rent. Według organizacji dbającej o czystość terenów publicznych w znacznie mniejszym stopniu pozytywny trend dotyczy plaż. Cytowani przez Halls Ferrich Rent naukowcy szacują, że w morzach i oceanach świata może znajdować się prawie 200 milionów ton plastiku, a wielkość ta stale rośnie. Większość tworzyw opada na dno morskie, powoli rozkłada się na mikroplastik, a następnie przedostaje się do organizmów środowiska morskiego. Jutro Toruń dołączy do listy miast z ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu. W Kujawsko-Pomorskiem takie przepisy obowiązują już m.in. w Bydgoszczy czy Grudziądzu, a o szczegółach reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
13: Zakaz obejmie sprzedaż detaliczną i nie będzie dotyczył restauracji, pubów oraz hoteli, zapowiedzi.
5: zapowiada prezydent Torunia Paweł Gulewski.
13: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem. Jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
5: Toruń od lat prowadzi politykę ograniczania dostępności alkoholu. W 2017 roku miasto jako jedno z pierwszych w Polsce zakazało sprzedaży napojów powyżej 4,5% alkoholu na stacjach benzynowych. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
12: Najbliższy czwartek ma przynieść koniec upałów. Tak zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Za dwa dni temperatura w całej Polsce spadnie poniżej 30 stopni Celsjusza. Rekordowe upały przyczyniły się w wielu domach do trudnych do wytrzymania warunków spowodowanych nagrzewaniem się budynków. Mniej narażeni są na to mieszkańcy starych kamienic, mówi w TOK FM architektka i urbanistka z Grupy Centrala Małgorzata Kucewicz.
14: Starsze kamienice się lepiej sprawdzają i grube mury dłużej akumulują ciepło, czyli są takie chłodniejsze.
12: W ubiegłym tygodniu byliśmy świadkami rekordowo wysokiej temperatury w Polsce w historii pomiarów. W Słubicach w województwie lubuskim termometry pokazały 40,5 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord odnotowano ponad 100 lat temu, w 1921 roku. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzącą noc już za kilka minut, a w TOK FM czas teraz na sport.
15: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Eleonora tenisista zrobił to w dobrym stylu, pokonał Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. O tyle mecz obrończyni tytułu może budzić niepokój wśród kibiców. Wprawdzie Świątek wygrała 6-1, 2-6, 6-3 z Taylor Townsend, ale grała bardzo nierówno i popełniała dużo niewymuszonych błędów. A jutro na Wimbledonie mecz drugiej rundy z udziałem Huberta Hurkacza. Polak zagra o trzecią rundę w południe. Jego rywalem będzie Austriak Sebastian Offner. Od meczu Norwegia kontra Wybrzeża Kości Słoniowej zaczął się kolejny mecz 1/16 finału piłkarskiego mundialu i do przerwy jest w nim 1-0 dla Norwegów po golu Antonio Nuzy. Później, bo o 23:00 Francja zmierzy się ze Szwecją. Faworytem będą oczywiście trójkolorowi, którzy mogą ponownie liczyć na wsparcie trenera Didier Deschampsa. Selekcjoner wrócił z Francji po pogrzebie mamy. Z kolei trener Szwedów Graham Potter liczy na swoich zawodników.
17: Mają ogromną jakość na każdej pozycji od wyjściowego składu po ławkę rezerwowych. Wygrali Mistrzostwa Świata. Mają fantastycznego trenera, więc doskonale wiemy, jak ekscytujące wyzwanie nas czeka. Jasne jest, że musimy rozegrać mecze życia, ale moi chłopcy są w naprawdę dobrym momencie, aby tego dokonać.
16: A nocna zmiana może obejrzeć kolejny mecz niepokonanych współgospodarzy mundialu. Meksyk zmierzy się z Ekwadorem i znów będzie mógł liczyć na Estadio Azteca na żywiołowy doping swoich kibiców, mówi trener Javier Aguirre.
18: To jest una metafora.
17: Nasi kibice są 12 zawodnikiem. Tak, to oczywiście metafora, ale świadomość, że twoi ludzie tam są i cię wspierają, twoi bliscy, twoja rodzina, że praktycznie cały kraj cię ogląda, ogromnie pomaga. Tak, to wyjątkowa sytuacja, sam doświadczyłem tego 40 lat temu i tak, to naprawdę robi wielką różnicę.
18: Y si ayuda mucho.
16: Mecz Meksyku z Ekwadorem zacznie się o 3:00 w nocy polskiego czasu. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
15: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
12: W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzenia możliwe na wschodzie i południu. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a na południu, zachodzie oraz w centrum mogą wystąpić burze, także z gradem. Temperatura minimalna od 13 stopni na północy, około 18 w centrum oraz w rejonach podgórskich, do 21 na południowym wschodzie.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 6 minut po godzinie 20. Gdyby Państwo byli zdziwieni, to przed chwilą Sylwia Chryczańska mówiła o temperaturze w nocy, że to 18 stopni w nocy, nie w dzień. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik, razem ze mną Maciej Stępurski, który przygotowywał i wydawać będzie dzisiejszy program Mikrofon TOK FM. Audycję będzie realizował Adam Brzeziński i zgodnie z zapowiedzią łączymy się teraz z Piotrem Siergiejem z Polskiego Alarmu Smogowego. Dobry wieczór.
20: Dobry wieczór.
2: Gruchnęła informacja, że państwo, Polski Alarm Smogowy, twierdzą, że jakość powietrza w Polsce ostatnio się pogorszyła. Stoi to w jawnej sprzeczności z ilością pieniędzy, którą wydajemy na poprawę powietrza, z aktywnością rządu i samorządów oraz tak naprawdę, jestem pewien, że wśród naszych słuchaczy i słuchaczek też są takie osoby, z aktywnością obywateli i obywatelek, którzy po prostu coś robią, żeby ta jakość powietrza była lepsza. Na czym polega to pogorszenie się jakości powietrza? Najpierw o tym porozmawiajmy.
20: No oczywiście, to nie jest informacja Polskiego Alarmu Smogowego. My się tylko posługujemy danymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, czyli oficjalnymi danymi pomiarów jakości powietrza w stacjach referencyjnych, czyli takich o największej naukowej wręcz wadze, które są prowadzone przez państwową instytucję. Więc my tutaj po prostu posłużyliśmy się ogólnie dostępnymi oficjalnymi danymi z roku 2024 i roku 2025 i te dane mamy. Natomiast no tak jeszcze może gwoli sprostowania pierwszego zdania, które pan wypowiedział, że rząd tak dużo robi. O ile inne grupy, wymienione samorządy, bardzo dobrze, obywatele robią co mogą, to co do rządu, ja bym nie był taki pewien, że rząd robi co tylko może, żeby z tym zanieczyszczeniem powietrza walczyć. Niestety, tak to trochę wygląda. No i teraz właściwe pytanie, dlaczego, prawda? Skąd się to bierze, skoro tak bardzo staramy się z tym smogiem walczyć?
18: Ale to zanim do tego przejdziemy, to mam prośbę. Tak dobrze. Krótko, to dokładnie gdyby pan pokazał ten obrazek, to znaczy co akurat się pogorszyło, jaki rodzaj, nie wiem, substancji trującej jest w większej ilości w powietrzu, gdzie ten problem występuje, o co chodzi?
20: Przyjrzeliśmy się raportom jakości powietrza od roku 2023. Znaczy my się tym raportom przyglądamy od kilkunastu lat, no ale tak wnikliwie przyjrzeliśmy się ostatnim dwóm latom, 23, 24, 25 i zauważyliśmy, że na liście miejscowości, które my nazywamy smogowymi rekordzistami, czyli tymi miastami z czołówki najmocniej zanieczyszczonych miejscowości w kraju, niestety parametry jakości powietrza i tutaj wszystkie parametry, to znaczy mówimy tutaj o pyle zawieszonym PM10, PM2,5 czy rakotwórczy benzoalfapiren, czyli taki węglowodór aromatyczny, którego stężenie mierzymy w powietrzu, a jest substancją rakotwórczą i mutagenną, to tutaj właściwie w prawie wszystkich miastach, tych w czołówce najmocniej zanieczyszczonych miast, pogorszyły się już drugi rok parametry, czyli albo średnioroczne stężenia, albo liczba dni smogowych pogorszyła się i to jest to, co myśmy dostrzegli. Jeszcze rok temu, kiedy analizowaliśmy jakość powietrza, wydawało nam się, że może jest to za krótki okres, jeden rok, żeby stwierdzić, że oto mamy nowy trend w Polsce, to znaczy zaczynamy się pogarszać jakość powietrza. No ale niestety kolejny rok mamy kolejne pogorszenie o kolejne wartości, więc możemy, no może nie z taką stuprocentową pewnością, ale już z bardzo dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że trend poprawy jakości powietrza w Polsce, który myśmy obserwowali od dekady, wydaje się, że się odwrócił w tej chwili.
18: No i właśnie, z czego to wynika? Gdzie są te przyczyny?
20: No przyczyną taką podstawową, którą wszyscy oczywiście dostrzegali, była pogoda. To znaczy były zimy, które były dużo gorsze, dużo bardziej srogie, dużo zimniejsze. Po prostu więcej było dni z temperaturą poniżej zera, więcej było dni, w których mniej wiało. Wszyscy pamiętamy zimę roku 26, która nie weszła do tego naszego szacowania, dlatego że za rok 26 jeszcze nie mamy pełnych danych. Więc jedną z przyczyn oczywiście jest ta pogoda, która wydaje mi się przez ostatnią dekadę trochę nas uśpiła. To znaczy myśmy przyjęli, że typowa polska zima to będzie taka zima w odwilży, gdzie w zasadzie śniegu nie widzimy. I troszkę wyszło nam, że faktycznie te zimy były lżejsze, więc i tego dymu w powietrzu było mniej z racji tego, że mniej grzaliśmy. No i tutaj nastąpiły dwa sezony grzewcze, gdzie ta zima wróciła do takiego stanu, powiedzmy, do średniopolskiego z ostatnich dekad, czyli taka zwykła zima ze śniegiem i zmrozem. No i sytuacja smogowa nam się pogorszyła. Ona oczywiście nie wynika tylko z pogody, ale również z reakcji obywateli na tę pogodę i z tego, co my robimy, my właściciele kotłów czy właściciele domów, co robimy, reagując na takie niskie temperatury, ale również reagując na dosyć wysokie ceny paliw do ogrzewania domu.
18: Czyli ja rozumiem, że to są tym jednym czynnikiem niezależnym od nas jest po prostu temperatura w zimie, tak? Ale tym drugim czynnikiem zależnym od nas jest to, co z tą temperaturą robimy. I co myśmy zrobili, że ta jakość powietrza się tak pogorszyła?
20: My obserwujemy to, co się dzieje w domach i widzimy, że następuje, może jeszcze nie odwrót, ale takie... Część domów, które na przykład założyło sobie nowoczesne źródło ogrzewania, niech to będzie kocioł gazowy na przykład, czy jakiś inny, nawet pompa ciepła, część domów zaczyna dogrzewać się albo kominkiem, albo wręcz uruchamiają tego odłączonego dawniej kopciucha, który gdzieś tam w kotłowni wciąż stoi. Mhm. Bo pamiętajmy, że jest prawo takie, które zakazuje użytkowania tego kopciucha, to ono nie nakazuje wyinstalowania tego kotła z domu. Mhm. On po prostu sobie stoi. Więc jeżeli ktoś widzi, że ceny gazu wzrosły, że pelet jest bardzo drogi, że może jego pompa ciepła też nie nadąża, no to wtedy myśli sobie, dobrze, no to znajdę sobie inne źródło ciepła, które może będzie tańsze. No może troszkę nam zadymi, no ale w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby było tanio. No i co? Odpalamy kominek, jeżeli jesteśmy w domu w miarę nowoczesnym i ten kominek jest tym awaryjnym źródłem ciepła, albo wręcz wracamy do palenia drewnem kawałkowym, czy wracamy do palenia węglem, mimo że na przykład mieliśmy kocioł peletowy. I wystarczy, że no będzie to co dziesiąty właściciel takiego kotła, no bo to pogorszenie stanu jakości powietrza to nie jest pogorszenie dwukrotne generalnie, tylko to jest pogorszenie rzędu 5-7% w całej Polsce. No oczywiście w tych najgorszych miejscowościach to liczba dni smogowych rzeczywiście skoczyła prawie że dwukrotnie rok do roku. Natomiast tutaj te nasze zachowania, nasze podejście do tego, co się wydarza w atmosferze, że mamy trochę niższą temperaturę, niestety pokazuje, że mamy poważny problem z, no, oczywiście z jakością powietrza, ale też troszkę z naszą postawą, bo tutaj z jednej strony wymieniamy te kotły, ale z drugiej strony nawet jak go wymienimy, no to zastanawiamy się, czy na pewno dobrze zrobiliśmy, może lepiej wrócić na chwilę do tego starego kopciucha, który gdzieś tam jeszcze w kotłowni stoi.
18: A czy państwo z tego wyciągają taki wniosek, że to też jest trochę opowieść o tym, jak działają lokalnie służby monitorujące jakość powietrza, w takim sensie, że media były pełne opowieści o straży miejskiej, która dronami sprawdza, czy ktoś nie spala zakazanych substancji, ale to była opowieść w mediach, a jak rozumiem, z tego co pan mówi, można wysnuć wniosek, że było powszechne przyzwolenie na to, że skoro chwycił mróz, no to jakość powietrza jest mniej ważna od tego, żeby temperatura była w domu znośna.
20: Tak, to prawda. Straże miejskie na pewno nie reagowały z taką intensywnością, ale generalnie co do gmin i tego, jak gminy kontrolują jakość powietrza na swoim terenie, to nawet w ciągu ostatniego roku, czy dwóch, czy trzech, kiedy myśmy pytali gminy, jak oni kontrolują przestrzeganie czy uchwał antysmogowych, czy palenie śmieci po prostu, to tutaj mamy bardzo zły obraz tych kontroli w gminach. No, upraszczając długą opowieść, bo tych statystyk z gmin mieliśmy bardzo dużo, upraszczając tę opowieść, sytuacja wygląda mniej więcej tak, że kiedy mamy straż miejską, to z rzadka na tę Straż Miejską dzwonimy, a jak już Straż Miejska nas odwiedzi, to generalnie stara się nie dostrzec problemu, a nawet jeśli go dostrzeże, to raczej stara się nie wystawić mandatu. No krótko mówiąc, ta kontrola nieprzestrzegania prawa, czy uchwał antysmogowych, czy spalania śmieci, jest dosyć słaba, powiedziałbym iluzoryczna. To niestety jest trochę wydmuszka taka, ta kontrola w gminach, w których Straż Miejska w ogóle istnieje. Bo no mamy przecież 80% gmin w Polsce, w których nie ma żadnej straży i żadnej kontroli, więc tutaj hulaj dusza oczywiście.
18: No dobrze, ale czy pan by to wiązał, we wczorajszym programie pojawił się taki wątek, kiedy rozmawialiśmy o upałach, i czy pan by to wiązał z czymś, co jest takim prądem, czy trendem politycznym, który na całym świecie się odzywa w różnych miejscach, a mianowicie odejścia od walki z globalnym ociepleniem, w sensie mniejszego nacisku w politykach na różnym poziomie i w dyskusji na ochronę środowiska naturalnego. To jest trochę taki konserwatywny zwrot. Myśmy wczoraj o tym długo rozmawiali. Czy pan by to wiązał z taką sytuacją? To znaczy, skoro scena polityczna przesuwa się na prawo, no to i siłą rzeczy ta przyroda, ale też środowisko nasze przestaje być tak istotne, jak było dotychczas, co się kończy tym, że my wszyscy, no wszyscy żyjemy w jednym społeczeństwie, trochę mniej na to zwracamy uwagę, bo pan wymieniał różnych aktorów, to samorządy, Straż Miejska, tak, ale czy da się taką tezę postawić?
20: Ja bym się do tej tezy przychylił, to znaczy nie jest to dominujący czynnik, natomiast patrząc na choćby na to, jak reagują różne środowiska polityczne na różne problemy środowiskowe, typu strefa czystego transportu, palenie w kopciuchach i generalnie takie poczucie nazwijmy to, wolności, w której można robić co się chce i gdzie się chce, patrz, jeździć starym dieslem albo palić w kopciuchu, bo przecież każdy może robić to, co mu się żywnie podoba, to tak, to ja to widzę. Oczywiście my nawet dostrzegamy po reakcjach internautów, po reakcjach osób z różnych, no, powiedzmy sobie, prawicowych środowisk, które jeszcze jakiś czas temu, no, dosyć milcząco przyjęły, że czyste powietrze jest takim samym prawem nas wszystkich, jak czysta woda, czy zdrowa żywność niezatruta, prawda? Wydawało nam się, że ten aspekt czystego powietrza z polityki udało się wyłuskać i o ile nie udało się to z kryzysem klimatycznym, bo tu ewidentnie mamy różnice poglądów po stronach politycznych, to w przypadku czystego powietrza wydawało się, że mamy taki dosyć duży konsensus, że rozumiemy takie podstawowe rzeczy jak żywność, powietrze i woda, one po prostu muszą być zdrowe. Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem, pijemy tę samą wodę, więc w zasadzie o czym tutaj ta dyskusja, prawda? Natomiast teraz widzimy, ja to dostrzegam, no, przyglądając się choćby dyskusji o strefie czystego transportu w Krakowie, która była takim, no, troszeczkę takim wyzwalaczem tego, co się wydarzyło, czyli odsunięcia prezydenta Miszalskiego od władzy. Nie twierdzę, że strefa czystego transportu była tym jedynym czynnikiem, ich było więcej, natomiast to był jeden z czynników, który tutaj zadziałał i widać, że środowiska prawicowe chyba sobie jakoś postanowiły, że czyste powietrze stanie się czymś, przeciwko czemu będą walczyć. Co jest dla mnie absolutnie niezrozumiałym i ja się tutaj nie mogę zajść w głowę, o co chodzi.
18: Zatrzymajmy się tu chwilę, bo to sprawa jest o wiele bardziej, ten węzełek jest bardziej zasupłany. Bo teraz tak, my tu na antenie Radio Tok FM kilkakrotnie mieliśmy takie rozmowy, które zwracały uwagę na to, że to nie jest takie oczywiste, bo nawet dzwonili do nas słuchacze, którzy mówili, no mam samochód, mieszkam pod Krakowem, korzystam z niego, dla mnie strefa czystego transportu będzie problemem, naprawdę problemem życiowym, przy tym, że ja jestem, ludzie deklarowali, tu cytuję, jestem wykluczony komunikacyjnie, nawet nie mam gdzie tego samochodu zostawić, bo park and ride jest tak ustawiony, że nie mam jak z niego skorzystać. Ale ktoś może powiedzieć, trzeba być wrażliwym w tych opowieściach, bo nawet jak mówimy o ogrzewaniu domu, a co dopiero w transporcie, to jednak jest kwestia tego, kto gdzie mieszka, gdzie się urodził, jakie ma zasoby finansowe. Innymi słowy mówiąc, zarówno w tej pierwszej sprawie, o której pan mówił, zamożna osoba może sobie ogrzewać elektrycznie dom i nie mieć wyrzutów sumienia. Tak samo, ale zapłacić za, nie wiem, parking gdziekolwiek, jakkolwiek. Ale ta uboższa, czy to na pewno jest kwestia przesunięcia politycznego? Tutaj nie jest to takie oczywiste.
20: Oczywiście ma pan absolutną rację, sprawa nie jest zupełnie czarno-biała i tutaj czy w przypadku strefy czystego transportu, czy w przypadku innych regulacji środowiskowych istotna jest ta zgoda społeczna na pewien typ rozwiązania. Czy w Krakowie miasto poszło za daleko, czy można było iść dalej, to jest do dyskusji i ja rozumiem, że na przykład strefa czystego transportu będzie teraz dyskutowana i pewnie zostanie utworzony jakiś inny typ strefy, może uwzględniający głosy różnych mieszkańców, które w tej chwili wybrzmiewają. I bardzo dobrze, dlatego że w końcu to prawo, którego my wszyscy przestrzegamy, powinno być prawem, na które my się wszyscy z grubsza zgadzamy, prawda? Jakiś rodzaj konsensusu, który zostaje wypracowany po to, żeby jak najmniejsza grupa osób czuła się tym prawem poszkodowana. Tutaj oczywiście jest to taka rzecz bardzo oczywista, ale to naturalne, prawda? Bo często może być tak, że tworzymy jakieś prawo, no, z takim przekonaniem, że robimy dobrze i rzeczywiście robimy dobrze, tylko że nie dostrzegamy pewnego oporu społecznego przed tym działaniem, które jest ewidentnie działaniem chroniącym te osoby, które potem przed tą ochroną protestują. No więc moja odpowiedź jest dosyć prosta. Jeżeli my jako społeczeństwo, czy jako mieszkańcy Krakowa, Warszawy, czy innego miasta, czy innego regionu, dogadamy się, że pewne rozwiązania typu zezwolenie na kopciuchy czy zezwolenie na stare diesle jest dla nas czymś, co my przełkniemy i uznamy, że dobrze, trudno, będziemy oddychać może gorszym powietrzem, ale pewne nasze wolności zostaną, jakby tego nie nazywać, spełnione. Jeżeli taka będzie zgoda tej grupy społecznej, no to, to oni sobie to wypracują na jakimś tam poziomie, prawda? I teraz...
18: ale no zaraz,
20: czy to
18: chwileczkę.
20: Jest dobrze, czy niedobrze, widzimy, to jest do dyskusji, prawda?
18: Ja rozumiem. I tutaj i tak jakby serce mi mówi, że podpisuje się pod tym, co pan przed chwilą powiedział. Z drugiej strony, no ten akurat case, przypadek Krakowa jest o tyle ciekawy, że tam nawet jeśli doszło do niezwykłego, niezwykłej zmiany in plus jakości powietrza w Krakowie, to i tam wydawać by się mogło, że na te działania był przez to ostatnią dekadę jakiś konsensus, to mimo wszystko w okolicznych gminach już tego nie było. W Warszawie jest podobnie, to znaczy można powiedzieć, że wymiana starych pieców na nowocześniejsze, mniej trujące, to jest proces, który poszedł do przodu, ale okoliczne gminy na przykład, co są częścią tej wspólnoty, nie są częścią tej wspólnoty, one mogą negocjować, nie muszą, bo są osobnymi gminami. Tutaj, przepraszam bardzo, że użyję dużego słowa, ale mam wrażenie, że jakość powietrza jest bliżej czegoś, co nazywamy dobrem publicznym, w takim sensie, że właśnie oddanie tego do deliberacji oddolnej wspólnot, samorządów, wspólnot terytorialnych, no chyba się nie da tego zrobić, bo wiatr przy

0: Więc tutaj pytanie, na jakim obszarze my się powinniśmy tutaj porozumieć, żeby wypracować jakąś zgodę. Ja troszkę odnoszę wrażenie, że protesty przeciwko strefie czystego transportu w Krakowie dużo mocniej wybrzmiewały w obwarzanku Krakowa, czyli tych, którzy nie mieszkają w Krakowie, bo przypomnę, że mieszkańcy Krakowa w dużej mierze są zwolnieni z przepisów obowiązujących w strefie czystego transportu, czyli krótko mówiąc, mieszkańców Krakowa strefa krakowska w zasadzie nie interesuje, ona interesuje wszystkich dookoła, prawda? I teraz pytanie, na ile ta strefa dookoła miasta, patrz Kraków, ale to można patrzeć na inne również obszary, na ile ta strefa dookoła miasta, czyli inaczej mówiąc, jak jedna grupa mieszkańców wpływa na tę drugą niekorzystnie i jak one między sobą, jaka będzie dynamika, no, zgody, dogadania się, prawda? No bo to jest trochę tak jak, no nie wiem, jedna osoba wsiada z papierosem do windy i mówi, ja mam prawo, prawda? A siedem osób mówi, tak, ależ nie, bo pan nam odbiera prawo do zdrowego powietrza. I tu jest dyskusja wieczna.
1: Rozumiem.
0: Natomiast
1: To dlaczego pan się nie jakoś tak intuicyjnie na początku rozmowy wycofał z tego, kiedy ja powiedziałem rząd, i ktoś, kto nas słucha teraz naszej opowieści, mówi zaraz, to omijmy te długie deliberacje, te konsultacje społeczne, to no siłą rzeczy antagonizowanie tych, którzy zyskają, tych, którzy stracą. Omijmy to i wejdźmy na poziom centralny i tak się nie udało zrobić z zakazem sprzedaży alkoholu w nocy, a to jest dokładnie ta historia. Człowiek wsiada w tramwaj, jedzie 4 ulice dalej, chociażby w aglomeracji śląskiej i kupuje sobie alkohol, chociaż w miejscu jego zamieszkania nie wolno w nocy sprzedawać alkoholu. Więc wejdźmy na poziom centralny i być może wtedy to zniknie. Jestem pewien, że część z naszych słuchaczy myśli sobie, no inaczej się nie uda zrobić, skoro jakość powietrza mocno zależy, nie wiem, od kierunku wiatru, transport zależy od tego, kto gdzie mieszka. Po prostu wejdźmy na ten poziom centralny i stamtąd próbujmy doprowadzić jakieś zmiany. Co pan o tym sądzi?
0: Ja uważam, że to jest w zasadzie chyba jedyne wyjście w tym momencie. To znaczy, ja kiedy na początku powiedziałem, że może wszyscy walczą z tym zanieczyszczeniem powietrza, natomiast na poziomie rządowym ja nie dostrzegam takiej determinacji. I tutaj jest niestety mój wielki żal do rządzących w tej chwili. Czy na poziomie rządu ogólnie, czy na poziomie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, bo tutaj temat zanieczyszczenia powietrza został zwyczajnie pozostawiony sam sobie. I gdybyśmy mieli politykę antysmogową rządu, która byłaby polityką na poziomie ogólnopolskim. Patrz, powiedzmy program dotacyjny Czyste Powietrze. No, na przykład jest program, w którym rząd może w sposób pozytywny zachęcać do zmiany, to znaczy dotować pewne rozwiązania, które ten rząd promuje. Patrz, promuje czyste powietrze, powiedzmy promuje ogrzewanie elektryczne, a nie jakieś paliwa stałe typu pelet, węgiel, prawda? Które są, no wiemy jakie, prawda? I teraz pytanie, czy rząd to robi, no moim zdaniem rząd się od tego odwrócił i trochę zapomniał, zaabsorbowany zupełnie innymi sprawami w tej chwili. I z jednej strony można powiedzieć, to zrozumiałe, mamy ważniejsze rzeczy na głowie, ale z drugiej strony no niestety porzucono trochę tę narrację o czystym powietrzu. Oddano ją innym grupom, które w tej chwili mówią, no nie zakazujmy ludziom wszystkiego wszędzie, a odpowiedzią na to powinna być zachęta do tego, żeby nam, obywatelom, no z jednej strony trochę się opłacało, żeby przejść na czystsze źródło ciepła, które będzie dla nas opłacalne, i z drugiej strony, żeby rząd też w sensie komunikowania o tym problemie też był troszeczkę bardziej aktywny, bo ja tutaj widzę rozmowę o czystym powietrzu po stronie samorządów, którym bardzo na tym zależy, samorządowców różnych grup, czy to będzie Kraków, czy będzie Warszawa. Natomiast po stronie rządu raczej jest cisza i jakieś formowanie kolejnych regulacji, które jak na razie nic nie przynoszą.
1: A to na chwilę zróbmy przerwę i wrócimy jeszcze z jedną kwestią, która moim zdaniem jest bardzo, bardzo ważna. Z nami jest Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. I za chwilę wracamy do rozmowy.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Reklama.
1: Słuchamy Radio TOK FM. Z nami jest Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Jeszcze raz dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.

0: Przyglądając się informacji o tym, że w ubiegłym i dwa lata temu, w ubiegłym roku i dwa lata temu jakość powietrza w tej czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast jeszcze się pogorszyła, widząc, że to się zbiega z takim ogólnym wyliczeniem, sumując program Czysty Prąd, sumując tam ulgi podatkowe, Mój Prąd, nie wiem, wszystko razem, tak zebrałem to wszystko razem, wyszło mi, że od 2016 roku wydaliśmy na poprawę jakości powietrza około między 35 a 38 miliardów złotych. Pan to może potwierdzić albo nie. I ktoś myśli tak. 30 parę miliardów złotych po to, żeby w niektórych miejscowościach powietrze było w ubiegłym roku i dwa lata temu coraz gorsze. To jest opowieść. Pan mówi, no to trochę zimy były i tak dalej. Ale chciałem pana zapytać, czy to nie jest paradoksalnie bardzo jasna historia? Bo znalazłem też drugie dane. I one mówią, że co roku w Polsce buduje się 80-90 tysięcy domów jednorodzinnych. Ale budynków wielorodzinnych buduje się w Polsce 4 tysiące z hakiem. To znaczy rok za rokiem w Polsce coraz więcej powstaje takich poszczególnych źródeł potencjalnych niskiej emisji, a tam, gdzie jesteśmy w stanie zmniejszyć tą niską emisję w budynkach wielorodzinnych, to tych budynków jest radykalnie mniej, przecież 10 razy mniej, jak nie, nawet jeszcze mniej rocznie. Czy to nie jest trochę tak, że identycznie jak ze samochodami, ich liczba rośnie w zastraszającym tempie, ale tych poszczególnych źródeł emisji też mamy coraz więcej? I jakby pan zinterpretował ten fakt? Czy to jest obrazek, który w ogóle z pana perspektywy i z państwa perspektywy też jest częścią odpowiedzi na pytanie, czy my rzeczywiście jesteśmy faktycznie w stanie w społeczeństwie, które się tak rozwija, zadbać o czyste powietrze?
1: To jest część odpowiedzi na to pytanie, dlatego że ta liczba przybywających sztuk kominów, nazwijmy to prościej, rocznie. Niech to będzie 80 tysięcy kominów każdego roku. Z tym, że oczywiście wśród nowych domów, większość tych domów to już są domy, które używają nowoczesnego źródła ciepła. Niech to będzie pompa ciepła, czy kocioł gazowy, czy może nawet peletowy, ale pompa ciepła, kocioł gazowy w zasadzie w miejscu, w którym te domy istnieją, nie zanieczyszczają powietrza. Ale już patrząc na kocioł peletowy, których przybywa pewnie kilkadziesiąt tysięcy rocznie, to sama liczba tych kominów, no bo niezależnie od tego, czy kocioł peletowy jest trochę gorszej czy lepszej klasy, to on wciąż dymi i sama sztuka, prawda, tych sztuk jest coraz więcej i jakby wolumen dymu, mimo stosunkowo niewielkiej emisji z takiego jednego komina, będzie rósł i to jest przykład takich miast, po których jeździ coraz więcej samochodów z coraz lepszymi silnikami i powietrze może się pogarszać, bo przecież milion samochodów z nowoczesnym silnikiem oczywiście będzie dużo mocniej zanieczyszczał niż pół miliona samochodów z nowoczesnym silnikiem, więc tutaj czy my mamy to szansę, zmianę tego? No, mi się wydaje, że zmianą tej sytuacji na poziomie czy budynki wielorodzinne versus budynki jednorodzinne, myślę, że tak w moim prywatnym przekonaniu myślę, że nie mamy szans. To znaczy wydaje mi się, że poza jakąś polityką mieszkaniową na poziomie rządu, no to raczej uciekamy z domów wielorodzinnych, chcemy mieć własny ogródek, własny domek i
0: tak dalej. Ale uciekamy pod miasto, do rozrastających się miast, gdzie budujemy budynki jednorodzinne.
1: Do którego dojeżdżamy, prawda, samochodem.
0: Aha, kółko się zamyka. Czyli, przepraszam, że tak to ujmę, ale państwo trochę wprowadzili mnie w błąd. To znaczy, pamiętam, że myśmy pierwsze nasze rozmowy to były lata temu. Jak jeszcze nawet temat jakości powietrza nie dźwięczał odpowiednio w opinii publicznej. I od początku byłem przekonany, tak jak część opinii publicznej, że państwo mówią, termomodernizacja, zmiana źródeł ogrzewania i naprawdę powietrze się polepszy. Dziś rano się obudziłem i myślałem o naszej rozmowie. Muszę panu powiedzieć, że chcę mi się zapytać, czy to nie jest tak, że w tym modelu rozwojowym, który mamy, czyli rozlewające się miasta, budynki jednorodzinne, samochody, którymi dojeżdżamy do tych budynków jednorodzinnych, tak? Ewidentny kryzys budownictwa takiego, jaki znamy kiedyś ze scentralizowanymi źródłami ciepła, sieciami i tak dalej. Czy to nie jest tak, że my systemowo jesteśmy skazani na to, że my będziemy mieli po prostu problemy z jakością powietrza. Jeśli ten system, ten sposób rozwoju będzie nadal utrzymał, a wygląda na to, że tak.
1: Znaczy mi się wydaje, że my możemy systemowo uciec od tego zanieczyszczenia powietrza w dwóch aspektach, to znaczy miasta, to znaczy taka konstrukcja miast i komunikacji w miastach, która by sprawiała, że komunikacja publiczna będzie punktualna, niedroga i dosyć szybka i będzie po prostu zwyczajnie wygra z samochodami osobowymi. To jest jedna rzecz. Zmiana sposobu poruszania się po mieście, bo sami widzimy, że są doniesienia, że po Warszawie w tej chwili do Warszawy wjeżdża dwukrotnie więcej pojazdów niż jeszcze dekadę temu. Tak. To jest jeden czynnik. Drugi czynnik to są te domy jednorodzinne, których liczba nam przybywa po kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Zmiana standardów budownictwa, czyli normy budowlanej, która zmusza budujących do tego, żeby te domy były jak najlepiej zaizolowane cieplnie, żeby miały obowiązek pewnych źródeł ciepła, które będą i efektywne energetycznie, i nie zanieczyszczające powietrza, to można te zmiany systemowo wprowadzić. To już się częściowo odbywa. Co do samochodów, nie jestem taki pełen optymizmu. Co do domów jednorodzinnych, trochę bardziej, bo te normy nowych domów budowanych są obecnie już dużo bardziej restrykcyjne. Ale tylko jedno zdanie, bo wspomniał pan o 30 kilku miliardach wydanych na czyste powietrze i pytanie, czy to w ogóle miało sens. Jeżeli zestawimy sobie jakość powietrza, nawet tę lekko pogarszającą się w ostatnich dwóch latach, tak, i to, co było 12-13 lat temu, to obserwujemy dwa światy. Naprawdę, proszę mi wierzyć. To, co się działo w Polsce w roku 2010-2012, kiedy stężenia rokotwórczego z alfapirenu wynosiło na powierzchni całego kraju średniorocznie około 9-10 nanogramów. W tej chwili te stężenia spadły do kilku, dwóch, trzech, 3,5 może rocznie. To jest fundamentalna zmiana, prawda? Ta zmiana zaszła, tylko że oczywiście ona nie dojechaliśmy jeszcze do powietrza na poziomie normatywnym, ale no, sam przykład miasta Rybnik, w którym zlikwidowano chyba 7 tysięcy kopciuchów, gdzie było 130 dni smogowych, teraz jest koło 20 kilku. Ja mógłbym takie przykłady mnożyć. Dlatego posłużyliśmy się tymi miastami najmocniej zanieczyszczonymi, bo tam, wydaje mi się, w tych miejscowościach w zasadzie nic się nie dzieje, tak? Nie analizowaliśmy wszystkich miejscowości w kraju, czy to się wydarza. Natomiast przekaz co do tego, czy to miało sens, czy te 30 czy 40 miliardów złotych miało sens, w moim przekonaniu tak, dlatego że myśmy zeszli z rocznej liczby zgonów w Polsce wywołanej zanieczyszczonym powietrzem z prawie 50 tysięcy, 47 tysięcy do 30 kilku w tej chwili. Więc to jest zmiana i zdrowotna, i poprawy jakości powietrza. Ja bym sobie życzył, żeby to było zero zgonów, natomiast rozumiem też, że to kosztuje.
0: I na samym końcu, osoby, które termomodernizowały budynki, myśląc o tym, że po prostu mniej zapłacą za ogrzewanie w zimie, czy większa część tych osób, jeśli to było zrobione z sensem, z pana perspektywy, teraz w trakcie tych upałów może powiedzieć, to działa nie tylko w zimie, w sensie mniej musi na schłodzenie takiego budynku wydać pieniędzy, czy taka reguła obowiązuje?
1: Tak, ta reguła obowiązuje. Ja podam tylko swój przykład bliski. W moim domu, który jest ocieplany 14 centymetrami styropianu w te najgorętsze dni, my nie otwieraliśmy okien, nie wietrzyliśmy, okna były zasłonięte roletami i w budynku było 24,5 stopnia, gdy tymczasem na dworzu było 35,7. Wietrzyliśmy wyłącznie w nocy po godzinie 11, kiedy temperatura spadała do 20 kilku w nocy. Więc to jest przykład przeciętnego budynku sprzed 20 lat. Ja jestem przekonany, że ktoś, kto ma budynek świetnie ocieplony, dodatkowo być może rekuperację ciepła, być może jakiś rodzaj pompy ciepła, która jednocześnie, pamiętajmy, może schładzać mieszkanie, nie tylko grzać, bo pompy ciepła mogą być dwukierunkowe, zależy od typu. Więc tak, ocieplenie dobre domu schładza nam dom w ekstremalnych temperaturach. Pamiętamy tylko o pewnych warunkach, czyli nie pozwalamy słońcu wtargnąć do środka i tak dalej, nie wietrzymy w środku, kiedy mamy 37 stopni na zewnątrz.
0: A to świetnie, że
1: są proste zasady i to działa w dwie strony, ocieplenie domu.
0: Tak, czyli jak rozumiem, to pana puentą do takiej memicznej sytuacji, kiedy były minister mówi słynne OZE sroze i mówi, że zdejmie sobie panele fotowoltaiczne z dachu, to pan by zapytał, czy ta termomodernizacja w te upały też, jeśli była oczywiście z programów wspierających montowana, to też czy by zniknęła, jak rozumiem.
1: No oczywiście, nie rozumiem podejścia pana ministra do fotowoltaik, ale trudno, taki klimat. Co do termomodernizacji i ocieplenia ścian, jest to zawsze dobra decyzja, niezależnie od tego, jakim źródłem ogrzewania się posługujemy. Czy to będzie kopciuch, czy to będzie pompa ciepła. koszty ogrzewania takiego domu zwykle spadają mniej więcej o połowę. Zależy oczywiście od jakości ocieplenia tego budynku i tutaj też warto o tym pamiętać, żeby to ocieplenie naszego budynku wykonał ktoś, kto się na tym zna i nie pozostawił tak zwanych mostków cieplnych, czyli takich, no niby ściana otynkowana, ale jednocześnie jest taka dziura, którą to ciepło gdzieś tam nam ucieka pod parapetem czy w innych miejscach. To jest też kluczowe. Ocieplenie, ociepleniu nierówne, to tutaj warto o tym pamiętać.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dobranoc.
1: Dziękuję również. Do widzenia.
0: Za 21 minut, godzina 21. Informacje. Ale zanim informacje, to słuchacze i słuchaczki ze swoją perspektywą. Dziś rozmawiamy o tym, że po dekadzie stopniowej poprawy, o której pięknie na końcu powiedział nasz gość, nastąpiły dwa lata, kiedy jakość powietrza w tych najbardziej zanieczyszczonych miejscach w Polsce się pogorszyła. I teraz państwo patrzą na to, a może mieszkają w tych miejscowościach, gdzie jakość powietrza jest zła. I mówią sobie, u nas to widać wyraźnie, to jest kwestia tego, jak działa albo nie samorząd. Albo państwo dzwonią i mówią dzisiaj, nie, to nie jest kwestia samorządu, to konkretni ludzie z konkretnymi możliwościami, ale też z konkretnym nastawieniem do tego, czy warto angażować energię i pieniądze w to, żeby w sposób, nie wiem, bardziej... albo mniej zanieczyszczający po prostu się ogrzewać. Chyba, że ktoś z państwa uważa, że ten motyw, który kilkakrotnie wracał podczas rozmowy, to właśnie te problemy z programem Czyste Powietrze, z dotacjami, problemy z jakością sprzętu, który był nam sprzedawany w dobrej wierze, kupowaliśmy wiedząc, że są świetne, a okazało się, że ten sprzęt jest niedoskalowany, nie taki jak trzeba i tak dalej. To spowodowało, że być może faktycznie przestało nam trochę zależeć na tej jakości powietrza. Lub też część z państwa sądzę, że zgodzi się z tezą naszego gościa tak, że się w skrócie się spolityzowało to, czy jest strefa czystego transportu w danym mieście, w danej miejscowości. Spolityzowało się to, czy zakażą nam palić czymś, albo czy będą kontrolować, tak, czy będą kontrolować dokładnie, czym my palimy w naszym kotle. Może to jest ten podstawowy powód, że te dwa ostatnie lata wyglądają trochę nie za dobrze. 22 44 044, to jest numer telefonu do Radia Tok FM. 22 44 044. Po dekadzie stopniowej poprawy jakość powietrza w Polsce w niektórych miejscach się pogorszyła. Czy przestało nam na jakości powietrza zależeć? Gdzie są przyczyny według państwa? Jest z nami pan Paweł z Płocka. Dobry wieczór, panie Pawle.
2: Dobry wieczór. Ja dzwonię z Płocka, miasto przemysłowo średniej wielkości, bardzo dobrze opomiarowane, jeśli chodzi o kontrolę jakości powietrza, bo oprócz, powiedzmy, stacji, których właścicielem jest wieś, to są jeszcze stacje miejskie. Więc no, po prostu ja będę się starał ustosunkować do kilku kwestii podnoszonych w rozmowie z ekspertami. Więc nie ma żadnego sprzężenia zwrotnego między jakością powietrza rejestrowaną przez te stacje miejskie, a działaniami samorządu. W szczególności Straż Miejska nic nie robi. Straż Miejska po prostu niby ten obowiązek ma, ale nic nie robi. Gdybym ja i parę osób, i kilkanaście, nie wiem ile, podobnych nie męczyło straży, to ona by nic nie robiła. Ona by zamknęła oczy, nie widziała, nie słyszała.
0: A co to znaczy męczyło, pani Paweł? Znaczy...
2: Proszę pana, no, jak widzę, że z komina, wie pan, leci byle co, znaczy albo inaczej, że się pali byle czym, a leci smog, tak. Wie pan, no to dzwonię na straż. Straż nie jeździ i nie szuka, tylko czeka na sygnał. A wie pan, a przyjedzie...
0: Ale wtedy... co robi wtedy straż, jak pan dzwoni? Miał pan taką sytuację, że pan zadzwonił i interwencja była?
2: A to wie pan, mają inne interwencje, a to coś tam, wie pan, krótko mówiąc, starają się zlekceważyć. W końcu jak przymuszę, to się pojawią. Wynikiem takiego, wie pan, postępowania, ponieważ na ten temat już rozmawialiśmy tak. z panem, wie pan, mojego tego antyobywatelskiego, antyspołecznego, wie pan, jest to, że tam komuś, wie pan, rypnęli mandat, zmusili i się zmieniła. To jest, wie pan, druga sprawa. Są w Płocku stacje, te właśnie, których własnością jest wioś, one mają reagować. I oczywiście, wie pan, mierzą takie rzeczy, jak poziom, wie pan, smogu i tak dalej, ale oprócz tego benzoalfapirenu, wie pan, my w Płocku mamy jeszcze, wie pan, szereg innych tych. kancerogennych związków pochodzenia przemysłowego. I jak wie pan, jak my to w mieście widzimy, czujemy, wie pan, że jest awaria, jest emisja, to się potem okazuje, że te stacje, które powinny to rejestrować, akurat, wie pan, popsuły się, akurat były, wie pan, w konserwacji i tak dalej, i potem nie ma tego. Trzecia sprawa.
0: Ale panie Pawle, zanim trzecia sprawa, czy ludzie o tym rozmawiają, w sensie pan ze znajomymi, z sąsiadami rozmawia o tym, że powietrze jest złej jakości i to jest ewidentne.
2: Wie pana, my rozmawiamy, wy więcej, tak? Wie pan, pod naciskiem mieszkańców i to jest jednego, dwóch radnych, wie pan, miasto wydało pieniądze, zamówiło badania w firmach zewnętrznych, które robiły, wie pan, te oceniały, analizowały w takich programach 3-5-letnich, wie pan, te jakość powietrza i w końcu, wie pan, jak wychodziło, że oprócz niskiej emisji jest jeszcze, wie pan, ta emisja przemysłowa, to wie pan, to po prostu to w wyniku nacisków tego głównego emitora zanieczyszczeń przemysłowych firmy zaczęły dostarczać, wie pan, no, banialuki. Po prostu te opracowania przestały być cokolwiek warte. Wie pan, więc tutaj mógłbym nazwy firm wymienić. I ostatnio, wie pan, jeszcze taka jedna sprawa jest. Wie pan, jest moda, wie pan, na palenie tym, na posiadanie kominków. Czy to jest przestępstwo? Wie pan, państwo, wie pan, dopuszcza takie coś? Wie pan, no to jest akceptowanie kopciuków.
0: Panie Pawle, dajmy jeszcze szansę innym.
2: Ale chwileczkę, wie pan,
0: ale
2: jeszcze parę
0: bardzo
2: rzeczy.
0: Wiele osób dzwoni, panie Pawle, i musimy też dać im głos. Przykro mi, no następnym razem dłużej porozmawiamy o tym, panie Pawle. Bardzo dziękuję, że pan zadzwonił. Przypomnę numer do nas 22 44 044. Powinien być z nami pan Bartłomiej z Krakowa. Dobry wieczór, panie Bartłomieju.
3: Dobry wieczór, panie.
0: Słuchamy pana.
3: Więc ja mogę się wypowiedzieć trochę, działam w tym temacie jakości powietrza i sytuacja w Obwarzanku jest taka, że osoby, które mogły, które chciały wymienić kocioł, już to zrobiły. Teraz zostali sami, my mówimy tak, trudni klienci. Albo to są osoby, które nie chcą wymienić ze względu na światopogląd i ich po prostu trzeba... najpierw mandaty, później decyzja środowiskowa o usunięciu kotła.
0: Ale zaraz, panie Bartłomieju, czy pan mówi o osobach, które mieszkają w Krakowie, czy w gminach są mieszkańcy gmin wokół Krakowa?
3: Mówię o gminach okolicznych. Tak. Też przypadek Krakowa jest taki, że budżet Krakowa pozwalał na wydanie dużych środków na wymianę, budżet gmin ościennych już nie bardzo. I jeszcze a propos...
0: Ale to jak zmusić kogoś do wymiany, skoro on na przykład nie ma pieniędzy?
3: To jest ten drugi przykład. Powiedziałem najpierw przykład o osobach, które stać, ale nie chcą, tak. Tych trzeba mandatować, a osoby, które nie mogą lub często jest tak, że stan techniczny budynku na to naprawdę nie pozwala w niektórych przypadkach, to są osoby tak zwane ubogie energetycznie. Dla nich powinny być przeznaczone odpowiednie programy. Teoretycznie w czystym powietrzu jest taki program, ale praktycznie on nie działa. Tu jeszcze jedno słowo, bo mówimy o pogorszeniu jakości powietrza tam rok do roku. Też sytuacja jest taka, że 2 lata temu była była lżejsza zima. I po prostu dlatego też te wskaźniki może nam pokazują, że pogorszenie stanu.
0: Tak, rozmawialiśmy o tym. Panie Bartłomieju, a co z tą tezą, że trochę spolityzowało się mówienie o strefie czystego transportu, o monitorowaniu przez Straż Miejską tego, czy ktoś nie stosuje nic zakazanych paliw i tak dalej, że to stało się częścią... Pan o tym wspomniał, że część osób po prostu ma taką wizję, że no, to jest jednak kwestia wolności. Co pan o tym sądzi?
3: Zgadzam się na pewno, no po prostu niektóre, chyba wszystkie partie polityczne, patrzą tylko ze względu na politykę, a nie na dobro mieszkańców i Polaków. I po prostu to jest tam, gdzie mogą coś mówić, gdzie dostaną punkty w sondażach, patrzą krótkowzrocznie i to idzie.
0: Ale trochę, panie Bartłomieju, trochę pan skręcił tutaj, bo mogę użyć pana argumentu i powiedzieć tak, no dobra, ale partii politycznej zależy na ludziach, którzy mają małe dzieci i małe dzieci, które są bardziej narażone na złej jakości powietrza, lekarze to podkreślają, no i ci wyborcy z tymi małymi dziećmi chcieliby mieć partię, która im powie, zadbamy o powietrze w miejscowości, w której mieszkacie. To też są głosy wyborcze. I co? I to nie działa?
3: Nie działa. Ponieważ dla ludzi temat powietrza niestety nie jest najważniejszy. Jak tak rozmawiamy szczerze, to dla mieszkańca ważniejszy jest to, czy autobus przyjedzie, czy jest dziura w drodze, a nie jakość powietrza. To też dlatego jest, że jakość powietrza się poprawiła na tyle, że już nie widać tego smogu aż tak.
0: No tak.
3: Myślę, że to jest... No, więc na pewno trzeba działać, też edukować. Trzeba cały czas edukować. Mimo tam iluś tam lat edukacji, to jest niezbędne.
0: Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Bartłomiej z Krakowa był z nami. Pod numer 22-44-044 pan Łukasz z Łodzi zadzwonił. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy
4: dobry
0: pana. Słuchamy.
4: Ja chcę powiedzieć w ten sposób. Mieszkam na osiedlu, które sąsiaduje z kwartałem niewielkich uliczek zabudowanych domami albo przedwojennymi, albo zaraz powojennymi, które nie są podpięte do miejskiej sieci ciepłowniczej. Na osiedlu, na którym mieszkam, które ma własną kotłownię gazową, również nie jest podpięte do sieci miejskiej, ale no, jesteśmy gazem ogrzewani. Jest zainstalowany czujnik, który przez całą dobę, przez cały rok mierzy zanieczyszczenie powietrza. Otóż mogę panu powiedzieć, że i to jest Łódź. Ja mieszkam na tym samym osiedlu od 26 lat. Czujnik funkcjonuje od co najmniej 20 i rokrocznie od października do marca, codziennie po godzinie 18, od 400 do 800% przekroczenia pyłów zawieszonych. Tam są dwa rodzaje tych pyłów, dziesiątka i te 2,5 mikrona to są takie najmniejsze pyłki, które podobno najbardziej szkodzą. Czyli ja przez pół roku wdycham powietrze porównywalne z Bytomiem, Sopienicami, w cudzysłowie w najlepszych swoich latach.
0: No dobrze, panie Łukasz, ale ta sytuacja skoro trwa i jak rozumiem, pan rozmawia o tym z sąsiadami, tak? To
4: czy... Teraz już, panie redaktorze, nie rozmawiamy, bo nie ma się co denerwować, ale chciałem powiedzieć w ten sposób, że oczekiwanie, że mieszkańcy i dom po domu będą termomodernizować, inwestować, mijać tym celem. Dopóki nie będzie polityki na szczeblu miasta, aglomeracji, która będzie konsekwentnie podpinać do sieci miejskiej, no bo wiadomo, że jak ktoś mieszka w bloku, ma mieszkanie w bloku i ma kaloryfer, no to nie będzie palić gumy u siebie w mieszkaniu, no bo jest grzany przez kaloryfer. To jest jedyne wyjście. My oczywiście możemy alarmować Straż Miejską. Straż Miejska przyjeżdża, wypuszcza drona. Dron, widać go z daleka, jak podlatuje do komina konkretnych posesji. No i jest podstawa do wymierzenia mandatu. Ten mandat jest płacony albo i niepłacony. To jest mandat wysokości, przez wiele lat on miał stałą wysokość 500 zł. Nie pociąga to za sobą żadnych termomodernizacji, dlatego że mieszkańcy tego osiedla, o którym wspomniałem, tego całego kwartału ulic na Górnej, w dzielnicy Górna w mieście Łodzi, nie będą termomodernizować. Zresztą podejrzewam, że nie miałoby to sensu, bo taniej byłoby zburzyć taki dom i stawiać go po prostu od zera. Oni nie
0: Panie Łukaszu, ale zaraz, czy pan mówi o sytuacji osób, które z przyczyn finansowych po prostu nie zrobią tak wielkiego remontu? Czy pan mówi o no, czy to jest sytuacja bez wyjścia, jak rozumiem? Ale jeśli się nie pojawi samorząd z dużymi pieniędzmi i z energią, inicjatywą, to nie. To nie mam szachmat.
4: Powiedział, jedynym wyjściem sytuacji jest świadoma polityka, której nie ma. Ekipa w mieście Łodzi to jest ta sama ekipa, która rządzi od 2010 roku. Doskonale zdaje sobie sprawę ze stanu powietrza i w pełni akceptuje ten stan, podejmując decyzję, żeby nic nie robić. Bo tak jak panu powiedziałem, jedynym wyjściem jest po prostu systemowe podpinanie całych kwartałów do sieci miejskiej.
0: Tak, zgoda, ale panie Łukaszu, każdy ekspert to potwierdzi, większa część mieszkańców polskich miast to potwierdzi. Tylko pytanie, jak to się stało, że jest ekipa, która w ogóle nie zwraca na to uwagi, a jednocześnie są co parę lat wybory samorządowe? To znaczy, że rządzący są przekonani, że tak niewielka część społeczeństwa uznaje to za rzeczywiście priorytet zdrowotny, tak?
4: Tak, oczywiście. No. Powiem panu tak, na tą ekipę głosują zarówno ci, którzy mieszkają na osiedlach z wielkiej płyty, na których problemów powietrza, no bo nikt tam nie kopci, głosują również mieszkańcy tych domków. Z czasu do czasu dostaną mandat 500 zł, ale to jest i tak to ile oni zaoszczędzą w przeciągu całego sezonu lewczego, to i ta ekipa, która opanowała partyjnymi działaczami wszystkie możliwe spółki miejskie, ma się świetnie. Gdyby tylko, dlatego jak słyszę o tej dwukadencyjności, prawda?
0: No właśnie, to co pan sądzi?
4: Bardzo kibicuję, żeby wprowadzić tą dwukadencyjność. Po prostu... Mogę panu powiedzieć w ten sposób.
0: Ale skąd pewny, że następna ekipa będzie w ogóle brała pod uwagę to, o czym teraz rozmawiamy?
4: To jest cień nadziei. Aha. Cień nadziei. Bo mogę panu powiedzieć, że ja mam 53 lata. Pamiętam z dzieciństwa lata 70. Dobrze pamiętam lata 80. I mogę panu powiedzieć, że tam, gdzie kiedyś w tych domkach palono węglem, który był tani, powietrze było lepsze niż teraz, kiedy ci ludzie palą tam głupą śmieciami. Nie można wywieźć. Proszę sobie wyobrazić, że...
0: Panie Łukaszu, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom.
4: Tak, dobra.
0: Bardzo dziękuję za pana głos i trochę taki raport z dzielnicy w Łodzi. Dziękujemy panu Łukaszowi. Pan Włodek z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór, panie Włodku.
5: Dobry wieczór, witam pana i wszystkich słuchaczy. Ja to właśnie tutaj, pan ekspert wszystko fajnie mówił, bardzo mądrze, ja wszystkim się zgadzam po prostu, ale po prostu ja na temat, ja to do inną stronę medalu. Ja i mój sąsiad, myśmy na osiedlu, jesteśmy pionierami dwoma, którzy on ma od 3 lat, a ja mam od 2,5 lat ekologiczny system, znaczy pompa ciepła i po prostu powiem tak, jeżeli, bo tutaj właśnie się mówi o zachętach, że o jakości i tak dalej, i reszta sąsiadów naszych na osiedlu, w domu, po prostu jak czasami rozmawiam, parkując samochody, mówi tak, i tak, i sąsiad czekał na zwrot 3 lata mój, ja czekam już właśnie mija 2,5 roku na zwrot, bo pompa ma funkcję klimy po prostu, to już komuś tam się nie podobało, już mi powiedzieli, że zwrot nie dostanę, ale ja i mój sąsiad też na tyle zamożni, że my się machnali ręką. Mamy wygodę, bo mamy w zimę ciepło, w lecie chłodno, termalizację właśnie trwa już 2,5 roku i powiem tak, jestem bardzo wdzięczny, jeżeli taką zachętą jest pani minister środowiska pani Kloski, jest, którą pozdrawiam ja i mój sąsiad, powiem, że trwa latami wszystko i ma być zachętą do termalizacji, to po prostu i tak było trwa latami, to po prostu ja jutro muszę zawieźć, proszę posłuchać, po 2,5 roku muszę przywieźć ekspertyzę techniczną, że styropian, ogólnie stosowany szal grafitowy, fasada Extra Plus, który ma certyfikat normę budowlaną polsko-europejską CE, muszę udowodnić, musiałem zrobić ekspertyzę, za 1000 zł mnie to dla mnie zrobiło, że on jest, że on spełnia normę.
0: Panie Włodku, czyli dla pana odpowiedzią na dzisiejsze pytanie jest to, że skomplikowany, nieoczywisty, długotrwały proces w programie Czyste Powietrze jest antyreklamą po prostu.
5: Dokładnie, tak chciałem powiedzieć wszystkim i się proszę nie dziwić, że ludzie nie chcą po prostu tych, którzy, bo na osiedlu mam proszę, których stać po prostu, oni powiedzieli, nie, my wolimy zapłacić większe rachunek za gaz, po prostu nie denerwować się jak ja i sąsiad, a reszta sobie pali tym, co tam wiadomo. Także pozdrawiam wszystkich.
0: Bardzo dziękujemy za pana głos, pan Włodek z Wrocławia, chociaż to był bardzo przygnębiający głos, bo to oznacza, że myśmy naprawdę jako państwo nie zadbali o to, żeby ten proces był prostszy, czytelniejszy, No i przede wszystkim, no, mamy, pamiętajmy, że nadal trwają postępowania i wiele spraw jest w prokuraturze, bo część osób potraktowała program, o którym wspominał pan Włodek z Wrocławia, jako świetną okazję do oszukania innych ludzi. 22 44 044. Po dekadzie stopniowej poprawy jakość powietrza w Polsce się pogorszyła. Jak państwo sądzą, dlaczego? Czy to, co przed chwilą mówił pan Włodek o tym, w jaki sposób funkcjonuje program? Bo oczywiście wiele osób słuchających nas ma kompletnie inne, o wiele bardziej pozytywne doświadczenia, jestem o tym przekonany, ale też proszę dzwonić. Czy może to jest kwestia właśnie jakiegoś spolityzowania tych wszystkich spraw, od strefy czystego transportu poprzez to ułożenie własnego domu, sposobu ogrzewania jako czegoś, co jest w sferze mojej prywatnej, a nie jest kwestią regulowaną przez państwo. Jak państwo to widzą? Gdzie tu jest odpowiedź na pytanie, czy przypadkiem nie przestało nam trochę mniej zależeć ostatnio na jakości powietrza? Za minutę, godzina 21, informacje, które przedstawi Sylwia Hryczańska, a po nich kolejne państwa głosy. Nasz numer to 22 44 044.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
7: Przez wielu polityków oraz ich zwolenników są postrzegani jako oderwani od rzeczywistości krzykacze, którzy nie znając realiów polityki, ekonomii i gospodarki, walczą o niemożliwe do zrealizowania postulaty. Młodzi aktywiści nie przejmują się jednak tymi opiniami i robią swoje. Kim są, o co walczą i dlaczego tak lubią konfrontacje z politykami? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Dominiką Lasotą o książce Odwagi w podcaście Półka z Książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
6: Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Armia nie wycofa się z Libanu, dopóki Izraelowi zagraża Hezbollah, zapowiada premier Benjamin Netanyahu. Prezydent z ministrem obrony narodowej będą rozmawiać o szczycie NATO w Ankarze. To koniec rządowego pakietu obniżek CPN. Jutro na stacjach za tankowanie przyjdzie nam zapłacić więcej. Minęła 21. Sylwia Hryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wojska Izraela pozostaną na południu Libanu tak długo, jak wspierany przez Iran Hezbollah będzie stanowił zagrożenie, zapowiedział premier Izraela Benjamin Netanyahu, który odwiedził wojska na południu Libanu. Izraelska armia stworzyła tam sięgającą około 10 kilometrów w głąb kraju strefę bezpieczeństwa. W piątek przedstawiciele Izraela i Libanu podpisali w Waszyngtonie porozumienie, które ma doprowadzić do trwałego pokoju. Dokument zakłada również przekazanie kontroli nad całym terytorium państwa władzom w Bejrucie, jednak po rozbrojeniu niekontrolowanych przez nie grup zbrojnych. Hezbollah sprzeciwiał się negocjacjom i ogłosił, że umowa jest nieważna. Uznawana przez Zachód za organizację terrorystyczną grupa odmawia też złożenia broni, do czego jest wzywana przez libańskie władze. W trwających od 2 marca walkach w Libanie do wczoraj zginęło 4257 mieszkańców tego państwa, a także 36 izraelskich żołnierzy i 4 cywilów. Niższa Izba Parlamentu Francji przyjęła projekt ustawy o pomocy w umieraniu. Przepisy przewidują, że osoby nieuleczalnie chore i cierpiące będą mogły zwrócić się o substancję śmiercionośną. W przyjętym projekcie określono, że o taką pomoc mogą ubiegać się osoby cierpiące na chorobę poważną, nieuleczalną, zagrażającą życiu i w fazie zaawansowanej bądź terminalnej, a jednocześnie powodującą cierpienie fizyczne bądź psychiczne, będące nie do zniesienia. Osoba ubiegająca się o pomoc w umieraniu powinna być pełnoletnia i zdolna do wyrażania woli w sposób swobodny i jasny. Projekt trafi teraz do Senatu, a ostatecznie głosowanie nad przepisami odbędzie się 15 lipca. Prezydent Karol Nawrocki spotka się jutro z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmowa jest potrzebna, bo w przyszłym tygodniu w Turcji odbędzie się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Potrzebę spotkania z ministrem obrony prezydent Nawrocki zgłaszał kilka tygodni temu, gdy wracał z Waszyngtonu z krótkiego spotkania z Donaldem Trumpem przy okazji urodzinowej imprezy prezydenta USA. Mówi wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
9: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas jutrzejszego spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem. Szczyt NATO to jest takie miejsce, gdzie wybiera się i pan prezydent, i pan premier Kosiniak-Kamysz, i pan premier Sikorski. I dobrze, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem.
8: Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz mają też rozmawiać o staraniach nad utworzeniem w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. To koniec tańszego paliwa na stacjach. Od jutra przestanie obowiązywać rządowy pakiet obniżek CPN wprowadzony w związku z atakiem USA i Izraela na Iran, co wywołało światowy kryzys energetyczny. Od 1 lipca na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio 50-60 groszy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna, a w związku z tym, jak mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex,
10: należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
8: A tak o podwyżce mówili w TOK FM kierowcy na jednej z łódzkich stacji.
11: Tankuję, nie patrzę, żeby się nie denerwować. Uderzy to po kieszeni?
12: 50 groszy do góry? Nie.
13: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni, proszę pana.
14: Pani tankuje do pełna, żeby jeszcze po tej niższej cenie?
13: Tak, dokładnie.
8: Od jutra na stacjach za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50 zł, a za olej 6,70 zł. Na terenach pokopalni Centrum w Bytomiu powstanie akcelerator biznesowy. Wspólna inicjatywa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Samorządu otrzymała kilkudziesięciomilionowe dofinansowanie z Unii Europejskiej. A o szczegółach reporter TOK FM Grzegorz Kozioł.
15: W Centrum Bytomia za 100 milionów złotych powstanie Xenon, nowoczesne centrum współpracy biznesu, nauki i edukacji, opowiada Rafał Żelazny, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
16: Jest to teren, który zostanie zagospodarowany w formie modularnych hal przemysłowych z częścią biurowo-usługową. Powierzchnia tych hal to około 10 tysięcy metrów kwadratowych.
15: Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia, przekonuje, że mieszkańcy znajdą tu nowe miejsca pracy.
17: Różne profile są działalności i myślę, że bardzo wiele firm będzie mogło w tym miejscu prowadzić swoją działalność, a tym samym zatrudniać ludzi.
15: 10%, tyle według GUS-u wynosiła stopa bezrobocia w Bytomiu pod koniec zeszłego roku, to najwyższy wskaźnik, jeśli chodzi o miasta w województwie śląskim. Od początku tego roku trwa likwidacja ostatniej kopalni węgla kamiennego w mieście, a przypomnę, że jeszcze kilka dekad temu działało tu 7 kopalń i 2 huty. Z Bytomia Grzegorz Kozieł, TOK FM.
8: Maja Chwalińska i Austriaczka Sinia Kraus wycofały się z gry podwójnej wielkoszlemowego Wimbledonu, poinformowali organizatorzy. Polska tenisistka wczoraj, walcząc z problemami zdrowotnymi, odpadła w pierwszej rundzie singla. Nie taki Wimbledon sobie wyobrażałam, ale taki jest czasem tenis, napisała Chwalińska na Instagramie i dodała: dziękuję wam wszystkim za wsparcie. Naprawdę to doceniam. W położonym na chorwackim wybrzeżu Splicie padł dziś rekord temperatury dla tego miasta. Zmierzono tam 39,5 stopnia Celsjusza. Temperatura wody w tym regionie Chorwacji wyniosła 27 stopni Celsjusza. Krajowy rekord temperatury w Chorwacji to 42,9 stopnia. Szczegółowa prognoza pogody dla Polski na nadchodzący dzień już za chwilę. A na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22. Dzień przed nami z większym zachmurzeniem niż w ostatnim czasie. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z dużym gradem. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burzy we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Temperatura maksymalna jutro od 18 stopni nad samym morzem i lokalnie na zachodzie. Około 30 w centrum, do 36 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Jest 6 minut po godzinie 21. Słuchamy Radio TOK FM. Trwa program Mikrofon TOK FM i państwo do nas dzwonią, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy przypadkiem nie przestało nam w ciągu ostatniego roku, dwóch, mniej zależeć na jakości powietrza i na poziomie politycznym, na poziomie rządowym, samorządowym, a być może nawet na takim codziennym każdego z nas, obywateli, obywatelek. Szczególnie tu głos pana Łukasza z Łodzi zwracał na to uwagę. Bardzo dziękujemy za tę opowieść. A być może to ma swoje bardzo solidne przyczyny. Pan Władek z Wrocławia powiedział, no, program w słusznej sprawie, wspomagający ludzi, jeśli chodzi o zmianę sposobu generowania ciepła albo chłodzenia się w latem na bardziej przyjazny naszemu powietrzu i programy termomodernizacyjne, one, czy mój prąd, nie, to absolutnie nie powinny być tak skomplikowane programy, co do których, tak jak słyszeliśmy od pana Włodka, 2,5 roku trwa proces dostarczania różnych papierków. Chyba można było to zrobić lepiej. No wiem, że zaraz ktoś zadzwoni i powie: tak, można było tak uprościć procedury, sprawiły, żeby tych oszustw było jeszcze więcej. Akurat w naszym społeczeństwie nie trudno osoby, które chciałyby wykorzystać pieniądze państwowe w niecnym celu, albo w ogóle oszukać kogoś, bo przypomnijmy, i państwo znają te historie, media o nich mówiły, że nieuczciwi czy sprzedawcy poszczególnych rzeczy, takich jak począwszy od pomp ciepła, a skończywszy na różnych innych przedmiotach, no po prostu chcieli i udało im się oszukać inne osoby. Ale to pewnie tylko część tego bardzo szerokiego i wielowątkowego procesu, który tak jakby wyhamował. Pan Krzysztof z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
12: Dobry wieczór. Panie redaktorze, ja bym troszkę z innej strony. Mi się wydaje, że trochę chyba przesadzamy. Ja wie pan, 50 lat w tym roku minęło, kiedy mam prawo jazdy. Jeżdżę od początku w Warszawie i pamiętam czasy, kiedy się jeździło maluchem i największym przeżyciem była jazda za autobusem miejskim albo za ciężarówką, która stawiała z tyłu kurtynę dymną, zasłonę dymną. Natomiast dzisiaj to praktycznie rzecz biorąc nie istnieje. Może to jest specyfika jakby Warszawy, która uważam ma całkiem niezłą strukturę, jeśli chodzi o powietrze. Ma coraz więcej samochodów elektrycznych. Nie widzi się takich kopcących samochodów. Nie ma tego problemu, jak wie pan, w miastach, nie wiem, Śląska czy Łodzi, gdzie te domy, co prawda tam wokół Warszawy, w tym wianuszku są domy jednorodzinne, ale myślę, że tak ludzie, no nie widać, żeby palić gumami.
0: Ale dobrze, ale panie Krzysztofie, ale czy pan ma pan, bo sam pan powiedział coś takiego przed momentem, że być może Warszawa jest specyficzna, ona jest specyficzna, no bo jak porównamy z miastami, w których jakość powietrza jest gorsza, no to za moment ktoś będzie dzwonił z miejscowości, gdzie po prostu jest trujące powietrze. Ale to panie Krzysztofie, czy pan ma wrażenie, że się mniej mówi o jakości powietrza? No pan chce powiedzieć, jak rozumiem, coś takiego. W Warszawie się mniej mówi, bo jest lepszej jakości powietrze. Kropka, tak?
12: No, trochę mam takie wrażenie, wie pan.
0: No dobra, ale, no, ale jest, nie ale wszyscy żyjemy w Warszawie.
12: Takiego... Nie, no ja wiem, no, dlatego powiedziałem, wie pan, że to Warszawa. Ale to też jest tak, że myślę, że powinna, że rośnie i powinna rosnąć świadomość ludzi w zachowaniu. No kiedyś
0: panie Krzysztofie, przepraszam bardzo. Tylko to mam specjalnie dla pana przeznaczone pytanie. A co ze strefą czystego transportu? Przecież to się zrobiło w pewnych kręgach bardzo duża dyskusja, również w Warszawie. I myśli pan, że to nie będzie temat, jeśli będą się zbliżały wybory i okaże się, że ta strefa czystego transportu ma być, nie wiem, rozszerzona, aby ludzie zaczną dostawać mandaty. Co pan sądzi o tym?
12: Znaczy, wie pan co... Wydaje mi się, że powinna być większa kontrola samochodów. Zresztą teraz już tak nie jest prosto na stacjach diagnostycznych. Kiedyś można było podjechać, podstępować i odjechać. Dzisiaj to już przegląd samochodu nie jest taką prostą rzeczą, żeby uzyskać. I tu uszczelnienie, bo większość w mieście tego zatrutego powietrza się bierze właśnie z komunikacji, czy miejskiej, czy indywidualnej. I wie pan, ja uważam z jednej strony, że ta strefa czystego powietrza ta czysta strefa transportu powinna być. Oczywiście jest pytanie, ile samochody muszą mieć lat, a mogą mieć lat, żeby jeździć po tej strefie, no bo to też trochę wymusza, że ludzie wymieniają te samochody. Wie pan, w Warszawie, jak pan pojeździ po Warszawie, to ciężko znaleźć jakieś stare samochody, takie jak to kiedyś.
0: Czyli według pana, w przeciwieństwie do Krakowa, w Warszawie strefa czystego transportu nie będzie powodem wielkiej politycznej burzy i referendum odwołania prezydenta?
12: Moim zdaniem nie, bo wie pan, może jestem zadufanym warszawiakiem, ale wydaje mi się, że my mamy trochę większą świadomość jakby społeczną i gdzie mieszkamy. No warszawiak to jest taki trochę inny.
0: Tak, panie Krzysztofie, chyba rozpętał pan teraz piekło. Podejrzewam, że zaraz zaczną dzwonić ludzie z wszystkich możliwych.
12: Ale wie pan, ale nie dzwonią. Powiem panu na koniec jedną rzecz, że uważam, nie wiem, czy pan zauważył, kiedy pan premier Tusk i pan wicepremier Kosiniak przedstawiali kandydata na prezydenta Krakowa. I większego faux pas nie można było zrobić, przedstawiając tego kandydata do miasta Krakowa w Warszawie.
0: No ale to panie Krzysztofie, wiadomo... zaraz zadzwoni ktoś i powie, nie można było zrobić większego fopa niż pan Krzysztof z Warszawy, który powiedział, że my w Warszawie mamy większą świadomość.
12: No ale wie pan co, to niech ktoś udowodni, że tak nie jest. No,
0: panie Krzysztofie, wydaje... dobry pomysł, bardzo dziękuję za pana głos, dziękuję, że pan do nas dzisiaj zadzwonił, pan Krzysztof z Warszawy był z nami, pod numer 22 44 044. Dzwoni pan Maciej z Poznania. Dobry wieczór, panie Macieju.
18: Dzień dobry.
0: Słuchamy pana.
18: Chciałbym porównać jakby dwie sytuacje, ponieważ mam z takiego trochę większego miasta, czyli z Poznania, z Postrzeżenia i z takiej miejscowości podpoznańskiej, powiedzmy do 10 tysięcy mieszkańców. Zimą lepsze powietrze jest zdecydowanie w Poznaniu. To nie ma wątpliwości w ogóle. Po prostu jest bardzo niewielka ilość budynków, gdzie się ogrzewa jeszcze jakimiś paliwami stałymi. Natomiast samochodów jest więcej, generują coś tam, ale te samochody są lepsze. Natomiast tragedia jest w okresie jesienno-zimowym w takiej miejscowości 7-10 tysięcy, gdzie zabudowa jest z przełomu wieków albo nawet troszkę starsza i nie ma świadomości żadnej, że trzeba termomodernizować, że trzeba wymienić te kopciuchy na coś, co mniej szkodzi. Dlaczego? Bo taki smog nie zabije od razu z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień. To tam jak spalenie papierosów. Ach, tam nie zaszkodzi. I niestety tak to jest.
0: Ale panie Macieju, tylko pan tak mówi, ale to jest efekt czego? Pan rozmawiał z osobami, które tak robią?
18: Ja rozmawiałem, nawet mówiłem, że w tym starym kopciuchu można palić w taki sposób, że to nie będzie tak dymić. Nie ma dyskusji. Dziad palił, ojciec palił, ja też tak będę palił. Po prostu, natomiast w czym rzecz? To nie są ludzie, których na przykład totalnie nie stać, bo przed tymi domami, byle jakimi w sensie jakościowym, no bo mają po 50 i więcej lat, stoją całkiem niezłe używane samochody. I to bez problemu można kupić, wydać równowartość, powiedzmy, takiej termomodernizacji co kilka lat. To jest, bo to się trzeba pokazać, natomiast dom jaki jest, taki jest. Wszyscy dymią, to ja też dymię. Co więcej, interwencje straży tych lokalnych nie mają sensu, bo tam się wszyscy znają i de facto wszystko się rozchodzi po kościach, tam nikt za nic nie odpowiada. No to tak, nie chcę mówić bardziej brutalnie. I niestety, no tak jak jeszcze tu zresztą była mowa o tym, że świadomość. Jak nie będzie tego, a to się tak nie da zrobić z dnia na dzień, to żadne przepisy, jakie by nie były, chyba że bardzo restrykcyjne, no ale to nikt się na to nie poważy, nic nie dadzą po prostu, bo apelowanie do ludzi niewiele zna, niewiele da. Ja myślę, że w mojej, czy w tej podmiejskiej okolicy, to tak 30% jest jakby świadomych i zrobili, zainwestowali i tak dalej, ale co z tego, jak 6 sąsiadów na 3 dymi i tak, no.
0: Ale panie Macieju, czy z tego, co pan mówi, tutaj odmalowuje, nie wynika, że pan uważa, że to powinny być regulacje na poziomie centralnym, gdzie po prostu obowiązuje prawo bez względu na to, czy to jest duże, czy małe miasto i nie da się...
18: Myślę, że tak, bo na przykład ten program, który Poznań ma, Czyste Powietrze, nie obejmował już tej miejscowości, bo to jest poza powiatem. I tam już jest czarna dziura po prostu. Zresztą było niedawno uzupełniające wybory lokalne i w ogóle temat jakiejkolwiek ekologii powietrza w ogóle nie istniał. Ale... Tak jak tu ktoś mówił, była ważna dziura w jezdni i tak dalej, natomiast, bo to przecież można sobie urwać coś w samochodzie i to jest od razu koszt, natomiast Czyste Powietrze, co więcej, zniknęły czujniki, które były niedawno. Było ich więcej, były aplikacje, gdzie można było to... Nie ma tego już. Od 2 sezonów gdzieś po prostu prawie
0: to,
18: że nie
0: ale
18: ma.
0: Nie, ale to panie Macieju, to jest naprawdę ciekawe, bo myśmy rozmawiali o tym. W paru momentach ten wątek się pojawił. Czy ma pan...
18: No ja słuchałem.
0: No właśnie, wrażenie, że trochę przestało nam zależeć trochę na tej jakości powietrza, czy...
18: Przynajmniej przestało zależeć tym, którzy decydują, tak lokalnie. Może centralnie to jest tam bardziej, ale no, z góry mało widać, co się dzieje na dole. Natomiast lokalnie kompletnie temat nie istnieje. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek istniał tak naprawdę.
0: Bardzo smutny jest ten pana głos, ale bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił, panie Macieju. Pan Maciej z Poznania i spod Poznania był z nami. Pan Adam z Wrocławia. Dobry wieczór, panie Adamie.
19: Dzień dobry.
0: Słuchamy pana.
19: Mam takie kwestie. Chodzi mi o to, że ustalając wiek samochodu wjeżdżającego do strefy czystego parkowania, nie uwzględnia się faktu, że samochód jest na gaz. i na przykład 27-letni samochód na gaz nie wjedzie, a 20-letni diesel wjedzie. Podczas gdy gaz to jest emisja 1/3 tej emisji, którą wydaje samochód benzynowy. To jest jedna rzecz. Czyli coś jest nie w porządku tutaj z ustalaniem tych stref parkowania. Wiadomo, że ludzie starsi już dawno pozakładali sobie w samochodach instalacje gazowe, a teraz się okazuje, że nie ma z tego korzyści. Druga rzecz to jest taka. Są te wszystkie stacje pomiarowe i telewizja podaje, jaki jest stan powietrza i oczywiście ostatni on był bardzo dobry. Tymczasem, proszę pana, przypłynął 2 tygodnie temu. Chyba
0: przepraszam,
19: niecałe.
0: Zanim pan skończy, panie Adamie, jednak to ciekawe, jak to u pana wygląda. Bo w Warszawie czy w Krakowie są jasne reguły i samochody z instalacją LPG normalnie wjeżdżają do strefy czystego transportu.
19: No, z tego, co ja słyszałem we Wrocławiu, tego nie ma.
0: No, widzi
19: ale
0: pan.
19: Z tego, co słyszałem...
0: Tylko, że
19: z tego, co
0: musi
19: słyszałem,
0: być Euro 3?
19: Nie było wyłączeń samochodów na gaz.
0: Ciekawe. Musi być Euro 3.
19: W 27 roku każdy samochód nie wjeżdża do strefy czystego parkowania i nie ma znaczenia, że że ja jeżdżę samochodem na gaz, który daje tylko 1/3 tych zanieczyszczeń.
0: Czyli we Wrocławiu w ogóle nie ma tych rozwiązań, które są, jak rozumiem, w Krakowie. Mieć Euro 4, w Warszawie Euro 3.
19: Nie.
0: To ciekawe, ale to przepraszam, przerwałem panu, bo pan jeszcze drugą rzecz mówił, drugi wątek.
19: Tak, druga rzecz to jest to, wie pan, że chodzi mi o to, że są po prostu naturalne pyły, na przykład pył z Afryki. Robiłem zdjęcia na samochodach tego pyłu z Afryki, dotykałem go palcami, zachowywał się jak talk, proszę pana, a w telewizji podawali, że jakość powietrza jest bardzo dobra. To samo dotyczy kwitnienia, to samo dotyczyło okresu, kiedy były wybuchy wulkanów i nad Europę nadchodziły, proszę pana, opary wulkaniczne i też w telewizji podawali, że...
0: Tak, ale to jest... Chcę pan powiedzieć, że dziennikarze, niektórzy dziennikarze w telewizji nie za bardzo rozumieją, o co chodzi. To chce pan powiedzieć, tak?
19: Tak mi się wydaje, no tak. Rozumiem. A trzecia sprawa to taka. Chodzi mi o grubość ścian nowobudowanych budynków. Wiem, że na pewno była dyrektywa odnośnie przewodności cieplnej ścian. Żeby uzyskać wskaźnik taki, jaki u nas jest, 0,5 tam wata na Kelwin, na przełamane przez tam grubość metr, znaczy przez metr bieżący grubości ściany, to jest 0,5 wskaźnik. Żeby taki wskaźnik uzyskać, widziałem to na targach budowlanych, trzeba postawić ścianę z pustaka 24, steropianu 15 i pustaka ceramicznego 18. Czyli ściana ma ponad 0,5 metra grubości.
0: Tak.
19: A obserwuję, jak buduje się, proszę pana, nowe osiedla, gdzie ściana jest, proszę pana, z 18-centymetrowego silikatowego klocka i mówią, że tam nałożą steropian.
0: Ale to
19: nie
0: pan
19: pomoże.
0: To pan sugeruje, że nie trzymają się norm? Czy
19: nie trzymają się norm, mało inaczej? Mało tego.
0: Ale zaraz, a to jak to działa? Ja rozumiem, tylko panie Adamie, jak to działa? Przecież ktoś będzie mieszkał w takich nieludzkich mieszkaniach w środku zimy albo w środku upalnego lata i on będzie czuł to, że...
19: Już panu to dalej tłumaczę.
0: No.
19: W czteroletnim mieszkaniu w narożnikach tworzy się po prostu warstwa grzyba. Ludzie wkładają te farelki i próbują ocieplać ściany, które i tak przemarzają, i tak przemarzają.
0: I tak bywa niestety, ale to, wie pan, rząd zysku kontra...
19: Z tą modernizacją ścian, to też po prostu jest duża ściema.
0: Ale jak to z modernizacją? Termomodernizacją?
19: Dlatego, że na 30-centymetrową ścianę nie wystarczy nałożyć steropianu 10-centymetrowego, żeby uzyskać odpowiednią...
0: Jakby pan to rozwiązał? Pan ma olbrzymią wiedzę, ma pan, rzuca pan przykładami jak z rękawa. Jakby pan zmienił w takim razie ten system? Bo ten system, o który teraz mówi, to tak, termoizolacja budynku podług pewnych norm, materiały w ogóle podług pewnych norm, to jakby pan to zrobił? To system nadzoru jakoś inaczej skonstruował? Jakby pan to rozwiązał?
19: Proszę pana, jeśli jest dyrektywa urzędowa, to ja rozumiem, że nadzór też powinien być urzędowy. Jeśli ja idę ulicą i jest stawiany nowy budynek i ściana zewnętrzna jest z silikatu 18-centymetrowego, gdzie on nawet nie jest porowaty, nawet nie jest
0: odporowy. Adamie, ale część z nas w ogóle nie wie, o co chodzi, bo pan się na tym zna, pan jest fachowcem, pan ma wiedzę.
19: Nie, nie znam się. Proszę mi, bo ja jestem, mam techniczne wykształcenie budowlane, ale cegłę silikatową, jak wygląda bloczek silikatowy, to każdy widzi, kto przechodzi koło budowy nowych domów.
0: No,
19: po prostu biały, no, tak. Biały piaskowo-wapienny no, tak. Klocek,
0: ale panie Adamie,
19: który
0: pan,
19: nie ma otworów izolacyjnych.
0: Panie Adamie, pan, rozumiem, patrzy na to i myśli sobie, to nie może zadziałać. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Adam z Wrocławia był z nami. No, to jest kwestia nadzoru. No, ale to chyba... Media są pełne informacji o tym, że deweloperom zależy na zysku. A na czym nam zależeć? No, to są firmy prywatne, w związku z czym niestety to się kończy właśnie w taki sposób. To chyba nie zgodzą się państwo, że albo będzie skuteczny nadzór, albo zawsze znajdą się osoby, które dla zysku będą te normy naginały, ile wlezie. Pan Włodek z Łodzi jest z nami. Dobry wieczór, panie Włodku.
20: Tak, dzień dobry. Będę się streszczał, mam porobione notatki, więc będzie szybko.
0: Słuchamy.
20: Co do tego, do tej cienkiej ściany. Jest coś takiego, jak Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, do którego zgłasza się budowę i on albo tę budowę zatwierdza, albo nie. I wystarczy postawić normy, które spowodują, że taka budowa nigdy nie powstanie.
0: A jakbym był nieuczciwym, panie Włodku, nieuczciwym deweloperem, to bym zaprosił pana inspektora.
20: Taka, budowa jest kontrolowana potem przez Inspektora Nadzoru. Nawet nie daj Boże, pan zrobi wyższe o 12 centymetrów tam wysokości na poszczególnych piętrach i panu każą rozbierać.
0: To proszę mi wytłumaczyć, panie Błotku, to dlaczego pan Adam z Wrocławia przed chwilą zadzwonił i powiedział, że...
20: Nie, bo opowiadał bajki. Niektóre rzeczy naprawdę nie przychodzą. To jedna rzecz.
0: Ale jak naprawdę nie przychodzą?
20: Nie przychodzą te rzeczy. Druga rzecz. Powiedział pan, że te domki jednorodzinne, które powstają...

0: są na przykład przepisy, które zobowiązują przewoźnika do budowania sieci, która w pewnych momentach, sieci połączeń, która w pewnych momentach jest nieopłacalna, ale ogólnie mu się opłaca. I podobnie jest z gazownictwem. Gazownictwo powinno być zobowiązane do inwestowania.
1: Ja rozumiem, ale mimo wszystko mieszkańcy w większości dużych miast widzą rozrastające się ich miasta w okolicy i to są sytuacje, o których pan mówi. Czy pan uważa, że istnieje jakiś sposób na to, żebyśmy ten proces tak zmienili, żeby nie rozrastały się te miasta, osiedla, domków, z których każde jest jednak...
0: Ale niech one się rozrastają, bo widzi pan, taki domek, to jest jednak...
1: Ale panie Włodko, on się rozrasta dlatego ten proces trwa właśnie, że nie trzeba się bawić, przepraszam za ten termin, i nie trzeba wkładać sobie w koszty sieci gazowej, sieci wodkan czasami nawet, albo tam, no nie, sieć wodkan już trzeba, ale... Trzeba, ale na przykład do centralnego ogrzewania ich nie musimy podłączać i spadają nam koszty, to budujemy takie osiedle. No, to tak ten system działa, biznesowy.
0: Nie. Dużo taniej jest wybudować budynek, który nie ma własnej kotłowni, nie ma własnego pieca, nie zostawia się w tym budynku 6 czy 10 metrów
1: ale
0: kwadratowych na kotłownię.
1: Ale pociągnąć trzeba ciepło z miasta, od elektrowni i to kosztuje.
0: Ale kosztuje mniej niż wybudowanie kotłowni do tego budynku. Naprawdę
1: to czemu się tak nie dzieje? Bo masowo się tak nie dzieje.
0: Bo nie można doprosić się elektrociepłowni, żeby przystąpiła do takiego projektu. Następna rzecz. Samochody. Mhm. Mamy diesla, rzeczywiście może i starszego, ale on waży tylko 1,5 tony. Mhm. Ma silnik 1,5, 1,8 i on naprawdę dużo mniej emituje niż nowiuteńki taki 2,8 tony super diesel o pojemności silnika 3,5 czy 4 litry. I dlaczego nie po prostu ustawodawcy czy tam temu zarządzającemu na poziomie wojewody, dużo łatwiej jest powiedzieć ten rocznik niż ta emisja. Samochód, który emituje określoną ilość dwutlenku węgla, tam azotu i tego, ma nie wjeżdżać, bez względu na to, czy ma 5 lat, czy 10, bo nowiutki...
1: Ja rozumiem, zmieniłby pan, panie Włodku, takie te zasady funkcjonowania stref czystego transportu. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił, panie Włodku. 22 44 044. Ja wiem, z jakiego powodu od początku naszego programu powraca ta kwestia strefy czystego transportu, tam, gdzie mówimy o jakości powietrza. Po pierwsze, oczywiście, niektóre samochody bardzo, bardzo zanieczyszczają powietrze i są po prostu niebezpieczne dla naszego zdrowia. Ale z drugiej strony, to akurat był temat, który szczególnie w Krakowie ze względu na referendum odwoławcze był podnoszony jako jeden z kluczowych. Czyli z jednej strony mniej nam zależy na jakości powietrza, tak wynika z części z państwa głosów. Z drugiej strony, jak odpowiednio ten temat się nagłośni, no to on na pewno jest tematem, gdzie argumenty się pojawiają, dyskusja jest i można stracić fotel. Więc, ale bardzo dziękuję za to, że państwo podnoszą tę kwestię strefy czystego transportu, czy tak jak przed chwilą nawet mówił nasz słuchacz szczegółów tego, jak ona funkcjonuje, jak jest określona. Pod numer 22 44 044 zadzwonił pan Paweł z Krakowa. Dobry wieczór, panie Pawle.
2: Dobry wieczór, pozdrawiam z Krakowa.
1: Słuchamy.
2: Ja nie chciałbym mówić o piecach, kopciuchach, grubościach ścian, ale przypomnieć taką, zwłaszcza w Krakowie, ale dotyczy to też innych miast, taką kwestię. W Krakowie już na początku lat 90. ostrzegano i mówiono, że należy zabudowywać ciągów powietrznych, czyli inaczej nazywanych ciągów wentylacyjnych, korytarzy powietrznych. I tutaj tak też a propos tej polityzacji tego tematu. W Krakowie od ponad 30 lat rządzi tak zwana grupa lewicowo-liberalna, tak? Więc jak to wygląda? Chociażbyśmy wprowadzili, przypuszczam, w Krakowie...
1: Ale proszę dokończyć ten wątek, panie Pawle, ciągów, tak? O co chodzi? Czy one zostały zabudowane, czy nie działają, czy o co chodzi?
2: Kraków, tak, zabudowane były... Są i są w dalszym ciągu z premedytacją, można powiedzieć, zabudowywane, czyli władze miasta wyrażają zgodę na to, żeby te ciągi wentylacyjne, te ciągi powietrzne, które w Krakowie, w Kotlinie głównie się były wzdłuż rzeki, czyli wzdłuż rzeki Wisły, Rudawy, Dłubni, wszystkie te ciągi

0: powietrzne, wentylacyjne dla miasta są i były zabudowywane i to nie małymi budynkami, nie osiedlami domków jednorodzinnych, tylko budynkami wielokondygnacyjnymi. I to się dzieje cały czas, notorycznie. I w mieście, w którym, i to ostrzegali naukowcy z Politechniki Krakowskiej, z polskich, z krakowskich uniwersytetów, że to będzie miało bardzo duży wpływ na jakość powietrza w Krakowie. Że po prostu to miasto będzie, w tym mieście to powietrze będzie stało i ono stoi.
1: A jak do tego w ogóle, to proszę powiedzieć, doszło? Bo z tego, co pamiętam, przynajmniej taką rozmowę tutaj na antenie Radia Tok FM, chyba sprzed 2 lat, to, czy w ubiegłym roku to było tak,
0: wpływ,
1: że...
0: Wpływ deweloperów
1: ale jak to działa,
0: na władze miasta.
1: A jak to działa, skoro jest studium zagospodarowania przestrzennego i tam są ujęte przecież te ciągi?
0: Wie pan, trzeba by zapytać polityków właśnie, zwłaszcza z urzędu tak, miasta i urzędników z Urzędu Miasta Krakowa, jak to się dzieje. Ostatnio byłem na kopcu Kościuszki, stamtąd jest taka dość fajna panorama miasta i zauważyłem, że buduje się olbrzymie gmaszysko u szczytu Błoń.
1: Czyli proszę powiedzieć i wytłumaczyć komuś, kto nie zna Krakowa.
0: Krakowskie to jest taka wielka, duża, zielona łąka w centrum miasta, można powiedzieć. I ona kiedyś się ciągnęła wzdłuż rzeki przez Wolę Justowską, tam dalej.
1: I ona pełni funkcję takie, ta przestrzeń pełni funkcję takiego
0: wentylacyjną, na przykład, tak? Patrząc od strony na przykład Starego Miasta. Ale to samo się dzieje wzdłuż Wisły. Wzdłuż samej Wisły, brzegami Wisły powstają kolejne duże budynki, ta zabudowa jest zagęszczana. Każdy inny kanał taki wentylacyjny, którym powietrze mogło wpływać do miasta, przepływać przez miasto, wyciągać te pyły, jest konsekwentnie z roku na rok zatykany.
1: Ale to widzi pan, czy to się pojawiło jako temat w związku z tym, że w Krakowie odwołano prezydenta i będą wybory nowego prezydenta?
0: Myślę, że pośrednio tak, bo jest mowa o władzy deweloperki w Krakowie, więc myślę, że pośrednio na pewno też może się nie mówi już o tym, bo te ciągi tak naprawdę one przestały istnieć, więc jak można mówić o czymś, co już nie istnieje, prawda?
1: Tak, ale panie Pawle, dajmy jeszcze szansę. Tak, dajmy szansę innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Paweł z Krakowa był z nami i w pewnym sensie to, o czym mówił pan Paweł, to jest trochę taka metafora tego, w jaki sposób konstrukcja prawna, no bo powtórzę, w Krakowie jest plan zagospodarowania przestrzennego, tylko te tak zwane pewnie tymczasowe warunki zabudowy są tak interpretowane tam, że powstają w miejscach, gdzie nie powinny budynki, które sprawiają, że miasto jest mniej wentylowane, ale to może dotyczyć dosłownie każdej miejscowości i właśnie takiego myślenia o tym. Zgłasza się ktoś z chęcią zbudowania czegoś i co teraz urzędnicy mają zrobić. Pan Krzysztof z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
2: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
2: No ja w temacie tylko popieram sprawę pana eksperta, który był gościem, że najlepiej by było, jakbyśmy mieli ogrzewanie elektryczne. Tylko, dopóki nie zmodernizujemy naszych elektrowni, które nam wytwarzają ten prąd, prawda, żeby one były czyste i miały odpowiednią sprawność, to ogrzewanie elektryczne nie spełni oczekiwań. Jeśli chodzi o czysty transport, mówimy oczywiście o dużych miastach. Na dzisiejsze czasy najbardziej ekologiczny pojazd duży, czyli autobus czy tam ciężarówka, to jest zasilany gazem ziemnym. Żaden elektryk, ze względu na to, że niezmodernizowane mamy elektrownie elektryczne, nie da nam tak czystego, oczywiście w ogólnym bilansie, prawda, nie da nam tak czystego powietrza jak pojazd na gaz ziemny.
1: Ale panie Krzysztofie, ale pan dzwoni z miasta, gdzie okazało się, że znowu mniej trochę ludzi ostatnio
2: korzysta... Nie, ja dzwonię z Warszawy, Targówka.
1: Korzysta z komunikacji miejskiej, więc
2: I teraz, żeby korzystać z komunikacji miejskiej, ale widzi pan, już panu powiem, jaki jest problem. Żeby, tak jak między innymi ekspert mówił o tym, żeby komunikacja była punktualna i tak dalej, prawda, to wtedy ludzie się przesiądą, ale niestety, żeby była punktualna, tak jak jest, załóżmy, w Warszawie, to musi być więcej bus pasów. buspasy muszą być tylko wydzielone dla komunikacji miejskiej.
1: I co wtedy, i na kogo wtedy zagłosują w takim mieście ci wszyscy kierowcy, ja którzy jeżdżą samochodami?
2: Ale nie da się. Proszę pana, dajmy głos ekspertom.
1: Ale widział pan Kraków.
2: Dajmy głos ekspertom. Problem jest w Krakowie. Właśnie to przedmówca bardzo pięknie powiedział o kanałach powietrznych, wentylacyjnych. To samo jest w Warszawie. Siekierek szedł kanał przez Śródmieście i tak dalej. Teraz to wszystko jest zabudowane. Kto za to odpowiada? Architekt miasta, główny architekt, bo daje zgodę na zabudowę osiedli i tak dalej. Proszę pana, ja mieszkam na Targówku, metro nam doprowadzili parę lat temu. Wszędzie próbują deweloperzy wstawić plomby, prawda, czyli jeszcze zagęścić, prawda, czyli jeszcze mniej ruchu będzie i to powietrze będzie stało.
1: Panie Krzysztofie, musimy kończyć.
2: Jeżeli nie będzie strategii, ja pana rozumiem, jeżeli nie będzie strategii, nie damy się wypowiedzieć ekspertom, no to będzie tak jak mamy, politycy będą rządzić.
1: Bardzo dziękuję panu za pana głos i dziękuję za, bo też głos pana Krzysztofa był swoistą puentą. Plus oskarżenie głównego architekta miasta. Bardzo dziękuję za wszystkie państwa głosy z różnych miast, z różnych miejscowości, z różnych sytuacji, ale mają jeden wspólny mianownik. Znaczy, jeśli myślimy o przestrzeni wokół nas, ale też o jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy jako dobro wspólnym, no to zaczynamy myśleć o tym, szukając rozwiązań. Jeśli to ulega jakiegoś rodzaju, no i właśnie nie chcę powiedzieć spolityzowaniu, ale jednak staje się tematem, hasłem, no to zaczynają się problemy. Ale bardzo dziękuję za wszystkie głosy, które dziś państwo do nas zgłosili na antenę w programie Mikrofon Talk FM, a dziękuję w imieniu Macieja Stępurskiego, który program przygotowywał i wydawał, w imieniu Adama Brzezińskiego, który go realizował. Po informacjach, które o 22.00, na które zaprasza Sylwia Chryczańska, Maciej Zakrocki ze swoim programem. Maćku, co dziś w twoim programie?
3: Dobry wieczór. Dzisiaj wtorek, a więc czas na historię Polski i w dzisiejszej audycji to będzie taka jedna z mniej znanych kart tejże historii. Chodzi o czas tuż przed II wojną światową i oczywiście w trakcie wojny. Tematem będą żywe torpedy, ochotnicze oddziały, których zadaniem było przeprowadzanie no, takich ryzykownych, wręcz samobójczych misji. Czy powstały? Czy jakąś misję udało się zorganizować, przeprowadzić? Opowie o tym wszystkim dziennikarka, historyczka, autorka książki Żywe Torpedy, pani Elżbieta Szumiec-Zielińska. To oczywiście, jak zawsze, tuż po 22.00. Zapraszam.
1: A zapraszam Maciej Zakrocki. Z kolei po 23.00 po informacjach program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, o czym dziś w programie?
4: Dzisiaj w audycji Zagubiona Autostrada będziemy podróżować w czasie, będziemy podróżować taksówką, będziemy też frunąć z Rafałem Bryndalem.
5: Tak, i będziemy się kierować moim wewnętrznym GPS-em.
4: Tak jest. Ten GPS, proszę państwa, w Zagubionej Autostradzie, więc też swoją drogą pytanie, czy ten GPS czasami
5: nie błądzi.
4: Nie błądzi. Dobrze. To proszę państwa, zapraszamy na rozmowę z Rafałem Bryndalem tuż po informacji.
5: Nie, GPS mój błądzi też.
4: Błądzi. No bardzo dobra. No to jak to jest z tym GPS-em, to proszę też nas posłuchać, bo będzie też o tym GPS-ie niedosłownie, o, tak metaforycznie. Zapraszamy na Zagubioną Autostradę tuż po informacjach TOK FM o godzinie 23.00 z Rafałem Bryndalem. Serdecznie państwa zapraszamy.
5: Zapraszam.
1: A zapraszał Kamil Wróblewski i jego gość. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20.00, mówi Paweł Sulik. Jutro 20.00, mikrofon TOK FM.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Reklama. Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Reklama.
6: Wydawnictwo Agora zaprasza. Martyna Wojciechowska. Przesunąć horyzont. 20 lat później.

Trekking do bazy pod Monteverestem rozpoczyna się w Lukli, gdzie trzeba dolecieć małym samolotem z Katmandu. Tuż przed startem robię znak krzyża i na wszelki wypadek zapadam w głęboki sen. Dornier 228, który zabiera na pokład 20 osób, jest reliktem światowej awiacji i wygląda jak eksponat z Muzeum Lotnictwa na krakowskich Czyżynach. Lukla to jedno z najwyżej położonych lotnisk na świecie. Uważany jest też za najbardziej niebezpieczne. Pas o długości niewiele ponad 500 metrów zaczyna się pionową skalną ścianą, a kończy przepaścią. Piloci latający do Lukli muszą mieć wybitne umiejętności i nerwy ze stali. Nareszcie czuję rześkie powietrze, jakiego mi brakowało przed wyjazdem i w Katmandu. Po prostu oddycham z ulgą, że to już, że wreszcie jestem w górach. Jest 2 kwietnia 2006 roku. Śpimy kilka godzin w lokalnym schronisku. Zjadamy lunch, ryż smażony z warzywami, najpopularniejsze i najpewniejsze danie w tej okolicy. Przygotowujemy się do wymarszu. Każde z nas, zgodnie z lokalną tradycją, zostaje pobłogosławione przez mnicha, który na szyję zakłada nam ceremonialne szale kata. Symbolizują one czystość serca, szacunek i pomyślność. To też forma duchowego powitania w tym świecie i jednocześnie życzenia szczęśliwej podróży. Ruszamy w drogę. Następnego dnia chcemy dotrzeć do Namche Bazar. Idziemy z Darkiem na końcu naszej ekipy. Próbujemy nagrywać ujęcia do filmu, ale jest mgła i kropi deszcz. Mijamy senne wioski, w których biegają wychudzone psy, a dzieci machają nam z progów domów. Przechodzimy przez ponad 100-metrowe, wiszące mosty, przyozdobione buddyjskimi chorągiewkami z wypisanymi słowami sutr, czyli tekstów religijnych zawierających nauki i mądrości. Okrążamy świątynię, poruszając młynkami modlitewnymi, co ma nam zapewnić powodzenie w trakcie wyprawy. Mijamy senne pensjonaty i knajpki, w których serwują lokalne pierożki momo i nepaliti. Herbata nepalska to herbata z mlekiem i cukrem, w przeciwieństwie do herbaty szerpijskiej, która jest słona. Money stones, czyli kamienie ze słowami buddyjskiej mantry, zazwyczaj Om Mani Padme Hum, co znaczy oddaj cześć klejnotowi w lotosie, obchodzę, jak każe nepalska tradycja, z lewej strony, podobnie jak świątynie. Na horyzoncie rysują się pierwsze czorteny. To małe buddyjskie budowle. Białe, milczące, ustawione na zakrętach drogi, jakby pilnowały każdego, kto idzie wyżej. Za każdym razem mam wrażenie, że patrzą prosto na mnie. Wyprzedzają nas tragarze, niosący na plecach pakunki większe od nich samych, ważące nawet 60 kg. Wtedy dzień pracy takiego portera kosztował kilka dolarów. Dziś to nie więcej niż 20. Malownicze szlaki porasta bujna roślinność, rododendrony wielkości domów, jabłonie kwitnące bladoróżowo. Przecinają je rzeki w kolorze seledynowym. Niemal każdy most zasługuje na sesję fotograficzno-nagraniową. Simone chyba mnie adoruje. Widać, że ma w tym wprawę. Sprawia wrażenie człowieka, który nigdy nie przepuszcza okazji, żeby oczarować kobietę, ale robi to nienachalnie, z wyczuciem i urokiem. Nie przypisuje temu żadnych szczególnych znaczeń ani sobie wyjątkowych cech. Raczej z lekkim zdziwieniem odnotowuje fakt, że ktoś się mną interesuje, szczególnie w tych górskich okolicznościach. Traktuje to jako element sposobu bycia Simone, a nie coś osobistego. Ciao Martina, how are you? Wita mnie radośnie każdego dnia i próbuje coś mówić po polsku. Mam na imię tak samo jak jego córeczka, a dodatkowo sformułowanie Ciao Martina to tytuł filmu dokumentalnego, który Darek Załuski zrealizował o Simone podczas ich wspólnej zimowej wyprawy na Shishapangme na przełomie 2003 i 2004 roku. Osią tej opowieści są telefony Simone do domu i rozmowy z 5-letnią wówczas Martiną.
Poza tym jest najbardziej pozytywną osobą na świecie. Nie siada ani na chwilę, dużo i głośno mówi po angielsku z mocnym włoskim akcentem. Ale jego intensywność zupełnie mnie nie męczy, raczej mobilizuje do działania. Szczególnie, że odczuwam ogromną tremę przed spotkaniem z Górą Gór. A ekscytacja miesza się z czystym, pierwotnym strachem przed tym, co czeka mnie tam, wysoko.

Po drodze spotykamy Denisa Urubkę, słynnego ultraszybkiego himalaistę. W każdym jego ruchu widać pewność siebie. Jest milczący, skupiony i ma przenikliwe spojrzenie. Był partnerem wyprawowym Simone w trakcie realizacji projektu Śnieżna Pantera, obejmującego zdobycie 5 siedmiotysięczników leżących na terenie byłego Związku Radzieckiego. Po krótkiej rozmowie, w trakcie której czuję na sobie oceniający męski wzrok Denisa, Simone tłumaczy. Wiesz, on nie lubi kobiet w górach. To znaczy w ogóle je lubi, nawet bardzo, ale nie lubi jak się wspinają. Simone natomiast jest feministą. Lata później stworzył zespół z Tamarą Lunger, z którą wspinał się na ośmiotysięczniki także zimą. Stwierdził kiedyś, że Lunger ma w sobie mądrość Bukriejewa i siłę Urubki i że to najlepsza partnerka wspinaczkowa w całym jego życiu. Powoli zaczynają się ujawniać charaktery chłopaków z naszej ekipy. Darek jest oazą spokoju. Przebywanie w jego towarzystwie to dla mnie przyjemność. Mimo że ma ogromne doświadczenie, szacunek w środowisku górskim i mógłby być arogancki, działa na mnie jak plaster na duszę. Czuję, że przy nim mogę zdjąć zbroję i być sobą, że jemu, jedynemu na tej wyprawie, mogę naprawdę ufać. Boguś jest skupiony na sprawach organizacyjnych i stara się dowcipkować. Tomek jest ostrożny w kontaktach i zbytnio się nie wychyla. Janusz podchodzi do wyprawy zadaniowo, jest małomówny i szczerze mówiąc, trudno mi nawiązać z nim bliższy kontakt do końca wyjazdu. Pamięta natomiast o odżywkach, witaminach i opasce na głowę. O tym, żeby zmienić bieliznę na suchą po dojściu do celu. Godna podziwu dyscyplina. Jura okazuje się życzliwy i pogodny. Maszeruje w zwykłych, krótkich spodenkach, a nie żadnych technicznych ubraniach. Nie musi jeść, nie musi spać, nie potrzebuje sprzętu. A u niego zawsze wszystko normalno, zero problemów. Wojtek otrzymuje przezwisko Żywiec. Początkowo sądzi, że ze względu na nazwę ulubionego piwa, w rzeczywistości chodzi o jego małe doświadczenie wyprawowe. Ale robi świetne zdjęcia i ma pozytywną energię, co bardzo w ludziach lubię. Sporą część energii pochłania nam walka ze sprzętem. Ładowanie komputera z baterii słonecznych, szczególnie w pochmurny dzień i próba wysyłki materiałów via satelita. Nasze wieczory za to wyglądają jak koło gospodyń wiejskich. Jura gra na gitarze rosyjskie ballady wpatrzony w dal. Darek i Boguś rozgrywają kolejną partię szachów. Tomek czyta Zabić drozda. Janusz ślęczy nad mapą lub wysyła SMS-y przez telefon satelitarny. Ja piszę. Simone jak zwykle gada. A to coś opowiada, a to nagrywa filmiki, a to dzwoni, relacjonując światu postępy wyprawy. Mnie zwyczajnie szkoda pieniędzy na połączenia satelitarne. Najwięcej wiadomości wymieniam z Arturem Heizerem, czując, że staje się w moim życiu ważny, wręcz niezbędny. To z nim omawiam też szczegóły aklimatyzacji. W Namcze Bazar, stolicy Szerpów i wówczas ostatnim przyczółku cywilizacji, siadam w kafejce internetowej, żeby odebrać maile. Modem jest słaby. Wiadomości schodzą powoli, a w telefonie nie ma zasięgu. Dzisiaj to zupełnie inne miejsce. Jest zasięg sieci komórkowej, w wielu punktach szybkie Wi-Fi i influencerzy mogą robić live'y na Instagrama. A sklepy z wyposażeniem outdoorowym wyglądają jak w wielkich metropoliach. Można kupić wszystko, od puchówki przez powerbank po najnowszy model raków. Nie mówiąc o pamiątkach wszelkich i magnesach na lodówkę. Namcze rozciąga się tarasami na zboczu góry. Są liczne stragany, jaki plączą się po uliczkach i grzebią w koszach na śmieci. Wałęsają się psy, a wszechobecni trekkersi brną przez tłum miejscowych handlarzy, którzy próbują sprzedać absolutnie wszystko. Od podróbek koszulek znanych marek po drewniane posążki Buddy. Nasza lodża, rodzinny pensjonacik o nazwie Tamseraku, jest wygodna. Mają tu też doskonałe jedzenie.
smażone pierożki momo, spring rolle i pizzę, która nie ma nic wspólnego z włoską klasyką. Ciasto wyrasta tu szybciej, jest grubsze i miękkie, jak chleb nan. Właściwie dopiero w Namche Bazar, po dwóch dniach marszu, przesypiam pierwszą noc spokojnie i czuję się naprawdę zrelaksowana. Dlaczego tak bardzo lubię być w górach? To jedyne miejsce, w którym odpoczywam. Czuję bliskość natury, żyję w zgodzie z rytmem dnia. Tu sprawdza się odporność psychiczna, a nie cwaniactwo. Można dotknąć granicy swoich możliwości. Jedynie w górach potrafię oddzielić sprawy ważne od błahych. Czy się boję? Jasne, jak czasem każdy z nas, ale teraz czuję się szczęśliwa. Potęga tych gór, atmosfera małych, szerpińskich wiosek, wszystko to sprawia, że czuję wyłącznie radość.

0: Do wsi Kumdżung wchodzi się przez bogato zdobioną bramę. Zatrzymuje się, żeby poobserwować ludzi. Rolnik orze ziemię pługiem ciągniętym przez dwa jaki. Kobiety robią pranie. Dzieci śpiewają piosenki, chcąc zwrócić naszą uwagę. Kamieniarz mozolnie obrabia głazy, które w jego rękach stają się cegłami. Wszystko jest takie, jakie powinno być. Czasem po prostu trzeba polecieć aż w Himalaje, żeby sobie o tym przypomnieć. Zatrzymaliśmy się na lunch w małej knajpce nad rzeką. Rozwiesiłam pranie, które nie wyschło mi w Namcze Bazar, a potem zapomniałam o nim. Nie pozbierałam swoich suszących się majtek i tak oto straciłam prawie całą bieliznę. Jak tak dalej pójdzie, cała Dolina Kumbu będzie usiana moimi gaciami. Pierwszy raz jestem w Himalajach. Wszystko jest dla mnie nowe. Zastanawiam się, w jakich warunkach żyją mieszkańcy Nepalu. Kogo mijam po drodze? W odległych wioskach brakuje podstawowej infrastruktury, dostępu do czystej wody, opieki medycznej i dobrej edukacji. Kobiety często są wydawane za mąż bardzo młodo, za młodo. Nie mają realnej szansy na wykształcenie, a statystyki mówią o tym, że przemoc domowa dotyka znaczną część z nich. Wciąż praktykuje się gufabasne, czyli izolowanie dziewczynek podczas pierwszej menstruacji przez 12 dni w ciemnym pomieszczeniu. A potem, w dorosłym życiu, podczas miesiączki jako nieczyste, też nie mogą kalać przestrzeni domowej. Lata później wracam do Nepalu podczas pracy nad programem Kobieta na krańcu świata, w którym często poruszam temat praw człowieka. Od czasu wyprawy na Mount Everest Nepal odwiedzę jeszcze trzykrotnie. W trzecim sezonie, w 2011 roku, powstaje odcinek o grupie etnicznej Lama. Rok później o żywej bogini Kumari. Małe dziewczynki, nawet dwuletnie, wybierane są jako inkarnacja bogini Taledżu i czczone aż do pierwszej krwi, czyli pierwszej miesiączki, kiedy to tracą swoją boskość. Przez ten czas żyją w pałacu w Katmandu. Rodzice mogą je odwiedzać tylko w czasie audiencji. Ich stopy nigdy nie dotykają ziemi. Jedzą wyłącznie w samotności i nie wolno im okazywać żadnych emocji, a szczególnie uśmiechać się, bo jest to traktowane jako zła wróżba. Ta słusznie budząca wiele kontrowersji tradycja od lat jest przedmiotem zainteresowania organizacji zajmujących się prawami dziecka. Z kolei w jubileuszowym, 15 sezonie, spotkam Sristi Casey, kobietę, która w wieku 16 lat straciła wzrok w wyniku błędu lekarza. Mimo niepełnosprawności skończyła studia, sama podróżuje po świecie i prowadzi organizację Blind Rocks, która wspiera osoby niewidome. Została też instruktorką tańca i wystąpiła w nepalskiej edycji Tańca z Gwiazdami. Straciłam wzrok, ale zyskałam wizję, mówi mi radośnie, kiedy rozmawiamy przed kamerami w Nagarkot, skąd roztacza się widok na kilka ośmiotysięczników. Nic nie widzę, mówię rozczarowana, kiedy docieramy na wzgórze z ławeczką i tablicą informacyjną. Tego dnia jest akurat gęsta mgła. To zupełnie jak ja, odpowiada ze śmiechem. Jeśli nic nie widzisz, możesz poczuć wolność i zobaczyć wszystko, co tylko chcesz. Śmiejemy się obie.
1: Martyna Wojciechowska przeczytała kolejny fragment swojej książki Przesunąć horyzont 20 lat później. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Akcja poszukiwawcza nadal trwa, a bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli rośnie. Donald Trump, mimo wyroku Sądu Najwyższego, zapowiada dalszą walkę o ograniczenie obywatelstwa z urodzenia. Od jutra wydatki jednostek publicznych będą dostępne w Centralnym Rejestrze Umów. Minęła 22. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi, do którego w ubiegłym tygodniu doszło w Wenezueli, wzrosła do 1943. Ponad 10,5 tysiąca osób zostało rannych. Do tej pory uratowano 6461 osób, w tym dzisiaj dwuletnie dziecko, poinformował przewodniczący wenezuelskiego parlamentu Jorge Rodriguez. Naukowcy z NASA na podstawie obrazów satelitarnych ocenili, że w wyniku trzęsień ziemi z 24 czerwca zniszczonych lub całkowicie zawalonych jest prawie 59 tysięcy budynków, głównie w nadmorskim stanie La Guaira. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział ograniczenie przyznawania obywatelstwa z urodzenia. Sąd Najwyższy uznał jego dekret o ograniczeniu prawa ziemi za niekonstytucyjny. Amerykański przywódca zapowiedział jednak, że zamierza wprowadzić te same restrykcje ustawą Kongresu. Ocenił jednocześnie, że wyrok sądu jest szkodliwy dla kraju. Sąd uznał, że rozporządzenie Trumpa o odebraniu prawa do automatycznego obywatelstwa USA dzieci nielegalnych imigrantów lub przebywających w Ameryce tymczasowo łamie 14. poprawkę do Konstytucji, która mówi, że każdy, kto urodził się lub naturalizował w Stanach Zjednoczonych i podlega ich zwierzchnictwu, jest obywatelem Stanów Zjednoczonych i tego stanu, w którym zamieszkuje. To ma być święto jawności. Od jutra wchodzi w życie Centralny Rejestr Umów, w którym będzie można sprawdzić, jak dana jednostka publiczna gospodaruje pieniędzmi, na co je przeznacza i na przykład porównać, czy sąsiednia gmina nie płaci za to samo mniej. Obywatele będą mogli poznać wydatki. Pytanie, czy z rejestru będą potrafili skorzystać. Przepisy obowiązują w większości krajów Unii w Polsce. Miały wejść w życie już 4 lata temu, ale termin wciąż przesuwano. Więcej na ten temat Błażej Kulesza.
2: Niektóre organizacje o rejestr i przejrzystość w wydatkach walczyły od bardzo dawna.
3: Mamy w naszym stowarzyszeniu osoby, które o ten rejestr zabiegały 12 lat.
2: Jak mówi Marzena Błaszczyk z sieci Watchdog Polska, rejestr to dobry początek, ale ma też sporo dziur.
3: No niestety nie wszystkie nasze postulaty zostały spełnione, bo też jeszcze wcześniej właśnie apelowaliśmy o to, żeby na przykład spółki komunalne były też objęte tym obowiązkiem.
2: To oznacza, że niedawne słowa premiera Donalda Tuska dotyczące zarobków lekarzy w szpitalach
4: to umożliwi także kontrolę płac.
2: Nie do końca się sprawdzą, bo Szpital Południowy w Warszawie czy Szpitale Pomorskie, którymi zarządzała obecna minister zdrowia, to spółki i rejestrowi jak na razie nie podlegają. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: W Lublinie 30 dzieci z Ukrainy spędza wakacje w mieście. Pochodzą z Charkowa, Dniepra, Kijowa i wielu innych miast. Część przyjechała już 4 lata temu i lepiej mówią po polsku niż po ukraińsku. Część pojawiła się w Polsce dopiero niedawno. Kolonie dla nich zorganizowała Fundacja Siła Jedności, założona przez ukraińskie uchodźczynie.
5: Dzieci, dopóki rodzice ich muszą pójść do pracy, dzieci, żeby nie wariowali w domu, nie siedzieli w tych laptopach, a po prostu mogli razem integrować się z innymi dziećmi.
6: Rysujemy zabawki swoje albo zwierzaka.
7: Widzę, że masz psa przed sobą, jakiegoś rysunek, tak?
6: Mam na Ukrainie labradora.
8: Mamy taki letni obóz, chodzimy na spacery. Bardzo mi się to podoba i znalazłam tutaj dużo przyjaciół nowych.
9: Gramy z dziećmi, różne warsztaty robimy, razem spędzamy czas odpocząć od szkoły i żeby nie nudzić się. A dzieci je różnie, ktoś chce biegać, ktoś chce siedzieć, ktoś chce spać na przykład. I pilnujemy tego, żeby ta przestrzeń była dla każdego jak najbardziej pasująca.
1: Kolonie dla dzieci z Ukrainy będą realizowane w Lublinie przez całe wakacje. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Nie bez problemów. Z Amerykanką Taylor Townsend wygrała po 3 bardzo nierównych setach, o czym więcej teraz Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
10: Iga Świątek swój pierwszy mecz w roli obrończyni z tyłu na Wimbledonie wygrała, ale to właściwie jedyna pozytywna wiadomość, bo samo spotkanie z Taylor Townsend może budzić niepokój. Wprawdzie pierwszy set padł łupem Igi Świątek, grającej solidnie, wygrała go 6-1, ale w drugim wygrała świetna deblistka, ale przeciętna singlistka 6-2. Trzecia partia, bardzo długi pierwszy gem, ostatecznie na korzyść Świątek, mimo podwójnych błędów serwisowych, i ostatecznie zwycięstwo 6-3. W sumie mecz trwał 2 godziny i 2 minuty, ale to, co przede wszystkim zwraca uwagę, to 36 niewymuszonych błędów, 9 podwójnych błędów serwisowych i też łzy, które pojawiły się chyba z powodu ulgi już po samym meczu. Przemysław Pozowski, TOK FM.
1: Świątek o trzecią rundę Wimbledonu zagra w czwartek z Karoliną Pliskową. Norwegia pokonała Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1 w meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata w Dallas. Po spotkaniu uradowani Skandynawowie usiedli na murawie i razem ze swoimi kibicami wykonali swój firmowy gest wiosłowania. W 1/8 finału Norwegowie zmierzą się w niedzielę w Nowym Jorku z Brazylią. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 23:00. Teraz jeszcze pogoda. Dzień przed nami z większym zachmurzeniem niż w ostatnim czasie. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z dużym gradem. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz prognozowane jest we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Temperatura maksymalna jutro od 18 stopni nad samym morzem i lokalnie na zachodzie, około 30 stopni Celsjusza w centrum, a do 36 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Dobry wieczór. We wtorek, 30 czerwca, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której we wtorki nasi goście przypominają nam ciekawe wydarzenia z historii Polski. Dzisiaj w wyborze tematu ponownie pomogły wpisy w kalendarium. Pod datą 29 czerwca 1939 roku czytamy, że odbyła się przysięga pierwszych żołnierzy żywych torped. Polski specjalny oddział formowany na wypadek agresji III Rzeszy na Polskę. Wydaje mi się, że to mało znana historia. Na swojej drodze zawodowej spotkałem się z tego typu projektami we Włoszech, Wielkiej Brytanii, oczywiście w Japonii. Polski epizod z tym rodzajem broni jest mniej znany, może dlatego, że nigdy oddziały żywych torped nie odegrały żadnej roli na polu walki, a historycy spierają się, czy w ogóle były jakieś realne plany ich wykorzystania. W ogólnie dostępnych materiałach na ten temat podaje się kilka zbieżnych faktów, co potwierdza, no, że jednak coś rzeczywiście planowano. Punktem wyjścia jest publikacja 6 maja 1939 roku listu otwartego trzech ochotników: Władysława Bożyczki, Edwarda Lutosteńskiego i Leona Lutosteńskiego w ilustrowanym Kurierze Codziennym. Czytamy tam coś takiego. Otóż ja i moi dwaj szwagrowie wzywamy wszystkich tych Polaków, co chcą niezwłocznie oddać życie za ojczyznę, jednak nie w szeregach armii, razem ze wszystkimi, lecz w charakterze żywych torped, z łodzi podwodnych, żywych bomb z samolotów, w charakterze żywych min przeciwpancernych i przeciwczołgowych. W dalszej części audycji przytoczę cały list, bo jest on pod każdym względem bardzo ciekawy. W każdym razie no, coś się wydarzyło, coś zaczęto organizować, ale jaki był tego wszystkiego finał? Zapraszam do wysłuchania audycji. Gościem dzisiejszej audycji jest pani Elżbieta Szumiec-Zielińska, dziennikarka, reżyserka, autorka książek historycznych, w tym książki Żywe torpedy 1939. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
11: Zanim powiemy o tych polskich próbach, no może byłoby dobrze, aby trochę powiedzieć o samej idei, która się nie zrodziła w Polsce. Przy okazji może poprosiłbym też o coś w rodzaju definicji, o czym mówimy i o czym będziemy mówić, bo no w Polsce przyjął się właśnie ten termin żywe torpedy, ale najczęściej on jest odbierany czy traktowany w taki sposób, że to chodziło o to, żeby ludzie, którzy kierują tymi torpedami, no po prostu tak jak bardziej znani japońscy kamikadze, ginęli razem z eksplozją takiej torpedy. Tymczasem właśnie w tych niektórych projektach robionych we Włoszech, w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, to poza tym, że misja oczywiście była bardzo niebezpieczna, to jednak założenie było takie, że kierujący taką torpedą przed uderzeniem, przed eksplozją mógł ją opuścić. W związku z tym, no może to warto właśnie podkreślić, bo te najsłynniejsze żywe torpedy japońskie, no kojarzone są właśnie z takimi misjami samobójczymi.
12: Tak, o tych misjach japońskich, o japońskich torpedach Kaiten, o których właściwie najwięcej się mówi, które tak bardzo funkcjonują w świadomości takiej powszechnej, no to wynikałoby z tego, że tam blisko 100% to ataki tej żywej torpedy kończyły się śmiercią operatora. Natomiast pozostałych, no generalnie chodziło też o to, żeby jak gdyby cichutko podpłynąć, ładunek przyłożyć i jak najszybciej oddalić się od okrętu, do którego operator podpływał. No i oczywiście mówimy tutaj też o takich podwieszanych torpedach, mówimy też chodziło o to, żeby niszczyć też tymi minami chociażby takie bardzo newralgiczne miejsca okrętów, ale też rurociągi chociażby. No generalnie to chodziło tutaj o skonstruowanie takiego niedużego pojazdu podwodnego z materiałem wybuchowym, który byłby przeznaczony do ataków samobójczych. Oczywiście no, udawało się tym operatorom w czasach już II wojny światowej przeżyć, no, ale niestety ci Japończycy kończyli zwykle śmiercią. I torpedy produkowane były, wykorzystywane były w armiach kilku krajów, bo przecież tak w czasie I wojny światowej korzystali z nich Włosi, armia włoska, w czasie II wojny światowej Japonia, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Zresztą Włochy w czasie no, międzywojennym dosyć duży tutaj postęp poczyniły w rozwoju tej broni. Także mówimy o tych polskich, o tym naszym pomyśle, nie wiadomo, znaczy tutaj się można zastanawiać, czy był to tylko pomysł taki właśnie propagandowy, czy też rzeczywiście Polacy mieli te żywe torpedy, mieli skonstruowane i kiedy już ogłoszono nabór, to jeden z, już wiele lat po wojnie, jeden z takich operatorów niedoszłych mówił, że zostali zaproszeni przez dowództwo, gdzie zaprezentowano im, jak będzie wyglądała taka polska torpeda. I pozwolę sobie tutaj sięgnąć do książki, bo w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego zachował się list pana Mariana Kamińskiego, wówczas młodego człowieka, który przyjechał z Poznania. I zanim Marian Kamiński przyjechał do dowództwa na takie, jak powiedział, szkolenie, 29 lipca 1939 roku napisał list, zaczynający się od słów: wielce ukochany wodzu, pomimo naprężonych stosunków politycznych chciałbym się oddać do służby wojskowej. W tym też celu zgłaszam moją gorącą prośbę do przyjęcia do służby żywych torped jako ochotnika, choć wiem, że do tego potrzeba wielkiego poświęcenia. Jestem obywatelem polskim, urodzonym w Poznaniu w roku 23. Ukończyłem szkołę powszechną z wynikiem dobrym. W 37 roku starałem się dostać do szkoły kadetów, lecz szczęście mi nie służyło. Rok później wznawiam mój wniosek do służby wojskowej i do szkoły podoficerskiej piechoty młodych w Koninie. Lecz i tutaj, pomimo dobrego świadectwa, nie dostałem się, gdyż miałem tylko 154 cm wysokości. W dalszych słowach Marian opisuje, jak wyglądała jego dalsza tutaj próba przyjęcia do wystąpienia do wojska. Ale kończy to słowami takimi: ojciec mój brał czynny udział w powstaniu wielkopolskim, dlatego zgłaszam moją gorącą prośbę do ukochanego wodza Śmigłego Rydza o przyjęcie mnie do służby w żywej torpedzie, gdyż gotów jestem oddać się dla naszej ukochanej ojczyzny i potrafię być 100% żołnierzem. I w 1979 roku Telewizja Polska w programie Świadkowie poszukiwała osób, które zgłosiły się do tych oddziałów żywych torped i na to ogłoszenie odpowiedział wtedy Marian Kamiński, który miał już wtedy lat 56. I tak wspominał te wydarzenia z lata 39 roku. Dostałem zawiadomienie adresowane na adres mojego ojca. Adres żywych torped, uzgadniałem akces. Mogę jeszcze raz? Tak wspominał wydarzenia z lata 39 roku. Dostałem zawiadomienie adresowane na adres mojego ojca. Akces do żywych torped uzgadniałem wyłącznie z ojcem. Później dostałem drugie zawiadomienie ze sztabu marynarki wojennej informujące, że mam się zgłosić na badania lekarskie. Odbywały się one w gmachu sztabu Marynarki Wojennej w Gdyni. Było nas tam dużo. Wyczytano 83 osoby. Mieliśmy dostać się do sali. Major w mundurze wojsk lądowych wyświetlił nam film o akcji żywych torped, komentując go. W filmie zauważyłem torpedy numer 5, 1 i 4. Major podkreślił, że te torpedy są wytworem wyłącznie polskiej produkcji i że dalsze torpedy są produkowane. Według informacji, które tam przekazał mu major, torpeda miała ważyć 420 kg, przy czym sam ładunek wybuchowy to 200 kg. Komandos wchodził do środka. Tuż po lewej stronie znajdował się pulpit z dwoma przyciskami, czerwonym i czarnym, albo białym. Tego Kamiński oczywiście już po latach nie był pewien. Z prawej strony miały być dwa drążki sterowe i torpeda była wyposażona w lotki. Jak później wspominał Kamiński, podpisywali specjalne zobowiązanie, mówili, że tajemnica wojskowa ich obowiązuje, potem dostali oczywiście list do kasy, każdy miał zwrot kosztów podróży, było to, jak wspominał Kamiński, 16 zł. Oświadczono nam, że uczestnicy będą powiadomieni o tygodniowym szkoleniu. Dostałem takie powiadomienie 12 października, a 1 września wybuchła wojna. Zresztą w programie Świadkowie Marian Kamiński zmieścił taki rysunek jego swojego autorstwa, bardzo prosty, zresztą dokładnie ilustrujący to, co mówił, czyli leżącego tam operatora. Tak wyglądały próby do konstruowania naszych torped, aczkolwiek też podnosiły się takie głosy, że być może jest to duża akcja taka propagandowa, to znaczy wiadomo było, że od początku, są to przecież miesiące poprzedzające wojnę, wywiady, właściwie trwa też wojna wywiadów, tak, Niemcy kontrolują, usiłują sprawdzić, co się dzieje u nas, my tak samo u nich. I już przecież w czerwcu 1939 roku w Niemczech powstał taki departament do spraw tych polskich torped, więc być może była to taka akcja mająca wprowadzić ich w jakiś błąd, tak, że oczywiście coś się dzieje. No może tutaj takie stare powiedzenie, tak, że jak masz mniejsze siły, to rób wokół siebie dużo zamieszania. I miał pokazać właśnie ten ruch, że polska armia jest silna, zwarta, gotowa, cytując Woza. Natomiast z drugiej strony wiemy, że przecież nikt zdroworozsądkowy nie szafuje życiem samobójców, żeby budować potęgę swojej armii, tak?
11: Więc, w każdym razie fakt jest faktem, że tak jak w tych wszystkich przypadkach, o których pani mówiła, my jesteśmy w stanie dzisiaj nawet w muzeach oglądać konkretne egzemplarze takich torped robione przez Włochów, to ich jest ta słynna majale, czyli świnka.
12: Tak.
11: Aminiata, no to oczywiście nazwa taka prawidłowa, a ta Majale, no to była po prostu, tak załogi nazywały. To Brytyjczycy mieli czarioty w dwóch wersjach, Mark 1 i Mark 2. Sam widziałem takie egzemplarze w brytyjskich muzeach. Niemcy mieli Negera i Mardera. Akurat Mardera, wydaje mi się, że też widziałem w jakimś muzeum. Natomiast i Kaitene, tak, te japońskie, to oczywiście też. Tymczasem rzeczywiście chyba nigdzie nie ma egzemplarza tej polskiej żywej torpedy, więc niewykluczone, że coś w tym koncepcie, że to może była akcja propagandowa, coś na rzeczy jest. No, aczkolwiek z drugiej strony fakt, że odbywano szkolenia, czy organizowano, no tutaj trudno jest mi sobie wyobrazić, żeby te 80 parę osób, o których mówił pan Kamiński, to była wszystko fikcja.
12: Myślę, że coś było na rzeczy, bo przecież jeden z konstruktorów przedwojennych broni mówił, że no nie jest to dobra metoda, żeby wykorzystywać samobójców, tak? Do takiej misji.
11: Ale to może w takim razie jeszcze powiedzmy dwa słowa o tym, co właściwie w większości opracowań jest przywoływane jako taki punkt uruchamiający cały koncept. Ja we wstępie do audycji przytoczyłem słuchaczom taki króciutki fragment z tego właśnie słynnego listu trzech ochotników, z 6 maja 1939 roku Władysława Bożyczki, Edwarda Lutostańskiego i Leona Lutostańskiego. I wydaje mi się, że byłoby dobrze przytoczyć duży fragment, ponieważ no to jest ciekawe z punktu widzenia zarówno treści samej w sobie, ale też i w ogóle języka, którym autorzy tego listu się posługują. Napisali tak. Proszę zamieścić nasz list otwarty w swoim piśmie, to chodzi o ilustrowany Kurier Codzienny, ponieważ chcemy dać swoją odpowiedź Hitlerowi na jego żądania. Otóż ja i moi dwaj szwagrowie wzywamy wszystkich tych Polaków, co chcą niezwłocznie oddać życie za ojczyznę, jednak nie w szeregach armii razem ze wszystkimi, lecz w charakterze żywych torped z łodzi podwodnych, żywych bomb z samolotów, w charakterze żywych min przeciwpancernych i przeciwczołgowych. Każda zmarnowana torpeda, bomba i mina kosztuje dużo pieniędzy, których nadmiaru nie mamy. Każdy okręt nieprzyjacielski, czołg, pancerka może i tak kosztować życie kilkunastu żołnierzy. Zaś jeden człowiek zdecydowany może oddać tylko jedno swoje życie jako żywy pocisk, czy w torpedzie, bombie lub minie. Człowiek w torpedzie zawsze znajdzie ten cel, w który zechce trafić i tym samym zaoszczędzi życie innym żołnierzom, zniszczy zaś wielu wrogów. Do tego celu nie są potrzebni ludzie zupełnie zdrowi z kategorią A, B czy C, lecz może to być nawet człowiek ułomny, lecz silny duchem, który twardo postanowił oddać życie dla ojczyzny bez reszty, bo musi przede wszystkim powiedzieć sobie, że dla niego w ogóle nie ma szansy ocalenia. Właśnie tacy ludzie są nam potrzebni. Nie wątpię, że takich jak my zgłosi się tysiące, ale te tysiące będą kosztowały wroga miliony złotych i setki tysięcy ludzi. W ten sposób chcemy oddać nasze życie w ręce marszałka Polski Śmigłego Rydza, ażeby zużytkować je jak najskuteczniej w obronie ojczyzny. Proszę nie myśleć, że my to robimy z jakiejś rozpaczy czy czegoś podobnego. Ja jestem urzędnikiem państwowym, szwagier jest pracownikiem miejskim, drugi szwagier jest masażem. Zarabiamy nieźle, jesteśmy silni i zdrowi. Tylko nie wiemy, gdzie się mają zwracać kandydaci. Proszę to wydrukować. No i podpisy Władysław Bożyczko, Edward i Leon Lutostańscy. No, czyta się ten, z jednej strony jest właśnie bez patosu takiego strasznego ten list, na jaki by zasługiwał w momencie, znaczy jaki można by sobie wyobrazić, chcieliby użyć ludzie, którzy zgłaszają się do tego, żeby zginąć i to w taki właśnie oczywisty sposób w obronie ojczyzny. I dlatego wydaje mi się, że ten list jest niezwykle taki silny w przekazie. Nie wiem, czy pani podziela ten pogląd.
12: Zanim tutaj odniosę się do pytania, to pozwolę sobie jeszcze wrócić do tego ogłoszenia, do anonsu. Kandydaci na żywe torpedy, będziemy walczyć jak furiaci, czyli list, który pan przytoczył. Mhm. W tym samym numerze dziennika została też zamieszczona krótka relacja dziennikarza, który odwiedził autorów tego listu. Co ciekawe, odwiedził ich jeszcze 4 maja, a więc przed słynnym expose ministra Becka. I czytamy tutaj w relacji dziennikarskiej. Jest godzina 6 wieczorem. W domu zastajemy tylko pana Edwarda Lutostańskiego, młodzieńca 28-letniego, o silnym i zdrowym, bardzo sympatycznym wyglądzie. Jest zajęty czyszczeniem roweru na niewielkim dziedzińcu, na tyła drewnianego domu, w którym mieszka wraz ze szwagrami, relacjonuje tutaj autor. Na pytanie, jak powstało postanowienie bohaterskiego poddania się ojczyźnie bez reszty, odpowiedział: czytaliśmy kiedyś w gazetach o istnieniu w armii japońskiej takich ochotników. Kiedy wysłuchaliśmy przez radio mowy Hitlera, kiedy nazajutrz przeczytaliśmy ją w polskich dziennikach, zrodził się nasz plan. Myślimy, że znajdzie się w Polsce takich jak my, ochotników, bardzo wielu, kiedy zajdzie potrzeba czynu. Czyli tutaj bohaterowie są bardzo prawdziwi i teraz gotowi do działania. I od razu kolejnego dnia w prasie odzywają się kolejni kandydaci. Mówi się, że tam w pierwszych dniach to było nawet około setki. Zresztą ten apel rusza w całą Polskę, rozmaite gazety regionalne, ale i tutaj ogólnopolska prasa zamieszcza te ogłoszenia, zamieszcza też relacje, motywacje ochotników. I to rzeczywiście, tak wspomniał pan, list pisany, ta deklaracja napisana jest bardzo prosto, ale bardzo szczerze. To jest pokolenie, które zdążyło już poznać wolną Polskę, niepodległą Polskę, tak? Od 18 roku mija 21 lat. Te ochotnicy tutaj piszący są niewiele starsi od tej odrodzonej Polski. I mieli świadomość, jak wielką wartością jest odrodzona ojczyzna. Zresztą wtedy to było bardzo bliskie wszystkim.

0: lekko, bo też tak się tutaj umieszczali w prasie swoje ogłoszenia. Ponad 1500 ochotników, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, ale też i dzieci, i osób bardzo, bardzo zaawansowanych wiekowo. Według tutaj moich ustaleń, aczkolwiek mogę się mylić, najmłodsza uczestniczka, jaką udało mi się ustalić w tej akcji, miała 11 lat. Najstarszy pan miał lat 79, więc właściwie tych ludzi dzieliło 68 lat, tak? Dziewczynka była bardzo taka skuteczna, bo usłyszała, że jej starsi bracia zgłaszają się do tej akcji i po prostu wypłakała u rodziców zgodę na udział w akcji. Natomiast ten 70-kilkuletni żołnierz, jak się pan przedstawił, no był uczestnikiem poprzednich wojen. I mówi, że już jest na tyle stary, że nie pójdzie bezpośrednio na front, ale może tak się tutaj ojczyźnie przysłużyć. A więc ja z sentymentem zawsze przeglądam te listy, które zachowały się, z listy złożone w Centralnym Archiwum Wojskowym, przy czym tych listów jest połowa. To znaczy zachowały się listy pisane przez autorów od A do K. Druga część gdzieś przepadła. Najprawdopodobniej w 1939 roku, kiedy archiwa wojskowe były mocno penetrowane przez wywiad niemiecki już po wejściu. Natomiast wśród tych listów jeden mnie szczególnie tak wzrusza. Pisze tutaj matka, żona pani Maria Ordężyna. I zaczyna od słów: zgłaszam się jako żywa torpeda. Mam prawo ofiarować swe życie ojczyźnie. A odwagę będę miała. Tak zaczynała list skierowany do Edwarda Śmigłego-Rydza. I pisze dalej tak. Jestem córką Franciszka Dalewskiego, który dwukrotnie szedł piechotą w kajdanach na katorgę na Sybir i tam spędził lat 30. 13 osób z mojej rodziny było w powstaniu, rozstrzelanych, poniewieranych, zesłanych. Nikt z nich nic nie wydał i nikt z nich nic na Litwie nie zostawił. 17-letnie dziewczęta szły na Sybir. Obecny mój mąż, ochotnik z 20 roku, jest oficerem rezerwy. Syn starszym podchorążym artylerii. Młodszy kończy gimnazjum. Zapowiedział, że w razie wojny wstąpi do wojska. A więc w razie wojny ja też jestem wolna. Chcę bronić niepodległości Polski. Przecież mam prawo myśleć ciężko, że jej coś może grozić. Ale jestem kobietą i po 40, a na wojnę pójść nie mogę, więc zgłaszam się jako żywa torpeda. Będzie to jeszcze jedną wskazówką dla moich synów, jakie są ich obowiązki. I tutaj sobie ruszyłam takim tropem tejże pani. Co się z nią stało z nią później? Bo przecież przychodzi wojna i dowiadujemy się dalej, że pani Maria Ordężyna zmarła w 1958 roku, a jej mąż, porucznik rezerwy Jerzy Marceli Ordęga, który był ranny w bitwie pod Radzyminem w 1920 roku, został potem zastrzelony w siedzibie NKWD w 1940 roku w Charkowie. Starszy syn Aleksander walczył jeszcze we wrześniu 1939 roku. W 1940 roku drugim trafił na Pawiak, skąd 19 listopada został przewieziony do KL Auschwitz, a następnie do Gross-Rosen i Sachsenhausen. Zmarł w 1986 roku. Młodszy z braci, urodzony w 1924 roku, kapral podchorąży Zygmunt Stefan, pseudonim Borsuk, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych walczących u boku Armii Krajowej, poległ w Powstaniu Warszawskim 23 sierpnia na Starym Rynku na ulicy Piwnej 11. Tak toczyły się losy tych bardzo różne. Ale mówię, zawsze wzrusza mnie ten list, jak przeglądam korespondencję składaną do wojska, czy też do prasy w 1939 roku.
1: To jest oczywiście niezwykle ciekawe, jak to czytamy, słuchamy, no jednak zupełnie z innej perspektywy, zupełnie innego pokolenia, któremu dane jest szczęśliwie żyć właśnie bez tego typu dylematów. I dlatego czasami ja sam się zastanawiam, szczególnie Po szkole średniej, w której, no, której absolwenci byli właśnie takimi książkowymi bohaterami II wojny, mam na

0: Jeśli liceum Stefana Batorego i harcerzy z tejże szkoły. I pamiętam, że zawsze sobie zadawałem to pytanie, czy to byli ludzie, którzy byli z innej gliny ulepieni, a ponieważ chodziłem do tej szkoły w latach, kiedy tych ludzi żyło jeszcze całkiem sporo, mieliśmy z nimi spotkania i oni zawsze protestowali przeciwko temu, żeby ich traktować w sposób szczególny. Zawsze mówili, że wy jesteście tacy sami, to czas nas uczynił takimi, jakim byliśmy i okoliczności wcale nie fajne. Natomiast trudno jest mi sobie rzeczywiście wyobrazić, że to słynne, chyba starożytne powiedzenie, że jest tak dulce et decorum est pro patria mori, że to jest tak archaiczne właśnie z perspektywy kolejnego pokolenia, które nie zna wojny w rozumieniu bezpośrednich przeżyć, no że właśnie w niesłychany sposób wraca się do tego typu deklaracji, tego typu obietnic, tego typu życiorysów. Pani wspomniała o tym przemówieniu ministra Becka. Ono jest czasami przywoływane, to z 5 maja 1939 roku, ono jest czasami przywoływane jako znakomite przemówienie, które właśnie przeszło do historii, a miało na celu takie zmobilizowanie społeczeństwa do walki, do obrony ojczyzny. Ale są też oczywiście tacy, którzy mówią, że ono było właśnie pełne takiego sztucznego patosu, megalomanii, która nie miała żadnego pokrycia w rzeczywistości, no bo trudno jest wysyłać ludzi do obrony ojczyzny wobec wielokrotnie potężniejszego przeciwnika, mając świadomość, że taka jest dysproporcja sił. Ale no, fakt jest faktem, że to słynne, ten słynny fragment, który teraz przywołam, no wtedy na pewno takie emocje wywołał. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną, ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. No i rzeczywiście ze wszelkich relacji wynika, że jest wtedy w społeczeństwie taka fala entuzjazmu i poparcia właśnie taka forma zjednoczenia. I czy właśnie z tych wielu listów, które pani przeanalizowała, no w oczywisty sposób to wynika, że, no, że ludzie właśnie są w jakimś takim emocjonalnie niezwykłym stanie w tym okresie poprzedzającym wybuch wojny.
1: Bo tutaj jest, no, przywołam z kolei inne hasło, które co prawda później pojawi się na sztandarze naszych sił zbrojnych lotnictwa. Miłość żąda ofiary. Napis ze sztandaru lotników. Chyba oni wtedy mieli pewną świadomość tego, że właśnie przychodzi ta pora, że tę ofiarę trzeba złożyć. Bo przecież wystąpienie Becka to jest 5 maja. Wcześniej wystąpienie Hitlera, tutaj społeczeństwo czeka na to, co będzie, na odzew. I to, jak sam Beck potem mówi, że podobno do 3 maja nie napisał ani słowa tego przemówienia. Spotykał się z prezydentem Mościckim, spotykał się ze Śmigłym, oczekiwał wizyt ambasadorów w Francji, Wielkiej Brytanii i dopiero wzywa swoją scenografkę, Wandę Grabowską, która pracowała z nim od 6 lat, a ponieważ miał zwyczaj pisania, dyktowania tych tekstów nocą, to szybciutko dyktuje. Następnego dnia jeszcze omawia to przemówienie z premierem Składkowskim i z Rydzem. I to przemówienie Becka, właściwie do tej pory Beck był traktowany tak, no, nie miał dobrej prasy, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Natomiast po tym przemówieniu on urasta do rangi bohatera. Zresztą towarzyszy mu, on wraca potem do siedziby ministerstwa, tam wychodzi na balkon, mówi, przemawia do mieszkańców. Zresztą do tego przemówienia Warszawa szykowała się, bo teraz tak wszędzie, gdzie się tylko dało, ustawione były głośniki. W tej chwili radio jest medium powszechnie dostępnym. Natomiast wtedy nie każdy miał to radio i też były takie apele wcześniej prasowe, żeby jeżeli ktoś może, niech udostępni. Więc zachowały się takie fotografie, gdzie na przykład ludzie siedzą przed domami, a na oknie stoi radio i słuchają. Sejm wtedy został specjalnie na potrzeby przybyłych z zagranicy ekip, zamontowano specjalnie tutaj dodatkowe mikrofony. Wystąpienie było tłumaczone na kilka języków, zresztą wysłane było też w świat od razu. I ono chyba wtedy poniosło całą akcję. Bo ja tutaj mam zawsze taki ten dylemat. Wystąpienie ukazuje, jest 5 maja. Gazeta ukazuje się 6 maja. Prasa nie ukazywała się kiedyś w tak zawrotnym tempie jak w tej chwili, tak? Że mamy wydarzenie i za chwilę w mediach to odnajdujemy. A więc zastanawiałam się, czy przypadkiem akcja nie ruszyła nieco wcześniej. Bo tutaj trzeba jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, bo zachowały się też nieliczne listy z roku 1937. Takie pierwsze listy zgłaszające się wtedy chyba...
0: Stanisław Chojecki, mat rezerwy marynarki wojennej. Ta.
1: Tak, wystąpił z taką ideą.
0: Że poświęci swoje życie jako sternik żywej torpedy. To.
1: Tak, ale nawet jeszcze w kwietniu jedna z młodych dziewcząt, warszawianek, zgłosiła się z takim pomysłem. Więc potem gdzieś sprawa przycichła. No i raptem pojawia się w okolicach wystąpienia ministra Becka. No, sprawa do końca nie jest wyjaśniona. Jak to się zbiegło? Może tu rzeczywiście oddział drugi gdzieś jakąś prowadził tę akcję. Nie wiem. Że nie było to tak znikąd. Tym bardziej, że jeszcze jedna rzecz tutaj budzi wątpliwość. Ponieważ 6 maja panowie zamieszczają informacje, zamieszczają swój list, ale dziennikarz był u nich wcześniej. To, o czym mówiłam, jak odwiedza ich u nich w domu. I to jest tym, więc pewnie tutaj jest takie niedopowiedzenie. Ale z kolei to jak gdyby zostało szybciutko odłożone i wojsko powołuje specjalny referat, który zajmuje się tą sprawą. Na początku są oczywiście bardzo nieufni. Co ciekawe, Gazeta Wojska Polskiego, Polska Zbrojna, bardzo późno zaczyna zamieszczać ogłoszenia o naborze do żywych torped.
0: Ale też trzeba powiedzieć, że przynajmniej to, co wiemy, tak, a ciągle właśnie wielu rzeczy nie wiemy, kiedy zaczęły spływać do szefostwa marynarki wojennej te listy, te zgłoszenia, to właśnie w przeciwieństwie do tych wydarzeń wcześniejszych, jak chociażby wspomniany list pana Chojeckiego z 1937 roku do marszałka Rydza-Śmigłego, on nigdy nie dostał odpowiedzi na ten list. Tymczasem tutaj każdy ochotnik otrzymał list następującej treści, podpowiedzi na list pana z dnia, no i tu data, szef kierownictwa marynarki wojennej polecił przesłać panu wyrazy uznania za objaw tak wysokiego poczucia patriotyzmu. Jednocześnie komunikuje, że zgłoszenie pana zostało zarejestrowane i w razie potrzeby będzie wykorzystane. No i pod listem podpisywał się komandor Eugeniusz Pławski. Rzeczywiście te działania są dosyć interesujące ze względu na to, że nie ma żadnych właśnie dowodów poza pisanymi wspomnieniami, o których częściowo też już pani powiedziała, z tego okresu szkolenia, z którego by wynikało właśnie, że były jakieś te torpedy, tylko nikt nigdy chyba nie trafił na żaden dowód rzeczywiście, że tego typu broń poza tymi planami, poza tym naborem, prawdopodobnym jakimś szkoleniem, że ona w ogóle została gdzieś skonstruowana i stworzona.
1: Pozwolę sobie jeszcze wrócić do jednego listu, do jednej postaci. To jest Eugeniusz Bugajski. Tym razem będzie to rok 69, bo wtedy pojawiają się takie pierwsze, najprawdopodobniej informacje w ogóle o przeprowadzonej 30 lat wcześniej akcji o poszukiwaniu żywych torped. Tą akcję poszukiwawczą podejmuje też Panorama Północy i jeden z ochotników ówczesnych, Eugeniusz Bugajski z Tykocina, pisze tak. Z przyjemnością przeczytałem artykuł na temat żywych torped. Bardzo mnie zainteresowało, bo i ja w 1939 roku zostałem przyjęty na tę listę. Jak sobie przypominam, mieliśmy przejść specjalny kurs prowadzenia miniaturowych łodzi podwodnych. Miały być one poruszone napędem elektrycznym i wypełnione materiałem wybuchowym. Nazwisk naszych nie ogłaszali w prasie. Nawet ci, którzy co się zgłaszali, nie znali się wzajemnie. Hasłem dla mnie było słowo świt, a odzew miał być Niemen. Krótko przed wybuchem wojny zostałem zmobilizowany. Po kampanii wrześniowej uniknąłem niewoli i wróciłem do domu. Dopiero po wybuchu wojny ze Związkiem Radzieckim w październiku 1941 roku zgłosił się do mnie młody człowiek i podał mi wymienione hasło. Wyjaśnił mi przy tym, że rodzaj walki, do jakiej byliśmy zgłaszani, jest już nieaktualny. Teraz musimy walczyć z Niemcami z podziemia. Podał mi swój pseudonim Karol. Nazwiska swego nie podał, ale to w tamtym czasie było przecież zupełnie normalne. Także druga osoba, która opowiada o tym wydarzeniu, pan Kamiński, który wspomina w Świadkach. No i tutaj w 1939 roku, jak gdyby taki drobny trop, bo mówimy tu, że miały być poruszone, więc nie wiemy, czy one rzeczywiście były, czy tłumaczono tym chłopakom, że one będą tak wyglądały, tak?
0: Strasznie to wszystko jestem ciekawe. Przypomnę słuchaczom, że właśnie ciekawie nam o tym opowiada pani Elżbieta Szumiec-Zielińska, dziennikarka, autorka książek historycznych, w tym książki Żywe torpedy 1939. I ja w dokumentacji znalazłem jeszcze takie opisy, które właściwie pokazują, że coś wiemy, ale nie do końca wiemy. No, na przykład taki fragment. Według wspomnień uczestników podczas szkoleń prowadzonych o dziwo przez oficerów wojsk lądowych, choć niektórzy wspominają o oficerach marynarki, oprócz zagadnień typowo patriotycznych pokazywano im filmy, plany i modele nowej broni. Niestety, ilu uczestników tego szkolenia, tyle jest opisów ich kształtu i formy. Niekiedy możemy natrafić nawet na nazwisko inżyniera Aleksandra Potyrały, świetnego polskiego konstruktora okrętowego, późniejszego profesora Politechniki Gdańskiej oraz kierownika Katedry Konstrukcji Okrętów na tej uczelni, który miał nawet zaprojektować pierwszą tego typu broń. Jednak żadnych oficjalnych dokumentów potwierdzających taką konstrukcję nie ma. Czyli właściwie co? Albo się będzie, poruszamy cały czas właśnie w sferze pewnych już domysłów, albo tak jak to pani zrobiła w swojej książce, możemy tylko opierać się, że coś było na rzeczy na podstawie tych listów, których na dodatek całego kompletu nie ma. Ludzi, którzy przynajmniej musieli wiedzieć, do kogo się zwrócić, tak? Że chcą w tym projekcie brać udział.
1: Proszę spojrzeć na to jeszcze z innej strony. Ogłaszamy apel o przyjmowaniu ochotników do żywych torped, do nowej broni. Odpowiedziało na ten apel najprawdopodobniej 5 tysięcy ludzi. To teraz możemy, patrząc na to z tej perspektywy, widzimy, że mamy 5 tysięcy, które możemy wykorzystać, zagospodarować, tak? Tutaj jest dużo młodych ludzi, wyszkolonych, ludzi, których można przeznaczyć do zupełnie innej misji. Bo przecież pamiętajmy, że wojna to nie tylko działania bezpośrednio takie frontowe, ale wielu z nich doskonale by się odnalazło w takiej działalności przyfrontowej, tak? Czyli w takim sabotażu chociażby. Więc może tutaj to też był pomysł na wyciągnięcie z tłumu, z obywateli takich osób, które mogły być, przecież nie musimy tej torpedy, bo mówimy tutaj tak umownie, żywa torpeda, prawda? I myślimy od razu o marynarce wojennej. Wspomniał pan tutaj o tym, że według niektórych opisów byli to oficerowie wojsk lądowych. Przecież równie dobrze takiego ochotnika można wykorzystać w działaniach lądowych, tak?
0: I tutaj wejdę słowo, stąd między innymi też się w kontekście tej całej historii pojawia też i taka informacja, że mniej więcej od czerwca 1939 roku w Sanoku, w drugim pułku strzelców podhalańskich, utworzono samodzielny batalion szturmowy nazywany Batalionem Śmierci. składał się z około 100 żołnierzy. No i ta jednostka we wrześniu 1939 roku miała przeprowadzić operację dywersyjną w okolicach Bogumina. Więc może to jest też tak, że to była, tak jak pani powiedziała, też no, próba wyłuskania tych ludzi, którzy rzeczywiście w swoim poświęceniu dla kraju byli gotowi na, no nie chcę właśnie powiedzieć od razu misje samobójcze, ale jakieś takie no, szalenie niebezpieczne. I stąd może gdzieś potem się pojawia ten samodzielny batalion szturmowy przy pułku strzelców podhalańskich.
1: Zresztą bardzo zasłużona jednostka i bardzo, bardzo, bardzo dzielnych tutaj żołnierzy. Natomiast rzeczywiście oni są no, wyłuskani, tak? Zresztą, no, proszę tutaj przypomnijmy sobie, że nasza historia XIX-XX wiek to są działania powstańcze, tak? Nie prowadzi się takich w większości bezpośrednich. Potem takie działania prowadzi Piłsudski jeszcze jako PPS-owiec. Takie sabotażowe, chociażby atak na pociąg w Bezdanach, czy inne mniejsze akcje. Więc tak, my mieliśmy taką tradycję. Przecież no, rok 20 Piłsudski, kiedy idzie, wyjeżdża już na to, co nazywamy później Bitwą Warszawską, mówi Józefskiemu, że gdybym nie wrócił, gdyby nas pokonano, to pamiętaj prowadzić działania takie partyzanckie, dopóki się da. Potem w 1939 roku podobnie szykujemy się do takich działań. Oczywiście one się nie rozwijają, no bo bardzo szybko kończy się właściwie dla nas ta kampania wrześniowa. Natomiast myślę, i całe przecież lata międzywojenne, chociażby potem powstania śląskie, tak, akcja wysadzania mostów, czy no to też są takie działania właśnie, no. Mieliśmy do tego fachowców, więc może i tutaj w tym 1939 roku potrzebni byli właśnie do prowadzenia takich akcji. Zresztą wielu z tych ludzi, o których tutaj wspominamy, z tej grupy trafiło potem do walk w podziemiu. A wielu z tych ochotników to są późniejsi żołnierze Armii Krajowej, to są też żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, piloci. Bo jest na przykład, udało mi się ustalić nazwiska kilku pilotów, wtedy jeszcze szybowcowych, którzy trafią później do RAF-u. Także to są ludzie, którzy zostali wykorzystani. Taka postać, którą bardzo, bardzo lubię w tych opowieściach o żywych torpedach, to jest Wincenty Kuglin. To jest polski poeta, pochodzący z Prądnika, pod Krakowem i on znajduje, jego tomiki, jego poezji znajdują się w Bibliotece Narodowej. W Narodowym Archiwum Cyfrowym jest jego piękna fotografia, natomiast trudno było znaleźć jakiekolwiek informacje o nim, co się stało z nim później. Oprócz tego, że gdzieś po prostu przepada jako ochotnik. I zaczęłam szukać i już właściwie przyznam, że pomyślałam, że się poddam z ustaleniem, co się stało z Kuglinem i odwiedziłam Instytut Badań Literackich i już miałam wychodzić, już taka zasmucona, że nic się o tym Kuglinie nie dopowiedział, nie mogłam żadnej informacji uzyskać. Jedna z pań mi doradziła, żeby jeszcze sięgnąć do polskiej bibliografii literackiej z 1947 roku i tam jest taki artykuł, wspomnienie o Wincentym Kuglinie. I pisze o nim jeden z kolegów. Pamiętam go dobrze, szczupły, wyższy ode mnie, z jasną czupryną, zaczesaną do góry, oczy miał niebieskie, był to żywy człowiek, jak wyjęty z sielankowego opisu. I opisuje tutaj swojego kolegę. I teraz, co się dzieje z tym naszym poetą, który wyrusza w 1939 roku na wojnę i przedostaje się do Francji. Oczywiście po kapitulacji Francji rusza dalej. I jak kończy? Otóż wstępuje do samodzielnej brygady strzelców podhalańskich. 14 kwietnia 1940 roku formacja ta otrzymała z rąk naczelnego wodza Sikorskiego sztandar. Podczas tej uroczystości podhalańczycy dowiadują się, że wjeżdżają do Norwegii bić się u boku Francuzów i Brytyjczyków. 7 maja 1940 roku konwój dociera do portu w Norwegii. I następnego dnia rozpoczyna się wyładunek polskiej brygady. Oddziały rozmieszczone są na przestrzeni około 70 kilometrów. I atak rozpoczyna się w nocy z 27 na 28 maja 1940 roku. I według moich ustaleń najprawdopodobniej Kuglin ginie podczas bitwy o Narwik, ponieważ zajrzałam do wykazu poległych i zmarłych żołnierzy polskich sił zbrojnych na obczyźnie i tutaj znajduje się taki zapis. Kulik, kilka znaków zapytania, 28.05.40, Narwik, Norwegia. Możliwe, że chodzi właśnie o tego poetę. Najprawdopodobniej, po prostu tak sobie myślę, że uszkodzony został nieśmiertelnik. I stąd te pierwsze literki, które sugerują, że być może to właśnie chodzi o niego. A poeta, dziennikarz i tuż przed wojną napisał jakże znamienne słowa, które się w jego życiu sprawdziły. Boże, gdy kiedyś postawisz nas przed sobą, a wola Twoja w obronie naszej łaskawie przyzna, byśmy choć jedno podali, co nam było drogie za życia, powiemy, Ty wielki Boże i nasza wielka Ojczyzna. I tak sobie myślę, że po latach udało się, tak nieskromnie sobie myślę, że udało się go przywrócić gdzieś tam po tych jego wędrówkach, po bezimiennej śmierci właściwie z tymi pierwszymi literami nazwiska. Także tacy ludzie trafiali do tych żywych torped. Trafiali poeci, trafiali dziennikarze. Ochotniczką była pani Chorzelska, doktor nauk farmaceutycznych, zresztą pierwsza Polka, która takie studia ukończyła, ten doktorat zrobiła we Francji. Potem zmarła w Wilnie najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych. Także to są postaci, które mogły wiele jeszcze potem zmienić w naszym jakimś życiu kulturalnym, politycznym czy takim codziennym, a zdecydowały się wtedy na ten krok. No, tak jak pan mówił, no, trudno jest oceniać, jak trudno nam zrozumieć, tak, że człowiek podejmuje się takiej, przystępuje do takiej akcji. Tym bardziej, że to człowiek młody, jak zwykliśmy mówić, jest całe życie przed nim. Chociaż może to właśnie to jego życie miało doprowadzić do takiej decyzji, tak? To jak go wychowywano. Tuż po 18 roku pojawia się taka publikacja, gdzie jeden z publicystów pisze, że teraz najważniejszą rzeczą będzie skleić na nowo trzy dusze Polaków, czyli te trzy zabory. I te lata 20, 30, no to jest taka próba złożenia tego społeczeństwa. No i do końca się to z pewnością nie udało, no ale skoro było w stanie ono wydać takie owoce, tak jak no gotowość oddania życia, bo my zawsze patrzymy dzisiaj, no, czy można czegoś takiego oczekiwać, wymagać, tak? Ale też nigdy nie dowiemy się, o co tym ludziom właściwie gdzieś tam towarzyszyło. Może właśnie ta idea, wyższa idea, tak, dla której człowiek gotowy jest oddać to, co najcenniejsze jest.
0: Tak, to są oczywiście bardzo trudne sprawy. Ciekaw jestem, bo to oczywiście no, nie odpowiem na to pytanie dzisiaj, czy jeszcze gdzieś znajdują się jakieś materiały, dokumenty zapisane, czyjeś inne jeszcze wspomnienia, które by w bardziej dokładny sposób przybliżyły nam ten temat żywych torped. Ja jeszcze tylko dodam od siebie, że to, że coś właśnie się takiego działo, jest również potwierdzone w nielicznych, ale jednak jakichś dokumentach niemieckich. Pani o tym wspominała, że Abwera jeszcze przed wybuchem wojny oczywiście interesowała się różnymi sprawami, które mogły być istotne w planie przygotowywania agresji na Polskę, ale też znana jest notatka z 1940 roku, a więc już w trakcie okupacji, że oni właśnie zdobyli listy sporządzone przez marynarkę wojenną Rzeczpospolitej takich osób właśnie, które się zgłosiły do tej formacji. I na podstawie tych list Niemcy wytypowali 850 osób, które uznali właśnie za niebezpieczne i podjęto ich poszukiwania. No i tu znowuż trop się urywa. No, niemniej jednak wydaje mi się, że tych śladów jest na tyle dużo, że przynajmniej właśnie powinno się postawić taką tezę, że coś było na rzeczy, że coś próbowaliśmy robić, że częściowo być może były to pomysły o charakterze propagandowym, częściowo może było to skorelowane właśnie z taką akcją mobilizacyjną w kontekście wystąpienia Becka i budowania właśnie tej mobilizacji. Częściowo może chodziło o to, o czym pani powiedziała, żeby zgłosili się ludzie gotowi do największych poświęceń. No ale właśnie ta kwerenda, to już na koniec, którą pani zrobiła, ona właściwie nas, jeśli chodzi o dokumenty, ogranicza przede wszystkim do tych listów osób, które się zgłaszają, tak? A od strony właśnie tej wojskowej, technicznej, no tutaj się tylko możemy posiłkować wspomnieniami tych, którzy, tak jak między innymi wspomniany przez panią pan Marian Kamiński, no właśnie twierdził, że, a nawet opisywał przecież tę torpedę właśnie, że miała tam mieć 8 metrów długości, ważyć pół tony, przewozić 200 kg ładunków i tak dalej. Więc myśli pani, że zostaniemy z tą wiedzą tylko na tym etapie, na jakim ona jest dzisiaj?
1: Ja myślę, że poszukiwanie w archiwach prowadzone systematycznie, z cierpliwością, przynoszą efekty. I myślę, że w końcu odnajdzie się druga część spisu ochotników, że uda się odnaleźć materiały wojskowe, które by może coś nam rozjaśniły. Nie tracę nadziei, że dowiemy się, jak ta historia wyglądała, bo nawet jeśli była to tylko i wyłącznie idea, to była to idea, która jednak ciągle jest żywa, to znaczy ona dla nas po tych latach narzuca nam takie inne światło na to pokolenie. Pokolenie gotowe walczyć o to, co jest najważniejsze i to walczyć z myślą o przyszłości, bo przecież stawali do tej walki, mając na względzie swoje rodziny, swoje dzieci, tych, którzy przyjdą później, którzy po prostu mieli na myśli nas, którzy w tej chwili żyjemy.
0: No cóż, to właśnie po takim sformułowaniu wszyscy powinniśmy wziąć na siebie jakiś obowiązek. Może też i jak to było w przypadku programu Świadkowie albo w przypadku innego znakomitego cyklu świętej pamięci Darka Baliszewskiego, cyklu telewizyjnego Rewizja Nadzwyczajna. My też zaapelujemy, że jeżeli ktokolwiek coś gdzieś słyszał, może w domu jeszcze właśnie są jakieś dokumenty, jakieś papiery, które mogłyby przybliżać tę historię, to oczywiście no proszę się skontaktować albo z nami, albo z Muzeum Historii Polski. Nie wiem, to najważniejsze jest, żebyśmy tę historię poznali jeszcze bardziej szczegółowo, a to na ile ją znamy dzisiaj, no to nam wszystko przedstawiła pani Elżbieta Szumiec-Zielińska, dziennikarka, autorka książek, w tym książki Żywe Torpedy 1939. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę.
1: Również dziękuję bardzo, panią się.
0: I podziękowania dla wydawcy Macieja Stępurskiego. Usłyszymy się jutro, jak zawsze, zaraz po 22.
2: Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Już za chwilę po informacjach TOK FM o godzinie 23 rusza pasmo przed północą. Dzisiaj, jak w każdy wtorek, zagubiona autostrada. Dzisiaj będziemy jechali wraz z Rafałem Bryndalem, który już jest ze mną w studiu. I czekamy na Państwa, bo będzie niezwykle interesująco. Będzie o życiowym GPS-ie, który czasami może zawodzić. Będzie też o radości życia, o frywolności.
3: I że na autostradzie czasami przydają się hamulce.
2: Tak jest. Zapraszamy. Będziemy z Państwem za kilka minut po informacjach TOK FM.
4: Autopromocja.
5: Trzeba zgadnąć, gdzie jedziemy. Mamy kilka podpowiedzi.
6: Jest tam najdalej na południe wysunięte miasto na świecie.
5: Możemy tam zatańczyć tango z Leo Messi.
6: No dobra, już pewnie wiecie, zabieramy was dzisiaj do Argentyny, bo właśnie to państwo postanowiło odpiąć wrotki.
5: Argentyna wprowadza właśnie prawo, według którego prezes firmy wcale nie musi być człowiekiem. No i oczywiście to właśnie państwo wybrało sobie antychryst technologii na nową siedzibę. O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
4: Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Swobodny przepływ przez cieśninę Ormus tylko przez 60 dni. Iran zapowiada wprowadzenie opłat. Prawa kobiet i dzieci były jednym z tematów spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych kandydatki na rzeczniczkę praw obywatelskich. Policja i Straż Miejska zwiększają liczbę patroli, żeby wakacje były bezpieczne. Minęła 23. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6 nawiedziło Zatokę Kalifornijską u wybrzeży w Meksyku, poinformowała amerykańska służba geologiczna USGS. Na razie nie ma informacji na temat potencjalnych skutków wstrząsu. Bezpłatny tranzyt statków przez cieśninę Ormus obowiązuje tylko przez 60 dni, zgodnie z ustaleniami zawartymi we wstępnym porozumieniu pokojowym, powiedział w wywiadzie dla irańskiej telewizji państwowej główny irański negocjator Mohammad Bagher Ghalibaf. Ghalibaf oświadczył, że Ormus to suwerenna sprawa Iranu i Omanu i Teheran nigdy nie zrezygnuje ze swoich praw do tej cieśniny, a ruch przez nią odbywa się zgodnie z ustaleniami, które Iran określa. Ponadto Teheran nie będzie podejmował dalszych rozmów z USA, dopóki nie zostaną spełnione warunki określone we wstępnym porozumieniu. Jak dodał Ghalibaf, Iran preferuje dyplomatyczny dialog ze Stanami Zjednoczonymi, ale jest też gotów na wojnę. Oman w porozumieniu z Iranem zamierza mimo protestów USA przedstawić plan opłat za tranzyt statków przez cieśninę Ormus, poinformował New York Times, powołując się na irańskiego urzędnika i czterech dyplomatów, którzy pragnęli zachować anonimowość. Rozmówca New York Timesa potwierdził, że amerykańscy negocjatorzy otrzymali od Omanu propozycję dotyczącą opłat za tranzyt i zamierzają przedstawić omańskim urzędnikom swoje stanowisko i zaniepokojenie tym projektem. Dyplomata, z którym rozmawiał dziennik, poinformował, że Oman zakłada, iż statki będą uiszczały opłaty dobrowolnie, ale irański urzędnik przekazał, że takie opłaty będą obowiązkowe. Kandydatka na rzecznika praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram spotkała się dziś z organizacjami pozarządowymi. To były dwa z serii 10 zaplanowanych spotkań rozmów w formule online na tematy zaproponowane przez same organizacje. Chodzi m.in. o prawa kobiet, prawa dzieci, o tym mówiono dzisiaj, ale też prawa migrantów i uchodźców czy osób LGBT+. Sylwia Gregorczyk-Abram odpowiedziała organizacjom, jak widzi siebie w urzędzie rzecznika, odpowiadała też na pytania społeczników.
8: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za organizację tych szeregu spotkań. To jest dla mnie bardzo ważne i bardzo jestem za te spotkanie wdzięczna, że możemy się chociaż może w takiej webinarowej formie, ale jednak trochę poznać. Widzę pełnienie tej funkcji jako trochę pełnomocnika wszystkich obywatelek i obywateli, który dostaje jeszcze te instytucjonalne narzędzia i może wykorzystywać je systemowo.
7: Na spotkaniach nie było drugiego z kandydatów, Adama Borowskiego, zgłoszonego przez PiS. Nie mógł być z przyczyn obiektywnych. Na kolejnych zaplanowanych w dniach od 7 do 10 lipca rozmowach już ma się pojawić. A 14 lipca w Sejmie odbędzie się wysłuchanie publiczne pod patronatem marszałków Sejmu i Senatu. Dodatkowe patrole policji i straży miejskiej będą pilnowały porządku w popularnych wśród turystów w miastach i miejscowościach w całym kraju. Pieniądze na poprawę bezpieczeństwa w wakacje wykładają samorządy. A im więcej turystów i nocnego imprezowego życia, tym bardziej trzeba dbać o porządek, przyznaje prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
9: To oczywiście wzmocnione patrole, dodatkowe patrole zarówno policji, jak i straży miejskiej. Straż miejska także będzie miała patrole nocne w tych właśnie miesiącach lipiec, sierpień, finansowane z pieniędzy podatników miasta Gdańska.
7: W tym roku strażnicy pojawią się też na wodzie, dodaje wiceprezydent Piotr Borawski.
10: Straż Miejska będzie od tego sezonu dysponować nową łodzią patrolową. Ta łódź kosztowała niemal 500 tysięcy złotych po to, żeby pilnować porządku na wodach Motławy i wodach otaczających głównie w śródmieściu miasta.
7: Dodatkowe patrole w przypadku Gdańska będą pojawiać się w turystycznym centrum miasta i najpopularniejszych fragmentach pasa nadmorskiego. Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach jest ukończone w 50%. Dziś zawieszono wiechę, co oznacza, że został ukończony najwyższy punkt konstrukcyjny głównego budynku. Na placu budowy był reporter TOK FM Grzegorz Kozieł.
11: Centrum Himalaizmu składa się z kilku budynków, w tym z mieszkania, w którym urodził się, wychował i żył z rodziną Jerzy Kukuczka.
12: Wielkim sentymentem w ogóle darzę to miejsce, ponieważ tutaj obok z tego domu Jerzy wyruszał na swoje wyprawy. Tutaj mieszkaliśmy kilka lat po ślubie, tutaj urodził się nasz syn Maciej i jesteśmy jako rodzina bardzo dumni z tego, że ten ośrodek będzie nosił imię Jerzego Kukuczki.
11: Mówiła Cecylia Kukuczka. Centrum powstaje przy wsparciu środowiska na czele z innym wybitnym himalaistą Krzysztofem Wielickim.
13: Takiego obiektu o takim wymiarze nigdzie nie ma w Europie. Nawet Messer nie ma takiego, bo tam są tylko eksponaty, a tu będzie dużo, dużo więcej. Tak jak mówię, edukacja.
11: Interaktywna wystawa ma pokazywać m.in. historię eksploracji Himalajów, ma też opowiadać o polskich wyprawach. Będzie również grota śnieżna i ścianki wspinaczkowe. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOG FM.
7: W miejscowości Kamenica nad Chronem na południu Słowacji odnotowano nowy absolutny rekord temperatury dla tego kraju. 41,3 stopnia Celsjusza poinformował Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny. Wysokie wartości pokazała aparatura automatyczna i dane te muszą zostać jeszcze zweryfikowane. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień dla Polski już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy. Temperatura maksymalna jutro od 18 stopni nad samym morzem i lokalnie na zachodzie, około 30 w centrum, do 36 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Dzień przed nami przeważnie z zachmurzeniem umiarkowanym lub dużym. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z dużym gradem. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz we wschodniej, południowej i centralnej części kraju.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Życie jest jak podróż. Nasze drogi, z reguły proste, z pięknymi widokami, potrafią być czasem kręte i wyboiste. Bywa, że zbaczamy z trasy i błądzimy. Uciekamy przed czymś, a może po prostu się zmieniamy. Czego możemy dowiedzieć się o sobie, będąc na zagubionej autostradzie?
2: Kłaniam się nisko przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Zagubiona Autostrada w Radiu TOK FM, pierwszym radiu informacyjnym. W każdy wtorek o godzinie 23 na falach TOK FM i oczywiście w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM. Dzisiaj wstęp do audycji Zagubiona Autostrada pięknie przeczytał Państwu Rafał Bryndal. Witaj.
3: Cześć, dzień dobry. Dobry wieczór raczej. Dziękuję za ten komplement. Starałem się jak mogłem.
2: Pięknie wyszło. U nas, u Państwa oczywiście dobry wieczór. My się spotykamy w środku dnia. Nie udajemy, że jesteśmy na żywo. Dzisiaj już trochę upał zelżał.
3: Tak, to rano było całkiem przyjemnie. Wiatr. Uwielbiam wiatr. Gdziekolwiek jestem, lubię wiatr. Jak wieje, to czuję. Tak, trochę się czuję, jakbym był wolnym człowiekiem. Tak. Nie wiem, to z czego to wynika, ale szukam wiatru często.
2: Ciekawe, wiatr może się też kojarzyć z niepokojem.
3: A nie, jakoś u mnie to bardziej się kojarzy, że przewietrza moje myśli, przewietrza, wywiewa to, co głupie, i staje się przez to taki, mówiąc... No bardzo proste skojarzenie, jak ptak cię czuje, że mogę tak szybować przez te podmuchy. Te podmuchy wiatru sprawiają, że mogę unosić się do góry. Tak sobie to wykombinowałem kiedyś i tak chyba lubię taki wietrzyk.
2: Często jest potrzebny taki wiatr w głowie, żeby przewietrzyć to, co mówisz, żeby wywietrzyć to, co głupie. Dużo tego głupiego jest?
3: Głupie albo takie rzeczy, których człowiek nie chciałby się zajmować. Takie, wiesz, przyziemne jakieś, albo takie jakieś niepokoje, które dopadają ze względu na to, że czas upływa, że człowiek jest coraz starszy i już nie jest w pierwszej lidze, być może według swojego mniemania oczywiście, i to trzeba przewietrzyć, żeby nabrać energii i poszybować i dać się unieść. Ja nigdy nie czekałem na wenę, to też jest... Kiedyś czekałem, myślałem, że wena przyjdzie, to wtedy będę coś tworzył, a teraz staram się wennie pomagać. Nieustannie myślę, co tu by tu jeszcze napisać, bo bez tego nie mogę żyć.
2: Przywołujesz ją?
3: Tak, to jest na zasadzie, wiesz, jak pianista ćwiczy gamę, najlepszy nawet musi codziennie ćwiczyć, to ja sobie ćwiczę, jakieś słowa układam w głowie, które być może potem przerodzą się na tekst do piosenki albo na wiersz, który na pewno zamknę w szufladzie.
2: To masz dobrą pamięć, jak to w głowie wszystko układasz.
3: 10 000 razy sobie powtarzam i potem już szukam. No oczywiście nie potrafię tego robić na w telefonie wpisywać, bo nie jakoś nie wpisuję. Szukam wtedy kartki albo proszę kelnerkę o długopis, kartkę i jestem może w tym staroświecki, ale uważam, że takie pisanie ręką to jeszcze dodaje temu pisaniu mojemu taki ludzki charakter, taki, że to, co napiszę, te litery są wykoślawione czasami, bo jest albo gorąco, albo zimno, albo ja jestem zdenerwowany, albo wręcz przeciwnie, wyluzowany i to powoduje, że ten tekst jakoś inaczej wpływa na mnie, energia. Oczywiście to są takie teksty czasami, które potem nikt tego nie jest w stanie posłuchać, bo gdzieś leżą w szufladzie. Czasami wyjmuję to, jak ktoś potrzebuje czegoś. One mogą być inspiracją do kolejnego tekstu, ale bardzo, na przykład dzisiaj od rana myślę, że już dawno nic nie napisałem, to znaczy kilka dni i chodzę i myślę o tematach, które by mnie interesowały, a te tematy pojawiają się, jak ułożę jakieś zgrabne zdanie i potem mówię, a to może z tego coś się narodzi. No i tak potem powstaje pierwsza zwrotka, potem jakieś słowo, które jest kluczem, jak w grze komputerowej, otwiera drugą komnatę. No i to często, co się zaczęło w jednej komnacie, nie ma nic wspólnego z tą ostatnią, o finalną komnatą. No. To jest taka trochę gra intelektualna, na którą jestem skazany od kilkudziesięciu lat.
2: A kiedy ta walka jest wygrana, a kiedy przegrana?
3: Kiedy jestem zadowolony z tego, co napisałem. Często to się kończy tak, że w nocy to gdzieś zostaje to na biurku i nie jestem przekonany i dopiero na rano po obudzeniu czytam, to mówię, o, to wcale nie jest takie głupie ani słabe.
2: O czwartej z hakiem? Bo nie. W jednej z rozmów słyszałem, że wstajesz po czwartej, żeby o szóstej grać w golfa.
3: A tak, wiesz, bo wtedy potrafię, to jest wynika z tego, że golf się robi coraz popularniejszą dyscypliną, to jest dyscyplina olimpijska, warto to zaznaczyć, jako że jestem fanem tej...
2: Już nie elitarny sport.
3: Tak, i wtedy jest najmniej golfistów, jestem sam na polu golfowym, mogę najszybciej przejść te 18 dołków i wtedy jest dla mnie taka psychoterapia, bo jestem sam. Niektórzy mają jogę i inne rzeczy, które powodują boks, kickboxing, coś takiego. A ja mam golf, który polega na tym, że musisz cały czas ten swing swój doprowadzać do perfekcji. I to jest praca nad swoim ciałem, nad głową, która musi ogarnąć te wszystkie elementy, które składają się na dobry swing. No i po takich 3 godzinach wracam do Warszawy i jestem spełniony. Bez względu na to, czy zagrałem dobrze, czy nie, ale te 12 kilometrów przejście tam tych dookoła natura się budzi i to taki spokój znajduję wewnętrzny.
2: A kiedy tekst jest dobry dla ciebie?
3: Kiedy masz swój rytm. Zresztą w życiu jest... Jest dobre, jeżeli ma swój rytm, taką wibrację. Każdy człowiek powinien znaleźć swoją wibrację. Niektóre dni muszą to być wibracje w stylu muzyki punkowej, dla nich innych metal. A u mnie jest funkowa, soulowa taka wibracja. Takie. I wtedy w tym tekście czuję... A poza tym jest przesłanie, które nie jest nachalne, nie jest... A nie chcę nikogo pouczać, tylko że wierzę, że słuchacze potrafią odnaleźć w tym tekście jakąś myśl, która może ich chociaż na chwilę zatrzymać i dać refleksję jakąś, ale to Dobry tekst jest wtedy, kiedy mi się podoba, oczywiście to jest. Ale nie zawsze te teksty, które mi szczególnie się podobają, zyskują aplauz i aprobatę innych. To tak samo jak z tych tekstów ktoś robi piosenkę i te piosenki, które się innym podobają, mi się akurat może mniej podobają, ale ważne, żeby w tekście dbać o to. Ja mam tam parę zasad takich technicznych, to, bo ja nigdy a propos rymów, jestem po prostu niewolnikiem rymów, ja nie potrafię bez rymów pisać.
2: Okay.
3: I tam te, no po prostu nie rymuję tych sam przymiotnika z przymiotnikiem, czasem, no wiesz, kombinuję dokoła, brzmienie się liczy, brzmienie tego wszystkiego. I wiesz, jest jeszcze ważne w tych tekstach, dla mnie jest, że potem jak ktoś to odnajduje, ten mój rytm i potrafi do tego odpowiednią melodię stworzyć, ja mam chociażby mój brat zawsze potrafi to odgadnąć.
2: Jacek Brendal.
3: Tak, to w tym bardziej jestem usatysfakcjonowany.
2: Dzisiaj jest dużo dobrych tekściarzy i tekściarek?
3: Jest kilka osób, które cenię bardzo.
2: Kogo?
3: Wiesz co, ja bardzo lubię, no ja jestem, no Kasia Nosowska oczywiście, tak, też, ale lubię PZ-a, lubię Tako, lubię Dawida, ale lubię Łonę.
2: O, tak, pewnie.
3: Łona jest dla mnie, Adam jest naprawdę, wiesz, kiedyś mi zaimponowało, że byłem na jakiś... To takie jest warsztaty dla ludzi, którzy chcą pisać teksty, to się chyba na was sklejam słowa. I byłem podczas takich warsztatów i ona wyjął magnetofonik. Nie wiem, czy to był magnetofonik, no wyjął coś do grania i zaczął opuszczać, prezentować piosenki z Przybory i Osieckiej i mówić ludziom o lapidarności, o tym, że tekst powinien kilka słów i potrafimy oddać opisać historię. Potem opowiadał o pisaniu, jak się pisze hip-hopowe rzeczy, ale to, że ten, to, co go to kształtuje, tą bazę ma, tak jak my wszyscy, większość nas, którzy staramy się pisać dobrze, że to są nasi mistrzowie, którym staramy się dorównać i czasami nam się udaje być blisko, ale nie, niekoniecznie już.
2: Wczoraj słuchałem, akurat wieczorem, słuchałem genialnej płyty Taxi. To jest przedsiębiorca Łona Konieczny Krupa. Niesamowita płyta z genialną muzyką i właśnie niesamowitymi tekstami. Płyta, którą słucham wieczorem i zresztą uważam, że to jest płyta taka właśnie też do słuchania bardziej w nocy. Może z wyjątkiem Kocyka, bo to jest taka akurat dzienna bardzo piosenka. Kocyk, i taki letniaczek, bym nawet powiedział.
3: Miałem szczęście posłuchać, bo mój brat, jako że współpracuje z Łoną, Kuba, Jan Jakub Bryndal jest hype manem i występuje z Łoną, to Kocyk mi puścił przed premierą, to już wiedziałem. Tak, Kuba, ten najmłodszy mój brat, który jest starszy od mojego syna o rok, właśnie jest też jest raperem i pisze i jest Łoną od paru lat, jeździ i no Taxi jest szczególnie dla mnie miłe, bo lubię hip-hop, ale lubię jazz hip-hop, a tutaj są panowie, których znam, Krupę znam z jego poczynań jazzowych i zawsze byłem fanem tego, co robi, a reszta to też jest to jest coś, co lubię. Jeszcze teksty fajne były na pierwszej płycie, ten typ mes. Lepiej zostać
2: Dresiarzem,
3: tak, to było dobre. Wiesz co, w ogóle hip-hop to jest publicystyka, to jest najlepszy opis tego, co się dzieje u nas w Polsce, w kraju i nie, to zastąpiło reportaże często. Dla młodych ludzi to jest, jeżeli jest ktoś mówiąc ich językiem kumaty, potrafi w paru słowach opisać, co się dzieje pod blokiem albo co się dzieje w sercach ich rówieśników i to jest piękne. Ja się wsłuchuję często w to i jako, że mam muzyczną rodzinę, trzech braci muzyków, mój syn jest muzykiem i też tam słuchamy takich podobnych podobnych utworów, artystów, ale też działamy na tych samych falach, co jest trochę dziwne dla moich kolegów często, bo niektórzy zatrzymali się na Kamandzie, mówiąc na zespole Pinka Floyda. Z całym szacunkiem do zespołu Pink Floyd, ale chodzi o to, że jeżeli chcesz się rozwijać, iść z biegiem, z tym, co się kręci dookoła, słuchać i brać tego, co najlepsze, no. A hip-hop na tym polega, ponieważ jestem miłośnikiem muzyki funkowej, soulowej, robię takie rolki. Szczęśliwa siódemka Brendala omawiam artystów, którzy tworzyli w latach głównie 70. muzykę funkową, no i większość tych płyt była samplowanych do dziś jest samplowana przez hip-hopowców. Nie zawsze to się odbywa zgodnie z prawem, ponieważ ludzie nie dostają często pieniędzy, ale dopiero zrozumiałem, że jakiś zespół nagrał w latach 70. werbel, który jest 1000 razy powtarzany we wszystkich hip-hopowych produkcjach. I moi bracia, wielu moich kolegów, muzyków, artystów, ja tego nie wiem, a oni słyszą to i mówią, to jest ten werbel. I to coś niewiarygodnego. Wiesz, że jak to było wszystkim potrzebne i jak... Nie może nikt powiedzieć, że przychodzi, tworzy coś, jest tabula rasa. No przecież to dla mnie jest często taka, to jest trochę fałszywe takie twierdzenie, że ktoś nie jest niczym inspirowany, nie. Chociażby to, co słyszę na co dzień, mimo że wszyscy teraz w słuchawkach chodzą i słuchają, nie wiem czego, właśnie, a zastanawiam się, bo tak... Trochę, przepraszam, że tak mówię, ale czasami się zastanawiam, czy by, jakby te zdjęli te słuchawki, może by posłuchali trochę siebie. Mhm. Wiesz, o co chcesz zagłuszyć, jakby ludzie chcieli zagłuszyć to, co ich boli, albo swoje myśli, boją się i ciągle potrzebują bodźców. Nie?
14: To zależy. Mhm. Powiem teraz jak psycholog, a choć nie jestem psychologiem, to może być też tak, że oni tymi słuchawkami wyłączają wokół siebie świat, żeby się może skupić i właśnie też wejść w głąb
3: siebie.
14: Jeżeli
3: tak jest, to cofam moje słowa, ale...
14: Nie, bo mówię o tym też dlatego, bo sam akurat jak idę czasami przez miasto, a w mieście jest bardzo głośno, to włączam sobie ten taki tryb izolacji po prostu, żeby się właśnie gdzieś tam wyciszyć z tym wszystkim.
3: Ja tego nie wyłączam, bo tak sobie myślę, że to mi daje poczucie takiego bycia tu i teraz i też, nie powiem, często inspiruje mnie to, bo pisanie tekstów to jest oddawanie dla mnie atmosfery chwili, to co się dzieje, ale nie tylko, że ktoś coś powiedział, tylko że tu coś kapnie, tam coś neon zabłyśnie, coś tu się przepali, tu co... No, to są niesamowite takie dźwięki, które gdzieś potem się to przerabia na słowa. I może dlatego lubię słuchać tego, co się dookoła mnie dzieje. Aczkolwiek no, dużo słucham muzyki z racji tego, że też gram z tych siódemek. Zrobiłem się na stare lata DJ-em, gram Soul Service, co dla mnie jest wielkim... z chłopakami, z DJ-ami, których bardzo ceniłem i oni mnie zaprosili, żebym z nimi czasami zagrał, to wiesz, no, jak już człowiek jest na emeryturze, bo jestem i tutaj DJ-ka, no to jest fajnie.
14: Z czego więcej można zarobić? Z DJ-ki czy z emerytury?
3: Jak się dobrze postarasz, to z DJ-ki nieźle można zarobić, ale ja mam taką emeryturę, nie narzekam. Dzięki pracy w radiu między innymi.
14: No bo jako artysta, no to chyba nie.
3: Wiesz co, ja mam za X, bo moje zespoły dużo grają koncertów. Znaczy się głównie są poparzeni kawą 3, którzy grają bez przerwy, mają trasy i grają w takich miejscach, że ja nawet nie wiem, że takie istnieją w Polsce miasta, ale Poza tym, że na festiwalach w Opolu i w innych grają też miejscach, to z tak zwanych ZX-ów można też sobie żyć dostatnie.
14: Dostatnie. Ale ZX-y to nie emerytura.
3: Nie. To jest, to są prawa autorskie, a emerytura to się wypracowuje pracą, tak?
14: A kochasz życie?
3: Czy ja kocham życie? Ja zgrzeszył, jakbym powiedział, że nie kocham życia. Ja kocham życie, kocham poznawać ludzi i jestem szczęśliwy, jeżeli spotykam ludzi, którzy mają podobne

0: chwili Anię, z którą jestem od dobrych 8 lat i kochamy się i jest... No, kocham życie, bo mój syn jest świetnym facetem i mamy dobry ze sobą kontakt. Rozumiemy się do tego stopnia, że mamy wspólną audycję. Się nazywa Imię Ojca i Syna i to wszystko oddaje ten tytuł, co my tam promujemy. Opowiadamy sobie z punktu widzenia Ojca i Syna historię i opisujemy rzeczywistość, którą on jako młody człowiek widzi często inaczej, a ja z tym swoim doświadczeniem, które być może dla wielu jest ciężarem, jeżeli przeżyłeś tam lata i byłeś dorosły już w czasie komuny i wiesz to wszystko, co wiesz, ale z drugiej strony to też daje ci taką refleksję, że nic nie jest dane na zawsze, że może wszystko się zmienić i powinniśmy się cieszyć, co mamy teraz i powinniśmy walczyć o to, żeby było coraz lepiej. A niektórym się wydaje, że tak zawsze będzie. Oby tak było.
1: Pojawiły się już dwa wątki podróży. Przed chwilą powiedziałeś, że lubisz podróżować. Wątek podróży też się w sumie pojawił, jak rozmawialiśmy o Łonie. I przecież o Łonie, płycie Łony Koniecznego i Krupy Taxi. A w sumie wątek podróży pojawił się 3 razy, kiedy ty na początku przeczytałeś wstęp. Jesteś osobą refleksyjną?
0: Tak.
1: Dlaczego?
0: Bo mi się wydaje, że to jest takie ludzkie. To daje mi poczucie, że w ogóle żyję. Że mam refleksję. Niekoniecznie muszę się zgadzać, a niekoniecznie muszę... Mogą te refleksje... Nie, ale ważne, żeby w ogóle mieć refleksję. To jest najważniejsze w życiu.
1: A sentymentalny?
0: Sentymentalny bywam. Nawet tu przychodząc dzisiaj byłem... tutaj spędziłem w tym budynku 20 lat prawie, to trochę...
1: W Radiu Z, tak. Jesteśmy na Żurawi. Tak, jeszcze, bo się przenosimy zaraz powrotem na
0: Tak, tak.
1: Na Czersku.
0: Tu, wiesz, miałem... No, przeżyłem kawał życia.
1: Jak patrzysz na tę drogę za sobą, którą miałeś, nawiązując też do wstępu, życie jest jak podróż, i że nasze drogi z reguły proste, z pięknymi widokami potrafią
0: być... Czy coś zmienił?
1: Nie, jak patrzysz sobie na... Jak patrzysz za siebie?
0: Wiesz co, jak patrzę za siebie, mam taką refleksję, że wszystko było po coś, tak? Że też potrafiłem sobie poradzić z momentami, które były bardzo czasami dramatyczne, ale czasami też takie bolesne, ciężkie. Poradziłem sobie dzięki temu, że otaczam się świetnymi ludźmi, ale dlatego się otaczam i mam, gdziekolwiek bym nie był, czy tu, czy na świecie. Jestem otwarty na spotkania do ludzi, ufam ludziom i daję od siebie dużo, tak mi się wydaje. I nie myślę oczywiście, że będę kiedyś dostawał to od nich, ale tak się składa, że tak się dzieje. Im bardziej człowiek jest otwarty, tym może liczyć na to, że kiedyś może uda mu się coś dostać też z drugiej, od kogoś. Jak patrzę, no taką refleksję też mam, wiesz, ja od 10 lat nie piję. Jestem niepijącym alkoholikiem, tak. I żałuję, że tak późno rzuciłem to, bo to by też... trochę zmieniło moje postrzeganie świata, życia i też pomogło mi w paru, moje osobiste życie zawodowe, bo może potoczyło się inaczej, aczkolwiek, ale przede wszystkim zdrowotne też i to trochę całkiem mam refleksję na ten temat.
1: A jak wpadłeś w tę chorobę alkoholową?
0: A to wiesz, to jest od... To wiesz, to jest normalne, bo w domu, wiesz, wszyscy wokół, na studiach, w szkole, człowiek tak chce być, uczestniczyć w życiu towarzyskim i wpada. A w tamtych czasach naprawdę było niewiele osób,

0: to wiesz, lata 70., 80., które tak oficjalnie mówiły, że nie piją, albo są z tym, że nie wstydziły się, bo to było wyśmiewane, tak? No i stąd chyba, no i tak to było. Potem, wiesz, tutaj imprezki, tu impreza. Było łatwiej, ale to jest takie zgubne, ponieważ gdzieś się ty zatracasz w tym wszystkim. No i warto się w pewnym momencie obudzić i o tym dlatego mówię wielu osobom, żeby pamiętały, że zawsze jest sytuacja, że możesz odmówić, możesz przestać i to ci pomoże na pewno w życiu. Życie nabiera wtedy zupełnie innej wartości. Cenisz jeszcze bardziej.
1: Kiedy się zorientowałeś, że tracisz jakąś pewną kontrolę nad tym, co się dzieje? To było... Ty to słyszałeś z zewnątrz, czy sam zacząłeś wewnątrz
0: nie,
1: czuć?
0: Nie, czułem w sobie, że tracę szacunek dla siebie, tak? I to było najważniejsze i to, że nie chciałbym jakby przynosić problemu mojemu synowi, mojej rodzinie i tak to nie były wielkie problemy, tylko ja czułem, że ja mam, że powinienem to zrobić, no i to tak się stało. Jestem szczęśliwy, że tak przetrwałem to i nie mam co do tego wątpliwości, że tak już będzie do końca. Nie. Czuję się po prostu lepszym człowiekiem.
1: A był jakiś... Ciekawi mnie też ten impuls, kiedy pomyślałeś, że coś z tym musisz zrobić. Czy doszło do jakiegoś wydarzenia?
0: Nie, to był taki ciąg wydarzeń, które... Nie było nic konkretnego. Nie było żadnej wtopy, nie zrobiłem żadnego... Nie. To był jakiś ciąg wydarzeń, który spowodował, że tam się zatraciłem, że tu o tym zapomniałem, tam coś się stało, że nie byłem, że zlekceważyłem, a to wszystko wywołane było takim beztroską, tak, związaną z tym, że nie podszedłem tam poważnie do pewnych spraw i stwierdziłem, że to już chyba należy się trochę wydorośleć.
1: A to sięganie po... Częste, zakładam, sięganie po alkohol, czy regularne, to był efekt, czy skutek życia towarzyskiego, czy to też była jakaś ucieczka? Tłumienie czegoś?
0: No życie towarzyskie jest tłumieniem tego zawsze, tak. Życie towarzyskie, ta... Wiesz, ta łatwość ze względu na to, że jesteś popularny, to jesteś rozpoznawalny, to tutaj, to zapraszane i człowiek tak sobie płynie. Ale warto przypłynąć do portu i czasami wyjść na ląd i spojrzeć na to ten ocean innego punktu, z tego właśnie miejsca widokowego na to twoje życie i stwierdzić, co jest warte w życiu, co jest niewarte, a dla mnie wtedy był warte rodzina, syn i...
1: Słuchają nas teraz ludzie, którzy są w różnych momentach życia. Być może są teraz na jakiejś zagubionej autostradzie. Albo osoby, które może akurat dzięki naszej rozmowie sobie uświadomią, że coś jest może na rzeczy.
0: Tak, i to jest dla mnie ważne, żeby mówić tak samo, jak bardzo często mówię o mojej chorobie, którą miałem, trądzik różowaty, który też był moją maską. Miałem ogromny nohal czerwony, który nie potrafiłem przez lata z tego się pozbyć i każdy wiedział, że to też trochę picie było, że miałem z tym problem, bo czułem wstyd i... Ale z drugiej strony wszyscy mówią, o, brindel ma nos i byłem taki charakterystyczny, tak? Ale znalazłem lekarza, który za pomocą zabiegów, a nie operacji mi pomógł i obudziłem się i nagle nie mam tego, co zwykle miałem. I to też był taka... To się właśnie zbiegło jakby z tym, że rzuciłem picie alkoholu i z tym. I to było jakby moje nowa twarz, tak? Tak. I potem dopiero jak zostałem zaproszony do kilku programów i mówiących o tej chorobie, poznałem ludzi, które całe życie mają ten sam problem, który powoduje, że stają się samotnikami, boją się ludzi, ponieważ mają twarz taką, jaką mają przez tą chorobę i wstydzą się.
1: Kompleks.
0: Kompleks, tak. Kompleks totalny. Miałem kompleksy i może moja satyryczna dusza, to ja zabijałem kompleksy przez to, że byłem takim fajnym. Chciałem być fajnym. Znaczy się nie jest, teraz też staram się być fajnym. Ale wtedy ten kompleks powoduje, że ludzie się zamykają w sobie i nie... I gdy ja zacząłem o tym mówić, o metodach, że mogą się tego przecież z tym walczyć i pozbyć, poczułem taką trochę misję, co nie lubię tego słowa, no ale możemy to tak określić, jeżeli po takich programach dostajesz setki telefonów, albo maili, albo SMS-ów spoza nawet kraju i ludzie mówiąc, piszący, że taka rozmowa pomogła mojemu tacie się zdecydować na zabieg i takie na pójście z tym, żeby już się z tym nie samemu nie borykać i wtedy czujesz, że jesteś potrzebny i że też jesteś odpowiedzialny, bo bycie popularnym to też odpowiedzialność według mnie, że twoje słowa mogą pomóc wielu osobom, ale też odpowiedzialność, że twoje słowa mogą kogoś zranić, twoje słowa mogą... Ta odpowiedzialność za twoje czyny, bo jesteś obserwowany i to... Niektórzy tego nie wytrzymują, a niektórzy potrafią wydobyć z tego to, co najlepsze właśnie poprzez takie... Na przykład wczoraj byłem na Liang Liangu, na tym znakomitym pianiście, który jest, oprócz tego, jest filantropem i jego on popularność przekłada to właśnie na pomoc dla ludzi. I to jest piękne. Cenię tych ludzi, którzy nie zapominają w żadnym... na tym etapie swojej kariery o tym, skąd są i o tym, że są ludzie, których potrzebują pomocy.
1: A było też jakieś takie wydarzenie, bądź czy doświadczyłeś czegoś takiego, że usłyszałeś od kogoś, że kogoś mogłeś zranić? Mówisz o odpowiedzialności, że słowa mają też dużą, mogą mieć dużą siłę wyrażenia. Pytam się ciebie, bo piszesz teksty utworów, wyrażasz się artystycznie.
0: Były takie sytuacje, oczywiście nie ma człowieka, któremu by to się nie przydarzyło, że swoim zachowaniem kogoś zranić, nie wiem. I jest mi... I najgorzej, że cokolwiek byś nie zrobił, nie potrafisz tego cofnąć, ani żadne słowa nie spowodują, że... No oczywiście przeprosiny i bycie w takim stanie, że dacie do zrozumienia, że nie chciałeś, albo że jest ci z tego powodu głupio to nie jest dość, tylko że to pozostaje w tobie. Ale też to jest nauczką na to, żeby nie robić tego w przyszłości, a tak samo mnie tak zraniono parę razy i potrafię wybaczyć, a też wybaczenie jest ważne w życiu.
1: A jest tak, że czasami trzeba oddać? Nie mówię werbalnie.
0: Mimo, że każdemu, nie wierzę w ludzi, którzy nie mają takiej ochoty, bo ja jakoś...
1: Nie chodzi mi też o zemstę, tylko czasami może to jest jedyny sposób, żeby zrozumieć i poczuć na przykład coś.
0: Może masz rację, tak. Oddać. No.
1: Myślałeś o tym, że czasami może trzeba?
0: Nie.
1: Nie? A oddałeś kiedyś?
0: Jakoś nie mogę sobie przypomnieć teraz niczego takiego. Czy oddałem? Nie. nie jestem, nie mam takiego. Jakoś tak zapędziłem się w jakiś taki ślepy ten zaułek, którym od, nie.
1: Nie, dobrze. Postrzegam ciebie jako osobę, która jest taka bardzo właśnie towarzyska i bardzo wszechobecna. Jesteś wszechaktywny też na wielu różnych płaszczyznach.
0: Można to nazwać ADHD, nie? Trochę takim...
1: Twórczym też.
0: Twórczym, tak.
1: Ale, bo przed chwilą padło słowo też niepotrzebne. I teraz to mam też, to mnie też ciekawi, coś takiego, czy mimo tej towarzyskości, tych wielu ludzi wokół siebie, których masz, miałeś, ale też tych najbliższych. I gdzieś tam w pobliżu jest też choroba alkoholowa, albo też inne wydarzenia. Było u ciebie kiedyś w życiu też takie poczucie, taka myśl, że się czułeś na przykład dla kogoś niepotrzebny?
0: No, najczęściej człowiek co myśli chyba, że sobie jest niepotrzebny.
1: A czułeś się sobie niepotrzebny?
0: No, czułem się, miałem takie chwile. Tak, czułem się sobie niepotrzebny, gdy tam coś mi nie wychodziło, ale czy czułem się niepotrzebny? Czy może nie niepotrzebny, tylko czy czułem się, że nie jestem potrzebny, znaczy, wiesz, jak to inaczej określić, bo niepotrzebny to jest niepotrzebny, ale nie muszę być potrzebny do wszystkiego, tak? Mhm. Nie muszę być potrzebny, nie muszę być potrzebny, żeby... światu, tak? To chodzi tak. No.
1: Czy no. Światu? Czy nie mówię, że światu. Myślę też o osobach, że czy było też tak, że kiedyś wobec kogoś poczułeś się niepotrzebny? Kto jest dla ciebie na przykład ważny?
0: Nie.
1: Nie.
0: Nigdy w życiu. Nie. Nie miałem, nigdy nie było takiego. Nie, jeżeli chodzi o to, to nie. Rozmaite miałem w głowie inne myśli, że o tym, że czy ja jestem potrzebny, czy niepotrzebny, czy po... Ale żeby odczuć to... Nie.
1: Wiadomo, że w audycji Zagubiona Autostrada pojawi się też wątek muzyczny. Dlaczego się też cię pytałem, czy kochasz życie? Bo myślę też o utworze Jak się bawić, i który już jest dostępny w formacji Lady M, EM. To jest singiel, który się ukazał 19 czerwca. Już jest do odsłuchania. Można też zobaczyć teledysk. Stąd też było moje pytanie, czy ty kochasz życie, bo to jest... Tekst tego utworu jest bardzo lekki. To jest taki, bym wręcz powiedział, lekkomyślny.
0: No masz rację. Tak, to tam jest tekst, który miał przekazywać pozytywną energię i być takim tekstem lekko ducha, który czerpie przyjemność z tego, że jest okej, że jest w porządku do ludzi dookoła i że jest w porządku ze sobą, by przekazywać ludziom, że jest dobrze się zabawić. Ale zabawa nie polega tylko na tym, żeby, wiesz, żeby się zatracić, o, można powiedzieć, ale żeby się dobrze czuć ze sobą i ze swoim towarzystwem.
1: Tak? Jak się bawić, to się bawić. Będzie to, co ma być. Cytuję teraz.
0: No tak, no co ma być? No żeby nie, żeby się nie, żeby się nie zatracić w tym takim pesymizmie, w tym, że świat dookoła się wali, bo się wali, nie wiemy dokąd zmierza, ale żeby odnaleźć w tym wszystkim jakąś pozytywy, które sprawiają, że jeszcze potrafimy się bawić, czyli czuć się ze sobą dobrze. To jest Lady M, czyli Emosę, która jest osobą, która na tej autostradzie mojego życia odnalazłem we Wrocławiu, Afropolka, która pochodzi z Koszalina, która jest niesamowicie wrażliwą osobą i doświadczoną przez to, że jest Afropolką, wychowaną w blokowisku, ale przez to ma niesamowitą wrażliwość, czułość, znakomity głos, pięknie maluje i jest oderwana od tego jej rzeczywistości przez swoje poprzez to, co robi, ale też jak wygląda jej stroje i każdemu człowiekowi tak daje takiej pozytywnej energii, że się cieszę, że ją spotkałem i zaproponowałem jej współpracę.
1: I czy utwór Jak się bawić to jest jedyny owoc tej współpracy, czy coś jeszcze będzie?
0: Nie, nie, nie, mamy całą już płytę.
1: Całą płytę?
0: Tak, mieliśmy ostatnio koncert mówiąc kolokwialnie sold out. Nie, no tak się mówi. Nie
1: wyprzedany. Wiem,
0: tak, no właśnie. We Wrocławiu mamy 12 piosenek. James Brown to takie było pierwsza piosenka, która pojawiła się w tej przestrzeni medialnej. No i mamy piosenki o miłości. Jest, chcę być tobie, jesteś mi potrzebny. Chcę być kochana. Podobno pisze niezłe teksty kobiece. Tak niektóre kobiety, panie słuchające tych piosenek stwierdziły, że odnajdują się w nich. Także to też jest rodzinny jakby projekt, ponieważ mój brat jest producentem i twórcą wszystkiej muzyki. Mamy znakomitych muzyków, którzy z nami grają, także chce mi się bawić, ale co jest najważniejsze, że my nie mamy napinki żadnej, nie dbamy o... Oczywiście to miło, jak się ma dużo followersów, brzydko mówiąc, ale jeżeli komuś się spodobają nasze piosenki, to się bardzo cieszę, ale nie, wiesz, w tej chwili to jest tyle utworów co tydzień, co minuta pojawia się na antenach radia w rozmaitych obszarach, gdzie można słuchać muzyki, to nie chcemy się ścigać, tylko my, muzyka soulowo-funkowa też w Polsce jest trochę traktowana, była po macoszemu, nie było tak słuchana, jak na to zasługuje, dlatego cieszę się. No więc są takie piękne chwile, bo wysłałem to naszą piosenkę do niejako Malachi Throat, to jest taki DJ w Londynie, który jest szefem i wydawcą wytwórni, on się nazywa Dynamite Cats. Mhm. I on ma w London Music Station Radio swoją audycję. Jak mu to wypuściłem, to był teledysk. Mu puściłem to MP3, poprosiłem, że... I tak jakby by mi dał do zrozumienia, że będzie to grał. Ale wiesz, kolega, który wydaje takie płyty, z których ja gram, pyta się i mówi, że mu to się podoba. No, to jest dla mnie miód na moje serce. Albo jak Jamesa Browna wypuściliśmy, to zadzwonił do mnie pierwszy raz w życiu z taką reakcją. Zadzwonił do mnie nikt inny jak Wojciech Mann i powiedział do mnie, no Brendal, to fajna piosenka. Mogę tak mówić, bo nie nagrałem tego, ale wiesz, to są takie rzeczy, które jeżeli takie autorytety reagują pozytywnie na to, co robisz, to od razu ten wiatr, o którym mówiliśmy, w plecy zaczyna wiać, zapominasz, ile masz lat, zapominasz o wszystkim i zaczynasz szybować.
1: Płyta kiedy będzie?
0: Na jesienią.
1: Jesienią.
0: Mhm.
1: I co, będą koncerty?
0: Pracujemy, na pewno będzie koncert na Placu Centralnym, tak mam nadzieję. Pracujemy nad tym i zapraszam Lady M, czyli Emosę i kilku fajnych muzyków, którzy chcą z nami grać, bo czują funk i soul.
1: Myślę też o tym tekście i tej frywolności i tak z jednej strony się zastanawiam, czy tak, czy to jest też remedium na dzisiejsze czasy, ale czy to też nie jest zmiana też jakiegoś wewnętrznego myślenia pod wpływem różnych doświadczeń, no bo ty też opowiadałeś o chorobie alkoholowej swojej. Też przecież po wielu latach straciłeś żonę, że twoja żona zmarła. Czy to też jest efekt tego, że ty w swojej jakiejś takiej wewnętrznej filozofii stwierdziłeś, że też chcesz mówić o rzeczach być może właśnie takich frywolnych i łatwych, ale znaczy nie łatwych, ale takich lekkich właśnie, bo trzeba też. Że masz poczucie też tej misji, że z jednej strony jak mówisz, czy też właśnie o trudniku różowatym, czy jak mówisz o chorobie alkoholowej, że to też jest jakiś też kolejna jakaś taka droga, kolejny strumień, który chcesz, wiesz, rzucić
0: pamiętaj,
1: ludziom.
0: Że często mnie przedstawiają wszyscy jako satyryka.
1: No.
0: Ja lubię bardziej satyr, albo taki, lubię taką satyrę z odrobiną takiej, z dystansem, nie mówiący wprost wszystkiego i w tym się dobrze odnajduję. Ale po tekstach, które są w naszym repertuarze, które są trochę takie, no nie do końca tak już bardzo dołujące, ale są poważne, są. Chciałem napisać coś, co dodaje trochę takiego, takiej lekkości i innej energii. I stąd to wszystko. Ale masz dużo w tym racji, ponieważ ta radość życia trochę inaczej w tej chwili to do mnie to inaczej to przeżywam, tak? I inaczej do mnie dociera.
1: A jak też rezonuje w tobie to, co się dzieje wokół nas?
0: Przeżywam wszystko.
1: Wszystko przeżywasz?
0: Dokładnie i jestem na bieżąco z tym, co tam się dzieje, czytam wiadomości i nie mogę się od tego uwolnić. Czy wiele rzeczy mnie po prostu nie chcę przeklinać, ale bardzo mnie irytuje, tak? I nie mogę. Często zostaje to. Mam taką świetny sposób, żeby odreagować, bo piszę też teksty dla Kobranocki. I to takie rockowe granie i tam potrafię w taki dosadny sposób się wyrazić, by przelać to jest te moje emocje na słowa piosenki i to można trochę inaczej, można trochę ostrzej i się cieszę, że mam taką możliwość i cokolwiek nie tak na maksa wkurzy od razu chcę to przekazać w tej piosence, w tym tekście.
1: A to cię wkurza na maksa w tej sytuacji?
0: W tej sytuacji mnie...
1: Starczy nam czasu?
0: Nie, to jest, gdziekolwiek nie spojrzysz, to... Ale to są głównie ludzie, którzy rządzą tym światem i którzy manipulują nami, jak chcą.
1: Jątrzą
0: i...
1: Gardzisz politykami?
0: Wykorzystują... Politykami są politycy i politycy, tak, ale to jest specyficzny rodzaj ludzki, który jest mi, jestem daleki, jest obcy, nigdy nie potrafiłem, staram się to zrozumieć i wiem, że zawsze będą, zawsze byli i się tego, tylko politycy, którzy kierują się zasadami, są w okej ze swoimi, z tym, z czego wypłynęli i żeby się kierowali szlachetnymi, żeby pracowali dla nas, dla dobra, to by byli cudownie, a często w zasadzie rzadko tak bywa.
1: A znajdujesz na naszej scenie politycznej takich ludzi, w których warto uwierzyć? No bo jednak na wybory chodzisz, prawda?
0: Tak, wydaje mi się, że nasz minister spraw zagranicznych z taką osobą, z którą trochę się utożsamiam ze względu na to, jakim jest człowiekiem. Tak. Sikorski taki ma ten jego background, tak? Ten, co sobie, sobą reprezentuje, i lubię polityków z klasą, mających klasę, tak? A to często politykom brakuje. I potrafię wyrazić się jasno i zareagować odpowiednio w taki sposób, jaki on chciał, żeby politycy reagowali.
1: Masz też takie momenty, kiedy się boisz? W związku z tym, co się dzieje wokół nas i blisko nas.
0: Tak, bardzo często. Znaczy, bardzo często. Mam takie momenty i wtedy tak trochę wpadam w panikę, ponieważ wiem, że ludzie niektórzy zaczęli myśleć o emigracji, o ucieczce, o... A ja jakoś nic takiego konkretnego jeszcze nie zrobiłem i czekam, co się wydarzy, niepokojąc się codziennie w mniejszym lub większym stopniu. No i czekam i będę czekał, no.
1: A czego ci życzyć?
0: No oczywiście zdrowia, tak? Ze względu na mój wiek, ale też...
1: No to nie tylko ze względu na wiek, to każdemu ja życzę zdrowia.
0: Ale też życzyć mi, żebym nie porzucił, żebym miał czas na to, co sobie w głowie wymyślam, i żebym był konsekwentny w tym, co robię, i żeby mnie nie... Bo w przeszłości byle coś mogło mnie zbić z pantałyku, tak to się mówiło, albo spowodować, że porzucam jakieś plany, a ja bym chciał, żeby być konsekwentny, i to, co zamierzam zrobić, żebym przeprowadził aż do finału, także... Tylko tego. I no, że miał czas na pisanie piosenek i tekstów, to też mnie bardzo...
1: To tego ci życzę.
0: No, bardzo dziękuję, i to bardzo fajnie, że mogłem być gościem w twoim programie.
1: To ja ci bardzo dziękuję za przyjęcie też zaproszenia do audycji Zagubiona Autostrada, ale właśnie, jeszcze muszę zrobić taką klamrę w tej sytuacji. Jeszcze jedno pytanie. Czego możemy się dowiedzieć o sobie, będąc na Zagubionej Autostradzie?
0: Będąc na Zagubionej Autostradzie, możemy się
1: Albo czego się o sobie dowiedziałeś?
0: Że czasami te najprostsze wyjścia z sytuacji są najbezpieczniejsze.
1: Rafał Bryndal był gościem audycji Zagubiona Autostrada. Bardzo ci dziękuję.
0: Dzięki.
1: Za to, co powiedziałeś, i za dzisiejsze spotkanie. Lady M, jak się bawisz? Proszę sobie posłuchać. Ale lepiej zobaczyć, bo tam te wyświetlenia też przecież, z wyświetleń też przecież macie jakieś pieniądze, prawda?
0: Tak, no tak, ale też można to we wszystkich te portalach muzycznych posłuchać Lady M i naszych piosenek.
1: Tak więc zachęcamy. Tymczasem ja dziękuję Państwu, że byli Państwo z nami. Dziękuję też Natalii Banaczek za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej audycji. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko. Do usłyszenia, Rafał. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, dobranoc.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Rośnie liczba ofiar ubiegłotygodniowych trzęsień ziemi w Wenezueli. Toruń dołącza do miast z nocnym ograniczeniem sprzedaży alkoholu. Dwoje polskich zawodników zagra jutro kolejne mecze na kortach Wimbledonu. Minęła północ, jest środa, 1 lipca. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Eksperci przyznają, że szanse na przeżycie w zawalonych budynkach spadają z każdą godziną, a bilans ofiar śmiertelnych prawdopodobnie znacznie wzrośnie. Wciąż trwa akcja ratunkowo-poszukiwawcza po ubiegłotygodniowym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 1943. Ponad 10,5 tysiąca osób zostało rannych. Uratowano jak dotąd prawie 6,5 tysiąca ludzi, w tym we wtorek 2-letnie dziecko, poinformował przewodniczący wenezuelskiego parlamentu Jorge Rodriguez. To koniec tańszego paliwa na stacjach w związku z zakończeniem przez rząd pakietu obniżek CPN. Dziś na stacjach za benzynę czy olej zapłacimy średnio o 50-60 groszy więcej niż jeszcze wczoraj. O szczegółach reporter TOK FM Bartosz Kądziałka.
2: Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna, a w związku z tym, jak mówi Rafał Zywert z biura analitycznego Reflex,
3: należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw, głównie przy autostradach.
2: A tak o podwyżce mówili mi kierowcy na jednej z łódzkich stacji.
4: Tankuję, nie patrzę, żeby się nie denerwować.
5: Uderzy to po kieszeni?
4: 50 groszy do góry? Nie.
6: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni, proszę pana.
5: Pani tankuje do pełna, żeby jeszcze po tej niższej cenie?
6: Tak, dokładnie.
2: Od jutra na stacjach za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej 6,70. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: Toruń od dziś dołącza do listy miast z ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu, przypomina prezydent miasta Paweł Gulewski.
7: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem. Jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
1: Zakaz obejmie sprzedaż detaliczną i nie będzie dotyczył restauracji, pubów oraz hoteli. To nie pierwszy element polityki antyalkoholowej w Toruniu. Od 2017 roku w mieście obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 4,5% na wszystkich stacjach paliw. W całej Republice Południowej Afryki odbyły się wczoraj antyimigranckie marsze. Wtorek protestujący wyznaczyli cudzoziemcom jako ostateczny termin na opuszczenie kraju. Jak relacjonuje BBC, tysiące cudzoziemców uciekło już wcześniej, obawiając się przemocy. Skoordynowanym marszom w wielu miastach towarzyszy silna obstawa policji wspieranej przez prywatne firmy ochroniarskie. Groźby napaści w tymczasowych miasteczkach, slumsach zamieszkanych przez nielegalnych imigrantów z innych krajów Afryki skłoniły już wielu z nich do opuszczenia RPA. Policja szacuje, że repatriowano około 25 tysięcy cudzoziemców, podaje BBC. Według Reutersa zabito ostatnio co najmniej 4 migrantów, a tysiące firm czy sklepów cudzoziemców zostało zniszczonych, a ich właścicieli wygnano. Dziennik West France podał, że przyszłoroczne wybory prezydenckie we Francji odbędą się 18 kwietnia, pierwsza tura, i 2 maja druga tura. Według dziennika daty zostaną potwierdzone dziś na posiedzeniu Rady Ministrów. Daty te zostały, jak dodał dziennik, uzgodnione z partiami politycznymi i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Francji. Druga już kadencja Emmanuela Macrona kończy się 14 maja przyszłego roku. Trwa poszukiwanie sprawcy zamachu w Monako na objętego sankcjami ukraińskiego oligarchę Wadyma Jermołajewa. Nikt nie zginął, jednak w wyniku zdarzenia ucierpiał zarówno Ukrainiec, jak i 2 członków jego rodziny. Do incydentu doszło w poniedziałek w wyniku podłożenia przez sprawcę niebezpiecznego pakunku pod mieszkaniem ofiar, mówi prokurator generalny Monako Stefan Thibault.
8: Mamy do czynienia z samotnym mężczyzną, który przybył do budynku i zostawił paczkę, która jest obecnie badana i identyfikowana. Niedługo potem z mieszkania na parterze tego bloku przez drzwi przeszły 3 osoby, a paczka wybuchła dokładnie w momencie, gdy się pojawili.
1: Według monakijskiego rządu życiu Wadyma Jermołajewa nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak podają ukraińskie media, skutki eksplozji najbardziej odczuła żona oligarchy, która straciła obie nogi. Ukraiński oligarcha jest objęty sankcjami ze względu na działalność zarejestrowaną zgodnie z prawem rosyjskim. Serena Williams, która po prawie 4 latach wróciła do gry w singlu, przegrała z Australijką Mają Joint 3-6, 7-6, 3-6 w meczu pierwszej rundy Wimbledonu. Serena wystąpi jeszcze w turnieju deblowym Wimbledonu w parze ze swoją siostrą Venus. Kamil Majchrzak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Nasz najwyżej obecnie notowany tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 30 Chilijczykiem Alejandro Tablio 6-3, 7-5, 7-5. To był udany rewanż za porażkę z maja z Paryża
9: Bardzo się cieszę, że zrewanżowałem się za spotkanie z French Open. Trawa i ziemia to dwa różne światy. Ja rozegrałem też dużo mecz na trawie, więc jestem bardzo na niej ograny i cieszę się, że w dzisiejszym spotkaniu to potwierdziłem. Wcześniej zawsze przegrywałem z Tabilo, natomiast tutaj bardzo dobrze wykorzystywałem trawę.
1: Kolejnym przeciwnikiem Majchrzaka będzie w czwartek Amerykanin Zachary Swajda. Świątek, która nie bez problemów pokonała w trzech setach Taylor Towson, również zagra w czwartek z Karoliną Pliszkową. Kolejne informacje to KFM o pierwszej. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. A teraz jeszcze pogoda. Powoli od zachodu do kraju wkracza ochłodzenie. Dziś w najcieplejszym momencie dnia od 18 stopni nad samym morzem i lokalnie na zachodzie, około 30 w centrum, do 36 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Dzień przed nami przeważnie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, miejscami mogą wystąpić opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz prognozowane jest we wschodniej, południowej i centralnej Polsce.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
10: Maciej Kluszka, dzień dobry, zapraszam na poranek TOG FM. Wtorek, 30 dzień czerwca, więc ostatni dzień czerwca. To jednocześnie moje pierwsze spotkanie z Państwem po mojej krótkiej wakacyjnej przerwie. Przy tej okazji podzielę się z Państwem dwoma spostrzeżeniami, które właśnie towarzyszyły mi przy powrocie do pracy. Urlop spędzałem we Włoszech, kraj piękny i tę opinię podziela pewnie wielu z nas. Dobrze jest jednak wrócić do kraju i docenić walory Polski, a nimi bezwzględnie jest zieleń, której nam, nawet w miastach, często nie brakuje. Inaczej jest właśnie chociażby we włoskich miastach, szczególnie tych południowych, gdzie duży park miejski czy rząd drzew przy ulicy jest rzadkością. I gdy lądowaliśmy w Warszawie, powiedziałem o tym nawet na głos, pod nosem, i z tą opinią zgodzili się moi współpasażerowie. Jaka ta nasza Polska jest zielona, skomentowali z uśmiechem na twarzy. No ale wylądowaliśmy w Polsce, przez którą przechodzi fala ekstremalnych upałów. Powoli, miejmy nadzieję, się kończą. I choć oczywiście jest nam ciężko, bo do temperatury w okolicach 40 stopni trudno się przystosować, to na pewno inaczej odczuwa się te temperatury, gdy właśnie towarzyszy nam zieleń. Oczywiście mamy swoje wyzwania. Problem suszy dotyczy także Polski i o tym pisze też, tak się akurat złożyło, dziennikarz i popularyzator naukowy Tomasz Ulanowski, który pisze, że gorąco będzie jeszcze gorzej i czy jesteśmy na to wszystko przygotowani, i od razu odpowiada, że niestety nie jesteśmy, dlatego polscy naukowcy wysłali list otwarty do Sejmu z pytaniem, jakie działania państwo podejmuje, by ochronić obywateli przed skutkami zmian klimatu. Oczywiście kwestia zieleni miejskiej, walka z betonozą tak zwaną, też się w tym pojawia, ale jest wiele innych czynników, zadań, które państwo polskie zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, jak i samorządowym powinno podjąć. Między innymi wprowadzić, uwaga, edukację klimatyczną, w tym dotyczącą zachowywania się podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych. Także należałoby rozwinąć system ochrony meteorologicznej kraju. Wymagać też, by nowe budynki były pasywne i by poprawić izolację termiczną istniejących budynków. Chodzi o to, by przygotować systemowe zasady chłodzenia budynków podczas upałów, oparte właśnie nie tylko na klimatyzacji aktywnej, ale też na tej pasywnej. Wzmacniać brzegi morskie na terenach zurbanizowanych i zostawiać je przyrodzie w pozostałych miejscach oraz przyspieszyć program przestawienia polskiej gospodarki na energię elektryczną wygenerowaną z czystych źródeł, atomu i OZE. A więc, i to już mój mały komentarz, OZE, nie sroze, cytując, przypominając głośny cytat z Przemysława Czarnka. Ale gdy wracałem z tego wspomnianego mojego urlopu, w Gdańsku odbywała się właśnie konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy. Ważna nie tylko z punktu widzenia politycznego, nawet nie przede wszystkim z politycznego. I nie tylko z polskiego, patrząc na polskie i europejskie bezpieczeństwo, ale ważna także dla polskich przedsiębiorców. I w tym czasie także równocześnie odbywał się kongres biznesu medialnego o nazwie Kanał Zero. I tam padło takie pytanie i taka odpowiedź.
11: Dzisiaj odbywają się dwa kongresy. Dlaczego lepiej być na kongresie Zero niż na kongresie odbudowy Ukrainy?
12: Doskonałe pytanie, Krzysztof Pieszko.
13: Bo u nas jest taniej.
10: I gdy usłyszałem tak sformułowane pytanie, przede wszystkim te śmiechy, te odpowiedzi, to przypomniał mi się obraz przysłowiowego wąsatego wujka z wesela, którego żarty przyprawiają ociarki wstydu na plecach, i poczułem też niesmak, że uczestniczą w tym dziennikarze, którzy przynajmniej w deklaracjach mówili o tworzeniu warunków do rzeczowej debaty na najważniejsze tematy nurtujące Polaków. No, w tym fragmencie na pewno tego nie było. A te najważniejsze tematy oczywiście podejmiemy też w dzisiejszym wtorkowym poranku TOG FM. Już w zapowiedzi programu z Wojtkiem Uzalem mówiłem o terminach, których niestety polscy politycy nie dochowali. Czasami ze względu na weta prezydenta Nawrockiego, a czasami po prostu z przeciągania prac resortowych szczególnie, ale także parlamentarnych. To najpierw zacznijmy od tego, co jest na koncie pana prezydenta, bo jak pisze dzisiaj Rzeczpospolita na pierwszej stronie, czeka nas chaos na rynku krypto, no bo przecież 1 lipca dobiega końca okres przejściowy wynikający z rozporządzenia MiCA dla podmiotów świadczących usługi w zakresie kryptoaktywów na terytorium Unii Europejskiej. No i właśnie po tej dacie podmioty, które do tej pory prowadziły działalność na rynku kryptoaktywów, a nie uzyskały zezwolenia na podstawie rozporządzenia, muszą zakończyć swoją działalność. Z powodu braku polskich regulacji, a przypomnijmy, ustawa została zawetowana 3-krotnie już przez prezydenta, uzyskanie zezwoleń w Polsce nie jest możliwe. Część firm postarała się o te zezwolenia w innych krajach Unii Europejskiej. Część przenosi swoją działalność na przykład do Stanów Zjednoczonych, a część uważa, że wszystko nadal może w jakiejś mierze działać, nadal, bo może obsługiwać dotychczasowych klientów, a zakazane jest jedynie pozyskanie nowych. Przyjmujemy, że brak przepisów zabrania pozyskiwania nowych klientów, ale nie nakłada obowiązku zerwania współpracy z dotychczasowymi, mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą Robert Wojciechowski, prezes Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Z nieoficjalnych ustaleń dziennika wynika, że część firm już zaoferowała swoim klientom przerzucenie kryptoaktywów do podmiotów działających legalnie, właśnie chociażby we wspomnianych Stanach Zjednoczonych. No pytanie też, na ile Polska po prostu na tym straci. Ale jest też drugi termin, którego jako Polska nie dochowaliśmy, jeśli chodzi o wdrażanie ważnych przepisów prawnych, bo właśnie dzisiaj największe spółki, o tym pisze Gazeta Wyborcza na stronie 10, powinny mieć już wyrównane pod względem płci zarządy i rady nadzorcze, a nie mają. I nad Polską wisi niestety groźba skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za brak realizacji unijnej dyrektywy. A dyrektywa nosi nazwę Women on Boards, a jej celem to jest właśnie sprawiedliwa reprezentacja płci we władzach spółek. Jak to wygląda, szanowni państwo, na tle innych krajów unijnych, pokazuje wykres właśnie na stronie 10 Gazety Wyborczej. No i niestety Polska w tym rankingu jest bardzo nisko. Średnia unijna to prawie 34% udziału kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek notowanych na giełdach. Najlepiej sobie z tym radzi Francja, gdzie ten poziom jest praktycznie wyrównany, prawie, bo 46% kobiet w stosunku do 53% mężczyzn. Na drugim miejscu Włochy, potem Hiszpania, Irlandia, Holandia. My jesteśmy na czwartym miejscu od końca, za nami tylko Węgry, Łotwa i Cypr. U nas 23% kobiet pracujących właśnie w tych spółkach notowanych na giełdach jest w zarządach lub radach nadzorczych, a aż 77% kobiet. No i oczywiście pytanie o ten niezrealizowany, niedochowany termin 30 czerwca na wprowadzenie przepisów, ale przepisy na papierze, w ustawie, w dzienniku ustaw to jedno, a życie, także życie spółek, to co innego. I o tym mówi w rozmowie z Wyborczą ekonomistka Halina Brdulak, profesorka SGH. Właśnie mówi, że chce być optymistką w tej sprawie, ale w świetle jakości i tempa prac nad projektem ma obawy, że zmiana będzie raczej papierowa, nie rzeczywista, nawet jeśli oczywiście uda się tę sprawę doprowadzić do końca. Dzisiaj zresztą Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zajmie się tym projektem, ale regulacja prawna to tylko wskazanie kierunku. Czekam na to, co zrobią spółki. Obserwuję różne modele biznesowe, ich kulturę organizacyjną i na razie w Polsce hierarchia mężczyzn trzyma się mocno, mówi ekonomistka Halina Brudulak. A Gazetę Wyborczą teraz przekładam na pierwszą stronę, bo tam bardzo ciekawe doniesienia na temat sytuacji w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Prezes NIL Łukasz Jankowski będzie dzisiaj gościem EKG w TOG FM, więc polecamy tę rozmowę. A temat wróci też w mojej rozmowie z Adrianem Witczakiem, posłem Koalicji Obywatelskiej o 7.40, bo jak się okazuje, grupa lekarzy chciała, aby Naczelna Izba Lekarska zaprotestowała przeciwko fali nienawiści w mediach i ze strony polityków. Ale prezes Izby Łukasz Jankowski odmówił, gdyż jego zdaniem winę za hejt ponosi rząd i to rząd powinien się z tego tłumaczyć. I Wojciech Czuchnowski w Gazecie Wyborczej publikuje fragmenty wpisu Łukasza Jankowskiego w mediach społecznościowych, ale też dotarł do lekarzy, którzy chcieli właśnie, by Łukasz Jankowski, pan prezes, interweniował, by bronił środowiska po głośnej sprawie lekarza z warszawskiego szpitala. Jestem przerażony tym, co się dzieje. Z przykrością obserwuję hejt, jaki wylał się w nieprawdopodobnym wymiarze. Tu należy się sprawiedliwy proces, a nie medialna szubienica, napisał na forum Porozumienie Rezydentów OZSLL jeden z lekarzy, ale... I liczył, i inni lekarze liczyli na interwencję prezesa. Ten jednak odpisał tak. Złym w tej historii jest rząd, który nie radzi sobie z ochroną zdrowia. Pacjenci muszą się ruszyć, zobaczyć, kto naprawdę jest winien, napisał Jankowski. Był też pomysł na to, by zorganizować protest, może jesienią. No ale tutaj prezes Jankowski wszedł już w takie typowo polityczne buty i napisał tak. Afera polityczna uderza w rząd bardziej niż w nas. Ich jedyna szansa to przekierowanie na nas całej uwagi i stawianie się w roli obrońców pacjentów przed złymi lekarzami. Żadnych protestów. My stoimy z pacjentami po jednej stronie jako ofiary fatalnego zarządzania. No i tak dalej, i tak dalej. Wyborcza zapytała Jankowskiego, dlaczego nie zgodził się, by NIL wystosował list sprzeciwiający się fali hejtów wobec lekarzy i dlaczego nie bronił Kacprzyka wobec bezpodstawnych zarzutów. Tu chodzi o te oczywiście niezrealizowane dyżury i wysokie faktury wystawiane, ale o to, czy brał udział czynny, czy był świadkiem ewentualnych zgonów w tym szpitalu, do których doszło, a przecież sprawę już bada też prokuratura. No, ale zresztą Dawid Kacprzyk w ogóle wtedy, tak jak sam twierdzi, w tym szpitalu jeszcze nie pracował. Prezes NIL stwierdził, że nie zna sprawy i że prezes NIL też nie powinien ingerować w niezależne postępowanie, które już jest prowadzone przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej i prokuraturę. No, jak widać, w samym środowisku lekarzy też bardzo, bardzo gorąca dyskusja, nie tylko wśród polityków. Z nami jest poseł Polski 2050 i wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Dzień dobry, panie ministrze.
14: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
10: Co się dzieje z Szymonem Hołownią?
14: A co się dzieje z Szymonem Hołownią?
10: No, przestał być wiceprzewodniczącym partii. Słyszymy, że coraz większy jest jego spór, rozjazd opinii, poglądów na przyszłość partii z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, przecież jeszcze do niedawna bliską sojuszniczką. Coś chyba się dzieje.
14: To prawda, że są inne wizje tego, gdzie partia, w którym kierunku partia powinna iść. Zresztą te wyniki, które wychodzą z ostatnich sondaży, są bardzo, bardzo słabe dla nas. I to nie jest dobra sytuacja. Ta sytuacja trwa od wielu miesięcy. No i pewnie wśród wielu osób narasta frustracja. Ale nic się nie dzieje. No, Hołownia pozostaje członkiem Polski 2050, pozostaje szefem Rady Krajowej, jest wicemarszałkiem Sejmu, jest naszym posłem. Nie widzę, żeby cokolwiek złego się z nim działo.
10: A pan jest w grupie Umiarkowani, którą założył były lider?
14: Ja się muszę panu przyznać, że bardzo rzadko korzystam z Facebooka, że staram się po prostu...
10: A to może na WhatsAppie jest, nie? Na Facebooku,
14: nie, tak? Ta grupa jest na Facebooku. Staram się spędzać życie w realnym świecie, stąd moja obecność w studiu.
10: Czyli wiceminister cyfryzacji
14: nieludzkiej porze,
10: lubi realne...
14: O nieludzkiej porze. Po porażce Niemców w nocy. To ciężko było parę było godzin wstecz, temu, tak, prawda? Okay.
10: Ja na szczęście aż takim kibicem piłkarskim, w ogóle kibicem piłkarskim nie jestem, więc nie przeżywam tego dramatu jak pan minister. No ale dobrze, ale no właśnie, czy Szymon Hołownia przeżywa dramaty polityczno-partyjne, czy nie? Bo on na początku chciał startować, potem się wycofał w tych, pamiętamy, wyborach, które były w styczniu, bardzo głośne. Potem właśnie był wiceprzewodniczącym, wspierał Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, ale teraz chyba coraz bardziej taka czasami ostra krytyka wobec działań rządu. Chyba Szymonowi Hołowni się nie podoba.
14: Panie, no myślę, że nikomu się nie podoba. Ja też mam dość dużą rezerwę wobec takiego stawiania sprawy. Nie uważam, żeby niektóre wypowiedzi po prostu były potrzebne. I myślę, że Hołownia myśli podobnie. Myślę, że nie jest jedyny.
10: Ale czy to się może skończyć, bo często to pytanie się pojawia zarówno właśnie w wywiadach, jak i w takich kuluarowych rozmowach w Sejmie, jakimś rozłamem w koalicji. Wczoraj słuchałem Władysława Kosiniaka-Kamysza, przecież bliskiego wam koalicjanta, który w rozmowie z Polsat News powiedział: ja już tak naprawdę widzę Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz w partii Razem. Ich postulaty i sposób funkcjonowania jest bardzo podobny.
14: I tu jest dużo racji w tej opinii, a skoro ona pochodzi z ust wicepremiera, no to jak mawiał ksiądz Natanek, wiedz, że coś się dzieje.
10: Okej. Okay. Czyli pan by przestrzegał szefową albo radził szefowej, żeby trochę zmieniła kurs?
14: Nie, to wie pan, kimże ja jestem, żeby tutaj radzić szefowej. No ja po prostu, pan mnie pyta, ja odpowiadam. No na pewno nie jest dla nas korzystna sytuacja, w której nasze poparcie jest już dwukrotnie mniejsze niż błąd statystyczny nawet. To nie jest dobrze.
10: Czyli stawanie w kontrze wobec działań rządu nie przenosi punktów procentowych. Nawet gdyby tak nieco cynicznie i typowo politycznie patrzeć na działania szefowej.
14: Wie pan, jesteśmy ugrupowaniem, które przeprowadziło przez Sejm najwięcej poselskich projektów ustaw. Dzięki naszej aktywności udało się uchwalić kilka naprawdę potrzebnych ustaw, na przykład elektroniczne zbieranie podpisów pod listami poparcia, które będzie zaimplementowane do M-Obywatela.
10: Sporo w rynku mieszkań.
14: Sporo w rynku mieszkaniowym, na przykład gromadzenie danych o cenach ofertowych mieszkań w serwisie dane.gov.pl, na przykład ułatwienia dla ochotniczych straży pożarnych, elektroniczne legitymacje dla strażaków ochotników, cała aktywność pana posła Romowicza. Szkoda by było, żeby tylko tyle po nas zostało. Ta polityka jednak niesie ze sobą bardzo niespodziewane scenariusze. No i ja ciągle wierzę, że ta marka, którą wypracowaliśmy sobie, jeszcze może zadziałać.
10: Ale to czeka przed państwem, przed Polską 2050, przed klubem i partią jakaś poważna dyskusja, jak wejść w ten rok przedwyborczy. Nie wiem, czy on się zacznie już jesienią, czy w styczniu, ale no zacznie się niedługo.
14: No po wakacjach się zacznie. Teraz będziemy mieli czas z kanikuły, a potem zacznie się na ostro kampania wyborcza, więc oczywiście, że czeka nas taka rozmowa. No coś trzeba zrobić. Nie można być partią z 1% poparciem.
10: A jeszcze wrócę do słów Władysława Kosiniaka-Kamysza, który wczoraj powiedział, pytany o ewentualną wspólną listę wyborczą z Polską 2050, powiedział: czemu nie? Jeśli będzie potrzeba taka, to czemu nie?
14: Myślę, że jesteśmy w dość podobnej sytuacji co Polskie Stronnictwo Ludowe. Ono ma trochę więcej tradycji, no bo oni mają 120 ponad lat tradycji, a my mamy tylko kilka. Ale sytuacja polityczna jest dość podobna. Szkoda by było, żeby z polskiej polityki wyleciał taki człowiek jak Kosiniak-Kamysz, Piotr Zgorzelski, Marek Sawicki. No to są ludzie, którzy wyznaczali kamienie milowe tej polityki, więc dobrze by było, żeby znaleźli formułę pozwalającą im powtórnie dostać się do Sejmu.
10: Czyli taką formułą może być wspólna lista.
14: A dlaczego nie? Jak mówi premier Kosiniak-Kamysz.
10: Właśnie, wspomniał pan minister o nowych funkcjach M-Obywatela. Na przykład funkcja pozwalająca na elektroniczne udzielanie poparcia kandydatom w wyborach, zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych.
14: Tak, na razie te dwa procesy wyborcze, prezydenckie i parlamentarne.
10: Ale zostaje też tradycyjna forma zbierania na kartce przy ulicy, na ulicy od
14: przy
10: obywateli.
14: Stoliku. Przy stoliku przykład, pod parasolem.
10: Czyli będą dwie hybrydowe wersje.
14: Tak. Natomiast priorytet dostaje ta cyfrowa, w tym sensie, że podpisy, które są zebrane tradycyjnie, będą też wprowadzane do bazy danych cyfrowej, po to, żebyśmy mogli sprawdzić, komu udzieliliśmy poparcia. Bo poza tymi funkcjami, o których pan mówi, będzie też możliwość sprawdzenia, gdzie znajduje się mój podpis, pod jaką listą. I to też będzie właśnie w M-Obywatelu. To się nazywa portal poparcia. Rzeczywiście zostało przeprowadzone przez Sejm, podpisane przez pana prezydenta Nawrockiego. Alleluja, bardzo dobrze, że podpisał, bo PiS był przecież przeciw, a tutaj prezydent jednak wykazał się dużym szacunkiem dla takiej inicjatywy obywatelskiej. No i co? No i to jest naprawdę fajna rzecz.
10: Ale żeby udzielić takiego poparcia, też trzeba będzie być zarejestrowanym w takiej formie poparcia, zarejestrowanym w M-Obywatelu, mieć swoje
14: konto. Tylko że już nie będziemy musieli sprawdzać na przykład, pod jaką listą się podpisujemy, bo dzisiaj jest tak, że podchodzi do nas para, nie wiem, młodych osób, przekonują nas, żebyśmy podpisali listę, a potem się okazuje, że my jesteśmy zarejestrowani w innym okręgu wyborczym niż ten, którego dotyczy ta lista. No i nasz podpis w zasadzie wędruje do kosza, no bo zostanie odrzucony przez Państwową Komisję Wyborczą. A tutaj w M-Obywatelu od razu będziemy widzieli, pod kim mamy się podpisać. Więc jak na przykład pan wystartuje na prezydenta Rzeczypospolitej...
10: Nie zamierzam na razie.
14: Ale gdyby tak było, to będzie można pana poprzeć w M-Obywatelu.
10: I też dla komitetów popierających danego kandydata, czy na tą listę, będzie łatwiej, tak? Po prostu mniej papierkowej roboty, wprowadzania do systemu.
14: Ale dwa, to oni na każdym etapie zbierania tych podpisów będą dokładnie widzieli, ile tych podpisów mają. To znaczy tych, ile mają papierowo, to sami wiedzą, bo sobie sami policzą. Tak. Natomiast będą mieli dostęp do tego portalu, w którym będą widzieli, ile mają elektronicznych podpisów zebranych.
10: I one już od razu będą zweryfikowane, tak? Bo nie da się udzielić podpisu,
14: Nie da się oszukać obywatela. Jak się logujemy profilem zaufanym, w ogóle jesteśmy naprawdę w niesamowitej sytuacji. Wie pan, wróciłem 3 dni temu z Berlina. Mhm. Niemcy się zastanawiają, jak ma wyglądać ich elektroniczny dowód osobisty i oni są na takim etapie dyskusji, na jakim Polska była 9, może 10 lat temu. I to jest niesamowite, kiedy oni analizują

0: wdrożyć do polskiego systemu prawnego, a ono oznacza elektronizację wszystkich świadectw.
1: 12 milionów obywateli jest w mObywatelu, teraz mniej więcej.
0: 12 milionów to jest wydanych dowodów elektronicznych, aha, a w mObywatelu pewnie będzie więcej, no bo dzieciarnia przecież korzysta co chwilę, bo oni mają swoje legitymacje tam.
1: Ale rząd widzi horyzont wzrostu jeszcze tych uczestników tej aplikacji, użytkowników. To docelowo mamy jakiś taki poziom, który satysfakcjonowałby rząd, czy nie?
0: Ale my jesteśmy skrajnie usatysfakcjonowani, dlatego że u nas te dokumenty elektroniczne są najbardziej powszechne w Europie. Polki, Polacy często wyjeżdżają w moim regionie, na przykład na Słowację albo do Czech, no i mają problem, bo chcą się przed policją na przykład wylegitymować elektronicznym prawem jazdy, a do grudnia to jeszcze nie jest możliwe. Po grudniu już stanie się możliwe.
1: To jeszcze o kryptowalutach, panie ministrze, bo dzisiaj mija okres przejściowy określony przez rozporządzenie MiCA i z dniem 1 lipca, to już jutro, świadczenie usług w zakresie kryptoaktywów na terenie Unii stanie się nielegalne bez posiadania zezwolenia CASP, w skrócie mówiąc. Ale jednocześnie, no bo ustawa 3 razy została zawetowana rządowa przez pana prezydenta, ale z prezydentem negocjuje Polska 2050, między innymi Adam Gomoła. Czy te negocjacje przyniosą skutek i czwarta już ustawa, może niedługo uchwalona przez parlament, może przed wakacjami sierpniowymi, zostanie podpisana?
0: Może w końcu dojrzeliśmy do tego, my jako politycy obu stron tego sporu, że ta ustawa po prostu jest potrzebna, bo jeżeli tej ustawy nie będzie, to nie będzie przepisów wykonawczych do rozporządzenia MiCA, czyli do tego, o którym pan wspomniał, tego, które reguluje rynek kryptoaktywów. A to znaczy, że w Polsce nie powstanie żadna giełda, że nie będzie mogła tutaj na polskim prawie funkcjonować.
1: Czyli stracą polscy przedsiębiorcy. Albo przynajmniej będą musieli się wyprowadzić z licencją do innego kraju.
0: Nie, stracą, nie stracą. Wszyscy, którzy inwestują w kryptoaktywa, znajdą sobie odpowiednie miejsce do inwestowania w reżimie prawa europejskiego. To nie jest wielki problem. Problemem jest sytuacja, w której Komisja Nadzoru Finansowego nie widzi tego, co się dzieje z portfelami inwestycyjnymi, z tak zwanymi cold walletami, hot walletami, czyli jak gdyby nie widzi tego, czy nasze środki są inwestowane same w sobie, czy tylko inwestowane są środki giełdy. To stało się zresztą przyczyną upadku Zonda Krypto. I te uprawnienia dla KNF-u to jest w mojej ocenie najbardziej istotny element tej ustawy.
1: I negocjacje idą między innymi o opłaty i o to, na jak długo KNF mogłaby na przykład wyłączać działalność danej giełdy,
0: nie, no,
1: tak?
0: To też stójmy mocno nogami na ziemi. Nie trzeba w ogóle negocjować z Pałacem Prezydenckim. Prezydent Nawrocki dokładnie w uzasadnieniu swojego weta pokazał, które elementy tej ustawy budzą jego wątpliwości. I my to wiemy od drugiej iteracji tej ustawy, bo już w drugiej iteracji składaliśmy poprawki, które miały wychodzić naprzeciw prezydenckiemu wetu.
1: A te negocjacje i rozmowy z prezydentem prowadzone przez waszą partię są w porozumieniu z ministrem finansów, z premierem, z tą koalicją?
0: Szczerze wątpię. Usłyszałem o tym z mediów.
1: Że a nie my powinno
0: z kimś...
1: tak być?
0: Nie, ja po prostu uważam, że my z nikim nie negocjujemy. Aha. Że my dokładnie wiemy...
1: Ale było spotkanie z ministrem Boguckim w resorcie pani Pełczyński-Nałęcz.
0: Jeżeli było, to nie było mnie na tym spotkaniu, okay. Ale to nie ma w tym nic złego. Uważam, że to jest bardzo dobra...
1: No ale byłoby złe, gdyby pani minister nie informowała o tym, że takie spotkanie się odbędzie, o przebiegu, o skutkach swojego szefa, czyli premiera?
0: Myślę, że warto przede wszystkim z ministrem finansów utrzymywać tutaj kontakt, dlatego że my wykorzystujemy tę kwestię kryptowalut do działalności politycznej, a po prostu nie powinniśmy. Powinniśmy zadbać o ludzi, którzy inwestują w kryptoaktywa.
1: Wiceminister cyfryzacji Polska 2050, Michał Gramatyka, dziękuję za rozmowę.
0: No jeszcze Holandia wyleciała, wie pan. To przed chwilą się stało.
1: No tak właśnie. Dużo dramatu.
0: A w Tok FM nic jeszcze o tym nie powiedzieli.
1: Na pewno jeszcze będzie. Na
0: pewnie
1: pewno jeszcze, tak jest, trzeba słuchać wszystkich serwisów dzisiejszych.
0: Dokładnie.
1: Panie ministrze, polecamy. Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Jak słyszeliśmy w prognozie pogody, Tok FM będzie dziś grzmiało nad Polską, ale czy będzie też grzmiało na popołudniowym spotkaniu prezesa NFZ-u, ministra zdrowia i premiera, bo takie spotkanie jest zaplanowane.
2: No, ja wiem, że pan premier jest bardzo spokojnym człowiekiem i myślę, że będzie to raczej merytoryczna rozmowa, która ma na celu również poprawę sytuacji ochrony zdrowia. Takie spotkania odbywają się cyklicznie po posiedzeniach rządu również w tym stylu będzie to spotkanie.
1: Ale bardziej zdeterminowany w tej sprawie, albo przynajmniej jednoznaczny w ocenach, jest wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy, który wczoraj w TVN24 powiedział, że wręcz powinno bezapelacyjnie dojść do dymisji prezesa NFZ-u, bo, tu cytuję, odpowiedzialność za sytuację

0: sytuację w ochronie zdrowia ponosi NFZ, a prezesa tej instytucji należy odwołać, bo wynagrodzenia lekarzy stanowią ponad połowę budżetu funduszu, dlatego nie należy czekać.
1: No tutaj te decyzje związane z powołaniem prezesa NFZ-u podejmuje pani minister, która za to odpowiada wraz z panem premierem. Natomiast rzeczywiście ja również oczekiwałbym tutaj bardziej aktywnych działań ze strony NFZ-u, jeśli idzie o również kontrolowanie tych wydatków, bo to jest ogromny budżet przeznaczany z budżetu państwa. Widzimy, że te nieprawidłowości się pojawiają, jeśli idzie chociażby o wynagrodzenia lekarzy, ale również o przeznaczanie środków na funkcjonowanie szpitali, no bo dla mnie niepokojące jest to, że szpitale wydają 90, a nawet czasem i 100% środków na wynagrodzenia.
0: Mhm. Ale czasami muszą, bo są szpitale powiatowe, które sąsiadujące ze sobą konkurują ze sobą o pozyskanie lekarza, no i on, to widać w wielu reportażach medialnych, czasami dają wręcz stawkę 1000 zł za godzinę, mogą, a dyrektorka szpitala łapie się za głowę i mówi, no nie mogę.
1: Mhm. Zgadza się, ale to też jest odpowiedzialność NFZ-u, jeśli idzie o kontraktowanie świadczeń na poszczególnych obszarach.
0: Bo te wynagrodzenia zabierają się w tych kontraktach.
1: Zgadza się, dlatego uważam, że te działania powinny być bardziej intensywne i również o tym na komisjach czy na spotkaniach klubu mówimy i mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast jeśli idzie o kwestie personalne, to pozostawmy to pani minister i panu premierowi.
0: No ale może dziś na wspólnej konferencji, może w najbliższych dniach poznamy jakieś propozycje, ale na razie zanim o propozycjach, o tym, co już jest na stole, bo parlament przyjął ustawę o powiązaniu numerów PESEL lekarzy z ich wynagrodzeniami, tak żeby ministerstwo, ale też Agencja Ochrony Oceny, tu mi pan teraz pomoże, AUTMIT, oceny technologii medycznych tak, żeby miały dostęp i wiedzę o realnych właśnie zarobkach wynagrodzeń. No ale do prezydenta już pukają i piszą lekarze z Nilu. Prezes Jankowski, który zresztą będzie dzisiaj gościem TOG FM w EKG, polecamy rozmowę, mówi, że to może prowadzić do szczucia na lekarzy, że nie tak należy zacząć reformy systemu ochrony zdrowia. Czy uda wam się, nie mając po swojej stronie, przynajmniej w części, środowiska lekarskiego? Mhm.
1: Dzisiaj uważam, że ta sprawa jest kluczowa, dlatego że widzimy niepokojące sygnały. Ja również przeanalizowałem chociażby zarobki w szpitalu w Tomaszowie Mazowieckim. I tam dla mnie na liście, jeśli pojawiają się takie kwoty jak 1,5 miliona złotych, 1,2 miliona na umowie kontraktowej, 800 tysięcy na podstawie jednej umowy. Proszę zobaczyć, bo mam to zestawienie ze sobą, no to pojawia się wątpliwość.
0: Ale to są lekarze,
1: tym bardziej,
0: mam nadzieję, ze specjalizacjami, nie tak jak lekarze, bez
1: że ci lekarze również pracują w różnych innych jednostkach, a więc no to wymaga sprawdzenia. To nie jest upublicznienie danych. To jest dostęp do danych dla rządowej agencji, która na tej podstawie również ma przygotować rozwiązania, które po prostu tę sytuację unormują. My uważamy, że lekarze powinni zarabiać godnie, natomiast w mojej ocenie godnie nie znaczy miliony.
0: Myśli pan, że prezydent ostatecznie posłucha argumentu prezesa Jankowskiego i Izby Lekarskiej, czy raczej waszego, nie wiem, opinii publicznej?
1: Pan prezydent naszego zdania nie słuchał, dlatego że my już proponowaliśmy wcześniej, chociażby w 2025 roku, rozwiązanie dotyczące unormowania wynagrodzeń lekarzy. Wtedy pan prezydent na konferencji mówił, że on się na to nie zgodzi. Pojawiały się również informacje medialne. Mam nadzieję, że teraz pójdzie po rozum do głowy i wspólnie będziemy chcieli ten system po prostu krok po kroku naprawiać. System ochrony zdrowia w Polsce wymaga konkretnych działań, bo widzimy, do czego doszliśmy. Przeznaczamy w tym momencie 250 miliardów złotych na ochronę zdrowia. W 2015 roku to było 70, a więc widzimy ogromny wzrost, a niestety, ale pojawiają się głosy ze strony pacjentów, sam jestem pacjentem, że mimo ogromnego wzrostu przeznaczania środków, nie wzrasta jakość opieki zdrowotnej i z tym, czy musimy sobie poradzić.
0: To jest jedno już z zaproponowanych rozwiązań. Zobaczymy, jaka będzie decyzja prezydenta, a czy wśród następnych możemy znaleźć próbę likwidacji tak zwanych kominów płacowych i tutaj może być kilka wariantów, na przykład limit kwotowy, czyli ustanowienie maksymalnego poziomu wynagrodzenia dla lekarzy na kontrakcie oraz na przykład limit grupowy, czyli maksymalny właśnie poziom wydatków na płace w odniesieniu do wszystkich kosztów szpitalnych. szpitale. Czy to się da wprowadzić?
1: Znaczy, tych rozwiązań na stole jest co najmniej kilka, natomiast one muszą być szeroko przedyskutowane, nie tylko pod kątem wprowadzenia, ale również tego, jaki to będzie miało wpływ na funkcjonowanie systemu. Dlatego podchodzimy do tego niezwykle odpowiedzialnie, ale te rozwiązania po prostu muszą być. Dzisiaj są na stole różne, chociażby ograniczenie kominów płacowych, chociażby wprowadzenie maksymalnej stawki wynagrodzenia za godzinę w poszczególnych obszarach. I również jest przecież pomysł związany z rozdzieleniem prywatnej ochrony zdrowia.
0: Proszę, pan jest za czy nie? Bo to jest postulat lewicy, głośny.
1: Ja, panie doktorze, ja do tego podchodzę ostrożnie z dwóch względów. Po pierwsze, w mojej ocenie nie ma czegoś takiego jak prywatna ochrona zdrowia. Dlaczego?
0: Po części jest.
1: Nie, ja powiem dlaczego. Dlatego, że jeśli pacjent jest realnie chory, to trafia do państwowego systemu, bo nikogo z nas nie byłoby stać...
0: zdiagnozowany w prywatnym.
1: Nikogo z nas nie byłoby stać na leczenie onkologiczne, czy na wykonanie jakiejś resekcji, czy poważnego zabiegu.
0: No, ale
1: dla mnie
0: w prywatnej ochronie zdrowia,
1: pozwoli pan, że dokończę.
0: Dobra.
1: W prywatnej ochronie zdrowia dla mnie są albo drobne zabiegi, albo tak zwane poradnictwo.
0: Albo diagnostyka.
1: Albo, no tak.
0: Która jest ograniczana przez ten rząd.
1: Natomiast
0: więc
1: dzisiaj...
0: Bez prywatnych dzisiaj gabinetów nie uciągniemy
1: nie,
0: za bardzo.
1: To też nie jest tak. Ja uważam, że publiczna ochrona zdrowia powinna zapewnić diagnostykę i wszystkie badania, chociażby diagnostyczne, one są i w dużej mierze są one nielimitowane, więc ja bym tutaj też w taki sposób sprawy nie stawiał. Ale druga sprawa jest taka, że takie rozdzielenie mogłoby również zachwiać trochę na dostęp do lekarzy, a więc trzeba to zbadać, czy byłoby to niezagrażające funkcjonowaniu systemu.
0: No właśnie, bo czy jest takie ryzyko według pana posła, że jeżeli byłyby te ograniczenie chociażby stawek godzinowych, to może być tak, że lekarze w szpitalach, chociażby tych powiatowych, nie będą chcieli pracować. Niektórzy mówią, przeniosą się właśnie tylko do prywatnych gabinetów, wyjadą za granicę, a niektórzy mówią, no
1: nie,
0: bez
1: ja nie
0: przesady.
1: Mam takich obaw. Ja nie mam takich obaw, dlatego że dzisiaj tak naprawdę, szczególnie również dla młodych lekarzy, rozwój jest w jednostkach publicznych, bo to tam wykonuje się zabiegi duże, to tam jest duża ilość również tych świadczeń udzielanych, więc ja takich obaw nie mam. Dzisiaj lekarz, który może się rozwijać w swojej branży w obszarze prywatnym, to no, głównie medycyna estetyczna.
0: Da się wprowadzić tachografy u lekarzy?
1: No, ja, skoro udało się wprowadzić to, chcąc zapewnić bezpieczeństwo na drogach, to również trzeba zapewnić bezpieczeństwo pacjentom. Zmęczony lekarz już nie udziela tych świadczeń tak, jak powinien. Dla mnie również taka pauza, czyli taki odpoczynek powinien być zapewniony. Wydaje mi się, że jeśli idzie o organizacyjne wprowadzenie, to wcale nie będzie takie trudne.
0: A czy rząd zmieni tę nowelizację wprowadzoną w czasach rządów PiS, która obligowała dyrektorów szpitali do podnoszenia pensji zasadniczych? Obecnie to jest algorytm, według którego pensje zasadnicze w publicznej służbie zdrowia wzrastają o niemal 9%. Czy to może zostać ograniczone? Czy dzisiaj się możemy tego dowiedzieć po tym spotkaniu premiera z prezesem NFZ-u?
1: Ja myślę, że tu musimy zaczekać na decyzję pani minister. Ja też nie chciałbym...
0: Z tego też się biorą potem...
1: Oczywiście tak. No to
0: koszty szpitali.
1: To wprowadziło ogromne koszty szpitali. Dzisiaj mamy informacje od szpitali powiatowych, wojewódzkich, jak duże jest to obciążenie dla budżetu. Więc no, te działania powinny zostać podjęte. Natomiast na ten moment nie prowadzimy prac związanych ze zmianą tej ustawy. Natomiast w moim przekonaniu do tego trzeba podejść kompleksowo. I mówiąc o zmianie płac, również kwestia funkcjonowania tej ustawy powinna zostać wyjaśniona.
0: Tak czysto politycznie, nie jesteście państwo wkurzeni w Koalicji Obywatelskiej, zirytowani może też, że ten temat zostaje podejmowany po aferze w Szpitalu Południowym, że może warto było te wszystkie projekty już na początku na przykład 2024 roku przygotować. A panie, rok przed wyborami?
1: Tak, ale to powiedzmy bardzo mocno, że to nieprawda, że podejmujemy te projekty teraz. Dlaczego? Dlatego, że chociażby...
0: No ale numery PESEL czy...
1: Chociażby w 2000...
0: Kominy płacowe to teraz.
1: Nie. W 2025 roku, panie redaktorze, wróćmy do konkretnych informacji.
0: Czyli rok temu.
1: W 2025 roku pani minister Sobierańska-Grenda o tym mówiła. Wtedy wystąpił pan prezydent Nawrocki. Jeśli mówili
0: Ale odmówienia jeszcze nie stanowi się prawo. Tylko od głosowania.
1: Ale nie, został przygotowany konkretny projekt. Okay. Zapowiedzieliśmy wprowadzenie tego projektu i wtedy zablokował to pan prezydent Nawrocki, który powiedział wraz z samorządem lekarzy, że on się nie zgodzi na to, żebyśmy ograniczali wynagrodzenia lekarzy. To był grudzień 2025 roku. I my to rozwiązanie dalej mamy na stole i dzisiaj widzę,
0: no
1: że...
0: już prezydent mówi podobnie, ale jednak teraz państwo determinację mają większą.
1: No dzisiaj, no zobaczymy. Mam nadzieję, że prezydentowi będzie również zależało, żeby ten system po prostu unormować.
0: Krótki
1: musimy to zrobić.
0: Komentarz do wczorajszego przesłuchania doktora Jędrzejowskiego, doktora Emila Jędrzejewskiego, który był ordynatorem w Szpitalu Południowym. Teraz to przesłuchanie trwało wiele godzin. Prokuratura jest zadowolona z jego przebiegu. Sporo się udało uzyskać odpowiedzi. Pytanie, czy raczej to będzie uzupełnienie już tych działań prokuratury w sprawie zgonu w Szpitalu Południowym, które już prokuratura prowadziła wcześniej, czy będą jakieś nowe, tego jeszcze nie wiemy, ale czy to, że w ogóle przesłuchanie tak przebiegło, pana uspokaja?
1: Znaczy, dobrze, że w końcu pan Jędrzejewski zeznawał, dlatego że ta sytuacja powinna być wyjaśniona już dawno temu. Dziwię się, dlaczego od razu nie zgłosił takich sytuacji, które miały miejsce na SOR-ze do prokuratury. Dobrze, że tak się dzieje. Tutaj powinna działać prokuratura, a nie politycy. Niestety mam wrażenie, że politycy Prawa i Sprawiedliwości traktują tę sprawę jako polityczne złoto i próbują na tym ubijać swój partyjny interes, tylko mnie oburza, że w rolę ekspertów wcielają się osoby, które tak naprawdę odpowiadają za chaos w ochronie zdrowia. No jeżeli pan Cieszyński próbuje tutaj mówić, jak bardzo chce chronić tego, co dzieje się w ochronie zdrowia, a sam ma za uszami chociażby aferę respiratorową, jak również to, że Polska ma zapłacić 6 miliardów złotych za szczepionki, które jeszcze nie są wyprodukowane, no to panie redaktorze, no chyba mnie pan rozumie, że to dla mnie wiarygodne godne nie jest.
0: To na koniec o sprawie, która powinna być dla lekarzy, ale została przemilczana i teraz jest dla prokuratury. Prokuratura Okręgowa wszczęła postępowanie sprawdzające po tym, jak Karol Nawrocki w wywiadzie opisał, tu cytat, chwilę grozy, zasłabł w trakcie kampanii prezydenckiej. Uważa, że to była próba ewentualnego otrucia.
1: No, panie rektorze,
0: tylko, czy po roku prokuratura jest w stanie w tej sprawie coś sprawdzić?
1: Panie rektorze, ja wierzę panu prezydentowi, że taka sytuacja miała miejsce. Tylko, że może nie do końca to ktoś te środki podał, ale dzisiaj pan prezydent... Być może, ja nic nie sugeruję, ale myślę
0: trzeba
1: sobie, że...
0: Absolutnie
1: nie sugeruję, ale myślę sobie, że może to jest taki krok wyprzedzający, no bo dziwię się, że wszyscy na to patrzyli z ekipy i nikt nie wezwał pogotowia. No ja bym swojego kandydata ratował.
0: Czyli ewentualnie teraz jakieś gry zakulisowe w Pałacu Prezydenckim mogłyby prowadzić do ujawnienia tej informacji, więc prezydent wolał o tym powiedzieć?
1: Ja mam nadzieję, że prokuratura to przynajmniej spróbuje wyjaśnić.
0: Będziemy oczywiście prokuraturę o to dopytywać. Adrian Witrek, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: mamy stuk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: To już koniec rządowego programu Ceny Paliw Niżej. Na początek informacji m.in. o tym, ile więcej od dziś zapłacimy za tankowanie. Prezydent USA mówi o dzisiejszym spotkaniu w Katarze na temat Iranu. Nie będą to jednak rozmowy bezpośrednio z przedstawicielami rządu w Teheranie. Serena Williams przegrała w pierwszej rundzie Wimbledonu. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. To koniec tańszego paliwa na stacjach. To w związku z zakończeniem przez rząd pakietu obniżek CPN, czyli ceny paliw niżej, wprowadzonego w związku z atakiem USA i Izraela na Iran, co wywołało światowy kryzys energetyczny. Od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio o 50-60 groszy więcej. O szczegółach opowie Bartosz Chądziołka.
5: Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna, a w związku z tym, jak mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
6: Należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
5: A tak o podwyżce mówili mi kierowcy na jednej z łódzkich stacji.
7: Tankuję, nie patrzę, żeby się nie denerwować.
8: Uderzy to po kieszeni?
7: 50 groszy do góry? Nie.
9: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni, proszę pana.
8: Pani tankuje do pełna, żeby jeszcze po tej niższej cenie.
9: Tak, dokładnie.
5: Za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej 6,70. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
4: Kandydatka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, spotkała się z organizacjami pozarządowymi. Było to pierwsze z serii wysłuchań zorganizowanych przez inicjatywę Nasz Rzecznik. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
10: Spotkań ma być w sumie 10. Dziś były dwa poświęcone prawom kobiet i prawom dzieci. Kolejne będą 7, 8, 9 i 10 lipca. Między innymi na temat praw osób LGBT, na temat klimatu czy uchodźców i migrantów. Dziś w spotkaniu uczestniczyła tylko Sylwia Gregorczyk-Abram, bo drugi z kandydatów, Adam Borowski, nie mógł być obecny, ale zapowiedział, że będzie na kolejnych. Jak pani mecenas chciałaby sprawować urząd rzecznika?
11: Widzę pełnienie tej funkcji jako trochę pełnomocnika wszystkich obywatelek i obywateli, który dostaje jeszcze te instytucjonalne narzędzia i może wykorzystywać je systemowo.
10: A 14 lipca, to dziś ogłoszono, odbędzie się wysłuchanie publiczne już nie online, ale w Sejmie pod patronatem marszałków Sejmu i Senatu. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: Dziś w Katarze odbędzie się spotkanie na temat Iranu, poinformował prezydent USA Donald Trump. Będą to jednak rozmowy z tamtejszymi mediatorami, a nie bezpośrednio ze stroną irańską, mówi rzecznik katarskiego MSZ.
12: Rozmowy będą dotyczyły wszystkich kwestii regionalnych budzących obawy, w tym oczywiście negocjacji z Iranem, ale także sytuacji w Libanie i innych spraw w regionie. Więc panowie Steve Witkow i Jared Kushner nie przybyli tu w celu prowadzenia negocjacji z Irańczykami.
4: Jednym z tematów spotkania będzie podpisany przez USA i Iran protokół ustaleń, które mają zostać spełnione, aby doszło do pokoju. Dokument zakłada m.in. otwarcie cieśniny Ormus oraz częściowe złagodzenie ograniczeń finansowych Teheranu. Dziennik West France podał, że przyszłoroczne wybory prezydenckie we Francji odbędą się 18 kwietnia to pierwsza tura i 2 maja to tura druga. Według dziennika daty zostaną potwierdzone dziś na posiedzeniu Rady Ministrów. Ostateczną decyzję podejmuje prezydent przy kontrasygnacie rządu, a kadencja prezydenta Francji Emmanuela Macrona, druga z kolei, kończy się 14 maja przyszłego roku. Teraz w informacjach czas na sport. Serena Williams, która po prawie 4 latach wróciła do gry w singlu, przegrała z Australijką Mają Joint 3-6, 7-6, 3-6 w pierwszej rundzie Wimbledonu. 44-letnia amerykańska tenisistka wystąpi jeszcze w deblu w parze ze swoją siostrą Venus. W drugiej rundzie rywalką Mai Joint będzie Aleksandra Ala z Filipin. Zwyciężczyni zmierzy się z broniącą tytułu Igą Świątek lub czeszką Karoliną Pliskową. Selekcjoner piłkarski reprezentacji Holandii Ronald Koeman podał się do dymisji dzień po tym, jak jego podopieczni przegrali po rzutach karnych z Marokiem i odpadli z mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Zasugerował też, że może to być koniec jego trenerskiej kariery. Ronald Koeman pełnił rolę trenera Holendrów od 2023 roku, a także w latach 2018-2020. Kolejne informacje w TOK FM o drugiej. Dziś wciąż upalnie, głównie w centrum, do 30 stopni, a także na wschodzie i południu, tam do 34 i miejscami 36 stopni. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18, a na zachodzie do 23 stopni. Dziś w większej części Polski przewaga chmur, na zachodzie z opadami deszczu, a w pozostałej części kraju pojawią się również burze. Najmocniej zagrzmi na wschodzie, południu i w centrum.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
13: A już z nami jest w studiu Jakub Banaszek, doradca prezydenta Karola Nawrockiego i jednocześnie prezydent Chełma. Dzień dobry.
14: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
13: Naszą rozmowę można też śledzić w transmisji internetowej na YouTubie Radia TOK FM i na naszym Facebooku. Panie prezydencie, tak będę się do pana zwracać ze względu na funkcję samorządową. I właśnie pan prezydentowi doradza, a przed prezydentem Nawrockim decyzję w sprawie kilku ustaw, które już leżą na biurku albo niedługo na prezydenckie biurko trafią. Czy ustawa o statusie osoby najbliższej w ogóle ma szansę na podpis prezydenta, czy weto jest już przesądzone?
14: Wielokrotnie w tej sprawie wypowiadali się przede wszystkim przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, także pan minister Szefernaker, że w tym kształcie, który został zaproponowany, ta ustawa nie uzyska podpisu pana prezydenta, ale pan prezydent jest otwarty na dialog i rozmowy, bo także w czasie kampanii wyborczej obiecywał, informował, że jest za tym, aby osoby najbliższe miały dodatkowy katalog kompetencji. Tutaj sprawa rozbija się o kwestie finansowe, podatkowe i w ramach rozmów, konsultacji, które były pomiędzy Kancelarią Prezydenta a wnioskodawcami, te uwagi pana prezydenta były zgłaszane.
13: Byłby akceptowalny dla prezydenta, bo ani nie ma uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego, ani nie ma wspólnego nazwiska, ani nie ma adopcji czy przysposobienia, czy nawet małej pieczy dla dzieci. Wielu kwestii dotyczących małżeństwa nie ma, a cały czas z państwa strony jest argument, że to jest małżeńsko-podobne rozwiązanie.
14: To znaczy, rzeczywiście w dyskusji publicznej przewija się informacja, że ten projekt mógłby być takim początkiem do tego, aby rozpocząć proces zrównania małżeństwa ze związkami partnerskimi, bo oczywiście taka obawa zawsze, i to proszę się nie dziwić, zawsze po stronie polityków konserwatywnych będzie, ale niezależnie od tego, kwestie statusu osoby najbliższej trzeba uregulować i o tym też pan prezydent mówił. Tutaj natomiast w tej wersji jest kwestia finansowa do szczegółowienia, do uregulowania w zakresie wspólnego rozliczania się i myślę, że to nie jest też tak, że tego typu projekty nie mają szansy uzyskania akceptacji, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, pan prezydent w czasie kampanii wyborczej mówił o potrzebie w takiego
13: dokumentu. No tak, ale to
14: dokumentu.
13: Się chyba tylko sprowadza do możliwości informacji medycznej, natomiast tak można wyczuć słowa prezydenckich
14: ministrów. Nie tylko pan prezydent nie tylko mówił o dokumentacji medycznej, o wspólnym informowaniu się, ale również o kwestiach ułatwienia wspólnego życia. Natomiast tutaj w zakresie kwestii podatkowej, finansowej są rzeczy pewne do szczegółowienia i wnioskodawcy znają dokładnie uwagi ze strony Kancelarii Prezydenta.
13: Że prawdopodobnie będzie weto prezydenta, potem projekt prezydencki. Inny w tej kwestii?
14: Nie mam w tej kwestii w wiedzy. Niemniej zazwyczaj jest też tak, że w przypadku ustaw, które wychodzą z parlamentu, pan prezydent po głębokich analizach, po rozmowach z ekspertami, z doradcami, ale także z środowiskami, których ten projekt dotyczy, wyraża swoje zdanie. Tutaj, ponieważ jest to temat bardzo istotny, wrażliwy, ta informacja była już wcześniej przedstawiona przez pana ministra Szefernakera, ale także po to, żeby pokazać, że ta wola jest, ale trzeba pewne rzeczy wspólnie doszczegółowić, bo nie da się tak ważnych ustaw przeprowadzić bez porozumienia, bez
13: konsensusu. Ale tu porozumienie, wie pan prezydent, było dosyć szerokie, bo i PSL, więc środowisko konserwatywne z lewicą. Dobra, zostawmy ten temat. Ustawa o...
14: Porozumienie musi być również z Kancelarią Prezydenta.
13: Ustawa o powiązaniu zarobków lekarzy z numerem PESEL jest już zaproponowana przez parlament. Ono by, te przepisy pozwoliłyby Ministerstwu Zdrowia, ale też Agencji Oceny Technologii Medycznych, by znać rzeczywiste zarobki lekarzy, żeby nie dochodziło do tak bardzo horrendalnych, wysokich zarobków, jak na przykład 1,5 miliona miesięcznie. Czy prezydent tę ustawę podpisze?
14: Za wcześnie jest, aby mówić, czy ta ustawa zostanie podpisana, natomiast rozpoczęły się konsultacje, rozmowy. Pan prezydent spotyka się z Naczelną Izbą Lekarską. Wiemy, że takich spotkań nie prowadzi pan premier i to myślę, że też jest klucz do tego, aby o pewnych rzeczach już na samym początku rozmawiać. Był szczyt medyczny przygotowany przez pana prezydenta.
13: Ale właśnie prezes NIL-u, który notabene będzie o 9.40 gościem EKG w TOG FM, protestuje przeciwko tej ustawie, no ale bez tej ustawy nigdy nie będziemy znali rzeczywistych zarobków lekarzy. Tylko dowiadujemy się wtedy, kiedy oni są samorządowcami, jak w przypadku Dawida Kacprzyka, ale też radnego PiSu ze wschodniej Polski, bo wtedy się składają oświadczenia majątkowe.
14: Tak jak i wielu innych grup.
13: Przejrzystość byłaby większa. Czy prezydent będzie za przejrzystością?
14: Prezydent w zakresie ustawy, która jeszcze nie opuściła parlamentu, nie wypowiada się, natomiast już...
13: Chyba, że status osoby najbliższej.
14: Już, nie. Wtedy też już była końcówka procesu legislacyjnego, natomiast ta ustawa jeszcze nie podlega procedowaniu, ale jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, bo to jest istotne, bo nie możemy odbiegać od tematu. W zakresie samej ustawy prezydent rozmawia, jego współpracownicy, doradcy również podejmują szereg konsultacji w tej sprawie, ale generalnie wydaje mi się, i to jest już moje zdanie, że sama ta jedna ustawa nie rozwiąże problemu w systemie ochrony zdrowia. Bo sam wspomniał pan przed chwilą o Agencji w Oceny Technologii Medycznych i w taryfikacji, tak aby ona miała bardziej w przejrzyste dane do tego, aby móc wyciągać tą medianę średnią, a także wiedzieć, czy nie dochodzi do pewnych nadużyć. Tylko, że w mojej ocenie, aby Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji mogła lepiej funkcjonować, bo to jest podmiot, który funkcjonuje pomimo wielu swoich ograniczeń w dobrze, to powinien mieć większą ilość zasobów ludzkich, również możliwości przeszkolenia tych osób.
13: A czy skoro to jest taki temat szeroki, to prezydent zorganizuje jakiś kolejny okrągły stół w sprawie ochrony zdrowia i zaprosi także rządzących?
14: Funkcjonuje Rada do Spraw Ochrony Zdrowia, która jest w procesie przygotowywania różnych projektów rozwiązań.
13: Ale też spotkania?
14: Spotkania oczywiście też na bieżąco przeprowadza. Nie da się zmienić systemu ochrony zdrowia bez szerokiego porozumienia ponadpartyjnego.
13: Kolejna.
14: I co bardzo ważne już na koniec, pytanie też o zmianę, bo zmiana dla zmiany to nic nie przyniesie. To nie może być rewolucja, musi być bardzo dobrze przygotowana
13: kolejna
14: rewolucja.
13: Ustawa, ale jeszcze wrócę do statusu osoby najbliższej. Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek chcieli spotkać się z prezydentem, by porozmawiać o tym projekcie. Będzie to spotkanie, czy nie?
14: Nie wiem, czy wystąpili o takie spotkanie. Z panem europosłem Biedroniem widziałem się w niedzielę w programie telewizyjnym. Dyskutowaliśmy w żywo i przekazałem.
13: No, ale ostatecznie prezydent
14: to pan prezydent oczywiście, tylko że dyskutowaliśmy żywo i pan europoseł Biedroń przyznał się, że na przykład na szczyt zdrowia nie przyjął zaproszenia, czy nie był, ponieważ uważał, że to jest polityczne wydarzenie, więc dlatego nawiązałem do tej dyskusji, wymiany zdań, ponieważ nie wiem, czy panowie wystąpili o takie spotkanie, nie mam
13: to
14: tutaj wiedzy.
13: Ostatnia ustawa o prawach uczniach, która przenosi pełny katalog praw uczniowskich właśnie na poziom ustawowy, wprowadza też szkolnych rzeczników praw uczniowskich według akcji uczniowskiej. Mają takie już informacje, że prezydent zamierza w tym tygodniu zawetować ustawę.
14: W tej sprawie jeszcze mają odbyć się konsultacje i w rozmowy ze środowiskami nie tylko uczniowskimi czy młodzieżowymi, ale również i dydaktycznymi.
13: Czyli jeszcze nie ma decyzji, tak?
14: W tym momencie,
13: weto nie jest przesądzone.
14: W tym momencie trwają jeszcze w konsultacje.
13: Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm już kilka tygodni temu dobrych na nowego sędziego Trybunału i ten wakat powstał w czasie kadencji prezydenta Nawrockiego. Mówię o tym, bo prezydent taki argument przy poprzednim ślubowaniu, zorganizowaniu uroczystości ślubowania bądź niezorganizowaniu takiego argumentu użył. Czy w takim razie Sławomir Patyra w najbliższym czasie może spodziewać się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego właśnie na złożenie ślubowania?
14: W tej sprawie należy spodziewać się w ciągu najbliższych dni komunikatów. Ja jako Jakuba Naszek nie jestem tutaj upoważniony, żeby w tej sprawie się wypowiadać.
13: Ale jeśli komunikat, to pewnie od razu zaproszenie. Czy komunikat ministra Boguckiego, że tego sędziego nie widzimy?
14: Panie redaktorze, myślę, że odniesienie się do także tego pytania, które pan postawił w szerokim kontekście.
13: Ale jeszcze cały czas ta czwórka, tych czworo sędziów wybranych przez Sejm nie doczekała się ślubowania w Pałacu Prezydenckim, a wczoraj wieczorem w TVN24 gościł pierwszy prezes Sądu Najwyższego, Zbigniew Kapiński, wskazany na to stanowisko przez prezydenta Nawrockiego i powiedział tak: jeżeli sędziowie zostali prawidłowo wybrani przez Sejm, a nie ma powodów, żeby twierdzić, że nie, to ja myślę, że prędzej czy później dojdzie do zakończenia tej procedury.
14: I tak jak powiedziałem przed chwilą, tutaj nie ma żadnej nowej, innej informacji, o niej pan nie usłyszy. W ciągu najbliższego czasu należy spodziewać się komunikatu informacji.
13: Ale w sprawie sędziego Patyry, czy też w sprawie tych pozostałych sędziów?
14: Przede wszystkim w sprawie pana sędziego, jednakże Polska potrzebuje zmian w zakresie wymiaru sprawiedliwości, które również dotyczą tego obszaru. Pan prezydent także niejednokrotnie o tym mówił, że jego celem jest uporządkowanie w sytuacji,
13: która obecnie funkcjonuje. No tak, ale niezorganizowanie ślubowania dla czwórki sędziów nie prowadzi do uporządkowania.
14: Tak jak powiedziałem przed chwilą, tutaj należy spodziewać się komunikatu.
13: Mamy fakt taki z wczoraj, że prokuratura okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie sprawdzające po tym, jak Karol Nawrocki w wywiadzie opisał, tu cytuję, chwilę grozy podczas kampanii prezydenckiej w maju ubiegłego roku, miał zasłabnąć w drodze z jednego miasta do drugiego. Według niego mogło dojść do próby otrucia. Podstawowe pytanie, dlaczego wtedy sam obecny już prezydent, wtedy kandydat, nie zgłosił tego do prokuratury, nie zawiadomił służb.
14: Po pierwsze, taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce, jeżeli chodzi o to wydarzenie, o
13: pogorszenie
14: stanu zdrowia. To tak jak pan prezydent w tym fragmencie jest w fragmencie książki jest opisane, to dokładnie ta sytuacja miała miejsce. Są również świadkowie. Dobrze, że prokuratura podjęła ten temat.
13: To są też obecni ministrowie prezydenccy, świadkowie?
14: Natomiast to, co jest istotne, nie wiem, czy pan minister Szefernaker był wtedy obecny, natomiast...
13: Dlaczego prezydent, kandydat, nie pojechał do szpitala?
14: Właśnie chciałbym do tego wszystkiego...
13: Czy jest jakiś dokument potwierdzający tę historię?
14: Po pierwsze, panie redaktorze, pan prezydent w wywiadzie, który w fragmencie książki, ale w zasadzie jest to wywiad w rzeka, opisał doświadczenia z kampanii. Ta sytuacja miała miejsce, była ona dla wszystkich nas zastanawiająca, niepokojąca. Proszę pamiętać, że byliśmy wtedy w czasie z wielkiego zdziwienia też w obecnej w koalicji rządzącej, że ich kandydat traci poparcie, a zyskuje poparcie pan jeszcze ówczesny prezes Karol Nawrocki.
13: Ale przyzna pan prezydent,
14: i było bardzo dużo emocji w
13: że nie książka jest od weryfikacji
14: oczywiście,
13: stanu zdrowia wydana rok po, tylko to się dzieje zawsze
14: oczywiście.
13: Od razu.
14: Natomiast
13: ale pojechali
14: natomiast
13: wtedy do szpitala, czy do lekarza pogotowia,
14: stan zdrowia prezydenta. Stan zdrowia prezydenta, informacje zdrowotne prezydenta są danymi wrażliwymi i też ja tutaj w studiu
13: nie powinienem mówić o przebiegu tej całej sytuacji.
14: Tak, pan prezydent
13: powiedział o tym we fragmencie książki.
14: Czy pan prezydent opowiedział o tym w książce?
13: Dobrze, ale ja nie pytam, jaki był poziom ciśnienia, co się działo z sercem, układem krążeniowym. Ja się pytam tylko o to, pytam pana, panie prezydencie,
14: ujrzał fragment tej książki.
13: Czy wtedy był zbadany przez lekarza? Karol Nawrocki, kandydat.
14: Światło dzienne ujrzał fragment tej książki. I myślę, że również w całym kontekście tej sytuacji będzie można tam przeczytać. Jednakże proszę mieć na uwadze, jak trudny i szczególny był to czas.
13: Wie pan, zawsze jest jakiś kontekst, zawsze są jakieś trudności i wyzwania. Jeżeli ktoś jest w zagrożeniu życia, nawet zdrowia, to przede wszystkim jedzie do lekarza, a jeżeli uważa, że to była próba otrucia,
14: pan prezydent
13: powinien zgłosić to prokuraturze.
14: Pan prezydent, również jako prezes IPN-u.
13: Nie, panie prezydencie, na koniec tego wątku.
14: Pan prezydent,
13: czy pan jest w stanie nam i słuchaczom wytłumaczyć, dlaczego nie zgłoszono wtedy to prokuraturze i... Czy może nam powiedzieć pan, czy był zawiadomiony lekarz, czy było badanie lekarskie? To są proste fakty.
14: Panie
13: skoro już wywołał to prezydent,
14: pan prezydent
13: powiedzieć
14: także,
13: B.
14: Także w czasie kampanii wyborczej publikował również swoje badania przed debatą.
13: Nie jest odpowiedź na moje pytanie.
14: Również przechodził badania medyczne, lekarskie, a w tym wywiadzie rzece, opisując swoje doświadczenia z kampanii, przytoczył historię, która się rzeczywiście wydarzyła. Miała ona miejsce, są świadkowie tej
13: historii.
14: No to już zadanie
13: dla prokuratury
14: teraz.
13: Oraz
14: również powiedział o swoich odczuciach, przekonaniach, ale przede wszystkim ta sytuacja, czyli byli świadkowie tej sytuacji.
13: Na koniec.
14: I myślę, że oni będą mogli się tego odnieść.
13: Stosunki polsko-ukraińskie. Według pana działania prezydenta Nawrockiego wobec prezydenta Zełenskiego, czyli odebranie orderu Orła Białego, zagloryfikowanie UPA, były skuteczne? te działania?
14: Po pierwsze, były to właściwe działania.
13: Właściwe mogły być, ale
14: jedyne, jedyne, które mogliśmy wtedy
13: podjąć. Nie, można było wiele innych ekspertów od dyplomacji mówią.
14: Eksperci od
13: można było wezwać ambasadora, można było wysłać wideo przesłanie do Ukraińców, zadzwonić do prezydenta Zełenskiego.
14: Jeżeli chodzi o ekspertów od dyplomacji, no to musimy zastanowić się, czy też przywołać konkretne nazwiska.
13: Nie, ja chcę o prezydencie, nie chcę o ekspertach.
14: Oczywiście, ale sam pan o nich powiedział, więc ja odpowiadam na pana pytanie.
13: Te działania?
14: Po pierwsze, były to jedyne właściwe działania. Jeżeli chodzi o skuteczność, było to pokazanie granicy, która jest nieprzekraczalna.
13: No i prezydent Zełenski przekracza kolejną granicę, mówi o panteonie narodowym, w którym UPA żołnierze się znajdą. Czyli to jest nieskuteczne działanie.
14: Pan prezydent,
13: bo się nie zatrzymuje
14: Zełenski. Pan prezydent Zełenski i administracja prezydenta Zełenskiego o budowie panteonu narodowego mówiła również przed. I z tej decyzji strona ukraińska nie wycofałaby się. Mhm. Tak, ale te wszystkie działania strony ukraińskiej są przemyślane. Proszę zauważyć, jak zmieniły się wypowiedzi ministrów prezydenta Zełenskiego. Są one radykalne, nastawione w kontrze do Polski i działań polskiego społeczeństwa w zakresie właśnie niezgadzania się z kultywowaniem bohaterów.
13: A nie jest tak, że ta decyzja była
14: UPA
13: bardziej symboliczna? Może według Polaków też właściwa, ale nieskuteczna mimo wszystko?
14: Ta decyzja pokazała, gdzie jest granica. Pan prezydent Nawrocki podczas
13: rozmów... prezydent Ukrainy ciągle przekracza.
14: Oczywiście.
13: Mimo wszystko.
14: Ale i tutaj to już jest niestety błąd prezydenta Zełenskiego, który wydaje się, że potrzebuje podgrzewania atmosfery na użytek wewnętrzny.
13: No dobrze, ale podgrzał ją też prezydent Polski.
14: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej stanął w obronie ofiar ludobójstwa wołyńskiego. Ofiar, które do tej pory nie są należycie upamiętnione, które leżą w bezimiennych nawet nie grobach, tylko w dołach i wielokrotnie podczas rozmów z prezydentem Zełenskim wskazywał, że jest to granica nieprzekraczalna.
13: To oczywiście bardzo dobrze, że to się stało. 11 lipca, już niedługo, minie kolejna rocznica rzezi wołyńskiej. Dwa razy w czasie tej rocznicy prezydent Duda był na Ukrainie. Czy prezydent Nawrocki się wybiera, czy nie w tym roku, żeby uczcić ofiary?
14: Prezydent Nawrocki 11 lipca będzie upamiętniał ofiary ludobójstwa wołyńskiego na pewno. Nie mam wiedzy, żeby była szykowana jakakolwiek zagraniczna wizyta. Pan prezydent otrzymał wiele zaproszeń na lokalne obchody, ale także te państwowe. I wydaje się, że właściwym w obecnej sytuacji jest przede wszystkim upamiętniać i pokazywać również zaangażowanie stowarzyszeń, osób, które od lat informują, apelują, upamiętniają bezinteresownie ofiary ludobójstwa wołyńskiego tutaj w Polsce, które też nie miały dotychczas odpowiedniego
13: wsparcia. Pana Hełm, bo przypomnę, jest pan prezydentem Hełma, chce zwrócić tytuł miasta ratownika, który dostał od Ukrainy w podziękowaniu za pomoc humanitarną po wybuchu wojny. Dojdzie do tego?
14: W pierwszych dniach dyskusji o relacjach polsko-ukraińskich po decyzji prezydenta Zełenskiego otrzymywałem bardzo dużo pytań ze strony dziennikarzy oraz mieszkańców. Czy miasto Hełm, biorąc pod uwagę cały kontekst tego, co się stało, zwróci tytuł miasta ratownika?
13: Ponieważ
14: nie czułem się, nie czuję się władny, żeby decydować za mieszkańców, ponieważ to był tytuł dla nich, a nie dla prezydenta miasta, zapytałem publicznie, co powinniśmy w takiej sytuacji zrobić, z uwagi na pytania, które do nas spływały od dziennikarzy i mediów. Te konsultacje odbyły się w tym sensie, że większość oczywiście mieszkańców była za tym, żeby oddać tytuł miasta ratownika, natomiast były to wypowiedzi głównie w emocjach w pierwszych dniach. Te wypowiedzi, które mówiły o tym, aby nie oddawać tego tytułu, były bardziej rozbudowane, dłuższe, pozbawione emocji, tylko wykładające rację. I w tym momencie nie ma planu, żeby tytuł miasta ratownika oddać. Wynika to z faktu, że my jako, czyli w zasadzie ja jako prezydent miasta mogę mieć swoją opinię, ale to była nagroda dla mieszkańców, którzy od pierwszych dni wojny pomagali, angażowali się bezinteresownie w pomoc, nie robili tego dla żadnych
13: nagród. Panie prezydencie, to na koniec powiem dobrze, według mnie przynajmniej, że tak się stanie, że ten tytuł zostanie, bo przecież po prostu mieszkańcom Chełma się należy. Zobaczymy, jaką decyzję podejmie Przemyśl, bo chyba podobne decyzje przed nimi. Prezydent Chełma, doradca prezydenta Nawrockiego, Jakub Banaszek, dziękuję za rozmowę.
14: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję panu.
13: Katarzyna Przeporska, publicystka, dzień dobry.
15: Dzień dobry.
13: I profesor Jarosław Kujsz, Kultura Liberalna, Uniwersytet Warszawski. Witam również
16: dzień
13: serdecznie.
16: Dobry.
13: To może zacznijmy, szanowni państwo, od kontynuacji pytania, które zadałem Jakubowi Banaszkowi, doradcy prezydenta, o to, czy działania prezydenta Polski wobec prezydenta Ukrainy z historią UPA oczywiście w tle i orderem Orła Białego były skuteczne, czy bardziej symboliczne. Doradca odpowiadał, że były właściwe. ale czy były skuteczne, to tego nie wydusiłem od pana doradcy prezydenta. No bo właśnie, wydaje mi się, że jednak były ewidentnie wyłącznie symboliczne, no bo prezydent Zełenski idzie dalej, chce Panteonu Narodowego z bohaterami UPA właśnie w tym Panteonie, więc odebranie orderu Orła Białego no nie było skuteczne w tej kwestii. Albo nie mogło być skuteczne, nie wiem. Profesor Kulisz.
15: No to powiedzmy sobie tak, że tutaj mamy dwie perspektywy. Jedna jest lokalna, niech będzie nawet powiatowa. O. I z tej perspektywy to może i było skuteczne, bo oczywiście odwoływał się prezydent do swojego elektoratu i jak wiemy już z tego jego stosowania prawa weta, to jest takie weto sondażowe albo weto mediów społecznościowych. W każdym razie prezydent używa tego narzędzia, tych konstytucyjnie wąskich narzędzi, jak może i jak się da. No i w ramach tych swoich uprawnień ma też, prawda, kwestie orderów, odznaczeń i wiadomo już teraz w jakim wymiarze z tego może skorzystać na plus i na minus. Z takiej wąskiej perspektywy, bardzo wąskiej...
13: Zyskał.
15: To może i coś zyskał, tak? No dobra, no ale to nie jest cały świat, tak? To jest tak, że na tym się perspektywa nie kończy i powiedziałbym, że Pałac Prezydencki, jak słuchałem nawet tego wywiadu przed chwilą i doradcy, to ja mam takie wrażenie, że oni bardzo chcą zakląć świat. To znaczy, żeby rzeczywiście ta perspektywa wąska to był co najmniej globus albo nawet wszechświat, prawda? Bo to nie tylko nie może się udać w sensie ścisłym, to jest nawet błąd logiczny. Ostatnio w tekście wykazałem, że to nie da się z części wyprowadzić logicznie całości, ale nie w tym nawet rzecz. To jest po prostu kosmicznie szkodliwe na dłuższą metę dla relacji polsko-ukraińskich, ale także degraduje Polskę międzynarodowo. I to nie jest łatwe do zauważenia, kiedy się zakłada te okulary z perspektywy powiatowej, one mają swoją rację, mają swoje emocje i ja to rozumiem. Ale naprawdę na tym się świat nie kończy.
13: A przede wszystkim polityka nie powinna, profesjonalna, być wbudowana wyłącznie albo w pierwszej kolejności na emocjach, no bo nie od tego politycy są, żeby kierować się emocjami, ale oczywiście lubią je wywoływać, na nich bazować, zbijać punkty.
15: W momencie, kiedy drugą kadencję ma pewien gentleman Donald Trump, to ja wstrzymuję się z takimi opiniami.
13: Ja mówię, natomiast jak powinno być w świecie.
15: Tak, ale
13: może
15: na
13: nie
15: pewno...
13: idealne, a przynajmniej lepsze.
15: Nie, ale panie redaktorze, pan ma rację w sprawach tak delikatnych, jak relacje polsko-ukraińskie. No przecież my mamy za sobą kilkaset lat krwawych relacji i tego nikt nie powinien ukrywać, tak? Znaczy to jest jakiś absurd, no przecież od zaraz po Unii Lubelskiej tam dosłownie moment jakiegoś przetasowania kart był i zaczynają się pierwsze powstania kozackie, więc to są całe setki lat.
13: A słyszałem też taką opinię wczoraj, że z tego konfliktu oficjalnie nie cieszą się partnerzy europejscy. Mówią dobrze, żeby Polska i Ukraina weszły na drogę dialogu, ale ponoć po cichu nawet jest im to na rękę, bo gdyby doszło w jakiejś tam perspektywie do procesu akcesyjnego i Polska stawiałaby tu weto, no to niektórzy by mówili dobrze.

0: prezydenta nie przyniosło takiego skutku, tak? Więc ten skutek odpada. Jeżeli przyjąć, że były jakieś skutki, Boże, może niezamierzone, no to jednym ze skutków jest to, że znowu nie rozmawiamy o tym, że to Rosja jest agresorem, że to Rosja napadła na Ukrainę, że to Rosja jest naszym odwiecznym, wspólnym wrogiem i za każdym razem na imperializmie rosyjskim tracimy, bo oni są niezwykle skuteczni w skłócaniu nas.
1: Jest wchodzimy też aktualnym w to, wrogiem, bo wojna na polu cyfryzacji chociażby trwa.
0: Ale jesteśmy doświadczeni codziennie przez ataki cyfrowe na infrastrukturę, na instytucje. To przecież Ministerstwo Cyfryzacji mówi o tym wyraźnie, że codziennie jest, już nie pamiętam, nie będę mówić w liczbach, ale to są olbrzymie liczby tych ataków. Były naruszenia polskiej strefy powietrznej przez drony. Były cały czas są jakieś różne, jakby były te floty cieni pływające po Bałtyku, które w jakiś sposób nam grożą. Były no jakby akty dywersji na kolei, o których wiemy, zapewne o wielu nie wiemy, ale nie mówimy o tym wszystkim.
1: Czyli zamiast mówić o tym, jak się przygotować na ewentualne, kolejne takie przypadki, to my o orderze przez
0: oczywiście,
1: miesiąc,
0: ale mówimy, ale były też o takiej nas polską sferę symboliczną. Była dewastacja pomnika w Katyniu, była ta wystawa 10 wieków polskiej rusofobii, która była rozstawiona
1: i ona nie rozgrzała emocji.
0: I w Moskwie, i przy memoriale w Katyniu. O tym, czy my o tym mówimy? Nie mówimy o tym. Więc jakby jeżeli to miał być, jeżeli to jest jeden ze skutków niezamierzonych, no to on akurat się udał. I jeżeli jednym z niezamierzonych, myślę, skutków jest też to, że pozycja Polski na arenie międzynarodowej spadła. No trzeba popatrzeć na to, w jaki sposób, jakby jaka jest logika rozszerzania się centrum na peryferię i półperyferię, tak? Do niedawna Polska była tą półperyferią, na którą Europa mogła się rozszerzać, mogła tutaj firmy europejskie mogły tu robić interesy. Polski rynek zasilał starą Europę, była wymiana pracowników, był rozwój, tak? Teraz Polska już jest na takim etapie, gdzie właściwie oraz z przyczyn zupełnie czysto związanych z bezpieczeństwem, tak? Czyli w zmianach w strukturze NATO, zmianach w relacjach między partnerami, na przykład Ameryką, tak? Jakby kwestia bezpieczeństwa wymaga tego, żeby Ukraina do Unii Europejskiej weszła. Jeżeli nasi politycy mówią w oparciu o to, co działo się 80 lat temu i co nie zostało zamknięte tylko i wyłącznie z braku dostatecznej woli politycznej, bo takie podchody były już od wielu, wielu lat robione przez naukowców, już były podpisywane jakieś wspólne deklaracje, już były odwiedziny wspólne pod pomnikami polityków obydwu krajów. To cały czas jest nierozwiązane i cały czas jest to rozgrywane i cały czas oczywiście Moskwa może to rozgrywać. Więc jakby tutaj, jeżeli my szachujemy naszą przyszłość za pomocą przeszłości i grania całej polityki międzynarodowej chcemy rozgrywać tylko i wyłącznie jedną kartą i to jest karta historyczna.
1: No to jak mówi Donald Trump, nie mamy mocnych
0: nie
1: kart.
0: Nie mamy mocnych kart.
1: No. To jeszcze do profesora się zwrócę, ale właśnie twoje słowa, Katarzyno, korespondują z tym, co wczoraj u nas na antenie w wywiadzie politycznym mówił Michał Fedorowicz z Res Futura, że teraz, jeśli chodzi o przestrzeń mediów społecznościowych, temat wojny Ukrainy, a tak naprawdę Rosji z Ukrainą, praktycznie przestał istnieć w sieci. Nie ma go, a króluje Wołyń, czyli historia. No oczywiście ważna historia, no ale jeżeli nie widzimy tego, co się dzieje za wschodnią granicą, przynajmniej w sieci tego nie widzimy, to źle.
2: Jasne, ale to jakoś nie jest bardzo dziwne. Warto pamiętać o tym, że Wołyń jest taką dziwną, takim przykładem wydarzenia z historii, które ma samo swoją historię. Ja sprawdzałem różne, tam pisząc teraz artykuły, w latach 80. i nawet 90. to jest temat nieistniejący w polskiej historiografii. Są książki profesora Serczyka dotyczące Ukrainy i tam termin rzeź wołyńska się nie pojawia w ogóle. Nie ma takiego terminu. On się pojawia o wiele później. I warto zwrócić uwagę na to, że to jest historia, która była zamrożona po obu stronach granicy. Bo teraz dużo się mówi o tym, że Ukraińcy nie znają historii UPA w tym zakresie, ale przez długie lata, jeżeli komuś nie opowiedziano w domu, tej historii, to w gruncie rzeczy także mógł przejść przez całą edukację publiczną, nie mając o tym bladego pojęcia. I teraz, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że nie dlatego, że nie wolno zwracać uwagi na politykę historyczną, czy też na to, że

0: nie są istotne kwestie pamięci o naszej tożsamości zbiorowej, bo my w ten sposób definiujemy się, kim jesteśmy. Więc w ogóle to nie ma żadnych dróg na skróty. Ale to, co było kardynalnym i niewybaczalnym błędem Pałacu Prezydenckiego, to jest ta wąska perspektywa, z której nikomu na świecie, bo tu pani redaktor wspomina NATO, Unię Europejską, nikomu nie wytłumaczono, o co w ogóle chodzi. Wybuchła sprawa, to przemknęły migawki i nikt nie zrozumiał, o co w ogóle chodzi. Nie było przygotowania medialnego, jak rozmawiać z naszymi partnerami
1: czyli
0: o tych wydarzeniach.
1: Poszerzajmy perspektywę i swoje horyzonty. No o to też apelują, co ciekawe, hierarchowie kościelni, kardynałowie z Polski i Ukrainy, którzy byli w Watykanie na konsystorzu i apelowali, by tego tematu nie używać do partykularnego interesu i by nie narzucać swojej wizji historii siłą i wręcz przemocą. Takie są tam słowa. Ciekawe, czy polscy politycy, także prawicy, wezmą sobie je do serca.
0: Tak, ciekawe.
2: Mam nadzieję.
1: Ostatnia część wtorkowego poranka TOK FM. Z nami nadal Katarzyna Przeborska i profesor Jarosław Kujrz. Chciałbym teraz zapytać o to, czy istnieje szansa na merytoryczną to raz, ale i też z udziałem wszystkich najważniejszych aktorów akurat w tej scenie, jaką jest dyskusja o służbie ochrony zdrowia. Na razie bardzo iskrzy między środowiskiem lekarzy, a konkretnie Naczelnej Izby Lekarskiej, a jeszcze bardziej konkretnie prezesem tej izby, Łukaszem Jankowskim, a premierem napisał i rządem. Napisał w mediach społecznościowych o tym, że na razie nie protestują. Niech to rząd będzie tym złym, bo jak zaczniemy protestować, to może i opinia społeczna bardziej przeciwko nam się zwróci. Nie chciał interweniować w obronie lekarzy, którzy spotykali się przy tej dyskusji coraz większym hejtem. Bo już niektórzy pytają, czy to jest jakieś polityczne działanie prezesa NIL-u, który bardziej myśli o zyskach i stratach politycznych także swojego środowiska, nie o ochronie praw i lekarzy, i pacjentów. Czy jest szansa, właśnie na jakiś link, na jakieś rozmowy, na jakieś spotkanie.
2: Na link
1: spotkanie.
2: Czy na lincz?
1: Nie, bardziej
2: bo
1: na
2: ja
1: lincz.
2: Ja mam wrażenie, że tutaj chodzi o to, żeby uniknąć linczu, bo lekarze obrywają za to, że system został tak skonstruowany, że oni mogą zarabiać na różnych posadach i w różnych miejscach, i w różnych szpitalach, i państwowych, i prywatnych.
1: Oni temu winni?
2: Oni to wykorzystują. Czy można mieć do nich o to pretensje? Wszyscy to wykorzystują. Jak ktoś nie wykorzysta, nie wiem, czy wszyscy, ale...
1: Skoro kolega w jednym szpitalu powiatowym ma taką stawkę godzinową, to czemu nie ja w innym szpitalu powiatowym, tak?
2: No, oczywiście, ale to też jest jakaś taka kapitalistyczna, rynkowa logika, tak? Że chodzi o to, żeby zarobić. I ten zarobek jest najważniejszy.
1: No dobrze, ale jeżeli rząd chce poznać rzeczywiste zarobki lekarzy, żeby miała ta agencja oceny technologii medycznych i ministerstwo miało dostęp do tych danych, to oni mówią nie.
2: No bo nie chcą być kozłem ofiarnym tej sytuacji. Nagle mają być jako grupa zawodowa naznaczeni i podejrzewani, bo skoro się ich prześwietla, to znaczy, że podejrzewa się ich wszystkich. A dlaczego się ich wszystkich podejrzewa?
1: Czyli słynne pokaż lekarzu, co masz w garażu, tak?
2: No tak. Więc
1: to było jeszcze za rządów PiSu.
2: Więc nieumiejętność budowania właściwego systemu ma być zastąpiona taką pokazówką, tak? Właśnie i w dodatku, trzeba sobie przypomnieć. Całkiem niedawno była pandemia. Przypomnijmy sobie, jakiej nagonki potwornej w czasie pandemii lekarze doświadczyli. Czy pamiętacie te zdjęcia, kiedy tłum oblegał karetkę i krzyczeli coś o pandemii, o tym, że lekarze chcą tutaj nas szczepić jakimiś podejrzanymi szczepionkami. To nie jest, to jest zawód wysokiego ryzyka, tak? Tutaj naprawdę...
1: Ale też zaufania publicznego.
2: Zaufania
1: gdyby była ta jawność zarobków dla ministerstwa i dla tej agencji oceny...
2: Niech będą jawne zarobki, może zróbmy to tak.
1: To może wtedy częściej moglibyśmy wyłapać takie przykłady jak słynnego lekarza ze Szpitala Południowego, bo jego zarobki zostały poznane wyłącznie i te nieprawidłowości tylko przez to, że był też radnym, więc złożył oświadczenie majątkowe. Tak, próbuję bronić tego pomysłu, ale może on jest zły.
2: Jawność zarobków generalnie, ale dla wszystkich. Okay.
0: Dwie sprawy. Pierwsza jest taka, że w zasadzie czasami trudno mówić o tym, że jest to jakiś, że ktoś zaprojektował system. Prawda jest taka, że ostatni raz, kiedy ktoś się próbował zabrać za służbę zdrowia, to była AWS, tylko najstarsi pamiętają, że tam były jakieś takie wielkie reformy i one się wywodziły z dziedzictwa Solidarności, która chciała przeorać kraj od nowa wielkimi pomysłami.
1: I AWS się tak na tym projektowaniu przejechał?
0: Jak się zabrali za reformowanie kraju, czyli ruszyli, prawda, różne, nie tylko grupy interesów, bo to zaraz brzmi jak teoria spiskowa, ale po prostu zabrano się za coś, co wymagało tak naprawdę nie zestawu ustaw, tylko potwornie ciężkiej, systematycznej, mozolnej pracy rozpisanej na wiele lat, no to okazało się, że przeciwnikiem wielkich reform, w mojej opinii, nie były wielkie reformy, tylko sposób ich przeprowadzania w Polsce. W Polsce mało kto jest mentalnie nastawiony do tego, żeby na przykład pracować nad jakimś projektem dłużej niż kadencję. To jest jakby jedna rzecz. Tymczasem służba zdrowia, wojsko i wiele innych instytucji tego typu domaga się nudnej, mozolnej, antymedia społecznościowe pracy, która nie przynosi natychmiastowych gratyfikacji, to jest mało powiedziane.
1: Rolek tego, z tego szybko się nie zrobi.
0: Absolutnie niczego z tego się nie zrobi. Na dobrą sprawę trzeba by było powiedzieć, że to jest takie myślenie społecznikowskie, że się robi to dla następnych pokoleń, albo dla swoich dzieci, albo dla swoich wnuków. Tak, nawet, nie?
1: Jeszcze niedawno mówił Szymon Hołownia.
0: No dobra,
1: pokolenie.
0: Właśnie znowu, a Margaret Thatcher mówiła, że jak chcesz, żeby coś zostało powiedziane, to zapytaj mężczyzny. Jak chcesz, żeby coś zostało zrobione, to zapytaj kobiety. Nie? I tak to powiedziała Margaret Thatcher. I teraz mamy taką sytuację, że po tych wielkich reformach powstało coś, taki potwór Frankensteina, ponieważ każdy tam dokładał swój element. To nie jest tak, rządziła Platforma, rządził PiS, wszyscy rządzili.
1: Czyli ani on ładny, ani
0: skuteczny. Nie, on w ogóle jest bezkształtny. To jest takie monstrum, którym każdy dołożył jakiś kawałek i ludzie tam między tymi szczelinami w tych i wypustkami nauczyli się poruszać po latach. Zaraz. Nie sądzę, żeby byli chętni do tego, żeby zderzyć się z rzeczywistością jak AWS kiedyś. To jest jakby pierwsza rzecz. Ani po jednej, ani po drugiej stronie. Myślę, że tu w ogóle jest dużo takiego gadania pustego i cyfrowego. Ale z drugiej strony jest jeszcze jedna rzecz, którą warto zwrócić uwagę. Do niedawna problemem było co? Że polscy lekarze wyjeżdżają za granicę. No, więcej można było, prawda, zobaczyć młodych lekarzy w NHS-ie w Wielkiej Brytanii, niż tutaj chętnych do zostania w Polsce.
1: Ale
0: To się zmienia. I teraz mamy taką sytuację, że jest to monstrum medyczno-zdrowotne, z którym Polacy nauczyli się żyć, tak? W pewnym sensie to monstrum jest jakimś odzwierciedleniem naszych nastrojów i nieumiejętności ze wszystkimi. Uroda i brzydota tego monstrum zdrowotnego.
1: Cały czas mam to monstrum przed oczami, takie z klocków Lego mi się tu pojawiło.
0: No to klocki Lego.
1: Tak,
2: ja tam w środku widzę dużo takich skręconych korytarzy.
0: To są właśnie te jasne i ciemne strony tego potwora, prawda? I Polacy się nauczyli z tym żyć, tak? I co więcej, po tylu latach okazało się, że Polska się wzbogaciła, G20 i różne inne rzeczy.
1: No tak,
0: i polscy lekarze też przestali wyjeżdżać, prawda? Więc wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, w której jednym z naszych luster krzywych, piekielnie krzywych luster jest służba zdrowia, czy ochrona zdrowia w Polsce, bo po prostu ona pokazuje wszystkie nasze niemożności, ale też umiejętności i spryt radzenia sobie.
1: To jeszcze takie bardziej polityczne pytanie, Katarzyna, do ciebie. Czy ten timing tak zwany, czyli czas, kiedy wybuchła afera, można było ją łatwo opowiedzieć, wzburzyła wielu, nawet też przecież elektorat koalicji rządzącej, sprawi, że teraz właśnie, nie wiem, to monstrum zostanie rozebrane?
2: Nie sądzę. Został rok do wyborów, jesteśmy już w trybie kampanii wyborczej tak naprawdę, no i to nie jest za bardzo moment, żeby robić zmiany systemowe, zwłaszcza takie, które mogą uderzyć w jakąś grupę wyborczą.
1: Czyli kosmetyczne bardziej.
2: Raczej, dlatego stąd jest to szukanie jakiegoś kozła ofiarnego, no albo będzie to, nikt nie chce nim być, tak? Ani Rafał Trzaskowski nie chce nim być, ani lekarze nie chcą nim być, ani
1: prezes NFZ-u pewnie też.
2: Nikt nie chce, no wiadomo.
0: Ale monstrum pozwala na to, żeby nie było winnych też, prawda? Okay. Bo to jest coś takiego,
2: że... A jednocześnie jest potrzeba spektaklu, żeby ktoś na tym szafocie został ku uciesze
0: w monstrum pieniądze wyciekają i wpadają. Zawsze jest za mało.
2: Zadość jakiejś poczuciu krzywdy społecznej, tak? No że tutaj jest... siedzimy na sorach, no naj, naj, naj, najtrudniejszy do zniesienia jest ten pomysł na salonik VIP i szybką ścieżkę na SOR-ach.
0: Tak? No
2: bo to jednak jest ta strona tego monstrum, jak się wszyscy męczymy z tym monstrum, okej, okay, no taką mamy wypadkową właśnie naszego myślenia, ale też to jest wypadkowa problemu z naszym myśleniem systemowym, tak? Odeszliśmy od myślenia o państwie, jako o instytucjach państwowych, które mogłyby kreować nie w sposób czysto rynkowy. Wbiliśmy sobie do głowy, że niewidzialna ręka rynku wszystko rozwiąże. Okazuje się, że...
0: nigdy nie było tak naprawdę.
2: To jest fantazmat. Tego po prostu nie ma. I trzeba, musi być instytucja, która będzie odpowiadała na, jakby budowała struktury. To jest przecież kluczowe dla naszego bezpieczeństwa. To jest jedna z najważniejszych obszarów.
1: A miejmy nadzieję, że tą tak zwaną szybką ścieżkę, szybko tę sprawę wyjaśni prokuratura, bo to akurat nie jest jakiś bardzo piekielnie mozolna praca, tak mi się przynajmniej wydaje, żeby to wyjaśnić. Na koniec chciałbym was poprosić o króciutki bardzo komentarz, ale bardzo jestem tego komentarza ciekawy. Dzisiaj ma być posiedzenie Rady Pokoju Donalda Trumpa w sprawie Strefy Gazy, pierwsze od pół roku. Pamiętamy, pół roku temu w styczniu była dyskusja, czy pojedzie Karol Nawrocki, ale no nie dołączy do tej rady, chce być tylko takim obserwatorem. Pojechał, jeśli dobrze pamiętam, Marcin Przydacz chyba. Był problem z tą radą. Teraz w ogóle sprawa ucichła, sam Donald Trump chyba o niej zapomniał. Teraz do tego wraca, bo jednak Strefa Gazy wymaga pomocy. Kryzys humanitarny cały czas tam jest, ludzie żyją tam bez dostępu do wody. To taka kolejna zabawka Donalda Trumpa, o której zapomniał, teraz sobie przypomniał?
0: No, on żyje w świecie zabawek. No, Biały Dom to jest teraz w złocie, prawda, i które przypomina pokój dziecięcy, duży bobas, prawda, się tym wszystkim bawi.
1: A w ogrodach Białego Domu są też walki pokazowe.
0: W wrestling jako uczczenie 250 lat Stanów Zjednoczonych. No wszystko to jest... No, my nie głosowaliśmy na Donalda Trumpa, więc tutaj powstrzymuję się z naszą polską tendencją do bicia się w piersi. To nie my go wybraliśmy. Generalnie wydaje mi się, że też na polskiej prawicy entuzjazm do tego polityka trochę osłabł, bo on raz robi jedno, raz drugie, co oznacza, że i polityka bezpieczeństwa polska wcale nie jest w dobrym miejscu przez to. Dzisiaj mówi, że zostają oddziały, potem powie, że wracają oddziały i tak dalej, więc wydaje mi się, że my, wiele osób chce przeczekać to, ale dla nas to jest sygnał, żeby się upodmiotowiać dalej.
1: Rada Pokoju, przypomniany projekt.
2: Nie. To jest katastrofa, to co się... Czy to milczenie też w Strefie Gazy, w sprawie Strefy Gazy, też to te zakusy, żeby zrobić tam... Czy podejrzewam, że zaraz znowu to będzie jedyny projekt, czyli złoty projekt, czyli jakiś złoty Gold Tower w Brzeże z wielkim pomnikiem prezydenta.
1: Ale konflikt w Iranie, więc tym się zajął, teraz
0: on
1: przypomniał sobie o Gazie.
0: Jest słabo wrażliwy na nieszczęścia ludzkie, ten polityk. No.
1: Katarzyna Przyborska i profesor Jarosław Kujesz, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Poranek wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, realizował Krzysztof Olesiewicz.
3: To jest powtórka.

0: mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Zbliżający się szczyt NATO, ale też sprawa amerykańskich baz w Polsce. Dziś prezydent ma rozmawiać się z szefem resortu obrony. Prokuratura okręgowa poinformowała o umorzeniu śledztwa w sprawie tzw. dwóch wież. Samorządy przeznaczają kolejne fundusze na poprawę bezpieczeństwa w miejscowościach turystycznych. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki spotka się dziś z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmowa jest potrzebna, bo w przyszłym tygodniu w Turcji odbędzie się szczyt NATO, mówi wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czernecka.
4: Z jednej strony wiemy, że pan prezydent prowadził swoje konsultacje w weekend z prezydentami kilku państw. Pan premier Kosiniak-Kamysz te konsultacje prowadzi od kilku tygodni. Przedstawił też w sobotę plan rządu na szczyt NATO. To jest szczyt kluczowy z kilku względów. Po pierwsze, najważniejsze, żebyśmy pokazali jedność sojuszu, która nieustająco jest testowana przede wszystkim przez Moskwę.
3: A potrzebę spotkania z ministrem obrony prezydent Nawrocki zgłaszał kilka tygodni temu, gdy wracał z Waszyngtonu z krótkiego spotkania z Donaldem Trumpem przy okazji urodzinowej imprezy prezydenta USA.
4: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas jutrzejszego spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem. Szczyt NATO to jest takie miejsce, gdzie wybiera się i pan prezydent, i pan premier Kosiniak-Kamysz, i pan premier Korski. I dobrze, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem.
3: Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz mają też rozmawiać o staraniach, by w Polsce utworzona została stała baza wojsk amerykańskich. Prokuratura okręgowa poinformowała o umorzeniu śledztwa w sprawie tzw. dwóch wież. Sprawa związana była z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Śledztwo dotyczyło doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie co najmniej 1 300 000 euro. Jak zauważył w TOK FM Maciej Czapluk z Polityki Insight, prokuratorka, która umorzyła sprawę, jest członkinią Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, instytucji podległej ministrowi Waldemarowi Żurkowi.
5: Jeśli taka osoba podejmuje decyzję o umorzeniu tego postępowania,